0: W secie przerwy medyczne i dla Mai Falińskiej i Diany Schneider, ale ostatecznie zwycięstwo 6-4 i cały mecz zamknięty w 2 godziny i 10 minut. Niesamowity sen, niesamowita historia trwa. No a Maja Falińska w finale zagra w sobotę o godzinie 15. Jej rywalką będzie Rosjanka 19-letnia Mira Andrejewa z Paryża. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Maja Falińska dzięki awansie do finału awansuje też ze 114 pozycji w światowym rankingu na co najmniej 21 lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu po Idze Świątek. W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego będzie debatować nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To po kłosie kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na początku przyszłego tygodnia mamy poznać zdanie kapituły w tej sprawie. Swoją decyzję tego dnia ma ogłosić też prezydent Karol Nawrocki, który zaproponowałby odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
2: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
3: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
2: Tak o sprawie w TOK FM mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
4: Jest ciekawym rozwiązaniem to, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
2: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w raporcie przesłanym państwom członkowskim wezwała Iran, by pilnie poinformował, co stało się ze wzbogaconym uranem, przekazała agencja Reutera. Zdaniem ekspertów agencji, Teheran zgromadził przed wojną około 440 kg tego materiału. Jak dodają przedstawiciele agencji, przechowywany uran został wzbogacony do 60%. Oznacza to, że przekształcenie go w materiał stosowany w broni jądrowej wymagałoby niewielkiego technicznego kroku, podkreśliła agencja Associated Press. Władze Stanów Zjednoczonych, w tym prezydent Donald Trump, wielokrotnie powoływały się na potrzebę wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego jako na kluczowy cel wojny rozpoczętej 28 lutego. Iran z kolei wielokrotnie odrzucał oskarżenia o dążenie do uzyskania broni jądrowej, choć jednocześnie wzbogacał uran do poziomu wielokrotnie przekraczającego cywilne zastosowania. Wojskowi z brygady zmotoryzowanej z Lublina liczą na studentów z Politechniki Lubelskiej. Chodzi o pracę nad nowoczesnymi dronami, amunicją czy wozami bojowymi. Stąd podpisanie porozumienia o współpracy, bo w obliczu wojny na Ukrainie trzeba stawiać na rozwój nowych technologii i sprzętu, a studenci są w tym świetni, mówi Zbigniew Padiasek, dowódca lubelskiej brygady.
5: Pokazując całe spektrum wojny, walk, wykorzystywania nowych środków bojowych, ci studenci sami przyniosą nam pewne rozwiązania. Tak się dzieje w innych branżach, w środowisku gospodarczym chociażby, gdzie studenci wymyślali drony do robienia oprysków dla rolnictwa i tak dalej. U nas troszeczkę inne zastosowanie i to nam da przewagę przyszłości nad przeciwnikiem.
1: Jak dodaje rektor Politechniki Lubelskiej, profesor Zbigniew Pater, uczelnia ma już na swoim koncie kilka obronnościowych wynalazków. Naukowiec podkreśla, że to znak naszych czasów.
6: Opracowaliśmy polskie technologie wytwarzania skorup do pocisków moździerzowych i artyleryjskich, w tym tak poszukiwanego kalibru jak 155 mm. W jednej z kuźni polskich ta technologia została wdrożona i obecnie kuźnia stara się o certyfikowanie, tak żeby mogła być dostawcą już właśnie tych elementów pocisków artyleryjskich.
1: Już wcześniej Politechnika Lubelska wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Rzeszowa i z Kielc rozpoczęła pracę nad napędem hybrydowym do wozów bojowych Borsuk. Wszystko odbywa się w porozumieniu z Hutą Stalowa Wola, która dostanie ogromne pieniądze, m.in. z programu SAFE. Ruszyła policyjna akcja związana z długim czerwcowym weekendem. Na drogach jest więcej patroli. Mundurowi kontrolują m.in. autostrady i drogi szybkiego ruchu, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
7: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Wzmożone kontrole na polskich drogach potrwają do poniedziałku. W piątek najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu. Najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie i do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej w górach, tam w okolicach 14 stopni.
8: To jest powtórka.
9: Maciej Głogowski, dzień dobry. 4 czerwca, w rocznicę czerwcowych wyborów 1989 roku. Bez zbędnych wstępów, gościem TOK FM jest pan Władysław Frasyniuk, legenda Solidarności. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Śmieje się pan ze mnie, gdy dzwonię i tak się z panem witam. Dzień dobry, legendo Solidarności.
10: Wie pan co, część moich kolegów uważa, że należy do tak zwanych kategorii dobra narodowego i że muzealnie jest ustawa o muzeach i powinienem być chroniony. W związku z tym też z tego żartuję, że nie powinienem być ani zadrapany, ani naruszony, ani specjalnie dotykany.
9: Ale słowo Solidarność nie wzbudza pana dziś wstydu, tylko sentyment.
10: Nie wiem, Solidarność ważne słowo i powiedziałbym, to jest... Solidarność kojarzy mi się z czymś takim, co odkryłem jako bardzo młody robotnik wtedy, mianowicie przyzwoitość. I ta przyzwoitość zamieniła się w solidarność, bo ona jest, nie ma przyzwoitości bez tej solidarności międzyludzkiej, dlatego że przyzwoitość oznacza szacunek dla drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy on pochodził wtedy z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dzisiaj z, nie wiem, od Brauna czy od PiSu. No człowiek jest zawsze człowiekiem, niezależnie od poglądów. I ta solidarność jest dla mnie takim szacunkiem dla drugiego człowieka, umiejętnością prowadzenia rozmowy, sztuką zawierania kompromisów i zmilczeniem czasem rzeczy, które są czasami przykre, czasami obraźliwe, ale tak to jest, jak mówił Tadeusz Mazowiecki, jak jesteś osobą publiczną, to musisz sam założyć sobie swoje własne kajdany wolności. Ludzie mają prawo do emocji, mają prawo do poczucia krzywdy. Ja często w takich spotkaniach słyszę różne przykre informacje, bardzo często krzywdzące, ale rozumiem takie poczucie, jakby to powiedzieć, poczucie przegranej, bo w moim środowisku dość często mogę powiedzieć, że jest takie poczucie, że mamy 26 rok i że żeśmy coś przegrali z tej fantastycznej historii Solidarności.
9: Pan o tej przegranej waszego środowiska, czy Solidarności, czy swojej już nieco mówił publicznie. Ja bardzo chętnie do tego wrócę. Nie mam oczywiście ani prawa, ani takiego poczucia, przymusu bym chciał pana z czegoś rozliczyć, czy namówić na jakąkolwiek spowiedź, czy jakieś wyznania, ale myślę, że jest to bardzo ciekawy publiczny wątek, który już się pojawił w pana licznych przecież rozmowach, więc chętnie do tego wrócę, ale jedna rzecz mnie zaciekawiła i zainspirowała w tej pana pierwszej odpowiedzi. Nie ma przyzwoitości bez Solidarności, ale przecież panu się zdarzało w trakcie już III Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem momentów, które w trakcie tej naszej demokracji były politycznie dla pana czy pana środowiska trudne, być bardzo dosadnym, wręcz używać języka, który, no tak intuicyjnie powiem, no nie pasuje do niego określenie przyzwoite.
10: A tu się z panem kompletnie nie zgadzam. Wie pan, można
9: będzie pan teraz tak, bronił Władysława Frasyniuka, który nie został przeze mnie zaatakowany.
10: Tak, ale chcę powiedzieć tak, że słabością współczesnego społeczeństwa jest taka fałszywa poprawność polityczna, to znaczy, że trzeba zmilczeć. No, są takie momenty, które zmilczeć nie można. Nie rozmawiamy o rządzie, ale mam wrażenie, że obecna koalicja rządząca, koalicja obywatelska, no przegrywa dlatego, że druga strona odwołuje się wyłącznie do negatywnych emocji, a ci nie mają na to skutecznej odpowiedzi. Można powiedzieć tak, że doświadczenie Frasyniuka, który wyrastał na podwórku robotniczym, odsłużył 2 lata w wojsku, odsiedział swoje lata w więzieniu, jest taka, że są takie momenty, w którym trzeba się postawić i trzeba zagrać wszystkim, swoim zdrowiem, swoim ciałem. Był nawet kiedyś taki rysunek Mleczki, że nawet żółw potrafi się wnerwić. I to jest, to była taka satyra na Tadeusza Mazowieckiego, który od czasu do czasu też go nerw kopał.
9: Próbował mnie pan tym przekonać, że wszystko ma swoje miejsce i jest usprawiedliwione?
10: Tak, wie pan, jak patrzymy na wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to powiedziałbym tak, w polityce nie tylko trzeba pilnować litery prawa, nie tylko należy szanować procedury, ale jak już to wszystko zostanie zrobione, to państwo ma obowiązek egzekucji tego prawa. I nie wiem, czy to jest grzeczność, czy to jest słabość, ale mamy do czynienia z czterema sędziami, którzy siedzą między recepcją a toaletą. I państwo nie jest w stanie wyegzekwować prawa. I to jest słabość. I to są takie momenty, w którym państwo musi użyć dostatnego języka, a nawet więcej, zwrócić się do służb porządkowych, które mają przywrócić literę prawa. Od tego jest państwo, od tego są służby porządkowe.
9: To takie idealistyczne podejście, czy bunt, czy jakaś niezgoda przez pana teraz przemawia?
10: Wie pan, ja jestem przedsiębiorcą.
9: Wiem.
10: Byłem przywódcą. To jest tak, że i przedsiębiorca, i przywódca muszą kalkulować ryzyko i podejmować decyzje. I czasem te decyzje nie są łatwe, są trudne i wymagają agresji. Nie wiem, żeby nie użyć za mocnych słów, ale to muszą być decyzje, które nie tylko mobilizują ludzi do działania czy do sprzeciwu, ale także mobilizują ludzi do tego, żeby funkcjonować zgodnie z zasadami, z wartościami, które akceptujemy. No jest taka instytucja jak konstytucja i nieprzestrzeganie tej konstytucji no musi podlegać jakiejś karze. Wie pan i ja, i słuchacze, jak podejmujemy decyzje, które są niezgodne z prawem, to przychodzi państwo i mówi, te decyzje są nieważne i nas karają. A my od 3 lat mamy problem z przywróceniem państwa prawa, dlatego że lewą ręką do prawego ucha i za każdym razem nam nie wychodzi. No to albo jest równość i Kowalski, Malinowski i Frasyniuk jest dokładnie tak samo traktowani jak Ziobro i paru innych gości, którzy to prawo dewastowali.
9: Bardzo szybko przeszliśmy od legendy. Nie, teraz nie zwracam się do pana, tylko legendy dawnej Solidarności do takiej totalnej teraźniejszości. Mamy 2 minuty tej części naszej rozmowy, to ja wchodzę w ten temat. Pan wcześniej powiedział o fałszywej poprawności politycznej, a może powinniśmy porozmawiać o politycznej odwadze. Tylko nam jest łatwo, bo siedzimy w studiu, pan we Wrocławiu, ja w Warszawie. Z perspektywy studia, no pan chyba się zgodzi ze mną, przyjemne, ładne ściany, wszystko dobrze wygląda. Wyjdziemy ze studia, każdy z nas się rozejdzie w swoją stronę, łatwo powiedzieć, ale jak się jest na przykład premierem albo liderem największej formacji politycznej i chce się za niecałe półtora roku, mniej niż półtora roku, zrobić wynik, który być może wyeliminuje potrzebę 4-członowej koalicji, dowieść to do mety, to już tak łatwo nie jest.
10: Rozgrzeszamy. Siedzi przed panem gość, który miał ponad 10 lat do odsiadki. Wyszedłem na amnestię i wróciłem z powrotem do więzienia. To znaczy, to jest tak, że walka o wolność to jest wielki przywilej, ale także to są konsekwencje, które ponosisz. I ja mam świadomość, i nie wiem, czy powinienem przeprosić, ale w stanie wojennym nieustannie powtarzałem, chodźcie z nami, dziś nie biją. Bili, sadzali, czyli kłamałem. Powinien przepraszać czy nie przepraszać? Otóż niech mi pan wierzy, nie jest to łatwe dla przywódcy podziemnej Solidarności. Informacja następnego dnia, że zamknięto 150 ludzi, 50 wyrzucono z pracy. To nie jest tak, że ja nie widzę, że ludzie ponoszą konsekwencji działalności. Nawet powiedziałbym więcej. W podziemiu był taki język, że w 1984 roku właściwie ta podziemna Solidarność się wykrwawiła. Wykrwawiła to znaczy, że ci ludzie, którzy działali, ponosili takie konsekwencje od więzień po wilczy bilet i mimo wszystko kontynuowaliśmy tą działalność. Jeśli teraz jest trudno, to ja zapytam pana, a jak pan sądzi, czy przy tym okrągłym stole to było łatwo, kiedy siadali naprzeciwko siebie ci, którzy sadzali do więzień, i ci, którzy w tych więzieniach siedzieli. Otóż ja uważam, że nikt jakby nie pamięta, że to były niezwykle trudne czasy. Dominacja Związku Radzieckiego, lojalność polskiego wojska wobec Rosji, wobec Układu Warszawskiego, ale tak naprawdę wobec Rosji. Siadają dwie strony i zastanawiają się, w jaki sposób zbudować wspólnie przyszłość Polski.
8: To jest powtórka.
9: To jest druga część rozmowy, w której gościem TOK FM jest pan Władysław Frasyniuk. Ja się nazywam Maciej Głogowski. Raz jeszcze dzień dobry. Przerwałem panu, gdy przypominał pan, co się wydarzyło, co się działo przy okrągłym stole, jak usiadły ze sobą dwie strony. I rozumiem, że zbudował pan tę opowieść po to, żeby mi uświadomić, że jeśli teraz ośmielam się powiedzieć, że być może obecnej władzy premierowi jest trudno podejmować niektóre decyzje. Na przykład wymóc na aparacie państwa, by ci, którzy powinni znaleźć się przed obliczem prokuratora, tam się znaleźli, a nie umożliwiać im, czy dopuszczać, że tego by uciekali, to jak trudno było wam te w 89, tak?
10: Tak, ja mam takie głębokie przekonanie, że wie pan, pamięć o współczesnej historii jest praktycznie zerowa. Znaczy, my tak mało wiemy o tym, co się wydarzyło w podziemiu. Tak mało wiemy o konsekwencjach, jakie płaciło polskie społeczeństwo, przywódcy Solidarności, żołnierze Solidarności. I tak mało wiemy o dorobku tej wielkiej Solidarności, że może warto przypomnieć, że to jednak przy tym okrągłym stole, a później w wyborach 4 czerwca wykuł się taki współczesny, nowoczesny patriotyzm, który polegał na tym, że obie strony się umówiły, że myślą o przyszłości, nie przeszłości. I wie pan, nie jest to łatwo człowiekowi, który przeszedł wszystkie kary więzienne. Już niektórych kar więziennych nie ma, jak na przykład 6-miesięczne izolatki, bo nieludzkie się okazały. Nie jest łatwo przejść do porządku dziennego ze świadomością, że jeszcze masz na sumieniu ludzi, których wysyłałeś na ulicę albo do struktur konspiracyjnych, którzy zapłacili straszliwą cenę, bo wolna Polska ich zastała już w dość dojrzałym wieku i mieli problem z odnalezieniem się w gospodarce rynkowej. Ale wie pan, ta odwaga i to myślenie o przyszłości, no, dało swoje efekty. Mamy dzisiaj państwo, o którym się powszechnie mówi na świecie, że to jest fajne miejsce do mieszkania. My, obywatele polscy, przekraczamy tą znaną granicę, która nas kiedyś dzieliła z Europą Zachodnią i ze zdumieniem mówimy, nie widzimy różnic. Jesteśmy zupełnie na tym samym poziomie. I to chcę powiedzieć, że rozmowa i myślenie o tym, żeby wspólnie budować Polskę, no powoduje, że społeczeństwo się angażuje. To nie jest sukces polityków, to jest sukces obywateli, którzy uwierzyli w swoje własne państwo, w demokrację, gospodarkę rynkową, państwo prawa i którzy zmienili tą rzeczywistość nieprawdopodobnie. To jest gigantyczny sukces, który odniosło polskie społeczeństwo. I w tym sukcesie przez moment uczestniczyli politycy i to powiedziałbym parlament 10. kadencji, o którym się mówi nie w pełni demokratycznie, trochę obraźliwie.
9: W którym pan nie był.
10: W którym nie byłem. I parlament 1. kadencji.
9: W którym
10: kadencji.
9: Pan był.
10: I przypomnę, że jest tylko dwóch wielkich architektów, o których się zapomina, tego sukcesu gospodarczego. No, tego, co dzisiaj widzimy na ulicach, no to jest Leszek Balcerowicz, który musi odejść, jak powtarzają młodzi politycy, i zapomniany już profesor Hauster. To są dwa wielkie kamienie milowe, które spowodowało, że Polska jest stabilnym krajem gospodarczym i że się rozwinęła z gospodarką rynkową, bo gdyby tego nie było, to byśmy mieli model chiński.
9: Ale trochę mi pan tutaj przeskoczył, bo ja lubię tę pozytywną opowieść o III RP i dostrzeganie wszystkiego, co się udało, ze świadomością tego, gdzie są jakieś niedociągnięcia, ale myśmy mieli tak do rozważenia takie dwie definicje, takie dwa słowa, nie wiem, dylemat. Było o tym, że mamy fałszywą poprawność polityczną, a po drugiej stronie odwagę polityczną. I ten cały wywód miał nas do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że pan oczekuje dzisiaj od polityków, także tych, a może przede wszystkim tych, którzy rządzą, którzy są, no zaryzykuję, tak? Gdzieś bliscy panu światopoglądowo, a przynajmniej historycznie, tu mam na myśli samego premiera, że pan oczekuje większej tej politycznej odwagi, tak?
10: No ja oczekuję umiejętności podejmowania decyzji, kreowania rzeczywistości, takiego myślenia o przyszłości. Mógłbym powiedzieć tak, no ja widzę różnicę cały czas jednak. To nie jest tak, że te ulice w Berlinie są tak samo czyste jak we Wrocławiu czy w Warszawie, tylko moim zdaniem te różnice jeszcze się zachowały i one się zachowały w naszych, powiedziałbym, zachowaniach. I to, co mnie bardzo boli jako człowieka Solidarności, to, że ten stosunek, to, co nas różni z krajami o długotrwałej, jakby to powiedzieć, współżyciu z demokracją, to jest stosunek do wolności obywatelskich. W Polsce prawa mniejszości, sprawa aborcji, przestrzegania międzynarodowych traktatów dotyczących na przykład migracji, no cały czas, że tak powiem, jest chowana pod stół. No, powiedziałbym, to jest taki obszar, w którym powiedział, nie ma przyzwoitości i nie ma solidarności. I o to mam pretensje do rządzących.
9: Nie ma przyzwoitości bez solidarności, od tego rozpoczęliśmy. Czy pan by dopuszczał możliwość, w której czyli kolejne pokolenie, człowiek, który absolutnie nie mógł uczestniczyć w tym sporze politycznym, który pana kształtował, że ja pozwolę sobie nie zgodzić się z jednym z pana stwierdzeń. Pan powiedział o tym patriotyzmie. Mi się to bardzo podoba. Ja jestem bardzo przywiązany do tej idei patriotyzmu. Z tym, że i moja, kolejnego pokolenia, pretensja jest głównie do waszego pokolenia i do polityków, którzy kształtowali trzecią RP. I głównie do tych, którzy w trzeciej RP byli po stronie dawnej właśnie Solidarności, tych środowisk demokratycznych. Za mało czasu poświęciliście na patriotyzm, za mało czasu na opowiadanie o tym, jak ważna jest nasza najnowsza historia, jakim jest naszym wielkim kapitałem i jak istotna jest sama Rzeczpospolita. Pamięta pan lepiej ode mnie, w latach 90. my dążyliśmy do Europy, do Zachodu i to było naturalne, do rynkowej gospodarki. Ten patriotyzm się nie mieścił w edukacji, w narracji, w mediach. Tu mam to zastrzeżenie do...
10: Panie Macieju, Walimy w tych, którzy odnieśli sukces. Gdybyśmy nie odnieśli sukcesu, nie zwróciłby pan się do mnie z tą bardzo lekką krytyką, z którą się muszę zmierzyć. Po pierwsze, wie pan, odziedziczyliśmy zbankrutowany kraj. To jest kraj, który świetnie opisał Leszek Balcerowicz w swojej książce. No to jest kraj, w którym jak on sięgnął do kasy państwa, to się okazało, że tam jest 0-0. I że nie stać nas nawet na zakup za granicą środków pierwszej pomocy ratującej życie.
9: Nie było na leki, tak. Dewizy zużyte i tak dalej.
10: To dramatyczna sytuacja. I teraz w takiej sytuacji człowiek zastanawia się, w jaki sposób budować przyszłość i gdzie szukać swoich nadziei. I te nadzieje to oczywiście była parcie do tego, żeby być w tej bezpiecznej, stabilnej Unii Europejskiej, licząc na wsparcie i pomoc. I to było także kwestia wstąpienia do NATO. I tu raz jeszcze podkreślam, no to jest ta zasługa Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, że tu nie ma podziałów na komunistów i postkomunistów, czy tam solidarnościowych, tu się nagle okazało, że to była, no, że to był ten współczesny patriotyzm, myślenie o przyszłości. I ma pan rację, że największy błąd, który popełniło moje pokolenie, to my powinniśmy wpisać, nie wiem jak to powiedzieć, nad swoimi głowami mieć taki cały czas napis edukacja, durniu, edukacja. I to jest szeroko rozumiana edukacja, czyli rozmowa ze społeczeństwem, dlatego że było wiadomo, że polska gospodarka nie zmieni się tak jednego dnia z czarno-białego telewizora na amerykański kolorowy film. Że to jest długi proces i że w tym procesie za mało żeśmy tłumaczyli ludziom, że nie wszyscy i nie zaraz osiągną, jakby powiedzieć, owoce tej zmiany gospodarczej. No bo jest tak, że jak prywatyzowaliśmy energetykę, to wiadomo, że ona zawsze była rentowna i że ludzie, którzy pracowali w energetyce, no dostaną akcję z plusem, czyli realną kasę. A jak ktoś pracował w Pafawagu przez 30 lat, no to pracował w przedsiębiorstwie, które było kompletnym bankrutem i prywatyzacja spowodowała, że co? Że miał dostać długi do spłacenia, czyli te efekty, powiedziałbym, na te efekty trzeba było czekać długo. I wydaje mi się, że ta edukacja, ta rozmowa ze społeczeństwem, tłumaczenie procesów, istoty państwa prawa, demokracji, że tu co zabrakło nam czasu. I to, powiedziałbym, to jest ta edukacja w postaci budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli rozmowy ze społeczeństwem obywatelskim, ale także tej edukacji, która by uczyła w przedszkolach, w szkole podstawowej, później średniej, umiejętności podejmowania decyzji, jakby takiej dbałości, że jeśli masz poglądy, to nie bój się ich głosić.
9: A dzisiaj jest na to za późno? Czy jest jeszcze dobry moment?
10: Wie pan, ja bym powiedział tak, że gdybym myślał poważnie o tym, jak przywrócić fantastyczną historię Solidarności, której już nie ma, dlatego że w tej chwili jest postperlowska, tradycja bierze górę, to bym potrzebował Tarantino, który nakręciłby barwny film Bękarty Solidarności. I wtedy być może wrócilibyśmy do takiej poważnej debaty, dlatego że moje pokolenie to już jest pokolenie ludzi starszych i którzy myślą w kategoriach, no czasy postawić cokół, na którym mnie później postawią i będę pomnikiem. I że właściwie te opowieści o podziemiu są takie, powiedziałbym, potwornie kombatanckie. Wrócę do Sejmu. Wie pan, ja też myślałem w którymś momencie, że trzeba zadbać o tych naszych ludzi, którzy ponieśli cenę. I wie pan, to kombatanctwo, które się pojawiło w ustach ludzi, których ja nie pamiętam, i którzy, moi koledzy nie pamiętają, i którzy nagle się okazali, że byli większymi bohaterami, jeszcze bardziej radykalnymi niż Frasyniuk, bo przecież Frasyniuk zdradził, bo nie powiesił tych pieprzonych czerwonych na latarniach.
9: I tutaj przepraszamy za to sformułowanie.
10: Pieprz i sól przy każdym posiłku, naprawdę. Natomiast, no, żeby było jasne, no to był taki moment, w którym właściwie ludzie z podziemia jakby zapadli się. No byłoby nam wstyd tych żenujących debat. No ja pamiętam te wystąpienia radykalne, antykomunistyczne i tych twardzieli. Prezydent państwa do dzisiaj jest przecież zatwardziałem do komunistom, antykomunistom, no tylko że komunistów już dawno nie ma. I wydaje mi się, panie Macierzu, że jest takie głębokie przekonanie, zwłaszcza ludzi młodych, że przez te lata rządziła Solidarność. No chcę panu powiedzieć, że
9: nie,
10: w parlamencie polskim
9: to mnie od nie pierwszej musi pan kadencji nie, absolutnie.
10: Była radykalna mniejszość. No przypomnę, że Komitet Obywatelski, no my naprawdę szukaliśmy ludzi, dlatego że większość działaczy Solidarności odmówiła startowania z naszych list. Wie pan, dlaczego odmówili? Bo byli przyzwoitymi ludźmi, którzy naczytali się, którzy doświadczyli historii PRL-u i uznali, że w polskim parlamencie powinni być ludzie lepsi od nich, lepiej wykształceni, władającymi językami. A oni byli prostymi robotnikami i mówili mi często, Władku, no pamiętasz tą socjalrealistyczną literaturę, w którym tym działaczom partyjnym słoma wystawała z gumiaków. No nie chcemy popełniać tego błędu. I to niestety była nasza, że tak powiem, straszna naiwność. I myśmy na tych listach wnieśli ludzi, którzy naprawdę, jeśli chodzi o wartości sierpnia, no nie mieli nic wspólnego. No, mógłbym wymieniać nazwiska, mógłbym nawet obraźliwe rzeczy o nich mówić, tylko niestety to się stało i to jest nasza wina. Szukaliśmy ludzi na listy. Niestety często szukaliśmy, to nie jest tak, że 10 milionów było w podziemiu, było z czego wybierać. Naprawdę nas była radykalna mniejszość. I w tej radykalnej mniejszości no zdecydowanie radykalniejsza mniejszość zdecydowała się na karierę polityczną.
9: Ale radykalna mniejszość w społeczeństwie, czy tych, którzy chcieli działać?
10: Spośród tych ludzi z podziemia.
9: Spośród tych ludzi
10: to była radykalna mniejszość. A nie. I tak w podziemiu była nas radykalna mniejszość, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, bo wydaje mi się, jakieś powiedziałem, że jakaś tradycja jest taka, że około 3% Polaków uczestniczyło w różnych powstaniach. I w tym powstaniu Solidarności myślę, że po 13 grudnia, no to już było gdzie około 3%, ale profesor Dudek mnie wyśmiał, powiedział, panie Władysławie, to w ogóle mity pan opowiada, to w ogóle grubo poniżej. Nawet nie chcę mówić, jak grubo poniżej, bo trochę mi głupio.
8: To jest powtórka.
9: Tu Radio Tok FM, Maciej Głogowski. Raz jeszcze dzień dobry. Pan Władysław Frasyniuk jest gościem Tok FM. Właściwie teraz chyba jest czas, by powrócić do tego, co stało się przyczyną naszej rozmowy. W pasjonujący sposób bardzo wyrywkowo opowiedzieliśmy kilka historii. A to podziemia Solidarności, a to historii najnowszej politycznej III RP. Proszę wybaczyć, pytanie, które zawiera jakąś ocenę albo jakąś refleksję po wysłuchaniu. Czy pan jest właściwie rozgoryczony tym, co zostało w naszej świadomości z legendy dawnej Solidarności?
10: Nie, dlatego że, panie Męcie, że było jasne. Generalnie rzecz biorąc, ja jestem człowiekiem sukcesu. No, miałem ten przywilej walczenia o wolność i o demokrację. I to jest niezwykły przywilej. I można powiedzieć, że właściwie we współczesnej historii to powstanie Solidarności to jest jedyne powstanie narodowe, które zakończyło się sukcesem. I jeśli mam pretensje, to mam także pretensje do siebie, że na przykład słusznie są wielkie święta państwowe w sprawie powstania warszawskiego czy powstania w getcie. Słusznie, bo należy się szacunek dla tych zdeterminowanych ludzi. Ja zwłaszcza patrzę na to powstanie w getcie, które było takie symboliczne i dla mnie ważne, bo to jest ta zasada, która była w dużej części Solidarności, to znaczy lepiej umrzeć na stojąco niż żyć na kolanach. I w tym sensie mój szacunek do powstania w getcie jest taki, no, dwa razy większy niż na przykład do powstania warszawskiego, a jednocześnie...
9: Ale do warszawskiego też.
10: Też. No, wie pan, no, ale... trzeba mieć niezwykłą odwagę, żeby zaryzykować swoim własnym życiem.
9: No
10: I to tym ludziom zawsze się należy szacunek, niezależnie od tego, że być może decyzje były błędne, to szacunek dla tych ludzi po wsze czasy się należy. Ale wrócę do współczesności. Nie ma w polskiej szkole wiedzy o współczesnej historii. Nie ma słowa o Solidarności. Nie ma o wartościach Solidarności.
9: No na pewno właściwie Solidarność jest.
10: Młodym ludziom się zaciera.
9: No Solidarności na pewno jest. No muszą się uczyć.
10: Panie Maćku.
9: Naiwny jestem? Czy nieświadomy?
10: No nie ma. No nie ma. Jestem często zapraszany do szkół średnich, do których przyjemnością
9: wchodzę. I jak tam pana traktują?
10: Wie pan, jestem barwny, nie jestem ograniczony panem redaktorem i opowiadam barwne anegdoty więzienne, pieprzne.
9: Dobrze.
10: O tak bym powiedział.
9: Polonicki
10: się burzą strasznie, ale ten. Natomiast to, co jest istotne, wie pan, świetny nauczyciel od historii. Po spotkaniu ze szkołą podszedł do mnie i mówi, ale panie Władysławie, ja nie wiedziałem, że pan siedział tyle lat w więzieniu. Otóż wie pan, mnóstwo ludzi mnie zaczepia z takim niedowierzaniem, że można było za Solidarność siedzieć w więzieniu. Ale żeby nie wrócić do anegdot. Problem polega na tym, że powiedziałem to, co jest niezwykle istotne, że ta tradycja perelowska bierze górę niż na tradycją Solidarności. I teraz wie pan, dla mnie niezwykle istotna rzecz, gospodarka. No mamy tą sytuację, w której nasi politycy mają problem z komunikacją z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a na przykład bardzo nielubiany premier Niemiec, który jest potępiany publicznie przez prezydenta Trumpa, dzwoni do niego i Trump odbiera telefon w samolocie. I politycy
9: sobie
10: nie
9: stali... No ale kanclerz Niemiec dzwoni, no to jest inna historia.
10: A wie pan, nie dlatego, że on Niemiec i że druga wojna światowa, tylko dlatego, że to jest potęga gospodarcza. I w tym sensie powiedziałem, jak patrzę na obecnie rządzących i poprzednich rządzących, to ta tradycja perelowska w coraz większym stopniu się, że tak powiem, odbudowuje.
9: Ale w czym?
10: No ja bym powiedział, że jeśli chodzi o zadłużenie i rozdawnictwo, zaciąganie kredytów, no to jak za epoki Gierka. No tylko, że pamiętajcie państwo, że Gierek nabudował, tylko nagle się okazało, że nie jesteśmy w stanie spłacać kredytów. I my jesteśmy dzisiaj w podobnej sytuacji.
9: Ale my obsługujemy, swoje kredyty. Obsługujemy, wydajemy...
10: Panie Macie, do pewnego momentu obsługujemy, od któregoś momentu nie będzie nas stać. Coraz drożej nas ten kredyt kosztuje, a można by było te pieniądze przeznaczyć na coś. Ale nie chcę być kredyt. To, żeby nie było cienia wątpliwości, nie chcę być złym prorokiem, ale za jakiś czas... Młode pokolenie będzie musiało znaleźć Leszka Balcerowicza 2. To, żeby nie było cienia wątpliwości, może nie będę żył, natomiast czego brakuje w polityce? Strategicznego myślenia. Powiedziałbym, polska gospodarka jest w takiej samej sytuacji jak polska nauka. To znaczy, nie ma strategicznego myślenia i nie ma wsparcia przez rząd. My jesteśmy cały czas krajem, który zaciera ręce. Premier ostatnio powiedział, że dwie wielkie inwestycje, chyba... już nie pamiętam jakie, koreańska i chyba filipińska będzie w Polsce, ale to kolejne montownie. Natomiast nie ma inwestycji w swoje własne produkty. Bogate kraje to są kraje, które mają swój własny produkt, produkowany w kraju, dający zatrudnienie, wynagrodzenia, podatki i tego nie ma. I podam parę przykładów. Może nie parę, bo to będzie za nudno, przynajmniej dwa podam. Byliśmy największym eksporterem mebli. Co robił rząd PiS-u? Sprzedawał drzewo do Chin, dlatego że Chiny dobrze płaciły, a pewnie jeszcze był z tego jakiś, że tak powiem, success fee i dlatego to polityków. Dzisiaj chińskie meble zabijają polskie meble na rynku europejskim.
9: Ale pamiętajmy też, że konkurencja z Chińczykami jest bardzo trudna, bo oni zupełnie inaczej patrzą na warunki i koszty pracy. Tak samo jak z chińską motoryzacją.
10: Bardzo się cieszę, panie Maćku.
9: Nie, ja się nie cieszę.
10: Drzewa bardzo, można było tego drzewa nie sprzedawać przez polskie lasy, które wykazywały świetne wyniki, tylko współpracować z meblarzami. Ale polski meblarz nie da bakrzyszu, a chiński da, bo tam jest komunistyczna gospodarka i rozumieją myślenie, że tak powiem, socjalistyczne, prawda. Ale drugie to jest takie nieustanne marzenie i żyjemy w takim rządce, Gierek żył w tym, że będziemy mieli polskiego Fiata. Nie było, nie ma i nie będzie. Dlatego, że nie ma wsparcia polskiej nauki. Ostatnio na pana antenie słyszałem ciekawy program dotyczący Pegasusa i innych systemów podsłuchujących, które są potrzebne, żeby nie było cienia wątpliwości. Nie chcę budzić sensacji, ale...
9: I było tam takie zdanie, że już naukowcy wymyślili i przedsiębiorcy kolejne wariacje takich programów, tak? Bo chyba słuchaliśmy tej samej audycji.
10: I tam było tak, że być może to jest taki moment, żeby nie kupować z Izraela, z Belgii czy z Niemiec, tylko zrobić swój własny, po to, żeby mieć 150% kontroli nad tym systemem. Więc raz jeszcze powtarzam, jak naukowcy wychodzą na ulicę i to jest problem tych 3% i oni mówią, okej, jak nam dacie 2 w przyszłym roku, to jest zarąbiście. No bez nowoczesnych technologii, czyli bez nauki, no nie będzie silnej gospodarki. Kończy się złoty okres konsumpcji i pracy w montowniach, dlatego że koszty pracy gwałtownie rosną. No Ministerstwo Pracy odnosi gigantyczne sukcesy, ale to jest takie rozdawnictwo, to mógłbym powiedzieć, że ten rząd wszedł w kapcie pozostawione przez Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, no trzynastki, czternastki, dopłaty do wszystkiego, 500, 800 plus.
9: Rozumiem. I ja nie będę tu z panem polemizował o gospodarce, chętnie zawsze będę rozmawiał, tylko tak gdyby ktoś wyrwał sobie tę wypowiedź z kontekstu, to o tym wchodzeniu w buty, to rozumiem, że to jest tylko do konkretnego przykładu, bo zasadnicze różnice są między tym rządem a poprzednim, choćby w sferze, o której pan mówił, czyli wolności.
10: Panie Maćku, a tu powiedziałbym, mam coraz więcej wątpliwości. Oczywiście, że różnice są. To w ogóle nie mam cienia wątpliwości, że są różnice. No Donald Tusk, no to estetyczne.
9: Ale chciałoby się więcej, tak? Tych różnic.
10: Po stronie no wie pan, estetyczne to trochę za mało. Ale już nawet, na pewno rząd Donalda Tuska jest dużo bardziej proeuropejski. Ale powiedziałbym, ostatnio coraz częściej słyszę, że jest coraz mniej proeuropejski. Natomiast jak się popatrzy na wolności, no polityka antyukraińska, która w tej chwili, no że tak powiem, specjalnie nadużyje słowa, grozi pogromami ukraińskimi w Polsce. To, co się dzieje wobec odznaczenia, to, że cała klasa polityczna jest antyukraińska, no wie pan, to jest coś przerażającego. Ta wyższość nad ludźmi, którzy w tej chwili przelewają krew, no wie pan, no, tak, jak się rzuca kamieniem, to trzeba mieć pewność, że nic nie mamy na sumieniu. No naprawdę.
9: Tu muszę,
10: jest międzywojenny.
9: Tu muszę postawić kropkę, ale nie dlatego, że nie chciałbym tego wątku kontynuować, bo ja się zasadniczo z panem zgodzę. Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy kolejni politycy podgrzewają tę atmosferę, wykorzystując do tego też czasem na pewno dla nas krzywdzące po drugiej stronie opinie czy decyzje, to mam wrażenie, że za mało jest takiej świadomości, że w XXI wieku, w 2026 roku w środku Europy na ludzi, na domy spadają bomby. I to powinno, no też nie możemy chyba tego pominąć i odpuścić, ale mam dla państwa taką informację.
10: Panie Maciej, to chcę.
9: Ale przepraszam. Muszę tylko powiedzieć, że my jednak tę rozmowę zarejestrowaliśmy przed 4 czerwca. I dlatego chciałbym, żebyśmy tu postawili kropkę, bo być może już po naszej rozmowie, którą teraz prowadzimy, pojawią się jakieś kolejne informacje, my się już do nich nie odniesiemy i tylko dlatego ten wątek zastopowałem. Czym dla pana jest 4 czerwca? Gdyby pan miał tak podsumować, odnieść się, być może dodać coś, o co ja nie zapytałem, albo pan nie zdążył powiedzieć, bo oczywiście Głogowski przerwał. Czym dla pana jest 4 czerwca?
10: Współczesna data niepodległości. I mam olbrzymie pretensje, mówię to od 100 lat, już się zestarzałem i to cały czas powtarzam, że gdyby któryś z prezydentów odważył się na to, żeby ustanowić nową, współczesną datę niepodległości, to wtedy byłyby większe szanse, że nawet Jarosław Kaczyński nie byłby tym Jarosławem Kaczyńskim, który jest, bo jednak ten kamień węgielny w postaci wartości sierpnia, no wziąłby górę nad tą tradycją perlowską. A tak to muszę panu powiedzieć, że ja 11 listopada siedzę w domu, no bo nie święcę 11 listopada, bo siedziałem w więzieniu i skoro to był demokratyczny rząd Jaruzelskiego, no to chyba siedziałem jako kryminalista, a nie jako człowiek, który próbował zmienić polityczne
9: oblicze
10: Polski.
9: Za dużo ironii. Czy zgodzi się pan, żebyśmy w tej rozmowie, jest 4 czerwca, ja nawet nie wiem, czy on by tego oczekiwał. Może nie i może nawet w tej chwili nawet nie ma takiego klimatu, który by wymagał oddania tych kilku chwil w naszej rozmowie, ale dlaczego miałoby się w trakcie naszej rozmowy nie pojawić to nazwisko i ja panu zostawię dokończenia tego zdania. 4 czerwca, Solidarność, Lech Wałęsa.
10: Wybitny przywódca, patriota. To jest człowiek niedoceniany przez polskie społeczeństwo, przez ludzi kultury, ludzi nauki. Gdyby żył w Stanach Zjednoczonych, byłby bohaterem do ostatnich dni. W XX wieku jest dwóch globalnych bohaterów. Jeden się nazywa Lech Mandela, a drugi się nazywa Lech Mandela
9: jest Nelson.
10: Nelson Mandela, przepraszam. A drugim jest Lech Wałęsa. I ten wybitny przywódca, który przerósł dawno Piłsudskiego, ten wybitny przywódca zmaga się z dniem dzisiejszym włącznie z pseudonimem Bolek. I to jest dla mnie także tak nieprawdopodobnie upokarzające. Ja się z Lechem Wałęsą w różnych rzeczach nie zgadzam. Także ostatnio powiedział w sprawie Ukrainy zupełnie inaczej niż ja. Też się z tym nie zgadzam. Ale nie mam cienia wątpliwości, że jeśli zawdzięczamy komuś wolność, demokrację, państwo prawa, to jest Lech Wałęsa. I należy mu się szacunek. Wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi. No, jesteśmy katolikami, chodzimy do spowiedzi, się spowiadamy ze słabości. Każdy ma te słabości, każdy żyjący ma te słabości. Tym niemniej jednak, jak się stawia na szale sukcesy, dorobek i to, w jakim miejscu jesteśmy, to ten Lech Wałęsa za życia zasługuje na pomnik.
9: Choć nie każdy oczywiście musi podzielać tę wiarę, o której pan teraz mówił, ale mam nadzieję, że możemy się... Nie będę naiwny, puentujący.
10: Panie
9: możemy
10: Macieju, się zgodzić. Panie Macieju, w Kościuszce wiele lat później po powstaniu usypiano kopiec Kościuszki. Mówiłem to zawsze Tadeuszowi Mazowieckiemu. Po naszej śmierci usypią te kopce, ale po naszej śmierci. A ja bym wolał, żeby ludzi szanowano i doceniano za życie.
9: Za życie. A to i Lechowi Wałęsie usypią?
10: Z całą pewnością. Z całą pewnością. Nie ma drugiego polskiego nazwiska. No można powiedzieć tak, że jeśli rozmawialiśmy o gospodarce, to bym powiedział tak, czy zna pan jakiś taki produkt super eksportowy? Nie znamy. Jest jeden, który jest eksportowy i który z którego powodu zawsze nas zapraszają. To jest Solidarność. To jest ta polska solidarność, która spowodowała, że nie amerykańskie Marines, tylko ta przaśna polska solidarność spowodowała, że Europa Wschodnia stała się Europą Środkową. Naprawdę. Nie leopardy niemieckie. To my. Nasza solidarność. I ten brak szacunku dla ludzi solidarności jest zdumiewający. Brak obecności w masowej kulturze zdumiewający. Więcej, ten brak szacunku dla Ukraińców, którzy przejęli pałeczkę solidarności. To jest Solidarność 2. To, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, no też jest takim, mam takie poczucie porażki, bo przypomnę, że na pierwszym zjeździe Solidarności powstało posłanie do narodów Europy Wschodniej. Dlaczego w naszej młodości młodzi ludzie myśleli dużo dalej i dużo bardziej pozytywnie niż dzisiejsi politycy, którzy mają jednak te doświadczenia perlowskie i te... I pamiętają, jak trudno było wyjść z tej zapaści gospodarczej.
9: Przynajmniej część z nich ma. Mówił to wszystko pan Władysław Frasyniuk. Legenda Solidarności. Dziękuję panu za tę rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
8: To jest powtórka.

0: mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Maja Chwalińska po wygranej z Dianą Schneider awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. O tytuł zagra z Mirą Andrijewą. Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach na Wołyniu. Amerykański sekretarz stanu potwierdza, Donald Trump weźmie udział w nadchodzącym szczycie NATO w Turcji. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska znowu dokonała czegoś wielkiego i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6-6-4. Po meczu jej menadżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie. Do czasu.
5: Telefon się rozładował, dostajemy miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkich odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai i moim i wszystkim, którzy tutaj są i wszystkich kibiców za ten wspaniały, za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
4: Maja Chwalińska o tytuł w Paryżu zagra w sobotę z Mirą Andrijewą. Mecz pokaże Eurosport. Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, poinformował szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie, obecnie ulica Warszawska we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie Kowelskim obwodu wołyńskiego, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku, brzmi komunikat szefa Ukraińskiego Instytutu. Mija 37 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce. Solidarność odniosła wówczas druzgocące zwycięstwo, co przyczyniło się do obalenia komunistycznego rządu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z tej okazji w Warszawie pod dawną kawiarnią Niespodzianka, gdzie mieściło się biuro wyborcze Solidarności, obywatele wznieśli toast za wolność. A to, jak zgromadzeni pamiętają ten dzień, pytał Maciej Śliwiński.
6: Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Był piękny dzień czerwcowy i szłam na piechotę. I podchodziłam do kolejnych komisji wyborczych, które wywieszały listy, gromadzili się tam ludzie. I przy pierwszej zobaczyłam, że zwycięstwo. Pomyślałam sobie, przypadek. Poszłam dalej, przy każdej kolejnej komisji było już coraz więcej ludzi. Ludzie się obejmowali, całowali, cieszyli. I wtedy zrozumiałam, że wygraliśmy. Nigdy tego momentu nie zapomnę.
7: Poczułem, że w końcu coś się skończyło. Pewna era. W niektórych z nas w dalszym ciągu ten ogień tkwi. Dlatego jesteśmy tutaj.
4: Toast za wolność pod Niespodzianką odbywa się corocznie od 2008 roku. Donald Trump weźmie udział w nadchodzącym szczycie NATO. Spotkanie przywódców państw sojuszu ma rozpocząć się 7 lipca w Turcji. Dyskusja ma tam się toczyć na temat przyszłości NATO i zaangażowania Stanów Zjednoczonych, mówił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
8: Stany Zjednoczone nadal są w NATO i sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu głów państw NATO, na którym wszystkie kwestie zostaną jasno przedstawione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczącego zmian. Prezydent Trump dał to jasno do zrozumienia i jest bardzo rozczarowany postawą NATO.
4: Rubio nazwał szczyt z udziałem 32 państw członkowskich, tu cytat, prawdopodobnie najważniejszym spotkaniem w historii NATO. Turcja będzie po raz drugi gospodarzem szczytu tej rangi. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte pod koniec maja podkreślił, że jednym z głównych priorytetów sojuszu jest dalsze wspieranie Ukrainy, a także zwiększenie wydatków na obronność oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Na długi weekend ceny paliw są stabilne. Co będzie potem, to już wróżenie z fusów, tak mówią eksperci, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znowu rośnie, efektów negocjacji pokojowych nie widać. Sytuacja na rynku paliw potrafi się zmieniać nawet kilka razy w ciągu dnia i ma szybsze niż wcześniej przełożenie na ceny na stacjach, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu e-petrol.pl.
9: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
4: Jak wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, w piątek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował będzie nie więcej niż 5,94, benzyny bezołowiowej 98 6,52, a oleju napędowego 6,40. W piątek w ciągu dnia najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu. Najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie i do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej będzie w górach, tam w okolicach 14 stopni.
3: To jest powtórka.
10: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, ale uwaga, to jest specjalne wydanie magazynu Jeszcze Więcej Sportu, bo dzisiaj też specjalny dzień i będziemy mówić w nim już o mundialu, który rozpocznie się właściwie równo za tydzień. Ze mną w studiu znakomici goście, to jest pan Stefan Szczepłek, wieloletni dziennikarz sportowy, wieloletni dziennikarz Rzeczpospolitej, który na mundialu w Stanach Zjednoczonych był, ale w roku 94 wraz z życiem Warszawy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jest też Paweł Kowalski, czyli pianista przede wszystkim. No i można by powiedzieć i komentator konkursów chopinowskich i też komentator piłkarski, bo myśmy się, Paweł, poznali przecież przy okazji meczów Bundesligi w Viaplay, gdzie byłeś częstym gościem w studiu. Witam cię serdecznie, miło
11: widzieć.
10: Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy sobie tą naszą tak naprawdę godzinną prawie audycję podzielili na trzy części, to znaczy w pierwszej powspominali, jak ten mundial sprzed już ponad 30 lat wyglądał. Każdy z nas go w innych okolicznościach oglądał. W drugiej części chciałbym, żebyśmy trochę też wrócili do całej sytuacji takiej społeczno-politycznej, kulturowej, przede wszystkim tego, jak wyglądały Stany w tych czasach. No a ta trzecia część już będzie współczesna i zastanowimy się, jak ten mundial zaczynający się niebawem będzie wyglądać w tych Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ale na początek, Stefanie, może powiedz twoje wspomnienie, bo ty na całym mundialu byłeś?
11: Tak, na całym.
10: I pierwsze, co pamiętasz z USA 94?
11: Byłem na całym i podróżowałem po całych Stanach, bo ja wtedy mogłem wykupić bilet miesięczny na linie lotnicze, taki bez ograniczenia lotów i to było fajne. Dzięki temu byłem nie we wszystkich miastach, ale w większości. I jedno takie wrażenie bardzo ogólne i może nawet nie dziwne, że te mistrzostwa w 94 roku tam mało kogo interesowały. To z jednej strony, a z drugiej tam wtedy pobito rekord frekwencji na stadionach, więc to jest w ogóle nielogiczne.
10: Trochę paradoks, prawda?
11: Jest paradoksalne. Ale to tak wyglądało, dlatego że oczywiście ludzie przychodzili na trybuny, bo przyjechali z Europy czy z Ameryki Południowej, a poza tym to tam mieszkało bardzo dużo wtedy w Stanach Latynosów, którzy przyjeżdżali na mecze swoich reprezentacji. Więc tam średnia widzów, nie pamiętam ile wynosiła, stadiony były bardzo duże. Nawet te uniwersyteckie, na przykład w Palo Alto koło Los Angeles był olbrzymi stadion uniwersytecki. Pamiętam, tam Brazylia grała ze Stanami w Dniu Święta Narodowego 4 lipca, to tam było 70 tysięcy.
10: No a ten największy to stutysięcznik.
11: No do Rose Bowl, to Pasadenie, tak. Więc pod tym względem rzeczywiście to dziwne, a jednocześnie jak się podróżowało tymi samolotami, to ja nieraz miałem pytanie, dosłownie nieraz padało takie pytanie od jakichś tam współpasażerów. Ja zazwyczaj miałem akredytację na sobie, bo to pomagało. Więc oni się dziwili, co to jest i zadawali mi pytanie w ogóle, na czym polega piłka nożna. I to wcale nie były jakieś takie odosobnione pytania. Po prostu oni do końca nie wiedzieli, dlatego że w 94 roku, pamiętajmy, piłka nożna w Stanach, mimo wielu prób zaszczepienia tej europejskiej wersji sokera, oni mówią na to soker, mimo że tam w 94 roku były już wcześniej dwie próby, jedna w latach 20., druga w 70., zaszczepienia tej piłki, to się nie udało. Z różnych powodów i doszło nawet do takiej przedziwnej sytuacji, że Stany Zjednoczone były wtedy jedynym gospodarzem, w dalszym ciągu chyba tak jest, mistrzostw świata, w którego kraju nie było ligi piłkarskiej.
10: Bo akurat była przerwa między tą ligą znaną z Pelego.
11: Skończyło się NASL, tak, czyli ta Liga Pelego, tak to nazwijmy, czy Beckenbauera, no i Dejny też.
10: Cruyffa.
11: Była przerwa, no wielu tam było, wielu wybitnych piłkarzy tam pojechało sobie dorabiać. Dopiero w 96 zaczęły się rozgrywki nowej ligi.
10: Paweł, my pewnie oglądaliśmy ten mundial troszeczkę w innych okolicznościach. Ja pamiętam, że w dużej mierze w Tatrach, schodząc, zbiegając z gór, żeby zdążyć na jakieś tam jeszcze wieczorne mecze, no inne godziny na pewno, ale czy ty wtedy chłonąłeś ten mundial po całości i oglądałeś każdy mecz? Czy właściwie... nie wiem, czy może jak Amerykanie wolałeś jednak NBA albo NFL?
12: Nie. Zawsze wolałem futbol, czyli to, czym mówimy soccer. To, co Stefan powiedział, jest ważne, czyli Major League Soccer utworzono oficjalnie 2 lata wcześniej, ale ona wystartowała dopiero rok po mundialu.
11: Tak.
12: I najpierw było tylko 10 drużyn. Dzisiaj jest tych drużyn 30. To jest w międzyczasie niezła liga, gdzie sporo ludzi, którzy zrobili karierę w Europie, zazwyczaj kończą te kariery w Stanach, w międzyczasie również w Kanadzie. W Kanadzie są już 3 drużyny. Wtedy Stany nie miały ligi i ten mundial przyczynił się dopiero do stworzenia tej ligi, do jej wystartowania. I ona w międzyczasie...
11: Popularności.
12: Do popularności. Tak. Rozrosła się z 10 na początku do 30 drużyn. Te mecze, które Stefan widział na żywo, a ja jak zwykle chłonąłem u mnie w domu w Warszawie, miały w moim przekonaniu atmosferę pikniku, a nie prawdziwych meczów piłki nożnej. I teraz powiem 2 rzeczy. To, co mówił o samolotach, to jest bardzo istotne. Do samolotów w Stanach wsiadało się jak do tramwaju w latach 90. Nie było właściwie... Security było zupełnie symboliczne.
10: Jeszcze przed World Trade Center.
12: Chcę powiedzieć. Jesteśmy 7 lat przed zamachami 11 września. Wtedy nastąpił absolutny kat, czyli zmiana obyczajów i w ogóle mentalności. Dlatego te zamachy mogły się wydarzyć. Dlatego on mógł mieć bilet, który po prostu sobie wchodził jak do tramwaju i latał po Stanach i chwalić Boga na te wszystkie mecze. Dlaczego mówię o atmosferze pikniku? Stadiony były, tak jak wymieniliście panowie, stadionami uniwersyteckimi, czyli w większości stworzone do futbolu amerykańskiego w swoim założeniu. Latały nad nim samoloty podczas meczów. Nie dało się tego słuchać właściwie, bo dzisiaj ze względu na bezpieczeństwo było to w ogóle wykluczone. Latał samolocik, który baner za sobą ciągnął, reklamowy, i potrafił latać przez 20 albo pół godziny.
10: Tak, albo cepeliny. I ty to pamiętasz z telewizji.
12: Nie było słychać żadnego... Jak cepeliny, to było super, bo w ogóle jeszcze coś słyszałeś ze stadionu. Tak. A jak latał taki samolot, to nie słyszałeś nic, co się na tym stadionie, tylko takie brum nieustające właściwie, czyli te mecze traciły jakby na atmosferze w sposób totalny. Wygrała Brazylia, która grała gorzej niż w latach 80. z turniejów, które pamiętamy przez Polaków, czyli 82-86. Później mamy jeszcze 90. rok, Włochy i jesteśmy w Stanach.
10: 82 załatwili ich Rosji hat-trykiem, 86 załatwili ich Francuzi w rzutach karnych,
12: dokładnie,
10: a 90 Maradona jednym podaniem do końca.
12: Najpierw oni nas załatwili w 86 roku. Też możemy na chwilę wrócić, bo Meksyk jest mimo wszystko współgospodarzem
10: w tym roku.
12: I Kanada. Kanada będzie miała tylko jeden stadion, czyli w Vancouver, tam gdzie ja studiowałem, po Warszawie. Czyli tylko na zachodnim wybrzeżu odbędą się mecze.
10: I był już ten stadion wtedy, jak studiowałeś?
12: Nie, był BC Place, ale tam grała drużyna futbolu amerykańskiego.
11: Ale wcześniej tam mogli grać piłkarze, bo tam była drużyna Vancouver Whitecaps. I pamiętam,
12: teraz jest Vancouver Whitecaps.
11: I tam wtedy grał w tej drużynie Ruud Krol. Ale to jest okres NASL. Mhm,
12: No dobrze,
11: Przepraszam cię, ale oni tam tradycje mają, bo słuchajcie, no pierwszy klub w Kanadzie powstał wcześniej niż w Polsce. Więc to my tak mówimy, tylko że to się nie rozwinęło. No.
10: Ale zawodników świetnych mają i...
12: No, 2 razy byli w fazie grupowej. W tej chwili Kanada z kim nam się będzie kojarzyć? Z Alfonso Davisem z Bayernu Monachium, a Müller, który już odszedł z Bayernu, właśnie gra
10: w Vancouver.
12: Whitecaps, czyli tam będzie... I 3 stadiony w Meksyku mamy, więc dlatego nie same Stany.
10: A swoją drogą ciekawe jest też to, że mówiliście o tych ligach amerykańskich, że... była ta przerwa właśnie, która trafiła na czas mundialu w 94 roku i że tak się wiele zmieniło, ale jedno się nie zmieniło. Jak kończyli kariery Beckenbauer, wspominany Pele, Dana, tak teraz też przecież przyjeżdżają właśnie grać Messi chociażby.
12: Ci, którzy mają jakiś background kulturowy i mają takie poczucie, nie chcą jechać do Arabii Saudyjskiej, gdzie pieniądze są wielokrotnie większe. ale jednak poczynając od Dawida Willi na przykład, jako przykład, i całą drużynę, który stworzył David Beckham, czyli w tej chwili Inter Miami. Miami była na początku MLS-u zupełnie inna drużyna, która nie istnieje dzisiaj już.
11: I to też zmieniły się troszeczkę zasady, bo w tamtych czasach Pelego, już mówmy tak, tam było bardzo łatwo przyjechać i zagrać w jednym klubie w ciągu jednego sezonu, nawet w kilku klubach. Po prostu te regulacje, te przepisy nie były takie restrykcyjne. W związku z tym tam przyjeżdżali piłkarze z Europy, w tym z Anglii, z Wysp Brytyjskich, żeby sobie pograć przez 2 miesiące, zarobić i wrócić. Dzisiaj no nie, dzisiaj to są normalne zasady. Takie.
12: Rooney jeszcze przyjeżdżał.
11: Oprócz, no tak, tam było ich dużo. No.
10: Do Mundialu równo tydzień, ze mną są Stefan Szczepłek, czyli wieloletni dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Witam ponownie.
11: Dzień dobry.
10: Jest też Paweł Kowalski, pianista i ekspert piłkarski. Można łączyć? Można.
12: Można się starać.
10: Paweł, od ciebie zacznę, bo w pierwszej części wspominaliśmy, jak pamiętamy te Mistrzostwa Świata z lat 90. ze Stanów Zjednoczonych. Byłem pewien, że tutaj padnie rzut karny Roberto Baggio, jego słynne zdjęcie, gdzie wzrok wbity w ziemię, albo padnie nazwisko Escobara, kolumbijskiego piłkarza,
12: powinno
10: który strzelił
12: paść.
10: Samobójczą
12: powinno
10: bramkę. I jeszcze pewnie paść. Padnie, tak?
12: Tak, bo, powinno, absolutnie.
10: Bo potem on otrzymał 6 strzałów i jego zabójca już w Kolumbii tylko krzyczał gol, gol, gol, oddając kolejne strzały. Ale jak te Stany pamiętacie z lat 90., porównując z tym, co jest teraz i patrząc teraz od strony rzeczywiście życia kulturalnego? No ja przede wszystkim pamiętam tą muzykę potężną właśnie mniej więcej połowy lat 90. czy ciut wcześniej, jak wchodziła Nirvana, jak wielkimi gwiazdami był Kurt Cobain, Pearl Jam i cała ta scena grunge'owa ze Seattle. A ty jak muzycznie pamiętasz?
12: Ja zupełnie inne rzeczy pamiętam, bo w mojej dziedzinie, czy ja się zajmuję muzyką klasyczną, Stany Zjednoczone są kolebką najlepszych orkiestr symfonicznych na świecie. Chicago Symphony, Boston Symphony, New York Philharmonic, Big Five, Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra i Philadelphia. Czyli 5 z nich jest w tym Big Five, a pozostałe są coraz lepsze. I to mnie, ja oczywiście to wszystko znam, o czym mówisz, ale to mnie zawsze bardziej pasjonowało. Jak jeździłem do Stanów, zdarzało mi się też grać koncerty, to od razu biegłem do Symphony Hall, do Chicago, żeby wysłuchać Chicago Symphony, która od lat 50. uchodziła za najlepszą orkiestrę symfoniczną na świecie. W ubiegłym roku była dwukrotnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z symfoniami Gustawa Malera. Przepraszam, mieście. Że tak odbiegłem, ale to jest to nie jest muzyka amerykańska, bo kompozytorów amerykańskich jakby dziedziny klasyczne jest mniej. Samuel Barber, Aaron Copland, Philip Glass i wielu ludzi zajmujących się muzyką współczesną, ale orkiestry symfoniczne. Leonard Bernstein, kompozytor, jeden z największych dyrygentów w historii, wieloletni szef New York Philharmonic i ulubieniec wiedeńskich filharmoników, specjalista od symfonii Gustawa Malera, więc to jest moja muzyka. Przepraszam słuchaczy i nas tutaj we trójkę, że zbiegłem panowie na ten temat.
10: Tutaj, ale Paweł, to jest program, który na zbieganiu
11: właśnie,
10: polega.
11: Poza tym ty nie przepraszam, bo pamiętam, wiesz, no ja
10: Stefan Szczepłek, też wielki fan muzyki klasycznej.
11: Znaczy, no ja to lubię, ja się na tym nie znam, ale ja to lubię. I ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiło, jak poszedłem specjalnie pod siedzibę Carnegie Hall i tam przy wejściu są
10: W trakcie mundialu, mówimy.
11: No, w trakcie mundialu. Ja w ogóle zobaczyłem świat dzięki piłce nożnej, no taka jest prawda. I tam są odciśnięte dłonie wykonawców. Wiesz, i tam nazwisko przy nazwisku, oczywiście jakoś tam przy Arturze Rubinsteinze człowiek się wzrusza, a tam są sami najlepsi pianiści świata. I wiesz, i to jest fajne.
12: Pianiści, skrzypkowie, dyrygenci.
11: Tak, i to jest
12: Isaac
11: super.
12: Stern, którego nazwisko nosi wielka sala koncertowa w Carnegie Hall, który wymyślił sobie, ja dziś nie mam tej koszulki, ale ona jest słynna. How do you get to Carnegie Hall? Practice. Więc ćwicz. Tak.
10: I ani słowa o jazzie jeszcze
11: tak,
10: nie ma.
11: I to jeszcze a z kolei, jeśli ja dobrze pamiętam, to
12: Blue Note na przykład w Nowym Jorku, Showcase w Chicago.
11: Paweł na pewno dobrze to pamięta, nie wiem Przemek na ile ty, ale Carnegie Hall jest stosunkowo blisko i Metropolitan
12: tak.
11: Opera i Dakota House, gdzie zastrzelono Johna Lennona.
10: Dobra, ale wracając do tego, jak się wam muzycznie Stany kojarzyły wtedy, jak się kojarzą teraz, bo przecież jak sobie z kolei zrobimy skok z tych lat 90. do roku 2026, to czytamy i wiemy, już to pewnie wy też wiecie, że jest nawet wielki muzyczny show planowany, już tak powiem, oczywiście z przymrużeniem oka w przerwie spotkania finałowego, w związku z tym się przerwa ma rozciągnąć, będzie trwać nie wiadomo, czy 25 minut, czy ile, chyba pierwszy raz w historii. Tam też oczywiście FIFA wysyła, przynajmniej do mnie, te informacje prasowe, że Shakira, więc taka muzyka bardzo popularna. Ale Stany Zjednoczone w latach 90. też przecież brzmiały hip-hopem, gangsta rap, Los Angeles. No a jak ty pamiętasz, Stefan?
11: Słuchaj, ja jestem słaby w tego rodzaju muzyce, powiem szczerze. Pamiętam, że przed finałem w Pasadenie na stadionie był Pele, ale koncertowała Whitney Houston.
10: O! Która parę lat później była w Sopocie.
11: Była, tak, tak.
10: Opera leśna.
11: Tak. Ja Whitney Houston akurat lubiłem. Natomiast jednak, no, wiesz...
10: Ale to była wielka gwiazda wtedy.
11: No była. Może to, co powiem, to jest profanacja, przepraszam. Dla mnie nie jest. Ale dla mnie Stany to jest jednak muzyka country przede wszystkim. I jazz nowoorlański. I swing. I to ja takie rzeczy kocham. Natomiast współcześnie to ja... Tutaj ode mnie niczego ciekawego nie wydobędziesz, bo ja nie powiem, bo na tym za słabo znam.
10: Ale inną rzecz możesz powiedzieć, czy na przykład jakieś właśnie występy były w przerwie, przed meczem, muzyków country?
11: Nie, żadnych oficjalnych.
10: A tenorzy?
11: No tenorzy byli, tenorzy, no to no. Oczywiście, że
10: ci trzej
11: tenorzy.
10: Los Angeles.
11: No oni zaczęli swoją karierę 4 lat na mundialach. Zresztą to dzięki temu popularność muzyki operowej, nie tylko operowej, bardzo wzrosła na całym świecie.
12: Powiedzmy, o czym my mówimy. Mówimy o Pavarotti, który swój ostatni wielki koncert przy okazji wydarzenia sportowego dał podczas otwarcia Igrzysk Zimowych w Turynie.
10: 2006 rok.
12: Tak jest.
11: Luciano
12: Pavarotti, José Carreras, który do dzisiaj koncertuje, głównie w halach jakby widowiskowych, w tej chwili już nie w operze, i Placido Domingo. I oni dali słynny koncert na inaugurację mundialu.
11: We Włoszech
12: w Termacanali.
10: No bo to tak,
12: czyli 4 lata później uznano za kontynuację ich koncertu.
11: Tak, to zasało, że tak powiem, i potem już na 3 czy 4 kolejnych mundialach występowali i na to się czekało jak na same mecze. I to jest fajne. I to jest to połączenie wysokiej kultury z kulturą futbolową. No, tak bym powiedział.
12: Tak jak na Olimpiadzie, to jeszcze wymieniłem jedno nazwisko, które jest mi ciągle bliższe niż te wszystkie, w które
10: ja
12: próbujesz
10: próbuję,
12: nas
10: tak?
12: prowadzić. Forsować. Ale jak jesteśmy w stanie, powinniśmy to powiedzieć, też 90-latek w tej chwili, jeden absolutnie ikon muzyki właściwie filmowej przede wszystkim, ale również symfonicznej, czyli John Williams. Chodźmy, weźmy inaugurację Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, gdzie napisał, no ale w ogóle setki znakomitych partytur do muzyki filmowej, przy okazji też muzyka klasyczna, koncert skrzypcowy, koncert wiolonczelowy, świetny dyrygent, wieloletni dyrygent Boston Pops Orchestra, czyli takiej odnogi Boston Symphony zajmujący się muzyką filmową i bardziej popularną.
10: To o muzyce, a też zupełnie inaczej się ten mundial realizowało, oglądało od strony technicznej. Ty, Stefan, doskonale wiesz, przecież też w telewizji wiele lat pracowałeś i to nawet nie wiem, jak się ktoś meldował w hotelu, to zakładam, że tam miał szok kulturowy. U nas 1-2 chyba, jeszcze w 1994 roku. Polsatu jeszcze nie było na pewno.
11: Nie było.
10: A w Stanach to co? Wszystkie mecze, jakieś tam hokeje?
11: Szczerze, to ja tego dobrze nie pamiętam, bo ja tam chyba...
10: Tak, nie włączyłeś telewizora?
11: Robiłem to rzadko, bo nie miałem kiedy. Bo jednak, to tak my mówimy, to jest fajnie, byłem na mundialu, prawda? Ale my dobrze wiemy, że wyjeżdżając na jakąś imprezę, to my wyjeżdżamy najpierw do pracy.
12: Ja mam to samo jako muzykę. Ja nie włączam telewizora już.
11: Ale przy okazji jedna rzecz jest istotna,
12: bo mówimy do części ludzi, którzy jednak w Stanach nie bywają. Telewizja w Stanach Zjednoczonych jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest wyjątkowo śmieciowa.
11: No tam nie ma co oglądać.
12: Wyjątkowo śmieciowa. Oczywiście jest sporo hokeja, NFL, czyli narodowych sportów amerykańskich,
11: znaczy,
12: lub północnoamerykańskich.
11: Sport, ale nic poza tym.
12: Ale przeżycie nawet programu talk show jest ciężkim zadaniem mentalnym dla myślącego człowieka. I mówię to, chyba że oglądałem, dawniej mówię o Davidzie Lettermanie w Late Night Show, ale tego to jest duża mniejszość. Przetrwanie jakiegoś Jerry'ego Springera w telewizji, mówię przykładowo, ale tylko jako synonim tego, o czym chcę powiedzieć, jest trudnym zadaniem. Więc oglądanie, no, są ciekawsze rzeczy w Stanach niż oglądanie telewizji.
11: Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, co też mówiło o tej jakiejś tam kulturze amerykańskiej. Biorę to w tej chwili z cudzysłów, że nie pamiętam ile tam dni czy tygodni przed rozpoczęciem mundialu. Chyba wszystkie telewizje transmitowały pościg za O.J. Simpsonem.
10: No i to też było wydarzenie. Na żywo.
11: I to było wydarzenie, prawda? No więc wiesz, no...
10: W Polsce nie było jeszcze telewizji informacyjnych wtedy.
11: No tak.
10: Które 24 godziny na dobę.
11: No nie,
12: to nie było pościgu za O.J. Simpsonem.
11: TVN24 powstało tam w 2001, tak?
12: Na chwilę chcę, na chwilę do futbolu chcę powiedzieć, na chwilę dosłownie. Brazylia wygrała 3-2 w finale z Włochami.
10: Ale w karnych.
12: W karnych, 3-2 w karnych. Natomiast to, co się mówiliśmy o Andresie Escobarze, który strzelił gola samobójczego, który zadecydował o tym, że Kolumbia nie dostała się do drugiej rundy.
10: A byli jednymi z faworytów.
12: Byli jednymi z... No, to...
10: Szeroko tak,
12: no, bardzo szerokie pojęcie. Niezłą kadrę. Czyli
11: z Valderamą.
12: Z Carlos Valderrama, słynny z tą potężną czupryną.
10: Blond Chopa, tak.
12: Tak jest. I słynny bramkarz.
10: René
12: Higuita, słynna, wyobraźmy, słynną obronę w meczu z Anglią.
10: Skorpion tak zwany.
11: El Loco.
12: Tak, El Loco, czyli szaleniec. Tak jak nazywano w Argentynie El Loco, Martin Palermo, czyli były napastnik Boca Juniors też. Mieli świetną kadrę. Escobar, który był z Medellin, i większość kariery tamże spędził.
10: I był wybitnym piłkarzem.
12: Był wybitnym obrońcą i spędził, tak. I strzelił nieopatrznie, strzelił. No, zdarzył mu się gol samobójczy, który kosztował go życie, czyli seis disparos, czyli 6 strzałów otrzymał. Człowiek, który to zrobił, dostał 43 lata więzienia, ale wyszedł po 11.
10: Szybko.
12: Więc szybko i to niezwykle tragiczne zdarzenie, które z tych mistrzostw. Pamiętajmy, że do czwórki dostała się Bułgaria, co było absolutną sensacją.
10: Szwecja też była niespodzianka.
12: Tak, ale Bułgaria miała Stoiczkowa, a Brazylia miała Romario, czyli dwóch graczy Barcelony w ówczesnych czasach.
10: Mhm. A Bułgaria była tą drużyną, która wyrzuciła z mundialu Francuzów.
11: To już jest osobny temat, to jest tragedia piłki francuskiej, a 4 lata później Francuzi zdobywają tytuł. Ale wiesz, Bułgaria była w 1994 roku kimś takim jak Polska 20 lat wcześniej. To rzeczywiście tam był nie tylko Stoiczkow, przecież Stoiczkow.
12: Krasimir Bałakow.
11: Bałakow, Kostadinow.
12: Fawdę Stuttgart.
11: Po prostu naprawdę tam było
10: Leczkow.
12: Jordan Leczkow, HSV.
11: Po prostu naprawdę oni mieli świetną drużynę.
10: Mówiłem, że Paweł jest fanem Bundesligi.
11: No, nie.
10: Na początku, tak.
12: Ja jak też... raz zobaczyłeś twarz Jordana Leczkowa, to już go
11: a z kolei Szwedzi wygrali z nimi chyba 4-0 w meczu o trzecie miejsce, bo już Bułgarom się po prostu najzwyczajniej prawdopodobnie nie chciało.
12: Martin Dahlin.
11: Martin Dahlin.
12: Tomas Brolin.
10: I tak, Szwedzi wracają teraz, prawda, na mundial do Stanów.
12: Na nasze nieszczęście.
10: My nie wracamy. Bo
11: i Tomas Ravelli w bramce, no to jednak to było coś. No to, naprawdę to świetni piłkarze.
10: Tak, Tomas Ravelli, jasnej karnacji, więc przy tym słońcu, bo te mecze były często rozgrywane w potwornym upale, w potwornym słońcu, cały...
11: Czapeczka,
10: tak, ale też mimo wszystko twarz cała czerwona aż od tego słońca. No dobrze, no mundial 94 roku, choć on był tylko amerykański, a teraz mamy mundial rozgrywany jednak w trzech krajach. Już myślę, że omówiliśmy dość dobrze. Jeszcze możecie tylko powiedzieć, którego piłkarza poza tymi wymienionymi zapamiętaliście najbardziej, poza Escobarem, Stoiczkowym, bo te nazwiska już padały, Dahlin. Czy to jednak ta Brazylia, nie wiem, może jakiś fragment któregoś meczu, czyli słynna kołyska. Przecież kołyska się zaczęła w
11: no to Romario Bebeto.
12: No tak, a ja jest słynna historia z meczu Argentyna-Grecja, wygranego przez Argentynę 4-0. Argentyna miała duet jeszcze znany z Copa America poprzednich. To Copa America było w Chile i jakby wtedy wybuchli no ja to wkładam w cudzysłów, Caniggia i Batistuta, ale grał oczywiście Maradona, który strzelił fenomenalnego gola, tyle że później się okazało, że niestety był na dopingu. Hmm. Więc to i to złamało właściwie mentalnie Argentynę, która odpadła chyba w pierwszym meczu już po fazie grupowej.
10: 1/8 finału, tak, wydaje mi się, że z Rumunią.
12: Tak jest.
10: Natomiast rzeczywiście ten wzrok Maradony podbiegającego...
12: Tak, szalony. Szalony.
11: Widać,
12: szalony.
11: Jak to zostało.
12: Tak, było widać, tak.
11: A z kolei mówisz Rumunia...
10: Właściwie podbiegając do tej kamery i patrząc w jego oczy, można było go od razu zaprosić na kontrolę.
12: W zasadzie. I tak zrobiono.
10: Antydopingową.
11: Tak. Ale mówisz Rumunia, no to z kolei, no to...
12: Hadzi.
11: Gorge Hagi, no. Czy Hadzi, tak. No, to jednak mimo wszystko to był mundial gwiazd.
10: A Hadzi, który zaraz będzie siadać na ławce jako trener Rumunii, grać przeciwko
12: Pamiętajmy
10: Polsce.
12: Pamiętajmy jedną rzecz, że te baraże, które właśnie dobiegły końca do mundialu,
10: wracamy do 2026 roku.
12: Kosztowały życie dwóch selekcjonerów. Mówię to z pewnym dramatyzmem, ale uważam, że to prawda. Trenerów, którzy przegrali te baraże. Mówię o Jacku Magierze i trenerze Rumunii, który był również wieloletnim trenerem Szachtara Donieck. I przegrał baraż z Turcją. I zmarł 2 tygodnie później. Dlatego nie będę właściwie analizował meczu Polska-Szwecja przed mundialem, który za tydzień będziemy wspólnie oglądać, który do dziś mi siedzi w kościach, ten mecz w bardzo nieprzyjemny sposób, ale z samego szacunku dla pamięci o Jacku Magierze daruję sobie jakiekolwiek już analizy, które doprowadziły do tego, znaczy nie analizy, ale fakty, że my nie weźmiemy w tym mundialu udziału. Wszystko, co dobre kojarzy mi się jakby z polskimi mundialami, to niestety jest głęboki XX wiek. Wszystko, co nastąpiło w XXI, to chcę powiedzieć, że kwalifikowaliśmy się ile? 3 razy czy 4?
11: 2002, 2006, tak. 18, 22.
12: Tak, i wszystkie te mundiale mają dla mnie wspólną cechę, że wszelka koncentracja skończyła się na kwalifikacjach. Mhm. Mówię to najdelikatniej. Później zajmowaliśmy się marketingiem, wszystkim poza...
10: zupami w 2002,
12: wszystkim poza obraniem taktyki, tak, która... umożliwiłaby nam odniesienie jakichś sukcesów porównywalnych choćby z mistrzostwami Europy w XXI wieku, czy słynnymi sukcesami polskiej piłki w latach 74-86.
10: Przypomnę, nazywam się Przemysław Pozowski i to jest jeszcze więcej sportu w takiej rozszerzonej wersji poświęcone mundialowi, który się za tydzień zacznie. Właściwie to trochę sobie wspominamy to, jak było podczas ostatniego amerykańskiego mundialu w 94 roku. To robiliśmy w dużej mierze, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą część tego programu. Natomiast teraz już chciałbym, żebyśmy z moimi gośćmi trochę się zastanowili, jak ten mundial w krainie Donalda Trumpa może wyglądać, który się lada moment zacznie. Oczywiście, dodajmy, to jest mundial o tyle jeszcze ciekawy, że organizuje go także Meksyk, a to jest relacja, jak wiadomo, USA-Meksyk trudna, i organizuje go także Kanada, i to też jest relacja niełatwa. Paweł Kowalski jest w studiu, pianista, człowiek, który się też specjalizuje w niemieckiej piłce i kocha niemiecką piłkę. My się znamy z Viaplay, z meczów Bundesligi. Jest Stefan Szczepłek, który na mundialu w 94 roku w Stanach był, a o piłce pisze od wielu, wielu lat. Witam was jeszcze raz serdecznie. No i powiedzcie, może zacznę od Stefana teraz, czego tak naprawdę oczekujecie, czego się spodziewacie od tego mundialu? Czy on będzie pięknym piłkarskim świętem, czy to, że mamy mundial rozszerzony do tylu meczów, tylu drużyn, bo 48 po raz pierwszy w historii, to psuje całą tą ideę?
11: Może idei nie psuje, bo jednak Mistrzostwa Świata były świętem i mam nadzieję, że zawsze będą świętem. Natomiast one się stają takie coraz bardziej karykaturalne, bo jednak tych 48 drużyn z jakimiś reprezentacjami przy całym szacunku Curaçao, to trochę jest... To jest troszkę wypaczenie faktycznej siły futbolu na świecie, że ja rozumiem, że no jest klucz geograficzny. Chodzi o to, żeby startowały tam drużyny, reprezentacje krajów, no, które nam się z piłką nożną tak za bardzo nie kojarzą, ale to kosztem tych najlepszych, więc tak naprawdę to będą Mistrzostwa Świata, oczywiście z udziałem większości drużyn najlepszych na świecie, ale nie wszystkich. No dobrze, ale to pomijmy, bądźmy szczerzy, można powiedzieć, że zawsze tak było, tylko może nie aż do tego stopnia, bo tych drużyn tylu nie było, tylu uczestników. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, pamiętajmy, że te mecze, chodzi o to, żeby one się tam rozgrywały w jakichś takich normalnych warunkach klimatycznych, pogodowych, żeby nie było tak jak poprzednio w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku w 86 roku, żeby one się nie odbywały w ciągu dnia, bo się nie da grać w ciągu dnia, kiedy temperatura dochodzi do 40 stopni. Dawniej tak było, chodziło o to, żeby w Europie można było oglądać transmisję z tych meczów o ludzkich porach. Teraz nie, teraz bierze się pod uwagę jednak zdrowie piłkarzy przede wszystkim, w związku z tym te mecze będą się zaczynały o godzinie tam 19 najwcześniej polskiego czasu, to jest normalne jeszcze, czy 21, ale też w środku nocy, czy o 3 w nocy także. I ja transmisji z gali oscarowej też za bardzo nie oglądam, bo mi się nie chce wstawać.
10: A tu będziesz miał do wyboru 104 mecze.
11: I tutaj na pewno też w nocy nie będę oglądał. Więc ja myślę, że nie jestem wyjątkowym chyba kibicem, jeśli chodzi o Europę. Tym bardziej, że no, biorąc pod uwagę listę uczestników, to bardzo wiele meczów nie będzie ekscytujących.
10: To prawda, w grupie tak naprawdę, czy w grupach, może naliczymy kilkanaście takich prawdziwych hitów, które by 30 lat temu, czy 32 lata temu mogły na mundialu się odbyć. Paweł, od ciebie deklaracja, obejrzysz wszystkie 104,
12: nie,
10: obejrzysz
12: bo połowę. Nie, tego się nie da nawet, bo będą równoległe się odbyć. Nie ma sytuacji, gdzie mogą, gdzie nie no, da się
10: można uniknąć. Nagrać i odtworzyć.
12: No można, nie, to już chyba nie ten moment, ale nie ma tylu dobrych drużyn na świecie. 48, to jest czysty biznes. On idzie w tym to kierunku biznes, tak jak tak. Będziemy mieli za 8 lat w Arabii Saudyjskiej mistrzostwa. Teraz mamy ciekawe mistrzostwa za 4 lata, czyli 3 kraje. Ja byłem w Maroku na koncertach i tam budują się stadiony, wcześniej Puchar Narodów Afryki.
10: Ja byłem też na tym Pucharze Narodów tak, Afryki.
12: No właśnie, ale oni będą współtworzyć mundial razem z Hiszpanią i z Portugalią, natomiast mecze jakby dodatkowe odbędą się w Argentynie, w Urugwaju i w Paragwaju. 6.
10: Tylko już nie będą płynąć w
12: szatki. A później jest Arabia Saudyjska, która w międzyczasie ma naprawdę silną ligę. Naprawdę silną. To jest porządna liga. To można oglądać. I czyli tam nie było żadnej tradycji. Ona doszła kiedyś do 1/8 czy do ćwierćfinału. Wyszła z grupy w każdym razie Arabia Saudyjska.
10: W USA zresztą chyba.
12: Tak. I wydawało się, że to nie jest miejsce, gdzie piłka... No, jakby mnożenie tych drużyn chyba wiąże się z tym, żeby ten rynek piłki poszerzyć. O kraje lub regiony, gdzie on do tej pory... nie funkcjonował również w sensie biznesowym, czyli silnych lig. To jest jedyny, no, no czyli zarabianie pieniędzy.
11: Tak. To są miejsca sztuczne, tak, jeśli chodzi tak. O piłkę nożną.
12: Natomiast Katar nie ma do dziś silnej ligi, ale Arabia Saudyjska owszem, obok tak.
11: Więc... Tylko, że Arabia Saudyjska dzisiaj jest czymś takim jak Stany Zjednoczone w latach 70. dla tych emerytowanych piłkarzy z Europy.
12: Ale jest mocniejszą ligą, przynajmniej jak się ogląda te ale najlepsze tak, mecze, no, niż MLS. Tak. Niż MLS.
10: No dobrze, ale wróćmy do mundialu, już pomijając tego, ile tam będzie drużyn, jaka będzie jakość tych meczów, teraz zobaczą w kierunku tych zapowiadanych wątków społecznych. To nie macie takiej obawy, wrażenia, że mundial się zacznie, a my znów, tak jak w przypadku Kataru, skupialiśmy się na tym, jak tam powstawały stadiony, że ginęli przy tym ludzie, że były łamane prawa człowieka, tak tutaj będziemy mieć poza piłkarskimi emocjami, być może nawet więcej emocji związanych z tym, co zrobi Donald Trump, co będzie podczas meczów Iranu, no bo pewnie zagra i tak dalej, jaki głupi tekst znów wyjdzie z ust Gianniego Infantino. Przedziwny mundial w takim i kraju, trochę mam wrażenie trzęsącym się, w dużej mierze z powodu tego, kto nim rządzi, i w ogóle w trzęsącym się i buzującym
12: ja
10: świecie.
12: Ja powiem tylko jedno zdanie, zanim Stefan nam wszystko opowie i będzie, nie, miał, nie. I będzie miał rację. Ja powiem, moim zdaniem nie. Stany od lat goszczą jakby z automatu Gold Cup, czyli Mistrzostwa Świata Ameryki Północnej i Środkowej. To jest niezwykle ciekawą, dobrą, świetnie zorganizowaną imprezę. Więc będzie sporo drużyn z Ameryki Środkowej, ale Południowej też, bo mamy mundial. Ci ludzie, którzy tam mieszkają na stałe, i to mówię z pewnym, że tak powiem, przekonaniem, będą się bali pójść na stadion. Mianowicie, żeby ich nie zgarnęło jakieś ICE. Ci Latynosi, którzy tam mieszkają i po prostu obawiają się o własne bezpieczeństwo, że skończą w tym high security prison w Salwadorze u posłusznego prawicowego prezydenta, kolegi Trumpa, skończą deportacją, jeśli coś w ich papierach jest nie tak. Nie będzie takiej fiesty, jaka normalnie miała tam miejsce, że ci wszyscy kucharze, sprzątacze, biedni ludzie, ale też ludzie, którzy zagrzali tam miejsce i zrobili jakieś kariery, mogli świętować jakby święto futbolu i piłki latynoskiej, bo ona poza Kanadą i Stanami to jest piłka latynoska, cała Ameryka Środkowa i Południowa. Więc moim zdaniem tej atmosfery może nie być.
10: No tym bardziej, że ci kucharze Latynosi też jakby sobie chcieli zobaczyć na przykład finał Mistrzostw Świata, no to tak, ile by to... musieli zapłacić? Kilkadziesiąt tysięcy dolarów?
12: O samej grupie, o meczach w Stanach, gdzie pójdą na stadion i wyobraźmy sobie, że pod stadionem stoi ICE, czyli ta policja wyłapująca imigrantów. Czyli te wszystkie sceny, które działy się w Minneapolis, o tym mówimy a propos atmosfery dzisiejszych Stanów, prawda? Wiesz,
11: ja o tym nie pomyślałem i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale ty możesz mieć rację, ponieważ no, dzisiejsze Stany są absolutnie nieprzewidywalne.
12: Wszystko, co się działo w polityce amerykańskiej w tej chwili, było zniechęceniem, i to świadomym zniechęceniem ludzi, żeby przyjeżdżali na ten mundial. I wiele krajów tak europejskich wezwało swoich obywateli do, między innymi Niemcy, w pośredni sposób do oglądania go w telewizji.
11: Ale tak jest i do tego dochodzi to, o czym ty, Przemek, wspomniałeś, że nie pójdzie kucharz, bo go nie będzie na to stać. I rozmawialiśmy przed programem, że no, to jest taki przykład, mój kolega, który no, szczęśliwie ma pieniądze, stać go na to, żeby jeździć na wszystkie mundiale, przysłał mi skan, mówi, jeśli nie wierzysz, to proszę bardzo, to jest skan biletu na finał. No i zadał mi pytanie, czy wiem, ile to kosztuje. Ja mówię, no z $1000. I on mi pokazał tu czarno na białym, że 32 tysiące. Wcale nie na jakieś dobre miejsce. $32,000 za bilet na finał?
10: I tu mnie nie zaskoczyłeś, bo ja sprawdzałem z ciekawości, jak można było wejść na stronę i zaaplikować o bilety, to bodaj wtedy ukazała mi się liczba 20 tysięcy, no proszę, bo te ceny rośnie, też się zmieniają.
11: To rośnie. I to zobacz, i on do tego jeszcze tam dodał, że to do tego trzeba dodać, że zawsze transport dla kibiców na stadiony był za darmo. To prawda, bo bilet na mecz był biletem na transport miejski.
10: A to chyba tylko Nowy Jork się wyłamał, jeżeli
11: może,
10: dobrze pamiętam.
11: W każdym razie, czyli dojazd na transport ze stadionem, to jest za każdym razem koszt między 80 a $150 na człowieka, a parkingi mniej więcej $300-500. No to wiesz, no to prawdę mówiąc, no rzeczywiście kogo na to stać? I to są decyzje FIFA podejmowane najprawdopodobniej razem z rządem amerykańskim, bo nie wiem jak jest w Kanadzie i w Meksyku. No ale przecież nie...
10: Ale skupiamy się na tym amerykańskim.
11: No bo siłą rzeczy tam będzie najwięcej meczów. I pamiętajmy, że przecież przy okazji ceremonii losowania, no to Infantino wręczył Trumpowi namiastkę Nagrodę Nobla pokojową, prawda? To jest wszystko chore. To jest chore i to wszystko polega na robieniu pieniędzy.
12: Dla słuchaczy, którzy tego nie widzieli, no rodzaj zupełnie niewiarygodnego lizusostwa.
11: To jest nieprawdopodobne.
10: Tak, to trochę jak komedii absurdu.
11: Myśleliśmy, że Sepp Blatter osiągnął jakieś
12: wobec
11: tam szczyty hipokryzji i tak dalej.
12: Ale okazuje się, że Infantino przebił go bardzo mocno.
10: No dobrze, ja się teraz uchronię tym pytaniem przed ewentualnym zarzutem. Co wy za program robicie? Mundial, jest piłka nożna, mecze.
12: Przede wszystkim.
10: A rozmawiamy o kompletnie innych rzeczach. Kultura, sprawy społeczne. Dobra, to mamy ostatnie 3 minuty, to powiedzcie. Kto ten mundial zdobędzie, kto będzie gwiazdą, kto rozpali serca, jakieś dramaty, których się spodziewacie. Ronaldo, który raz jedzie?
12: Mamy kilku bardzo słynnych weteranów, którzy będą kończyć karierę podczas tego mundialu i to nie jest tylko Ronaldo. Pomóż mi, Guillermo Ochoa chyba został wyzwany na pomoc Meksykowi, ale moglibyśmy tych nazwisk 4-5. Uważam, krótko to skończę tą swoją tyradę. Uważam, że Scaloneta, czyli reprezentacja Argentyny, ma być może po raz pierwszy w niedawnej historii szansę na powtórzenie sukcesu sprzed 4 lat.
10: No a Brazylia i Carlo Ancelotti, który ku wielkiej radości tak, wszystkich, nie wiem, dziennikarzy zgromadzonych podczas prezentacji kadry powołuje Neymara.
12: Ale pamiętajmy, że Brazylia zajęła 5. miejsce w eliminacjach grupy południowoamerykańskiej.
11: Słuchajcie, no jak wiadomo, ja jestem kibicem Brazylii od kiedy zacząłem rozumieć piłkę nożną, ale już jestem kibicem, ale nie jestem jej wielbicielem, bo piłka brazylijska też bardzo się zmieniła. Bardzo niestety. I tam widać taką pogoń za pieniędzmi. Tam już nie wiem, jak to będzie ta kadra wyglądała, ale tam chyba nie ma ani jednego piłkarza z klubu brazylijskiego. Oni wszystko liczą tak, jak każdy liczy. Ja mam nadzieję, nie wiem, kto to wygra, bo rzeczywiście, no, ja Brazylii bym nie stawiał wśród faworytów, ale Argentyna, Francja,
12: Holandia,
11: która właściwie zawsze zawodziła, była 4 razy doszła do samego finału, bo oni też zawsze coś tam im się tam wydarzyło. Niemcy jednak, mimo wszystko, nie wiemy tego.
12: Duża w tej
10: Manuel
12: chwili.
10: Manuel Neuer też powołanie
12: tak
10: dostał.
12: Jest, 40,
11: i bardzo, ale też, no, na pewno wydarzy się coś takiego, co sprawi, że my będziemy w dalszym ciągu ten futbol kochali, że pojawią się jakieś nowe gwiazdy i nowe reprezentacje.
10: Zawsze się pojawiają.
11: Bo zawsze tak jest. Bo zawsze się mówiło, że skończył się Maradona, mówiło się, to koniec Argentyny, pojawił się Messi. Skończyła się wielka generacja piłkarzy francuskich mistrzów z 98 roku, pojawił się Mbappé i inni.
12: Zobaczymy,
11: i tak jest zawsze.
12: Michael Olise,
11: tak jest
12: przykład,
11: zawsze.
12: Po fenomenalnych 2 sezonach w Bayernie Monach. Mówimy o reprezentacji
10: to
12: Francji.
10: To jest jedna z potencjalnych gwiazd takich, powiedzmy nowych ciągle.
12: Tak.
10: Które jeszcze nie miały okazji grać dużego.
11: Także na pewno pod względem sportowym, gdybyśmy siadamy przed telewizorami, oglądamy mecze i na pewno będziemy, mam nadzieję, zafascynowani, nie wszystkim, jak już ustaliliśmy, ale pojedynkami, meczami tych najlepszych drużyn na pewno. To na pewno, więc ja tak mówię, że nie będę wszystkiego oglądał, bo nie będę, ale to, co najważniejsze, będę oglądał na pewno, no bo jednak no, to jest wydarzenie raz na 4 lata.
10: całe szczęście, że jeszcze raz na 4 lata, bo znając FIFA, to niebawem może być raz na 2 lata albo i co roku. Musimy kończyć nasze specjalne wydanie magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Wydanie w ten specjalny dzień poświęcone już mundialowi, który rozpocznie się właściwie równo za tydzień.
12: Rozpocznie się w Meksyku.
10: Zresztą na słynnym stadionie.
11: Ale jeśli Azteka. Mogę coś dodać, już nie bardzo.
10: Jedno zdanie szybciutko.
11: To ja się nie boję o Iran. Jestem ciekawy, nawiasem mówiąc, jak to będzie, ale jak Irańczycy grali z Amerykanami w 98 roku, to ich potraktowali białymi kwiatami, symbolem pokoju. I to był bardzo ładny mecz. Iran zresztą wygrał 2-1.
10: I jakiś symbol na pewno też tutaj będzie, bo chociażby były też symbole w Katarze przytykania palców do ust i różne protesty. To tylko jeszcze gości na koniec przedstawię, którzy byli z nami przez tą prawie godzinę. Paweł Kowalski, pianista, były ekspert Viaplay, jeżeli chodzi o Bundesliga, ale cały czas ekspert piłkarski, ekspert...
12: Dziękuję bardzo.
10: Chopinowski też, tak?
12: To prawda.
10: I Stefan Szczepłek, też ekspert, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, ale przede wszystkim o piłkę nożną, wieloletni dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Wielkie dzięki.
11: Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję.
10: Ja się nazywam Przemysław Pozowski i tak jak mówiłem, był magazyn Jeszcze Więcej Sportu.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ogromny sukces polskiej tenisistki Maja Chwalińska wywalczyła sobie awans do finału wielkoszlemowego French Open. Kapituła Orderu Orła Białego będzie niebawem debatować nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Trwa długi weekend, a nad bezpieczeństwem na drogach czuwa więcej policjantów. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska w finale wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka pokonała w półfinałowym meczu Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Mecz na kortach w Paryżu obserwował Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska wygrała w Paryżu 9 mecz z rzędu, tym razem z Dianą Schneider z Rosji, więc znów z faworytką spotkania 7-6. W pierwszym secie tiebreak 78 minut i w tym tiebreaku 2-4 musiała nadganiać, robić tego mini break, ale udało się i było zwycięstwo. W drugim secie przerwy medyczne i dla Maji Chwalińskiej i Diany Schneider, ale ostatecznie zwycięstwo 6-4. I cały mecz zamknięty w 2 godziny i 10 minut. Niesamowity sen, niesamowita historia trwa. No a Maja Chwalińska w finale zagra w sobotę o godzinie 15. Jej rywalką będzie Rosjanka 19-letnia Mira Andrejewa. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Maja Chwalińska dzięki awansie do finału awansuje też ze 114 pozycji w światowym rankingu na co najmniej 21 lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu po Idze Świątek. W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego będzie debatować nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To pokłosie kontrowersyjnej decyzji Władimira Załęskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na początku przyszłego tygodnia mamy poznać zdanie kapituły w tej sprawie. Swoją decyzję tego dnia ma ogłosić też prezydent Karol Nawrocki, który zaproponowałby odebrać order Wołodymyrowi Załęskiemu. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
3: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Załęski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
4: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
3: Tak o sprawie w TOK FM mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
5: Jest ciekawym rozwiązaniem to, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
3: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w raporcie przesłanym państwom członkowskim wezwała Iran, by pilnie poinformował, co stało się ze wzbogaconym uranem, przekazała agencja Reutera. Zdaniem ekspertów agencji, Teheran zgromadził przed wojną około 440 kg tego materiału. Jak dodają przedstawiciele agencji, przechowywany uran został wzbogacony do 60%. Oznacza to, że przekształcenie go w materiał stosowany w broni jądrowej wymagałoby niewielkiego technicznego kroku, podkreśliła agencja Associated Press. Władze Stanów Zjednoczonych, w tym prezydent Donald Trump, wielokrotnie powoływały się na potrzebę wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego jako na kluczowy cel wojny rozpoczętej 28 lutego. Iran z kolei wielokrotnie odrzucał oskarżenia o dążenie do uzyskania broni jądrowej, choć jednocześnie wzbogacał uran do poziomu wielokrotnie przekraczającego cywilne zastosowania. Wojskowi z brygady zmotoryzowanej z Lublina liczą na studentów z Politechniki Lubelskiej. Chodzi o pracę nad nowoczesnymi dronami, amunicją czy wozami bojowymi. Stąd podpisanie porozumienia o współpracy, bo w obliczu wojny na Ukrainie trzeba stawiać na rozwój nowych technologii i sprzętu, a studenci są w tym świetni, mówi Zbigniew Padiasek, dowódca lubelskiej brygady.
6: Pokazując całe spektrum wojny, walk, wykorzystywania nowych środków bojowych, ci studenci sami przyniosą nam pewne rozwiązania. Tak się dzieje w innych branżach, w środowisku gospodarczym chociażby, gdzie studenci wymyślali drony do robienia oprysków dla rolnictwa i tak dalej. U nas troszeczkę inne zastosowanie i to nam da przewagę przyszłości nad przeciwnikiem.
1: Jak dodaje rektor Politechniki Lubelskiej, profesor Zbigniew Pater, uczelnia ma już na swoim koncie kilka obronnościowych wynalazków. Naukowiec podkreśla, że to znak naszych czasów.
7: Opracowaliśmy polskie technologie wytwarzania skorup do pocisków moździerzowych i artyleryjskich, w tym tak poszukiwanego kalibru jak 155 mm. W jednej z kuźni polskich ta technologia została wdrożona i obecnie kuźnia stara się o certyfikowanie, tak żeby mogła być dostawcą już właśnie tych elementów pocisków artyleryjskich.
1: Już wcześniej Politechnika Lubelska wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Rzeszowa i z Kielc rozpoczęła pracę nad napędem hybrydowym do wozów bojowych Borsuk. Wszystko odbywa się w porozumieniu z Hutą Stalowa Wola, która dostanie ogromne pieniądze, m.in. z programu SAFE. Ruszyła policyjna akcja związana z długim czerwcowym weekendem. Na drogach jest więcej patroli. Mundurowi kontrolują m.in. autostrady i drogi szybkiego ruchu, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
8: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Wzmożone kontrole na polskich drogach potrwają do poniedziałku. W piątek najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu. Najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie i do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej w górach, tam w okolicach 14 stopni.
0: To jest powtórka.
9: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, mówię dzień dobry także w imieniu Michała Tobolewskiego, który jest wydawcą tego programu, jak również Adama Brzezińskiego, który jest realizatorem dźwięku. No właśnie, czy jest związek pomiędzy stanem naszej jamy ustnej a długowiecznością? Wreszcie, w jaki sposób stan i porządek w jamie ustnej wpływa na funkcjonowanie poszczególnych organów naszego ciała? O tym wszystkim będę rozmawiał z moją rozmówczynią, którą jest dzisiaj związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, lekarz-stomatolog Joanna Rachwał, także absolwentka Frankfurskiej Szkoły Implantologii w Bad Nauheim. Dzień dobry, kłaniam się.
10: Witam wszystkich, witam pana redaktora.
9: To może to pierwsze pytanie, czy aby wszyscy zdajemy sobie sprawę, pani zdaniem, w oparciu o pani doświadczenia, z tego, że stan naszego uzębienia pozwala przewidzieć, jak długo będziemy żyć?
10: Możemy sobie to wywnioskować, czy będziemy długo żyć, jeżeli mamy zdrowe czy chore zęby. Natomiast nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Jest wiele osób, wiele pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu na wizytę i jeżeli zaczynamy rozmowę na temat tego, czemu choroby przyzębia czy próchnica powinna być wyleczona, pacjenci niejednokrotnie dziwią się, że na takie szerokie organy i choroby ma wpływ próchnica, czy same bakterie będące w jamie ustnej, czy bakterie w chorobach przyzębia. Musimy pamiętać to, że jama ustna to jest początek naszego układu pokarmowego. Tam wszystko się zaczyna. Jest to początek również też układu immunologicznego. Tu mamy pierwszą odporność, budowanie odporności immunologicznej, więc pierwszą barierę tutaj w naszym organizmie, która stawia opór czy bakteriom, wirusom, żeby dalej się nie rozprzestrzeniały na nasz cały organizm.
9: Ale nie jest to, pani doktor, wiedza powszechna. Niektórzy uważają, że stan uzębienia, stan jamy ustnej to tylko i wyłącznie kwestia higieny. Higieny, estetyki.
10: Tak, zazwyczaj zdarzają się pacjenci, którzy wieloletni moi pacjenci, jak przychodzą niejednokrotnie na wizytę, jak są wszyscy wyleczeni, to potem już mają tę świadomość, że jednak ten stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na cały organizm i sami widzą po wynikach badań niejednokrotnie, że wszystko się poprawia i wraca do normy. Później jest dobra harmonia w organizmie.
9: Stan naszego organizmu pod kątem stanów zapalnych, czyli na przykład wskaźnik, marker CRP, też może wiele powiedzieć, czy mamy porządek w tej części naszego ciała, czy nie?
10: Jak najbardziej. CRP, czy tu też OB, mówią nam o tym, o stanie zapalnym, jaki toczy się w naszym organizmie. I niejednokrotnie pacjenci odsyłają, lekarze odsyłają też swoich pacjentów do stomatologa, aby byli skonsultowani pod tym względem, bo czasami nie widzą przyczyn podwyższonego CRP, czy też OB, i szukają przyczyny, a tą przyczyną jest właśnie stan zapalny w jamie ustnej. Czasami taki stan, który toczy się praktycznie czasami niezauważalnie dla pacjenta, a my już potrafimy wychwycić te pierwsze objawy, czy pierwsze symptomy próchnicy, czy pierwsze objawy parodontozy, choroby przyzębia, a pacjent jeszcze na to nie zwraca uwagi.
9: Chciałbym zapytać, czy lekarz stomatolog, czy też lekarz-dentysta, bo takiej nomenklatury państwo używacie, jest w stanie na podstawie tego, co widzi, określić, co dzieje się w jamie ustnej, czy potrzebne jest do tego obrazowe badanie, tomograf albo przeprowadzenie bardzo wnikliwego rezonansu magnetycznego, bądź też...
10: Tak, podstawowym badaniem...
9: Kiedyś fundamentem było zdjęcie rentgenowskie, prawda?
10: Powinniśmy, tak naprawdę cała taka diagnostyka jamy ustnej powinna się co najmniej opierać na badaniu pantomograficznym. To jest pierwsze podstawowe, które pacjent przychodzi do gabinetu i na dzień dobry powinno być wykonane.
9: Tam wszystko widać?
10: No, jakby to jest podstawa. Natomiast rozszerzamy również potem na kolejną diagnostykę, na tomograf komputerowy. Wtedy widzimy już ułożenie kanału, widzimy, co jest wewnątrz zęba, jak tkanki okołowierzchołkowe wyglądają, jak wygląda kościec. To wszystko wtedy widzimy jeszcze bardziej jak na dłoni, tak naprawdę możemy sobie powiedzieć. To są podstawowe badania, gdzie powinniśmy mieć zawsze wykonywane w gabinecie. I na podstawie tych badań obrazkowych przeprowadzamy również typowe badanie i przegląd jamy ustnej i na podstawie tego oceniamy i budujemy kolejny plan leczenia.
9: Czyli jest to konfrontacja.
10: Oczywiście, bo inaczej widzimy, jak pacjent otwiera jamę ustną, widzimy tylko to, co tu się na zewnątrz dzieje, tak? Widzimy śluzówki, widzimy korony zębów, zauważamy próchnicę, natomiast nie prześwietlimy oczami. Możemy jak najbardziej zobaczyć symptomy, jak wygląda próchnica, jak zmieniona jest szkliwo, jego przezierność. Widzimy wtedy, możemy zauważyć tą próchnicę. Natomiast to, co dzieje się w korzeniu, to, co dzieje się w kości, co musimy jednak widzieć na badaniu obrazkowym.
9: Proszę powiedzieć, czy pani zdaniem zmienia się w tej chwili sytuacja w porównaniu z tym, co było, nie wiem, dekadę, dwie dekady temu? Pani doświadczenie sięga blisko 20 lat. Chodzi mi o świadomość Polaków przychodzących do gabinetu. Dotyczących i higieny, i stanu zdrowia.
10: Zmienia się, idzie to na pewno ku lepszemu, natomiast to nie jest jeszcze tak do końca nawykowe. Oczywiście pacjenci myją zęby, a nie szczotkują, stosują się do zaleceń, natomiast jeszcze zapominają o nitkowaniu przede wszystkim, o szczotkowaniu języka, o takich podstawowych jeszcze zabiegach, które powinni wykonywać, aby pozbyć się tych bakterii, przede wszystkim beztlenowych w jamie ustnej.
9: Jest spory związek, to pani powiedziała na początku naszej rozmowy, między długowiecznością a stanem naszego uzębienia i niekoniecznie to tylko wynika z tego, czy toczy się jakiś stan zapalny w naszym ciele, czy też nie. Ile powinniśmy mieć zębów na stare lata, proszę wybaczyć sformułowanie, by uznać, że jest to w porządku, że nie odbiegamy od normy. Ten proces wypadania zębów, bądź też usuwania ich pod wpływem choroby, no też jest przecież czymś naturalnym wraz z wiekiem. To tak trochę, nie wiem, być może jest to teza naciągana, jak wypadające włosy.
10: Owszem, jest to czynnik, tak przyjęte jest, że byłoby dobrze w wieku 80 lat mieć około 20 własnych zębów. Natomiast jest...
9: No zdaje się, że nawiązuje pani teraz do tej starojapońskiej zasady.
10: Tak, dokładnie. Natomiast jest to bardzo zróżnicowane postępowanie, bo są pacjenci, którzy mają już 50, 60, 70 lat i zdarzają się tacy pacjenci, którzy w ogóle nie byli, byli w gabinecie i mają wszystkie swoje zęby i nie były leczone, bo nie było takiej potrzeby. Są pacjenci, którzy w wieku 40-50 lat mają 10 własnych, więc nie ma tutaj jakby zasady. Natomiast dobrze by było mieć około 20 własnych zębów na te stare lata, podeszłe lata, żeby było to funkcjonalne.
9: Tak? No dobrze, ale rozumiem, że chodzi o to, że wpływa to na przykład na nasz układ trawienny, jak gryziemy, żujemy i dalej w jakim stanie pokarm przechodzi do następnych części całego układu, tak?
10: Jak Jak najbardziej, ponieważ tak jak już wspomniałam, jama ustna jest początkiem przewodu pokarmowego. Tutaj zaczynamy odgryzać, miażdżyć pokarm. I teraz każdy ząb ma swoją funkcję. Przed nimi siekaczami odgryzamy, natomiast trzonowce przed trzonowcem miażdżą je wszystkie, przemieniają w papkę. To jest wtedy też zaczyna wydzielać się ślina, która niejako też zwilża ten pokarm, natomiast też tam zachodzą procesy, gdzie rozkładają się ślina i enzymy rozkładają cukry, rozkładają tłuszcze, natomiast też jest tak formowany kęs, żeby łatwo go można było przełknąć przez krtań, potem odźwiernik do żołądka, żeby nie było problemów. Natomiast jeżeli nie zmiażdżymy tego tak dokładnie, no to już mamy kolejne problemy w żołądku. To są po prostu sytuacje, gdzie może dojść do refluksu i kolejny problem zarzucania żółci do jamy ustnej. To jest jedna sytuacja. Natomiast jama ustna również jest taką barierą immunologiczną. W ślinie również mamy immunoglobuliny typu A, które neutralizują wirusy i bakterie. I jeżeli mamy tej śliny też i mniej, no to wtedy również ta bariera nabłonkowa zostaje przerwana i może dojść do chorób przyzębia.
9: Dziś wrzyjmy dłużej o stomatologii i wpływie stanu jamy ustnej na naszą długowieczność i komfort życia. Jest z nami lekarz stomatolog Joanna Rachwał, między innymi absolwentka Frankfurckiej Szkoły Implantologii w Bad Nauheim. Będziemy o tym mówić. Dzień dobry, pani doktor.
10: Dzień dobry.
9: Będziemy o tym mówić, o implantologii w ogóle jako zjawisku w stomatologii. No bo też właściwie wystarczy otworzyć media społecznościowe. Dowiadujemy się, że na każdym kroku, nie chcę powiedzieć na każdym rogu, można znaleźć specjalistów, którzy zadbają o nas, o nasz uśmiech w kategoriach estetycznych. Tylko jeśli przyjmiemy zasadę, a pani to wyartykułowała, że im więcej zębów własnych, tym lepiej, żeby te 20 w wieku 80 lat, idąc za starojapońską zasadą, przynajmniej zachować. No to nijak ma się to do poprawiania naszego uśmiechu w sposób niekoniecznie naturalny. Implanty, proszę wybaczyć, bo poruszam się z taką niewielką świadomością po tych terminach, korony, licówki, tak, jeśli się pomyliłem gdzieś, to...
10: Jest wszystko w porządku.
9: Tak. To... I teraz, co jest lepsze? I na ile, do którego momentu warto poświęcać własne zęby, by z pomocą nowoczesnych technik poprawiać swój uśmiech, ale nie będzie on już naturalny, tylko będzie de facto sztuczny?
10: No to jest kilka aspektów tutaj już musimy poruszyć. Każdy aspekt jest inny. Zaczynając od tego, jeżeli będziemy uzupełniać braki międzyzębowe, braki skrzydłowe, czyli nawiązując do tego 80-20, to jeżeli chcemy odbudować ilość zębów w jamie ustnej, to jest tutaj jakby, jest kilka metod. Tutaj, jak pan redaktor wspomniał, są to implanty, ale mamy też również do dyspozycji mosty, mamy również do dyspozycji protezy ruchome. Jest to jak najbardziej zawsze uzależnione od jednego czynnika głównego, na ile pacjent finansowo może sobie pozwolić.
9: To kryterium finansowe właściwie w każdym momencie jest istotne, niezależnie o czym dyskutowalibyśmy w kategorii też poprawiania komfortu, tak, i długowieczności, no bo wiadomo, że na tę publiczną służbę zdrowia możemy liczyć, ale raczej w krytycznych sytuacjach niż takich, które mają poprawić nasz dobrostan tylko.
10: Oczywiście. To w takim razie, pomijając ten aspekt finansowy, najlepszym dla pacjenta byłoby odbudowa za pomocą implantów. Natomiast nie każdy pacjent też chciałby mieć aż taką ingerencję w kość.
9: To jest proces bezpieczny, obarczony jakimś ryzykiem?
10: W dzisiejszych czasach jest to już proces bezpieczny, natomiast musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to jest medycyna, to jest, każdy pacjent jest zupełnie innym pacjentem, każdy przypadek medyczny jest każdym innym przypadkiem. Mimo że taka sama będzie diagnoza i postępowanie będzie podobne, ale tu jest żywy organizm i czasami może dojść do powikłań, o których zawsze pacjent jest wcześniej przed zabiegiem informowany. Natomiast jest to wygodna metoda, bo jest odbudowywany jeden, dwa bądź dwa zęby, tyle ile pacjentom jest potrzeba. Natomiast jest tu ingerencja w kość, troszkę dłużej trzeba zawsze poczekać, bo do wygojenia tkanek, do tego, żeby implant nam się zrósł z kością, etc. Natomiast dobrym również rozwiązaniem, jeżeli pacjent nie chce mieć implantów, są to również rozwiązywania typu odbudowy protetyczne, typu most. Tu wtedy odbudowujemy, jeżeli są warunki, jeżeli są zęby, na których możemy swobodnie oprzeć sobie filary, przepraszam, to jak najbardziej most również możemy zastosować. Wspomniał pan redaktor również o koronach, o licówkach. Są to jak najbardziej też bardzo dobre odbudowy. Jeżeli mamy tylko do odbudowy załóżmy jeden ząb, ale mamy korzeń zdrowy, przeleczony kanałowo, jak najbardziej możemy na tym korzeniu odbudować sobie jeden punkt, jeden ząb, a już licówki to wiadomo estetyka.
9: Czy ma znaczenie dla naszego zdrowia, z jakich materiałów korzystają stomatolodzy, technicy, proponując nam rozwiązania alternatywne niż nasze naturalne uzębienie? Czy to jest tylko kwestia samopoczucia, czy nie, ale też jak wygląda kwestia tej wytrzymałości i długotrwałego użytkowania takiego materiału zastępczego?
10: Zawsze każdy pacjent musi być rozważany pod różnymi względami. Nie możemy każdego materiału zaproponować danej jednostce osobowej. Każdy ma inny zgryz, inne zwarcie, inny poziom ścieralności. Niektórzy są pacjenci, którzy mają bruksizm, więc też nie zastosujemy wszystkich materiałów. To jest jedna sytuacja. Owszem, ma to znaczenie, jaki materiał zastosujemy, czy choćby nawet w wypełnieniach, w leczeniu biologicznym tutaj, jeżeli chodzi o to, więc staramy się, żeby nie było tam BPA w tych wszystkich odbudowach. Natomiast trzeba do każdego pacjenta podchodzić indywidualnie. Dobrze, żeby nie było tam metali. Odchodzimy już od metalu w jamie ustnej, natomiast jeżeli już decydujemy się, to żeby to były te spieki chromkobaltowe, żeby jeżeli już ceramika, to cyrkon, tlenek cyrkonu jak najbardziej. Więc musimy zawsze, ale to zawsze rozważać pod różnymi względami, co będziemy stosować u każdego pacjenta.
9: Zapytam panią wprost, bo przecież obserwując media społecznościowe bardzo często widzimy te promieniejące uśmiechy gwiazd. I nie są to sytuacje, w których należy to zrobić, ale jest to pewna chęć. To podobnie jak z medycyną estetyczną. Czy warto?
10: Ciężkie pytanie. Powiem tak, bo tak jak powiedziałam...
9: Pewnie weźmie pani pod uwagę też dobrostan psychiczny, tak? Kto czego potrzebuje.
10: Oczywiście.
9: I jak na to reaguje.
10: Bo zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą o poradę, na kontrolę i zadają takie pytanie. Pani doktor, czy możemy coś tu poprawić? Ja zawsze pacjentowi powiem, szkoda załóżmy tych tkanek, zdrowy ząb, nie był leczony. Szkoda ich, ale jeżeli ja widzę, że pacjent jest trochę psychicznie cierpiący, bo zawsze zaczyna już zadawać kolejne pytanie, ale ja bym chciała,
9: czyli
10: ja bym
9: pani chciał... Czyli trzeba pani determinację.
10: Tak. Choćby nawet przychodzi pacjent i pyta o wybielenie, więc ja też nie jestem lekarzem, który chętnie to wykonuje. Natomiast Wracając do tego pytania, czy warto, przychodzi pacjent już troszeczkę z nastawieniem, że jednak coś będzie zmieniał. Więc nie będę nalegała tutaj i mówiła, że no ja nie chcę, nie będziemy tutaj, bo tu się nie, pani się nie nadaje. Delikatne poprawienie estetyki, założenie licówek, mimo że trzeba delikatnie też wykonać szlif, ale ten pacjent już psychicznie trochę zaczyna być podbudowany. Wtedy też inaczej...
9: Ale co perspektywą idealnego uśmiechu?
10: Wyglądu. Bo panie redaktorze, musimy wziąć pod uwagę, że w dzisiejszych czasach nasz wygląd, nasz uśmiech to jest nasza wizytówka. Niektórzy się tego wstydzą i przychodzą po to też do dentysty, żeby poprawić swój stan psychiczny. Żeby naprawić ten uśmiech, żeby on był ładniejszy, bielszy, równiejszy, że tak powiem. I wtedy warto poświęcić tutaj i dokonać prawidłowej diagnostyki, dokonać prawidłowego planu leczenia, używając choćby nawet skanerów, dokonać wtedy prawidłowego, załóżmy, podniesienia zwarcia i pacjenta tak ładnie odbudować. I wtedy organizm również dobrze funkcjonuje, a to przecież służy długowieczności.
9: Wspomniała pani termin bruksizmu. Czym jest bruksizm?
10: Właśnie, jest to ścieranie, zaciskanie zębów w nocy przede wszystkim. W ciągu dnia mamy stres. Żyjemy w dzisiejszych czasach bardzo ciężkich, bardzo trudnych. Czasami pacjenci nie są zbyt wylewni w ciągu dnia i ten stres się kumuluje. W ciągu nocy zaciskamy, zgrzytamy zębami, co ma niekorzystny wpływ na tkanki zęba, na struktury, jak również na staw skroniowo-żuchwowy.
9: Jak dużego odsetka ludzi ten bruksizm dotyczy? Przypominam to, że jest odzwierciedleniem naszego stanu psychicznego, tym nocnym odzwierciedleniem.
10: Myślę, że około 60% społeczeństwa, jak nie więcej w dzisiejszych czasach, ma bruksizm. To nie jest taka sytuacja, że codziennie będziemy zgrzytać zębami. Czasami jest to 2-3 dni w tygodniu, kiedy jest bardzo duże napięcie stresujące i wtedy pacjent odreagowuje w nocy. On nawet o tym nie wie. Pacjenci nie wiedzą. Jak przychodzą na wizytę, ja mówię, że jest bruksizm, gdzie ścierają zęby, ale mówię, pani doktor, ja tego nie robię. Ale ja mówię, ja widzę, więc ja w ogóle nie potrzebujemy tutaj takiego kolejnej osoby typu współmałżonek, żeby potwierdził nam to. Natomiast pacjent zestresowany na pewno zgrzyta zębami.
9: To jeszcze zajawiając niejako kolejną odsłonę naszej rozmowy, chciałbym zapytać panią o te choroby przyzębia. Czy rzeczywiście one mogą wywoływać ryzyka te najwyższe, długotrwale w konsekwencji kończące się na przykład śmiercią?
10: Jak najbardziej. Choroby przyzębia jest to tak zwany, można powiedzieć, cichy, powolny zabójca, w cudzysłowie to mówiąc. Choroby przyzębia zaczynają się bardzo powoli i początkowo jest ich mało, tych objawów. Pacjent, no niewielkie krwawienie pod wpływem w trakcie mycia, załóżmy wieczornego, porannego, delikatne odkładanie płytki nazębnej, którą w ciągu dnia nie szczyścimy i również wieczorem nie doczyścimy jej, co powoduje, że dochodzi do jej stwardnienia i odkładania się kamienia poddziąsłowego, naddziąsłowego i tak w koło, co prowadzi do degradacji wyrostka zębodołowego, do degradacji błon śluzowych i w konsekwencji do choroby przyzębia, jaką jest parodontoza. No, płytka nazębna, tak jak już wspominałam na samym początku, są to bakterie. Bakterie, które połykamy, bakterie, które przychodzą przez wdech do płuc i możemy również mieć choroby zapalenia płuc bakteryjne, Natomiast te, które przejdą barierę krew, mogą się również przemieszczać i są znajdywane w płytce miażdżycowej i mogą się odkładać na blaszce miażdżycowej, na zastawkach. Może doprowadzać również do zapalenia w sierdzia, zapalenia stawów. Nawet spotyka się zapalenia odmiedniczkowe nerek pochodzenia bakteryjnego. Tutaj bakterie z jamy ustnej.
9: Lekarz stomatologii Anna Rachwał jest z nami, jeszcze raz dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Już wspominaliśmy także o implantach i tych zamiennikach naszych naturalnych zębów, a to też w związku z tym, że jest pani absolwentką szkoły implantologii w Bad Nauheim. Właściwie to chciałbym, żebyśmy wyszli z naszej rozmowy z pewną wiedzą, zakładając, że już każdy wyleczył sobie zęby, jeśli miał taką potrzebę i konieczność, to teraz powiedzmy o tym, w jaki sposób o stan naszej jamy ustnej dbać. I pytanie, czy ta higiena też jest uzależniona od wieku, inaczej powinni robić to dorośli, inaczej dzieci?
10: Jak dbać? Przede wszystkim podstawowe to jest mycie zębów. Poranne, wieczorne i po każdym posiłku. Byłoby najlepiej.
9: Czyli ta zasada rano dla, nie, wieczorem dla zdrowia, rano dla urody niekoniecznie się sprawdza, bo powinniśmy po każdym posiłku korzystać z tego przywileju, że możemy wziąć szczoteczkę i pastę.
10: Jak najbardziej, tylko pamiętajmy, dla poranne mycie zębów, to dla higieny takiej porannej, ale musimy zawsze umyć po śniadaniu, bo czasami pacjenci zapominają, że...
9: Ale robić to, przepraszam, dwa razy przed śniadaniem, czyli zaraz po tym, jak...
10: Z reguły zależy, jak pacjent lubi, natomiast dobrze by było po śniadaniu, bo to po jedzeniu, bo wtedy spożywamy cukry, węglowodany, tłuszcze, które nam wpływają niekorzystnie na jamę ustną, na tworzenie się właśnie próchnicy, odkładaniu płytki bakteryjnej i to jest przede wszystkim, żeby to zrobić po jedzeniu. Natomiast wieczorne mycie to jest po kolacji przed pójściem do spania. Natomiast wtedy pamiętajmy, że już też nic nie jemy. Możemy napić się szklankę wody, ale nie jemy. Przede wszystkim nie jemy. Ale w ciągu dnia byłoby dobrze, aby choćby nawet po każdym posiłku, a jeżeli nie, to przepłukać tą jamę ustną wodą i wypluć. To by było też korzystne.
9: Guma do rzucia?
10: Jak najbardziej, ale z ksylitolem.
9: Czyli bez związków, bez związku
10: tak,
9: cukru.
10: Natomiast do zmiany pH tylko jamy ustnej. Na krótko, żeby nie obciążać stawów, żeby nie wyrabiać tutaj mięśnia żwacza, który też wpływa troszkę niekorzystnie na obciążenie stawowe i na ścieralność w jamie ustnej.
9: Co jeszcze jest koniecznym zabiegiem? Pani wspominała w poprzednim wejściu nitkowanie.
10: Nitkowanie, jak najbardziej, irygacja, natomiast przede wszystkim
9: jak irygacja, przepraszam, co za termin, bo to kolejny, który wkradł się do naszej rozmowy, a nie jest dla wszystkich, na pewno dla mnie zrozumiały.
10: Irygacja jest to przepłukiwanie specjalnym urządzeniem pod ciśnieniem przestrzeni międzyzębowych. Nitkowanie jak najbardziej, natomiast niektórzy pacjenci mają szersze przestrzenie międzyzębowe, a czasami niektórzy mają tak ściśle ułożone zęby, że nawet nie potrafią nitki wcisnąć, więc irygator pod dużym ciśnieniem woda powoduje wypłukiwanie resztek pokarmu, płytki bakteryjnej z kieszonek międzyzębowych. To jest to, aby też zadbać o jamę ustną. Natomiast przede wszystkim dobrze by było, jeżeli już mówimy o tym, jak dbać, to aby pokazywać się w gabinecie stomatologicznym na kontrolę. Na kontrolę raz do roku. optimum. Jeżeli pacjent ma choroby współistniejące typu cukrzyca, ja takiego pacjenta zapraszam co 4 miesiące, co pół roku na kontrolę, bo wtedy wiemy, że inaczej działają ślinianki, inaczej inny skład jest śliny, więc tutaj jest też potrzeba częstszego pojawienia się w gabinecie.
9: Fluoryzacja, proszę wybaczyć, dzieci już są w wieku pozaszkolnym. Ja sam pamiętam, że ten zabieg był powtarzany przez szkolnego stomatologa co jakiś czas. Czy to wciąż utrzymywane jest jako standard i czy fluoryzacja dotyczy tylko dorosłych, czy także, przepraszam, tylko dzieci i młodzież, czy także dorosłych?
10: Fluoryzacja dotyczy każdego, czy to w wieku młodzieńczym, czy to w wieku szkolnym, czy to już w wieku dojrzałym, jak najbardziej. Natomiast trzeba zawsze to wypośrodkować i pamiętać, co za dużo, to też niezdrowo, to jest jedna zasada. Natomiast jak najbardziej, bo związki fluoru tworzą fluoroapatyty, które powodują remineralizację szkliwa, czyli odtwarzają tą strukturę szkliwną i zapobiegają dalszemu tworzeniu się próchnicy. To jak najbardziej. Takie zabiegi są wykonywane w gabinetach, jak również pamiętajmy, że mamy szczoteczki, pastę z fluorem i wtedy też te fluoroapatyty zostają wytworzone i dochodzi do remineralizacji szkliwa. Jak najbardziej fluoryzacja jest wykonywana. Najczęściej jest to zabieg wykonywany po higienizacji jamy ustnej, po skalingu, po piaskowaniu, po polerowaniu powierzchni. Wtedy też fluoryzację przeprowadzamy.
9: Właśnie zdejmowanie kamienia, czy to jest też część, albo inaczej, standard zabiegów higienizacyjnych, które powinien przeprowadzać każdy? Jeśli tak, to w jakiej regularności? A może jest to bardzo osobnicze, bo każdy ma inną skłonność do tego, by ten kamień się odkładał?
10: Jeżeli chodzi o kamień, to czyścimy, jeżeli jest taka potrzeba. Z reguły pacjent pojawiający się raz do roku w gabinecie posiada złogi nazębne. A dlaczego musimy to wykonywać? Tak, już jak wcześniej wspominałam, płytka nazębna twardnieje i powstaje kamień, co prowadzi do destrukcji wyrostka zębodołowego i do powstawania tutaj choroby przyzębia, parodontozy. Więc jak najbardziej takie zabiegi powinniśmy wykonywać co najmniej raz do roku, jeżeli istnieje taka potrzeba. Natomiast tutaj, jeżeli pacjent ma skłonność do odkładania tego kamienia, ta higiena nie jest zawsze tak dokładna i ten kamień powstaje, bądź pacjent z cukrzycą, gdzie tej śliny jest dużo mniej, jak najbardziej wtedy te zabiegi higienizacyjne, te zabiegi czyszczenia, piaskowania przeprowadzamy nawet raz na pół roku, raz na 4 miesiące.
9: Ostatnie badania, i tutaj dotykamy tego aspektu finansowego, pokazują dość jasno, że ponad jedna, proszę wybaczyć, ale odwołuję się teraz do raportu, który mam przed sobą, ponad 1/3 pacjentów trafia do dentysty dopiero w nagłych przypadkach. Czyli kiedy jest już za późno na to, żeby zadziałać niedestrukcyjnie na ząb. Pani potwierdza ze swoich obserwacji, ze swoich doświadczeń te dane rynku stomatologicznego w Polsce?
10: Jak najbardziej jest to zauważalne. Czasami nawet jest takie stwierdzenie, no jak nie ma potrzeby, to nie przychodzę. No, gabinet
9: kiedyś, przepraszam, do stomatologa chodziło się wtedy, kiedy bolało.
10: I to był najgorszy moment i w tym momencie też to jest najgorsza sytuacja, kiedy pacjent może się pojawić w gabinecie, bo wtedy już są dosyć drastyczne problemy. Są to choroby miazgi, jest to zgorzel, dosyć duża próchnica i wtedy nakłady na taki ząb są dużo większe. I tak jak tutaj pan redaktor powiedział, pacjenci przychodzą z reguły wtedy, kiedy zaczyna już dosyć mocno boleć, kiedy już preparaty przeciwbólowe nie działają i wtedy już pojawiają się dopiero w gabinecie.
9: Wspominała pani o irygatorach, o niciach dentystycznych. A ja zadam najprostsze pytanie, czy ma znaczenie, jakie szczoteczki używamy i czy to też wybór powinien być podyktowany tym, jakie mamy zęby?
10: Tak, jak najbardziej. Pamiętajmy, że wybór szczoteczki jest zawsze indywidualny. Każdy pacjent wybiera też szczoteczkę. Nie każdy pacjent pozwoli sobie na szczoteczkę elektryczną bądź soniczną z kwestii finansowych. Musimy o tym pamiętać również to, że prawidłowe umycie zębów to jest prawidłowy ruch wykonywania szczoteczką manualną. Natomiast szczoteczka soniczna bądź elektryczna, ona wykonuje to już za nas, więc nie musimy mieć tego w głowie ruchu, aby prawidłowo tą płytkę bakteryjną zczyścić z powierzchni zęba, wymasować śluzówki. Więc tutaj każdy pacjent jest zawsze sprawa indywidualna. Jeżeli używamy szczoteczek manualnych, standardowych, tu możemy wybierać również w twardości włosia tej szczoteczki. Jest miękka, średnia i twarda. Nie zawsze, tak jak pacjenci mają w głowie, że najlepiej to ta twarda, bo ona nam tutaj dobrze doczyści. Natomiast jeżeli będziemy źle jej używać, to sobie szybko zrobimy większą krzywdę niż pomożemy tutaj zębom, tej strukturze szkliwnej, ponieważ dojdzie do szybkiej utraty tkanki szkliwnej przy szyjce, do abrazji, do ubytków klinowych. I wtedy może być większy problem. Optymalna tutaj dla każdego jest ta szczoteczka ze średnim włosiem, średniej twardości. Natomiast ta miękka, nie zapominajmy, również jest dobrym aspektem, bo ona się tak dobrze ułoży i ona wejdzie w każdą przestrzeń międzyzębową. Do tego nicie, taśmy międzyzębowe, ale są również szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych. Ja zawsze swoim pacjentom tłumaczę, bo jest to też dla nich czasami taki aspekt, pierwszy raz się z tym zdarzają. Więc tłumaczę im, jak wygląda ta szczoteczka. Ona wygląda bardzo podobnie jak taka szczoteczka do butelki, ale jest dużo mniejsza. Jest ich kilka rozmiarów. Do każdej przestrzeni ją sobie dopasujemy. Każdy pacjent do własnych potrzeb ją dopasuje i wtedy te przestrzenie, kieszonki międzyzębowe bardzo dobrze wyczyścimy. Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli mówimy już o szczoteczkach manualnych, to każdy musi dobrać pod względem włosia. Oczywiście są też różnego rodzaju wielkości, bo i dla dzieci są mniejsze szczoteczki i dla dorosłych. Natomiast jeżeli już mielibyśmy wybierać szczoteczki soniczne dla dorosłych, bądź elektryczne, no to dla każdego, każdy pacjent indywidualnie musi podejść do sytuacji, natomiast...
9: Przepraszam, czy lekarz stomatolog jest w stanie dać taką rekomendację, jaką szczoteczkę wybrać i która będzie najbardziej odpowiednia?
10: Jak najbardziej, ponieważ wiemy, że szczoteczka soniczna bądź elektryczna już zrobi za pacjenta, mówiąc tak w cudzysłowie, całą robotę, bo nie musi wykonywać tych prawidłowych ruchów, to jak najbardziej ta szczoteczka soniczna, możemy ją rekomendować, tudzież elektryczną, z tymi ruchami oscylacyjnymi i pacjent tylko przykłada do powierzchni zębów, nie szoruje w lewo, w prawo, jak to jest przyjęte, natomiast tylko przykłada z punktu do punktu i jak najbardziej wtedy może mieć prawidłową higienę jamy ustnej. Wykonano.
9: Jak sami Państwo słyszeli, stan jamy ustnej wpływa w sposób zdecydowany na nasz dobrostan, także w sposób pośredni, ale jednak na długość naszego życia. O tym wszystkim mówiliśmy w audycji Żyjmy Dłużej. Dziś była z nami lekarz stomatolog Joanna Rachwa. Bardzo dziękuję.
10: Bardzo dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy

0: ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Maja Chwalińska po wygranej z Dianą Schneider awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. O tytuł zagra z Mirą Andrijewą. Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach na Wołyniu. Amerykański sekretarz stanu potwierdza, Donald Trump weźmie udział w nadchodzącym szczycie NATO w Turcji. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska znowu dokonała czegoś wielkiego i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menadżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie do czasu.
2: Telefon się rozładował, dostajemy miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai i moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten wspaniały, za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
1: Maja Chwalińska o tytuł w Paryżu zagra w sobotę z Mirą Andrijewą. Mecz pokaże Eurosport. Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, poinformował szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie, obecnie ulica Warszawska we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie Kowelskim obwodu wołyńskiego, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku, brzmi komunikat szefa Ukraińskiego Instytutu. Mija 37 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce. Solidarność odniosła wówczas druzgocące zwycięstwo, co przyczyniło się do obalenia komunistycznego rządu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z tej okazji w Warszawie pod dawną kawiarnią Niespodzianka, gdzie mieściło się biuro wyborcze Solidarności, obywatele wznieśli toast za wolność. A to, jak zgromadzeni pamiętają ten dzień, pytał Maciej Ślibiński.
3: Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Był piękny dzień czerwcowy i szłam na piechotę. I podchodziłam do kolejnych komisji wyborczych, które wywieszały listy, gromadzili się tam ludzie. I przy pierwszej zobaczyłam, że zwycięstwo. Pomyślałam sobie, przypadek. Poszłam dalej, przy każdej kolejnej komisji było już coraz więcej ludzi. Ludzie się obejmowali, całowali, cieszyli. I wtedy zrozumiałam, że wygraliśmy. Nigdy tego momentu nie zapomnę.
4: Poczułem, że w końcu coś się skończyło. Pewna era. W niektórych z nas w dalszym ciągu ten ogień tkwi. Dlatego jesteśmy tutaj.
1: Toast za wolność pod Niespodzianką odbywa się corocznie od 2008 roku. Donald Trump weźmie udział w nadchodzącym szczycie NATO. Spotkanie przywódców państw sojuszu ma rozpocząć się 7 lipca w Turcji. Dyskusja ma tam się toczyć na temat przyszłości NATO i zaangażowania Stanów Zjednoczonych, mówił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
5: Stany Zjednoczone nadal są w NATO i sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu głów państw NATO, na którym wszystkie kwestie zostaną jasno przedstawione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian. Prezydent Trump dał to jasno do zrozumienia i jest bardzo rozczarowany postawą NATO.
1: Rubio nazwał szczyt z udziałem 32 państw członkowskich, tu cytat, prawdopodobnie najważniejszym spotkaniem w historii NATO. Turcja będzie po raz drugi gospodarzem szczytu tej rangi. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte pod koniec maja podkreślił, że jednym z głównych priorytetów sojuszu jest dalsze wspieranie Ukrainy, a także zwiększenie wydatków na obronność oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Na długi weekend ceny paliw są stabilne. Co będzie potem, to już wróżenie z fusów, tak mówią eksperci, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znowu rośnie, efektów negocjacji pokojowych nie widać. Sytuacja na rynku paliw potrafi się zmieniać nawet kilka razy w ciągu dnia i ma szybsze niż wcześniej przełożenie na ceny na stacjach, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu e-petrol.pl.
6: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
1: Jak wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, w piątek na stacjach liter benzyny bezołowiowej 95 kosztował będzie nie więcej niż 5,94, benzyny bezołowiowej 98, 6,52, a oleju napędowego 6,40. W piątek w ciągu dnia najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu. Najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie i do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej będzie w górach, tam w okolicach 14 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 4 minuty po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. Piątkowy, choć tak jakby to był może nie poniedziałek, ale dzień gdzieś pomiędzy innymi dniami, kiedy to sami już nie wiemy, jaki tutaj mamy rytm, czy weekendowy, czy taki roboczy. Będziemy Państwu towarzyszyli właśnie w ten piątek w trakcie długiego weekendu. Witamy i zapraszamy Państwa. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią tego programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. I zaczynamy muzycznie, jak zwykle, tę audycję.

0: mamy piątek, to jest 5 czerwca, 156 dzień roku w kalendarzu. Słońce wzeszło o godzinie 4.18, a zajdzie o 20.50. Imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand i Waleria. Najlepsze życzenia dla Państwa. 769 lat temu Kraków uzyskał prawa miejskie dzięki dokumentowi lokacyjnemu wydanemu przez księcia Bolesława Wstydliwego. W 1443 roku wydarzyło się najsilniejsze w historii ziem polskich trzęsienie ziemi. To właśnie w Krakowie się wydarzyło. Tam zawaliło się sklepienie kościoła świętej Katarzyny. 45 lat temu do Polski po 30 latach nieobecności przyjechał Czesław Miłosz. W 1992 roku Waldemar Pawlak został desygnowany na urząd premiera RP. A 27 lat temu rozpoczęła się siódma wizyta Jana Pawła II w Polsce. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Maja Chwalińska znalazła się w finale wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka pokonała w półfinałowym meczu Rosjankę Dianę Schneider. Ten mecz cała Polska śledziła z zapartym tchem, a teraz wróćmy do tego, jak w specjalnym programie w TOK FM wczoraj wieczorem był odbierany ten sukces.
1: Jestem w szoku. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co wyczynia ta dziewczyna. Za każdym razem, kiedy wychodzi na kort, myślę sobie, ile jeszcze ona ma paliwa w baku. Ile jeszcze ma sił, bo to jest jej kolejne spotkanie. To jest trzeci tydzień rywalizacji.
2: I tam się wszyscy rozbijają o panią Maję. Wszystkie dokładnie zawodniczki, z którymi się mierzyła.
1: To jest bardzo podobna droga, tak jak Emma Raducanu kilka lat temu z kwalifikacji wygrała US Open. Tam, co prawda, Raducanu nie straciła seta po drodze. Tutaj Maja przegrała jednego, ale jakie to ma znaczenie? Finał Rolanda Garrosa. Kolejna Polka tego dokonała. Niesamowite wydarzenie.
2: Podglądam tutaj relacje. To jest jak marzenie. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam, jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Ja myślę, że każde słowo, które teraz pani Maja by powiedziała, brzmiałoby fantastycznie i ten krótki cytat, który tutaj zdążyłem sobie wynotować, też brzmi fantastycznie. No to co? Jaka będzie ta sobota? Jak pani podejrzewa?
1: No, zgarniamy to.
2: Bierzemy to,
1: myślę,
2: prawda?
1: Że tutaj bierzemy to. Cała Polska kibicuje. Maja gra tak nieprzewidywalny tenis, tak wybija z rytmu rywalki. One mają jakiś plan, bo to przeważnie wygląda tak, że to one mają plan na nią. Maja gra cały czas swój tenis i to jest piękne, że to bardziej jej rywalki muszą kombinować, jak ją pokonać, muszą oglądać spotkania z nią, no bo szerzej nie jest znana tym topowym zawodniczkom. No teraz tak, ale my mówimy o tym, co się działo tak naprawdę teraz. Więc mają oczywiście mecze, już zwracają na nią uwagę, ale no, większość z nich nigdy z nią na korcie nie zagrała chociażby treningu, nie poczuła tej rotacji na rakiecie, nie poczuła tych dropshotów, tego slice'a, który Maja gra. Więc myślę, że no tutaj powinna cieszyć się Maja z każdej minuty bycia na korcie centralnym w Paryżu, grając o główną stawkę. Jak Maja, to brzmi?
0: Maja Chwalińska dzięki awansie do finału Rolanda Garrosa awansuje także ze 114 pozycji w światowym rankingu co najmniej na 21 lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. No, zaraz oczywiście po Idze Świątek. Izrael zaatakował cele w Libanie przy użyciu dronów. Do ataku doszło kilka godzin po zawarciu w USA porozumienia o zawieszeniu broni. Według władz izraelskich Hezbollah prowadził ataki dronowe, a Izrael odpowiedział nalotami na cele w Libanie. A według agencji AFP jeden z izraelskich ataków spowodował ofiary w ludziach. Szymon Chępka.
3: Kruche zawieszenie broni między Izraelem a Libanem praktycznie przestało obowiązywać. Zaledwie kilka godzin po przedłużeniu rozejmu doszło do kolejnych ataków dronowych i wzajemnych oskarżeń o naruszenie porozumienia. W Izraelu dodatkowo emocje wywołały słowa ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gawira, który od początku krytykował porozumienie z Hezbollahem. To jest ten sam polityk, który niedawno spotkał się z krytyką po skandalicznym zachowaniu wobec aktywistów z flotylli Global Sumut. Zdaniem Ben-Gawira rozejm dał Hezbollahowi czas na przegrupowanie sił, dlatego domagał się kontynuowania działań militarnych. Z kolei Hezbollah zapowiadał, że nie zaakceptuje żadnego częściowego zawieszenia broni z Izraelem. Izrael deklaruje zdecydowane odpowiedzi na kolejne ataki, a Stany Zjednoczone, które pośredniczą w rozmowach między Izraelem a Libanem, dotąd nie odniosły się do złamania rozejmu. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Donald Trump weźmie udział w nadchodzącym szczycie NATO. Spotkanie przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zaplanowane jest na 7-8 lipca w Turcji. Dyskusja ma się tam toczyć na temat przyszłości sojuszu i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO, mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio.
3: Stany Zjednoczone nadal są w NATO i sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu głów państw NATO, na którym wszystkie kwestie zostaną jasno przedstawione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian. Prezydent Trump dał to jasno do zrozumienia i jest bardzo rozczarowany postawą NATO.
0: Rubio nazywa szczyt z udziałem 32 państw członkowskich prawdopodobnie największym spotkaniem w historii NATO. Turcja będzie po raz drugi gospodarzem szczytu tej rangi. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte pod koniec maja podkreślił, że jednym z głównych priorytetów sojuszu jest dalsze wspieranie Ukrainy, a także zwiększanie wydatków na obronność oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. W ten sposób odniósł się właśnie do tego nadchodzącego szczytu w Ankarze. Donald Tusk chce postawienia pomnika przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. I ponownie na ten temat Szymon Kępka.
3: Donald Tusk zapowiedział, że odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego.
4: W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik, a 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów właśnie pod tym pomnikiem.
3: Premier Donald Tusk do honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu.
4: Jana Krzysztofa, Hanie, Baltka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi.
3: Pozytywnie o pomyśle dotąd wypowiedzieli się byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego jest ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 89 roku. Szymon Kępka, TOK FM.
0: To już prawdziwa plaga. Polskie jeziora i sztuczne zbiorniki wodne wysychają. Problem dotyczy wielu regionów, w tym Wielkopolski, Małopolski, Kujaw czy też Warmii i Mazur. Zdaniem naukowców proces wysychania jezior będzie postępował. Winne są zmiany klimatu, wieloletnia susza i sam człowiek, o czym mówiła w TOK FM Katarzyna Czupryniak z WWF Polska.
5: Coraz więcej jezior, tych prawdziwych, naturalnych jezior wysycha, czy też obniża się im bardzo stan wód, a za tym obniżeniem poziomu wody idzie również niestety pogorszenie jakości i zwiększone ryzyko na przykład zakwitów sinic. Wysychanie jezior jest skutkiem nałożenia się czynników takich jak po pierwsze zmiana klimatu, ale z drugiej strony również regulacje rzek i intensywne melioracje odwadniające, które doprowadziły do tego, że w całym kraju spadły nam poziomy wód gruntowych.
0: Niektóre jeziora z powodu działalności człowieka już na trwałe zniknęły z polskiego krajobrazu. Szacuje się, że w ciągu 50 lat ubyło nam ponad 2000 różnej wielkości jezior polodowcowych. Jeszcze zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj premier Donald Tusk udaje się do Czarnogóry, gdzie weźmie udział w szczycie Unia Europejska Bałkany Zachodnie. Głównymi tematami rozmów będą rozszerzenie Unii Europejskiej, stopniowa integracja gospodarcza Bałkanów Zachodnich ze wspólnym rynkiem oraz bezpieczeństwo w obliczu rosnących napięć geopolitycznych. A dzisiaj także, ten piątek, to jest drugi dzień posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych także. Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej zajmą się projektem rozporządzenia dotyczącego uznawania rodzicielstwa w sprawach transgranicznych. Propozycja ma zapewnić ciągłość praw rodzicielskich w różnych państwach członkowskich, niezależnie od modelu rodziny czy też sposobu narodzin dziecka. Pierwszy program Tok FM, w którym to jak zwykle mamy teraz 20 minut po godzinie 5. Pora na to, abyśmy oddali Państwu głos. Dzisiaj pytamy Państwa o kolejną okazję do tego, żeby sobie zrobić wolne. O tę czerwcówkę, która właśnie trwa. Mieliśmy tak właściwie niedawno majówkę. Znów jest okazja, żeby jeden dzień urlopu wykorzystać, zrobić sobie wolne. Czym dla Państwa jest taki właśnie długi weekend? Czasem, kiedy odpoczywają Państwo od polityki, mniej Państwo śledzą to, co się dzieje, a w tej porze, w tej audycji bardzo często komentujemy właśnie na przykład wydarzenia polityczne, a może no trochę Państwo tutaj czują się znużeni tym, że mamy kolejną okazję do wypoczywania, do tego, żeby gdzieś wyjechać i gdy jest takie tempo o wiele spokojniejsze niż na co dzień. 22 44 044, proszę już teraz dzwonić do nas pod ten numer albo pisać na adres pierwszy@tok.fm.
6: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Samotne matki są bohaterkami spektaklu Larwy w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Premiera przedstawienia opartego na opowiadaniu Agnieszki Szpili dziś wieczorem.
10: W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon. Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. Ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
9: Za kulisy teatralnej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka. 6 czerwca w Lublinie odbędzie się Noc Kultury w programie festiwalu koncerty, wystawy, spektakle, performansy i nieoczywiste działania artystyczne. W zaułkach Starego Miasta będzie można zobaczyć m.in. lubelskie stwory, instalacje, której autorką jest Julia Czekaj.
11: Będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po centrum Starego Miasta. Chciałam pokazać to, jak ja odczuwam spacerowanie po Starym Mieście, ukryte historie, które sobie wyobrażałam zawsze w uliczkach, kamienicach, czy też w zaułkach różnych, które tam się znajdują.
9: Noc Kultury w Lublinie odbędzie się po raz 20. Jeszcze tylko do niedzieli w warszawskiej Zachęcie można oglądać wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja. Z tej okazji przygotowano program wydarzeń specjalnych, m.in. warsztaty cyjanotypii, oprowadzanie kuratorsko-autorskie oraz spotkanie z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Orskim. Prawie 40 filmowych premier pokaże 60. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Organizatorzy wydarzenia opublikowali główny program, który kładzie nacisk na różnorodność. Za całokształt twórczości zostanie uhonorowana aktorka Magda Waszariowa. Wśród 12 filmów, które powalczą o kryształowy globus, będą produkcje z Chile, Kolumbii, Cypru oraz Iranu. W drugiej sekcji konkursowej Proxima światową premierę będzie miał Wybraniec pracującego w Czechach polskiego reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Festiwal w Karlowych Warach potrwa od 3 do 11 lipca.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na południowym wschodzie Polski większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu na zachodzie i na północy przeważnie jednostajne i miejscami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna na dzisiaj od 16 do 20 stopni na zachodzie i na północnym zachodzie, od 20 do 26 stopni na wschodzie i na południowym wschodzie. Wschodzie chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich Sudetów, około 14 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 25 minut po godzinie 5. Dzisiaj pytamy Państwa o to, jak Państwo spędzają czerwcówkę. I czy to dobrze, że mamy kolejną okazję do odpoczynku, czy też być może za dużo trochę tego wolnego. 22 44 044. Tak trochę prowokacyjnie Państwa tutaj o to pytam, bo wiadomo, że regeneracja zawsze się przyda. Pan Piotr ze Śląska jako pierwszy telefonuje. Słuchamy.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj bardzo łatwo było mi się dodzwonić do Państwa. To świadczy tylko chyba o tym, że jednak dużo osób dzisiaj wyjechało, ma wolne i bardzo dobrze. Ja uważam, że taki dzień należy się nam, tym bardziej, że my jako Polacy pracowity naród i myślę, że to nie jest jakiś na wyrost powiedzenie. Jesteśmy tak zapracowani, że nam się naprawdę należy jakieś wolne. Pracujemy więcej. Według mojej oceny, oczywiście ja prowadzę działalność gospodarczą, zajmuję się projektowaniem maszyn. I dzisiaj sobie jadę do klienta na spokojnie, wiem, że nic się tam złego nie będzie działo. Mam trochę czasu na odrobienie jakichś tam, powiedzmy, zaległości. Natomiast wolne nam się, odpowiadam już wprost, wolne się przydaje i taki wydłużony weekend to jest super chillaucik, wyluzowanie się, także pozdrawiam wszystkich, którzy odpoczywają w tej chwili, no niestety nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Oczywiście są zawody, w których no ja i też spotkam za chwilę pracowników na hali. Także nie wszyscy mają to szczęście. Ale tak jak mówię, pracujemy dużo, jesteśmy wykończeni. Grafik taki tygodniowy, myślę, że wszyscy ze mną zgodzą, jest dość napięty, bo jak ktoś wychowuje dzieci i pracuje, to ma po prostu wszystkiego serdecznie dosyć. Czasu dla dzieci ma bardzo mało. No i cóż tu więcej dodać? No niech się wypowiedzą następni nasi słuchacze, ale czekam na pana Zdzisława z Warszawy koniecznie, pana Łukasza z Będzina, być może będą na antenie, no i pozostałych, ale też bardzo interesujące są wypowiedzi pań i to, co poruszyłem o wychowaniu dzieci, też chciałbym usłyszeć tutaj, jak zapatrują się na takie wydłużone weekendy. Ja jestem za tym, ale w tym roku pogoda nie za bardzo miała dopisywać i mówię, troszeczkę zaoszczędzimy, nie pojedziemy nigdzie, spędzimy tydzień, czy spędzimy ten długi weekend w domu, też to jest dobre. No i tyle, no i pozdrawiam wszystkich.
0: Panie Piotrze, proszę jeszcze chwilę pozostać z nami. Ja przypominam, numer telefonu do TOK FM to 22 44 044. Dzisiaj trochę luźniej, bo zazwyczaj mamy jakiś taki elektryzujący temat, a w tej chwili Państwu oddajemy głos w ramach takiego weekendowego chilloutu. Panie Piotrze, czy ja dobrze zrozumiałem, że w pańskim przypadku jest tak, że pan nie wypoczywa teraz, tylko pan pracuje. Dzisiaj jest pański pracujący dzień. Nie zrobił pan sobie tego wolnego, ale tutaj nie obraża się pan na rzeczywistość, tylko po prostu tak pan wybrał, ale jednak pan pochwala takie leniuchowanie.
12: Ale rzeczywiście ja to zrobiłem z premedytacją, jakby tylko jakieś inne okoliczności zaistniały, to jak najbardziej, to chyba jest pierwszy taki weekend z Bożym Ciałem, gdzie zostajemy w domu. Ja podjąłem sam decyzję, ale pochwalam to. Należy nam się. Nie będę cytował tutaj pani naszej premier, ale już się to stało. Należy nam się to. Ja uważam,
0: to że... To wolne nam się wypocząć. Po prostu należy.
12: Tak. Mało tego, my mało odpoczywamy. My po prostu mamy tak mało czasu, jak jest tu, przychodzi weekend, to panie redaktorze, to właściwie już jest po weekendzie. Mamy sobotę, gdzieś tam coś ogarniemy, mieszkanie posprzątamy. Nasze żony sprzątają. Męczą się z tym, bo powierzchnie do mycia są duże, łazienki i tak dalej, nie wspomnę. Niedziela, to każdy u nas myśli o poniedziałku, co tam w poniedziałek w tym kieracie będzie, co się wydarzy, co będzie. I już mamy niedzielę z głowy, panie redaktorze. Także ja zachęcam do tego, żeby odpoczywać i relaksować się mimo tych naszych różnych dziwnych sytuacji, w których jesteśmy w pracy uwikłani w takie czy inne. Starajmy się po prostu myśleć pozytywnie, odpoczywajmy i relaksujemy się po prostu, jak idziemy na rower, nie myślmy o niczym innym. Jedziemy na narty na ten długi weekend jakiś w okresie zimowym, nie myślmy o czymś innym. Po prostu będziemy bardziej wydajni w pracy i no jestem za jak najbardziej.
0: Bardzo dziękuję. Pan Piotr ze Śląska był razem z nami o tak wczesnej porze, w taki zdecydowanie spokojniejszy dzień. 22 44 044. Antena jest dla Państwa. Można do nas dzwonić. Trzeba do nas dzwonić. Bardzo o to prosimy, aby Państwo nam powiedzieli, gdzie Państwo nas słuchają, co Państwo robią, czy Państwo pracują, czy może Państwo wypoczywają, a po prostu lubią wcześniej wstawać z łóżka, a może Państwo tęsknią za światem polityki. No bo w czasie takiego długiego weekendu jest zdecydowanie mniejsza aktywność polityków. To dobrze, czy to źle? 22 44 044. Teraz antenę oddajemy panu Zdzisławowi z Warszawy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. No, zmienia się system spędzania wolnego czasu, bo pamiętam, jak to było w czasach, kiedy byłem dzieckiem i moi rodzice wyjeżdżali w czasie wakacji ze mną i z siostrą na urlop. Ten urlop to nie był urlop trzydniowy czy tam czterodniowy, tylko co najmniej dwutygodniowy. Wyjeżdżaliśmy, był zaplanowany i spędzaliśmy czas, a przede wszystkim było wszystko podporządkowane nam, no, żeby dzieci mogły odpocząć, coś zobaczyć, coś przeżyć. Dzisiaj dzieci nie ma, mamy psiejsko, kocieńsko, które oddajemy do schroniska czy hotelu i wyjeżdżamy na czerwcówkę, majówkę, która kończy się przeważnie tym, że jest to grill, flaszka, a potem już to wystarczy. Chciałbym, abyśmy wrócili do tych starych systemów, że urlop to nie jest urlop trzydniowy, czy tam czterodniowy, tylko dwutygodniowy co najmniej, że spędzamy je z rodziną, bo to było zdrowe, a to, co dzisiaj jest, to jest niezdrowe i od tego jak najszybciej odszedł. Dziękuję.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Tutaj zwracam uwagę na wychowanie w trzeźwości. Tutaj prosimy, aby odnosili się państwo do jakichś takich zwyczajów związanych ze spożywaniem alkoholu w tym wolnym czasie. A teraz przypominam państwu numer telefonu 22 44 044. Pan Dominik teraz telefonuje. Słuchamy pana, panie Dominiku.
14: Dzień dobry. Pozdrawiam weekendowo. Wczoraj byłem w pracy, zresztą w radiu, a aktualnie pod Władysławowa, gdzie mieszkam wraz z synami, wybrałem się na męską wyprawę na Ukrainę. To znaczy, żona nie pozwoliła mi autem pojechać z synami na Ukrainę, chociaż ja regularnie jeżdżę. Natomiast wie pan, Straż Graniczna robi taką atrakcję turystyczną, no pewnie na wniosek trochę lokalnych samorządów, trochę na wniosek ludzi, którzy organizują wyjątkowe wydarzenia. Otóż właśnie w ten weekend, czyli dokładnie jutro w sobotę i w niedzielę, będą otwarte dwa piesze przejścia graniczne na wysokości mniej więcej Tomaszowa Lubelskiego. No i właśnie zamierzam skorzystać z nami z tej atrakcji. Pieszo przejdziemy, można pieszo albo na rowerze, bo to tym się charakteryzuje piesze przejście. Otwarte jedno z nich będzie na wysokości miejscowości Dyniska. Po polskiej stronie otwarte będzie od 8 tam do 18. W niedzielę kilkanaście kilometrów wyżej również będzie kolejne przejście otwarte w podobnych godzinach. No i taka to atrakcja. Można zwiedzić jakieś stare cerkwie, skorzystać z restauracji, którą sobie zarezerwowałem po drugiej stronie i zjeść coś dobrego. Taka atrakcja na ten weekend.
0: Panie Dominiku, a gdzie pan dokładnie jest, czy też skąd pan dzwoni do nas?
14: No jestem na trasie S7 na wysokości Elbląga. Właśnie teraz wjeżdżam na obwodnicę Elbląga.
0: I w kierunku Ukrainy.
14: Tak jest. Przez Warszawę. Więc może się miniemy gdzieś na Lublin i Tomaszów.
0: A czy nie obawia się pan takiej wyprawy w czasie, kiedy w Ukrainie trwa wojna?
14: No nie aż na tyle, żeby nie jechać. Znaczy mam komplet informacji podczas wojny. Ukrainę cały czas odwiedzam, mam tam znajomych, do których jeżdżę i nawet głębiej też jeżdżę, więc tego się nie obawiam. No, zresztą statystycznie, znaczy nigdy nie ma pewności, bo zawsze są jakieś nowe cele, ale statystycznie, że tak powiem, za okolice najbliższej granicy nasze jeszcze nie oberwały, więc statystyka przemawia za, za tą atrakcją jeszcze.
0: Bardzo dziękuję. Pan Dominik właśnie tak bardzo oryginalnie spędza ten długi czerwcowy weekend. A jak to jest u pana Romana z Tarnowskich Gór? Już teraz sprawdzamy. Dzień dobry, panie Romanie, słuchamy.
15: Witam wszystkich słuchaczy prowadzącego. U mnie jest tak, że ja przeważnie pracuję długie weekendy. No przeważnie pracuję 6 dni w tygodniu, ale powiem, jaki jest plus. Jak jest długi weekend i Radio Tok FM ma audycję, nie mają wolnego, nie ma powtórki, zaraz mi się lepiej pracuje. Może mi pan wierzyć, bo są takie długie weekendy, kiedy Radio Tok FM puszcza też w długi weekend właśnie powtórki. Dodatkowo jak jadę autobusem, to te autobusy w ten piątek w długim weekendzie też jeżdżą jak w niewolne, więc dłużej trwa mój dojazd, bo rzadziej jeżdżą. Mm-hmm. Ale dzisiaj jest dobrze.
0: A czy pan, panie Romanie, bo pan w pracy spędza ten długi weekend, czy nie ma pan takiego poczucia, że no też by pan tak chciał jak inni gdzieś sobie odpoczywać?
15: No oczywiście, od czasu do czasu mam taki też weekend, tam nie mówię, że nie, ale po prostu...
0: Czyli po prostu jedni... przyszła kolej na pana, tak?
15: Tak, dokładnie, ale mówię, że muszę iść do pracy i wszyscy mają wolny i komunikacja słabiej działa i ulubione radio też ma ograniczoną działalność, no to wtedy się najgorzej czuję.
0: Panie Romanie, jesteśmy na żywo tutaj z panem, ma pan najlepszy na to dowód, dodzwaniając się do nas.
15: No właśnie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. To był pan Roman z Tarnowskich Gór. Państwo też mogą sprawdzić, czy my naprawdę jesteśmy po drugiej stronie na żywo w ten długi czerwcowy weekend, dzwoniąc pod numer 22 44 044. Pan Bogdan z Tychów telefonuje, słuchamy.
16: Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi. Pan Wojciech tutaj kieruje ruchem półświątecznym, przedłużony weekend tak zwany. Wielu ludzi ma pewne problemy logistyczne. Nie wiem jak pan Łukasz w Będzinie, czy dzisiaj ma wolne na przykład, czy gastronomię wywodzi i zwabia ludzi smacznymi wyrobami u siebie w tej małej gastronomii. Życzę mu cierpliwości. Podziwiam logistykę wszelakiego transportu publicznego, który przechodzi na tryb spowolniony. Oczywiście niektóre urzędy dzisiaj mają wolne, będą potem odrabiać w którąś sobotę. Polakom należy się dużo wolnego, bo podobno jesteśmy na drugim czy na trzecim miejscu pod względem długości pracy. Bardzo jesteśmy pracowici, wiele godzin spędzamy w pracy. Więc świętujmy, odpoczywajmy i oprócz procesji do Częstochowy, to dzisiaj mamy procesje, powinny być do lasów, w góry, tylko właśnie problem z tym transportem publicznym, ale chyba jedynie kolejarze stanęli na wysokości zadania i wymyślili, że jednak będzie dużo, dużo ludzi. I tu chciałem z podziwem się ukłonić pani Mai Chwalińskiej. W pewien sportowy sposób przeżywamy ten początek czerwca. I jestem, pozdrawiając pana Bernarda z Norymbergi, ciekaw jak sobie Niemcy na przykład radzą z okresem. Czy mają piątek też taki weekendowo po Bożym Ciele? No i kłaniam się wszystkim znajomym, ważnym ludziom. Świętujmy naprawdę z głową. Lubię was wszystkich i żadnych złośliwości dzisiaj, żadnej ironii, sama miłość. Kłaniam się.
0: Doceniamy. Bardzo dziękuję. Pan Bogdan z Tychów był razem z nami. Państwo mają jakiś taki szósty zmysł, bo nasz pierwszy słuchacz tutaj wywołał do tablicy pana Zdzisława, słuchacza, który się jako drugi do nas dodzwonił. A teraz nasz słuchacz odnosi się do pana Bernarda, którego właśnie teraz mamy na linii. Dzień dobry, panie Bernardzie, słuchamy.
17: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. To przypadek, nie przypadek, taki szósty zmysł. Pozdrawiam pana Bogdana, który przede mną dzwonił. Pozdrawiam Tychy. Melduję tutaj z Niemiec, że mamy tak samo na szczęście, chociaż nie w całych Niemczech. Jest tylko 5 krajów federalnych, Bundeslandów, gdzie jest święto Boże Ciało i w związku z tym też piątek wolny. Ja też dzisiaj nie pracuję, także mam wolne. Ale w domu jestem, nigdzie nie wyjechaliśmy. Chociaż w niedzielę najprawdopodobniej wyjedziemy sobie do Monachium, do syna, żeby syna odwiedzić. Także też korzystamy. No i cieszę się, że jest po prostu to święto, że jest to święto, że są te długie weekendy. To jest taki dobry przerywnik. Nie chciałbym w żadnym razie musieć z tego rezygnować. Jest tego u nas trochę więcej, bo niebowstąpienie też jest świętem. Także mieliśmy już jakiś czas temu też święto w czwartek i długi weekend, ale uważam to za bardzo dobre i pozytywne i bardzo chętnie z tego korzystam. Mam możliwość, żeby zagospodarować sobie swój wolny czas, nie będąc w pracy. Głównie rower wykorzystuje tutaj świetną infrastrukturę rowerową, ścieżki rowerowe, piękne tereny do wypraw. Także cieszę się z tego bardzo. Jeszcze raz Tychy pozdrawiam i wszystkich innych słuchaczy, pana Marka, pana Andrzeja z ziemi lubuskiej.
0: Panie Bernardzie, a czy pan śledzi naszej tenisistki Mai sukcesy sportowe w ciągu tego weekendu wolnego?
17: Nie tak bezpośrednio, ale bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że dostała się do finału. Zawsze kibicowałem i ze Świątek, ale teraz Maja też poszła w jej ślady i cieszę się bardzo z tego, jestem z niej dumny i życzę jej wszystkiego dobrego, żeby przede wszystkim wygrała finał.
0: Bardzo dziękuję, bo ten weekend to tak naprawdę należy do niej trochę. Pan Bernard z północnej Bawarii do nas telefonował. Prosimy o kolejne państwa głosy, w szczególności o głosy naszych pań słuchaczek pod numerem 22 44 044. Za chwilę dalszy ciąg naszej dyskusji.
6: Reklama.
18: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
19: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00 będzie zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. To będzie dość ciepły dzień, bo temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni w Polsce zachodniej i na północnym zachodzie, na przykład w okolicach Szczecina. Od 20 do 26 stopni w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej, a chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich Sudetów, gdzie około 14 stopni na termometrach będzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 17 minut do godziny 6 teraz. 22 44 044 to jest numer telefonu do państwa dyspozycji, dla państwa. Pytamy dzisiaj o to, jak państwo spędzają czerwcówkę. Czy państwo mają wolne i państwo odpoczywają? A może jest to dla państwa taki dzień jak każdy inny spędzony w pracy? Pan Bogdan z Białegostoku telefonuje. Słuchamy. Dzień dobry, dzień, panie Bogdanie.
20: Dzień dobry państwu. Mam takie, mam jakieś inne spojrzenie na sprawy i odpoczynku, i dni wolnych. Przypominam sobie pierwsze dni, pierwsze, kiedy wprowadzono wolne soboty. Będąc w sklepie takim markecie dużym, pytałem taką ekspedientkę, starszą panią, czy ona jest zadowolona z wolnych sobot. Ona powiedziała, że absolutnie nie. Że dla niej może to, ona może pracować w niedzielę, bo ma za to wolny dzień powszedni, gdzie może sobie pójść, coś załatwić w instytucji i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Ja sobie nie wyobrażam takiej rzeczy, żeby ktoś w mojej firmie, ja nie mam firmy, ale gdybym miał, przyszedł i regulował czas pracy, sposób udzielania dni wolnych i tym podobne. Ja po prostu wiem najlepiej, kto jak pracuje, kto ile pracuje, co jest potrzebne, kiedy człowiekowi należy się wolne czy coś takiego. Na pewno bym nie pozwolił sobie na to, żeby mi ktoś powiedział, że proszę bardzo, tu mają być dni wolne i tak dalej. Jest jeszcze takie powiedzenie, że nawet dużo snu też męczy. Z odpoczynkiem jest też bardzo różnie. Na przykład mój kolega poleciał na Wyspy Kanaryjskie na 2 tygodnie i powiedział, że po tygodniu on już nie mógł tam znaleźć miejsca. Bo ciągle się zastanawiał, co się dzieje u niego firmie.
0: No właśnie, bardzo dziękuję. Pan Bogdan z Białegostoku. Czasami można przedawkować ten wypoczynek, ten odpoczynek, ale chyba taki długi weekend w tym momencie, gdy robi się już trochę cieplej, chyba się nam jednak należy. Pani Elżbieto, jak to jest? Pani Elżbieta telefonuje z Niemiec. Słuchamy.
2: Dzień dobry panie redaktorze i wszystkim słuchaczom. Ja właśnie akurat też wcześniej rano wstaję i bardzo się cieszę, że akurat ten temat państwo poruszają. Z dniami wolnymi w Niemczech jest tak, że tak jak pan poprzednik powiedział, że nie wszystkie landy mają ten dzień. Ja mieszkam na samej północy za Bremą, 100 kilometrów, to jest Wilhelmshaven miasto. I my mamy pod ewangelicki kościół podlegamy, chociaż katolików jest bardzo dużo też. I my mamy na przykład niebowstąpienie pańskie, tak jak powiedział poprzednik, to jest też czwartek i to nazywają Dniem Ojca i również piątek biorą sobie ludzie wolny. Następnie zielone świątki, mamy ustawowo poniedziałek wolny, a w Polsce tego nie ma. I teraz Boże Ciało przenoszą procesję na jutro, na niedzielę, ale dzień świąteczny w kościele również obowiązuje, ale ludzie tego czwartku nie mają. Także jeżeli jest czwartek, piątek, sobota, wszyscy się cieszą, ja też, na ten wolny dzień, tak zwany Brücken, tak to się nazywa, mostek, połączenie, tych dni. Kolega, tutaj poprzedni pan powiedział w tej chwili, że za dużo wolnego jest niedobrze. Może piątek, sobota, niedziela jest już fajnie, ale jak czwartek, to może ludziom brakować pomysłów do wypoczynku albo pieniędzy. Także ja się zawsze bardzo cieszyłam, jestem już długo tutaj i wolnymi dniami. Ludzie planują już na początku roku swoje urlopy w związku z tym dniem wolnym, ponieważ łączą te dni i mają mniej urlopu do stracenia przy tej okazji.
0: Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta telefonowała z Niemiec i pani Ala mówi, że niektórzy mogą już nie mieć pomysłu na to, jak wypoczywać. No jak to nie mieć pomysłu? Na przykład jak ktoś jeździ rowerem, to każdy kolejny dzień, żeby zrobić jakąś fajną trasę, to jest okazja, której nie można przepuścić chyba. Pan Karol z Krakowa jest z nami. Panie Karolu, pan jak i czy wypoczywa?
21: Dzień dobry, witam pracujących i niepracujących, czyli wypoczywających. Ja jestem w takiej sytuacji, że jestem już na emeryturze, ale staram się ten czas wolny, że tak powiem, spędzić bardzo aktywnie. Natomiast oprócz chęci do wypoczywania w sposób aktywny w społeczeństwie potrzebna jest odpowiednia reakcja organizujących nam to życie, nie tylko zawodowe, ale życie wolne od pracy. I na przykład dużo jeżdżę na rowerze i wczoraj byłem w rejonie Częstochowy i tam niedaleko trwa duża przebudowa od podstaw właściwie drogi. Ja to zaobserwowałem na odcinku Ostrowy nad Okrzą, Nowy Folwark. Piękna droga powstaje, ona prowadzi przez las i nie przewidziano budowy ścieżki rowerowej. Takie rzeczy są dla mnie po prostu niedopuszczalne. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy sięgali po wypoczynek, ale żeby ci, którzy nam to życie organizują, starali się stwarzać możliwości, bo jak będą możliwości, to my sięgniemy po te. Już nie mówię oczywiście o ludziach, którzy, bo słuchajcie państwo, dużo wolnego, mało pracy. Ja jestem za tym, żeby było dużo wolnego, natomiast nie zawsze możemy z tego wolnego korzystać z przyczyn ekonomicznych, czyli nasz rozwój ekonomiczny, czyli praca, pieniądze i wtedy następny etap wypoczynek. To jest tak samo jak państwo, z wyżywieniem.
0: Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję, bo się rozgadałem.
0: Pan Karol z Krakowa był z nami. Państwo łączą stan portfela ze sposobem wypoczywania. Zobaczymy, co powie nam pani Jadwiga z okolic Krakowa. Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani.
1: Ja właśnie w drodze do pracy jestem trochę podekscytowana, bo pierwszy raz jestem u was na antenie. Bardzo mnie to cieszy.
0: To cała przyjemność tutaj po naszej stronie.
1: I co? No ja zmierzam do pracy. Właśnie kieruję się w kierunku Krakowa. Chciałam powiedzieć, że ja lubię pracować w takie dni, w długie weekendy. Bardzo lubię. Kraków jest wtedy zupełnie niezakorkowany, więc można spokojnie dojechać do pracy. I jest spokój, po prostu spokój.
0: I się jakoś tak inaczej pracuje i można bardziej komfortowo dojechać do pracy, bo jak sądzę, obserwuje pani w tej chwili zdecydowanie mniejszy ruch na drogach, czy tak?
1: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. I praca rzeczywiście spokojniejsza.
0: Taka na pół gwizdka?
1: Słucham?
0: Taka na pół gwizdka ta praca jest w taki długi weekend?
1: Nie, chyba nie. Chyba nawet bardziej wydajna, tak myślę. Natomiast jeżeli chodzi o długi weekend, no to wczoraj niestety pogoda, mieliśmy taką pogodę, jaką mieliśmy, bo chmurno, więc ja się skupiłam wczoraj na czytaniu. Cały dzień czytałam książkę.
0: To się chwali. Pani Jadwigo, jeszcze tylko zapytam, bo w Warszawie to jest tak, mówi się, że Warszawa w trakcie tych wolnych dni staje się, traci połowę ludności mniej więcej. Znaczy połowa Warszawy gdzieś wyjeżdża, rozjeżdża się po Polsce. A Kraków?
1: Tak, zdecydowanie. Tak jest. Tak jest.
0: Też puste ulice. Dziękuję puste bardzo. Ulice. Proszę do nas częściej dzwonić, pani Jadwigo. Teraz oddajemy głos naszemu stałemu słuchaczowi, panu Pawłowi z Płocka. Dzień dobry, panie Pawle, słuchamy pana.
4: Dzień dobry. Ja się skupię na, że tak powiem, nowoczesnym aspekcie tych długich weekendów. Ja w ogóle dni wolnych od pracy. Kiedyś to były soboty robocze. A potem się zrobiło nowocześnie i się zrobiły pracujące soboty, potem pracujące weekendy. Tylko cholera, ja się temu przyglądałem i pracować, a czasami to musiałem ja.

0: czas świętować czy Króli, Boże Ciało. No jeszcze nie doszliśmy, żeby Wielki Piątek, no ale po prostu zmierzamy powoli w tym kierunku. Więc ja oczywiście korzystam, odpoczywam tyle, tylko że jestem w takim wieku, że ja odpoczywam wtedy, kiedy chcę.
1: O, jest pan panem całej sytuacji. Bardzo dziękuję.
0: Jestem emerytem i po prostu no nie muszę, ale też pracuję. Natomiast to, ja mówię, ten aspekt językowy, proszę nie mówić pracujące soboty, pracujące coś tam, bo kobieta jest pracująca. Robota wymaga pracy.
1: Panie Pawle,
0: ale sobota i tak dalej, to jest robocza.
1: Bardzo
0: to
1: dziękuję,
0: tyle.
1: Że pan stoi na straży poprawności językowej, co regularnie wyraża pan w e-mailach do nas przysyłanych. Dziękujemy. Pan Bartek z okolic Wrocławia telefonuje, słuchamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja, jak pani Jadwiga, w zasadzie też zmierzam do pracy, tylko w okolice Wrocławia, do Wrocławia. I w moim przypadku w zasadzie, można tak powiedzieć, nie ma takich długich weekendów. Pracuję jako ratownik medyczny w pogotowiu i no i niestety wypada nieraz w takie dni święta, że trzeba pracować, a nieraz poza świętami mamy wolne, także tutaj osoby, które pracują właśnie w ochronie zdrowia, no też tak jakby są przyzwyczajone, myślę, że natomiast no praca, tak jak wcześniej dziś było mówione, 12 godzin, ale za to w dni, które na przykład w inne dni, tak, jest wolne, no bo oczywiście pracujemy w systemie właśnie w moim przypadku 12-godzinnym, dlatego no konkretnie nawet na te 8 godzin, na 8 godziny te prace.
1: Bardzo dziękuję. Pan Bartek z okolic Wrocławia, któremu zasięg chyba... Panie Bartku, jest pan chyba ponownie. Jeszcze może
2: tak,
1: spróbujemy,
2: bo coś przerwało.
1: Tylko jedno pytanie.
2: Tak.
1: W pańskiej pracy w czasie takiego weekendu to, z czym pacjenci się zgłaszają, czy też potrzebują pomocy, jest jakoś charakterystyczne, że to... Nie wiem, efekt jakichś spotkań towarzyskich przy grillu na przykład? Jakiś...
2: Możliwe, tak. Możliwe, że się gdzieś tam troszkę zdarza, tak? No bo właściwie jak są jakieś spotkania grillowe, no to na różne sytuacje się zdarzają. Natomiast też oczywiście, no teraz też na weekend we Wrocławiu się szykuje wrocławski półmaraton, no to też gdzieś tam... Będziemy najprawdopodobniej gdzieś tam jakieś tak sytuacje z tym związane, chociaż każda taka impreza jest osobno gdzieś tam zabezpieczona medycznie. Natomiast no tak jak pan wspominał, na dane jakby święta czy sytuacje, czy jakieś kalendarzowe, no to powiedzmy, no też jakieś takie spotkania w większym gronie no mają jakieś tam znaczenie, chociaż nie zawsze, nie ma to.
1: Bardzo dziękuję, pan Bartek z okolic Wrocławia. Dobrego dnia państwu. Życzymy państwo, na państwa jak zwykle możemy liczyć. Dziękujemy za wszystkie głosy w naszej dzisiejszej dyskusji. Pora na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o zamieszkach w Southampton po ujawnieniu filmu ze śmierci Polaka. Nagranie ze śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia, wywołało zamieszki i stawia pytania o źle pojętą poprawność polityczną brytyjskiej policji. Zareagowała również polska społeczność. Do zabójstwa studenta doszło 3 grudnia 2025 roku w położonym w południowej Anglii Southampton. Jednak jego pełne okoliczności wyszły na jaw dopiero 1 czerwca, w momencie ogłaszania wyroku. 23-letni sprawca został wtedy skazany na dożywocie za zabójstwo Nowaka. Sędzia, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, postanowił podwyższyć próg ubiegania się o zwolnienie warunkowe z 15 do 21 lat. W ujawnionym po wyroku policyjnym nagraniu na jaw wyszło, że przybyli w grudniu na miejsce policjanci, dali wiarę temu sprawcy, iż to on został zaatakowany z powodów rasistowskich przez leżącego na ziemi Nowaka. 18-latek miał go pobić i ściągnąć mu turban z głowy. Nowak kilkukrotnie powtarzał policjantom, że to on został zaatakowany nożem i nie może oddychać. Mimo to jeden z funkcjonariuszy stwierdził: nie sądzę, żebyś został dźgnięty. Ława przysięgłych ustaliła, że to właśnie ten sprawca wyciągnął sztylet i zadał nim cios w klatkę piersiową Henry'ego, uszkadzając płuco i przecinając żyłę za obojczykiem. Więcej szczegółów dzisiaj

0: tej sprawy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A tutaj również o szpitalnym kryzysie systemowym, bo tak jest zatytułowany wywiad, który Państwo znajdą na stronie 6. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że sytuacja szpitali powiatowych nie jest taka zła, bo tylko w cudzysłowie 60% ma zobowiązania wymagalne. To przerażające lekceważenie problemu. To jest fragment rozmowy z Bernadetą Skubel ze Związku Powiatów Polskich. Związek opublikował właśnie kolejny raport. Wynika z niego, że powiaty dopłaciły do swoich szpitali prawie 900 milionów złotych. Bernadeta Skubel odpowiada: jeśli chodzi o zdrowie, to powiaty wydają praktycznie tylko na szpitale, tak jakby poradnie czy jakaś profilaktyka w ogóle nie istniały. Porządek jest odwrócony. Powiaty powinny finansować programy polityki zdrowotnej, tak jest w przepisach. Natomiast nie powinniśmy finansować szpitali, bo za to odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku powiatów ziemskich 700 milionów złotych jest na szpitale, ale 207 milionów na programy profilaktyczne. W miastach na prawach powiatu te proporcje są trochę inne, ale wynika z tego, że miasta na prawach powiatu realizują też zadania gminy i mają duże wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Ale gdyby je odjąć, wydatki na szpitale przerosłyby wszystkie inne. To oznacza, że wszyscy zajmują się ratowaniem szpitali. Rzeczpospolita o tym dzisiaj, że Chiny podbijają polski rynek aut. Europejskie marki są tutaj w odwrocie. Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych 5 miesiącach 2026 roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w 2027 roku może to być już nawet 20%. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Informacje o godzinie 6 już teraz mamy dla Państwa, a po informacjach będziemy pytali o współczesną szkołę, jak to jest z tymi nowymi technologiami w naszych szkołach.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A na początek wielki sukces polskiej tenisistki. Maja Chwalińska jutro zawalczy finalne wielkoszlamowego French Open. Proponujemy koniec wojny. Wybór jest po waszej stronie. Wołodymyr Załański napisał list otwarty do Władimira Putina. Co zrobić z pogorzeliskiem po ogromnym pożarze pod Wołominem? Specjalny zespół w tej sprawie mają powołać Lasy Państwowe. Minęła 6, to są informacje Tok FM, przy mikrofonie Emil Górny, dzień dobry. Długi, zacięty, zwycięski, taki był mecz Mai Chwalińskiej o finał Roland Garros. Nasza tenisistka o tytuł w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu zagra już w sobotę, czyli jutro. Wczoraj w półfinale pokonała 7-6, 6-4 Rosjankę Dianę Schneider.
3: Nie uważam, żeby tam był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. Okej, wyszłam na 3-1, ale później Diana wyszła znowu na po 3, więc naprawdę biłyśmy się tam, grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany, więc no dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
2: No ale czasu na odpoczynek nie ma za wiele. W finale French Open Chwalińska zmierzy się z inną Rosjanką Mirą Andrijewą, a jutrzejszy mecz pokażą Eurosport i TVN. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował list otwarty do Władimira Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje się podobać Rosjanom, ocenił. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Z kolei, jak powiedział dziennikarzom w Petersburgu Władimir Putin, prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Rosji z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Putin stwierdził też, że zaufanym mediatorem między Europą a Rosją powinien zostać były niemiecki kanclerz Schröder. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak najlepiej pracować nad odbudową lasu. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówił Tok FM profesor Jerzy Szwarczyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
2: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Takiego zdania są eksperci, którzy tłumaczą to przedłużającą się wojną na Bliskim Wschodzie. Jak mówił w Tok FM Mariusz Pietrowski, Piątkowski z Fly for Free. Ostrożność pasażerów i rosnące ceny paliwa lotniczego stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla przewoźników.
5: Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
2: A zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Polsce przybywa młodych bezdomnych. W ciągu zaledwie 5 ostatnich lat liczba ta wzrosła z ponad 700 do ponad 1200, a wszystko wskazuje na to, że te dane i tak są mocno niedoszacowane. Dlaczego coraz więcej osób w wieku od 18 do 25 lat boryka się z problemem bezdomności? O tym opowie Katarzyna Młynarczyk.
6: Przyczyn jest kilka. Niestety, jak mówi Agnieszka Adamczyk, kierownik działu socjalnego w dziele pomocy Świętego Ojca Pio, jedną z głównych są problemy na tle psychicznym.
7: Psychiatria dziecięca bardzo mocno u nas w Polsce kuleje. To są osoby, które albo z powodu swoich zaburzeń opuszczają miejsca swojego zamieszkania, domy, albo niestety nie radzą sobie rodziny i często te osoby wrzucają.
6: Kolejnym problemem są uzależnienia i brak odpowiedniego wsparcia w rodzinie. Co ciekawe, młodych bezdomnych jednak nie widać na ulicach.
7: Oni rzadko korzystają z takich miejsc wsparcia, albo gdzieś zmieniają te kanapy u znajomych, spędzają noce, często na przykład w klubach nocnych.
6: Niestety tych miejsc wsparcia dla młodych brakuje, a ich potrzeby są inne niż starszych. W całej Polsce jest tylko jeden ośrodek w Warszawie, który pomaga młodym bezdomnym. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: Na teraz trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach, a policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
8: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
2: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. I taki jest piątek. To pokazaliśmy w informacjach TOG FM o 6.20. Kolejne trwa pierwszy program, a teraz prognoza pogody. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu, najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie, do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej w górach, tam około 14 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sześć minut po szóstej. To jest pierwszy program TOK FM. Jesteśmy już po maturach. No i to ładnych parę tygodni minęło od tego czasu. Rok szkolny dobiega końca. Rekrutacja na studia przed nami. No i to jest moment, gdzie można zapytać i warto zapytać o to, jak uczelnie nasze są przygotowane na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. O tym w połowie czerwca będą dyskutować fachowcy na forum w Katowicach, a już teraz jest z nami jeden z nich. Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: O czym będzie mowa w Katowicach?
9: To znaczy, będziemy rozmawiać o tym, jak to, co się dzieje w kontekście chociażby sztucznej inteligencji, ale nie tylko, zmienia tak naprawdę nasz ekosystem funkcjonowania, jeżeli chodzi o każdy aspekt życia, no bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli patrzymy na zmiany, które są obecnie dokonywane gdzieś tam na poziomie różnych amerykańskich korporacji, które wdrażają nowe rozwiązanie AI, ale też różnych polskich firm, to ta rewolucja dotyka w zasadzie każdego obszaru technologicznego, od rzeczy jak chociażby in vitro, po takie codzienne funkcjonowanie, jak standardowa praca biurowa, odpowiadanie na maile czy pilnowanie własnego kalendarza.
0: I to jest właściwie każdy obszar naszego codziennego życia, gdzie możemy się w jakiś sposób zetknąć ze sztuczną inteligencją, czy nie? Czy są jeszcze takie, gdzie albo takie, w których w ogóle nie da się tego zastosowania wdrożyć?
9: Ja bardzo lubię taką analogię do takiej starej kreskówki Jetsonowie. Bo jak oglądaliśmy Jetsonów, projekt produkowany gdzieś tam w latach 60., no to widać było, że ta nowa technologia zmienia takie bardzo podstawowe obszary życia. Znaczy mamy automaty, które ścielą za nas łóżko, mamy roboty, które przygotowują nam jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No jak popatrzymy, jak ta rewolucja wygląda tak z perspektywy, przepraszam, standardowego Kowalskiego, to niestety, ale AI bez żadnego problemu może mu podsumować maile, napisać wiersz czy wygenerować obraz. Natomiast chociażby takie przyziemne rzeczy jak sprzątanie kuwety kota, no niestety dalej zostaje jakby domeną organizmów białkowych.
0: Chciałem zapytać o panel, który będzie należał do pana w czasie CyberSec Expo and Forum w Katowicach. Na co pan chce zwrócić uwagę uczestników?
9: Przede wszystkim na to, że to nie jest zmiana, która funkcjonuje tak, jak się niektórym wydaje, że mamy rewolucję AI-ową, która na przykład podniesie poziom cyberbezpieczeństwa tak po prostu i zwolni nas z odpowiedzialności za wiele rzeczy. Bo jak się teraz czyta nagłówki gdzieś tam w mediach, to oczywiście jest dużo takich informacji, chociażby w kontekście modelu Mythos, który jest jakby dostosowany do testów bezpieczeństwa. No i pojawia się mnóstwo artykułów mówiących o tym, że to w zasadzie jest game changer, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i z jednej strony stanowi to duże zagrożenie, no bo masa podatności zostanie ujawniona. Z drugiej strony docelowo ten problem zniknie, bo AI zagwarantuje nam pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aplikacji. To nie jest prawda. To znaczy, to będziemy długotrwały proces, gdzie oczywiście pewne podatności będą znajdywane, pewne podatności będą wykorzystywane. Natomiast nadal paradoksalnie cyberbezpieczeństwo nie będzie zero-jedynkowym procesem. To znaczy, to się tak bardzo ładnie nazywa u nas w branży defense in depth, to znaczy to nie jest tak, że mamy sytuację, w której albo jesteśmy bezpieczni, albo jesteśmy, nie wiem, podatni na zagrożenia. Z reguły to jest proces i to na przykład dużo organizacji w Polsce lekceważy i to ma dla nich bardzo poważne konsekwencje. To nie jest kwestia wykrywania incydentów, wykrywania zagrożeń. To jest kwestia tego, że nie umiemy na te incydenty reagować, nie jesteśmy w stanie ich odpowiednio szybko adresować i podejmować działań ochronnych. Mhm. Więc to trochę jest tak, jakbyśmy pilnowali dużego terenu i wychodzili z założenia, że w momencie, kiedy ktoś przeskoczył przez płot, to w zasadzie już jakby nasz teren został spenetrowany i nasze bezpieczeństwo zostało w całości przełamane. Nie, to jest tak, że mamy incydent, na który możemy na wielu obszarach zareagować.
0: To wszystko może brzmieć dla naszych słuchaczy trochę abstrakcyjnie, dlatego chciałbym, żebyśmy teraz trochę nawiązali do takiej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, jak chociażby właśnie w edukacji. Wspomniałem przed chwilą o tym, że mamy teraz czas rekrutacji na studia. Gdzie z tymi zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją zarówno kandydaci, jak i pracownicy uczelni mogą się spotkać w tej chwili?
9: Pewnie prościej byłoby wymienić, gdzie nie mogą się spotkać. To jest... My musimy pamiętać, że AI jest tak naprawdę narzędziem. To jest narzędzie, które może być wykorzystywane przez studentów czy przez kandydatów na studia na wiele możliwych sposobów. Od takich prostych rzeczy, jak robienie sobie automatyki, która wyciąga nam analitykę mówiącą, na jaką uczelnię jest ile osób na miejsce. Albo ostatnio ktoś ze znajomych studentów pokazywał, że zrobił sobie bota AI-owego, który mu układa proponowany plan zajęć, uwzględniając kwestie dojazdu. Żeby się nie zdarzyło, że ma zajęcia jedne po drugich, jedne na kampusie na krakowskim przedmieściu, a potem kwadrans, później zajęcia na Ochocie, bo to jakby fizycznie jest nie do zrealizowania, żeby tam dojechać. Natomiast niezależnie od tego, AI pozwala nam na bardzo chociażby wygodne podsumowywanie dużych porcji materiału, kiedy potrzebujemy ogólnie się z czymś zapoznać, żeby sobie chociażby wyrobić takie bazowe pojęcie, to jesteśmy w stanie dużo publikacji zebranych z researchu.
0: I tu się zatrzymajmy. Mamy do przeczytania jakiś wielki tekst, żeby się przygotować na zajęcia, czy też na egzamin i prosimy sztuczną inteligencję, żeby nam to po prostu streściła, tak?
9: To bym uważał. Znaczy, to nie jest tak, że to streszczenie, które AI nam zrobi, będzie wystarczające, żebyśmy właśnie chociażby byli w stanie zdać egzamin. Natomiast jeżeli mamy dużo chociażby artykułów naukowych. Potrzebujemy ogólnie zrozumieć, jakie badania były na przykład opisywane, albo jakie podejmowano działania w danym obszarze, żeby jakiś problem rozwiązać, to na etapie takiego wczesnego researchu ten AI naprawdę bardzo dużo jest w stanie zmienić. Natomiast to absolutnie nie zmienia sytuacji, że i tak, jeżeli ktoś chce ten temat poznać i być kompetentny w tym obszarze, to powinien to przeczytać. To jest dokładnie to samo, to pewnie niektórzy pamiętają gdzieś tam z przełomu lat 90., gdzie ludzie wpadali na pomysł, że zamiast czytać lektur szkolnych, będą czytali opracowania. No, to jednak nie jest to samo.
0: Mhm. Czyli czasy się zmieniają, a pewne rzeczy się powtarzają. Dawniej były streszczenia tak nielubiane przez nauczycieli, które można było kupić gdzieś tam w księgarni, nawet czy też w sklepie z artykułami szkolnymi. Teraz jest ta sztuczna inteligencja. To, co mnie zaciekawiło, to proces rekrutacji, o którym pan wspomniał, że możemy zadać AI właśnie jakiś taki kierunek związany z naszą rekrutacją, sprawdź uczelnię, na które się mogę dostać, coś w tym stylu?
9: Sprawdź uczelnię pod kątem chociażby, ile jest osób na miejsce, bo to bardzo często jest wyznacznik. Prawda też jest taka, że teraz młodzież ma trochę łatwiej, no bo rozmawiamy w momencie, kiedy niż demograficzny zaczyna docierać na uczelnię, więc sytuacje, które ja pamiętam z czasów moich wczesnostudenckich, gdzie na miejsce na jakimś wydziale było 30-35 osób, to już jakby nie występują. Natomiast niezależnie od tego można sobie pozwolić na dużo bardziej takie zaawansowane analizy pod kątem tego, co po tych studiach ma się wydarzyć. Możemy sobie na przykład zapytać AI-a, jakie osoby skończyły dany kierunek, jakie są możliwości zawodowe. To wcale nie jest takie oczywiste, że po jednym czy drugim kierunku studiów musimy robić dokładnie to, jak popatrzymy, co robią zawodowo ludzie po stosunkach międzynarodowych czy po filozofii, to nagle się okazuje, że robią bardzo, bardzo różne rzeczy, niezwiązane tak naprawdę z tą dziedziną, którą studiowali, ale jest jakiś ekosystem, który pozwala im iść w tą stronę i wykorzystywać zdobyte kompetencje.
0: I to się może rzeczywiście przełożyć na takie praktyczne wykorzystanie wykształcenia, na w ten sposób możemy uchronić się przed takim zagubieniem po tym, jak skończymy studia na rynku pracy?
9: To znaczy, przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że wszyscy muszą studiować. I gdzieś w Polsce trochę brakuje tej rozmowy, ale brakuje też takiej rozmowy, że nie wszyscy muszą robić maturę. Bo rzeczywiście jest problem, ja to też widzę gdzieś tam w moim pokoleniu, ludzi, którzy byli przekonani, że skończenie studiów otwiera im gwarantowaną, bezpieczną drogę do kariery, a potem przyszło rozczarowanie, że to jednak tak nie działa. Pamiętam, lata temu czytałem wywiad z studentką, która skończyła studia, zrobiła doktorat i jej głównym problemem z funkcjonowaniem na rynku pracy było to, że w całym systemie szkolnym miała jasne wytyczne. Robisz A, B i C i masz oczekiwany rezultat. Rynek pracy nie ma tych didaskaliów, więc robi się problem. Natomiast myślę, że AI w rękach świadomego, zainteresowanego ucznia wtedy jeszcze kandydata na studia, to jest świetny mechanizm, żeby zrobić research nie tylko na jakie studia pójść, ale też po tym, jakie sobie dobrać przedmioty, jak się do różnych rzeczy przygotowywać, czy właśnie jak sensownie sobie strukturyzować na naukę. Ja rozmawiam z moimi studentami, bo czasem się studenci pytają, czy to nie jest tak, że AI zabierze im pracę. I bardzo często to się sprowadza do jednej prostej dyskusji. To nie jest tak, że AI wyrzuci ludzi z rynku pracy. To jest tak, że AI utrudni funkcjonowanie na rynku pracy osobom, które nie potrafią z niego korzystać, bo to jest ciągle narzędzie. Ten AI nie zastąpi nas w żaden sposób. To nie jest tak, że chcąc skorzystać z pomocy adwokata, stwierdzimy, nie, dobra, to ja sobie użyję AI-a i ten AI poprowadzi mi sprawę, nie wiem, podziału majątku chociażby. Natomiast jeżeli wcześniej coś trwało tygodniami, bo trzeba było się zapoznać z materiałem, coś przeanalizować, no to technologia pozwala teraz robić to dużo szybciej, więc ta rzeczywistość też po prostu będzie bardziej przewidywalna, bardziej kontrolowalna i pewne rezultaty będą szybciej osiągalne.
0: Szkoła podstawowa albo liceum i taka codzienna praca nauczyciela. Czy tutaj sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie?
9: Tak, natomiast myślę, że to, czego brakuje, to, no, to jest standardowy problem polskiej szkoły, w zasadzie w wolnym wątku możemy o tym rozmawiać, to jest takiego strategicznego planowania na poziomie centralnym. Nauczyciele korzystają z tych rozwiązań, natomiast korzystają dlatego, że rzeczywistość ich do tego zmusza, ale byłoby fajnie, gdyby ktoś zaczął ich wspierać w tym procesie, po pierwsze pod kątem kosztów, bo jak rozmawiam z nauczycielami, którzy wykorzystują AI-a w codziennej pracy, chociażby po to, żeby wiedzieć w ogóle, o czym rozmawiać z młodzieżą, no bo młodzież tego używa, no to te koszty są ponoszone z budżetu nauczyciela. Natomiast druga rzecz jest taka, że nie ma w zasadzie żadnych mechanizmów takiego ustandaryzowanego, jakby wymuszanego odgórnie, chociażby szkolenia. I potem wydarzają się takie kwiatki na jednym z wydziałów, nie pamiętam już teraz, w którym mieście w Polsce, była rok temu taka wielka dyskusja. Wykładowcy chcą sprawdzić, czy studenci nie wykorzystują AI-a do pisania prac semestralnych, wkładał ich prace semestralne do czata GPT z pytaniem, czy to ty napisałeś. No i studenci podnieśli bardzo słuszny argument, że ale nie daliśmy panu doktorowi prawa do wkładania naszych prac do AI-a. Pan miał je sprawdzić, ale to nie jest tak, że pan może je redystrybuować. I pan doktor był szczerze zaskoczony, bo w ogóle nie miał świadomości takiego problemu, więc myślę, że fajnie by było, żeby na poziomie centralnym zacząć jednak po prostu edukować nauczycieli, bo inaczej to się skończy. Wczoraj przeczytałem takie bardzo ładne podsumowanie, że coraz więcej szkół w Polsce ma drukarkę 3D zamkniętą w magazynie, bo to jest drogie i wszyscy się boją, żeby się popsuło, więc młodzież z tego profilaktycznie ich nie korzysta. I myślę, że to jest podobny problem.
0: Przypomniało mi się, jak w 1999 roku w pewnej szkole średniej usłyszeliśmy jako uczniowie, że nie włączymy internetu, bo to wdzwanianie się jest za drogie, szkoły nie stać. Bardzo dziękuję. Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, prelegent w czasie CyberSec Expo and Forum, które odbędzie się w połowie czerwca, konkretnie od 15 do 16 czerwca w Katowicach. Tam więcej usłyszymy o nowych technologiach i o tej całej rewolucji, której jesteśmy świadkami. Radio Tok FM jest patronem tego wydarzenia. Za kilka minut, już po informacjach o 6.20, będzie u nas o Dniu Walki z Rakiem.
10: Reklama. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 6.21, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, poinformował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań, na które zgodę wydały władze Ukrainy, polski IPN poinformował, że wystąpi do nich o kolejną zgodę na ekshumację. Gdy zostaną one przeprowadzone, będzie można zorganizować uroczyste pochówki ofiar zbrodni. Teraz Stany Zjednoczone i Izba Reprezentantów przegłosowały projekt ustawy nakazującej nowe sankcje na Rosję oraz 8 miliardów do wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników w regionie. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu wciąż jest niepewny. Grecka Straż Przybrzeżna w 5 operacjach na południu od Krety wyłowiła z Morza Śródziemnego 242 migrantów. Według władz w Atenach w ostatnich tygodniach widać ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Kolejne informacje w Tok FM o godzinie 6.40. Teraz czas na sport.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Polka, która rozpoczynała wielkoszymowy French Open od eliminacji, zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała wczoraj po zaciętym meczu Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menedżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie do czasu.
13: Telefon się rozładował, dostajemy miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten wspaniały, za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo Chcemy wygrać ten turniej.
12: O tytuł Chwalińska zagra jutro o godzinie 15 z 19-letnią Mirą Andrzejewą. Mecz pokaże Eurosport. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze dwaj zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny. A teraz w TOK FM prognoza pogody.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: To z pewnością nie jest najlepsza czerwcówka, jeżeli chodzi o pogodę, bo dziś w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, a nawet burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 stopni, a to na wschodzie i południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Mamy 25 minut po szóstej. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami doktor nauk medycznych Paweł Sobczuk, onkolog kliniczny z Instytutu Onkologii w Barcelonie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 24 czerwca to są dni walki z rakiem. O czym my pacjenci, zarówno ci, którzy czują się zdrowi, jak i pacjenci, którzy mający jakieś problemy zdrowotne, tego rodzaju powinni wiedzieć w tych dniach, czy też przypomnieć sobie?
14: Czy powinniśmy przede wszystkim pamiętać o profilaktyce i badaniach profilaktycznych, które mamy dostępne, a z których wciąż bardzo duży odsetek z nas nie korzysta? A pamiętajmy, że im wcześniej wykryty nowotwór, tym dużo większa szansa na całkowite wyleczenie, a nie tylko próby przedłużania życia, więc korzystajmy z tego, bo to jest jedyny najlepszy lek na raka, który w tym momencie mamy.
0: Mimo od lat powtarzania, jak ważna jest profilaktyka, wciąż ta liczba osób, które się badają, jest niezadowalająca, tak?
14: Zdecydowanie nie. No, dążymy do tego, żeby te odsetki zbliżały nam się do 100%, a do nich jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Pomimo różnych metod zachęcania, to wciąż bardzo wiele osób ignoruje, myśląc też, nie mam żadnych dolegliwości, więc po co mam się badać? A tak naprawdę chodzi nam o wykrywanie nowotworów wtedy, kiedy jeszcze one tych objawów nie dają, są najmniej zaawansowane i najłatwiejsze do wyleczenia.
0: Chyba jednym z najtrudniejszych takich jest rak trzustki, prawda?
14: Jest wiele nowotworów, które rozpoznajemy bardzo późno, ale rak trzustki należy zdecydowanie do tych, które nie dają wczesnych objawów, a w momencie, w którym zaczynają dawać objawy, to bardzo często są już na tyle zaawansowane, że nie da się ich wyleczyć w sposób radykalny za pomocą chociażby chirurgii, a w wielu przypadkach jest nawet za późno na leczenie z wykorzystaniem tak zwanych terapii systemowych, czyli czy to chemioterapii, czy nowych leków celowanych.
0: Jaką profilaktykę tutaj można zastosować? Znaczy, na przykład możemy się tak badać, żeby się ustrzec przed tą jednostką chorobową?
14: Niestety na raka trzustki nie mamy badań profilaktycznych, które pozwalają nam na jego wcześniejsze wykrycie Więc tutaj musimy bardziej pilnować jakichkolwiek objawów, które mogą nam wcześniej dawać sygnały do tego, że coś w naszym organizmie, w naszym przewodzie pokarmowym się dzieje, czy chociażby takich objawów jak nieswoiste bóle brzucha, których wcześniej nie mieliśmy, spadek apetytu, problemy z wypróżnianiem się. To mogą być objawy, które mogą sugerować nam jakikolwiek nowotwór ze strony przewodu pokarmowego. Ale z drugiej strony pamiętajmy o profilaktyce i unikaniu czynników ryzyka, takich jak chociażby nadmierne spożywanie alkoholu, czy wpalenie papierosów.
0: Jeśli chodzi o raka trzustki konkretnie, to dopytuję o tę chorobę, dlatego że w tej chwili pojawiają się nowe eksperymentalne terapie i to już nie jest taki wyrok jak, czy też to nie brzmi tak jak wyrok jak do tej pory, albo nie zawsze brzmi. Jakby pan właśnie tutaj nam określił możliwości leczenia dzisiaj?
14: Ja myślę, że trzeba tutaj troszkę ochłodzić ten entuzjazm, który pojawił się po ostatnich wynikach badań prezentowanych na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Oczywiście mówimy o dużym przełomie, bo nowy celowany lek przeciwko białku KRAS wykazał dużo wyższą skuteczność niż chemioterapia wśród pacjentów z zaawansowaną chorobą, którzy już byli leczeni wcześniejszą chemioterapią. Bo tutaj mówimy o poprawie przeżycia całkowitego z 6 miesięcy podczas stosowania chemioterapii do 13 miesięcy, czyli prawie 2 razy dłużej. Ale wciąż mówimy o przeżyciu na poziomie wyłącznie roku, a nie wyleczeniu. Więc mamy krok do przodu, mamy nowe terapie, które nie są chemioterapią, a są terapiami celowanymi, ale nie jest to taki przełom, jakiego oczekiwaliby nasi pacjenci.
0: Ale jakiś istotny krok, jak rozumiem, w przypadku bardzo poważnego nowotworu.
14: Zdecydowanie tak. To też jest przełom, jeżeli chodzi o to, do czego zdolna jest nauka, bo mówimy o cząsteczce, o tym białku, przeciwko któremu skierowany jest ten nowy lek, które przez lata, przez ostatnie 20 czy 30 lat uważane było za białko, przeciwko któremu nie jesteśmy w stanie stworzyć leku w związku z jego bardzo skomplikowaną biologią i zachowaniem, a teraz naukowcy udowodnili, że jednak jesteśmy. I to może być istotny krok do przodu nie tylko dla pacjentów z rakiem trzustki, ale z wieloma innymi nowotworami, bo to białko zmutowane jest w około 40-50% różnych nowotworów. Poza rakiem trzustki to jest chociażby rak jelita grubego, rak dróg żółciowych i wiele, wiele, wiele innych nowotworów.
0: A jeśli chodzi o listę tych nowotworów, które kiedyś były bardzo trudno wyleczalne, a dzisiaj już przestają być aż takim wyzwaniem dla ochrony zdrowia, to co się na niej znajduje na dziś?
14: Tak naprawdę w zakresie każdego nowotworu z każdym rokiem robimy duży postęp. Ja bardzo lubię przytaczać przykład czerniaka, czyli nowotworu skóry, który jeszcze powiedzmy około 10 lat temu przed wynalezieniem immunoterapii był nowotworem, przeciwko któremu nie mieliśmy żadnej terapii, jeżeli chodzi o pacjentów z chorobą przerzutową. I tam około połowa pacjentów przeżywała maksymalnie do 6-12 miesięcy. Aktualnie mówimy o ponad połowie pacjentów, które przeżywa więcej niż 5-6 lat, a w dużym odsetku możemy mówić o niemalże wyleczeniu lub zmianie na chorobę przewlekłą. Kolejny olbrzymi progres to jest chociażby rak piersi, który już w wielu przypadkach staje się chorobą przewlekłą, podobną do cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Więc dla części nowotworów progres osiągnęliśmy dużo wcześniej i dużo szybszy. Dla nowotworów typu rak trzustki czy rak dróg żółciowych jeszcze jesteśmy na wczesnym etapie, ale widzimy, że te starania naukowców idą w dobrym kierunku i przynoszą oczekiwane efekty.
0: A jak wygląda dostęp do leczenia i innowacyjnych terapii w Polsce?
14: Oczywiście, chociaż biorąc przykład tego leku, o którym mówimy w przypadku raka trzustki, jest to lek, którego wyniki badań klinicznych dopiero zostały zaprezentowane. Więc na jego rejestrację przez FDA w Stanach i EMA w Europie. Jeszcze na pewno chwilę poczekamy, ale biorąc pod uwagę wartość tych wyników, myślę, że te rejestracje będą stosunkowo szybkie, a później musimy jeszcze poczekać na zgodę naszych organów regulatorowych na refundację, która w tym wypadku nie powinna zająć zbyt długo. My w Polsce w ostatnich latach poczyniliśmy bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o dostęp do nowych terapii. I tutaj w porównaniu do krajów, powiedzmy, Europy Zachodniej, jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Oczywiście nie wszystko dzieje się od razu, bo musimy mieć pewność, że terapie są skuteczne i bezpieczne, ale też kosztowo opłacalne, bo czasami możemy mówić o pozytywnych wynikach badań klinicznych, które dają nam zysk w postaci miesiąca czy dwóch miesięcy przedłużenia życia w wątpliwej jakości tego życia. Chodzi nam też o to, żeby pacjenci mieli jak najlepszą jakość życia przy ogromnym koszcie również finansowym i takie terapie nie zawsze będą refundowane.
12: Do 24 czerwca, od dziś, właściwie to już wczoraj, mieliśmy początek ogólnopolskich dni walki z rakiem. Doktor nauk medycznych Paweł Sobczuk, onkolog kliniczny z Instytutu Onkologii w Barcelonie, był razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
14: Dziękuję bardzo.
12: Rewolucje podatkowe szkodzą biznesowi. O tym w pierwszym programie gospodarczym.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie pisze o tym, że firmy oczekują raczej stabilności przepisów niż ich radykalnego reformowania. Elektronizacji rozliczeń z fiskusem powinna towarzyszyć redukcja formalności, pisze o tym Paweł Rochowicz. W podatkach cenniejsza jest przewidywalność niż rewolucyjnie robione pod populistycznym hasłem radykalnego uproszczenia zmiany. Tak uważają członkowie Rady Legislacyjnej Rzeczpospolitej. W ich ocenie podejmowane dziś przez rząd próby reform systemu podatkowego wprawdzie nie są taką rewolucją, ale też nie do końca spełniają postulat, aby rozliczenia były prostsze. W dzisiejszych realiach, gdy urzędnicy skarbowi mogą szybko dowiedzieć się wszystkiego o podatkach z elektronicznych baz danych, należałoby się spodziewać ze strony fiskusa różnych uproszczeń dla podatników. Skoro już państwo dostaje dane z krajowego systemu e-faktur w czasie rzeczywistym, to powinno odstąpić od obowiązku raportowania miesięcznych sprawozdań, postuluje dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Cyfrowa tarcza Unii Europejskiej odwraca się od big techów. O tym także w Rzeczpospolitej przeczytamy. Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz suwerenności technologicznej. Proponowane rozwiązania mają uniezależnić wspólnotę od systemów i oprogramowania spoza Unii. Polski rząd też ma swój plan. Odczują to zwłaszcza amerykańscy giganci. To może być bolesny cios między innymi dla Amazona, Google'a czy też Microsoftu. Komisja Europejska opublikowała właśnie plan, który ma na celu wzmocnienie zdolności Europy w zakresie półprzewodników, sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i otwartego oprogramowania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi wprost: nie możemy sobie pozwolić na poleganie na innych w zakresie technologii, które utrzymują funkcjonowanie naszych szpitali, stabilność sieci energetycznych i bezpieczeństwo naszych usług. Jeszcze rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą, tutaj o świetnych czasach dla nowych polskich miliarderów. Jeśli PKB rośnie względnie szybko, z czym mamy teraz do czynienia w Polsce, to majątki mnożą się jeszcze bardziej dynamicznie, mówi profesor Łukasz Rachel na łamach Wyborczej. Właściciel sieci Dino, spadkobiercy Jana Kulczyka, czy też kilka gwiazd nowych technologii. Tak wygląda dzisiaj góra rankingu najbogatszych Polaków, o których dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
15: Przestań, nie ma się czego bać.
16: Tobie też zdarza się tak mówić do dziecka? Takie słowa nie pomagają, a mogą nawet zaszkodzić.
17: O granicach i ich przekraczaniu w relacjach z dzieckiem porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Czas Rodziców. W sobotę o 13:00.
16: Ula Malko
17: i Krzysztof Chorwat.
1: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
25: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
28: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
29: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
30: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
29: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
30: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
31: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Jest 6.41, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Premier Donald Tusk chce postawienia pomnika przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych szefów rządów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego jest ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 89. roku. A więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 7. Trwa prekampania wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Wydłuża się lista kandydatów. Nadal jednak nie wiadomo, kto wystartuje z Koalicji Obywatelskiej, z której jest były prezydent odwołany przez mieszkańców w referendum. Jak twierdzą politycy tego ugrupowania, trwają rozmowy, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość podało, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki, a z Konfederacji udział w wyścigu zapowiedzieli Bartosz Bochańczak, a z partii Razem Aleksandra Owca. Trwa policyjna akcja Boże Ciało. Każdego dnia długiego weekendu na drogach pracuje więcej mundurowych z ruchu drogowego. Jak mówi Iwona Chruścińska z Giżyny. igrzyckiej policji, kierowcy powinni się spodziewać kontroli.
0: Będzie nas więcej. Liczmy się z tym, że jeżeli jest kilka dni wolnych, są weekendy, natężenie ruchu drogowego zwiększa się, no a za tym idzie też, że i patroli ruchu drogowego będzie więcej. I tutaj policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem. Oczywiście będą kontrolować kierowców, sprawdzać stan trzeźwości.
34: A w trakcie ubiegłorocznego długiego weekendu tylko w okolice Giżycka doszło do 12 wypadków. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel skrytykował decyzję władz Stanów Zjednoczonych o nałożeniu sankcji na niego i inne kubańskie podmioty. Określił amerykański rząd jako agresywny i spaczony, zapowiadając przy tym opór wobec imperialnej ofensywy. Nowe sankcje to kolejny element nasilającej się presji Waszyngtonu na komunistyczny rząd w Hawanie. Po odcięciu dostaw ropy, które pogłębiło trwający na Kubie kryzys gospodarczy oraz zaostrzeniu sankcji finansowych, które doprowadziły do eksodusu zagranicznych firm z wyspy. Na koniec wielki sukces archeologów. Międzynarodowa ekipa badaczy ogłosiła historyczne odkrycie. Odnaleziono na dnie Morza Karaibskiego w pobliżu Bahamów wraków 6 pirackich statków pochodzących z tak zwanych złotych czasów. Wraki odkryto w wodach w pobliżu wyspy New Providence, a naukowcy twierdzą, że pochodzą one z ostatnich dziesięcioleci XVII wieku i z pierwszych dekad następnego wieku, kiedy region uważany był za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie dla żeglugi. Kolejne informacje w TKFM o 7. I teraz pogoda. Dużo chmur i deszczu w całym kraju, burze także na Mazowszu i na wschodzie, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 16-17 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24-25 stopni to na ziemi łódzkiej, Mazowszu, Małopolsce i ścianie wschodniej.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: To jest pierwszy program TOK FM. 15 minut do 7 teraz. Naszą gościnią, jak zwykle o tej porze, mimo że to szczególny taki czerwcówkowy piątek, jest dr Ewa Pietrzyk-Sieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Order, który został przyznany Wołodymirowi Zełenskiemu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tutaj pojawia się pytanie, odebrać czy nie? Jak pani by odpowiedziała na nie?
4: Redaktorze, za szybko przyznawaliśmy w swoim czasie. Ja wtedy też tak właśnie odpowiadałam, że bardzo szanuję pana Zełenskiego. To w końcu właściwie prawie że dowódca frontowy, no, w dzisiejszych czasach rzeczywiście czapka z głowy. Natomiast order Orła Białego jest jak gdyby... powinien być wykorzystywany na inne okoliczności i w innych momentach. No ale dobrze, stało się. A teraz odebrać. To jest bardzo delikatna sprawa i tu rzeczywiście pan Zełenski, jak sądzę niechcący, zrobił panu premierowi naszemu przede wszystkim paskudny prezent. Bo jeśli premier ostatecznie przychyli się do postulatu pana prezydenta i będzie ta kontrasygnata do odbioru, tak to nazwę, to nie będzie najlepiej, a jeśli się nie przychyli, to też nie będzie najlepiej. Natomiast dlaczego mówię, że to niechcący się jednak nieco stało? Po prostu Ukraińcy inaczej postrzegają historię, no takie plemienne trochę. Po drugie, oni tam nie mają za dużo jakichś takich bohaterów, a charyzmatycznych wozów dusz to już niemalże wcale. I stąd nie rozumieją jak gdyby pewnych delikatności, w dużej mierze psychologiczno-kulturowych, które muszą być uszanowane wtedy, kiedy jesteśmy w jakichś tam relacjach z innym plemieniem, w tym wypadku z plemieniem Lechiczów, no, bardzo czułym na symbole i słusznie zresztą. Także tu nie ma dobrego wyjścia.
3: Brak zrozumienia dla tego, jak, znaczy ta różnica w ocenie tych historycznych kwestii jest jak najbardziej zrozumiała, ale myślę, że po tylu już sytuacjach, kiedy to Polska wykazywała szczególną wrażliwość na hasło UPA, myślę, że w kancelarii prezydenta Zełenskiego mogliby mieć to szczególnie na uwadze, biorąc pod uwagę znaczenie naszych relacji dzisiaj w kontekście wojny. Jak pani
4: sądzi? Panie redaktorze, powinni mieć szczególnie na uwadze, tylko tyle, że tutaj jednak ciuteńkę zawinili polscy politycy. Mówię to z wielkim bólem, bo jak się dowiedziałam o tym, że UPA jest jakoś honorowane znowu, toż diabli mnie wzięli, to w ogóle jest mało powiedziane, bo to bandyci byli, nazwijmy rzecz po imieniu. No tylko tyle, że my te relacje z Ukrainą staraliśmy się mieć dobre, a nawet bardzo dobre. Mówiliśmy przede wszystkim o rzeczach dobrych, co nie zmienia faktu, że tam na Ukrainie przez cały czas powstawały pomniki i samego Bandery, i banderowców pomniejszych.
3: No. A właśnie, pytanie, co się zmieniło? Bo prezydent Karol Nawrocki tutaj ma w zwyczaju zaskakiwać nas jakąś taką inicjatywą, stanowiskiem, wkładać kij w mrowisko, zawetować sejf, mimo że tutaj wszyscy dostrzegają racjonalne argumenty za tym programem. Prezydent tutaj inaczej patrzy na sprawę. Co takiego się wydarzyło od momentu, kiedy to prezydent Duda przyznał medal Zełenskiemu, kiedy to również bardzo podobny, chyba niezmieniony w stosunku do tego, co jest dzisiaj stosunek do UPA miało państwo ukraińskie, do tego momentu, do dzisiaj?
4: Redaktorze, niewiele, jeśli w ogóle coś się zmieniło. Ja przypominam, że nawet jak tak spojrzymy wstecz, to i pan Poroszenko, jak rządził, budowano pomniki, i Julia Tymoszenko, w swoim czasie bardzo u nas ceniona, też na to nie tylko przyzwalała, ale tam nawet brała udział w tym czy owym. Niewiele się zmieniło, jeśli w ogóle. I dlatego być może pan Zełenski, łagodnie mówiąc, zlekceważył to, co dla Polaków jest symbolem, Zadrą, no i taką rozdrapaną raną. Zresztą proszę zauważyć, że już Ukraińcy jakoś tam reagują, bo przyszły zgody na kolejne ekshumacje. No bardzo dobrze, że coś tu się dzieje, no ale tego się nie da zagłaskać, po prostu nie da się, chociaż... A już na pewno nie takimi tekstami, które mamy w mediach naszych, niekiedy oficjalnych, nie tylko w internecie. Ktoś tam powiedział, że każdy naród, już nie chcę powiedzieć kto, ma do prawo widzieć własną historię na swój własny sposób. O, przepraszam, nie całą i nie we wszystkich punktach, bo tu miałam ochotę wyszczerzyć zęby i zapytać, przepraszam, Niemcy też? No, tam się póki co jednak pomników Hitlera nie był, no całe szczęście, a żadnych dywizji imienia Hermana Göringa też tam, o ile wiem, nie ma, i całe szczęście. I tutaj naprawdę trzeba analizować. Tu bracia Ukraińcy zrobili nam paskudny prezent, nam, to znaczy tym wszystkim, którzy chcą widzieć wszelkie zalety takich dobrych relacji z Ukrainą. Do takich Polaków jest wielu, ale zrobili też prezent tym, którzy mają teraz o czym pisać, wyzłośliwiać się i naigrawać. No chyba o to im nie chodziło.
3: Pani doktor, teraz trochę zmieniając temat, a trochę a propos. Jak ten ostatni rok się pani podobał?
4: No cóż, to był rok prezydentury pana, nowego prezydenta,
3: też właśnie,
4: który jakby okrze był w fotelu, no niekoniecznie w taki sposób, w jaki chciałabym to widzieć, ale okrze był, tylko tyle, że to polegało na zaciągnięciu hamulca ręcznego, a ta flaga, którą niesie Pałac Prezydencki, no i pan prezydent jako główny lokator, to jest precz z paskudnym Tuskiem, i nie będzie spokoju, pokąd on, że Tusk będzie premierem. A tutaj to mam tylko ochotę powiedzieć, no zaraz, panowie, niech żyje demokracja. Moment, no są tacy, którzy nie lubią premiera, ale są też, no sądząc bodaj po wszelkiego rodzaju badaniach, i tacy, którzy go lubią. Chociaż niewątpliwie pan premier Tusk nie jest aniołem, jest tylko człowiekiem. I jak każdy człowiek, niekiedy się myli, no.
3: No i stoi na czele ugrupowania, które w tej chwili ma najwyższe poparcie w sondażach. Co prezydent mógłby wziąć pod uwagę?
4: No cóż, ale pan prezydent pewnie bierze co okształt, że na czele stoi, a jak tak dalej pójdzie, to nie będzie rządził dalej, a tego bardzo pragnąłby pan prezydent. No wreszcie, żeby rządził ktoś panu prezydentowi miły. No są nic dziwnego, no. Ale w każdym razie ten bój polsko-polski się zaostrza. Zbój dwóch pałaców pod taką nazwą pewnie przejdzie do historii i będzie oj ostry. A tutaj od razu chcę taką łyżeczkę dziegciu, bo tutaj by trzeba powiedzieć panu premierowi, że takie wykwity z przeproszeniem.

0: wrzeszczeć. I to, wie pana, to są wrzaski, no, naprawdę niepotrzebne. Nasza scena polityczna jest już tak czy inaczej i skonfliktowana, i taka pod, ja wiem, no, podniecona tembrem własnego głosu. Widzę pan Czarnek chociażby, który w tej chwili robi obieg po Polsce, że naprawdę już są jakieś takie dodatkowe głupoty, no głupoty niepotrzebne. A pan Joński, który usiłował bronić, chłopaki, trzeba umieć bronić, no. Powiedział był, że no to fajnie, jak dzieci tam mają te paski na świadectwach, ale to przecież nie jest najważniejsze. No nigdy bym na to nie wpadła, jakby mi tego nie powiedział. Cóż, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że za szczególną pracę zawsze były nagrody, zwłaszcza w szkołach. Pamiętam, miałam taką odznakę z napisem wzorowy uczeń, dumnie, tam do tego fartuszka przyszytą przez mamę i bardzo ją, no i przecież to niewiele dzieci miało i nikt wtedy na to nie wpadał, że te dzieci, które nie mają, to się mają czuć jakoś skrzywdzone. Tutaj proces wychowawczy, od czego są nauczyciele i godziny wychowawcze, no i sama pani rzecznik, która jeśli występuje publicznie, to mogłaby jakoś rozsądniej to czynić. A wszystko idzie na konto tego paskudnego Tuska, co to go opozycja wyjątkowo nie lubi, no.
1: No, wszystko to, co się nie podoba, idzie na jego konto, bo coś, co się uda, to już nie.
0: To jest oczywiste, doktor, sukces ma wielu ojców.
1: Pani użyła takiego motoryzacyjnego nawiązania o zaciągnięciu hamulca. Ale w naszych realiach to jest chyba tak, że zaciągnięty hamulec to jest przynajmniej jakby stabilna pozycja takiego pojazdu, ale my to, biorąc pod uwagę działanie obu pałaców, jednocześnie zaciągamy ręczny i dodajemy gazu.
0: To prawda. Wie pan, ja jestem bardzo słabym mechanizatorem. Może powinnam tam była coś do tego ręcznego dodać, rzeczywiście. Ale tak właśnie jest. To idzie naprawdę bij za bij i wszyscy tak troszeczkę zamieramy w oczekiwaniu rany boskie, co dalej, bo to się dalej dobrze nie rysuje, nieprawdaż. Mamy tutaj jeszcze po drodze ten Kraków. Co to znowu? No panie premierze, no dlaczego to jest tak? Trzeba by zapytać tegoż pana Tuska. Panie premierze, dlaczego? Bo okazuje się, że wy w tym Krakowie to zdaje się krótką ławeczkę macie. Tam szereg już kandydatur z różnych miejsc, a tego platformerskiego jak nie ma, tak nie ma. A wiadomo, że musi być. I przyznam się, że tak jak patrzę na przebieg wydarzeń, to nic się tutaj nie rysuje i nic się nie wyłania, no. I to znowu będzie, że no proszę, proszę, no. Odpuścili Kraków. No przecież nie. No ale tak to wygląda.
1: To jeszcze jeden wątek w ostatniej minucie naszej rozmowy, bo już powoli kończymy. Europosłowie Lewicy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek liczą na to, że spotkają się z prezydentem Nawrockim i przekonają go do tego, by nie wetował ustawy o osobie, o statusie osoby najbliższej. I tutaj Lewica przypomina, że przecież w kampanii pan prezydent Nawrocki deklarował poparcie dla tego typu ustawy. Czy się przeliczą?
0: Panie redaktorze, tutaj może zadziałać psychologia, obawiam się, dlatego że akurat ci dwaj panowie może nie są najstosowniejsi do przekonywania pana prezydenta i o tym, i o czymkolwiek innym, no. Już po prostu, no, oni jednak są parą, są rodziną, no. A jak wiadomo, we własnej sprawie każdy optuje i to jest jego dobre, zbójeckie prawo, no. Natomiast tu będzie bardzo łatwo powiedzieć, no, nie bądźcie prorokami tutaj, we własnym kraju, tu pan prezydent, wy macie własne poglądy na sprawę, pan prezydent ma własne i tak zostanie. Po prostu innego mediatora by wskazała, gdyby to ode mnie zależeć miało.
1: Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami tuż przed siódmą. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, miłego dnia.
1: Teraz Jacek Żakowski, dzień dobry Jacku, który
2: dzień dobry.
1: Przygotowuje się do spotkania z państwem, to już za kilka minut po informacjach poranek TOK FM.
2: I z gośćmi, którzy będą w studiu oczywiście, najpierw

0: 7.20 Maciej Stachowiak, ojciec Igora Stachowiaka. Porozmawiamy o tym, jak wygląda życie rodziny tej najsłynniejszej chyba ofiary brutalności policyjnej w trzeciej RP i co się dzieje w tej sprawie w ogóle, czy winni zostali ukarani. Po 7.40 profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście trochę będzie o panu Stachowiaku, ale też inne bolesne często tematy. A po 8.00 profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Porozmawiamy o tym, jak mi się wydaje, szczytowym wykwicie polskiego narcyzmu narodowego, jakim jest reakcja na nazwanie imieniem UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, jednego z oddziałów w Ukrainie.
1: Jacek Żakowski z państwem dzisiaj, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Frondzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
2: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Bachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Bachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Maja Chwalińska nie zawiodła, nasza tenisistka jak burza dostała się do finału French Open. Prezydent Ukrainy pisze list otwarty do Władimira Putina z propozycją rozmów pokojowych. Jest w tej sprawie także stanowisko Amerykanów. Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje jedna osoba, kolejna jest w stanie ciężkim. Ratownicy apelują. Warunki w górach są wciąż bardzo trudne. Półtorej minuty temu minęła 7:00. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Walczyła z rywalką, zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu Maja Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa po zwycięstwie nad rosyjską tenisistką Danią Schneider. A po meczu rozmawiał z nią wysłannik TOK FM na paryski turniej Przemysław Pozowski.
6: Maju, ty na korcie w tym wywiadzie zaraz po wygraniu ostatniej piłki mówiłaś, nie wiem co się dzieje, nie dociera to jeszcze do mnie, minęło parę godzin. Dotarło, wiesz co zrobiłaś? Jesteś finalistką Rolanda Garrosa.
7: Nie, i pewnie nie dotrze przez kilka dni, na pewno, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa.
6: A jak sobie wyobrażasz ten sobotni finał? Dzisiaj bardzo ci publiczność wspierała i może tak też być w sobotę.
7: No mam nadzieję, bardzo na to liczę, oczywiście, bo publiczność bardzo mi pomogła. Dała mi naprawdę bardzo dużo energii i takich pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że się też tym odwdzięczyłam.
6: No i jak sobie to wyobrażasz?
7: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszę tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
5: Na finał Chwalińska Andrijewa już jutro o 15:00, a to spotkanie pokaże Eurosport i TVN. Wołodymyr Załański napisał list otwarty do Władimira Putina z propozycją spotkania i zakończenia wojny. Napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zostanie zapamiętana przez historię. Na propozycję zareagował rosyjski dyktator, a ruch zdążył też ocenić Donald Trump. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Marcin Starzec.
8: Załański proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
9: My bezusłowne.
8: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Informacja. informacjach TOK FM wracamy do kraju. Jedna osoba zginęła, druga jest w stanie ciężkim po wypadku, do którego doszło na Rysach w Tatrach. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszukiwanych skierowano pieszą wyprawę ratowników, a po poprawie warunków śmigłowiec mógł wystartować z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg, a warunki są bardzo trudne. Wczorajszy 4 czerwca był 37. rocznicą pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce. Komitet Obywatelski Solidarność zdobył wówczas 161 mandatów, co było najlepszym wynikiem, jaki partia mogła uzyskać. Wygrana Solidarności przyczyniła się do obalenia komunistycznego rządu. Jak co roku uroczysty toast wzniesiony został przed dawną kawiarną Niespodzianka, w której w 1989 roku mieściło się biuro wyborcze Komitetu Obywatelskiego.
9: To, co mnie zaskoczyło, to żeśmy wygrali. Nikt nie przypuszczał, że ta wygrana będzie aż tak przytłaczająca. Nic nie wskazywało, że tak może być.
10: Chyba mało kto w to wierzył. Myśleliśmy, że ta siła jednak i przyzwyczajenie do starego systemu, do PZPR-u jest silne. Okazało się, że nie. Więc największe i najwspanialsze zwycięstwo w tym kraju.
11: Ten 4 czerwca roku 89 to jest radosny finał, bo on właściwie nie był spodziewany. To znaczy, że ta cała walka może się zakończyć tak wielkim sukcesem, to w gruncie rzeczy się nie mieściło w głowie.
5: Toast za wolność przed dawną kawiarnią Niespodzianka odbywa się już od 18 lat. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. O poranku dołącza do nas reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, zapowiedź jest, ale kiedy realizacja?
12: Donald Tusk zapowiedział, że odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego.
13: W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów właśnie pod tym pomnikiem.
12: Premier Donald Tusk do honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu.
13: Jana Krzysztofa, Hanie, Waldka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi.
12: Pozytywnie o pomyśle dotąd wypowiedzieli się byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego jest ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 89 roku. Szymon Kępka, TOK FM.
5: A kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz przed nami pogoda. W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, także burze. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 20 w Szczecinie, 24 w Łodzi i Krakowie, do 25 w Warszawie, Rzeszowie i Lublinie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 7 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9, zanim się rozstaniemy przed 9, oczywiście będziemy mieli gości. Mówiłem już chwilę temu, że zaczniemy od rozmowy z Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Nie będę streszczał moich zamiarów, ale gorąco Państwa zachęcam do posłuchania tej rozmowy. Po 7.40 profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Jak to jest z tymi prawami i jakie ma odczucia pod koniec swojej kadencji. Po 8.00 Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego o ogromnym narodowym wzmożeniu, może wzmożeniu narcyzmu narodowego, który się w Polsce na wiele sposobów objawia, ale przede wszystkim objawia się permanentnym poczuciem krzywdy, niedocenienia, my tacy wspaniali i tak dalej, a tu inni tymczasem. Teraz doskonały pretekst do wybuchu kolejnego tego narcyzmu narodowego dała decyzja prezydenta Zełenskiego, żeby nazwać jedną z jednostek ukraińskich, doborowych jednostek imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sprawa jest złożona, oczywiście będziemy o tym rozmawiali z panem profesorem Szeptyckim. ale myślę, że chwilka ochłody, uspokojenia by się wielu osobom, a właściwie większości naszych politycznych liderów przydała. Po 8.20 Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, będą naszymi komentatorami prawie do 9.00. Teraz opowiem Państwu zgodnie z tradycją, co udało mi się wyczytać w dzisiejszych gazetach ciekawego. Mało jest o Maji Chwalińskiej, jak na ten poziom emocji, który większość z nas przeżywa, czekając na jutrzejszy mecz z Mirą Andrzejewą. O 15.00 TVN ma ten mecz transmitować. Pewnie wielu z Państwa zmienia plany, już przekłada kalendarze, żeby widzieć, żeby zobaczyć. Super Express na ostatniej stronie to właściwie najciekawsze w temacie dziś. Zachwyciła Paryż, podbije Londyn? Znak zapytania. No, już się zaczyna erupcja apetytu rosnącego wraz z jedzeniem. Sukcesy ma i są jak może. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony i można dalej te polskie banały sadzić, ale powiem szczerze, trochę się tego wzmożenia boję, jak w większości wzmożeń, bo one na ogół do niczego specjalnie dobrego nie prowadzą. Ale oczywiście Maja, trzymamy kciuki. Kto nie trzyma kciuków, ten jest chyba jakiś dziwny. Nie będę cytował tutaj hasła sprzed paru lat. Z rzeczy ważnych, do których teraz przechodzimy, oczywiście tak, wzmożenie antyukraińskie, które się nasila, narasta. Henryk Sawka się obudził, przysłał rysunek, który mi się wydaje prezentuje taki w miarę zdrowy dystans do całego tego wzmożenia. Dwie bryły przypominające polityków, no tak, powiedziałbym starszego pokolenia. Jedna bryła mówi do drugiej. Najpierw Zeleński odebrał order od Dudy. Teraz chcą, żeby Nawrocki odebrał order od Zeleńskiego. Śmieszne? Śmieszne, ale jakże ponure. W tymże Superekspresie pan Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi, że prezydent Ukrainy wymierzył policzek Polsce. Na Boga, naprawdę myśli pan, że prezydent Zeleński nie ma nic ważniejszego do rozważania, niż jak wymierzyć policzek Polsce? No, panie ministrze, troszkę rozsądku. Ja wiem, każdy ma jeden pępek, ale nie każdy jest pępkiem świata. Nie każdy pępek jest pępkiem świata. Warto o tym pamiętać, że różne inne ważne rzeczy się dzieją, na przykład wielka wojna światów o wolność i demokrację, w której Zeleński, mając, jak powiedział Trump, nie mając kart, reprezentuje nasz najbardziej żywotny interes narodowy. Poczuliśmy się dotknięci. Może nie całkiem słusznie, o tym będzie za chwilę, ale nawet jeżeli poczuliśmy się dotknięci, to trzeba mieć jakiś umiar w tych reakcjach. Jeżeli, no chyba, że ktoś robi dla Putina. Przepraszam, że używam tego ad Putinum argumentu, ale to rzeczywiście tak po prostu jest. Polscy politycy zaczęli się zachowywać tak w ostatnich tygodniach, zaraz jeszcze do tego wrócimy, w ostatnich dniach, jakby rzeczywiście robili dla Putina, jakby ich największym marzeniem było wykopanie przepaści między Polską a Ukrainą, przepaści, której nie będziemy już w stanie pokonać i która sprawi, że to Putin pokona Ukrainę, a nie na odwrót, co jest w polskim interesie, żeby Ukraina pokonała Rosję w tej wojnie, a w każdym razie, żeby nie uległa. W nurcie pana Boguckiego komentarz Pawła Łebkowskiego, redaktora rzeczy o historii. No, tu warto jedno rozróżnienie wyraźne zrobić. Przeszłość to przeszłość, była jaka była. A historia to jest opowieść o przeszłości, którą piszą zwycięzcy albo niezwycięzcy, ale którą piszą ludzie. Prowokacja czy ślepota historyczna, pyta Paweł Łebkowski. A może po prostu doraźna, lokalna potrzeba, doraźny, lokalny interes ważny w tej wojnie? A może inna perspektywa, bo przecież Ukraińcy widzą w UPA raczej opór przeciwko Sowietom i walkę o niepodległość Ukrainy, jakiej byśmy nie chcieli, jakiej większość Ukraińców dziś oczywiście by nie chciała, Ukrainy faszyzującej, autorytarnej i tak dalej, ale jednak niepodległej, co jest w polskim interesie. Ta różnica perspektyw jest niezwykle ważna w kontekście powagi, zwłaszcza w kontekście powagi, przepraszam, jaką tej sprawie nadają polscy politycy, nawet politycy bardzo demokratycznego autoramentu, jak Radosław Sikorski, który z całą powagą mówi o toczących się zakulisowych rozmowach, to w dzisiejszym fakcie na ten temat. Czy naprawdę nie mamy ważniejszych tematów do rozmowy z Ukrainą, na przykład jak ją lepiej zbroić, jak ją lepiej wspierać, jak i lepiej pomóc w pokonaniu czy też stawieniu skutecznego oporu Rosji? No błagam, naprawdę gdzieś trzeba mieć umiar. Tłumaczy to w Rzeczpospolitej Włodzimierz Pesenko-Kijowski, politolog, który mówi o historii. Tak, to rozróżnienie między przeszłością a historią jest bardzo ważne, o historii pisanej w Kijowie. W Rzeczpospolitej także komentarz Bogusława Chraboty, ukraińska pułapka na naszego premiera. Politycy o skrajnie różnych poglądach zgodnie krytykują Wołodymyra Zeleńskiego, pisze Chrabota, za nadanie jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Czy ktoś się spodziewał, że powstanie antyukraiński front ponad podziałami? No tak, chyba właśnie tak. Chyba politycy zamiast osłabiać groźną falę antyukraińską, postanowili ją na nią wskoczyć i popłynąć do wyborów. Błagam, nie róbcie tego. Naprawdę nie róbcie tego. Przeciwstawcie się tej fali. Z falą płyną śmiecie. Liderzy polityczni, mężowie stanu muszą czasem, przynajmniej czasem, popłynąć radykalnie pod prąd i wytłumaczyć swojemu społeczeństwu świat, jaki jest, a nie taki, jaki się wydaje na przykład Władimirowi Putinowi. Bardzo ciekawy zespół tekstów w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Andrzej Brzeziński, przepraszam, spowiedź z cudzych grzechów. Prezydent Karol Nawrocki i jego współpracownicy demonstrują, nie wiem czy w pełni świadomie, bardzo starą i bardzo niebezpieczną postawę wyższościową wobec Ukrainy. O tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiali. Bardzo ciekawy też na ten temat tekst w Gazecie Wyborczej Marcina Matczaka. Dwa znaczenia narodu. Politycy prawicy chcą jak zawsze odpowiedzialności moralnej całego narodu ukraińskiego za dawne, realne zbrodnie jednostek i dzisiejsze wyobrażone grzechy grupy. Bardzo polecam ten tekst. Także bardzo ciekawy tekst Jarosława Mikołajskiego w dzisiejszej gazecie. I had a dream. Przyśniło mi się, że prezydent Polski napisał taki list do prezydenta Ukrainy. Kochany Wołodymyrze, drogi przyjacielu. No, jakbym zobaczył taki list, to chyba bym spadł z tego krzesła w studiu, bo różne rzeczy można się spodziewać po polskich nacjonalistach, ale nie po deklaracji, ale nie deklaracji miłości wobec prezydenta Ukrainy, kimkolwiek on by był. Polecam też Państwu ogromnie na stronie 15 dzisiejszej gazety dwa ważne, otwarte listy historyka Arkadiusza Kierysa i grupy liderów podziemnej Solidarności, Bujaka, Frasyniuka, Kasprzaka, Łazarewicza, Niemczyka, Seweryna, Skiby, legendy polskiej demokracji, list wzywający polityków do opamiętania w sprawie Ukrainy. Przyłączam się. Teraz informacje, a po informacjach Maciej Stachowiak.
14: Autopromocja.
15: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
16: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
15: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. Marta Zdanowska, zapraszam.
14: Autopromocja.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro.
19: Emocje rosną.
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo z Media Expert taniej masz.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7:21, informacje Tok FM, przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. Zapowiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załońskiego i Władimira Putina. Załoński opublikował list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak najlepiej pracować nad odbudową lasu, a w szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Na koniec sprawdzamy jeszcze, jakie dziś obowiązują maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 9 zł, 5 zł i 94 grosze, benzyny 98 6 zł i 52 grosze, a oleju napędowego 6,40. Oznacza to spadek ceny maksymalnej obu rodzajów benzyny w porównaniu ze środą, podczas gdy cena diesla pozostaje bez zmian. Kolejne informacje w Tok FM o 7:40. Teraz w Tok FM czas na sport.
25: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszlemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
27: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
26: Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
1: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
2: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym. I jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
26: W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która gładko w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami dwa półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagrą z Czechem Jakubem Mężikiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek rozstawiony z dziesiątką Flavio Coboli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoku z wyższy. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen. Do końca wyścigu pozostały trzy etapy. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
25: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: A w całym kraju dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, także temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, to na zachodzie i północnym zachodzie, i od 20 do 26 na wschodzie i w centrum.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Witam ponownie, jestem Krzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 26 prawie minut po siódmej i mamy już połączenie z panem Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
3: Może nie wszyscy z państwa pamiętali tę sprawę. Sprzed 10 przeszło już lat, 15 maja 2016 roku został zamordowany na wrocławskim komisariacie Igor Stachowiak. Zatrzymany na rynku, kiedy w nocy wracał z klubu, brutalnie, wyjątkowo zatrzymany, potem brutalnie traktowany w komisariacie, rażony paralizatorem, wielokrotnie przyduszany, maltretowany, zdjęcia z paralizatora trafiły do opinii publicznej. Widzieliśmy na nich człowieka leżącego nago na podłodze i maltretowanego, choć jak powiedział sąd, nie torturowanego, bo nie ma takiego przepisu, że nie wolno w Polsce torturować. No i doszło do sprawy sądowej. Winni policjanci zostali skazani na dość łagodne wyroki, jak na takie morderstwo. 2 lata i 6 miesięcy. Łukasz R., Paweł P. i Adam W. po 2 lata więzienia. 10 lat później ojciec Igora Stachowiaka, pan Maciej Stachowiak, z którym będziemy za chwilkę rozmawiali, a właściwie już rozmawiamy, udzielił wstrząsającego wywiadu Super Expressowi, w którym mówił pan: mam wrażenie, że sprawa była wygodna dla polityków, jak byli w opozycji, a teraz jest im niepotrzebna. Najbardziej boli mnie brak sprawiedliwości. Zwrócę się do premiera Donalda Tuska z apelem o wznowienie śledztwa w tej sprawie. Bo pojawiły się nowe okoliczności. Jakie to są okoliczności, panie Macieju?
6: Może zacznę od tego, panie redaktorze, że nowe okoliczności się pojawiły tak naprawdę tylko dlatego, że nadal kilku dziennikarzy drąży sprawę nie odpuszcza, że tak powiem.
3: No, żyliśmy tą sprawą także w naszym radiu miesiącami przecież po tym morderstwie, więc trudno ją całkiem zapomnieć.
7: Tak, tak, tylko że no tu mówię, jest chociażby z Onetu pan Tomasz Pojączek, który cały czas jakby nie odpuszcza ze swojej strony i to on zlecił opinię, nie ja, żeby ktoś nie myślał, że po prostu tu są jakieś stronnicze działania z mojej strony.
3: Chodzi o opinię biegłej doktor Marii Rydzewskiej-Dudek,
7: tak, która to zmienia i nazwiska, po raz pierwszy osoba się podpisała, bo było wielokrotnie. Rozmawialiśmy z różnymi biegłymi i oni anonimowo nie chcieli oczywiście z imienia nazwiska wystąpić pod tą opinią.
3: Bo? Nie chcieli, bo?
7: No nie chcieli, bo mam wrażenie, że po prostu obawiali się konsekwencji. Wie pan, to jest grupa bardzo wąska, która no później może nie mieć zleceń po prostu, brzydko powiem, państwowych od instytucji. Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Podpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo wysyłając ten materiał zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię. Bo nie ma wątpliwości. Dziwię się tylko, wie pan, bo panie rektorze, bo to cały czas mówimy o tym, jak potrzeba przypomnieć sprawy Igora, no to politycy bardzo chętnie mówią, zabiliście Igora. Mówię w tej chwili o politykach, którzy są przy władzy. Oni bardzo chętnie wykorzystują sprawę Igora, że to się stało za rządów PiS-u. Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze wszystkie, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy. No to jest chyba, mam wrażenie, no sprawa tak głośna i tak ważna tak naprawdę dla myślę, że dla całego systemu, bo tutaj należy po prostu obnażyć to, co się wydarzyło w tej sprawie. Matactwo prokuratorskie, no nawet w sądzie byliśmy torpedowani, chcąc, składaliśmy wnioski dowodowe, byliśmy po prostu źle traktowani, te rzeczy nie dochodziły do skutku po prostu.
3: Rozumiem. Pierwsza instancja, druga instancja, te no, bardzo łagodne wyroki od 2 lat do 2,5 roku więzienia. Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara odrzucona jako całkowicie niezasadna przez Sąd Najwyższy, o którym też wiemy mniej więcej, co można myśleć, chociaż to jeszcze było całkowitym przejęciem Sądu Najwyższego przez PiS. I co teraz, czego by pan teraz oczekiwał od premiera?
7: No, oczekiwałbym, żeby może oddelegował rzeczywiście jakiś zespół ludzi, którzy po prostu tą sprawę wyjaśnią i wreszcie policjanci, byli policjanci, zostaną skazani za to, co zrobili, bo to w konsekwencji ich działania, mój syn nie żyje. Ta sprawa nie została do końca wyjaśniona, bo tak jak rozmawialiśmy, oni zostali tylko skazani za przekroczenie uprawnień i znęcanie się. Nawet w polskim prawie w nazewnictwie nie ma tortur. Ale to przecież dzięki ich, że tak powiem, brutalnej interwencji mój syn nie żyje.
3: No, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem widzieliśmy na własne oczy.
7: No tak powinno, panie redaktorze, dokładnie. Tak. Według mnie, rozmawiając też ze znajomym sędzią, od razu mi zasugerował w pierwszych dniach, że to jest zabójstwo z zamiarem ewentualnym. I on co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No wie pan, no. Ja walczę po prostu z państwem tak naprawdę, bo dzisiaj mam wrażenie, że to państwo się broni po prostu nawet przed nami, czyli my jesteśmy traktowani jako intruz, tak? To jest dla mnie dziwne. No w tej chwili chcemy...
3: Ale czy pan próbuje na jakichś niższych szczeblach poza panem premierem, bo ja jestem przekonany, że pan premier panu odpowie wcześniej czy później, ale czy na jakichś niższych szczeblach próbuje pan prokuratorów, ministra, prokuratora generalnego, od którego zależy decyzja o wznowieniu śledztwa, czy pan jakoś jest z nimi w kontakcie?
7: Panie dyrektorze, byłem na spotkaniu, chociaż był pana ministra Bodnara, na którym miał być, ale nie pojawił się, oddelegował jakiś tam zespół. To było trzech prokuratorów.
3: Naprawdę? Mówię
7: pan, ale jeśli ja słyszę, że no pan minister się niestety nie pojawił, chyba nie chciał, ale jeżeli ja słyszę od jednego z panów prokuratorów, że to są sprawy już historyczne,
6: To wie pan, no to nas zamurowało, bo to ja byłem z mecenasem Kasprzykiem, z którym razem prowadzimy fundację, bo to reprezentowaliśmy nie tylko sprawę Igora, ale jeszcze kilku innych, kilka innych takich przypadków. Także, no mówię, zamurowało nas bardzo mocno i to należałoby powiedzieć, że tak naprawdę sprawa dwóch wieży, czy ewentualna sprzedaż Lotosu, to już też są sprawy historyczne, więc się nie powinni tym zajmować, prawda? Tak jakby upraszczając tok rozumowania pana prokuratora.
3: No nie mówiąc o jakichś drobnych kradzieżach pana Ziobry ewentualnych.
6: No na przykład, tak.
3: A to no, tutaj jakby system nas zajmuje.
6: System się chroni, wie pan, sam panie redaktorze, sam po prostu z siebie. To państwo, to wygląda tak troszeczkę jakby państwo tektorowe. Jest nieudolny, gdy trzeba zrealizować prawa pokrzywdzonego, to nie działa i ustalić prawdę.
3: A wie pan, to, jeżeli że tak jest w takich normalnych sprawach, tak zwanych normalnych sprawach, to dobra, już się przyzwyczailiśmy niestety, ale akurat ta sprawa, żyliśmy tym przecież miesiącami całymi. I z panem Żurkiem pan się próbował kontaktować?
6: Byłem na spotkaniu z panem Żurkiem, była jeszcze pani prokurator Brzosek. Tak naprawdę sprawa Igora, no były deklaracje, że przyjrzą się sprawie, ale do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego odzewu.
3: A to było kiedy?
6: Myślę, że jakieś 3,5 miesiąca temu. Mhm. Deklaracje jak zawsze są, wie pan, tylko to, ja może jeszcze tylko tak wrzucę informacyjnie, bo ja i tak na początku całej drogi udało mi się dostać do pana ministra Błaszczaka. Oczywiście bardzo fajna rozmowa, oczywiście przyjrzymy się sprawie, pomożemy, będziemy chcieli sprawę wyjaśniać, tylko że te deklaracje teraz się po raz kolejny jakby kolejny minister złożył te same deklaracje, a tak naprawdę ja widzę, że my zostajemy cały czas sami. My musimy po prostu we własnym zakresie walczyć. Stąd jest właśnie nasza sprawa w Strasburgu. Jeżeli państwo sobie nie radzi i po prostu utrudnia, że tak powiem, nawet obywatelowi, czyli mówimy tutaj o nas, o rodzicach, wyjaśnienia tej sprawy, ukarania winnych, tej niepośredniej tak naprawdę śmierci, bo to po prostu w głowie się nie mieści, co tam się działo. Państwo umywa polskie ręce, no to jedyną naszą drogą jest Strasburg, tak?
3: Trzymam kciuki za Strasburg, ale prawdę mówiąc trzymam też kciuki za pana ministra Żurka, żeby dał radę, żeby był tym pierwszym ministrem, który da radę, i za pana premiera Tuska, żeby zareagował tak, żebyśmy byli z niego dumni. Ogromnie dziękuję, panie Macieju. Proszę być z nami w kontakcie, gdyby coś się działo. Maciej Stachowiak.
6: Dziękuję bardzo.
3: Był z nami ojciec Igora Stachowiaka, zamordowanego we Wrocławiu przez policję 10 lat temu. Teraz informacja, a po informacjach profesor Marcin Wiącek.
8: Reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
18: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
28: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
29: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Czuję, jakbym walczył z całym aparatem państwowym, powiedział przed chwilką w poranku TOK FM Maciej Stachowiak. Niedawno minęło 10 lat od śmierci jego syna Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie policji. Jego ojciec nie zamierza się poddawać i wierzy, że uda się wznowić śledztwo w tej sprawie, bo takie zapewnienia usłyszał od polityków, którzy 10 lat temu byli w opozycji, a dziś są w koalicji rządzącej.
7: Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy.
5: A cały czas trwa poranek. TOK FM, za chwilę gościem będzie profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Teraz Stany Zjednoczone, Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy nakazującej nowe sankcje na Rosję oraz 8 miliardów dolarów wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników w regionie. Część dotyczyła sankcji i zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncern Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu jest niepewny. Polskie jeziora i sztuczne zbiorniki wodne wysychają. Problem dotyczy wielu regionów, w tym Wielkopolski, Małopolski, Kujaw czy Warmii i Mazur. Zdaniem naukowców proces wysychania jezior będzie postępował. Winne są zmiany klimatu, wieloletnia susza i sam człowiek, mówiła w TOK FM Katarzyna Czopryniak, WWF Polska.
30: Coraz więcej jezior, tych prawdziwych, naturalnych jezior, wysycha, czy też obniża się im bardzo stan wód, a za tym obniżeniem poziomu wody idzie również niestety pogorszenie jakości i zwiększone ryzyko na przykład zakwitów sinic. Wysychanie jezior jest skutkiem nałożenia się czynników takich jak po pierwsze zmiana klimatu, ale z drugiej strony również regulacje rzek i intensywne melioracje odwadniające, które doprowadziły do tego, że w całym kraju spadły nam poziomy wód gruntowych.
5: A niektóre jeziora z powodu działalności człowieka już trwale zniknęły z polskiego krajobrazu. Szacuje się, że w ciągu 50 lat było nam ponad 2000 różnej wielkości jezior polodowcowych. Norweski operator gier liczbowych, czyli odpowiednik polskiego Lotto, padł ofiarą dwóch cyberataków w ciągu 24 godzin. W wyniku działań hakerskich niektóre z usług musiały zostać wyłączone. W obu przypadkach miało dojść do zdarzeń DDoS, polegających na umyślnym przeciążeniu serwerów firmy ogromną liczbą połączeń. Do tej pory firma nie wie, kto mógł stać za atakami. Kolejne informacje w Tok FM o 8. Teraz pogoda. Dużo chmur i deszczu w całym kraju, burze także na Mazowszu i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 16-17 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24-25 stopni na ziemi łódzkiej, Mazowszu, Małopolsce i ścianie wschodniej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w Tok FM. 43 minuty. Po siódmej mamy już połączenie z panem profesorem Marcinem Wiązkiem, rzecznikiem praw obywatelskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Półtora miesiąca panu zostało w tej roli. Jeżeli Sejm się wyrobi z wybraniem pańskiego następcy lub następczyni w tym czasie, i za chwilę do tego pewnie przejdziemy, ale chciałem zacząć od sprawy pana Igora Stachowiaka, przypomnianej przez jego ojca Macieja Stachowiaka przed chwilą w rozmowie z Tok FM. Posłuchajmy.
7: Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Odpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo, wysyłając ten materiał, zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię.
2: Wstrząsające oświadczenie, muszę powiedzieć. No, pomijam tę opowieść o biegłych, którzy się boją oświadczyć prawdę, bo boję się, że nie dostaną potem zleceń. To coś mówi o polskim wymiarze sprawiedliwości całym, jeżeli rzeczywiście tak jest. Ale chciałem pana zapytać o teraz konkretnie o sprawę Igora Stachowiaka. W 23 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację, jak w tej sprawie, pańskiego poprzednika, pana Bodnara, jako całkowicie niezasadną. Co jeszcze można dziś zrobić w tej sprawie, żeby to wyjaśnić i żeby te zbrodnie ukarać w sposób, który odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości?
3: No tu rzeczywiście ta sprawa została rozstrzygnięta w taki sposób dosyć kontrowersyjny, bo doszło do skazań tych funkcjonariuszy.
2: Od dwóch do dwóch i pół roku.
3: Natomiast to były wyroki skazujące za przekroczenie uprawnień, znęcanie się, a nie za pozbawienie życia. I rzeczywiście
2: czyli to był taki wyrok, jaki policjant na przykład mógłby dostać, gdyby niepotrzebnie uderzył kogoś pałką, jak rozumiem.
3: No w pewnym sensie tak. Znaczy, znęcanie się wymaga jednak bardziej intensywnego życia środków przymusu, ale w każdym razie, o ile mi wiadomo, zresztą z tej rozmowy, którą pan redaktor odbył przed chwilą, wynika, że pojawiły się pewne nowe ekspertyzy dotyczące przyczyny śmierci pana Igora Stachowiaka i w tej chwili prokuratura jest instytucją, która powinna to przeanalizować i podjąć decyzję, bo możliwe jest wznowienie śledztwa z prawnego punktu widzenia. Od kilku lat też toczy się postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w tej sprawie, więc zapewne też za jakiś czas możemy się spodziewać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym pojawił się zarzut naruszenia prawa do życia, naruszenia wolności od tortur i nieludzkiego traktowania.
2: I co z takiego wyroku może wynikać, panie profesorze? Znaczy, w sensie praktycznym, czy on może na przykład nakazać coś polskim władzom, czy tylko zadośćuczynienie przesądzić? Znaczy,
3: też dużo będzie potem od treści tego wyroku zależało. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka może stwierdzić, że zostało przeprowadzone nierzetelne śledztwo w tej sprawie. I zdarzały się takie orzeczenia, w których padał zarzut, iż władza danego kraju nie wywiązała się w odpowiedni sposób z przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci człowieka i wówczas po stwierdzeniu tego typu zasadności tego typu zarzutu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka istnieje, jest to przyczyna, która może skłonić prokuraturę do wznowienia tego postępowania. Zwłaszcza, że...
2: Ale nie może zobowiązać, jak rozumiem. Może tylko prosić czy sugerować.
3: Znaczy zobowiązać. Jest to bardzo silny argument prawny, który również przemawia za zasadnością tego takiego wznowienia wówczas, jeżeli taki zarzut by się potwierdził w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo nowy dowód, jeżeli w sprawie pojawia się nowy dowód, to nowy dowód, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozstrzygnięcia, jest przyczyną prawną wznowienia postępowania, a jak rozumiem, tutaj mamy do czynienia z nową opinią biegłych, która... która wprost wskazuje, że Igor Stachowiak został uduszony, czyli że nie, bo przyczyną śmierci, przypomnijmy, wedle prawomocnego orzeczenia sądu, nie było uduszenie, tylko były pewne...
2: Kompilacja czynników, tym nadzwyczajne pobudzenie.
3: Związanych ze stanem zdrowia, natomiast nie było wprost przyczyną spowodowania śmierci przez funkcjonariuszy, którzy znęcali się nad Igorem Stachowiakiem. I w związku z tym taka opinia może rzeczywiście stanowić podstawę do wznowienia tego śledztwa, ale to prokuratura to jest w stanie ocenić w sposób obiektywny.
2: Czy pan myśli, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się przyłączyć teraz do tej sprawy?
3: Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma kompetencji do tego, żeby się przyłączać do tej sprawy. Obawiam się, bo tu mamy do czynienia z zamkniętym postępowaniem karnym na chwilę obecną. Rzecznik Praw Obywatelskich, mój poprzednik, złożył kasację w tej sprawie, która została oddalona. I na chwilę obecną Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada kompetencji do tego, żeby przystąpić do takiego postępowania, nawet wznowieniowego, czy postępowania przygotowawczego. Więc tutaj niestety nie mamy dostępu do akt tej sprawy, bo abyśmy mogli przeanalizować te zarzuty i choćby tę opinię, która tu się pojawiła, to musielibyśmy mieć dostęp do akt sprawy.
2: A dlaczego nie macie?
3: Do akt sprawy rzecznik nie ma, bo ustawa tego nie dopuszcza.
2: To co pan może zrobić, panie rzeczniku?
3: Ustawa tego nie dopuszcza. Mogę co najwyżej zapytać się prokuratury, co ma zamiar z tym zrobić, tak? Natomiast gdy chodzi o przedstawienie analizy prawnej, a taka analiza prawna została przedstawiona już przez mojego poprzednika na etapie kasacji do Sądu Najwyższego, która była wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta kasacja została oddalona. No i w tej chwili wszystko leży w rękach prokuratury. Ewentualnie zakładam, że w pewnym momencie dojdzie do wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i zobaczymy, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka oceni zasadność tych zarzutów, które zostały postawione.
2: Możemy czekać jeszcze długo. Wyroki w europejskich trybunałach czasem zapadają po wielu, wielu, wielu latach. Ten horyzont bywa, że sięga dekady. Ale rozumiem, że jedynym adresem dziś, żeby ta sprawa wróciła przed wymiar sprawiedliwości, jest minister Żurek, sędzia Żurek, jako prokurator generalny. Czy tak?
3: Prokuratura. Generalnie prokuratura jako instytucja, tak, to jest instytucja, która może w tej chwili spowodować wznowienie śledztwa.
2: Ja rozumiem, że pan chciałby zapytać prokuraturę czy prokuratora generalnego, bo to pewnie jest pański partner korespondencyjny, co zamierza w tej sprawie?
3: Ja myślę, że tak, rozważę tego typu wystąpienie, zwłaszcza po wysłuchaniu dzisiejszego wywiadu.
2: Bardzo dziękuję. Jak powiedziałem, 23 lipca, czyli za półtora miesiąca, kończy się pańska kadencja. Ma pan poczucie, że ją pan spędził, wykorzystał owocnie, że udało się poprawić stan praw obywatelskich? Na przykład obywatel zwykły versus policjant, albo obywatel zwykły versus władza?
3: Tak, mam przekonanie, że przez te 5 lat udało się pokazać władzy te standardy, które powinny respektować. udało się zasygnalizować bardzo wiele problemów o charakterze generalnym, ale też udało się bardzo wiele spraw indywidualnych rozstrzygnąć. Myśmy wnieśli setki środków odwoławczych w różnego rodzaju postępowaniach i znaczna część, większość myślę, nawet tych środków odwoławczych była uwzględnionych przez sądy. I natomiast podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest pokazanie pewnych standardów, które do których należy dostosować przepisy prawa, do których należy dostosować praktykę działania władzy publicznej. I ja takie standardy od wielu lat, od początku mojej kadencji pokazuję i to jest zasadniczą rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze takiej władzy sądowniczej, w obszarze traktowania migrantów, uchodźców, w obszarze funkcjonowania...
2: No z tym jest coraz gorzej. Z miesiąca na miesiąc, prawda? Traktowanie uchodźców, migrantów, na granicy zwłaszcza, sytuacja w obozach, w których oni są...
3: To prawda, to jest w 2021 roku, kiedy ja zostałem Rzecznikiem Praw Obywatelskich w lipcu, w sierpniu rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, więc z tego powodu można powiedzieć, że moja 5-letnia kadencja to był jeden z najważniejszych problemów, którym ja i moje biuro zajmowaliśmy się, czyli te nowe wyzwania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Potem w roku 2022 doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie również...

0: zwanym zawieszeniu prawa do azylu. No, stan prawny, który mamy w tej chwili dotyczący praw uchodźców, praw migrantów, jest nie do pogodzenia moim zdaniem ze standardami, jakie Polskę wiążą, wynikającymi z konstytucji, z traktatów.
1: No tak, ale dlaczego nie jesteśmy w stanie? Bo wcześniej mieliśmy rząd, który lekceważył konstytucję ostentacyjnie, prawda? Dziś mamy rząd, który ostentacyjnie broni konstytucji, jednocześnie jej nie przestrzegając. I co możemy z tym zrobić, panie rzeczniku?
0: Należy tłumaczyć moim zdaniem władzy, że w imię bezpieczeństwa państwa, w imię bezpieczeństwa publicznego można ograniczać wolności i prawa człowieka, ale należy to czynić z zachowaniem pewnych proporcji. Należy to czynić w taki sposób, aby rozwiązanie, które się wprowadza, nie szło za daleko. Problemy należy rozwiązywać w sposób proporcjonalny, a nie w taki sposób, jak uczyniono to w ubiegłym roku tą ustawą, na przykład, tak? Czyli generalnym zakazem, poza wyjątkami tak zwanych grup wrażliwych, ubiegania się w Polsce o status uchodźcy, gdy chodzi o osoby, które przekroczyły granicę polsko-białoruską. Ja uważam, że często w działalności władzy, każdej władzy, brakuje proporcjonalności. Dostrzega się problem i problem rozwiązuje się grubym cięciem, a należy użyć, że tak powiem, skalpela do tego, aby problem rozwiązać w sposób godzący w pewne wartości. I przekroczeniem proporcjonalności w czasie tak rozumianej jest ustawa o zawieszeniu prawa do azylu, są obowiązujące w dalszym ciągu przepisy ustaw, rozporządzeń o tak zwanych służbach, czyli zawieszeniu do granicy bez procedury. I tutaj też czekamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zapewne zapadnie niebawem, bo już długo trwa ta procedura, które określi standardy, czy podkreśli ponownie, zakładam, standardy traktowania uchodźców, bo one wynikają z pewnych już z traktatów, którymi Polska jest związana, z orzecznictwa dotychczasowego europejskich trybunałów. Więcej proporcjonalności potrzeba działań władzy i ja to też podkreślam przy każdej innej okazji, bo bardzo wiele jest takich płaszczyzn, w których możemy dostrzec rozwiązanie problemu pewnego w sposób nadmiernie intensywny z punktu widzenia ochrony wolności praw jednostek i to jest obowiązkiem rzecznika praw obywatelskich, żeby pokazywać tę proporcjonalność władzy.
1: I co władza na to?
0: A władza bardzo różnie, bo muszę powiedzieć, że duża część moich wystąpień czy moich poprzedników spotyka się ze zrozumieniem. Natomiast niewątpliwie również pewne postulaty polityczne, które są realizowane przez każdy rząd i każdą większość parlamentarną, niekiedy przeważają. I tu powiedzieć, że gdy chodzi o sytuację migrantów, no to te standardy, które my pokazujemy, no w dalszym ciągu oczekujemy na ich zrozumienie przez władzę i przez za tym powinny pójść zmiany prawne. Proszę też zobaczyć, na sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw uchodźców, tu tak samo krzyczą,
1: no tak,
0: apelują.
1: Mówimy o tym nieustannie. I nic. Wołanie na puszczy. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, był z nami. Ogromnie dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: I trzymał kciuki za te ostatnie 6 tygodni. Teraz informacje, a za chwilę profesor Andrzej Szeptycki.
2: Reklama.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Gabinet

0: Masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 8:00, informacje Tok FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Sprawa migracji to było największe wyzwanie w czasie mojej kadencji. Przez 5 lat udało się pokazać władzy, jak w wielu sprawach należy postępować. Także wiele indywidualnych spraw udało się rozwiązać, mówił w poranku Tok FM rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek, który niebawem zakończy swoją kadencję. W Tok FM trwa poranek, już za chwilę gościem będzie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050, profesor Andrzej Szeptycki. Teraz ważne ostrzeżenia przed pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obejmujące pas wschodni Polski od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Małopolskę po Podkarpacie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Sąd Wiejsztat zadecydował, że Szwecja ma wydać Ukrainie statek należący do rosyjskiej floty cieni. Masowiec został zatrzymany w marcu na Bałtyku w związku z podejrzeniem posługiwania się fałszywą banderą. Kolejne informacje w Tok FM o 8:20, teraz pogoda. W całym kraju sporo chmur, na południowym wschodzie możliwe przejaśnienia. Okresami także opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju burze. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, przez 17 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 20 w Szczecinie, 24 w Łodzi i Krakowie, do 25 w Warszawie, Rzeszowie i Lublinie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 2,5 minuty po 8:00 w tej chwili jest już z nami pan profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska 2050. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Myślę, że wy Ukraińcy macie historiozoficznie taką postsowiecką naleciałość. Nieważne kto zabił, nie ma co drążyć. No, było dużo ofiar, przykro. To Anna Maria Żukowska w odpowiedzi na pański wpis na X-ie na temat obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich. A kiedy z taką właściwą... X-owi delikatnością, można powiedzieć, wpisała pana w tożsamość, a kiedy zapowiedzieliśmy na X-ie naszą dzisiejszą rozmowę, tę rozmowę właśnie, oczywiście natychmiast pokazały się liczne wpisy, na przykład Andrzej Batorski. Po polsku czy po ukraińsku? Jerzy Brzeziński. Jedź w Ukrainę, będziesz mógł swobodnie wyrażać myśli. Albo Robert, to chyba pański znajomy, bo będzie po imieniu, po banderowsku będziesz mówił. Mówiąc krótko, w takim klimacie ta rozmowa nasza o relacjach polsko-ukraińskich będzie się odbywała. Rozumiem, że to pana specjalnie nie dziwi.
9: Czy jako polityk się już przyzwyczaiłem, natomiast problem jest taki, że to nie dotyczy wyłącznie polityków. Media społecznościowe oczywiście różnego rodzaju problemy zaostrzają, natomiast tutaj mamy do czynienia, myślę, że również wśród tych wpisów z jednej strony z rosyjskimi trollami czy botami, z drugiej strony
8: Anna Maria Żukowska to jest postać, to nie jest postać fikcyjna.
9: Z drugiej strony ze zwykłymi ludźmi, którzy siedzą na mediach społecznościowych i wypisują to, co im ich zdaniem leży na sercu. Natomiast z trzeciej strony z klasą polityczną i myślę, że to są trzy odrębne zagadnienia.
8: Czego my nie rozumiemy, panie ministrze? Bo dla mnie, muszę powiedzieć, to jest poruszające. Jestem pod wpływem książek pana Beauvoir o kolonizacji, o polskim kolonializmie na Ukrainie. Trochę, jak wiele osób, pewnie czytałem o tej kolonizacji, która miała miejsce w okresie międzywojennym na podstawie specjalnej umowy osadnicy polscy, osadnicy wojskowi na Wołyniu, właśnie na Wołyniu. Trochę czytałem o hajdamakach i pacyfikowaniu Wołynia przez polską husarię, rzeź i tak dalej. Teraz, czego my nie rozumiemy w tych relacjach polsko-ukraińskich, że dochodzi do takiego wybuchu teraz?
9: Myślę, że jedna rzecz to jest ten element kolonialny czy postkolonialny, o którym pan wspomniał. Trochę taki Robinson i Piętaszek, tak? To znaczy takie przekonanie...
8: Znaczy pan Piętaszek, ja Robinson, czy na odwrót?
9: Polska w swoim mniemaniu, jeżeli mówimy o Polsce, Robinson, a Ukraina Piętaszek, ale to jest obustronne, tak? To znaczy z jednej strony to pewne poczucie wyższości, które... Co najmniej do 20.
8: Polskiej wyższości czy ukraińskiej wyższości?
9: Próbuję skończyć. Przekonanie Polski Polaków do 22 roku, że jesteśmy od Ukrainy lepsi. Lepsi, bo nam lepiej poszło, co jest prawdą. Po 89 roku z wielu powodów nam szło dużo lepiej i to się wpisywało w te dawniejsze zaszłości, w to przekonanie polskie pany, ukraińskie czy ruskie chamy, jakkolwiek, tak? Natomiast to budzi również reakcję tego Piętaszka, który na wszelkie takie sygnały, czyli Ukrainy, reaguje w sposób ostry, czasem ostrzejszy niż może by warto. I to się w ten sposób nakręca. Tak, ja chcę powiedzieć, może od tego warto zacząć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Był 2004 rok, pomarańczowa rewolucja, Polska wspiera, entuzjazmuje się, pomaga. W 2010 roku Juszczenko, który z koszmarnym wynikiem kończy swoją prezydenturę, walka o reelekcję, Banderę czyni bohaterem Ukrainy. W 15 roku po rewolucji godności ukraiński parlament przyjmuje tak zwane ustawy historyczne, gdzie do grona weteranów o walkę o niepodległość Ukrainy zalicza UPA. Tego samego dnia Komorowski jest w Kijowie. Znowu jest skandal. 10 rok skandal, 15 rok skandal i teraz dokładnie to samo. To znaczy po zrywie takim wolnościowym, niepodległościowym Ukrainy, który Polska bardzo wspiera, Ukraina rozbudowuje swoją tożsamość narodową, wykorzystując do tego również UPA, która ma w Polsce tę percepcję, którą ma z powodu zbrodni wołyńskiej. I to się kończy z kolei bardzo taką nerwową, nadmierną, szkodliwą dla relacji polsko-ukraińskich reakcją Polski, tak? Czyli najpierw nieprzemyślana decyzja, myślę, strony ukraińskiej, potem bardzo nerwowa.
8: Co dziś może pociąg, bo to, co my wiemy o UPA, tak? No to zbrodnia wołyńska, tak? Właściwie w imaginarium bardzo wielu Polaków UPA jest obok takich organizacji jak, nie wiem, SS, czy Gestapo, czy KGB, no mówiąc krótko, tych najgorszych potworów XX wieku. Co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego, no i dochodzi do takiej sytuacji, jak właśnie ta decyzja prezydenta Zelenskiego.
9: Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Grzegorz Motyka w swojej historii UPA ciągnie historię ukraińskiej powstańczej armii do roku 1960. 1990, kiedy bodajże wyłapano, czy rozbito ostatnio jednoosobową jednostkę UPA, tak? Ludzie, którzy, jak mówię, walczyli w warunkach beznadziejnych, długo, konsekwentnie, i punkt, do którego Ukraińcy walczący z Rosją od 14 roku czy z Moskwą mogą się w naturalny sposób odwołać. Co więcej, i to jest bardzo jeszcze, myślę, istotne, mówimy o zbrodni wołyńskiej. Wołyń to jest i zawsze był głęboka prowincja w Imperium Rosyjskim, potem w drugiej RP, potem pod okupacją niemiecką, no w Austrii to bardziej Galicja. I potem wreszcie w Ukrainie, tak? To trochę tak, jakbyśmy się zastanawiali, co o działalności partyzantki poakowskiej gdzieś tam na Podlasiu, tak? W szczegółach wiedzą mieszkańcy Małopolski, Śląska czy Pomorza Zachodniego, tak? Wiedzą niewiele, tak? Dlatego, że to jest gdzieś far, far away, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. I tak samo mniej więcej funkcjonują Ukraińcy. Ja pamiętam historię sprzed paru lat, ale już po 22 roku, kiedy do Polski przyjechało dwóch młodych ludzi i otworzyło w Zabrzu, powiedzmy, restaurację ukraińską. I gdzieś tam dali motywy czerwono-czarne. Oczywiście zrobił się skandal, mówiąc, że Ukraińcy promują UPA. Oni mówią, my jesteśmy chłopcy z Zaporoża. My właściwie w Polsce się dowiedzieliśmy pierwszy raz o tym, że A, była jakaś UPA, B, jak ona jest w Polsce kojarzona. Nam się te kolory podobały, takie kolory narodowe. No chcieliśmy, żeby było ładnie. Więc to dosyć dobrze pokazuje z jednej strony, no, niski stan wiedzy historycznej tych czy innych. Nie wiem, czy w Polsce jest lepiej. A z drugiej strony dużą wrażliwość, nadwrażliwość niektórzy powiedzą, strony polskiej, i to się raz jeszcze wpisuje w te nasze asymetryczne, to jest dosyć, mi się wydaje, ważne, asymetryczne relacje, asymetryczne w tym sensie, że to Polska pomaga, to prawda, pomaga, nie ulega wątpliwości, to Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej czy do NATO, natomiast po 20...
8: No i stała się tą rubieżą, prawda, co my zawsze byliśmy przed morzem, teraz Ukraina stała się tym symbolicznym przedmurzem.
9: Stała się symbolicznym przedmurzem, natomiast jednocześnie się umocniła, zyskała na znaczeniu, militarnie się wzmocniła i zdecydowanie nie chce być tym takim gorszym, tym słabszym w tym tandemie.
8: W sieci krąży niezwykły artykuł, bardzo wszystkich Państwa zachęcam do przeczytania go, artykuł Andrzeja Sulimy-Kamińskiego. To jest taki bardzo wybitny polski, no właściwie nestor polskich historyków, można powiedzieć emigracyjnych, przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Georgetown, między innymi tam, gdzie Zbigniew Brzeziński i tak dalej, pokazujący złożoność tych problemów, to znaczy to, że polski ból wywołany zbrodnią wołyńską ma swoje odpowiedniki, no może nie takie, ale po drugiej stronie, no już nie mówię o akcji Wisła oczywiście, ale o te wszystkie wcześniejsze pacyfikacje Wołynia, także w II Rzeczpospolitej. Czy jak to jest? Czy w tej świadomości ukraińskiej ta polska wina wobec Ukrainy jest jakoś bilansowana ze zbrodnią wołyńską? Czy to jest jakoś kojarzone, czy to są zupełnie osobne wydarzenia?
9: Myślę, że zależy o kogo pan redaktor pyta, dlatego że zupełnie
8: inna jest... Myślę o Zeleńskiego. Co on miał w głowie wtedy?
9: Zeleński, myślę, że podjął tę decyzję z powodów wewnątrzpolitycznych, być może również też mając na uwadze pewne zmiany na arenie międzynarodowej. Myślę o porozumieniu z Węgrami, myślę o propozycjach niemieckich dotyczących członkostwa stowarzyszonego, czy chociażby również o tej propozycji kierowanej do Rosji, ale w kontekście polskim podjął ją albo w pewnej beztrosce, albo w przekonaniu, że nikt nam nie będzie mówił, co jest białe, co jest czarne, tak? To nie była decyzja antypolska w rozumieniu zrobimy Polakom na złość. Natomiast to była decyzja, która została podjęta albo bez przejmowania się, bez zastanawiania się nad stanowiskiem Polski, albo bez przejmowania się nimi. W tym sensie na poziomie dyplomatycznym myślę, że ktoś coś zawalił w Kijowie. Na pewno można to było z perspektywy ukraińskiej inaczej rozegrać.
8: Czyli co, nie nadawać tego imienia UPA tej jednostce, czy zadzwonić do prezydenta Nawrockiego i powiedzieć, wiesz, muszę ci zrobić przykrość, wiem, że to będzie przykrość. Jak pan to sobie wyobraża?
9: Wie pan, no między dobrymi partnerami tego typu nieformalne kontakty, tak jak pan mówi, telefon z jednej czy drugiej strony na pewno nie zaszkodzi. Ja rozmawiałem z kolegami z ukraińskiej administracji ostatnio nieformalnie. Oni mówią, no ja pytam, czy jakoś jak z tego wyjść. Mój rozmówca odpowiada, no mój prywatny pomysł jest taki, że może warto by powiedzieć, że to nie chodzi o tych bohaterów UPA, którzy mordowali na Wołyniu, tylko chodzi o tych bohaterów UPA, wracam do naszej rozmowy, którzy walczyli z Sowietami. Tak? Jakiś taki disclaimer zrobić. Oczywiście, no pytanie, na ile skuteczne by to było w Polsce. Myślę, że przy obecnym stanie emocji wielu by to nie zadowoliło, ale gdzieś w tym kierunku zmierzamy, tak? W sensie to mogłaby być potencjalna droga. Jeszcze jedna uwaga o tych relacjach nieformalnych. Prezydent Duda na przykład potrafił jeszcze przed 22 rokiem zbudować dobre relacje z Zeleńskim i to potem zaprocentowało.
8: Chciał.
9: Tak samo jak Kwaśniewski miał dobre relacje z Kuczmą i to pomogło w rewolucji pomarańczowej, tak? No tutaj niestety tych relacji bezpośrednich brakuje.
8: Krótko na koniec. List otwarty prezydenta Zeleńskiego do Władimira Putina, proponujący negocjacje w cztery oczy. To tak jak my państwo możecie zobaczyć, my też jesteśmy tutaj w cztery oczy, co widać na YouTubie. Co to znaczy?
9: Ja to interpretuję jako przekonanie Ukrainy o jej sukcesach na froncie. O tym, że Ukraina jest w stanie uderzać coraz głębiej w terytorium Rosji. To, że Rosjanie widzą te ukraińskie rakiety, drony spadające im na głowy i to nie tylko gdzieś przy granicy, ale w największych miastach. Moskwa,
8: no i w lipcu
9: Petersburg.
8: Ruszyć produkcja tych super rakiet.
9: Tak. I w tym kontekście Zeleński, mając dobrą kartę, wychodzi, otwiera kolejną turę rozgrywki. Ja to interpretuję.
8: Licząc
9: jako
8: na pozytywną odpowiedź, czy tylko na efekt taki pieroski?
9: Tutaj nie wiem. Jeżeli pan mnie zapyta, to ja osobiście w trwałe rozwiązanie tego konfliktu w perspektywie krótszej niż długoterminowa nie wierzę. Ja nie mówię, że nie zakończą się walki, żeby było jasne, tak? Ale myślę, że scenariusz realistyczny to jest jakaś Korea tego typu, tak? Ale nie trwały pokój i pojednanie, bo to zupełnie nie w tą stronę między Rosją i Ukrainą zmierzam.
8: Profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
9: Informacje,
8: a za chwilę komentatorzy Konstanty Gebert, Roman Imielski i Agnieszka Wiśniewska.
2: Autopromocja.
6: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
10: Przed kim uratowałeś?
6: Przed Turkami.
10: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
6: tak. Dokładnie tak.
10: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
6: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wielostoki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg
12: hydrokortyzoną stanowisce powstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Już prawie 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejne polityczne emocje w sprawie ukraińskiej decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem, tu cytat, bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski podjął tę decyzję w kontekście polskim albo w pewnej beztrosce, albo w przekonaniu, że nikt nam nie będzie mówił, co jest białe, a co czarne. Mówił przed chwilką w poranku TOK FM wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050, profesor Andrzej Szeptycki. Poranek w TOK FM trwa, już za chwilę część komentatorska. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim po wypadku, do którego doszło na Rysach w Tatrach. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmuru. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Cały czas warunki w górach są bardzo trudne. Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w Petersburgu, że prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Rosji z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą, a Moskwa jest skłonna się na to zgodzić pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazała agencja Reutera. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40. Teraz przed nami sport.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwanińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. W jutrzejszym finale Chwanińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrzejewą.
20: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
19: Chwanińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak sama mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
20: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
19: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w nie najlepszym stylu zakończyli swoje zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA. Tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy. Sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami. Dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rusza już za tydzień. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie. Teraz prognoza pogody w TOK FM.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Jeżeli chodzi o pogodę i sport, to ta sprzyja raczej temu, żeby uprawiać dzisiaj szachy pod dachem. Bo w całym kraju sporo chmur, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, oczywiście opady deszczu, gdzieniegdzie także burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 stopni na wschodzie i południowym wschodzie.
18: TOK FM.
2: na każdy temat, z każdej strony.
8: Witam ponownie, Sierżak Koski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 24 minuty po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gabert, współpracownik kultury liberalnej. Witam was.
17: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
8: Strasznie dużo poważnych spraw mamy do omówienia, naprawdę. I zaczniemy, znaczy tak, proponuję tak, ja powiem o Chwalińskiej, a wy już ani słowa, dobrze? Powiem tylko tak, super, super, super, wszyscy się cieszymy i czekamy na jutro o 15:00, jak rozumiem, już niektórzy zaczęli rozpalać grilla, albo przynajmniej znosić
21: wielokrót. A ja nie tak powiem, ja tylko powiem tylko, że jestem dumny, bo też jestem z Dąbrowy Górniczej i serdecznie pozdrawiam moje miasto.
8: Ale nie trenujesz w Bielsku.
21: Nie, nie, w ogóle nie gram w tenisa.
8: A trenujesz w Warszawie.
21: Nie gram w tenisa.
8: No tak, ale trenujesz inne sporty, no tak. Rozumiem. No, dobrze.
17: To teraz sport komentatorski. Teraz wracamy do sportu komentatorskiego.
21: No, to jest gorsze niż sport sportowy.
8: Tak, ale niektórych też budzi. Wiecie, wstrząsająca dla mnie sprawa pana Stachowiaka. Często tak jest, że jak się dzieją takie tragedie, to rodzina nie potrafi się pogodzić z faktami, prawda? I znamy te różne sytuacje wielokrotnie. Ale tu mamy i do czynienia z czym innym. Mamy do czynienia z państwem, które nie potrafi się pogodzić z faktami. I wygląda na to, że włożyło bardzo dużo wysiłku przez te 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka, przypomnę, zamordowanego na komisariacie we Wrocławiu. Wygląda na to, że to państwo próbuje trwać w tej odmowie przyjęcia faktów do swojej świadomości. Jest też dla mnie takie dziwne, że 2,5 roku minęło i tej demokratycznej władzy, polityków, którzy bardzo dużo rzeczywiście mówili o tym tragicznym incydencie, strasznym incydencie, i jakby przestali się tym interesować. Myślicie, że uda się do tego wrócić jeszcze przez ten rok, który nam został, i jakoś oczyścić to pole w minimalnym stopniu chociaż?
21: Ale musisz sprecyzować, co masz na myśli, mówiąc
17: o prokuratura, rozumiem, dlatego, że
8: wznowienie śledztwa, wznowienie sprawy, bo na podstawie
21: nowych dowodów, rozumiem.
8: Nowych dowodów.
17: Nowej się opinii biegłej.
8: Tak,
21: bo chodzi o to, że zarzuty, które postawiono osobom, które są odpowiedzialne za śmierć Igora Stachowiaka, no nie odpowiadają temu, co naprawdę tam się zdarzyło na komisariacie. To o to chodzi.
8: O to chodzi z grubsza. Że został zamordowany, tak. A wyrok był taki, jakby umarł na skutek jakichś tam zaniedbań.
21: Ja pamiętam doskonale ten materiał w TVN, który został wyemitowany. Myśmy później też jako Gazeta Wyborcza, tu głównie piórem Marcina Rybaka i jeszcze Jacka Harukowicza, opisywali z detalami, jak to wyglądało. I to jest przerażający było obraz no, patologii, która występowała w polskiej policji, szczególnie to było ciekawe, znaczy przerażające.
8: Ten obraz nagiego człowieka leżącego w łazience, tak, ale rażonego prądem, ale w sposób sadystyczny.
21: Tak, ale nie był to jeden przypadek. W ogóle garnizon wrocławski słynął. Miał taką serię bardzo tragiczną. Myśmy nawet rozmawiali z wieloma policjantami i tak dalej. Mówili, skąd akurat po pierwsze Wrocław, a po drugie, że wtedy, pamiętajmy, zarządów PiS było wiele takich przypadków znęcania się na przykład nad osobami, które zostały zatrzymane czasami pod bardzo błahymi...
8: W czasie czarnych protestów.
21: To też, nie tylko, ale nie tylko.
8: Przytrzymywane w nieludzkich warunkach są wyroki nawet.
21: Myślę, że było pewne przyzwolenie, nazwałbym to troszkę z góry, w tym sensie, że policja może być brutalniejsza, ponieważ trzeba jakoś opresyjnie traktować społeczeństwo. Między innymi chodziło też o nie tylko protesty i tak dalej. I wypadkową, tragiczną takich rzeczy było właśnie chociażby śmierć Igora Stachowiaka. Ja przypomnę, że on został pomylony z inną osobą, został zatrzymany przez policjantów na rynku wrocławskim i zawieziony na komisariat.
8: Jako poszukiwany dealer, tak, na którym nie był.
21: Tak, tak, tak, tak.
8: No dobrze, ale jakby był... Cokolwiek by to zmieniało.
21: Ale nie, jedną rzecz tylko chcę dodać, że...
8: Może byś by nie protestował, krzycząc, to nie ja.
21: Ale jedną rzecz chcę powiedzieć, że
8: jednak... Został zabity.
21: Poczekajcie, ale zmieniło się jednak podejście władzy obecnego rządu w przypadku resortów siłowych. No naprawdę za rządów Prawa i Sprawiedliwości no szło z góry przyzwolenie na brutalność.
8: Wyłączasz granicę tak, teraz, jak tak. rozumiem, z tej pochwały obecnej władzy.
21: Nie wyłączam granicy.
8: Maltretowanie ludzi na granicy jest normą.
21: Nie, ale poczekaj, tak? W ogóle pewnie zdarzają się też przypadki również gdzieś na policji. Może jeszcze o nich nie wiemy, ale mówię, że takie przyzwolenie, bo wiem, jak zachował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiem nawet, jak zachował się minister spraw wewnętrznych, który bagatelizował te sprawy, tak naprawdę śmiejąc się w twarzy, a co tutaj mówicie, policja jest jakaś, no wysłanie antyterrorystów, żeby wmieszali się w tłum po cywilnemu na jednej z tutaj z warszawskich manifestacji, co pisał Wojtek Czuchnowski u nas na naszych łamach, i którzy używali pałek teleskopowych do tego, żeby bić te dziewczyny. No to jest jednak...
8: Ale to są PiS jest zły, ale chciałbym wrócić do dzisiejszej sytuacji.
17: Rozumiem, że Romek, mówisz jedną rzecz, że dzisiaj to przyzwolenie na stosowanie przemocy przez służby jest mniejsze, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ty mówisz, że dobra, ale trzeba też zająć się tym, co było wcześniej, jakoś to wyrozliczyć i domagać się sprawiedliwości.
8: Rozmowy pana Stachowiaka z ministrem Żurkiem i nic się nie wydarzyło.
17: I wydaje mi się, i ja tutaj... powiedziawszy nie to, że chcę jakoś, nie wiem, czy bronić rządu, czy prokuratury, nie wiem, czy to wynika ze złej woli, czy to wynika z tego, że trochę gdzie indziej stawiasz priorytety po prostu. I priorytety stawiasz sobie, jeżeli coś jest, i to naprawdę brutalnie pewnie zabrzmi, jeżeli coś jest, nie wiem, może być użyteczne politycznie, znaczy pewnie będziemy rozmawiać też o sytuacji napięciu polsko-ukraińskim i tej dyskusji, i tej nawalance. No i teraz, jeżeli całe siły przekierowujesz na, nie wiem, na media społecznościowe X i tak dalej, żeby się właśnie kłócić o orła białego dla Zełenskiego, a nie, to nie zajmujesz się też innymi sprawami. I według mnie to jest o tym, po prostu. To jest jakaś taka cyniczna często kalkulacja polityczna, znaczy co się może politycznie opłacać?
0: A na pewno się nie będzie politycznie opłacało krytykowanie policji za nadmierne użycie siły, ponieważ, jak sądzę, doradcy ministrów i premierów mówią, że no dużo częściej się zdarza, że Polak potrzebuje pomocy policji, niż pada ofiarą przemocy policji, tak? Więc...
8: No też jeżeli chcemy mieć lojalną policję, to nie możemy jej atakować.
0: Tak jest.
8: A każda władza chce mieć oczywiście tak lojalną jest. Policję.
0: Tak jest. I w związku z tym... wszyscy jesteśmy zgodni, że trzeba ubolewać i załamywać ręce z powodu tragicznego wypadku przy pracy, jaki nastąpił na komisariacie we Wrocławiu. Natomiast nie ma, i to niestety nie tylko po stronie rządowej, ale także i po stronie nas, czyli społeczeństwa, poczucia, że ta przemoc była użyta w sposób niedopuszczalny, karygodny.
8: Nie masz takiego poczucia?
0: I nie mam takiego poczucia,
17: widzisz,
0: kiedy się o tym rozmawia. Otóż to, nie ma.
8: No wtedy, pamiętam doskonale, wszyscy byliśmy
0: przez
8: tak
0: moment. Tak.
17: Dobra, ale mówię o tym jak
0: ale
17: to
0: sami
17: żeście
0: mówili, minęło 10 lat. I nic. To nic nie, no, jest wy, tak, że...
21: Nie wiem, czy już zapadły wyroki, bo nie jestem pewien.
8: Dwa i pół roku.
0: Tak, ale to nic, to jest także nasza własna bezsilność i brak wystarczającego zaangażowania, bo my wszyscy wiemy, no tak, no bardziej jest prawdopodobne, że będziemy potrzebowali pomocy policji, niż że padniemy ofiarą przemocy.
17: Ale my też, no dobrze, ale to może jest też tak, że my, jak mówię, my, powiedzmy, społeczeństwo, w jakimś sensie, i tutaj odwołuję się, nie wiem, do tego, co Sławek Sierakowski i Przemek Sadura opisywali w społeczeństwie populistów, że my też mamy jakąś wyporność na to, gdzie się zaangażujemy, gdzie się nie zaangażujemy, i też wybieramy sprawy, których myślimy, że są ważne.
8: Nowe wzmożenia wypierają stare wzmożenia.
17: Na przykład. I że też takie społeczeństwo, i tak ludzie, którzy kalkulują w dobrym, złym tego słowa znaczeniu, nieważne, ale myślą, jakby moja doba ma tyle, jakby zaczyna się długi weekend i o czym ja będę teraz, gdzie będę się emocjonował, nie wiem, w social mediach i w dyskusjach przy grillu. Jaki temat będzie mnie emocjonował? I myślisz, że naprawdę przy grillu przez weekend ludzie będą rozmawiać o sprawie Igora Stachowiaka, nie będą rozmawiać o tym, czy, że tam Zełenski banderowców po prostu na bohaterów...
8: Wiesz co,
17: że
8: to jest... Ja przeczytałem ten tekst Super Ekspresie, jeszcze jemu towarzyszy ogromny wywiad taki z panem Stachowiakiem, tak, o takiej matni, w której on właściwie się znalazł. O tych rzeczoznawcach, którzy boją się napisać prawdę, bo nie dostaną kolejnego zlecenia z prokuratury, czy z policji i tak dalej. Więc tak, to rozmawiałem o tym, no nie przy grillu akurat, by nie było okazji, ale myślę, że tak, myślę, że to jest temat, o którym ludzie będą gotowi rozmawiać, czy są gotowi rozmawiać.
21: A tutaj nie jestem tego pewien, natomiast tak? Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście kilka takich było przypadków z ostatnich, powiedzmy, 10-12 lat, bo o które powinny być jeszcze raz przejrzane. To znaczy cała ścieżka, jak odkrywano tą prawdę, jak zachowywały się policja, prokuratura, rzeczoznawcy, a nawet sąd. To powinniśmy mieć taki raport, bo akurat sprawa Igora Stachowiaka była najgłośniejszą sprawą zakatowania osoby.
8: No bo też ten film się pokazał, tak. Dziś mam go przed oczami.
21: I powinniśmy to, nawet jeśli te osoby są skazane, no powiedzmy, te wyroki są uwłaczające.
8: Bo są za co innego.
21: Tak, uwłaczające.
8: Nie za zabicie człowieka.
21: A dla rodziny są szokujące i oburzające, to jest oczywiste. To my powinniśmy mieć taki raport dotyczący tego typu przypadków, który by wskazywał też i piętnował nawet w taki sposób społeczny zachowania jakichś osób. I ja rozumiem, że to wynika również z tego, że prokuratura czy policja, prokuratura ma priorytety ustawione na ściganie takich grubych ryb. Prawda?
8: Tylko też albo nie ściganie.
21: Nie, to wiesz, to różnie to wygląda. No,
8: znaczy, jednak połowę wysiłku poświęconego Ziobrze i Romanowskiemu poświęcić na sprawę Stachowiaka, to myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym punkcie, mówiąc krótko.
21: Jako, ty mówisz to z punktu widzenia działalności państwa, a z punktu widzenia politycznego oczywiście lepiej ścigać Ziobrę, nie?
8: Oczywiście. Te informacje.
18: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota, jak zawsze, wiele ciekawych tematów.
9: Opowiemy o egzaminach do szkół aktorskich.
1: Zastanowimy się, czy wilk taki zły, jak go malują.
9: I udowodnimy, że małe jest piękne, bo odwiedzimy Liechtenstein.
1: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
18: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
26: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
27: Citroen.
28: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
29: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
30: Bo w Media Expert taniej masz.
31: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl, to się opłaca.
32: Pół
15: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wołodymyr Załański napisał list do Władimira Putina z propozycją spotkania i zakończenia wojny. Napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. Załański proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza podpisania pokoju, ale bez przerwy w walkach.
6: My bezusłowne. Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce.
5: Na list i propozycje rozmów zareagował także amerykański prezydent Donald Trump.
6: Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić.
5: Ale kiedy i czy w ogóle dojdzie do spotkania, nie wiadomo. Na razie więcej na TOK.fm.pl. Sprawy migracyjne były w mojej kadencji największym wyzwaniem, ocenił w poranku TOK FM rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek, który wkrótce zakończy 5-letnią kadencję.
10: Jeden z najważniejszych problemów, którym ja i moje biuro zajmowaliśmy się, czyli te nowe wyzwania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Potem doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie również pojawiły się problemy wynikające z niespotykanego dotąd napływu uchodźców do naszego kraju.
5: Rzecznik odniósł się również do pojawiających się postulatów wznowienia śledztwa w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Zaznaczył jednak, że nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na samodzielne podjęcie takich działań, a decyzje należą do prokuratury. Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 roku na komisariacie policji we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali go przez pomyłkę, poszukując innego mężczyznę za handel narkotykami. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wezwała Iran, by pilnie poinformował ją, co się stało ze wzbogaconym uranem. Przekazała agencja Reutera. Zdaniem ekspertów agencji, Teheran zgromadził przed wojną około 440 kg tego materiału. Posiadane przez Teheran zapasy mogłyby pozwolić Iranowi na zbudowanie nawet 10 bomb atomowych. Nie mamy podstaw, by twierdzić, że nagradzanie osiągnięć szkolnych samo w sobie jest czymś szkodliwym. Docenienie wysiłku, zaangażowania i sukcesów pozostaje jednym z ważnych elementów rozwoju młodego człowieka. Mówi to psycholog dr Monika Boberska. Przez 25 lat uczniowie z czerwonym paskiem na świadectwie dostawali darmowe lody w jednej z najbardziej znanych lodziarni w Pszczynie. Po interwencji rzecznika praw dziecka akcję zakończono. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00. Teraz pogoda. Dużo chmur i deszczu w całym kraju, burze także na Mazowszu i na wschodzie, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 16-17 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24-25 na ziemi łódzkiej, Mazowszu, Małopolsce i ścianie wschodniej.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po 8:00. Wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami. Witajcie ponownie. No i Donald Tusk ma problem. Właściwie ja mam problem z Donaldem Tuskiem, bo Gazeta Wyborcza.
21: A ty chyba nie od dzisiaj masz problem z Donaldem Tuskiem, to nie jest najnowsza wiadomość.
11: A kto nie ma problemu z Donaldem Tuskiem w tym kraju?
17: Ręka w górę.
21: Premier? Słucham. Że co? Ja nie mam problemu. Ja mogę krytykować premiera, rozwalić, ale generalnie
0: nie. Są rządowe media gdzieś tam, które nie mają problemu z rządem.
21: Nie, ale poczekaj, my krytykujemy bardzo często rząd, no, za różne działania. Które cytujesz tutaj zresztą często na antenie.
0: Tak, i z przyjemnością, ale przeczytałem tekst w gazecie, który mnie przeraził. Tekst Wojtka Czuchnowskiego o tym, że pan premier Tusk nie pójdzie przeciw większości i jeżeli pan Nawrocki postanowi odebrać panu...
17: prezydentowi Zeleńskiemu.
0: Tak jest, prezydentowi Zeleńskiemu order Orła Białego, to tu pan Tusk podpisze. I muszę powiedzieć, że uważam, że to jest najbardziej obraźliwy wobec Tuska tekst, jaki w życiu przeczytałem, bo...
2: Bo nie wiadomo po pierwsze, czy w ogóle musi podpisywać. Sprawa kontrasygnaty jest wątpliwa, tak. Po drugie, to w ogóle nie powinna być dyskusja o tym, czy premier powinien się podpisać pod decyzją prezydenta, tylko na jakich zasadach odbieramy orzełki, tak? Chiracowi nikt nie odebrał. Polacy stracili dobrą okazję, żeby sobie pomilczeć, tak? Nursultan Nazarbajew, czyli Imam Demirel i inni szermierze demokracji i wolności donosili sobie swoje białe orły bez żadnych sprzeciwów.
21: Ja dodam, że była to ironia ze strony Kostka, bo nie wszyscy mogą to złapać od tego rano.
2: Nasi słuchacze w Turcji, w Kazachstanie z całą pewnością złapią, tak?
0: Pozostali uczestnicy panelu uważają, że jesteście inteligentni.
2: Juszczenko, owszem, został zrugany za wychwalanie Bandery, ale Orła Białego mu nie zabrano. Właściwie, jeżeli pamiętać o tym, że jedyną osobą, której zabrano Orła Białego, był Witos przed wojną, a potem Sikorski mu go tego Orła Białego zwrócił, to właściwie jest to bardzo godna kategoria. Ludzie, którym odebrano Orła Białego. I niezależnie od tego...
0: Fantastyczny felieton, prawda?
2: Jaki felieton? No to po prostu jest brutalna rzeczywistość. I ja uważam, że dużo ciekawsze od tego, co zrobi Tusk, jest to, co zrobi Zełenski. I gdybym ja, nie daj Boże, był Zełenskim, to bym odesłał tego Orła Białego, mówiąc, że ja bardzo...
0: Orzeł wraca do domu.
2: Tak jest. Jestem bardzo wdzięczny za to wspaniałe odznaczenie i bardzo wam dziękuję. Ale jeżeli wy z tym macie problem, no to ja nie chcę naszemu sojusznikowi utrudniać życia. Proszę bardzo, orzeł wraca do gniazda.
21: Tylko szkoda, że sprawa Orła Białego jest sprawą zastępczą. Mówię serio. Dlatego, że oczywiście tutaj chodzi o to, jaką mamy politykę wobec Ukrainy, jaką politykę Ukraina ma również wewnętrzną. Bo sprawa nadania tej jednostce z tego imienia bohaterów UPA jest sprawą absolutnie wewnętrznej polityki ukraińskiej w tym sensie, że Zełenski kiedyś będzie musiał stanąć do wyborów. Te wybory kiedyś będą. On dzisiaj bardzo się przymila do środowisk również nacjonalistycznych. On nigdy nie miał z tym kontaktu. On jest krzywego rogu.
0: Polskie Centrum też.
21: Tak, no tak, tak, oczywiście, ale ja tylko o tym chciałbym tylko troszkę wytłumaczyć, bo o tym mówił też wiceminister Andrzej Szeptycki troszkę, ale Zełenski od pewnego czasu przymila się do środowisk nacjonalistycznych. On jest krzywego rogu, on w ogóle nigdy nie słyszał o UPA, czy interesuje się historią zachodniej Ukrainy i tak dalej. Generalnie dzisiaj Bandera w Ukrainie, w dużym uproszczeniu, ja tam bardzo często jeżdżę, jest takim wytworem trochę popkultury i tego, co... I sama UPA troszkę. Ja bym przyrównał, tutaj już rozmawiałem z Agnieszką przed programem, troszkę do Żołnierzy Wyklętych.
0: Tak, Szeptycki też.
17: Że to jest właśnie też sprowadzone do takiego symbolu na koszulkę, na naklejkę.
21: Bez żadnej wiedzy o tym, co się
17: dzieje. Nikt nie grzebie tak naprawdę tej historii.
21: Inna sprawa jest oczywiście taka, że ja to zawsze podkreślam i publicznie też kilka tekstów na ten temat napisałem. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Ukraina, żeby Rosja przegrała wojnę z Ukrainą. No tak, to jest oczywiste, ale...
0: Nie uciekniesz od pytania. Co Tusk ma zrobić w tej sytuacji?
21: Znaczy,
0: kontrasygnować czy nie kontrasygnować?
21: Nie, gdybym był na miejscu Donalda Tuska, gdybym miał coś radzić Donaldowi Tuskowi, to oczywiście absolutnie nie kontrasygnować. Dlatego, że...
0: Nie kontrasygnować i co dalej? Bo tu dopiero zaczyna się problem. Czy próbować jednak Polakom wytłumaczyć, że ten rachunek polsko-ukraińskich krzywd jest bardzo długi, jest ciągniony, że to są konsekwencje w tej sprawie.
2: Bardzo dobrym miejscem, w którym można byłoby to tłumaczyć, jest pomnik ognia na cmentarzu w Zakopanem, tak?
0: Na przykład.
2: Tak, ogień mordował Żydów, mordował Słowaków, został uznany za bohatera narodowego, jego pomnik odsłonił prezydent Kaczyński, więc tym pomnikiem dobrze, to byłoby dobre miejsce, żeby stanąć i wytłumaczyć Polakom, że narody miewają trudną i nieprzyjemną historię, w której niedobrze jest grzebać doraźnie dla celów politycznych, więc odpuszczamy wam wasze winy, tak jak prosimy o odpuszczenie nasze.
21: Tutaj mam troszkę inne zdanie i też to jest to zdanie, które publicznie kilka razy mówiłem. Ja wiem, że Ukraina jednak zaniedbała tę sprawę pamięci historycznej, która była przez ostatnie przynajmniej 30 lat niepodległej Ukrainy gdzieś zupełnie odłożona na bok. No jednak z punktu widzenia naszych relacji z Ukrainą, szczera rozmowa o tym, co się wydarzyło na Wołyniu w latach 46-46 jest ważna. No jak była to czystka etniczna, czy też, jak polski Sejm uznał, ludobójstwo, to było zaplanowane i tak dalej. Nikt tego nie przyjmuje. Ja tutaj bardzo polecam Państwu teksty, też które w Gazecie Wyborczej pisze między innymi profesor Grzegorz Motyka, wybitny specjalista od Wołynia. Natomiast oczywiście, że to nie używanie tego jako pałki politycznej dzisiaj, co robi na przykład prezydent Karol Nawrocki, bo do tego chciałbym wrócić. Co jest realnie tutaj w grze? W grze jest to, że Karol Nawrocki jest nacjonalistą. No i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że pełniąc te ważne funkcje, czy będąc szefem Muzeum II Wojny Światowej, będąc szefem Instytutu Pamięci Narodowej, teraz prezydent Polski, jakoś nigdy jego noga nie powstała na terytorium Ukrainy jako oficjalnego urzędnika. No to wybrał się w 2018 roku, zwiedza świetne muzeum. No, to też ironia, żeby było jasne. W Moskwie, prawda, wojny ojczyźniane w dużej mierze. No to jedno z najbardziej propagandowych. Nie chodzi o to, że dzisiaj Zełenski, biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, wewnętrzną politykę ukraińską również i to, że on, ten kraj musi też, mówię to brutalnie, musi się do tych środowisk nacjonalistycznych również przymilać, bo toczy walkę na śmierć i życie z Rosją. Te środowiska są najbardziej odpowiedzialne. No tak, duża część
0: jednostek jest związana. Też już nie raz użyłem tego argumentu, że jakby Rosjanie wchodzili do Polski, liczylibyśmy na intelektualistów w rodzaju Kostka, przepraszam cię Kostek, tylko byśmy liczyli na kiboli, którzy prawda, są zaprawieni w bojach.
21: Ja takim
0: dalej
21: jednostkom też pomagam. To są najbardziej zaawansowane jednostki wykonujące najtrudniejsze zadania na froncie.
17: I to jest właśnie też taki moment, w którym, bo ja mam zawsze problem z...
0: Trzymajmy się tego, co zrobić, bo myślę, że jesteśmy... To, że...
21: Nie, no to jest bzdura kompletna. Orła Biegle jest kompletną bzdurą.
0: Ale bardzo duża część społeczeństwa uważa, Wrocki zrobił słusznie. I teraz ta presja społeczna powoduje, że Tusk waha się, jak rozumiem z tekstu Czuchnowskiego, może stawiać opór. Otóż wydaje mi się, że idziemy coraz dalej.
2: Nie może stawiać oporu.
17: Który prowadzi ludzi, czy który będzie tylko reagował.
0: No więc właśnie.
2: Nie ma podstaw konstytucyjnych do stawiania oporu.
0: Znaczy, gdyby mógł nie kontrasygnować, to by miał podstaw.
2: Nie jest jasne, że ta kontrasygnata jest w ogóle potrzebna.
0: Ale do tej pory była.
2: Nie.
0: Przy przyznawaniu.
2: Prezydent to jest jedna z tych 30 czynności, które są...
0: Przy odbieraniu odznaczeń do tej pory była kontrasygnacja premiera.
2: Ale skoro konstytucja jednoznacznie mówi, że bez kontrasygnaty prezydent nadaje, to o ile nie ma ważnego argumentu, bez kontrasygnaty to jest odejmuje.
0: Pamiętacie...
2: Falandyzacja prawa, nie. To jest
0: falandyzacja, jak Wałęsa zwolnił przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ jako prezydent mógł go powołać, ale ustawa nic nie mówiła o odwoływaniu. I wtedy od tego trzeba się falandyzacja. Falandysz uznał, że jak może powoływać, to może też odwoływać. Ale wiecie co, bo myślę, że to jest taki moment, w którym naprawdę widać jedną rzecz, że albo się przeciwstawimy tej okropnej, brunatnej fali, która się podnosi i zaczyna paraliżować, czy też nie wiem, terroryzować uczciwych polityków.
2: Tak, ja tylko, że kłopot polega na tym, że ta sama fala podnosi się w Polsce i na Ukrainie.
0: W Ukrainie?
2: W Ukrainie, tak, racja, przepraszam.
21: Dokładnie.
2: I że jednym z przejawów siły tej fali w Ukrainie jest to, że jak Romek słusznie zauważył...
0: To, co zrobił Zełenski.
2: Tak. Więc to, żeby umieć przeciwstawić się brunatnej fali, to powiem na obie ręce. Żeby pokazać, że nie popieramy nacjonalizmu tego rozbuchanego, wściekłego ani w Polsce, ani w Ukrainie.
0: A może każdy by się zajął sobą? My się zajmiemy polskim problemem, a niech się Ukraińcy zajmują swoim.
17: Ale na przykład to są takie, to są te momenty, znamy wszyscy tą dyskusję, że Ukraińcy to tam niech się zajmą swoją korupcją, bo tam panie taka korupcja i takie problemy jakby i wszyscy, którzy to mówią, nigdy nie myślą o tym, a czy myśmy rozwiązali wszystkie problemy u siebie. I tak samo jest z tą sytuacją, czyli czy rzeczywiście znaczy naprawdę będziemy pouczać Ukrainę, jak ma zajmować się swoją polityką historyczną, kiedy my sami
0: stawiamy
17: pomnik ognia i nie umiemy rzeczywiście zmierzyć się z tym, że tak, ci nazywani żołnierzami wyklętymi, tam byli też zbrodniarze po prostu. Czy my się nie możemy, jednak to powiem, cały czas zmierzyć, pamiętamy kilka lat temu początek tej dyskusji jak o Jedwabnym i o udziale Polaków w Holokauście, to jest potwornie trudna dyskusja, to jest potwornie trudne wyzwanie, tak, ta historia była trudna i skomplikowana i jeżeli sami nie umiemy się z tym zmierzyć, jakie mamy prawo moralne, żeby kogoś pouczać?
0: Włodek, to już na koniec, bo już niestety koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Włodek z Danii.

0: zatrzymaniu dziadka, w cudzysłowie zatrzymaniu. UPA to byli tacy ukraińscy żołnierze wyklęci, którzy w Polsce też niekiedy mordowali, kogo popadło, a mimo to mają swoje ulice, place i szkoły i nikt nie pyta, czy ich honorowanie może kogoś razić. Mnie razi, tak samo jak honorowanie wszystkich innych zbrodniarzy, ale myślę, że ten tekst Sik malutki doskonale pokazuje taką, no, obezwładniającą, bym powiedział, siłę splotu historycznego, w którym
1: ja
0: jesteśmy.
1: Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Czystka, albo na przykład Witka Szabłowskiego o Ukraińcach, którzy pomagali. Ale jasne jest jasne. Ukraina też powinna troszkę przejść to jedwabne nasze.
0: Ale może poczekajmy z pouczaniem Ukraińców do czasu, kiedy pomożemy im efektywnie obronić się przed Putinem.
1: Słowa są, że pomagamy.
0: Piątkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Komentatorami byli Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek i Cezary Łasiczka, który za chwilę zaprosi na program. Życzymy dobrego dnia z radiem TOK FM. A nawet gdybyście państwo nas nie słyszeli przez chwilę, to też by było fajnie. Jacek Żakowski, do usłyszenia.
2: Cezary Łasiczka, dzień dobry. Za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak się zarabia w branży filmowej, ale nie będziemy rozmawiać o aktorach ani reżyserach, tylko o tych wszystkich osobach, które są mniej widzialne, kiedy oglądamy seriale i filmy. Nie myślimy może o tych osobach, które stoją za kamerą, przygotowały scenografię, kostiumy czy charakteryzację. Dobrze, źle, jakie są największe wyzwania? Bardzo ciekawy raport ukazał się, który pokazuje, co się dzieje. Zapraszam serdecznie po informacjach, a te o 9:00.
3: Autopromocja.
4: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
5: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
4: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
5: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
4: I dlaczego warto uważnie słuchać się słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
5: O tym opowiadamy w podcaście Tekstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kolejne polityczne emocje w sprawie ukraińskiej decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem, tu cytat, bohaterów UPA. Tanio, już było wojna na Bliskim Wschodzie i problemy z

0: paliwem lotniczym to przyczyny nadchodzących podwyżek cen biletów. Rośnie liczba młodych bezdomnych. Dlaczego tak się dzieje i co z problemem można zrobić? Powiem w informacjach już za chwilę. Jest 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Ukraińska decyzja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych wywołuje kolejne komentarze po polskiej stronie. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Andrzej Szeptycki z Polski 2050, mówił w poranku TOK FM, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął tę decyzję albo bez uwzględnienia polskiej wrażliwości historycznej, albo w przekonaniu, że Kijów nie musi się tłumaczyć ze swoich działań.
1: Podjął tę decyzję z powodów wewnątrzpolitycznych, być może również też mając na uwadze pewne zmiany na arenie międzynarodowej, ale w kontekście polskim podjął ją albo w pewnej beztrosce, albo w przekonaniu, że nikt nam nie będzie mówił, co jest białe, co jest czarne.
0: Szeptycki podkreślał jednocześnie, że między bliskimi partnerami powinno obowiązywać większe wzajemne zrozumienie. A my przenosimy się na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych po rosyjskich atakach na ten kraj w ciągu ostatniej doby. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych przekazano z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Armia Rosji zastosowała w atakach 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów, poinformowały władze wojskowe Ukrainy. W czerwcu może nas czekać podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To ile zapłacimy więcej za bilety w te wakacje? Sprawdził reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
3: Wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
2: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. A to za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne. Co to oznacza? W TOK FM mówił o tym profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: To oznacza, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ Antonio Guterres. Przestrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uzależnienie się od paliw kopalnych. W Polsce przybywa młodych bezdomnych w ciągu zaledwie 5 ostatnich lat. Ta liczba wzrosła około 60%, z ponad 700 do 1200. A wszystko wskazuje na to, że te dane i tak są niedoszacowane. Na linii już teraz reporterka TOK FM Katarzyna Monarczyk. Kasiu, dlaczego coraz więcej osób w wieku od 18 do 25 roku życia boryka się z problemem bezdomności?
5: Przyczyn jest kilka. Niestety, jak mówi Agnieszka Adamczyk, kierownik działu socjalnego w dziele pomocy Świętego Ojca Pio, jedną z głównych są problemy na tle psychicznym.
6: Psychiatria dziecięca bardzo mocno u nas w Polsce kuleje. To są osoby, które albo z powodu swoich zaburzeń opuszczają miejsca swojego zamieszkania, domy, albo niestety nie radzą sobie rodziny i często te osoby wrzucają.
5: Kolejnym problemem są uzależnienia i brak odpowiedniego wsparcia w rodzinie. Co ciekawe, młodych bezdomnych jednak nie widać na ulicach.
6: Oni rzadko korzystają z takich miejsc wsparcia, albo gdzieś zmieniają te kanapy u znajomych, spędzają noce, często na przykład w klubach nocnych.
5: Niestety tych miejsc wsparcia dla młodych brakuje, a ich potrzeby są inne niż starszych. W całej Polsce jest tylko jeden ośrodek w Warszawie, który pomaga młodym bezdomnym. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: A kolejne informacje u nas o 9:20, teraz pogoda.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
0: A dziś w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju także burze. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, przez 17 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 20 w Szczecinie, 24 w Łodzi i Krakowie, do 25 w Warszawie, Rzeszowie i Lublinie.
7: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Porozmawiajmy o filmie. Kiedy myślimy o wysokich wynagrodzeniach, o karierach, to pewnie branża filmowa jest tą branżą, która przychodzi nam do głowy. No, ale okazuje się, że nie każdy w branży filmowej albo świetnie zarabia, albo dostaje wynagrodzenie na czas. Ostatnio ukazał się bardzo interesujący raport, o którym dzisiaj będziemy w programie Owczarek rozmawiać. To jest raport z badań realizowany na zlecenie Związku Zawodowego Filmowców, raport zatytułowany Wynagrodzenia w branży audiowizualnej. Tytuł mówi wszystko. Wśród współautorów tego raportu, czyli osób, które to badanie przeprowadziły, mój dzisiejszy gość, pani dr Malwina Krajewska z Katedry Badań Kultury, Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor.
10: Dzień dobry.
9: Kiedy myślimy branża filmowa, to te góry pieniędzy przed oczami nam się pojawiają. A jak jest w rzeczywistości? Kto zarabia, kto nie zarabia, jak się zarabia? Co okazało się po przeprowadzeniu tego badania?
10: Myślę, że tutaj na początku warto by zwrócić uwagę i nakreślić pewien kontekst. To znaczy, może nam się wydawać, że praca w sektorze audiowizualnym przy filmach i serialach jest pracą niezwykle przyjemną, lukratywną i ekscytującą. I to na pewno jest w tym wiele prawdy. Natomiast jest też wiele aspektów, i to też zresztą nasze badania pokazały, ale też jest bardzo dużo aspektów, które mówią na przykład o braku bezpieczeństwa, mówią o niezadowoleniu z tych wynagrodzeń. I tutaj pozwolę sobie najpierw nakreślić kwestię na przykład projektowego charakteru zatrudnienia. To znaczy, nasze badania pokazały, że bardzo wiele pracowników pracujących właśnie i zatrudnionych przy projektach audiowizualnych w Polsce, bo ponad 60% jest zatrudniona na własnej działalności. A co za tym idzie, ich charakter pracy jest projektowy, jest niezwykle niestabilny. To znaczy, bardzo często wiele osób zatrudnionych przy filmach i serialach realizuje takie seriale przez jakiś czas, na przykład przez miesiąc, dwa, też w zależności od pracy, jaką wykonuje, i tak naprawdę nie ma pewności, że kolejny projekt się pojawi, że kolejna możliwość realizacji takiego jakiegoś utworu, czy filmu, czy serialu będzie możliwa. Więc tutaj pojawia się problem właśnie związany z bezpieczeństwem. I dlatego nasze badanie pokazało, że mimo stosunkowo wysokich zarobków, bo prawie 48% naszych respondentów deklarowało, że zarabia netto między 7 a 14 tysięcy miesięcznie. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że jest to grupa osób, która ma niesamowicie niestabilną sytuację i bardzo ciężko jest im zaplanować przyszłość. W związku z czym, poczucie niezadowolenia z tych wynagrodzeń jest właśnie bardzo silnie powiązane z tą niestabilnością.
9: Ktoś może powiedzieć, 7 do 14 to nie jest zła pensja, ale należy też pamiętać o tym, i to badanie także to pokazało, że są godziny albo wręcz całe okresy, w których taka osoba nie jest wynagradzana, czyli powiedzmy ruszają zdjęcia, to jest, są pieniądze, które się zarabia za zdjęcia, ale na przykład są problemy z uzyskaniem dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe godziny, za nadgodziny. Są problemy także czasem z uzyskaniem wynagrodzenia za tak zwany okres przygotowawczy.
10: Tak, jak najbardziej. I tutaj problem braku opłat za nadgodziny był jednym z postulatów, ponieważ w naszym badaniu też prosiliśmy respondentów o zwrócenie uwagi na takie obszary, które no właśnie wymagałyby poprawy. I tutaj pośród tych postulatów pojawiła się taka propozycja, żeby wiele tej pracy tak zwanej niewidzialnej, która jest związana na przykład z przyjechaniem na plan, z dojazdem. Często te produkcje audiowizualne są realizowane poza wielkimi miastami, poza Warszawą, więc tutaj pewnego rodzaju czas dodatkowy jest naliczany. I czasem zdarza się tak, i to deklarowali nasi respondenci, że po prostu ten nakład i dodatkowy wysiłek czasu, nakład czasu, nakład związany z wysiłkiem nie jest po prostu opłacany.
9: Ktoś może powiedzieć, no dobrze, rozumiem, że trochę więcej pracuję, ale wciąż to wynagrodzenie nie jest takie złe. Ono może nie jest złe, może jest złe, ale w momencie, kiedy dociera do osoby, do pracownika czy pracowniczki na czas, a nieterminowość wypłat zdaje się być jednym ze sporych problemów.
10: Tak, oczywiście. I niestety tutaj ponad połowa naszych respondentów mówiła, że wynagrodzenia i transze za poszczególne etapy pracy przy projektach audiowizualnych nie docierają na czas. I jest to bardzo, bardzo zauważalny problem. My w naszej grupie badawczej staraliśmy się oprócz realizacji kwestionariusza również przez chwilę współtowarzyszyć pracownikom sektora audiowizualnego przy produkcjach. Staraliśmy się też, żeby poznać jak najlepiej te warunki pracy, żeby też zobaczyć, jak wygląda na przykład taki typowy dzień na planie. No i tutaj bardzo często w takich nieformalnych rozmowach dostawaliśmy tą informację, że faktycznie brak wypłaty wynagrodzenia w umówionych terminach jest często bardzo dużym problemem, ale myślę, że tutaj problem jest systemowy, to znaczy i to właściwie też jest pewnego rodzaju wniosek, który pojawia się w różnych rozmowach. Teraz udało nam się zaprezentować rezultaty naszych badań w Instytucie Andrzeja Wajdy, gdzie byli też obecni przedstawicielki różnych organizacji, które zrzeszają wielu i na przykład producentów obecnych przy produkcjach i odpowiedzialnych właściwie za powodzenie produkcji. I tutaj okazuje się, że zgodnie też z raportem opublikowanym przez KIPE w 2023 roku, że bardzo duży problem jest związany po prostu z systemem finansowania, że producenci mają problemy z pozyskaniem na przykład na czas środków z różnych źródeł, które finansują projekt i jako rezultat tej sytuacji osoby zatrudnione, wykonujące pracę, pracujące nad projektem po prostu dostają te wynagrodzenia z opóźnieniem. I to jest pewnego rodzaju taki obraz problemu niezwykle złożonego, ale też systemowego, który się pojawia w tych naszych badaniach.
9: To oczywiście jest bardzo cenna uwaga. Można by to uprościć, powiedzieć, jeżeli nie masz pieniędzy, to nie rób filmu. Także dlatego, że wtedy potencjalnie no, sprawiasz, że cała masa osób pozostaje bez pieniędzy.
10: Myślę, że paradoks tej sytuacji polega na tym, że producenci zaczynając, oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale wydaje mi się, że tutaj producenci zaczynając realizację produkcji często mają zapewnienie albo często widzą, że faktycznie ta możliwość finansowania jest i że to finansowanie jest i jest zbudowany pewien system tego finansowania, pewne procedury. No ale tutaj się okazuje, że czasami gdzieś pojawiają się problemy już przy realizacji projektu, że system różnych mechanizmów pomostowych, które miałyby zapewnić cash flow i miałyby zapewnić płynność finansową danej produkcji, one tutaj gdzieś generują pewne problemy. Ale oczywiście to jest osobny temat. Patrząc na wyniki naszych badań, ewidentnie faktycznie nasi respondenci, myślę, że to też warto podkreślić, że nasi producenci bardzo silnie wskazują na ten brak wypłacania wynagrodzeń na czas i postulują tą potrzebę terminowości płac. Postulują też tą opłatę za niewidoczną pracę.
9: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 9.20. Gościem jest pani dr Malwina Krajewska, Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o raporcie dotyczącym wynagrodzeń w branży audiowizualnej. Wracamy po informacjach.
11: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
12: TOK 3.
13: I jako pierwszy pan poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji. Bardzo proszę.
14: Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, z okazji wczorajszego święta, Dnia Matki, chciałem z tego miejsca złożyć wszystkim mamom po pierwsze najserdeczniejsze podziękowania, ale również najserdeczniejsze życzenia. Pozwólcie państwo na trochę prywaty, bo dzisiaj jest na sali, na galerii moja mama. Pierwszy raz w Sejmie odwiedziła mnie. Mamo, kocham ciebie. Bardzo ci dziękuję za życie, za wychowanie, za opiekę. Nie mam słów, żeby podziękować. Chciałbym jednocześnie również podziękować mojej drugiej mamie, mojej teściowej, która dała mi wspaniałą żonę. No i ostatecznie oczywiście najserdeczniejsze podziękowania i pozdrowienia dla mojej żony. Marto, kocham cię bardzo, dziękuję ci za to, co robisz. Dla nas jesteś prawdziwą bohaterką naszej rodziny. Dziękuję.
13: Aż by się chciało jakąś piosenkę zadedykować od pana posła teraz. Witamy państwa serdecznie w Sejmie. Widzimy, że syn nazbierał punktów nie tylko u mamy, ale i tak zwanych teściopointów, więc sprytny jest, sprytny, dobrze ogarnięty. Jeszcze raz witamy państwa serdecznie. Mam nadzieję, że przygotuję też jakiś porządny prezent na Dzień Matki, a nie tylko zaproszenie do Sejmu na debatę, bo to... No ale co zrobić?
11: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
15: Jedno tylko z siedmiorga rodzeństwa odmówiło koronę. Brat Napoleona, Lucjan, nie zgodził się na rozwód z ukochaną małżonką po ślubienie hiszpańskiej infantki. W twarz powiedział bratu, że Francja nie jest monarchią rodziny konsularnej. A jednak Napoleonowi udało się stworzyć ze średniozamożnej szlachty korsykańskiej dom Bonapartów.
7: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: RTV Euro AGD. Jak okazje? To w euro. Emocje rosną. Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
19: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
18: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
20: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia, tu cytat, bohaterów UPA. Jak podkreślił w wystąpieniu przesłanym ukraińskim mediom, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia. Szef ministerstwa podkreśla w filmie, że Polska od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę, udzielając jej pomocy humanitarnej, wojskowej, logistycznej i politycznej. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja Załęskiego szkodzi nie tylko relacjom polsko-ukraińskim, ale szkodzi także samej Ukrainie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak najlepiej pracować nad odbudową lasu. W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Grecka Straż Przybrzeżna w 5 operacjach na południu od Krety wyłowiła z Morza Śródziemnego 242 migrantów. Według władz w Atenach w ostatnich tygodniach widać ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mamografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła morfologia krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Błażej Grześkowiak.
12: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
0: A podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Kolejne informacje o 9.40, teraz pogoda. W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, a gdzieniegdzie także burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 na wschodzie. Czas teraz w TOK FM na raport smogowy. Dziś rano na smogowej mapie Polski zazwyczaj kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana jakość jedynie w Warszawie, taki wynik pokazała stacja pomiarowa przy ulicy Wokalnej. Warto wybrać się na spacer, oczywiście w przerwach od deszczu, a kolejny raport smogowy w TOK FM dziś po południu.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dziś w programie Owczarek gościem jest pani dr Malwina Krajewska, Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor jest współautorką badania, raportu, które to badanie badało warunki pracy, zarobki, wynagrodzenia w branży audiowizualnej i to jest raport z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Zawodowego Filmowców. Co ciekawe, pomimo różnego rodzaju wyzwań, wysoko na liście poszukiwanych elementów pracy jest świetna atmosfera na planie, czy też praca z fajnymi ludźmi. To, wyczułem, częściowo kompensuje te niedogodności.
10: Tak, zdecydowanie. I to jest właśnie pewnego rodzaju dobro, które dostrzegają osoby zatrudnione w sektorze audiowizualnym, ponieważ deklarują mimo różnego rodzaju trudności, mimo braku bezpieczeństwa, to, że bardzo dobrze im się pracuje w zespole, bardzo lubią tą pracę i wracają na plan i właściwie nawet nie chcą, wiele osób nie planuje odejścia z tego sektora audiowizualnego, ponieważ są zadowoleni z atmosfery, że ta atmosfera, relacje międzyludzkie rekompensują im pewne trudy i właśnie ten brak poczucia bezpieczeństwa, który też jest wskazywany bardzo wysoko w tych badaniach.
9: Czy mamy w tym świecie pracowników branży audiowizualnej elity, czyli kto jest najlepiej wynagradzany, a kto najgorzej?
10: Tak, oczywiście pojawiają się pewne rozróżnienia w kontekście wynagrodzeń. Myślę, że warto podkreślić, że płeć w naszych badaniach nie dała żadnych istotnych statystycznie różnic. To znaczy płeć przypadku wynagrodzeń nie jest czynnikiem, który różnicuje jakoś drastycznie wynagrodzenia. Natomiast pojawia się tutaj pewnego rodzaju grupa respondentów zarabiających powyżej 14 tysięcy złotych netto. I jest to grupa 27% naszych badanych. Oczywiście tutaj możemy mówić, że skala, która dotyczy takiego miesięcznego wynagrodzenia, no, często trudno jest nam uchwycić, na jakim momencie i na jakiej kwocie się kończy, ponieważ jest to badanie oparte na deklaracjach, więc tutaj staraliśmy się pogrupować i ten punkt przecięcia właściwie wyraźnie rozgraniczający naszych respondentów to było powyżej 14 tysięcy złotych netto.
9: Czyli z jednej strony mamy zarobki, ale z drugiej strony mamy też percepcję zarobków. Bo jedno to jest to, kto ile zarabia, a drugie to jest to, komu się wydaje, ile inni zarabiają. I najlepiej zarabiającym pionem według osób w branży jest pion operatorski. Chyba ponad połowa badanych wskazała, że tam są wisienki na torcie. Na drugim miejscu pion reżyserski i postprodukcja. Co ciekawe, scenografia wyszła bardzo nisko, czyli pion scenograficzny nie jest postrzegany jako dobrze zarabiający.
10: Tak, bo tutaj też zwracaliśmy uwagę na opinie naszych badanych i to, co pan redaktor przytoczył, to są przeświadczenia, jak w środowisku myśli się o zarobkach. A tu nagle się okazało, że ponieważ też są to dane, które zostały ujawnione w naszym raporcie, że osobami, które deklarują najwyższy podział wynagrodzenia, to są osoby zatrudnione w pionie scenograficznym, później w operatorskim, reżyserskim i produkcji. I oczywiście ja jeszcze raz podkreślę, że to nasze badanie jest oparte na pewnych wyobrażeniach i deklaracjach, na autopercepcji, więc też to badanie nie było realizowane w oparciu o dostęp do budżetów różnych produkcji. Mimo tego, że próbowaliśmy dotrzeć do takich danych, nam się to nie udało. Natomiast jest to pewnego rodzaju percepcja wynagrodzeń i faktycznie te przeczucia środowiskowe, o którym pan redaktor przed chwilą mówił, one się potwierdziły częściowo, natomiast zaskoczeniem dla wielu były właśnie wysokie zarobki pionu scenograficznego. I ja jeszcze może dodam jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tych badaniach, że jeśli chodzi o ten sektor audiowizualny, jeśli chodzi o pracę przy filmach i serialach, to jest to grupa osób niezwykle zróżnicowanych zawodowo. To znaczy różne piony, to jest my też przyjęliśmy, ponieważ konstruowaliśmy próbę w konsultacji z kierownikami produkcji. Staraliśmy się w tych naszych badaniach uwzględnić naprawdę wiele zawodów, wiele poszczególnych osób zatrudnionych w poszczególnych pionach, na różnych stanowiskach, należących do różnych grup zawodowych. Więc staraliśmy się jak gdyby jak najlepiej oddać obraz tej sytuacji. Jednak był taki moment, w którym musieliśmy się posłużyć pewnego rodzaju grupami. I tutaj podział wynagrodzeń był oparty właśnie na piona.
9: Możemy oceniać, czy te zarobki są wysokie, czy niskie. Pewnie każdy według siebie, czy według własnych zarobków, ale pewnie trzeba spojrzeć także na to z punktu widzenia osoby, która tę pracę wykonuje. Czyli czy jestem doceniany, czy ta praca sprawia mi satysfakcję. Mówiliśmy o tym, że atmosfera jest ważna, że ludzie, z którymi się pracuje, są ważni, no ale pytanie, czy jestem odpowiednio wynagradzana za wkład pracy, czy czuję, że ta praca jest doceniana przez osoby, które mnie zatrudniają.
10: No i właśnie tutaj też pojawił się pewnego rodzaju problem, ponieważ okazało się, i ten problem jest związany z niedopracowaniem pewnego rodzaju obowiązków przy zatrudnieniu danego pracownika, to znaczy niedookreśleniu obowiązków. Często nasi respondenci wskazywali na to, że prawie 64% badanych mówi o tym, że pojawia się problem braku jasnych zasad wynagradzania. A to oznacza, że trudno jest doprecyzować, co tak naprawdę, jakie zadania i jaki poziom odpowiedzialności jest wliczone w dane wynagrodzenie. I to bardzo silnie też komplikuje i wpływa na ten poziom warunków pracy. Oczywiście problem niedostrzegalnych jak gdyby realizowanych działań przy produkcjach audiowizualnych jest tutaj bardzo, bardzo wysoki.
9: A dodatkowo należy pamiętać, że trochę jak u Mickiewicza, każdy jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem, czyli nie ma stawek, nie ma przepisów, nie ma zasad uniwersalnych, tylko każdy sobie negocjuje przy każdej produkcji warunki, obowiązki i umowy.
10: Tak, dokładnie. I to jest też bardzo ciekawy aspekt i właściwie jeden z głównych, oprócz oczywiście bardzo niezwykle zróżnicowanej formy zatrudnienia w sektorze audiowizualnej, to właśnie ta niezwykła rozpiętość wynagrodzeń. To znaczy okazało się, że 70% naszych respondentów, będąc zatrudnianym, bądź zatrudnianą przy produkcjach audiowizualnych, negocjuje swoje stawki. Nie ma żadnych, jak gdyby na przykład określonych widełek mówiących o tym, ile ktoś może zarabiać z takim wykształceniem, z takim stażem, na takiej pozycji w danym pionie. Więc tutaj jak gdyby można by powiedzieć, że panuje niezwykła uznaniowość tych wynagrodzeń. Coś, co też zdaje się być dosyć dużym problemem w naszym kraju. Więc proszę sobie wyobrazić, ile też energii dodatkowej i pewnego rodzaju stresu tego rodzaju negocjacje muszą po prostu pochłaniać. Tym bardziej, że jeżeli jest to 70% produkcji, a właściwie 70% respondentów mówi o tym, że bardzo często negocjuje, no to jest to obszar niezwykle, niezwykle duży.
9: Jakie są najważniejsze zmiany, które chcieliby zobaczyć badani w swojej branży?
10: Na pewno bardzo, bardzo ważnym jest postulat wynagradzania pracy w określonym i umówionym czasie, czyli opóźnienia płatności to jest ten problem, który powinien jak najszybciej zostać rozwiązany. Terminowość wypłacanych wynagrodzeń jest tutaj bardzo ważna. Bardzo również ważnym zagadnieniem jest opłacanie niewidocznej pracy na planie, która często pochłania dodatkową energię i czas. I też chodzi o taki najważniejszy postulat, mówi paradoksalnie nie o podniesieniu wynagrodzeń, ale doprecyzowanie regulacji i zapewnienie przewidywalności w sektorze audiowizualnym, a dopiero później tym istotnym elementem jest sprawiedliwy podział na przykład wynagrodzeń i pieniędzy, bo to są te zagadnienia, które bardzo często się w tym naszym badaniu przewijały.
9: Raport jest dostępny. Jeżeli Państwo w wyszukiwarkę wpiszą wynagrodzenia w branży audiowizualnej, to raport w formacie PDF można bez problemu znaleźć. Bardzo interesujący, pokazuje rzeczywistość osób, które tworzą filmy i seriale. To dużo, dużo więcej osób niż wydawałoby nam się, kiedy zachwycamy się i widzimy fantastycznych aktorów i aktorki lub reżyserów odbierających wyróżnienia. To jest cała armia ludzi, a warunki ich pracy wyglądają tak, jak pani dr Malwina Krajewska w tym raporcie pokazała. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
10: Bardzo serdecznie dziękuję.
9: Pani dr Malwina Krajewska z Katedry Badań Kultury Instytutu Socjologii na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościem. Informacje TOK FM już za kilka minut o 9:40, a po nich program EKG i Maciej Głogowski. Maćku,
1: dzień dobry, dzisiaj? Dzień dobry, już jestem. Dzisiaj rozmowa o, tak najkrócej powiem, o bankowości centralnej, trochę o stopach procentowych, może wspomnimy o zasobach złota, ale tym bardziej zachęcam Państwa do posłuchania rozmowy z profesorem Andrzejem Wojtyną, który będzie naszym gościem tuż po informacjach w pierwszym dziś wydaniu magazynu EKG, bo chciałbym także, i zrobię to, poprosić pana profesora o komentarz do nagród. Profesor Glapiński ostatnio chwalił się nagrodami, które zdobywa. Ja myślę, że jako opinia publiczna, jako nie tylko dziennikarze, ale słuchaczki, słuchacze, obywatele, zasługujemy wszyscy na to, by raz jeszcze usłyszeć o tych nagrodach, no i sobie wyjaśnić, co to za nagrody, jaka jest ich wartość i jakie zasługi prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wszystko po informacjach w pierwszym dziś wydaniu magazynu EKG.
9: Fantastycznie. Serdecznie zapraszam na EKG po informacjach, a informacje o 9.40.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jest 9:40 i to są informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności. Już jutro zagra o wielkoszlemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W wielkim finale Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą, a mecz pokaże TVN i Eurosport. A więcej na ten temat w informacjach o 10:00. Teraz ważne ostrzeżenia przed pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obejmujące pas wschodni Polski od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Małopolskę po Podkarpacie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Trwa prekampania wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Wydłuża się lista kandydatów. Nadal jednak nie wiadomo, kto wystartuje z Koalicji Obywatelskiej, z której jest były prezydent odwołany przez mieszkańców w referendum. Jak twierdzą politycy tego ugrupowania, trwają rozmowy, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość podało, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki, a z Konfederacji udział w wyścigu zapowiedział Bartosz Bochańczak, natomiast z partii Razem Aleksandra Owca. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach, a policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
19: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
18: Na Mundrowi przypominają kierowcom także o nowych przepisach, które już weszły w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Donald Tusk chce postawienia pomnika przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już m.in. byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość do udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego jest ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Kolejne informacje w TOK FM o 10:00 poprowadzi Tamara Pawlik-Lipska. Ja dziękuję za wspólny poranek i zapraszam na pogodę. Dużo chmur w całym kraju, także deszczu, a burze na Mazowszu i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 16-17 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24-25 stopni na ziemi łódzkiej, na Mazowszu, Małopolsce i na wschodzie.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Jest 9:43, to pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan profesor Andrzej Wojtyna. Dzień dobry, panie profesorze.
22: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
21: Pan profesor Wojtyna wielokrotnie gościł w audycjach EKG. Ale dodam, tak by było tradycyjnie i zgodnie ze sztuką, jest pan profesor jest naukowcem, badaczem, jednym z najwybitniejszych ekspertów od bankowości centralnej i także członkiem Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji, czyli między w latach 2004-2010. Panie profesorze, pytanie pierwsze, najłatwiejsze. Czy wsłuchiwał się pan w wystąpienie profesora Glapińskiego, a więc obecnego prezesa NBP, w środę, tradycyjna konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej?
22: Tak, wsłuchiwałem się bardzo... z obowiązku bardziej niż z przyjemności, no ale...
21: Mamy podobne obowiązki. Panie profesorze, mam prośbę o to, by wspólnie z panem i z naszymi słuchaczkami i słuchaczami wysłuchać fragmentu tej konferencji. Myślę, że lepiej oddać głos, czy przytoczyć fragment wypowiedzi samego profesora, niż gdybym ja to cytował. To jest początek tej konferencji. Dźwięk trwa około minuty. Bardzo proszę, byśmy wspólnie posłuchali fragmentu, a następnie będę pana dopytywał. Od razu powiem, jest to fragment otwierający tę konferencję, w której profesor Glapiński informował opinię publiczną tych, którzy zgromadzili się na konferencji, o nagrodzie, którą otrzymał. Posłuchajmy.
23: Na początek chciałem się pochwalić w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Odebrałem nagrodę międzynarodową Lamfalussy Award. To jest wyjątkowe wyróżnienie, najważniejsze w dziedzinie bankowości centralnej. Przyznawane jest za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej. Poprzednio tę nagrodę odebrała Christine Lagarde, prezes Banku Europejskiego Banku Centralnego, teraz ja. Przedtem też byli wybitni przedstawiciele bankowości centralnej. No niewątpliwie jest to uznanie, tak w wystąpienia zresztą to było prezentowane. Szczególnie trafnej i dobrej polityki Banku Centralnego Pieniężnej w czasie pandemii i bezpośrednio później w czasie tej rewolucji cenowej spowodowanej agresją rosyjską na Ukrainę. byłem dumny w imieniu banku i było mi bardzo przyjemnie.
21: Koniec cytatu. To była wypowiedź profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, otwierająca środową konferencję po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. To jeszcze zanim oddam panu głos, wyjaśnienie dla naszych słuchaczek i słuchaczy, czemu wspólnie tego posłuchaliśmy. Niektórzy po raz pierwszy, pan profesor, ja po raz drugi, bo już posłuchaliśmy też tej konferencji. Szanowni państwo, po pierwsze, gratulacje oczywiście dla profesora Glapińskiego za otrzymane wyróżnienia, ale mam wrażenie, że my jako opinia publiczna nie powinniśmy powstrzymywać się od komentarzy i poznawać komentarze takich specjalistów jak pan profesor Andrzej Wojtyna. Mnie szczególnie zastanawia sformułowanie o tej najważniejszym wyróżnieniu dla banku centralnego czy w świecie bankowości centralnej. Czy to rzeczywiście tak jest, panie profesorze?
22: To jest do głębszego zbadania i ja jeszcze tak szczegółowo... Znaczy na pewno powiem, że to nie jest najważniejsze i chciałbym wiedzieć więcej na temat tego uzasadnienia, procedury, w jaki sposób to jest przygotowywane. Jak rozumiem, jest to nagroda przyznawana przez Narodowy Bank Węgier.
21: Tak.
22: Nie mam tutaj, muszę powiedzieć, szczególnego zaufania. A przede wszystkim, no, jeśli chodzi o to uzasadnienie, które nie wiem, czy przytoczył, czy wybrał pewne elementy z szerszego uzasadnienia pan profesor Glapiński, no, muszę z przykrością powiedzieć, że moim zdaniem takie wyróżnienie nie jest uzasadnione, a no, słuchając samej konferencji prasowej, prawda? Przecież tam na początku też pan profesor powiedział i miałem nadzieję, że nareszcie będzie coś ciekawego, gdy powiedział, że wiele interesujących rzeczy dzieje się w bankowości centralnej, prawda? No i myślałem, że na ten temat coś powie. No między innymi na przykład zaczyna być dyskutowana kwestia, czy w obecnych światowych warunkach i zmienionych i gospodarczych również, czy nie trzeba pomyśleć o szukaniu lepszej czy zmodyfikowanej w każdym razie strategii, która dominuje obecnie, czyli strategii bezpośredniego, przepraszam, bo jestem przeziębiony, celu inflacyjnego. Potem było też pytanie przecież, wrócił jeden z redaktorów obecnych na konferencji o to właśnie, o to, co się dzieje w bankowości centralnej i pan prezes nie ma tutaj nic do powiedzenia i to nie tylko teraz, tylko no ani na żadnej konferencji prasowej. No trudno, oprócz powtarzanych już jako do znudzenia komunałów, prawda, o strategii wait and see, prawda, że będziemy działać w miarę utrzymywania kolejnych danych, no żeby jakąkolwiek interpretację tego, co się dzieje, a bardzo wiele się przecież dzieje w gospodarce, jest bardzo wiele niewiadomych i bank centralny no powinien mieć coś do powiedzenia na ten temat. A już nie mówię o zasługach rzekomych w czasie pandemii, to co się działo z drożyzną, żeby to było uzasadnienie akurat dla pana prezesa Glapińskiego.
21: Ja tylko jeszcze raz, tak by nikt nas nie posądził o jakiejś tutaj złośliwości. Każdego wyróżnienia otrzymanego oczywiście chętnie pogratuluję i tego również gratuluję. Natomiast mam sobie taką wewnętrzną potrzebę, by do opinii publicznej także oprócz samej informacji o nagrodzie przyznanej przez węgierski bank pojawił się też komentarz, bo wydaje mi się, że w świecie bankowości centralnej nie jest to najważniejsza nagroda. A takie sformułowanie padło, choć co ciekawe, w komunikacie, który każdy może przeczytać na stronie naszego banku, Narodowego Banku Polskiego, no jest to trochę łagodniej, że jest to jedna z ważnych nagród, a nie najważniejsza. No bo ona nie jest najważniejsza.
22: Nie jest, ale to moim zdaniem, no nie wiem, czy pan redaktor też zamierza rozmawiać o tym, bo sądzę, że tu w tym wystąpieniu były też inne wątki i to szczególnie niepokojące, jeśli chodzi o konferencję prasową i ta kwestia nagrody. No moim zdaniem to jest pan prezes oczywiście mając odpowiedni cały aparat NBP-u niejasne też moim zdaniem i które powinny być skorygowane przepisy dotyczące możliwości reklamowania się czy akcji promocyjnej czy PR-u ze strony banku centralnego, jaką on za publiczne pieniądze prowadzi i też szerząc półprawdy czy wręcz, no już nie chcę ostrzej mówić, a powinien jako szef banku centralnego tu być kryształowy, jeśli chodzi o wiarygodność, transparentność i mówienie przede wszystkim prawdy o stanie wiedzy na temat tego, co się dzieje w polskiej gospodarce i w światowej. A sprawa nagrody, no różne są nagrody, zawsze można...
21: Ja też chcę to wyjaśnić, dlaczego już siódmą minutę czy szóstą minutę naszej rozmowy na to poświęcamy i akurat proponuję, by kończyć, bo wydaje mi się, że cała ta konstrukcja konferencji, tych pojedynczych wystąpień, ona akurat nie była zbyt długa, ale takiego wybiórczego traktowania niektórych pytań czy wiadomości, taki brak ciągłości, bo raz się mówi jedno, raz drugie, że w końcu my też musimy na to reagować. Jest wiele rzeczy, które się dzieją wokół banku centralnego i tylko jak jest jakieś takie polityczne wzmożenie, to wtedy rozmawiamy, bo tu Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i tak dalej. A ta debata publiczna wokół postawy profesora Glapińskiego, jego zachowań, powinna być, mam wrażenie, taka pełna. Mamy jeszcze sporo spraw, które nie zostały wyjaśnione, jak choćby te ostatnie zagadnienia dotyczące uzupełnienia składu zarządu NBP poprzez przechodzenie do niego, co się już ostatecznie nie wydarzy, członków Rady Polityki Pieniężnej. I wydaje mi się, że taka transparentna, otwarta, pełna dyskusja publiczna wymaga tego, by o takiej nagrodzie powiedzieć i zareagować na to sformułowanie o tej najważniejszej, bo to nie jest ta najbardziej prestiżowa nagroda. Panie profesorze, ale co pana tak szczególnie zainteresowało w tym wystąpieniu? Ja przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych, nie zmieniła poziomu stóp procentowych, chciałem tak powiedzieć, w czasie swojego tego tygodniowego posiedzenia, przez ten wolny czwartek jakoś mi się tygodnie tutaj pomieszały. No i prawdopodobieństwo tych zmian stóp procentowych w najbliższym czasie chyba też nam się odsuwa, tak bym to ocenił po wystąpieniu profesora Glapińskiego, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych spadło. A co pana szczególnie zainteresowało w trakcie tego wystąpienia?
22: Tak. Znaczy, chciałem zwrócić uwagę na następującą kwestię. Mianowicie i też prawdopodobnie ta na początku wystąpienia ten temat nagrody, moim zdaniem chodziło o to, żeby potem w jednym zdaniu napisać, że my się z tego wypisywaliśmy, jak to sobie zanotowałem, wypisaliśmy. Mianowicie chodzi o to, żeby już nie udziału Banku Centralnego, ale przede wszystkim prezesa Glapińskiego w sprawie Save 0%, żeby o tym zapomnieć, prawda? I następnym takim istotną częścią dla mnie było to, że pan prezes powiedział, że on by teraz właściwie, tak zrozumiałem, prawda, że są inne ważne sprawy, które wykraczają poza, jak ja rozumiem, mandat Banku Centralnego. Jednym to była ta właśnie Safe 0%, którą próbował wyjść poza ten mandat, też we własnym interesie, ale to nie wyszło. I teraz, nie wiem, czy pan redaktor też na to zwrócił uwagę, mianowicie to o tym, że nagle chciałby być twórcą budowniczym nowych politechnik, prawda? Co było takim uzasadnieniem i to bardzo niespójnym, wręcz sprzecznym logicznie. Mianowicie cały ten jego wywód, który w moim przekonaniu sprowadza się znowu do...

0: nie, prawda? Czyli że uważa, że nasze członki. Tak to odczytałem, że na tym główny wybór polega, że my nie powinniśmy właśnie przedkładać tego życia w czystym środowisku, a jego zdaniem uczestnictwo, członkostwo w przeregulowanej, zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej będzie oznaczać wolniejszy rozwój Polski i w efekcie zostaniemy wyprzedzeni przez inne kraje, tak jak on tam znowu przykład Chin i tak dalej. I potem jeszcze na końcu był ten moment, że NBP jest właśnie odpowiedzialny za całość stabilizacji państwa. To już jest takie, bym powiedział, no, myślenie, które to, co w ostatnim tym jakimś tekście starałem się pokazać, że grozi nam ten sojusz, jeśli się utrwali, to będzie bardzo niebezpiecznie między właśnie prezydentem a szefem banku centralnego, gdzie obydwaj reprezentują no, taki nacjonalistyczny populizm jako nadrzędną filozofię swojego działania. I jeśli ten sojusz się utrzyma, no to grozi nam też wytypowanie takiego następcy też jako szefa banku centralnego.
1: No tak, bo przecież kadencja profesora Glapińskiego powoli zmierza do końca. Tu może być
0: też,
1: w ogóle...
0: A też ta nagroda, tak, a ta nagroda też może być tym, żeby właśnie trudniej było rzeczywiście no, doprowadzić w końcu te działania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej do jakiegoś sensownego zakończenia.
1: Czyli tu upatruje pan takiej węgierskiej pomocy, bo to z tego kierunku przyszła nagroda. Panie profesorze, tu stawiamy kropkę. Dziś mam nadzieję na kontynuację naszych rozmów, oczywiście w magazynie EKG. Pan profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był gościem pierwszego dziś wydania magazynu EKG, a teraz właściwie drugim gościem pierwszego dziś wydania magazynu EKG jest Cezary Łasiczka.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś. Słów kilka o tym, tak. Co po 10:00.
2: To zanim powiem, wiesz, co dzisiaj wszyscy jedzą Polacy i mam nadzieję, ty też dzisiaj zjesz? Roland Giros. To jest potrawa, którą się dzisiaj wszyscy zajadają, więc...
1: Niesamowita jest pani Maja, naprawdę.
2: Ja zawsze słabszemu kibicuję, więc dla mnie to jest smutna rzecz, bo zawsze kibicuję tym osobom, które przegrywają. Oglądasz, Maćku, takie formaty w stylu Love is Blind?
1: Nie, ale zostałem...
2: Ale nie musisz się wstydzić, możesz być szczery.
1: Nie, nie, właśnie chciałem...
2: W oczach widzę, że...
1: Coś innego chciałem powiedzieć, że zostałem ostatnio bardzo... nie wiem, jak to powiedzieć dobrze, szeroko informowany, w czym rzecz i co powinienem nadrobić. Spoglądam tu na moją wydawczynię Olgę Tanajewską, która wszystko mi wyjaśniała.
2: Dobrze, to ja za chwilę też będę wprowadzał w zawiłości tego systemu w programie.
1: Ja będę
2: Popczarek, zapraszam po informację.
1: To wszystko w Popczarku, czyli po 10:00 w piątek. Cezary Łasiczka zapraszał. Ja się dołączam do zaproszenia, informacji o 10:00.
3: Reklama.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Maja Chwalińska już jutro będzie walczyć o najwyższy tytuł podczas turnieju Rolanda Garrosa. Polską tenisistką zachwyca się świat. A wśród sportowych wydarzeń wielkie emocje. Zaraz będą też za oceanem i o tym za chwilę. Lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych.

0: trwają dni walki z chorobami nowotworowymi. Minuta po 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Zachwycają się nią kibice tenisa, zachwycają kolejne rywalki. Niesamowita, sprytna, nierealna, mówią zawodniczki, które rozbijają się podczas Rolanda Garrosa o jej grę. Maja Chwalińska stała się sensacją wielkoszlemowego turnieju w Paryżu i jutro zagra w nim o triumf. O czym więcej teraz wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
1: Dziewiątą zawodniczką z rzędu, która nie mogła znaleźć na Chwalińską sposobu na korcie, wywracała oczami i ze złością uderzała rakietą o ziemię, była Diana Schneider, ale już po meczu doceniła Polkę. Zagrała niesamowicie, ale wydaje mi się, że obie pokazałyśmy naprawdę dobry tenis. To był bardzo zacięty mecz. Dałam z siebie wszystko i próbowałam różnych zagrań, ale ona zagrała po prostu nierealnie i zasłużyła na to zwycięstwo i awans do finału. Sama Chwalińska sprawia wrażenie, jakby nie do końca wiedziała, czego dokonała w Paryżu.
2: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
1: A jest się na czym skupić. Jutro finał Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska kontra Mira Andrijewa. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Mecz Polki pokaże Eurosport. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Przepraszam. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie, a te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Hiszpanie i Francuzi swoich fanów nie rozpieścili, a więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz.
3: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko, ostatni sparing, rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Otwarcie Mistrzostwa Świata w czwartek wieczorem. Na inaugurację mundialu Meksyk zagra z RPA. Do 2030 roku centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby domowe 1,3 miliarda ludzi, a ich zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal się potroi. Tak wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu ONZ. Autorzy badania alarmują, że koszt środowiskowy sztucznej inteligencji jest obecnie błędnie mierzony. Według naukowców koszt nie może ograniczać się wyłącznie do emisji gazów cieplarnianych, ponieważ w takim podejściu pomija się zużycie wody i zajmowanie gruntów przez centra danych oraz infrastrukturę energetyczną. Już w poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego będzie debatować nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
4: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
5: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
4: Tak o sprawie w TOK FM mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
6: Jest ciekawym rozwiązaniem to, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
4: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrola i morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób. Na przykład na te w kierunku raka piersi zgłasza się tylko 33% kobiet, choć zalecany poziom dla krajów Unii Europejskiej to co najmniej 70%. A wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Polska w prognozach burzowych jest dziś podzielona na pół. Po wschodniej stronie będzie burzowo, tam też znacznie cieplej niż na zachodzie, a maksymalnie dziś 26 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Czas na popczarek. W studio gość wyjątkowy, pani redaktor Anna Piekutowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu.
9: Okazuje się, że pani redaktor Anna Piekutowska i ja nie tylko oglądamy filmy Felliniego, ale także czasem zdarza nam się, może nawet częściej niż czasem, zdarza nam się obejrzeć produkcje innego rodzaju. Takie jak na przykład format, bo chyba tak to należałoby nazwać, który się nazywa Love is Blind.
10: Tak jest.
9: To jest pomysł, który polega na tym, że mamy 15 kobiet, 15 mężczyzn i oni najpierw poznają się w taki sposób, że się nie widzą, ale ze sobą rozmawiają. Jak ustalą, że coś tam między nimi zaiskrzy, to się spotykają, potem spędzają kilka dni w jakimś eleganckim, luksusowym miejscu wakacyjnym, więc mogą żyć takim życiem świątecznym, zrelaksowanym, słonecznym, po czym spędzają 2-3 tygodnie, tak? W takim, powiedzielibyśmy, zwyczajnym życiu w mieszkaniu, gdzie trzeba pracować, robić to, co się robi, ale też jak gdyby próbować żyć mniej świątecznie. No i ukoronowaniem tego procesu, czy też eksperymentu, bo zdaje się to słowo się często powtarza, jest decyzja o tym, czy wstępujemy w związek małżeński z osobą, którą znamy od miesiąca.
10: Tak, i to jest chyba najważniejsze w tym formacie, Love is Blind, jest fakt, że ta decyzja o tym, czy się komuś oświadczamy i mówimy, chcę spędzić z tobą resztę życia, czy zostaniesz moją żoną, no bo jednak rzadziej pojawia się to pytanie, czy zostaniesz moim mężem, chociaż w edycji amerykańskiej bywały takie przypadki chociażby. To się dzieje na tym pierwszym etapie, czyli zanim para zobaczy oko w oko, zobaczy jak wygląda, jak się zachowuje, musi się zaręczyć. Muszą zostać wymienione te deklaracje przez ścianę, właśnie jak sam tytuł tego eksperymentu mówi, trzeba to zrobić na ślepo, a potem konsekwentnie dążyć do tej decyzji. Najciekawszy jest ten finał, kiedy następuje ślubny kobierzec i deklaracja w gronie najbliższych i można w dłuższych lub krótszych słowach powiedzieć o tym, jaka będzie swoja decyzja, zanim jeszcze padnie sakramentalne, nie, to nie jest sakramentalne, urzędowe, tak nazwijmy je.
9: Zależy w jakiej edycji, bo w edycji arabskiej jest tam odpowiedni urzędnik religijny, który już czeka z kontraktem.
10: Tak, u nas jest tam wójt gminy XYZ, który stoi oczywiście ze swoim łańcuchem i udziela ślubu, prawdziwego ślubu swoją drogą. Myślę, że osoby LGBT, które żyją w naszym kraju i widzą taki program jak Love is Blind albo inny format, bardzo podobny ślub od pierwszego wejrzenia, kiedy to ludzie nawet w tych podsach i w tych pokoikach, nie widząc siebie, od razu są ustawiani przed urzędnikiem i od razu biorą ślub, to musi być im naprawdę przykro, bo wydaje mi się, że to jest właśnie jakieś absolutne zbezczeszczenie tej instytucji małżeństwa, a nie to, że dwie osoby tej samej płci mogą wziąć ślub.
9: Z miłości.
10: Tak.
9: I znając się dużo dłużej niż miesiąc, albo właściwie kilka dni w kapsule. Powiedziałem, że to jest format. To oznacza, że ten pomysł został wyprodukowany w różnych państwach. Polska chyba dołączyła do, nie wiem, najstarszy jest amerykański?
10: Oczywiście, wszystko wymyślili Amerykanie. Jest format japoński, jest twój ulubiony format, jak się dowiedziałam.
9: Habibi.
10: Czyli Bliski Wschód.
9: Tak.
10: Jest jeszcze też Ameryka Południowa, wydaje mi się, że Brazylia i Meksyk.
9: Holandia, Włochy.
10: Tak, ale to nie jest tak, że każdy kraj na świecie ma swoje Love is Blind. to raczej jest dosyć wybiórcze i chyba powinniśmy się czuć dumni jako Polacy, że zostaliśmy wybrani. Jesteśmy narodem wybranym i możemy się sprawdzić właśnie jako ci, którzy zakochują się przed kamerami.
9: Tak by mogło się wydawać tym, którzy obejrzą tylko polską edycję. Kiedy jednak rzucimy okiem na inne formaty, czyli formaty, czy ten sam format, ale w innych państwach, okazuje się, że no, w niektórych kategoriach możemy wypadać gorzej. Na przykład w kategorii staranności doboru garderoby po włoskiej edycji. No, jestem zachwycony, że nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to jednak ten styl, tak zwana stylówka, powiedzielibyśmy, jest dużo lepsza we Włoszech niż w Polsce.
10: Podobno, przynajmniej Netflix tak twierdzi, że ci ludzie sami sobie dobierają ubrania, że oni mają być najbardziej naturalni, jak tylko się da, dlatego na każdym etapie, oprócz tego ślubu, kiedy już się człowiek uroczyście ubiera, to sami się malują, sami się ubierają. Dla mnie to jest trochę zaskakujące, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że kobieta może mieć tyle sukni balowych, co te użytkowniczki, uczestniczki Love is Blind, ale może nie wiem, akurat ja mam mało.
9: Dużo mniej.
10: Dużo mniej, tak.
9: Ponieważ umówiliśmy się, że porozmawiamy o tym serialu, ale to spotkanie było mi potrzebne, dlatego że nie wiedziałem w ogóle, co myśleć. To byłem no bo oczywiście taka pierwsza reakcja na pewno jest, w jakim w ogóle świecie żyjemy i dlaczego ja o tym świecie nic nie wiem, kiedy ten świat doszedł do takiego momentu, że już nie chcę w nim funkcjonować. Ale potem zacząłem się zastanawiać, czy to jest opowieść o nas, w sensie o Polsce współczesnej, o Polakach, a może o jakiejś grupie, o jakimś pokoleniu, a może to jest też opowieść o nas, którzy to oglądamy. Co się dzieje z nami, którzy to oglądamy, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób się pozycjonujemy w stosunku nie tylko do ludzi, którzy występują, ale także do wyzwań.
10: I to jest absolutnie fascynujące, no bo oczywiście mamy tę najniższą warstwę tego, że ten format rozrywkowy jest w pewnym sensie dosyć prostacki, banalny. Ja nie wytrzymywałam w pewnych momentach, musiałam zapauzować, otworzyć okno, zrobić trzy głębsze oddechy, bo tak zwany cringe był, przepraszam za to słowo, był za duży. A to, co się dzieje potem w nas, jak to obserwujemy i zaczynam się nad tym zastanawiać, jest najciekawsze, bo nie wiem, czy zauważyłeś i czy masz takie poczucie, że jednak te edycje dzieją się w różnych krajach i tak twórcy starają się tym pokierować, żeby trochę przedstawiać jednak specyfikę danego kraju. Powiedziałeś już o włoskiej edycji, pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o edycji Habibi. Amerykańska jest taka najbardziej otwarta, najbardziej właśnie sensacyjno-emocjonująca i Polska też ma swoją specyfikę. I tutaj bardzo wiele z tego można wyczytać. A jest kolejna też ta warstwa wspólnotowa, czyli jestem ja i ty, siedzimy sobie i rozmawiamy i wymieniamy różne opinie na temat tych ludzi, których całkiem nieźle poznaliśmy, którzy są naszymi wspólnymi znajomymi i których się emocjonujemy kolejnymi przygodami. Wydaje mi się, że ja ostatni raz takie poczucie wspólnotowości z ludźmi, z którymi pracuję albo z którymi się przyjaźnię, miałam w czasach Gry o Tron, kiedy rzeczywiście przychodziło się bodajże w poniedziałek albo we wtorek do pracy i przy robieniu sobie herbaty w kuchni mówiło się o tym, co się tam obejrzało zeszłej nocy.
9: Jednocześnie podpowiadamy producentom, że kolejnym formatem, który zrobi wielką karierę, będzie połączenie jakiejś miłosnego reality show z Grą o Tron.
10: Czyli musi mieć więcej na gości, więcej śmierci.
9: Więcej smoków. Jeszcze więcej na gości. No, nagość jest tutaj też ciekawym elementem, bo właśnie te różnice kulturowe, które się pojawiają w edycjach, dopuszczają więcej lub mniej na gości. Japońska wersja, no, powiedzielibyśmy z punktu widzenia obyczajowego, jest bardzo nieśmiała. Zresztą ta wersja Habibi też zupełnie inaczej traktuje bliskość między uczestnikami konkursu niż na przykład wersja polska czy włoska.
10: Tak, charakterystyczna dla Polski chyba jest taka otwartość w mówieniu o chęci założenia rodziny. Tak od razu się pojawiają bardzo poważne plany, od razu się tam liczy te dzieci, które się już chce spłodzić.
9: I przystępuje się do pierwszych prób, jak gdyby też już powiększenia rodziny.
10: A w Habibi niekoniecznie.
9: A w Habibi niekoniecznie. Wrócimy do naszej rozmowy. To jest program Popczarek. Gościem jest pani redaktor Anna Piekutowska. A jeżeli państwo oglądali, ciekawe, czy są wśród słuchaczek i słuchaczy Radio Tok FM osoby, które oglądały. Proszę pisać, proszę podzielić się swoimi wrażeniami. popczarek@tok.fm, popczarek@tok.fm. Informacje o 10.20. Po informacjach wracamy. Także proszę się oczywiście nie wstydzić, bo jeżeli ktoś się wstydzi, no to może napisać na przykład z fałszywego adresu. Także ja właśnie się też zastanawiam, czy się trochę wstydzę, czy nie. No, poświęciłem się. Proszę to może odebrać jako poświęcenie. Poświęciłem się, obejrzałem, żeby państwo nie musieli. Badam i dla słuchaczek i słuchaczy wystawiam się na najbardziej bolesne ciosy. Mam nadzieję, że państwo to docenią. Także jeżeli ktoś chce napisać, że nie oglądał, ale że dziękuję, że się poświęciłem, to też może na adres popczarek@tok.fm. Dobrze. Wiem, że sporo osób oglądało, także oczywiście jeszcze porozmawiamy trochę po informacjach. Informacje, tak jak wspomniałem, o 10.20. Ale to nie wszystko, bo też, żeby nie było, że samą miłością człowiek żyje, to będzie jeszcze film też o miłości. Prawie tak skomplikowane jak Love is Blind. Informacje o 10.20.

0: Autopromocja.
1: Przestań, nie ma się czego bać.
2: Tobie też zdarza się tak mówić do dziecka? Takie słowa nie pomagają, a mogą nawet zaszkodzić.
3: O granicach i ich przekraczaniu w relacjach z dzieckiem porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Czas Rodziców. W sobotę o 13:00.
2: Ula Malko
3: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
10: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Dziś w Czarnogórze szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Bierze w nim udział premier Donald Tusk. Głównym tematem tego spotkania mają być perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich, wsparcie procesu reform i stopniowej integracji regionu z Unią. Władze Australii skonfiskowały ponad 100 tysięcy karaczanów. Były one na jednej z hodowli tych egzotycznych gatunków. Hodowcy na razie nie postawiono zarzutów, ale w Australii hodowanie karaczanów i handel nimi są zakazane. Przejęte owady są warte około 200 tysięcy dolarów australijskich. Mimo identycznych składników, żywność ultra przetworzona jest bardziej szkodliwa dla zdrowia od nisko przetworzonej, twierdzą naukowcy. W najnowszych badaniach Amerykanie udowadniają, że już samo przetwarzanie może odgrywać niezależną rolę i częściowo wyjaśniać związek z cukrzycą, chorobami serca oraz przedwczesną śmiercią. W Tok FM czas jeszcze na kulturę.
13: Kuszu, zapraszam na Kulturę w Toku. Samotne matki są bohaterkami spektaklu Larwy w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Premiera przedstawienia opartego na opowiadaniu Agnieszki Szpili dziś wieczorem.
14: W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon. Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. Ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
13: Za kulisy teatralnej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka. 6 czerwca w Lublinie odbędzie się Noc Kultury w programie festiwalu koncerty, wystawy, spektakle, performansy i nieoczywiste działania artystyczne. W zaułkach Starego Miasta będzie można zobaczyć m.in. lubelskie stwory, instalacje, której autorką jest Julia Czekaj.
15: Będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po centrum Starego Miasta. Chciałam pokazać to, jak ja odczuwam spacerowanie po Starym Mieście, ukryte historie, które sobie wyobrażałam zawsze w uliczkach, kamienicach, czy też w zaułkach różnych, które tam się znajdują.
13: Noc Kultury w Lublinie odbędzie się po raz 20. Jeszcze tylko do niedzieli w warszawskiej Zachęcie można oglądać wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja. Z tej okazji przygotowano program wydarzeń specjalnych, m.in. warsztaty cyjanotypii, oprowadzanie kuratorsko-autorskie oraz spotkanie z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Morskim. Prawie 40 filmowych premier pokaże 60. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Organizatorzy wydarzenia opublikowali główny program, który kładzie nacisk na różnorodność. Za całokształt twórczości zostanie uhonorowana aktorka Magda Waszaryjowa. Wśród 12 filmów, które powalczą o kryształ Stołowy Globus będą produkcje z Chile, Kolumbii, Cypru oraz Iranu. W drugiej sekcji konkursowej Proxima światową premierę będzie miał Wybraniec pracującego w Czechach polskiego reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Festiwal w Karlowych Warach potrwa od 3 do 11 lipca.
12: Burzowo dziś w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Popczarku dzisiaj pani redaktor Anna Piekutowska, która doskonale zna wersję amerykańską i polską takiego reality show, który się nazywa Love is Blind. Ja obejrzałem wersję polską, obejrzałem wersję włoską i obejrzałem wersję Habibi, czyli można powiedzieć arabską. Tam ciekawe jest to, że to jest część uczestników ze świata Zatoki, czyli kraje arabskie, ale też, no właśnie, to przy okazji, ten język, który się pojawia w rozmowach między uczestnikami, to jest taka bardzo płynna, czyli przechodząca z jednego w drugi mieszanka arabskiego z różnym akcentem, francuskiego i angielskiego. I
16: potrafią... Jak oni się dogadują?
4: Dogadują się, bo oczywiście arabski, jak gdyby, jeżeli chodzi o litery, jest taki sam, natomiast jeżeli chodzi o akcent i wymowę, jest inny, więc momentami na przykład jest tak, że tam nie rozumieją i oni wtedy się właśnie wspierają i innymi, i francuskim, angielskim, ale czasami w tym samym zdaniu płynnie przechodzą z jednego w drugi i z powrotem i to jakoś działa. No ale miłość jest ślepa, a język miłości jest uniwersalny, więc wszystko to funkcjonuje. Natomiast tam jest wiele ciekawych aspektów. Znaczy, jeszcze wszedłbym na chwilę na poziom meta. Kiedy oglądamy film dokumentalny, więc na razie wyskakuję i idę do filmu dokumentalnego, zdaje nam się, że film dokumentalny pokazuje prawdę, no bo tu się nic nie da zakombinować, tak? Kamera rejestruje i tak jest. No ale jeden z wybitnych dokumentalistów, Fredrik Weissman, mówił, że to wszystko zależy. Gdzie ustawimy kamerę, jakie pytanie zadamy, co wyląduje na podłodze wycięte, a co trafi do filmu. I że w pewnym sensie to też, no może nie jest fabuła, ale jest to kreacja osoby, która odpowiada. I tutaj reality show, sama nazwa sugerowałaby, że obserwujemy, podglądamy życie, że to jest prawda, że tacy są, także o nich rozmawiamy. No ale przecież znowu, które materiały trafiły do programu, które w ogóle nie były filmowane, sprawiają, że właściwie oglądamy wyreżyserowaną wersję jakiejś rzeczywistości.
16: I proponuję Państwu i Tobie, żebyście się nad tym zastanawiali za każdym razem, kiedy na ekranie pojawia się złoty kielich. Dlatego, że to jest bardzo charakterystyczna rzecz dla tego programu, czyli... On chyba jest metalowy, prawda? Taki po prostu kieliszek nieprzezroczysty w kolorze złotym. W tych kieliszkach chodzi o to, żeby ułatwić montaż. I kiedy widzimy osoby, które ze sobą dyskutują, flirtują, umawiają się na kolejne randki, żeby nie było widać poziomu płynu w tych kieliszkach. Nie tylko co jest w tych kieliszkach, ale także ile go jest, żeby sobie swobodnie montować coś z początku rozmowy, z czymś z końca rozmowy, a potem znowu wrócić na początek i nie konfudować widzów i widzki tym, że nagle jest cała kawa, potem jest mało kawy, a potem jest znowu cała kawa. Więc przez to są złote kielichy. One podobnież odgrywają inną rolę w montażu. Na pewno wpływają na prawdziwość tego wszystkiego, co się tam dzieje. Bo jest taka legenda, że po prostu bardzo często w tych kielichach gości alkohol i osoby zachowują się dużo swobodniej przed kamerą, niż robiłyby to bez tego alkoholu. Natomiast do tej pory chociażby uczestnicy i uczestniczki polskiej edycji dementowali to, że to nie jest tak, że oni są ciągle pod wpływem i to ich jakoś bardzo nakręca do działania, że tam często jest po prostu woda.
4: Mówiliśmy o tym, że pod koniec tego eksperymentu kobieta, mężczyzna mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć związek, czy nie. Kobieta odpowiada, mężczyzna odpowiada lub odwrotnie i jeżeli obydwoje mówią tak, no to się to dzieje, a jeżeli nie, no to się nie dzieje. Jedno z nich co najmniej to się nie dzieje. I kolejny ciekawy dla mnie taki znak, symbol, że siadając do tej edycji Habibi, siadamy też z takim wyobrażeniem tej kultury i pozycji kobiety. Tak? Myślimy sobie, no te nasze europejskie kobiety, no to są takie w ogóle hop do przodu, ale tamte to z pewnością zniewolone. No i zaskakuje jakaś wymiana zdań pomiędzy jedną z uczestniczek a uczestnikiem, która mówi, słuchaj, nie bądź taki niegrzeczny w stosunku do mnie, ja znam 3 języki, mam 2 fakultety, więc raczej się opanuj. Tak sobie mówię, o, cudownie, nie tylko kobiety, które są sprawcze, nie tylko kobiety, które decydują o tym, co jest dla nich dobre, ale też kobiety, które jak gdyby są świadome, powiedzmy, narzędzi, które posiadają w tym świecie, który wydaje nam się, że jest światem męskim.
16: Absolutnie. Do tego jeszcze powiedziałeś o osobie, która pewnie pochodzi z jakiejś klasy średniej, jest dobrze wykształconą kobietą, która dobrze zarabia zapewne i tak dalej. No, akurat w innych wersjach wydaje mi się, że częściej pojawiają się osoby troszeczkę z innego habitusu, troszeczkę...
4: Z innego habibi.
16: Z innym kapitałem kulturowym. Nawet jeśli zerkniemy sobie na zawody polskiej edycji, no to jest tam stolarz, jest tam osoba, która zajmuje się zawodowo wykonywaniem makijażu, albo jest trenerką personalną, więc no rzeczywiście to Habibi jest takie wyjątkowe trochę, dlatego że tam się pojawiają osoby świetnie wykształcone i takie bardzo no, z zupełnie innego świata.
4: No bo gdybyśmy w wersji Habibi chcieli sięgnąć po stolarza, czy też kosmetyczkę, czy też podolożkę, to prawdopodobnie nie byliby to obywatele tych państw, tylko raczej najemna siła robocza, która w państwach Zatoki, w niektórych państwach no, znacznie przewyższa liczbę obywateli.
16: Albo na przykład by bardziej mieli więcej oporów związanych ze swoją religijnością i ze swoim konserwatyzmem chociażby, prawda?
4: Ciekawy eksperyment. Myślę, że nie należy tego odrzucać jako nie, to w ogóle poniżej mojego poziomu. Nie, ja takich rzeczy nie oglądam, podczas gdy cicho, kiedy już wszyscy śpią, włączamy.
16: Wiesz, jest masa ludzi, którzy wyciągają wnioski na podstawie tej polskiej edycji o tym, jak są polscy mężczyźni, jakie są polskie kobiety, jak ludzie żyją w domach, jak bardzo ze sobą rozmawiają, jak wyglądają nasze rodziny. Kiedy na początku powiedziałam ci o tym, że każda z tych różnych wersji krajowych ma swój charakterystyczny wydźwięk, swój charakterystyczny posmak, to moim zdaniem polska wersja w dużej mierze odbywa się pod hasłem traumy. Czyli zostali tam dobrani ludzie, którzy albo są DDA, albo mieli bardzo traumatyczne doświadczenia w przeszłości, albo ich członkowie najbliższej rodziny zginęli w tragicznych okolicznościach. I trochę z tego doboru wyłania się, i tu możemy dyskutować, czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, obraz jakichś głęboko skrzywdzonych plus minus milenialsów, czyli osób, które się urodziły tuż przed albo tuż po transformacji politycznej w Polsce, którzy no po prostu mieli strasznie nieszczęśliwe, traumatyczne dzieciństwo i teraz próbują sobie zbudować domy inne od tych, w których się wychowali.
4: A na pytanie, czy oglądamy prawdę, można odpowiedzieć sobie, odpowiadając także na pytanie, czy oglądamy na ekranie wszystkie pary, które doszły do wniosku, że coś tam dalej chcą wspólnie kombinować, tak? Czy oglądamy tylko te, które z punktu widzenia budowy dramaturgicznej pasują do tej opowieści?
16: No nie jest tak, dlatego że w polskiej edycji powstało o wiele więcej par, zostało wybranych 5 albo 6, które jakoś rokowały na dobre historie, a jeszcze kilka tych, które zaręczyły się i które mimo wszystko też postanowiły razem ze sobą być, chyba żadna z nich jakoś dłużej nie przetrwała. One zostały z tej historii jakoś usunięte i wygumkowane i teraz tylko w swoich mediach społecznościowych próbują zbudować właśnie na tym swój kapitał. Natomiast to, co jest najciekawsze, bo mówimy o tym montażu, o tym fałszu, który gdzieś cały czas czujemy w całej tej historii, on znika w ostatnim i najciekawszym odcinku każdej serii. To jest tak zwany reunion. Czyli mamy, polska wersja była nagrywana w zeszłym roku, w lipcu albo w sierpniu, już dokładnie nie pamiętam. I teraz wiosną Było kolejne nagranie, na którym po tych kilku miesiącach znowu spotkali się wszyscy uczestnicy, siedli sobie na kanapach i zaczęli rozmawiać, co u nich, czy ich małżeństwa przetrwały, co teraz robią, czy weszli w nowe związki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta możliwość montażu jest troszkę mniejsza. Po drugie, już wszyscy troszeczkę zaakceptowali, że są gwiazdami internetu i gwiazdami mediów społecznościowych i gwiazdami Netflixa, więc też się bardziej otwierają. I dla mnie te reuniony to jest właśnie najciekawszy odcinek. Tam się najwięcej dzieje. Możemy się najwięcej dowiedzieć o tych bohaterach. No i trochę zweryfikować to, co widzieliśmy wcześniej.
4: W wersji Habibi mamy taką sytuację, gdzie nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Bo w polskiej wersji i we włoskiej wersji pary, które przetrwały, czy pary, które się ze sobą połączyły, siadają obok siebie. A w wersji Habibi każdy wchodzi solo, i do końca nie wiemy, czy nawet te osoby, które ze sobą wzięły ślub, czy wciąż są razem, więc to się gdyby okazuje w trakcie rozmowy.
16: A to jest dużo ciekawsze i dużo lepsze, bo jak się tylko pojawiły zapowiedzi tego, że za chwilę będzie ten reunion, to już wszyscy wypatrywali, czy ktoś się nie pojawił, kogoś tam zabrakowało na tej kanapie, ktoś był uśmiechnięty, ktoś siedział obok innej osoby, więc już się tworzyły jakieś różne domysły i spekulacje na temat tego, co się wydarzy. A chciałam ciebie zapytać, czy ty wolisz tę część programu, która dzieje się do momentu, w którym ludzie się nie widzą, czy już tak zwane zwykłe żyćko potem?
4: Ja tej części, gdzie ludzie się nie widzą, w ogóle nie rozumiem, bo czasami...
16: Dlaczego?
4: Bo ona jest taka... Znowu, pamiętajmy o tym, że oglądamy tylko fragment tego, tak, że tych rozmów jest dużo więcej. No bo ona jest taka... Cześć, jak masz na imię? Zbigniew. A ile dzieci chciałbyś mieć? 6.
16: O. iPhone czy Android?
4: To podobnie jak ja. O, fajnie, wydajesz mi się bardzo emocjonalna. Co? Spadaj, skąd w ogóle taka rzecz? Dobra, skreślam cię. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? No, nie wiem, te kabiny, to wchodzenie mi się z jakiegoś powodu kojarzyło jednak z czerwoną dzielnicą w Amsterdamie. Po prostu, że wchodzą mężczyźni, wchodzą kobiety i nagle stają się towarem, w pewnym sensie erotycznym towarem, który my kupujemy, przyklejając się do ekranów.
16: No ale pomyśl sobie o tym, co się potem działo w tych wspólnych salonach, oddzielnym dla mężczyzn, oddzielnym dla kobiet, gdzie te kobiety się wymieniały swoimi uwagami, gdzie okazywało się, że na przykład dwie kochają tego samego mężczyznę i tutaj dojdzie
4: do jakiegoś... Czy sobie ustąpią, czy będą rywalkami.
16: No to jest świetne po prostu.
4: Powiem tak, na pewno nie jestem zaskoczony, że demografia wygląda tak, jak wygląda w Polsce po obejrzeniu tego sezonu.
16: Dlaczego?
4: No bo wydaje mi się, że relacja...
16: Polscy faceci są tacy beznadziejni, tak? O to chodzi?
4: Tak. Myślę, że to się zgadzamy.
16: Nie uchwała się moja prowokacja.
4: Znaczy, na pewno, ale nie, powiedziałbym trochę wyżej i szerzej, że... Że z jakiegoś powodu zdaje nam się, że relacje są proste i budowanie rodziny to jest właśnie takie, że powiemy tak i potem jakoś to będzie. Szlachta na koń wsiędzie i jakoś to będzie. A tymczasem, no, jakie jest życie, to każdy wie, a jakie nie jest życie, to może się przekonać, oglądając ten program. Bardzo dziękuję. Anna Piekutowska.
16: Bardzo dziękuję.
4: Przed nami w przyszłości kolejne fantastyczne produkcje, o których mam nadzieję będziemy rozmawiać.
16: Z wielką przyjemnością.
4: Informacje o 10:20. Czekam na Państwa głosy. popczarek@tok.fm. Po informacjach wracamy. Będzie film.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Pół w
11: dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
27: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
26: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
27: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
30: Barbara, kupiłem taniej!
31: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
32: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
34: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Błażej Czarnecki był siatkarz m.in. CHKS Chełm, a Wiświdnik i Luk Lublin zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą. Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
35: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
12: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot, który posiadał wszystkie potrzebne licencje i uprawnienia. Do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelonych budynków nadal mogą znajdować się ludzie. Tak twierdzą służby ratunkowe. Tymczasem dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Poinformowało Ministerstwo Obrony Rumunii, cytowane przez agencję Reutera. Detonacja nie spowodowała ofiar w ludziach ani strat materialnych. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bez załogowca. Dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie, twierdzi rumuński resort. W Chinach drugi rok z rzędu spada liczba osób podchodzących do państwowego egzaminu wstępnego na studia, czyli Gaokao, informuje dziś South China Morning Post. Powodem jest trudna sytuacja absolwentów na rynku pracy, która skłania młodzież do wyboru ścieżki zawodowej zamiast akademickiej. Rozpoczynające się jutro egzaminy przez dekady były postrzegane jako klucz do awansu społecznego. Jednak w obliczu rekordowego bezrobocia wśród młodych, sięgającego w kwietniu ponad 16% i nadpodaży absolwentów na rynku, coraz więcej osób rezygnuje z walki o dyplom, pisze dziś gazeta. Po 6-letniej przerwie Międzynarodowy Festiwal Literacki Miesiące Spotkań Autorskich ponownie zagości na kulturalnej mapie Wrocławia. Impreza zacznie się jutro i potrwa do 22 czerwca. Miesiąc Spotkań Autorskich to organizowany od 2000 roku festiwal literacki, który plasuje się wśród największych tego typu imprez w Europie Środkowej. Na początku odbywał się w czeskim Brnie, a później dołączały do niego kolejne miasta, słowackie Koszyce czy właśnie Wrocław. Głównym wydarzeniem festiwalowym są czytania przez autorów tekstów literackich w ich oryginalnych językach, które później tłumaczone są na język polski. Dziś od 18 stopni na Pomorzu do nawet 26 na Podkarpaciu. Deszcz może pojawić się w całej Polsce, burze we wschodniej połowie kraju.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Popczarek i... Kolejna pozycja, tym razem film, który na ekranach kin amerykańskich ukazał się prawie co do dnia 60 lat temu, a prawie to 22 czerwca 1966 roku. To jest film zatytułowany Kto się boi Virginia Woolf? Film w reżyserii Mike'a Nicholsa. Powiem więcej, to jego debiut reżyserski. A gościem jest pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Oglądając filmy różne, zastanawiamy się także, przyglądamy się, jak przetrwały próbę czasu. Czy dzisiaj ogląda się je z podobnym zapałem, emocjami, czy też rydwan czasu sprawił, że to już nie jest to. Mam wrażenie, że Kto się boi Virginia Woolf nie zestarzał się ani trochę, pomimo, że to jest film czarno-biały, chociaż dzisiaj dopuszczamy, i jest równie mocny, równie niepokojący, równie wiercający się jak lat temu 60. Powiem więcej, kiedyś mogliśmy go, ci, którzy oglądali go, mogli go oglądać jako jakiś wgląd do świata kapitalizmu, do świata Ameryki, do świata tego dziwnego systemu, no ale nikt z tego świata nie znał. Dzisiaj część tych wyzwań, część tych problemów, część tych zagadnień, które się w filmie pojawiają, to jest coś, z czym się mierzymy na co dzień.
1: Także u nas. Oczywiście, panie redaktorze, użył pan takiej frazy, ci, którzy go widzieli. No w Polsce to raczej ci, którzy go nie widzieli, ponieważ on nigdy nie wszedł na polskie ekrany kinowe. Z tego co wiem, miał emisje telewizyjne, no a teraz pewnie jest gdzieś na jak VOD. Z tego co wiem, ukazał się na płytach DVD, Blu-ray, więc jest teraz dostępny i rzeczywiście przebrnął próbę czasu spokojnie, a to niełatwe w przypadku filmu tego gatunku, ponieważ jest to film będący ekranizacją zupełnie innego medium sztuki teatralnej Edwarda Albiego, której premiera odbyła się w Billy Ross Theater w Nowym Jorku w roku 1962, 13 października. Wiadomo, no teatr w filmie to zawsze grozi, że to będzie nadal teatr. Ale są takie filmy i Amerykanie się w tym wyspecjalizowali, że są jak gdyby wierne temu pierwowzorowi teatralnemu i charakterowi medium właśnie, jakim jest teatr. Nie starają się tego jakoś na siłę ufilmowić, a jednocześnie robią z tego doskonałe, wielkie kino. No, choćmy weźmy tę ekranizację sztuki Williamsa, tramwaj zwany Pożądaniem z Marlonem Brando, prawda? Czy z tą samą Elizabeth Taylor, którą zobaczymy, czy zobaczyli państwo w Kto się boi Virginia Woolf, Kotka na gorącym, blaszanym dachu. To są wszystko świetne filmy zrobione na podstawie teatru. I tutaj też tak jest.
0: Ja dodam jeszcze do tego Glengarry Glen Rose czy Oleana, to są filmy na podstawie sztuk Davida Mameta.
1: Tak, oczywiście, na podstawie współczesnego już bardziej dramaturga Davida Mameta. Potrafią to robić. Kino to jest jednak trochę inne medium i tutaj, chociaż została sztuka Elbiego przeniesiona w całości, właściwie słowo po słowie, to anegdota, ponieważ zlecono Elbiemu napisanie scenariusza tego filmu, który został przez Elizabeth Taylor i Richarda Bartona kompletnie odrzucony i powrócono do tekstu sztuki, zostawiwszy z jego scenariusza tylko dwa zdania, a zapłaciwszy mu, o ile pamiętam, $250,000. I Elbie był bardzo zadowolony, że mu w cenie scenariuszu są dwa zdania, a zapłacili mi ćwierć melona, no to całkiem przyzwoite wynagrodzenie. Ale już mówiąc poważnie, ale jednak wszedł w to bardzo utalentowany, choć debiutujący reżyser Mike Nichols, przyszły twórca, przypomnę, absolwenta paragrafu 22, pracującej dziewczyny, twórca znakomity, amerykański, rodzony w Niemczech. Już też niestety nieobecny wśród nas, zostawiwszy tekst sztuki i troszeczkę tylko zmieniwszy scenerię, bo u Elbiego wszystko dzieje się w salonie dwojga z tych głównych, tej głównej czwórki bohaterów.
0: Czyli George'a i Marty.
1: George'a i Marty, tak, czyli Elizabeth Taylor i Richarda Bartona. W filmie jest troszeczkę więcej tych pomieszczeń w tym mieszkaniu, oczywiście, i także jest troszkę pleneru, ale generalnie rzecz biorąc jest ta sceniczna oprawa, ale kamera się tutaj fantastycznie porusza. Mający wtedy początki swojej kariery zoom, obiektyw o zmiennej ogniskowej, pracuje doskonale. Pojawiają się zbliżenia aktorów w węzłowych momentach, monologach, czy bardziej dramatycznych scenach, których w teatrze, no wiadomo, z oczywistych względów nie mamy. I wielka w tym zasługa, od razu przechodzę do Oscarów. Bo jednego z pięciu Oscarów dostał Haskell Wexler. Jeden z największych operatorów w historii kina amerykańskiego.
0: Lot nad kukułczym gniazdem między innymi.
1: Chłodnym okiem.
0: Tak jest.
1: I wielki przyjaciel Polski, bo w ostatnim okresie swojej twórczości bardzo często gościł także jako juror na festiwalu operatorów międzynarodowym Kamerimicz w różnych miastach.
0: Zresztą też ma korzenie polsko-rosyjskie.
1: Zresztą ma też korzenie polsko-rosyjskie. W ogóle wspaniały facet. Tutaj mamy tą fotografię i on dostał właśnie Oscara za zdjęcia. To był ostatni rok, 67, w którym rozdzielone były jeszcze Oscary na film czarno-biały i film barwny. I cała oprawa plastyczna dostała Oscary, czyli scenografia Richarda Silberta, kostiumy i zdjęcia Wexlera plus od twórczyni głównej roli kobiecej Elizabeth Taylor i niedoceniona, niestety już przedwcześnie zmarła, fantastyczna aktorka Sandy Dennis za rolę drugoplanową, a film zdobył 13 nominacji do Oscara, w tym te główne za najlepszego filmu reżysera i Richarda Bartona. I tu żal, że tylko skończyło się na nominacji. On bardzo chciał dostać za tę rolę Oscara i absolutnie zasłużył. Czwartym aktorem jest George Segal.
0: Historia wydaje się prosta. Oto mamy małżeństwo, profesor historii George i jego żona, która jest
1: córką rektora.
0: Oni bawią na jakimś przyjęciu, w czasie którego zapraszają młodszą parę, czyli Nika i jego żonę Honey. Impreza, to mnie zaskoczyło trochę, zaczyna się dość późno, bo po północy i trwa do rana. I ta impreza oczywiście to jest głównie rozmowa. Rozmowa, w której właściwie poznajemy pewną anatomię związku, relacji Marty i George'a, którzy, no, to taka trochę sadomasochistyczna gra, powiedziałbym. To się chwalą, to się ganią, to się atakują, to się głaszczą, wciągają tę młodszą parę do tej gry, wyrzucają i jesteśmy po prostu, tak jak już zostaliśmy w pierwszych minutach wciągnięci, to dopiero na końcu emocje trochę opadają.
1: A pikanterii dodaje temu fakt, że to właśnie Martę i George'a grało małżeństwo, które już się raz, znaczy wtedy byli małżeństwem, w środku pierwszego małżeństwa, potem parę lat potem się, później się rozwiedli, znowu się pobrali już tylko na rok, więc tam było też, kto się lubi, ten się czubi i to na pewno w jakiejś mierze Chociaż to są byli tak wybitni aktorzy, że potrafili się zdystansować, ale jednak na pewno też w jakiś sposób wpłynęło na niesamowitą prawdę tych kreacji aktorskich.
0: Dzisiaj może nas zupełnie nie zaskakiwać, że oto para jest wobec siebie w kinie, na ekranie, taka jaka jest, że sięgają po alkohol, że sięgają po tytoń.
1: Po przemoc.
0: Po przemoc nawet, ale przecież nie zawsze tak było. Przecież przez lata obowiązywał tak zwany kodeks Hayesa.
1: Tak. I tutaj bardzo dziękuję za tę sugestię właśnie, żebyśmy o tym powiedzieli, bo to jest bardzo ważny film w historii kina amerykańskiego w tym aspekcie. Przypomnijmy, rok produkcji 1966. Jesteśmy na progu kontrkultury, na progu rewolucji obyczajowej, rewolucji seksualnej, a Hollywood tkwi w kodeksie Hayesa, że tego nie wolno pokazywać, to tam dozwolone od lat 18, nie, to tam w ogóle zakazane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale kino szło naprzód i trzy filmy jakby przyczyniły się do zmiany tej sytuacji. Bilardzista Sydneya Lumeta, Powiększenie doskonale znane w Polsce Michelangelo Antonioniego i właśnie taki gwóźdź do trumny tych obostrzeń, to naprawdę w tamtych czasach mógł ten film robić piorunujące rzeczywiście wrażenie swoją ostrością, swoją gwałtownością, swoją bezpruderyjnością. Chociaż nie ma tam żadnej golizny, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, ani czegoś takiego, ale jest ta cała atmosfera, cała treść jest podszyta, prawda, treściami erotycznymi i seksualnymi. Te trzy filmy jakby utorowały drogę nowemu kinu, bo za chwilę przecież powstanie właśnie Chłodnym okiem, powstanie Swobodny jeździec. Absolwent wspaniały tegoż Majka Nicholsa, w którym mężczyzna ma romans z matką i córką. Coś no w ogóle nie do pomyślenia przedtem. I co się okazało? Postawa twórców, nieugięta, tutaj była najważniejsza. Jak mówili Nicholsowi, Antonioniemu i Lumetowi, żeby wyciął tam te sceny, oni mówili, nie wytniemy. Tak ma być, jak myśmy to postanowili. No i trzeba się było jakoś dogadać. Nichols musiał wyciąć dwa, jak dzisiaj by to w ogóle nikt nie zauważył tych wyrażeń prawdopodobnie. Natomiast wtedy to były słowa jakieś tam, prawda...
0: Bluźnierstwo
1: w ogóle. No i trzeba było tam przedebingować jakieś dwa fragmenty. Nic poza tym w tym nie zmieniono. I zgodzono się na taki układ. Dobrze, film wchodzi na ekrany, ale pod warunkiem, że będzie dozwolony dla osób poniżej 18 roku życia, tylko jeżeli przyjdzie ta osoba pod opieką osoby pełnoletniej, rodzica, opiekuna, kogoś takiego. Pod tym względem się zgodzono, no i film wszedł na ekrany, no i potem już lawina ruszyła i zmieniono te wszystkie zakazy na rating tak zwany, na kategorie wiekowe, stąd się pojawiło to słynne R, prawda, czyli restricted, albo tam od lat 16, paternal guidance i tak dalej, ale już raczej nie ma jakiegoś wycinania poza no, jakimiś ekstremalnymi może wyjątkami.
0: Kto się boi Virginia Woolf w reżyserii Majka Nicholsa. Premiera amerykańska to 22 czerwca 1966 roku, czyli 60 lat temu. Film nie dystrybuowany w Polsce, ale dostępny, mogą go Państwo obejrzeć.

0: cyfrowość i dystans.
1: Mówi pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję panu redaktorowi i dziękuję państwu za wysłuchanie.
1: Ale zanim jeszcze zaproszę państwa na Poetycki Piątek, to w studio Adam Ozga, który... Za godzinę, w samo południe zaprosi na Tok 360.
2: No właśnie, bo to piątek dzisiaj, ja ciągle nie umiem odnaleźć się trochę w tej długo-weekendowej rzeczywistości.
1: Zmylił cię wczorajszy dzień.
2: Ja myślę, że piątek był przedwczoraj, a dzisiaj jesteśmy gdzieś pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem.
1: Bo
2: ale
1: w tym tygodniu
2: poradzę
1: są
2: sobie
1: piątki.
2: Z tym.
1: Tak jak czasem, na przykład, nie wiem jaki tam kalendarz obchodzisz, ale są takie lata, w którym są dwa święta Purim. Mhm. To są preferowane lata.
2: Okej, czyli to jest... ja myślę, że też znajdujemy się w preferowanej sytuacji i próbujemy się do tej długo-weekendowej preferowanej sytuacji trochę dostosować w Tok 360. Oglądałeś wczoraj półfinał Maji Chwalińskiej na Rolandzie Garrosie?
1: Nie.
2: Nie, ja oglądałem.
1: Oglądałem ćwierćfinał, ale kibicowałem tej zawodniczce, która przegrała.
2: Bo... A to nie była Rosjanka?
1: No i? Nie można dyskryminować ludzi ze względu na narodowość. To jest chyba nielegalne w ogóle w naszym kraju, nie tylko w wielu krajach.
2: Ale ja myślę, że to nie jest kwestia dyskryminowania człowieka ze względu na narodowość, tylko dyskryminowania państwa, które prowadzi taką, a nie inną politykę.
1: No dobrze, to czy, jeżeli tak jest, to czy Maja nie powinna zbojkotować tego meczu?
2: Nie, ale na przykład ukraińska zawodniczka Marta albo Maria Kostiuk, nie pamiętam w tej chwili dokładnie imienia, tym Rosjankom grającym pod neutralną flagą na Rolandzie Garrosie, no to tam piątki z imienia zbija na koniec meczu.
1: No wiesz, to tak samo jak ci wszyscy, środowisko artystyczne, które jeździ do Wenecji, zasuwa do... pawilonu rosyjskiego, potem mówi, a wrzucam zdjęcie i sprzeciwiam się, po to tam pojechałem, żeby się sprzeciwić. To albo się sprzeciwiacie, to nie bierzcie udziału, po prostu jako Polska, jako polski pawilon, albo się nie sprzeciwiacie. Po co, co chodzi?
2: W Tok 360 sportowa, a nie polityczna warstwa Rolanda Garrosa, bo polityczna też się zdarzyła. Z różnych stron podchodzimy do tego turnieju.
1: Ale co,
2: turnieju.
1: Tak, że wyłączałeś telewizor, jak kamera pokazywała Rosjankę? Nie.
2: Oglądałeś. Nie, po prostu...
1: Oglądałeś, ale z obrzydzeniem.
2: Z dodatkowym podtekstem. Dobrze. Tak. O Rolandzie Garrosie między innymi, bo nie tylko przecież po godzinie 12.
1: Adam Ozga, tak jest, samo południe, a informacje Tok FM teraz o 11, po nich Poetycki Piątek.
3: Reklama. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reportaże, biografie, tomy poezji i najgłośniejsze powieści roku. Tytuły nominowane w 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Sprawdź dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
7: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Amerykanie przegłosowali nowe sankcje na Rosję i nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. To niekoniecznie podoba się Donaldowi Trumpowi. Czy bilety lotnicze będą droższe? Eksperci twierdzą, że na cenę wpłynie wojna na Bliskim Wschodzie. IMGW ostrzega przed burzami, choć mogą być one niebezpieczne, niosą ze sobą też sporo dobrego, o czym za chwilę. Minuta po 11:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wbrew

0: Donaldowi Trumpowi i Partii Republikańskiej Izba Reprezentantów przegłosowała nowe sankcje na Rosję i pakiet wsparcia dla Ukrainy. Umożliwił to bunt części republikańskich kongresmenów, którzy w tej sprawie zagłosowali ramię w ramię z demokratami. Cezary Jaszczyk.
1: To głosowanie pokaże, kto stał za Ukrainą i demokracją, a kto za Władimirem Putinem i jego nikczemnym reżimem. Mówił tuż przed oddawaniem głosów autor ustawy, demokrata Gregory Meeks. I faktycznie pokazało. Do przełomu doszło dzięki kilkunastu kongresmenom, którzy sprzeciwili się własnej partii i prezydentowi Trumpowi. Mimo, że jak ustaliła stacja CNN, przed głosowaniem republikański speaker Izby Mike Johnson namawiał kongresmenów do zablokowania ustawy, tłumacząc, że da to Trumpowi przestrzeń do dalszych negocjacji z Rosją. Mimo poparcia w Izbie Reprezentantów, los nowych sankcji i miliardowego pakietu pomocy dla Ukrainy i państw bałtyckich nie jest pewny, bo potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Tam z kolejnym buntem republikanów może być już trudniej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Ceny biletów lotniczych na razie utrzymują się na dotychczasowym poziomie, ale już niebawem mogą pójść w górę. Takiego zdania są eksperci, którzy tłumaczą to przedłużającą się wojną na Bliskim Wschodzie. Jak mówił w TOK FM Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl, ostrożność pasażerów i rosnące ceny paliwa lotniczego stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla przewoźników.
2: Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Zdaniem eksperta, w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Silne opady deszczu unormowały trudną sytuację w lasach. Front burzowy, który pojawił się nad Polską, zmniejszył zagrożenie pożarowe, ale strażacy nadal mają pełne ręce roboty. Tym razem przy usuwaniu skutków nawałnic, a kolejnych burz możemy spodziewać się dziś w środkowej i wschodniej Polsce. Szymon Kępka.
3: Tylko wczoraj strażacy notowali ponad 1170 interwencji. One w większości były związane ze skutkami ulew, które przeszły przez południe Polski ze środy na czwartek. Z kolei ostatniej nocy było już spokojniej i interwencji związanych z gwałtowną pogodą nie było. Choć w wielu miejscach ulewy utrudniają życie i przynoszą zniszczenia, na przykład lokalnych dróg i posesji, to jednak jest ich pozytywny aspekt, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Strażacy pozostają w gotowości, szczególnie na Podlasiu. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, opadami gradu i wiatrem do 80 km na godzinę w czasie nawałnic. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Premier Francji zwołał spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych, ministrem sprawiedliwości i innymi osobami w związku ze sprawą zaginięcia 11-latki, które wywołało falę oburzenia z powodu błędów wymiaru sprawiedliwości i straconych szans na zapobieżenie tragedii. Zaginięcie dziewczynki zostało zgłoszone 29 maja, gdy nie wróciła po południu ze szkoły. Aresztowanym w związku z tą sprawą jest ojciec jednego z jej kolegów z klasy, który wcześniej był przedmiotem kilku skarg dotyczących napaści seksualnej na dzieci. Politycy zarówno z prawicy, jak i lewicy wskazują na tę sprawę jako przykład dysfunkcji wymiaru sprawiedliwości i jego niezdolność do zapewnienia kobietom i dzieciom ochrony przed przemocą seksualną. Jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Gdyni ma przejść metamorfozę. Urzędnicy szykują się do ogłoszenia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Polanki Rydłowskiej, czyli zielonej, bardzo atrakcyjnej przestrzeni nad samym morzem. Teren ten przed laty miał trafić w ręce deweloperów, ale pod naciskiem mieszkańców miasto zdecydowało, że nie zostanie zabudowany, tylko odświeżony zgodnie z ich oczekiwaniami. Paweł Radzewicz.
5: Polanka Rydłowska, która leży na styku morza, lasu i spacerowego bulwaru, powinna stać się gdyńską perełką, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot.
6: Uważamy, że to jest tak wyjątkowe miejsce w Gdyni, czego dowodem był szeroki protest mieszkańców i zebranie mnóstwa podpisów przeciwko zabudowywaniu tego obszaru, że on wymaga o odpowiedniej randze podejścia.
5: Teren pozostanie zielony i ogólnodostępny, a jak go uporządkować, podpowiedzą fachowcy, dodaje radny Łukasz Piesiewicz.
7: Konkurs, którego ranga powinna być międzynarodowa. Im więcej dobrych pracowni architektury krajobrazu się do niego zgłosi, tym będzie większa szansa uzyskanie tych wyników, których mieszkańcy oczekują.
5: Konkurs ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A w informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 11.20. Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce. Najcieplej jest m.in. w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Cezary Łasiczka, to jest poetycki piątek i nasz minicykl Europejski Poeta Wolności. Seria wydawnicza Europejski Poeta Wolności to twórczość poetek i poetów nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. I dzisiaj kolejny finalista Nagrody Europejski Poeta Wolności, Luigi Nacci. A w serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności ukazał się tom Jak przechodzi światło. Wiersze z lat 2004-2024, a wyboru wierszy i przekładu z języka włoskiego na język polski dokonała pani Joanna Ganobis, poetka i tłumaczka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Myślę, że nie wszyscy znają Luigiego Nacciego i należy nadrobić ten karygodny błąd. Jeżeli ktoś nie zna, to teraz jest dobry moment, żeby zapoznać się, przybliżyć się.
10: Luigi Nacci jest poetą, ale jest także pisarzem, dziennikarzem, przewodnikiem po przyrodzie, nauczycielem, człowiekiem naprawdę wielu pasji, w których robi w każdej z tych dziedzin, robi bardzo ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o poezję, zajmował się nią od młodości, a później jego myśli zajęło wędrowanie. Zaczął przemierzać szlaki piesze i pisać o tym. Pisać o tym prozą. Natomiast była to też proza specyficzna, również poetycka, również przekraczająca gatunki, tak jak jego wiersze.
9: Dla mnie ciekawe jest też jego miejsce urodzenia, bo on się urodził w Trieście, czy w okolicach Triestu, a to jest taki szczególny rejon pogranicza. To jest to miejsce, gdzie się przenikają zarówno różne języki, różne dialekty, jak i też różne kultury. Czyli to jest takie miejsce negocjowania, ale też uzupełniania się różnego rodzaju tożsamości kulturowych, narodowych. Także bardzo ciekawe miejsce i myślę, że ono z pewnością ma wpływ na ludzi, którzy w tym miejscu są, czy dorastają, czy przebywają.
10: Zdecydowanie tak. Samo to miejsce jest dla Luigiego ważne i symboliczne też właśnie jako pogranicze, jako miejsce zetknięcia się wielu kultur, ale też miejsce o trudnej historii, pogranicza światów wschodu i zachodu, najogólniej mówiąc. I żyjąc w takim mieście, zetknął się, tak jak pan powiedział, z wieloma kulturami, z wieloma wyznaniami religijnymi, wieloma językami. I to też widać w jego poezji. Też pojawiają się na przykład słowa z dialektu triesteńskiego, ale i słowa z innych języków u postaci występujących w jego wierszach, które pochodzą z najróżniejszych miejsc Europy i świata, ponieważ Triest jest nadal miejscem, do którego przybywają ludzie w poszukiwaniu pracy, lepszego życia. Tak dawniej, jak teraz, w czasie kryzysów migracyjnych Europy. Co też jest dla Luigiego jakby przestrzenią myśli i działania, ponieważ on również współpracuje z organizacjami pomagającymi uchodźcom czy imigrantom.
9: Trudno się tłumaczy na czego?
10: Na początku myślałam, że nie będzie trudno. I te wiersze, które wydawały mi się najłatwiejsze, ostatecznie zajęły mi najwięcej czasu, dlatego że nie byłam do końca zadowolona z efektu. Wydawały mi się proste, a okazały się tak wielowarstwowe, że trudno było w języku polskim oddać te wszystkie znaczenia, wszystkie sensy, wszystkie brzmienia, które były dla mnie piękne w oryginale. Natomiast takie teksty, które z założenia myślałam, że będą bardzo trudne, które były w oryginale takie właśnie skomplikowane brzmieniowo, językowo, wiedziałam, że trzeba potraktować je jako jakąś taką materię, którą trzeba ukształtować i tak zrobiłam i ostatecznie byłam z tego zadowolona. Natomiast tak jak mówię, te pozornie prostsze, kiedy czytałam je wielokrotnie, za każdym czytaniem znajdowałam nowe znaczenia i nie wszystkie udawało się niestety oddać w języku polskim.
9: Jaką pani ma metodę? Czy ma, daje sobie pani jakiś deadline, mówiąc po włosku, czy też obcuje pani z tekstem, dopóki on się nie ułoży w głowie tak, że już pani czuje, że jest gotów do tego, żeby zostać zapisany, czy może właśnie zapisuje pani, a potem kreśli, zmienia?
10: No najpierw czytam. Też wiele tych tekstów przepisałam sobie ręcznie, żeby poczuć, zobaczyć, jak to wygląda. Później czytam na głos oryginały i szkicuję jakieś ołówkiem próby, które później wielokrotnie przekształcam. Niekiedy od razu znajduję jakąś frazę, jakiś wers, który jest trafny i odpowiedni, ale często dopracowuję i później czytam polskie teksty również głośno, sprawdzając, czy to jest to.
9: A zdarza się, że pani mówi, no tu jednak doszłam do takiego momentu, że muszę napisać do autora i powiedzieć: Luigi, Manadzia, kek. O co tam ci chodziło, powiedz, drogi?
10: Szczerze mówiąc, nie odważyłam się.
9: Naprawdę?
10: Tak, Luigi w wielu tekstach zarysowuje lekko jakiś temat i można go rozumieć różnie. I zakładam, że to tak ma być, że jeżeli ja znajduję jedną interpretację, może to jest nawet jakaś dziwna interpretacja, to ona jest moja i oddaję ją polskim czytelnikom. To jest moja odpowiedzialność, żeby starać się być blisko autora, być wiernym tekstowi, ale też moje prawo napisania tego tekstu po polsku.
9: Od czego zaczynamy? Od którego wiersza?
10: Myślę, że bardzo ważny wiersz, zaczynający się od słów "Wpuszczaj do butów noc", z którego wers został zaczerpnięty jako tytuł całego tomu, jest dla mnie szczególnie ważny i poruszający. Wpuszczaj do butów noc, niech twoje stopy spadają z nieba. Zdejmuj z pni warstwy czasu, pogrzeb czarne myśli. Jaśnij nad przepaściami, pocieszaj zapomnianych. Czuwaj nad nieobecnymi, pożegnaj się ze sobą. Przechodź, jak przechodzi światło, przez gęstą puszczę.
9: Niemalże kazanie na górze, wersja trzecia.
10: Tak, w pierwszej chwili właśnie zwraca się uwagę na te rozkazy, można powiedzieć. Ale kiedy czytałam ten wiersz wielokrotnie, zobaczyłam tutaj takie działanie tego światła niemalże. Te przestrzenie ciemne, z początku noc, czarne myśli, przepaści, czyli takie negatywne przestrzenie, później nagle ustępują miejsca temu światłu, więc samo to ukazanie tej semantyki światła, ciemności, można powiedzieć dobra, zła, czy nie, nadziei, beznadziei, jakoś tutaj działa. I tutaj też byłam zadowolona z siebie, ponieważ w oryginale były pierwsze słowo i ostatnie słowo wiersza, to jest fika i fitta. No, w polskim języku udało mi się wpisać wpuszczaj i puszcza, czy też podobnie brzmiące.
9: Przekład to jest próba ukształtowania słów. No i oczywiście słowa w różnych językach są różne. Są w języku włoskim słowa, których nie ma w innych językach, a które by się przydały. Na przykład nie wszyscy wiedzą, że język włoski ma słowo oznaczające taki wilgotny kształt, który powstaje na przykład pod szklanką, którą kładziemy na kamiennym stole czy na dowolnym stole. No, musiałem użyć tylu słów, a Włosi powiedzieliby culacino na przykład. Ale zainspirowany tym światłem, które przechodzi przez gęstą puszczę, przypomniało mi się takie japońskie słowo komorebi, które oznacza słońce filtrowane przez liście. Tak, takie miałem jakieś przedziwne skojarzenie, czytając ten wiersz.
10: No cieszę się, że to tak zadziałało.
9: Tak, bo to jest w ogóle fascynujące, kiedy, no, znowu mówiąc o sztuce przekładu, o sztuce tłumaczenia, jest tak, że czasami właśnie słowa w innym języku, one mają w sobie dużo większy ładunek, którego się nie da tak jeden do jednego przełożyć. Czasami w językach trzeba dookoła, albo, no właśnie, nie chcemy używać zbyt dużej liczby słów. Jak to zrobić? To ja mam olbrzymi szacunek i podziw dla tłumaczy i tłumaczek za tę niezwykłą umiejętność. Poetycki piątek dzisiaj europejski poeta wolności, finalista nagrody Luigi Nacci i serii wydawniczej Europejski poeta wolności, Jak przechodzi światło, wiersze z lat 2004-2024 w przekładzie pani Joanny Ganobis, poetki i tłumaczki. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy, a informacje o 11.20.
11: Jak tam przed rejsem?
12: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
13: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
11: Przygoda życia?
12: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
14: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
15: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
16: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
17: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
11: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
18: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
17: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
23: Citroen.
24: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
25: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reportaże, biografie, tomy poezji i najgłośniejsze powieści roku. Tytuły nominowane w 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Sprawdź dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
26: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
27: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
26: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
19: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Autostrada A2 jest zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz. Po zderzeniu 3 samochodów jedna osoba została ranna. Z informacji przekazanej przez GDDKiA w Łodzi wynika, że autostrada po wypadku powinna zostać otwarta około południa. W kierunku Poznania zator sięga obecnie kilku kilometrów. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują one wschodnią połowę Polski. Alertę w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. Więcej o pogodzie na dziś tuż po informacjach Tok FM. Premier Donald Tusk dotarł do Tiwatu w Czarnogórze. Weźmie tam dziś udział w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Politycy będą rozmawiać o rozszerzeniu Unii Europejskiej, stopniowej integracji gospodarczej Bałkanów Zachodnich z Unią oraz o międzynarodowym bezpieczeństwie. Sesja plenarna zaczyna się już o 12.00. Rozpoczyna się przebudowa newralgicznej ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonawca przejął już plac budowy, informują urzędnicy. To oznacza, że kierowcy w najbliższym tygodniu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Chodzi o prawie 1,5-kilometrowy odcinek od ulicy Ligowskiej do ulicy Kotulińskiego. Będzie tam czasowa organizacja ruchu. Przebudowane zostaną między innymi jezdnia, chodniki, drogi rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. A wykonawca na remont ma rok. Maja Chwalińska w drodze do finału wielkoszlemowego French Open rozegrała 9 meczów, straciła jednego seta i 58 gemów, a na korcie spędziła 15 godzin i 44 minuty. Jej rywalka, rosyjska tenisistka Mirra Andrijewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Takie podsumowania prowadzą eksperci. Ale wszyscy przy okazji zachwycają się polską zawodniczką, nawet ci, którzy z nią przegrali, mówiła po meczu Dana Schneider.
1: She played an amazing...
2: Zagrała niesamowicie, ale wydaje mi się, że obie pokazałyśmy naprawdę dobry tenis. To był bardzo zacięty mecz. Dałem z siebie wszystko i próbowałem różnych zagrań, ale ona zagrała po prostu nierealnie i zasłużyła na to zwycięstwo i awans do finału.
0: Sama Maja Chwalińska wydaje się być zaskoczona sytuacją, którą sama sobie wywalczyła.
3: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
0: Finał Rolanda Garrosa jutro. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa. Polska w prognozach burzowych jest przedzielona na pół po wschodniej stronie. Będzie burzowo, tam też znacznie cieplej niż na zachodzie. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 26 stopni.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Poetycki piątek Luigi Nacci z tomu Jak przechodzi światło. Wiersze z lat 2004-2024. To finalista nagrody Europejski Poeta Wolności. Wyboru wierszy dokonała i z języka włoskiego przełożyła pani Joanna Ganobis, poetka i tłumaczka. I biegniemy dalej wraz z Luigim. A właściwie z Luigim to chyba spacerujemy, chodzimy.
10: Chodzimy.
9: Bo to jest takie chodzenie. Trochę myślałem o nim jako o Jacku Kerouacu, tylko że takim, który się przygląda uważniej i który widzi więcej.
10: Zdecydowanie. A tak naprawdę tych chodzących w naszej kulturze jest bardzo wielu. Od starożytności, od Arystotelesa, który filozofował przechadzając się, czy Karola Darwina, który odkrył wiele swoich niesamowitych nowych myśli właśnie chodząc w okolicach swojego domu. Więc to chodzenie jakoś uruchamia wyższe takie myśli nowe, odkrywcze i również poetyckie.
9: Kolejny wiersz.
10: To może coś z zupełnie innej bajki. Z tomu napisanego praktycznie ponad 20 lat temu jako praca magisterska. Dopracowany niesamowicie. Tutaj oczywiście jest tylko wybór. Jest taki wiersz. Pewne dni pan śmierć szaleje się mizdrzy i śmieje szyderczo, żonglując żagwiami na żyrandolach, w żabotach i biżuterii, przyciągając najbardziej żwawych młodzieńców. W inne zaś przygarbia się stetry czały, miota się żałośnie, rzęzi, klęka, szczęki, zaciska, czymś zgrzyta, biadoli, kwiczy, wszystko. Byle tylko nie ruszać do bitwy.
9: Wyjątkowo trudne zadanie dla tłumacza, bo poeta przyjął pewną formę i tutaj zdaje się jest... litera G, tak? Czy G, G?
10: Tak, G.
9: No i jak to teraz pięknie oddać po polsku? A może po włosku jeszcze? Zobaczymy, jak to brzmi.
10: Bardzo proszę. Certi giorni sor morte gigioneggia alla grande, s giraffa leggendario su gronde gratice, agindato i gingeri, e s'aggiudica giovini più energici. Certi altri invece gruffa la gobisce, s'aggira senza pace, s'inginocchia, non reagisce, gracchia, guaiola, ralia, tutto, pur di non partire in battaglia.
9: Czyli piękna melodia.
10: Dźwięki są inne. Tak próbowałam po prostu do któregoś dźwięku dopasować pozostałe i robić takie nagromadzenia. Natomiast nie jest to możliwe, żeby to były te same, co w oryginale.
9: I to jest właśnie ta wolność tłumacza, tak, który mówi, tak, idę za tobą, ale własną ścieżką. Kolejny. Ja będę tylko wygodnie tutaj rozłożony, siedzący, słuchał, wsłuchiwał się w piękną poezję Naciego.
10: To może coś pogranicza w takim razie z Triestu i ze świata poezji. Kawałek poniżej nieba na 5. piętrze na Via Zoruti utworzono hotel dla menedżerów swingersów. W windzie uzgadnia się warunki niewoli kontraktowej, w jacuzzi uprawiają seks nie w celach reprodukcyjnych. A jeszcze niedawno, pod koniec XX wieku, spędzałem tam święta nakazane i niektóre dni powszednie. 106 schodów, łazienka na korytarzu, zimno jak w psiarni. Ciotki miały skórę o połysku kości słoniowej. Codziennie gotowały zupę dla Amadea. Nie był synem żadnej z nich, ani dalekim krewnym. Śmierdział sutereną, kupował na zeszyt. Był zapraszany na obiady jak ktoś z rodziny. Nikomu z nas nie przyszło do głowy, by go wyprosić, a kiedy umarł, niektórzy płakali. Tutaj poeta mocno nawiązuje do przenikania się takich światów prostych ludzi, robotników czy ubogich, którzy żyli i żyją w miastach, w wielkich miastach, jednocześnie z bogaczami. I do tego, jak współcześnie wiele miast, zwłaszcza we Włoszech, jest praktycznie zjadanych przez turystykę, która centra miast czyni takimi pustymi, sztucznymi właściwie tworami. I dawni mieszkańcy już nie mają tam własnych światów, własnej przestrzeni.
9: Ja myślę, że nie trzeba daleko podążać. Wystarczy pojechać do Krakowa czy Gdańska, żeby zobaczyć, jak centra stały się miejscem, w którym właśnie turyści spędzają chwilę, po czym wracają do siebie, a mieszkańcy już dawno wynieśli się na przedmieścia. Spacerujmy za Luigim dalej w jego przepięknych wierszach.
10: Jest to spacer szczególny, ponieważ poeta daje nam takie rady. Stawiaj niepewne kroki, unikaj głównych dróg, zatrzymuj się na skrajach, rzucaj ziarna na kamieniska, wykonuj owocne działania, zakwitaj w każdej porze roku, zaufaj porażce, miej w głowie nogi, rośnij, ale się nie starzej, stój po stronie kruchych. To jest wiersz, który znalazł się również w książce Nie zgubię drogi. Ta książka również ukazała się w Polsce, miałam przyjemność ją przetłumaczyć. Jest to książka prozatorska, ale też jest w niej zamieszczonych właśnie kilka wierszy.
9: Ja myślę, że można dalej też biec. Daj słońcu czas, by mogło zajść, prowadź sny od progu do progu. Spodziewaj się przyszłych zdarzeń, postaw się w sytuacji zimy. Upadaj, jak spada uschła gałąź. Pozwól łagodnie się podeptać, trwaj wśród niemych osadów, promieniuj we wnętrzu ziemi, wędruj przez zakamarki, idź w stronę sedna spraw. Pokochaj porzuconą drogę, wąski prześwit w zaroślach, plac wychodzący na przepaść. Zaufaj ślepym zaułkom, pukaj do drzwi ruder, wyrwij wyłomy w murach, wejdź i wyjdź poza ograniczenia, umość się w tęsknocie, podaruj twoje osamotnienie umarłym. Tu znowu, jeśli chodzi o jakieś asocjacje, które pojawiły się w mojej głowie, to był jakiś taki tekst, który gdzieś tam funkcjonował tu i ówdzie, który znany był jako Desiderata i to było jakieś takie może trochę około buddystyczne wezwanie, powiedziałbym, do uważności.
10: Tak, zdecydowanie tak. I z jednej strony czuć tutaj taki patos, to są takie wielkie słowa, wezwania do czegoś, ale jednak kiedy przyjrzymy się, jaki obraz tutaj mamy, pukaj do drzwi ruder, prawda, zaufaj ślepym zaułkom, no to ten patos tak znika, rozmywa się i mamy do czynienia z czymś, myślę, przekonującym.
9: Tak, bo to jest takie przejście, tak jak pani mówi, z pierwszego instynktu, że oho, ktoś tu się wymądrze, jakiś mądrala, ale krocząc krok po kroku i przyglądając się tym radom, podpowiedziom, może bardziej niż rozkazom, człowiek dochodzi do wniosku, że to jednak nie mądrala, a mądry. Tak, to osoba, która mówi, że należy czasem zejść z utartego szlaku i należy się zachwycić zwyczajnością, że czasami piękno jest w oczach tego, który patrzy, że nie trzeba szukać wyjątkowych miejsc, że ta wyjątkowość jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba ją dostrzec. Ale to jest też o społeczeństwie, o biedzie, o bogactwie, o nierównościach, o niesprawiedliwościach. Tak, przecież te zaułki i rudery także oznaczają jakieś ekonomiczne sytuacje, właśnie nierówności społeczne, niesprawiedliwości.
10: Tak, to jest też niesamowite, że Luigi właśnie nazywa te przestrzenie, te graniczne, takim miejscem, najważniejszym miejscem, które niesie naprawdę dużo informacji dla społeczeństw, dla krajów, dla polityków, dlatego, że tam żyją ludzie, którzy zetknęli się z tym lub ich przodkowie, że granice się zmieniały, że trzeba było zmienić swoje podejście do innych osób, innych kultur i są bardziej może otwarci, świadomi tego różnorodności, jaka po prostu jest na świecie. I tam warto słuchać ludzi, szukać prawdy może o tym, jak wygląda nasz świat.
9: Co jest najtrudniejsze dla pani w tłumaczeniu, a być może w tłumaczeniu też na czego?
10: Najtrudniejsza chyba była decyzja, żeby spróbować. Ponieważ przez lata studiów, czytając Dantego, Petrarkę, wielkich poetów, byłam uczona, że właśnie to są wielcy poeci i już. A my jesteśmy ewentualnie tłumaczami, ale jeżeli poezji, no to tylko najwybitniejsi, tylko niektórzy w wyjątkowych sytuacjach. I do tej poezji był taki dystans. Ale kiedy już spróbowałam, zaczęłam z tym pracować, zobaczyłam, że może coś z tego będzie. Przetłumaczyłam kilka wierszy do tej książki prozatorskiej i później zdecydowałam się zgłosić właśnie do konkursu kilka wierszy. A później apetyt rósł w miarę jedzenia i właściwie ciężko było się ograniczyć tutaj do tych, do książki.
9: Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Ganobis, poetka, tłumaczka z języka włoskiego, a w serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności wybrała i przetłumaczyła z włoskiego wiersze Luigiego Natiego, Jak przechodzi światło, wiersze z lat 2004-2024, ale jeżeli ktoś zna włoski, to będzie uradowany, albowiem w tej serii wydawniczej tomy są dwujęzyczne, więc mamy wersję włoską i mamy tłumaczenie pani Joanny Ganobis. Luigi Natci jest bohaterem dzisiejszego odcinka Poetyckiego Piątku. Dziękuję serdecznie.
10: Dziękuję bardzo.
9: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
4: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim Państwa gościem będzie Max Łubieński, a będziemy rozmawiać, no to nazwisko Państwo znają bardzo dobrze, będziemy rozmawiać o najnowszej produkcji twórców Pożaru w Burdelu. To jest Lalka 89 w Teatrze Rampa w Warszawie w reżyserii Michała Walczaka. Premiera już dziś po 11.40. Bądźcie Państwo z nami w Kulturze Osobistej.
9: Ja także zapraszam na program Kultura Osobista i przypominam, wprawdzie jutro sobota, więc programu Owczarek nie ma, ale o godzinie 16 program Interluda, więc można sobie nastawić budzik albo przypomnienie, albo zapisać na lodówce. A jak ktoś nie ma lodówki, to w notesiku albo w telefonie. Także różne opcje. Jutro o 16 program Interluda. Chociaż należy też pamiętać, że o 15 zaczyna się mecz. Będzie grała Polka z inną zawodniczką w finale, Roland Garros, albowiem awansowała do finału turnieju w Paryżu. I ten mecz się rozpocznie około godziny 15, więc podejrzewam, że 16 nikt nie będzie miał głowy do słuchania Interludy. No ale może ktoś na przykład nie lubi tenisa, albo woli baseball, albo hokej, albo książki czytać lubi, czy coś. Więc przypominam. A za chwileczkę informacje TOK FM o 11.40, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.

0: Autopromocja.
1: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
2: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
1: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek Rumunia. Koło wybrzeża w Konstance znaleziono 3 kolejne drony morskie, informuje agencja Reutera. To po tym, jak najpierw rozbił się tam jeden bezzałogowiec. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii wysłało w rejon eksplozji 2 śmigłowce, by sprawdzić, czy w okolicy znajdują się jeszcze inne bezzałogowce. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstance nad Morzem Czarnym. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz lokalnych władz. Na miejscu wprowadzony został czerwony plan interwencyjny. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowie prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
18: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
17: Przelotne opady pojawią się dziś w całym kraju. Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. Z kolei w niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie burzowy front. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością, ustanowiony przez rząd. Problem niechcianej izolacji społecznej dotyczy już tam nie tylko osób starszych, ale też młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie, a także firmy. Można spotkać się na kawę i ciastko, a informacje o tym wydarzeniu najpierw pojawiały się w sieci. Szwecja wyróżnia się na tle innych krajów, gdyż aż 42% gospodarstw domowych jest jednoosobowe. Nie oznacza to automatycznie samotności. Badania pokazują, że wbrew stereotypowi problem w większym stopniu dotyczy młodych ludzi niż starszych. Tak twierdzą eksperci. Według ankiety przeprowadzonej przez Urząd Zdrowia Publicznego nawet 13% społeczeństwa stanowią osoby, które czują się w różnym stopniu samotne. Badanie pokazało również, że 16% dzieci odczuwa ten stan często lub zawsze. Burza wodzi się w całej wschodniej połowie Polski. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Kolejna adaptacja Lalki Bolesława Prusa pojawia się właśnie na horyzoncie w Teatrze Rampa w Warszawie. Dziś premiera najnowszej produkcji twórców Pożaru w burdelu, czyli Lalka 89 w reżyserii Michała Walczaka. Spektakl jest realizowany w ramach wydarzenia Wybraliśmy Wolność. 4 czerwca 1989 roku, organizowanego przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie, w związku oczywiście z obchodami 37. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Ta rocznica oczywiście wczoraj była świętowana, a dziś mamy 5 czerwca i premiera Lalki 89. W kulturze osobistej jest z nami dzisiaj Max Łubieński, scenarzysta, dramaturg, dziennikarz, warszawianista, współtwórca, autor i aktor Pożaru w burdelu. Dzień dobry.
21: Dziękuję za to miłe i wszechstronne przedstawienie.
20: Teraz pytam cię o Lalkę, bo ona jest związana z tą rocznicą, no właśnie tym rokiem 89. Czemu Lalka 89? To jest jedno pytanie, ale to pierwsze. Czemu w ogóle Lalka? Czy nie za dużo już tych lalek, tych adaptacji, tych spektakli, tych seriali, filmów?
21: No właśnie dlatego. Znaczy z Michałem Walczakiem, z którym pracujemy od też już wielu, można powiedzieć, lat, no staramy się trzymać tą rzeczywistość za jej puls, bijący raz szybciej, raz wolniej. No i w tym roku jakoś obrodziło tymi lalkami, no więc postanowiliśmy się też wypowiedzieć w tej kwestii, tej nadlalkowości. I oczywiście trochę wygląda jak z jakiegoś takiego żartu, no że łączenie 89 roku z lalką, że tu próbuję no, odrobić kilka rzeczy naraz, zestawiając je ze sobą, bo może lalka traktowana jakoś tak dosłownie z 89 rokiem nie ma zbyt wiele wspólnego, ale wydaje się, że na przykład z dzisiejszymi czasami ma bardzo wiele wspólnego. Tak sobie myślę, kiedy po raz trzeci właśnie tą lalkę w życiu przeczytałem w trakcie pracy nad spektaklem, no to po pierwsze po raz kolejny olśniła mnie ona. Czytałem ją ostatnio, jak byłem chyba w wieku Wokulskiego, a teraz jestem bardziej w wieku Rzeckiego. I niezmiennie mnie ona olśniewa. Tym, no wiadomo, że jest to stara koncepcja, że powieść jest tym zwierciadłem, którym się rzeczywistość przegląda. Ale
20: krzywym zwierciadłem.
21: Krzywym, tak, ale zdumiewające są te aktualne aspekty lalki. No pewnie każda epoka widzi to i dostrzega z takim zadziwieniem, jak to jest możliwe, że to jest opowieść o nas wciąż, mimo że tamten świat jest przecież zupełnie inny, ale temat klas społecznych, temat nierówności, temat rosyjski, nazwijmy to, i taka wspaniały wątek pewnej dwuznaczności związanej z postacią Wokulskiego, który dorobił się, jak wiadomo, na handlu z Rosją i najprawdopodobniej, znaczy na wojnie, którą prowadzi Rosja, dorobił się najpierw, czyli na wojnie bułgarskiej, a później przecież jedzie ze swoim przyjacielem Suzinem, rosyjskim miliarderem, który no, też jakby wiadomo, że rosyjscy miliarderzy to jest odwieczny wzór, no bogacą się dzięki dostawom dla państw, działają na... To jest rosyjski oligarcha, można powiedzieć, który jedzie do Paryża, no i tam jest plot, podane to jako plotka, no ale tam chodzi o jakieś okręty, znowu jakby pomaga tej Rosji się dozbrajać nasz Wokulski, więc dzisiaj powiedzmy istniejące w Polsce głosy namawiające do normalizacji stosunków z Rosją mogłyby tak perwersyjnie sobie Wokulskiego wziąć na postać, na takiego sztandarową bohatera. Ale na przykład temat w ogóle hejtu, plotki, cancelingu, to wszystko bez sociali jest wspaniale opisane przez Prusa, jakby który opisuje towarzystwo warszawskie i rozmaite intrygi, którymi ono żyje. No i to, co dla mnie było teraz takim odkryciem na nowo, zupełnie oszalały antysemityzm, który wtedy panuje, który się, nie chcę tu wchodzić jakby w rozmowę o polityce, no ale obserwujemy coś na kształt renesansu tej postawy. Mm. Wiemy o tym, że ma głęboki, długi rodowód. Niemniej jednak, no, jak się to teraz czyta, towarzyszy temu pewien taki nieprzyjemny, można powiedzieć, aspekt.
20: No dobrze, ale jak w praktyce z tą lalką postąpiliście? Znaczy wyciągnęliście te wątki, tak, o których teraz mówisz i przepisaliście je na nowo? Na teksty, piosenki, etc.,
21: tak,
20: etc.?
21: Trochę tak. No, znaczy pozwoliliśmy sobie oczywiście na pewne nadużycia i naciągnięcia. Ta lalka toczy się w trzech planach czasowych. Znaczy oddaliśmy hołd lalce. Jest tam próba jakby takiego streszczenia, znaczy nie tyle streszczenia, no ale jednak jakiegoś opowiedzenia historii, którą opowiada Prus. Ale później zgodnie z hasłem nie za dużo lalki w lalce, żeby nie przesadzać z ilością lalki w lalce, tą historię zakłóca, tak trochę wzbogacają inne plany czasowe. Znaczy właśnie ów 89 rok, gdzie przyglądamy się momentowi transformacji.
20: No właśnie, czy to ważniejsze są te wybory, czy jednak to, co potem?
21: No tak, znaczy bo jest trzeci plan czasowy, czyli dziś, dzień dzisiejszy. I one pokazują w pewnym sensie, że to cały czas krążymy wokół podobnych tematów, że ta historia, no tak mówiąc potocznie bardzo, no że się po prostu jakoś tam powtarza.
20: A co z historią miłosną, która jest w lalce? Czy was to w ogóle obchodzi? Czy turbokapitalizm zabił tę miłość?
21: No zastanawiamy się oczywiście nad tym, czy miłość i kapitalizm to w ogóle jest możliwe.
20: No miłość do pieniądza na pewno.
21: Tak, ale lalka jako opowieść o miłości jest w ogóle bardzo też złożoną historią. No bo,
20: i przewrotną.
21: Przewrotną, tak, bo Wokulski przed pokochaniem szaleńczym Izabeli, jak wiemy, kochał bardzo Polskę, co go zawlokło na Syberię, skąd wrócił z czerwonymi rękami, co Izabela mu tam wypomina. Znaczy nie jemu bezpośrednio, ale nie podobają się jej czerwone ręce, które on ma, co Prus wielokrotnie tą czerwoność tych rąk podkreśla, odmrożonych właśnie w syberyjskim mrozie. Natomiast wiesz, dla mnie też ciekawe było a propos tej miłości, że i moja córka, która już jest studentką, ale jak miała lalkę w liceum omawianą, no to pamiętam, że mnie to absolutnie zszokowało, jak ona mi powiedziała, że Wokulski to stalker. I że teraz w związku z jakby no, tymi przemianami obyczajowymi i mentalnościowymi, no zupełnie nową można spoglądać na tą lalkę z tej perspektywy. Tyle, że mi się wydaje, że pojęcie
20: stalker... Tytuł można zmienić, słuchaj, to brzmi stalker Bolesława Prusa.
21: No tak, oczywiście. Mnie z kolei bawi wersja lalka Prusta. Może też będzie bardzo długa. Bardzo długa lalka, wielotomowa, ale stalker, że on właśnie jej się przygląda, że on ją tak... Ja pamiętam, jak się czytało lalkę w szkole, no to raczej się mówiło o tej bezwzględności, tej Izabeli, jej takiej jakiejś płytkości. To wszystko oczywiście jest, natomiast no też trzeba na nią też empatycznie spojrzeć jakoś, że ona też w jakimś sensie ma też prawo do swoich... Do swojego spojrzenia na tę całą sytuację. Jego miłość to nie jest taka miłość, którą chce się jakoś nagrodzić. Jednak to, co on wyprawia dla tej miłości, jest trochę za dużo. powiedziałbym. Ja czytając teraz Lalkę, to właśnie Rzecki zawsze budził sympatię, natomiast ja jakoś z doktorem Szumanem najbardziej się utożsamiam chyba teraz, którym miota, on trochę zmienia zdanie, ale jest taki zimny i precyzyjny w swoich, znaczy może nie zimne to nie to słowo, ale bardzo, jego uwagi krytyczne są bardzo często celne. Natomiast jakby teraz, jak sobie przeczytałem tą Lalkę, trudno mi tego Wokulskiego lubić, tą Izabelę trochę lepiej rozumiem, ale jak przeczytam to za 10 lat znowu będę to myślał o tym inaczej. Ale nie wiem, czy to powiedziałem, ale mam wrażenie, że to jest najlepsza powieść napisana kiedykolwiek na świecie. Znaczy, to jest moja refleksja po przeczytaniu tej Lalki teraz.
20: Tak to brać się za adaptację i za spektakl, to jest duże wyzwanie.
21: No jest, to prawda, to prawda, no ale podpisało się umowę, trzeba, trzeba to zrobić.
20: Ale bardzo dobrze reklamujecie spektakl. Ja wiem, że to ma być erotyczno-wampiryczny tak. spektakl, że będzie to kapitalistyczna komedia romantyczna, brzmi bardzo zachęcająco.
21: Tak, jedno, tutaj ten wątek wampiryczny jest istotny. No my mamy też taką, lubimy takie horrory klasy B, więc jakby wątek wampiryczny jest tu bardzo istotny. W sensie plakat, jeżeli państwo widzieli, no w pewnym sensie zdradza trochę tą sytuację jakby. Właśnie ten Wokulski w naszej historii staje się Wokulem.
20: Zdradził to Max Łubieński, ale więcej nie zdradził.
21: Tak. Tak.
20: I bo trzeba zobaczyć.
21: No trzeba zobaczyć. No to jest jednak bardzo fajne, chciałem powiedzieć, bardzo fajne doświadczenie, spotkanie z młodymi aktorami, z aktorami, którymi się wcześniej pracowało. No teatr w ogóle daje tą przyjemność właśnie tej nowej, tych ciągłych spotkań, nowych energii, takiego młyna.
20: Proszę Państwa, Lalka 89 w Teatrze Rampa. Najnowsza produkcja twórców Pożaru w burdelu w reżyserii Michała Walczaka. Przy wielkim współudziale Maxa Łubieńskiego, który był moim i Państwa gościem już dziś.
21: A no serdecznie oczywiście zapraszam, chyba to, tak muszę też powiedzieć, bo to o tym tu rozmawiamy, że ja zapraszam, bo no Lalkę trzeba chyba jakoś tak kochać, znaczy ja zachęcam do lektury też, jeżeli ktoś to kiedyś czytał, niech przeczyta jeszcze raz, to naprawdę jest jedna z tych książek, które można czytać chyba co parę lat i odnajdywać w nich
20: olśnienia, tak olśnienia, jak powiedziałeś.
21: Tak, tak jak Hrabia Monte Cristo, to jest ten sam chyba poziom. To jest długa książka, więc jak ktoś chce w 2 godziny mieć tą Lalkę podaną, to zapraszam do teatru, ale też zapraszam do teatru ogólnie, bo kultura na żywo, bez AI, z żywymi ludźmi.
20: To jest ważne przeżycie.
21: Trzeba ludzi wspierać po prostu, więc...
20: Więc proszę, przyjdźcie.
21: Zapraszam.
20: Tak. Kolejne przedstawienia w kolejnym tygodniu, ale także już we wrześniu. No, patrzmy tę perspektywą, tak. Perspektywą powakacyjną również. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję za zaproszenie.
20: Paziowi, też wydawcy programu.
1: A tymczasem w pełnej gotowości jest już Adam Ozga, albowiem za 6 minut startuje TOK 360.
2: Tak, chociaż muszę przyznać, że około minuty, może minuty 15 sekund z ostatniej godziny przygotowań do TOK 360 poświęciłem na wyjaśnienie pewnego incydentu, który nastąpił pomiędzy mną a tobą na antenie przed godziną.
1: Był jakiś incydent?
2: Tak, no ja ci zarzuciłem, że jak to możesz rosyjską tenisistkę wspierać w meczu z polską tenisistką. No tak to działa, ale... Ty podobno powiedziałeś, czego ja nie usłyszałem, że ty zawsze kibicujesz słabszym.
1: Oczywiście.
2: Czyli to jest szlachetność niezależnie od barw olimpijskich.
1: Oczywiście. Zawsze trzeba wspierać underdog.
2: No dobrze, to tylko tyle chciałem
1: wspierać silniejszego.
2: Wyjaśnić.
1: No. Sztuka polega na tym, żeby... Wiesz, no, trochę demokracja na tym też polega, żeby pamiętać o tych najsłabszych, słabszych.
2: Kto jest silniejszy w propagandzie przy pomocy sportu? To już może zostawmy ocenie naszych słuchaczek i słuchaczy, bo ty chciałeś wiedzieć, co w TOK 360, a my tutaj o Rosjance, o Polce przed godziną
1: ona
2: dyskutowaliśmy. Sporcie,
1: wiesz, bo to jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że właściwie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tenis i, nie wiem, koszykówkę, mówimy o tych takich ligach najważniejszych, no to w co my się bawimy? Bawimy się w to, że kłócimy się o to, który milioner czy multimilioner wygra? Naprawdę? Podejrzewam, że wiesz, tak jak tutaj sobie siedzimy w redakcji, to gdyby pewnie zsumować wszystkie nasze pensje w tym budynku, to mniej więcej wyjdzie nam na miesięczną pensję jakiegoś piłkarza. I my się spieramy o to, który multimilioner, wiesz, w krótkich gadkach pierwszy innemu multimilionerowi wbije piłeczkę do siatki.
2: Ale to o wzruszenia chodzi. I w zbiorowe,
1: to ja do tego
2: wspólne
1: mam książki,
2: przeżywanie emocji.
1: Drogi, do tego mam książki,
2: no, ale książki to umiarkowanie zbiorowe przeżycie, nic nie ujmując książkom,
1: można,
2: żeby było jasne.
1: Wspólnie.
2: O wodzie też będzie w TOK 360, o tym, ile wody zużywają centra danych AI.
1: Za dużo, to jest coś, o czym się za mało mówi, że te centra danych AI to jest jakieś po prostu zabójstwo dla... ekologiczne dla środowiska. To zużywa tyle wody i różnych innych rzeczy, co średniej wielkości miasto.
2: Nawet są porównania już do krajów, jeżeli chodzi o zużycie energii.
1: Doceniam
2: energetyczny gest, który zrobiłeś

0: ale pewnie światło monitora trochę mi rozświetlało, ale ty
1: jeszcze tak, monitor miałeś?
0: Bo państwo tego nie mogą nie wiedzieć, że jak się schowamy pod kołdrę, w pandemii to czasem praktykowaliśmy z mikrofonem, to całkiem dobrą jakość dźwiękową daje.
2: Właśnie nie. Tak się niektórym wydawało, ale nie.
0: To tak jak z tym czytaniem pod kołdrą. Wspomnę tylko krótko, że państwo mogli usłyszeć i w informacjach TOK FM, nawet w TOK 360, chwilę przez chwilę w środę o historii 24-letniej Klaudii. To jest ta Polka, która
2: z Chin
0: została przetransportowana z Chin w bardzo poważnym stanie po bardzo rzadkich powikłaniach nowotworu, który nazywa się potworniak. No i z tym potworniakiem to jest tak, że ta nazwa nie do końca oddaje to, jaki on jest, i mogły to doniesienia wzbudzić niepokój. Postaramy się je trochę
2: wyjaśnić.
0: Tak.
2: Adamie, dobrze. Adam Ozga, TOK 360, za dwie minuty. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Reklama. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Piątek, 5 czerwca, minęło południe. Dzień wolny dla wielu z nas, dzień wolny również dla Maji Chwalińskiej. Jutro zagra ona o zwycięstwo w Rolandzie Garrosie. Eksplozja drona i ewakuacja wybrzeża w dużym mieście w Rumunii. Wołodymyr Zełenski pisze tymczasem list do Putina. W liście proponuje zakończenie walki, natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Maja Chwalińska została nową idolką polskich kibiców i kibicek w Paryżu. Fanki tenisa, które przyszły na półfinałowy mecz Rolanda Garrosa z Dianą Schneider, spodziewały się na tym etapie turnieju zobaczyć Igę Świątek, a zobaczyły triumf innej Polki, która stała się sensacją tegorocznego turnieju. Po awansie Chwalińskiej do finału z naszymi kibickami w Paryżu rozmawiał wysłannik TOK FM Przemysław Pozawski.
17: Dosłownie kilka czy kilkanaście minut po meczu Maji Chwalińskiej spotykam polskie kibicki pełne uśmiechu w koszulkach. I co, to były takie emocje, których do tej pory pani nie doświadczyły?
18: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo, Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem, jak niesamowicie żerujesz stres i wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Niesamowicie bronisz swojej piłki, także brawo, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory pory jeszcze ręce bolą od klaskania, no nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
17: Przyjechałyście dopiero na ten mecz o finał, czy już wcześniej za Mają jeździłyście?
18: Nie, to znaczy to jest taka historia.

0: Wiesz, że ja tutaj z siostrą mieszkamy w Paryżu już od kilkunastu lat. Zaprosiłyśmy naszą kolejną siostrę tutaj w uczestnictwo na Roland Garros i liczyłyśmy, że któraś z Polek dojdzie do półfinału, finału. No i mamy to. Gratulujemy serdecznie, Maja, jesteś wielka. Trzymamy za ciebie kciuki w finale i naprawdę udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Naprawdę trzymamy kciuki, oby tak dalej i wszystkiego dobrego. Dasz radę w finale, wygrasz.
1: Robi wrażenie ta igra?
0: Ogromne robi wrażenie. Jesteśmy tak rozemocjonowane. Właśnie dotarła do nas czwarta siostra. My jesteśmy wszystkie we cztery. Ja wczoraj przyleciałam samolotem do moich sióstr. Jutro mam urodziny. Jest to dla mnie niesamowita niespodzianka. Czekamy na więcej Maja i na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
1: To co, cztery siostry będą na finale?
2: Będziemy oglądać na pewno, ale chciałam jeszcze dodać, jestem tak wdzięczna Mai i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu. I chciałam jej serdecznie przekazać dosłownie dla niej pozdrowienia, życzenia i całusy i uściski. Dziękuję.
3: No to jeszcze dawka pozytywnych sportowych emocji następnego dnia w południe, po półfinale, a finał Maja Chwalińska, Mira Andrzejewa jutro o 15. Będzie go można zobaczyć albo w Paryżu, albo w Eurosporcie, albo w TVN-ie, a z Przemkiem Pozowskim połączy się już niedługo w TOK 360. Dron morski eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikt nie ucierpiał, nic też nie ucierpiało. To, co wiadomo, to, że wybuch wynikał z samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. Rumuńskie władze nie precyzują, czy jest to w takim razie dron ukraiński czy rosyjski. Uruchomiły czerwony plan interwencyjny, a to oznacza ewakuację wybrzeża w Konstancy, a media informują o odnalezieniu kolejnych trzech morskich dronów w tamtej okolicy. I to są kolejne incydenty. Tydzień temu rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i lekko raniąc dwie osoby. A w rosyjskich atakach na Ukrainę ostatniej doby zginęło co najmniej 7 osób. 37 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski napisał list do Władimira Putina. Ukraiński prezydent proponuje zakończenie walk i natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Podkreśla, że wybór leży teraz po stronie Rosji. Cezar Jaszczek.
4: W liście otwartym Zełenski zaproponował Putinowi spotkanie twarzą w twarz w neutralnym kraju. Wymienił tu Szwajcarię, Turcję lub któreś z państw Zatoki Perskiej. Jak stwierdził, trwającą od 4 lat wojną są już zmęczeni sami Rosjanie, którzy mają coraz mocniej odczuwać skutki konfliktu, między innymi wskutek ukraińskich ataków w głąb rosyjskiego terytorium. Kreml przekazał, że Putin dokładnie zapozna się z treścią listu. A tak, pytany przez reporterów w gabinecie owalnym, ocenił go amerykański prezydent Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają już o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to w końcu załatwić. Rosyjski przywódca w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że Donald Trump zwrócił się ostatnio do niego z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Zastrzegł, że jest gotowy do ustępstw tylko jeśli Kijów zrobi to samo. Dla Ukraińców wciąż niedopuszczalne jest zrzeczenie się całego Donbasu. A wszystko wskazuje na to, że Moskwa też nie zamierza odpuszczać w tej sprawie, choć od 4 lat nie jest w stanie przejąć pełnej kontroli nad regionem. Z kolei agencja AP, odnosząc się do najnowszego ruchu Zełenskiego z listem otwartym, stwierdziła, że przywódca najwyraźniej próbuje wykorzystać kluczowy moment wojny, kiedy Kijów znów zaczął przejmować inicjatywę na froncie i osiągnął zdolność atakowania strategicznych zakładów w głębi Rosji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Ten temat wróci po godzinie 15 w popołudniu TOK FM, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk. Ojciec Igora Stachowiaka w poranku TOK FM apeluje do premiera Donalda Tuska o powołanie zespołu, który ponownie przeanalizuje okoliczności śmierci jego syna po zatrzymaniu przez policję. Maciej Stachowiak w rozmowie z Jackiem Brzakowskim przekonuje, że mimo wyroków dla policjantów, sprawa śmierci Igora Stachowiaka wciąż nie została w pełni wyjaśniona. Powołuje się na nowe ekspertyzy medyczne, według których przyczyną śmierci mogło być gwałtowne uduszenie.
5: Jak potrzeba przypomnieć sprawy Igora, no to politycy bardzo chętnie mówią, zabiliście Igora. Mówię w tej chwili o politykach, którzy są przy władzy. Oni bardzo chętnie wykorzystują sprawę Igora, że to się stało za rządów PiS-u, Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze wszystkie, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy.
3: Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, także gość poranka TOK FM, uważa, że sprawa powinna zostać wyjaśniona.
6: Jest to bardzo silny argument prawny, który również przemawia za zasadnością tego takiego wznowienia wówczas, jeżeli taki zarzut by się potwierdził w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo nowy dowód, jeżeli w sprawie pojawia się nowy dowód, to nowy dowód, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozstrzygnięcia, jest przyczyną prawną wznowienia postępowania.
3: Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 na komisariacie policji we Wrocławiu. Po zatrzymaniu był przez policjantów m.in. rażony paralizatorem. W 2019 czterech funkcjonariuszy zostało prawomocnie skazanych za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad zatrzymanym. Premier zaprasza na marsz. Zaproszenie dotyczy już przyszłego roku, a dokładnie 4 czerwca. Ulicami Warszawy ma wtedy przejść Wielki Marsz Patriotów. Jak poinformował Donald Tusk, uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który to pomnik miałby stanąć przed kancelarią premiera. W przyszłym roku przypada bowiem setna rocznica urodzin premiera Mazowieckiego. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Witaj.
7: Dzień dobry.
3: Powód marszu ważny, ale historyczny. Czy więc marsz ma mieć wydźwięk przedwyborczy?
7: Może taki mieć i tak rozmowy takie kuluarowe na to właśnie wskazują, bo przypomnijmy, że jeśli wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z terminem, to w październiku przyszłego roku właśnie wybierzemy Sejm i Senat, no i oczywiście koalicję rządzącą. A więc marsz 4 czerwca odbędzie się na około 4 miesiące przed tymi wyborami. A pamiętają zapewne Państwo marsz, który organizowała wówczas opozycyjna jeszcze Koalicja Obywatelska w 2023 roku. Tamten marsz przyniósł ówczesnej opozycji zwycięstwo w wyborach, a dokładnie stworzenie koalicji rządzącej. Nieoficjalnie więc słychać, że ten przyszłoroczny marsz to próba wywołania podobnej mobilizacji, ale Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej już tak oficjalnie podkreśla, że przede wszystkim chodzi właśnie o upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego i przypomina, że premier wysłał zaproszenie do wszystkich poprzednich premierów, by wzięli udział w komitecie na rzecz budowy pomnika byłego premiera.
8: To jest marsz państwowy, marsz jednoczący, marsz, co do którego zaproszenie zostało wysłane do wszystkich byłych premierów, którzy po Tadeuszu Mazowieckim byli. Tadeusz Mazowiecki jest postacią wybitną, łączącą, jednoczącą, człowiekiem dialogu i warto pokazać tę wspólną radość z 4 czerwca, czyli z pierwszych wolnych wyborów i z tego, że my mieliśmy możliwość, ja osobiście również, poznać pana premiera w dniu stulecia jego urodzin.
3: No dobrze, no i jak na to zaproszenie reaguje opozycja, bo jakoś nie wyobrażam sobie udziału Jarosława Kaczyńskiego w takim komitecie. Może Mateusz Morawiecki?
7: Właśnie, może bardziej. Na razie tych odpowiedzi za dużo nie ma, bodajże wyłącznie Kazimierz Marcinkiewicz odpowiedział pozytywnie. Pewnie z uwagi na trwający długi weekend te odpowiedzi mogą spływać później, no ale słuchając wypowiedzi Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości, można domniemywać, że ze strony PiSu, a szczególnie Jarosława Kaczyńskiego, no tutaj pozytywnej odpowiedzi nie będzie.
9: Chcą, niech budują pomnik, no ale co to jest za temat w tym momencie do dyskusji? Nie bardzo rozumiem. Nie sądzę, żeby to była kwestia dla Polaków tutaj jakoś szczególnie istotna. Mówimy o postaci kontrowersyjnej, którą pewnie większość Polaków ocenia krytycznie, no ale rozumiem, można pomnik budować. No i tyle. No.
7: Pytanie właśnie, czy można tak nazwać Tadeusza Mazowieckiego postacią kontrowersyjną. Oczywiście tutaj kłania się temat tak zwanej grubej kreski z czasów właśnie premierostwa Mazowieckiego, ale przypomnijmy, to jest właśnie pierwszy premier III Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Orła Białego, temat ostatnio przecież gorący. No i postać, którą tutaj można usłyszeć w Sejmie, jednak łączy wiele środowisk politycznych, także obecną prawicę z innymi środowiskami politycznymi, ale mimo wszystko ta bieżąca polityka pewnie tutaj wygra.
3: Bieżąca polityka. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Prezes Narodowego Banku Polskiego chwali się medalem, który ostatnio dostał, a jest to wyróżnienie Narodowego Banku Węgier. Adam Glapiński mówił na środowej konferencji, że to najważniejsza nagroda w bankowości centralnej. nie jest najważniejsza. W porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim odpowiadał na to były członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Andrzej Wojtyna.
10: Chciałem się pochwalić w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Odebrałem nagrodę międzynarodową Lamfalussy Award. To jest wyjątkowe wyróżnienie, najważniejsze w dziedzinie bankowości centralnej, przyznawanej za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej. No, niewątpliwie jest to uznanie, tak w wystąpieniu zresztą to było prezentowane, szczególnie trafnej i dobrej polityki banku centralnego, pieniężnej, w czasie pandemii i bezpośrednio później w czasie tej rewolucji cenowej spowodowanej agresją rosyjską na Ukrainę.
11: Muszę z przykrością powiedzieć, że moim zdaniem takie wyróżnienie nie jest uzasadnione, a już nie mówię o zasługach rzekomych w czasie pandemii, to co się działo z drożyzną, żeby to było uzasadnienie akurat dla pana prezesa Glapińskiego.
3: Wyróżnienie upamiętnia Aleksandra Lamfalussy'ego, nazywanego jednym z architektów europejskiej integracji finansowej. Drożejące bilety lotnicze to dobra wiadomość dla krajowej turystyki. Branża liczy, że więcej Polaków zostanie w Polsce i wyda więcej pieniędzy w polskich górach i nad polskimi jeziorami. To szansa, której mogą jednak nie wykorzystać Bieszczady. I to nie przez ceny, remontowane drogi czy na przykład brak atrakcji. No, to ostatnie to już jest absolutnie oczywiste. Chodzi o nieustanne straszenie niedźwiedziami. Marcin Staszec.
12: A wszystko zaczęło się od śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę, która w lesie z dala od szlaków szukała zrzuconych poroży. Po tragedii posypały się apele polityków skrajnej prawicy i części lokalnych samorządowców o odstrzał drapieżników. Do tego social media dosłownie zalewały filmiki, nieraz wykreowane przy pomocy sztucznej inteligencji, z niedźwiedziami w pobliżu zabudowań. Efekt jest odczuwalny do dziś, bo sezon turystyczny na razie jest mizerny. Mówi Andrzej Wojdanowski, właściciel karczmy i noclegów w Solinie.
13: Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje, natomiast ja chciałbym oczywiście uspokoić państwa, że nigdy ja w życiu niedźwiedzia nie widziałem i nie było takiej sytuacji, że nawet jeżeli gdzieś się pojawi z opowieści oczywiście, to że on jakieś robi wielkie, nazwijmy, niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o pobyt turystów.
12: A turyści, których spotkałem nad Zaporą w Solinie, mówią...
14: Przyjazdu się nie baliśmy, ale do lasu się trochę boimy iść.
15: Córką i jeszcze syn, to tak się trochę jest, obawy.
12: Bieszczadzki Park Narodowy podkreśla, na szlakach turyści są bezpieczni, a ryzyko ataku jest bliskie zera. Z Soliny Marcin Starzec, TOK FM.
3: Ważne zmiany w organizacji ruchu od jutra w Śródmieściu Gdańska. Władze tego miasta przygotowują się do remontu jednego z najważniejszych węzłów w centrum i kierowcy, również pasażerowie komunikacji, muszą przygotować się na utrudnienia. I to spore. Paweł Radzewicz.
16: Gdańskie Śródmieście czeka długa seria zmian w organizacji ruchu. Na pierwszy ogień idzie podwale przedmiejskie, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
17: W stronę centrum Gdańska będziemy poruszać się po dwóch pasach ruchu, natomiast wyjazd z miasta w stronę ulicy Elbląskiej będzie realizowany jednym pasem ruchu.
16: Problemy w przejeździe tą okolicą są niestety nieuniknione, dodaje szefowa Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Agata Lewandowska.
18: Ruch samochodów będzie dwukrotnie przecinał torowisko, co będzie znacząco wpływało na spadek przepustowości. Stąd też zdecydowaliśmy się o prowadzeniu relacji wjazdowej do centrum dwoma pasami ruchu.
16: Roboty drogowe na podwalu to początek zmian prowadzących do remontu jednego z najbardziej obciążonych ruchem w mieście, węzła Hucisko, mówi prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
19: Do tego, do czego zachęcamy, to przede wszystkim do niekorzystania z samochodów w sercu naszego miasta.
16: W sporej części Śródmieścia i tak nie będzie to możliwe, bo na wakacje rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Są maksymalne ceny benzyny, które będą obowiązywać od jutra do poniedziałku. Litr 95 nie więcej niż 6 zł, litr 98 ma kosztować nie więcej niż 6,63, a diesla 6,48. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, zjawisko El Niño, które odpowiada za pogodę w wielu miejscach na świecie, w tym roku będzie najsilniejsze od dekad. Naukowcy są niemal pewni, że oznacza to kolejne ekstremalne zjawiska pogodowe. Susze, upały, ulewy i powodzie. W TOK 360 mówił mi o tym oceanolog profesor Jacek Piskobzub z Polskiej Akademii Nauk.
20: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności, bo jeżeli kilka obszarów, gdzie się uprawia na przykład pszenicę, będzie miało jednocześnie problemy z suszą lub opadami, bo to i to się zdarza w niektórych rejonach świata. W proszę, El Niño to może być źle i dla cen żywności. To jest tak, że zawsze El Niño to jest to te nowe rekordy. Rekordy mamy wtedy, kiedy połowa świata, czyli tropiki są cieplejsze niż normalnie. To oznaka przyszłości, bo idziemy w kierunku bardziej ciepłych i suchych kontynentów. I jeszcze jeden fakt, o którym należy wspomnieć, że był taki artykuł, że podczas El Niño w tych rejonach, na które El Niño działa, to nie jest Europa, jest więcej konfliktów zbrojnych. A konfliktów zbrojnych już mamy dużo, więc jeszcze nam brakuje tego, żeby w wyniku suszy i nieudanych zbiorów rozpoczęły się nowe konflikty.
3: El Niño nie wynika z katastrofy klimatycznej. Jest zjawiskiem cyklicznym, polega na nagrzewaniu się wód powierzchniowych Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. Dziś Światowy Dzień Środowiska i ten temat wróci w TOK 360. Jest 12.18, informacje TOK FM o 12.20. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.
21: W najbliższym programie Wspólna Sobota jak zawsze wiele ciekawych tematów.
22: Opowiemy o egzaminach do szkół aktorskich.
21: Zastanowimy się, czy wilk taki zły, jak go malują.
22: I udowodnimy, że małe jest piękne, bo odwiedzimy Liechtenstein.
21: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
0: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
23: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
24: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl
25: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
26: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
27: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
28: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
29: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 12.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Bezpieczeństwo i odporność regionu Morza Bałtyckiego to priorytety polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, twierdzi polskie MSZ. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 1 lipca 2025 roku i zakończy ją teraz, 30 czerwca. Polska wzmacnia zdolność regionu Bałtyku do reagowania na zagrożenia, angażując nie tylko instytucje państwowe, ale całe społeczeństwo, podkreślił dzisiaj resort. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminy w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sztuczna inteligencja opracowała fundamentalnie nowy typ szczepionki, informują Brytyjczycy. Nowe rozwiązanie może chronić przed dużą liczbą wirusów i zapobiegać pandemiom, informuje BBC. Jest to pierwszy przypadek, gdy kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez sztuczną inteligencję, a następnie przetestowany na ludziach.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dwunasta 22, Adam Ozga, to jest TOK 360, w którym łączymy się z Paryżem, ze specjalnym wysłannikiem TOK FM na Rolanda Garrosa, czyli Przemysławem Pozowskim. Witaj.
1: Dzień dobry, jestem.
3: To będzie jutro, to będzie o godzinie 15. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą w finale Rolanda Garrosa. Wczoraj po ponad dwóch godzinach Polka, która już trzeci tydzień jest w Paryżu, już prawie czwarty tydzień jest w Paryżu, która startowała w eliminacjach, pokonała Dianę Schneider, Rosjankę 7-6, 6-4 w półfinale. I zwróciłem uwagę na ten ogromny awans w tym rankingu WTA Live, którego już doświadczyła Polka, ze 114 pozycji na 21 lokatę. Jaka to jest dla niej zmiana w tym funkcjonowaniu w tenisowym świecie?
1: Ogromna, odpowiadając jednym słowem. Natomiast jeszcze nie wiadomo, jaka to jest zmiana, jeżeli chodzi o najbliższy duży turniej, czyli Wimbledon, bo ten przecież zaczyna się tak naprawdę około dwóch tygodni po Rolandzie Garrosie. Maja Chwalińska jeszcze mniej więcej do połowy czerwca, bo tak ma zapaść decyzja, nie będzie wiedzieć, czy w tym Wimbledonie będzie grać od kwalifikacji, bo jeszcze i awans w rankingu, być może nawet na 14 miejsce, jeśli wygra finał, bo w tym rankingu Life jest 21 teraz, ale jeszcze przed nią jeden mecz. Więc Maja Chwalińska jeszcze na razie nie wie, czy będzie musiała Wimbledon zaczynać od eliminacji, bo dzika karta nie zostanie jej przyznana, czy po tym wniosku złożonym przez jej team, przez Polski Związek Tenisowy, będzie mogła zaczynać od rozstawienia i od pierwszej rundy.
3: Czyli bo drabinka Wimbledonu została ustalona jeszcze przed Rolandem Garrosem.
1: Znaczy, no po prostu rozstawienie, o tak powiem, zostało ustalone przed Rolandem Garrosem, no bo jeśli dostanie dziką kartę, to jednocześnie wskoczy jako rozstawiona. No ale to tutaj na razie trudno powiedzieć, co się wydarzy i czy Anglicy się do tego przychylą. Słyszę, że te szanse nie są duże, no ale jakieś są.
3: No, ale jak można nie wpuścić finalistki innego wielkoszlemowego turnieju na własny turniej? Przecież to jest wizerunkowe samobójstwo.
1: Twojego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia organizatorów Wimbledonu już niekoniecznie, no bo oni wpuszczają tam na turniej i dają dzikie karty Brytyjczykom, być może inne jakieś głośne nazwiska z przeszłości. No niekoniecznie jest to jakby jeden do jednego, tak jak mówisz, że The Guardian i wszyscy będą się domagać Mai Chwalińskiej. Na pewno polskie media będą się domagać Mai Chwalińskiej podczas Wimbledonu. Być może ta presja jakoś dotrze też za kanał La Manche przez Paryż. Ale wracając, bo pytałeś się o te zmiany, no to te zmiany są ogromne dla Mai Chwalińskiej, przede wszystkim począwszy od tych już kolejnych turniejów, no bo i US Open, i Australian Open, ona nie będzie musiała przebijać się przez eliminację, ona nie będzie musiała grać tylu meczów, co w Paryżu. Przypomnijmy, że jej mecz finałowy z Mirą Andrzejewą to będzie mecz numer 10. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, on jest wyznaczony na godzinę 15, ale jak, nie wiem, kibice wracają z długiego weekendu, to ja mam też dla nich informację, jak się spóźnił 5 minut, to pierwszą piłkę jeszcze zobaczą, bo tam jest zawsze przed finałem jeszcze krótka ceremonia artystyczna, a dopiero potem prezentacja zawodniczek, rozgrzewka, więc tam realnie po 15 się to wszystko w sobotę zacznie. No i ja sam jestem ciekaw, jak Maja wytrzyma to znów fizycznie, czy to jej przeziębienie trochę wyhamuje, bo mówiła, że w czwartej rundzie się rzeczywiście przeziębiła. Jej menedżer Piotr Szczypka mówił mi, że miała wypieki jeszcze w przeddzień meczu z Dianą Schneider, więc tutaj wszyscy przez te upały, potem siedzenie w klimatyzacji się rozchorowują, czy są przeziębieni. Tak to wygląda i również dotyczy to Mai Chwalińskiej.
3: Tam była też interwencja fizjoterapeuty we wczorajszym półfinale z Dianą Schneider. To jest tylko kwestia przeziębienia, czy jeszcze jakoś zdrowie może jutro stawać na przeszkodzie?
1: No na pewno zmęczenie, na pewno jakby mięśniowe rzeczy mogą, tak? Ona gra cały czas otejpowana, z bandażem, aczkolwiek wczoraj po prostu przyjęła dwie tabletki i nie było konieczności, nie wiem, żeby się kładła na macie i była jakoś rozmasowywana, jak to było w przypadku Diany Schneider. Więc jakby nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego zagrożenia, że nie wiem, ona będzie musiała poddać mecz, no ale i kwestia zdrowotna, przeziębienia i kwestia cały czas jakby zmęczenia organizmu mięśni, no to jest coś, co może też zaważyć, no bo jednak Mirra Andrzejewa grała o te trzy mecze mniej.
3: No tak, no ja mam problem, żeby wyjść pobiegać, jak jestem lekko przeziębiony, a co dopiero mówić o rozgrywaniu półfinału czy finału wielkiego szlema. No muszę cię trochę podpytać o szansę z Mirą Andrzejewą, ale ja też rozumiem, że jesteśmy trochę na tym etapie, że widzimy, jak gra Maja Chwalińska, no zawsze będzie się mierzyć już z bardziej utytułowanymi rywalkami. To już jest ten poziom turnieju. No, z finałem nie jest inaczej, ale jednocześnie ta jej gra wczoraj była niezwykle imponująca i rozbudziła moje nadzieje na zwycięstwo w Rolandzie Garrosie.
1: No i słusznie, no to chodzi w sporcie, żeby te nadzieje przed finałem mieć. Jeżeli chodzi o Mirę Andrzejewą, to oczywiście jest zawodniczka, która, to wszyscy wiedzą, jest mega utalentowana i to jest jasne od mniej więcej 3 lat, już jako 16-latka to się mówiło, że to będzie zaraz być może światowa numer 1, ale no ja też upatruję szansy w tym chociażby, że ta gra Mai Chwalińskiej doprowadza jak na razie wszystkie rywalki podczas Rolanda Garrosa do, może nie płaczu, tak, ale do nerwów, co widzieliśmy wczoraj, gdy Diana Schneider uderzała rakietą o tą mączkę kortu Filipa Chatriera, gdy gdzieś uderzała piłką w kierunku siatki ze złością po jakiejś kolejnej wyrzuconej, zepsutej albo zagranej w siatce piłce, gdy wywracała oczami, więc Mira Andrzejewa to nie jest oaza spokoju, to jest ciągle młoda zawodniczka, która nie ma tych meczów o najwyższą stawkę rozegranych w karierze wiele, chociaż też nie jest tak, że nie ma na koncie triumfów, bo już oczywiście ma, no ale to jest jakby jeden aspekt psychologiczny, w którym Maja Chwalińska, która ma niesamowity jakiś taki spokój, na wszystkich tutaj chodzi i uspokaja, jeżeli chodzi o członków swojego sztabu, o rodziców, mówi spokojnie, no czym się martwicie, więc to oczywiście Maji daje ten turniej pewność siebie niezwykłą, z meczu na mecz, ale trzeba przypomnieć, to, ja to mam teraz przed oczami, więc powiem, że te 9 meczów i ta strata jednego seta i 58 gemów, to było w sumie na korcie 15 godzin i 44 minuty. Mira Andrzejewa grała w sumie 7,5 godziny krócej. Więc ta fizyczność naprawdę no może być co najmniej tak samo ważna jak ten aspekt psychologiczny, no bo co do jakości tenisowej to już nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście to są inne zawodniczki, bo Andrzejewa gra szybciej, mocniej, no ale Maja Chwalińska wszystkich po prostu zaskakuje zmianą rytmu gry, wielością, jeżeli chodzi o repertuar uderzeń, tym tenisowym artyzmem.
3: Bardzo ci dziękuję. Przemysław Pozowski, wysłannik TOK FM do Paryża. Jutro godzina 15, czy też parę minut po 15, jeżeli oszczędzamy sobie tam ceremonię przedfinałowe, rozpocznie się finał Rolanda Garrosa, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Jest 12:30. Gościnią TOK 360 jest Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP GRID Warszawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska to dzisiaj obchodzony jest pod hasłem Now for Climate. To wezwanie do działania tu i teraz wynika z bardzo konkretnych fizycznych przesłanek. Przez tysiące lat aż do epoki przemysłowej XIX wieku średnioroczna temperatura na Ziemi wynosiła 13,5-14 stopni. Jednak potem zaczęła rosnąć i zmartwiłem się ostatnio też, widząc prognozy przygotowane przez Światową Organizację Meteorologiczną, że może te wezwania do tego, żeby działać tu i teraz, działać jak najszybciej w sprawie klimatu, że może one już są spóźnione, skoro Światowa Organizacja Meteorologiczna, Brytyjskie Biuro Meteorologiczne przepowiadają, że do 2030 roku średnie temperatury powietrza na świecie mają być wyższe nawet o 1,9% stopnia w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej. Gdzie jest to 1,5%, o którym mówiliśmy przez 10 lat ponad?
4: No właśnie, wszyscy sobie zadajemy to pytanie, dlaczego mimo tego, że mówimy o tym od tylu lat, że porozumienie paryskie przyjęto w 2015 roku i wszystkie kraje się pod nim podpisały, to nadal jesteśmy na tej wznoszącej, jeżeli chodzi o wzrost emisji, o zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, o wzrost temperatur. I te prognozy są, tak jak pan redaktor mówił, mało optymistyczne. Trochę smutno, że mówimy o tym bezpośrednio po sukcesach Maji Chwalińskiej, bo tam jest powód do radości. Tutaj akurat jest to, o czym my mówimy w Światowy Dzień Środowiska. Mówimy o tym na całym świecie, bo to jest 5 czerwca, Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony we wszystkich krajach świata i to jest ten dzień, kiedy przypominamy, jaką wartością jest dla nas środowisko, w jakim funkcjonujemy, nie tylko ze względu na nasz komfort bycia w zieleni i komfort dostępu do wody, ale też przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, na możliwość rozwijania naszej gospodarki, bo co tu dużo nie mówić, gospodarka czerpie ze środowiska.
3: No, ale ja już widzę niektórych uczestników życia publicznego. Jeden na przykład siedzi w takim białym domu za oceanem, który twierdzi, że bardzo właśnie trzeba czerpać ze środowiska i robi wszystko, żeby te trendy, te działania na rzecz walki z katastrofą klimatyczną, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, odwrócić.
4: No to jest ogromne wyzwanie. To w ogóle tak, to co się wydarzyło, nie wiem, w ciągu ostatnich godzin w zasadzie, czyli ta informacja o zaprzestaniu, czyli finansowania pomiarów oceanicznych, które są kluczowe do w ogóle monitorowania zmiany, nie tylko zmiany klimatu, bo one służą analizą i modelowaniu zmiany klimatu, ale też do takich bardzo przyziemnych, również i bardzo potrzebnych gospodarce amerykańskiej, takich jak monitorowanie chociażby możliwości łowienia ryb w określonych miejscach, czy też sejsmiczne, czy też kwestie związane ze zbliżającą się większą falą. Więc to są takie rzeczy, które... Bardzo jest to smutne, że prezydent i zarządzający myślą w tak sposób bardzo, bym powiedziała, płytki.
3: To co można robić tu i teraz?
4: No tu i teraz możemy zrobić bardzo dużo. Ja jeszcze wrócę do pana pierwszego pytania o tym, czy warto w ogóle coś robić. Tak, warto, bo nawet jeżeli mamy świadomość, że ta temperatura średnia, globalna średnia przekroczyła 1,5 stopnia, jeszcze nie przekroczyła trwale w okresie 10 lat, ale jest bardzo blisko i będzie ona rosła, to musimy zrobić wszystko, żeby powstrzymać ten wzrost, bo jeżeli doprowadzimy do wzrostu powyżej 2 stopni i jeszcze więcej, to naprawdę dotkną nas ogromne kataklizmy. I co możemy zrobić? Możemy zrobić bardzo dużo my jako jednostki, możemy zrobić bardzo dużo jako biznes. I tak naprawdę kluczowe są tu działania biznesu i kluczowe są działania decydentów, bo to oni narzucają pewne kierunki zmian, a tak naprawdę biznes wie o tym, że zmiana, która następuje w środowisku, będzie dla nich wiązała się ze wzrostem kosztów, z trudnościami, z dostępem chociażby do surowców i z pogorszeniem się jakości funkcjonowania całego łańcucha wartości, w którym funkcjonują. I to jest wzrost kosztów, wzrost, spadek konkurencyjności i tak dalej, więc żeby się adoptować, powinniśmy może ja podam takie proste rzeczy, które my jako po prostu mieszkańcy czy obywatele moglibyśmy robić. Po pierwsze, nie marnować żywności. Wydaje się, że to nie jest tak bezpośrednio związane ze zmianą klimatu, ale jest. To wszystko są elementy powiązane. Marnujemy 1/3 wyprodukowanej żywności na świecie. Jeżeli postanowimy, że w ciągu tygodnia nie zmarnujemy ani trochę żywności, to już będzie duży postęp. Zakręcajmy kran w trakcie mycia zębów. To jest tak bardzo proste. Zwróćmy uwagę na to, ile wody wylewamy, jeżeli ten kran jest odkręcony w czasie mycia zębów. Angażujmy się w różne akcje edukacyjne czy akcje sprzątania środowiska, sprzątania naszego otoczenia. Nie wiem, unikajmy przede wszystkim tego. konsumpcjonizmu, czyli kupowania byle jakich tanich rzeczy, które służą nam na bardzo krótko, tak naprawdę są nam niepotrzebne.
3: To ja dorzucę
4: to,
3: jeszcze
4: co może być trwałe.
3: Jedną rzecz, jeżeli już korzystamy z tak zwanej sztucznej inteligencji, co staje się elementem naszego życia, to może warto zrezygnować z ozdobników i uprzejmości, bo to też kosztuje chociażby wodę. Do tego tematu ja wrócę w TOK 360. Razem z nami była Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP GRID Warszawa, a obok mnie już Patrycja Maciej. EKG za chwilę i tak to jest w TOK FM, że będziemy teraz, jak to Donald Trump, wiercić trochę.
5: A na dodatek wszystko się rymuje. Nie wiem, czy tutaj taki program o rymowaniu mógłby powstać, ale rymuje się ten nasz temat, który będziemy mieć w EKG z tym, o czym rozmawialiście przed chwilą, bo te tanie rzeczy z Chin, ta żywność, która potem ląduje w koszach, to wszystko jest przewożone. Po to, żeby przewieźć jakikolwiek towar, potrzebujemy paliw, a my będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na rynku paliw i jak kryzys w Zatoce Perskiej przekłada się na naszą rzeczywistość.
3: EKG i Patrycja Maciejewicz tuż po informacjach TOK FM, które o 12.40, TOK 360 wraca po 13.00. Adam Mosga, do usłyszenia.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gabinet masażu, słucham.
31: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
31: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
31: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
32: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
33: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
34: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
35: Widaron.
34: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
35: Widaron.
34: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
35: Widaron.
34: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
35: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
36: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
37: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
38: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
39: Castorama.
40: Teoria
39: i praktyka.
40: W teorii miała być jedna doniczka.
39: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
41: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.42, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł, 98 6,53, a oleju napędowego 6,48. Ogłosił to już dziś minister energii, a to oznacza, że ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Ambasador Ukrainy na Węgrzech, Fedir Sandor, potwierdził, że oba kraje prowadzą negocjacje w sprawie wizyty ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Budapeszcie. Jak twierdzą węgierskie media, do wizyty miałoby dojść w najbliższej przyszłości. Dwa dni temu premier Węgier Peter Modzior ogłosił, że Budapeszt i Kijów osiągnęły kompleksowe porozumienie w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu w Ukrainie. Po blisko 2 latach stabilizacji i niewielkich spadków cen rynek materiałów budowlanych może wchodzić w nową fazę umiarkowanych wzrostów. Wynika z komentarza portalu rynekpierwotny.pl do najnowszych danych grupy PSB. W publikacji założono, że w kwietniu ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o ponad 2% rok do roku, co jest najwyższą dynamiką od blisko 3 lat.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Godzina 12.43, Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan Michał Stajniak, analityk XTB. Przepraszam bardzo za to zawahanie się, ponieważ zapatrzyłam się na zegar. Jesteśmy w samym środku długiego weekendu, w połowie dnia. Pogoda dopisuje, więc nie możemy mówić o niczym innym jako naszych majówkowych wyjazdach i o tym, za ile tankujemy i czy nam się to podoba, czy nie. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy bardziej optymistami czy pesymistami, jeśli chodzi o sytuację na rynku ropy, bo z jednej strony nic nie poprawia tej sytuacji dostępności, zapasy maleją, ale z drugiej ceny na rynkach światowych jakoś przestały tak alarmistycznie brzmieć.
8: Tak, jeżeli chodzi o rynek ropy, to można powiedzieć, że jesteśmy w impasie, ponieważ tak naprawdę od w zasadzie końca marca jesteśmy w takim trendzie bocznym, skaczemy z cenami o jakieś 10-20 dolarów. Czasami mamy 110, czasami mamy poniżej 90 dolarów za baryłkę. Teraz można powiedzieć, że jesteśmy w takim środku, więc ten rynek za bardzo nie wie, czego oczekiwać. Mieliśmy kilka dni takich optymistycznych nastrojów, prawda? Tu Donald Trump mówił o tym, że jesteśmy bardzo blisko tego porozumienia z Iranem, które mogłoby odblokować cieśninę Ormuz, przez które przepływa 20% ropy naftowej i produktów ropopochodnych dziennie. Więc było optymistycznie. Ta cena ropy spadła w okolice 90 dolarów za baryłkę. Oczywiście ona nie spadłaby do poziomów, które obserwowaliśmy, jeżeli by ten deal był. To nie spadłyby do poziomów, przy których znajdowaliśmy się przed tą całą wojną, no ale jednak ten optymizm był na rynkach. No teraz jest taka wielka niewiadoma. Jeżeli chodzi o ceny paliw, no to w Polsce akurat jesteśmy szczęśliwcami ze względu na to, że mamy właśnie te programy wsparcia dla konsumentów, mamy obniżkę VAT-u, mamy ceny maksymalne, więc tak naprawdę ten wpływ cen paliw tak nas mocno nie dotyka.
5: Rządowa interwencja sprawia, że cena benzyny spadła poniżej 6 zł. Można nawet zatankować w niektórych stacjach w Polsce gdzieś po 5,50, może z niewielkim hakiem. To jest bardzo nisko, najniżej chyba od marca.
8: Tak, to są naprawdę bardzo niskie poziomy. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że stacje stosują promocje, tak? Weekendowe zazwyczaj, teraz mamy ten długi weekend, więc ta promocja się nam wydłużyła na niektórych stacjach benzynowych, więc można powiedzieć, że teraz za bardzo nie mamy powodów do narzekania, jeżeli chodzi o ceny paliw. Natomiast co do przyszłości, to jest cały czas wielka niewiadoma. Z jednej strony wydaje się, że Donald Trump nie chce rozpoczynać kolejnego etapu wojny, tak samo Iran również nie planuje, przynajmniej na ten moment, atakować amerykańskich baz, więc jesteśmy w takim impasie, ale oczywiście zegar tyka ze względu na to, że oczywiście mamy w tym momencie podaż bardzo silnie ograniczoną, popyt owszem spada, ale nie tak silnie jak spadła podaż, więc korzystamy z zapasów na rynku ropy naftowej. One są wysokie. Media oczywiście mówią o tym, że w pewnym momencie nam się te zapasy wyczerpią i będzie problem. Natomiast trzeba też pamiętać, że cały czas w innych rejonach świata i nawet na Bliskim Wschodzie cały czas tą ropę naftową produkujemy. W mniejszych ilościach, ale produkujemy. Ona cały czas przepływa. Więc po prostu mamy sytuację, w której niektóre kraje mają oczywiście niedostatek, a niektóre te uprzywilejowane, czyli przede wszystkim kraje zachodnie, mogą sobie pozwolić na to, żeby tą ropę po prostu kupować za zdecydowanie wyższe ceny.
5: O tym, że cena benzyny na stacjach jest atrakcyjna, powiedział nawet wiceminister Jarosław Neneman tutaj w studio TOK FM 2 czy 3 dni temu. A jednocześnie proszę powiedzieć, bo czy to w tej ta sytuacja, w jakiej jesteśmy dzisiaj i ten scenariusz, który możemy sobie wyobrazić, przystaje do takiego obrazu, w którym rząd zapewniał, że będzie utrzymywał pakiet CPN do momentu, kiedy ceny ropy na rynkach są wysokie, kiedy sytuacja jest niepewna? Gdzie jesteśmy? Czy możemy? Moje pytanie dotyczy tak naprawdę takiej sprawy. Czy rząd będzie próbował wycofać się z tego wsparcia, które kosztuje 1,6 mld złotych miesięcznie?
8: Tak, mieliśmy takie dosyć daleko idące zapowiedzi o tym. Już nie pamiętam dokładnie, czy chodziło o poziom 70 czy 80 dolarów za baryłkę, ale tutaj minister energii mówił o tym, że ten program będzie jakby kontynuowany, dopóki ta cena nie spadnie poniżej tej granicy, a nie chcę tutaj być jakimś bardzo dużym pesymistą, ale nawet jeżeli sytuacja powróci do normy, to ta cena nie spadnie prawdopodobnie poniżej tego poziomu na stałe, ze względu na to, że oczywiście tam trzeba będzie wszystko odbudować, będziemy mieli dalej napięte łańcuchy dostaw, ta sytuacja się nie unormuje. Możemy to porównać nawet do sytuacji z lat 90., kiedy mieliśmy wojnę w Zatoce Perskiej i wtedy tak naprawdę sytuacja powróciła do normalności no ponad rok później, a generalnie mieliśmy też przywrócenie produkcji ze strony Arabii Saudyjskiej czy ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich bardzo szybko. Teraz tego nie widać, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że no te zapowiedzi były trochę za daleko idące, jeżeli chodzi o utrzymanie tego programu CPN, bo oczywiście jest on bardzo kosztowny dla polskiego rządu. Z drugiej strony to powoduje też, że oczywiście w naszych kieszeniach pozostaje więcej pieniędzy, możemy je przeznaczyć na inne produkty, więc z tego też idą podatki. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście niskie ceny paliw powodują, że nie rośnie nam inflacja i ten brak wzrostu inflacji oczywiście w dalszym ciągu, bo ona i tak jest w tym momencie podwyższona, powoduje, że presja na podwyższenie stóp procentowych jest mniejsza. I w tym momencie profesor Glapiński no, dosyć jasno dał do zrozumienia, że przynajmniej na ten moment nie powinniśmy się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Wiadomo, podwyżki stóp procentowych to wyższe obciążenie dla budżetu ze względu na to, że nasze potrzeby pożyczkowe są naprawdę bardzo wysokie.
5: I wyższe obciążenie dla portfeli osób, które spłacają kredyty.
8: Zdecydowanie.
5: Jednak zapytam pana jeszcze raz wprost, czy pana zdaniem będzie się rząd z tego próbował wycofać? Z programu CPN?
8: Myślę, że nie. Myślę, że na ten moment jest to niemożliwe. Jeżeli będziemy mieli porozumienie, wtedy prawdopodobnie ta komunikacja się zmieni. Natomiast dopóki tak naprawdę tego porozumienia nie będziemy mieli lub cena ropy nie spadnie poniżej tego poziomu, a bez porozumienia no, ropa naftowa nie spadnie, ten program będzie kontynuowany. Niestety jest to bardzo trudne dla polskiego budżetu, ale jednocześnie też mamy dużo plusów. Jest też oczywiście pomysł zwiększenia podatków dla spółek, które korzystają oczywiście z wysokich cen paliw, więc to oczywiście gdzieś tam może łatać tą dodatkową dziurę związaną z tymi jakby brakiem tych przychodów podatkowych ze sprzedaży paliw.
5: Przedstawiciele rządu powiedzieli, że w ciągu kilkunastu dni maksymalnie będzie decyzja, co dalej. Zwłaszcza, że dalsze przedłużanie tego pakietu będzie wymagało też aktywności parlamentu i legislacji, więc to nie będzie taka prosta decyzja. Czy myśli pan, że to jakieś spowoduje głębsze analizy, namysł i jakąś taką inaczej ustawienie tego tematu, na przykład podczas prowadzenia tych prac?
8: Być może jakiś plan zostanie przedstawiony, konkretny wyjścia z tego wszystkiego. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę nie doświadczyliśmy jeszcze najgorszego możliwego scenariusza, czyli powiedzmy wzrostu cen ropy do 120-150 dolarów za baryłkę.
5: Jest to możliwe?
8: Jest to możliwe. Cały czas jest to możliwe, jeżeli okazałoby się, że ten konflikt się przedłuży, jeżeli Iran zacznie atakować porty z Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, z których cały czas ta ropa jest wysyłana, między innymi do Polski również, to taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Jeżeli to się przełoży na drugą część tego roku, to nie wykluczam takiej możliwości i wtedy nawet przy utrzymaniu tego programu, mniej więcej tak powinniśmy sobie to liczyć, przy 150 dolarach za baryłkę, nawet przy utrzymaniu obecnego programu, za diesla będziemy płacić 10 zł, więc no to jest bardzo, bardzo negatywna informacja. Ale nie jest to scenariusz bazowy na ten moment, ale no trzeba pamiętać o tym, że ten najgorszy scenariusz się jeszcze nie ziścił.
5: Chciałam pana zapytać o to, czy są jakieś takie poziomy alertowe, zarówno daty, w których ten konflikt będzie trwał, jak i ceny, poziomy cen ropy za baryłkę, ale pan właśnie powiedział 150 dolarów. Nie wiem, czy to jest jedyny taki alert, na którym możemy mieć wyczulone ucho?
8: Na ten moment przy obecnym wypuszczaniu zapasów globalnych na świecie 150 dolarów jest bardzo mało prawdopodobne. Tu by musiało dojść do takiej eskalacji naprawdę bardzo silnej właśnie ze strony Iranu czy Stanów Zjednoczonych. Na ten moment widzimy, że prawda od kwietnia ten konflikt jest w zasadzie zamrożony. Więc te 150 dolarów to jest taki drastyczny poziom, mało prawdopodobny, ale no nie można takiego scenariusza wykluczyć. 120 dolarów za baryłkę to jest poziom, który byłby obciążeniem z pewnością dla globalnej gospodarki, mógłby spowodować spowolnienie gospodarcze, przede wszystkim w strefie euro. Ważnym aspektem jeszcze w kontekście tego wszystkiego są również ceny gazu. Trzeba pamiętać, że Katar i inne kraje z tego regionu są eksporterami gazu LNG. Ten konflikt nie przełożył się tak, jak to było w 2022 roku, kiedy za megawattogodzinę gazu płaciliśmy ponad 300 euro. Na ten moment jest to 50 euro, ale jest to, trzeba pamiętać, że cena gazu jest czynnikiem cenotwórczym dla cen prądu. Więc jeżeli ten konflikt się przedłuży, nie będziemy mieli dostaw gazu z Kataru i z innych krajów z Zatoki Perskiej, cena gazu może powoli nam rosnąć, w szczególności, że mamy teraz okres, kiedy powinniśmy te zapasy uzupełniać, a jest to niestety w jakiś sposób utrudnione, więc może się okazać, że oczywiście 300 euro za megawattogodzinę jest mało prawdopodobne, ale 100 euro za megawattogodzinę przed okresem zimowym jak najbardziej możliwe, co może doprowadzić do tego, że ceny prądu będą musiały niestety nam skoczyć, a to jest z kolei zabójcze z perspektywy inflacyjnej, więc to się tworzy taki kołowrotek, który powoduje różnego rodzaju czynniki, które mogą spowodować, że będziemy mieli kryzys, tak? Miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy.
5: A jak to jest z tymi zapasami? Bo prawdę mówiąc, jak śledziłam ceny paliw przez te ostatnie miesiące, to padały różne daty, że za jakiś czas, ileś tygodni albo w określonej dacie te ceny, te zapasy będą już niewystarczające, że nasze zapasy zaczną się kończyć, że ropy zabraknie, że paliwa lotniczego zabraknie. Tymczasem, proszę bardzo, tankujemy poniżej 6 zł, nic się nie wydarzyło. Te przewidywania były słabe, czy może naruszamy jakieś rezerwy strategiczne?
8: Jest to trochę tak, że media troszkę rozdmuchują niektóre aspekty. Międzynarodowa Agencja Energii zdecydowała się na początku tego konfliktu wypuścić 400 milionów baryłek rezerw. i jakby estymacje dotyczące tygodni dotyczyły przede wszystkim tych 400 milionów baryłek. Więc owszem, jeżeli korzystamy na poziomie, nie wiem, 2-4 milionów baryłek na dzień, to będzie oczywiście wzrastać z czasem z tych zapasów, no to oczywiście one za kilka tygodni, ten pakiet 400 milionów baryłek się wyczerpie. Więc to można powiedzieć tak, te zapasy, które planowaliśmy wypuścić, one się wyczerpią. Ale to nie jest to nie są wszystkie zapasy. Tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę zapasy, powiedzmy, tych krajów stowarzyszonych w Międzynarodowej Agencji Energii, to jest około 4 miliardów baryłek ropy. Więc to jest sporo, to nam naprawdę na dużo wystarczy, a trzeba pamiętać, że cały czas produkujemy ropę w perspektywie kilku lat, jeżeli oczywiście tutaj już gdzieś tam wybiegamy daleko w przyszłość, ale jeżeli ten konflikt miałby się przedłużyć, to oczywiście Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie mogłyby się zdecydować na to, żeby budować ropociągi, żeby ta ropa płynęła w inny sposób niż przez cieśninę Ormus, i takie prace już są tak naprawdę dokonywane, więc trzeba pamiętać o tym, że w pewnym momencie ten rynek ropy się dostosuje, bo poziom $150 za baryłkę, owszem, to nie jest to samo, co było w 2008 roku, ale jednak byłoby to bardzo krzywdzące dla gospodarki globalnej.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mogłem się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Tekstorię. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Rumunia sprawdza wybrzeże Morza Czarnego. To po eksplozji drona oraz znalezieniu kilku następnych. Od tego zaczynamy. W Lublinie rusza śledztwo w sprawie adwokata, któremu nie spodobało się nazwisko sędziego rozpatrującego sprawę. Burze przechodzą przez Polskę. Może być niebezpiecznie, ale przynoszą one też sporo dobrego, informują leśnicy. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
11: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Polski premier Donald Tusk o eksplozji drona w Rumunii powiedział: sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć. Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być na to przygotowana. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń. Czasami intencjonalnych, czasami nie, powiedział Donald Tusk mediom. Premier bierze dziś udział w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, które odbywa się w Czarnogórze. Jest śledztwo w sprawie wydarzeń, do których doszło na sali rozpraw w sądzie w Nysie. Adwokat oskarżonego wypytywał sędziego m.in. o jego pochodzenie i od ilu pokoleń jest Polakiem. Prokuratura zbadała.

0: Czy mecenas, który występował jako obrońca, złamał prawo? Sprawie przyjrzy się również rzecznik dyscyplinarny dla adwokatów. A więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Sędzia Mariusz Ulman rozpoznawał sprawę związaną z mową nienawiści. Zanim jeszcze odczytano akt oskarżenia, adwokat złożył wniosek o wyłączenie go ze sprawy.
2: Że ja jako sędzia wspieram zboczeńców z LGBT i z uwagi na moje nazwisko stwierdził, że powinienem złożyć oświadczenie, od ilu pokoleń jestem Polakiem bądź Żydem i czy mam w tej chwili paszport Izraela.
1: Prokuratura Okręgowa w Opolu właśnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jak przekazał mi rzecznik Stanisław Bar, dotyczy ono m.in. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, ale również zniesławienia i znieważenia sędziego w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Do tego w grę wchodzą również groźby karalne wobec sędziego. Śledztwo jest na początkowym etapie, wszczęto je z urzędu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Ukraińska decyzja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołuje kolejne komentarze po polskiej stronie. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Andrzej Szeptycki z Polski 2050 mówił w poranku TOK FM, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański podjął tę decyzję albo bez uwzględnienia polskiej wrażliwości historycznej, albo w przekonaniu, że Kijów nie musi tłumaczyć się ze swoich działań.
3: Podjął tę decyzję z powodów wewnątrzpolitycznych, być może również też mając na uwadze pewne zmiany na arenie międzynarodowej, ale w kontekście polskim podjął ją albo w pewnej beztrosce, albo w przekonaniu, że nikt nam nie będzie mówił, co jest białe, co jest czarne.
0: Wiceminister Szeptycki podkreślał jednocześnie, że między bliskimi partnerami powinno obowiązywać większe wzajemne zrozumienie. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasu w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Teraz miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości. Paweł Radzewicz.
4: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemioc.
5: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
4: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
6: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tę przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
4: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. Ostatnio ściółka leśna była już bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
0: Burze dzisiaj również przechodzą przez Polskę i IMGW wydał ostrzeżenia przed nimi, przed takimi z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągnąć do 80 km na godzinę. To na północnym wschodzie, środkowej i wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. W tych burzowych prognozach Polska jest dziś przedzielona na pół. Po wschodniej stronie będzie burzowo, tam też znacznie cieplej niż na zachodzie, a maksymalnie dzisiaj 26 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Ta mozga, gościem TOK 360 jest Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny prowadzący kanał na YouTubie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Badanie amerykańskich naukowców w Kalifornia, Texas, tam zostało przeprowadzone, wykazało, że od 10 do 50 odpowiedzi generowanych przez model GPT-3, czyli ten starszy już, którego producentem jest firma OpenAI, zużywa pół litra wody, czyli od 2 do 10 łyżeczek na jedną odpowiedź. To oczywiście zależy od takich czynników jak rodzaj zapytania, długość odpowiedzi, miejsce jej przetwarzania oraz parametry uwzględniane w obliczeniach. Też są takie porównania, że centra danych, a 20% energii używanej przez centra danych, czyli 1/5, będzie więcej. 20% tej energii przypada na sztuczną inteligencję. No i w skali roku zużycie prądu przekładające się na emisję dwutlenku węgla można porównywać na przykład do takiej nie za małej Argentyny. ktoś sobie w świecie technologicznym tym w ogóle głowę zawraca?
10: Wydaje się, że bardziej ci ludzie, którzy mieszkają potencjalnie w okolicach takich centrów danych, sobie zawracają głowy i rzeczywiście, głównie w Stanach, ponieważ tam wszystko jest większe i te centra danych też są większe i rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś tam miejscem zabudowy wielkości Katowic i to wtedy rzeczywiście już dużo zużywa zasobów. I oczywiście, że w warstwie takiej, powiedziałbym, PR-owej, to wszyscy mówią, że ale spokojnie, tam wszystko będzie dobrze, ale raczej nie będzie dobrze. Ponieważ no, najbardziej skutecznym w tej chwili, najbardziej skuteczną metodą chłodzenia jest jednak taka metoda chłodzenia wodą, bo jak sobie wiatraczkiem będziemy chłodzić coś, no to dużo gorzej
9: odprowadza. W moim laptopie to nie działa.
10: No właśnie, więc woda jest skuteczniejsza. Z drugiej strony następnie chłodzenie tej wody bardzo często to odbywa się przez parowanie, no więc część tej wody ucieka i to jest całkiem spora część, jeżeli mówimy tam o milionach litrów, które muszą zasilić ten system chłodzący jakiejś wielkiej farmy danych. A ponieważ idziemy w stronę taką, że coraz częściej mówi się o tak zwanych agentach AI, czyli że jakiś tam moduł, algorytm kontaktuje się z drugim algorytmem i z trzecim i wykluczamy już niemalże tego człowieka z komunikacji między jednym a drugim AI-em, mówiąc tak zbyt łopatologicznie, ale wydaje mi się, że okej, okay, no to coraz więcej jest tych obliczeń w centrach danych, bo gdzieś te obliczenia muszą się odbywać. Tamta zabudowa jest coraz gęstsza, dochodzi do miniaturyzacji oczywiście tych technologicznych produktów, ale one nadal wytwarzają tyle samo ciepła. W sensie nawet jak są mniejsze, to i tak wytwarzają mnóstwo ciepła, a my im dodajemy coraz więcej roboty, no bo popularne są te agentyczne AI w każdym właściwie programie w tej chwili, który człowiek obsługuje, więc no, idzie to raczej w tę stronę, że tej wody będziemy zużywać mniej niż więcej.
9: I to, tak jak słucham tego, co mówisz, to nie będzie taki spokojny przyrost, tylko to raczej, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa matematycznie, ale jak ta liczba zachorowań w pandemii, że to tak, wystrzeliwało
10: tak,
9: do góry.
10: Tak, tak, tak. No to można mówić rzeczywiście o tym wzroście, który będzie cechował się dużą dynamiką, ale wydaje mi się, że no, trudno jest to do rozwiązania. Oczywiście w Polsce to nie jest aż tak duży problem, bo im dalej od... W tej chwili o bazach danych mówimy w miejscach, które są ciepłe, czyli to jest Kalifornia, generalnie ten zachód Stanów, tam Teksas, Nevada, Arizona. Tam po prostu wody jest mało, oni się o tę wodę kłócą i jeżeli pojawia się coś wielkości miasta, co im tę wodę zabiera w takiej liczbie, jak zabierałoby miasto, to jest olbrzymie.
9: A to nie za mądre lokalizowanie tego w takim miejscu też.
10: Po prostu centrum świata technologii to jest Dolina Krzemowa i oni wszystko wokół wykorzystują z jakiegoś powodu. No, w Europie mamy Skandynawię, która może dużo bardziej hybrydowo podejść do chłodzenia takich centrów danych. My też możemy podchodzić hybrydowo. Microsoft, z tego co pamiętam, mówi, że w Polsce chłodzenie wodą odbywa się tylko przez 5% czasu w ich bazach danych, które są zlokalizowane w Polsce. Więc jakby tu jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji w Europie i w tych wszystkich chłodniejszych miejscach, przynajmniej przez część roku jest chłodniej i możemy jakoś hybrydowo do tego podchodzić, ale im bardziej będziemy rozwijać te technologie, im bardziej będą skomplikowane te moduły, które będą musiały obliczać, tym bardziej one się będą nagrzewały i tym bardziej będziemy musieli iść w stronę wody. Oczywiście są bardziej zaawansowane technologie, które mają tę wodę oszczędzać, ale one jeszcze nie są tym, czego używa się w większości przypadków.
9: Zastanawiam się nad odpowiedzią jakąś na ten trend i wydaje mi się, że ta odpowiedź trochę nie leży po naszej stronie, tylko ona leży po stronie ludzi w Dolinie Krzemowej na przykład, a oni niekoniecznie mają w tym interes, wręcz przeciwnie.
10: Tak, biorąc pod uwagę to, że wszyscy teraz, jeżeli chcą inwestować i są amatorami inwestowania, to marzą o tym, żeby kupić akcje tych spółek, które proponują rozwiązania AI, jak one tylko wyjdą na giełdę i to jest jakieś absolutne szaleństwo, to wydaje się, że nie ma zbyt dużych argumentów za tym, żeby ograniczać te obliczenia, żeby ograniczać te modele. Oczywiście to, czego dowiesz się od spółek zajmujących się AI-em, to że my staramy się być bardziej, zużywać mniej energii na jedną odpowiedź, ale z drugiej strony więcej osób zaczyna tego używać, więcej firm zaczyna to używać i to jest w ich interesie, żeby wciągnąć nie tylko firmy, ale również użytkowników prywatnych. Więc to nie jest tak, jak z segregacją śmieci, że jeżeli my tu będziemy zadawać dwa pytania mniej czatowi GPT, to światowy problem wody zostanie rozwiązany.
9: Ale może Może chociaż należy sobie odpuścić ozdobniki. Miłosz Nałęcz-Staniszewski, który wydaje nasz program, zasugerował, że może Olga Tokarczuk nie powinna się zwracać per kochana do sztucznej inteligencji, bo to już trochę oszczędzi.
10: Myślę, że dużo większy nacisk jednak na korporacje i dużo większy taki społeczny nacisk na to, żeby pojawiły się regulacje. No bo my jesteśmy teraz na takim etapie, że zorientowaliśmy się, że w sumie to AI nam się przydaje, ale nie w tych wszystkich miejscach, gdzie ono jest zaimplementowane. Że tak moglibyśmy spokojnie o połowę to zmniejszyć i nadal byłoby dobrze. Że zostawmy w medycynie, zostawmy w przemyśle. Dla indywidualnego człowieka okej, ale zastanówmy się, które pytania chcemy zadać. Że może nie jak jest przepis na placek, tylko coś bardziej ambitnego, bo ten placek to można znaleźć i zapisać sobie raz i jest okej. Natomiast no, w tej chwili nie widzę tego trendu i myślę, że ten trend może się pojawia powoli w Ameryce, jeżeli chodzi o społeczności, które bezpośrednio są dotykane tymi centrami danych, które są budowane niemalże tuż obok. I to nie jest tylko kwestia wody czy prądu, ale też hałasu olbrzymiego, który stamtąd dochodzi. No więc oni zaczynają się buntować i to rzeczywiście...
9: Myślałem się, że to niekoniecznie generuje miejsca pracy, bo to jest pewnie zautomatyzowane w dużej mierze.
10: Oczywiście to jest argument tych, którzy budują te centra, że tutaj no, zatrudnimy 700 tam osób na przykład, ale to jest zdecydowanie za mało w stosunku do tych szkód, które zostaną wyrządzone. I może teraz gadam jak przeciwnik, ja teoretycznie zajmuję się technologią i ją jakoś lubię, ale wydaje mi się, że zdroworozsądkowe podejście to nie teraz. Paradoks jest taki, że może się okazać, że my w Europie przez to, że adaptujemy wolniej sztuczną inteligencję, będziemy mieli więcej czasu, żeby na czas zadbać o środowisko i o nasze zasoby, żeby one tyle nie zużyły.
9: Ale też tak, jak o tym myślę, to dużo przepalamy w tej sztucznej inteligencji, tej energii na sztuczną inteligencję, bo często na fali tego zachwytu jeszcze sprzed paru lat i tego boomu, tej rosnącej bańki, bardzo często wiele firm szuka jak najwięcej też oszczędności w sztucznej inteligencji. Ba, ja przygotowując się do naszej rozmowy, skorzystałem z jednego z modeli sztucznej inteligencji, żeby sobie trochę uporządkować wiedzę, ale ja nawet nie zajrzałem do tych notatek przed chwilą.
10: Okej, okay, czyli było warto.
9: No właśnie niezbyt.
10: Jedna z firm, nie będę, żeby nikogo nie szkalować, wprowadzając nowy model agentyczny AI, zawarła w swoich notatkach wewnętrznych, że ten model ma być uzależniający.
9: Okej. Okay.
10: Dla ludzi.
9: I więc... dlatego nas pyta, a może jeszcze coś mogę dla ciebie zrobić?
10: Tak, z ciekawości chciałem jeszcze dopytać. Tak, to są te wszystkie zakończenia, które nie pozwalają ci odejść od rozmowy z AI-em, trochę tak jak social media nie za bardzo chcą nam odpuścić, żebyśmy obejrzeli jeszcze kolejny filmik, jeszcze kolejny.
9: Czyli możemy mieć to z tyłu głowy, ale świata na razie nie zmienimy.
10: Obawiam się, że nie.
9: Bardzo dziękuję. Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny prowadzący kanał na YouTubie, był gościem TOK 360. W informacjach TOK FM słyszałem o szczepionce, która została przygotowana z użyciem sztucznej inteligencji, czyli można, dla sensownych celów, nawet pewnym kosztem. Informacje TOK FM o 13.20 po informacjach, natomiast... o czymś, co w mediach jest zapowiadane jako przełom, albo bardzo ważny krok, bo przełom to jest bardzo duże słowo, w leczeniu raka trzustki.
11: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
12: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
11: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofast.
11: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reportaże, biografie, tomy poezji i najgłośniejsze powieści roku. Tytuły nominowane w 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Sprawdź dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził solidarność z władzami Rumunii w związku z eksplozją drona, do której doszło na Morzu Czarnym koło Konstancy. Francja zrobi wszystko, by chronić suwerenność lądową i powietrzną Rumunii. Możecie na nas liczyć, zadeklarował Macron i dodał, że bezpieczeństwo Rumunii ma dla jego państwa duże znaczenie. Dlatego kilka godzin po rozpoczęciu wojny Rosji przeciw Ukrainie postanowiliśmy na prośbę władz Rumunii o wysłaniu naszych wojsk do ochrony jej terytorium, podkreślił francuski prezydent. Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. Szefowa Sojuszu Organizacji Ukraińskich reprezentującego ukraińską diasporę w Niemczech odrzuca propozycję wyłączenia Ukraińców w wieku poborowym z unijnej ochrony tymczasowej. Aleksandra Bienert stwierdziła, że głównym zadaniem Europy powinny być starania o zakończenie wojny. Prawa człowieka muszą być przestrzegane również w czasie wojny, powiedziała Bienert, w jej ocenie zadaniem Europy nie jest prowadzenie debaty migracyjnej na temat Ukraińców, lecz zrobienie wszystkiego, co możliwe, by zakończyć wojnę i umożliwić Ukrainie sprawiedliwy pokój. Unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner zapowiedział, że w najbliższych tygodniach Komisja Europejska przedstawi nową propozycję dotyczącą ochrony tymczasowej uchodźców wojennych z Ukrainy. Jedną z rozważanych opcji jest wyłączenie z tego mechanizmu mężczyzn w wieku poborowym, czyli między 23 a 60 rokiem życia. Tego właśnie oczekują od nas Ukraińcy, zapewnił komisarz, dodając, że wszelkie propozycje w tej sprawie będą konsultowane z Kijowem. Więcej patroli policji i straży miejskiej w rejonach turystycznych. Nowa Łódź patrolowa, rozbudowa monitoringu oraz start szkoleń z obrony cywilnej dla mieszkańców. To główne działania Gdańska na rozpoczynający się sezon letni. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że wraz z nadejściem czerwca miasto intensyfikuje przygotowania do szczytu sezonu turystycznego. W gdańskim Śródmieściu w tym sezonie pojawi się dodatkowo 46 nowych kamer, co w sumie daje już ponad 130 kamer w tej dzielnicy. Menadżer Maji Chwalińskiej mówi wprost: nieważny jest wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
14: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
13: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Burza wodzi się w całej wschodniej połowie Polski. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Trzynasta 23, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Szczyli, koordynator oddziału onkologii Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
10: Przez ostatni tydzień natknąłem się na bardzo wiele artykułów, które mniej lub bardziej, raczej bardziej, bo to się klika entuzjastycznie, opisywały badania nad lekiem stosowanym, który ma zostać zastosowany u pacjentów z rakiem trzustki. Ten lek, daraxonrasib, miał być testowany na 500 pacjentach, u których wcześniejsze leczenie przestało działać. Dał podobno dość obiecujące efekty, co prowadzi mnie do pytania, może nie o przełom, bo to jest jakieś strasznie duże słowo.
15: Nadużywane
10: słowo.
15: Kiedy mówimy
10: o badaniach, to zapala mi się jakaś ogromna lampka alarmowa, ale może mamy do czynienia z niepozbawionymi podstaw nadziejami.
15: Znaczy, to jest... To, czym się charakteryzuje współczesna onkologia, onkologia molekularna, bo tak ją trzeba nazywać, że te badania molekularne doprowadzają do bardzo głębokiego zrozumienia istoty wzrostu nowotworów i ten lek akurat jest jednym z kilkudziesięciu, które są albo w trakcie bardzo intensywnych, na ostatnich etapach badań, które wskazują, że te geny, których funkcja prawidłowa została zmieniona przez jakieś uderzenia w ich strukturę, my to nazywamy zmiany protoonkogenu w onkogen, okazują się kluczowe w rozwoju nowotworów. Zmienia się onkologia i ta onkologia zmienia się w takim sensie, że nie rozpoznajemy coraz częściej lokalizacji nowotworu w naszym ciele, ale lokalizacji zmian w obrębie genomu komórek nowotworowych. I ten lek akurat jest jednym z wielu przykładów na to, jak głęboko sięga w tej chwili możliwość ingerowania w biologię nowotworów. Dotyczy to w wypadku tego leku grupy genów rodziny KRAS. Ich tych rasów jest więcej, bo jest jeszcze HRAS, jest jeszcze NRAS. I okazuje się, że to wiemy od wielu, wielu lat. Ja sam osobiście uczestniczyłem jeszcze w 91 roku, prezentowałem taką pracę nad rolą tego genu w krwiotworzeniu nad NRAS-em. Ale te badania, proszę zwrócić uwagę, trwają już kilkadziesiąt lat i doprowadziły do tego, że jednak mutacje w obrębie tych genów, zwłaszcza w obrębie genu KRAS, są znacząco ważne w rozwoju nowotworów. Najczęściej obserwujemy je w nowotworach trzustki, ale są też te mutacje obecne w nowotworach przewodu pokarmowego, jak rak jelita grubego, w nowotworach płuca. A więc ta substancja, która została przedstawiona jako finalny efekt badania trzeciej fazy na ASCO 2026, pokazała, że ten lek w leczeniu chorych z rozsianym rakiem trzustki, w których włączenie leczenia pierwszej linii przestaje być skuteczne i rak dalej się rozwija, okazuje się, że on jest dużo bardziej skuteczny niż standard drugiej linii, który był do tej pory stosowany i te wyniki są dosłownie dwukrotnie lepsze. Oczywiście nie wszystkie.
10: Ja dobrze rozumiem tę zmianę, która zachodzi w onkologii, że ona polega na tym, że w leczeniu onkologicznym i w ogóle w rozwoju onkologii zaczynamy działać bardzo precyzyjnie, a to znaczy, że takich, takich nadziei, znów nie chcę używać dużych przełomów, o takich nadziejach będziemy słyszeć teraz częściej.
15: Znaczy na pewno możemy nazwać przełomem to, że my w tej chwili nowotwory diagnozujemy nie klasycznymi barwieniami histologicznymi, ale my je w większości przypadków testujemy w badaniach genomowych. Najczęściej stosowaną jest to sekwencjonowanie nowej generacji, tak zwane NGS. które pozwala nam w krótkim czasie określić, czy w tym nowotworze, który gen jest zmieniony, który gen może być tak zwanym napędzaczem, driverem choroby. I tak mamy w raku płuca, w nowotworach przewodu pokarmowego, w nowotworach płuc. Tak naprawdę to jest podstawa w dniu dzisiejszym i to jest rzeczywiście przełom. My wskazujemy, które leki precyzyjnie będą używane w leczeniu danego nowotworu. I to zarazem tym nowym lekiem. Mylę się, przepraszam, ale mówimy o leku stosowanym.
10: Ale to ja się tak wyuczyłem tego na pamięć i rozbiłem sobie na sylaby, żeby się nie pomylić. To jest trudne.
15: Okej, nie mam tego przed sobą napisanego, ale wiemy, o czym mówimy. Ten daraxonrasib jest lekiem celującym w nieprawidłowo funkcjonujący gen KRAS. Ciekawostką jest to, że myśmy wcześniej już znali cząsteczki hamujące to patologiczne działanie zmutowanego genu KRAS, kiedy mutacja dotyczyła jednego z kodonów, dokładnie kodonu 12C. Ale ten lek działa również w D i w innych jeszcze mutacjach, wykazując szersze spektrum oddziaływania na nieprawidłowo zmienione geny grupy RAS. Ci pacjenci w drugiej linii leczenia mają dwukrotnie wydłużone czasy przeżycia. Może dla niektórych może brzmieć to, że to jest zbyt krótko, bo to jest 6 miesięcy versus 12, ale to jest druga linia, to jest rozsiany nowotwór i to jest dwukrotne wydłużenie czasu przeżycia. Dla tych chorych to znaczy bardzo dużo. Ale to, co pan powiedział wcześniej, że trochę nadużyciem jest nazwanie, że to jest przełom, bo jest to słowo, którego używamy zbyt często, to jest istotny postęp w leczeniu tej choroby. I też kolejny komentarz. Onkologia i patologia nowotworów jest bardzo złożona. Mamy bardzo niewiele chorób nowotworowych, które nazywamy chorobami jednogenowymi, czyli takich, w których tylko jeden gen, czy złe funkcjonowanie wskutek uszkodzenia może być odpowiedzialne za chorobę nowotworową. Takim przykładem była przewlekła białaczka szpikowa, ale większość nowotworów, zdecydowana, 99% i jeszcze coś po przecinku, to są nowotwory wielogenowe. Tutaj w wypadku tego daraxonrasibu mówimy o uszkodzeniu w obrębie genu KRAS, ale w tej chorobie uczestniczy jeszcze wiele, myślę, że dziesiątki genów, które składają się na finalny obraz agresywnie postępującej choroby nowotworowej i myślę, że to słowo przełom, między innymi z tego względu, należy być używane bardzo ostrożnie.
10: Potrafiamy w jedno miejsce, a nie we wszystkie. Bardzo dziękuję.
15: Te, które są uszkodzone, tak.
10: Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Szczyli, koordynator oddziału onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, był gościem. TOK 360, jest 13:31. A razem ze mną Michał Waszkiewicz, witaj.
16: No, dzień dobry. Rozumiem, że zakopujemy topór wojenny.
10: Tak, bo my
16: między nami
10: bardzo dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać na antenie, a to wszystko przez Rolanda Garrosa, to wszystko przez Maję Chwalińską, może zwalmy na nią.
16: Dokładnie, blame Maja, dokładnie, blame Maja. Cieszę się, że taki mieliśmy powód, oczywiście. Żartujemy tutaj sobie, cieszę się, że jestem, ale nie tenis dzisiaj słyszałem jest powodem zaproszenia mnie do rozmowy.
10: Tak, tenis wróci w magazynie Jeszcze Więcej Sportu o 15:40, więc i nie dziwota, i proszę państwa, naszych słuchaczy, nasze słuchaczki, żeby byli spokojni, ale ja chciałem z tobą o mundialu porozmawiać, dlatego że to już za tydzień niespełna inauguracyjny mecz mundialu w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Meksyk, Republika Południowej Afryki, to będzie ten pierwszy mecz w czwartek, 11
16: nie mogę się doczekać.
10: Czerwca o godzinie 21:00. Wiesz, czego ja się nie mogę doczekać? Że zawsze jak rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, to ta piłka nożna od tych Mistrzostw Świata jest troszeczkę inna. Że pamiętam jeszcze, jak sędziowałem mecze, no to dla nas zmiany w przepisach wchodziły w życie dopiero od nowego sezonu, czyli to był sierpień, początek września, ale już od 1 czerwca na mundialu ta gra wyglądała jakoś inaczej. I spoglądam na te zmiany, które są zaplanowane na mundial. One rewolucyjne nie będą, tak jak parę lat temu była ogromna zmiana w przepisach, ale tych zmian kilka będzie i dla mnie to jest jeden sygnał. Cwaniactwu stop.
16: Tak, i to jest chyba dobry sygnał. Pytanie oczywiście do ciebie, do naszych słuchaczy, do wszystkich, którzy usiądą przed telewizorami oglądać mecze na Mundialu. Czy to jest taki dobry moment, żeby to testować? Bo mi się wydaje, że jednak wypadałoby na dużej arenie przetestować to nieco wcześniej. Rozumiem, że Mundial wszyscy będą oglądać, więc takie zmiany warto wprowadzać, ale jednak mi zabrakło testów. Dlatego, że kilka tych zmian może wprowadzać pewnego rodzaju niezrozumienie, dlaczego sędzia nagle dyktuje rzut rożny w momencie, w którym bramkarz ustawiał się do wybicia autobramkowego, czyli ustawiając piłkę na piątym metrze, tak? Rzeczywiście, stop cwaniactwu, czyli przede wszystkim gra ma być bardziej płynna. To, o czym mówię, bramkarz ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry, jeśli nie, drużyna otrzymuje rzut rożny, więc to jest rzeczywiście duża zmiana. Zmiany mają przebiegać błyskawicznie. Mówimy o zmianach piłkarzy, czyli 10 sekund na zejście z murawy, jeśli tego się nie uda wykonać, minutę drużyna gra w osłabieniu, zanim nowy zawodnik będzie mógł wejść na boisko, zmiana, więc kara jest dotkliwa.
10: Dodam do tego, co mówisz, to jest zmiana, która jest konsekwencją tego, że nie wypaliła najwyraźniej inna zmiana polegająca na tym parę lat temu, że koniec z tym bieganiem do ławki przez całe boisko i tak się składa, że akurat ktoś jest najdalej jak się da, przez najbliższą linię ktoś miał opuszczać. Okazało się, że dalej to cwaniactwo działa na tyle, że te przerwy w grze są strasznie, strasznie
16: No tak,
10: długie.
16: Oczywiście, no bo cwaniactwo polega na tym, że chwilę przed zmianą, a najlepiej znaleźć się gdzieś w osi boiska, najlepiej w środkowym kole, wtedy do każdej linii jest daleko i możemy to przedłużać. Oczywiście, że tak, choć mam wrażenie, że jednak często zawodnicy opuszczali plac gry przy najbliższej linii i jakoś tam było to pilnowane. Teraz ma być egzekwowane mocniej i te 10 sekund na zejście, rzeczywiście oznaczające 60 sekund gry w osłabieniu, będzie w tej sytuacji ważne. To samo jest z symulowaniem fauli, czyli z leczeniem kontuzji poza boiskiem, więc jeśli zawodnik będzie opatrywany przez fizjoterapeutów na murawie, to po wznowieniu gry będzie musiał pozostać poza boiskiem przez 60 sekund. Czyli znowu, jeśli symulujemy, noga odpada, generalnie wszystko boli po minimalnym kontakcie, to potem za takie zachowanie i przedłużanie gry będzie kara w postaci gry przez minutę w osłabieniu. Czy minuta to dużo, czy mało? Nie wiem, to oczywiście wiadomo, że być może będzie zespół, który w trakcie tej minuty straci gola. Fajnie by było, gdyby to wydarzyło się już na początku, co jeszcze mocniej przypomniałoby pozostałym drużynom, że takie cwaniactwo nie ma najmniejszego sensu.
10: Ale to są te tym, rzeczy. Że to nie było testowane. Ja już sobie wyobrażam sytuację, w której mija minuta, wejście takiego zawodnika na boisko byłoby bardzo korzystne akurat w tym miejscu i w tym momencie. Sędzia wstrzymuje i jest nacisk, że jak to miała być minuta, a tu już jest 75 sekund.
16: Tak, to z jednej strony. Z drugiej zespoły, które nie będą przyzwyczajone, będą tam machać i tak dalej, nie będą wiedzieć, dlaczego to się wydarza. Nie wiem, jak jest z piłkarzami, jak jest z ich wiedzą na temat tych zmian. To, co mówisz, rzeczywiście, no to jakby kto pilnuje? Sędzia techniczny? Prawdopodobnie to nie sędzia główny będzie o tym decydował, no bo znowu wiele zmiennych. Sędzia główny w tym czasie może iść za akcją, która będzie bardzo ważna. Pole karne i tak dalej. Musi patrzeć, czy nie ma faulu, a w tym czasie tam zawodnik rzeczywiście od 60 sekund już czeka i jest gotowy do wejścia do gry. Pewnie sędzia techniczny będzie miał więcej uprawnień i to on będzie mógł powiedzieć, że czas minął, można wbiec na boisko niezależnie od sytuacji. Więc to są zmiany moim zdaniem na plus, choć oczywiście zweryfikuję to boisko. Cieszę się też, że sędziowie dostali nieco większe uprawnienia, bo tak też będzie w przypadku VAR-u zwłaszcza i rzutu rożnego i drugiej żółtej kartki. To są istotne rzeczy. Druga żółta kartka, czyli w konsekwencji czerwona, do tej pory nie było to sprawdzane, a jednak kończyło się dokładnie tym samym, czym bezpośrednia czerwona kartka, czyli gra w osłabieniu. I w takiej sytuacji błędy sędziowskie naprawdę również potrafiły wypaczyć wynik spotkania. Teraz będziemy tego unikać. No i ostatnia zmiana, która pewnie jest już naprawdę największą kosmetyką. Rozumiem ideę, czyli zakaz zasłaniania ust, kiedy komunikujemy się z rywalem. Chodzi o to, żeby te wszystkie brzydkie, niecenzuralne słowa zlikwidować. Natomiast no nie oszukujmy się, piłkarze to są porządne cwaniaki. Jeśli ktoś komuś będzie chciał nawrzucać i wyzywać go
10: znajdzie
16: w sposób... Znajdzie na to sposób. Natomiast no nie będzie mógł zasłaniać rąk, bo to może skutkować czerwoną kartką. To tutaj rzeczywiście kara jest bardzo duża. duża. Michał. Więc tu piłkarze będą musieli się pilnować. Dzięki wielkie.
10: Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. Michał, jutro zapraszam na program specjalny po meczu Maji Chwalińskiej w Rolandzie Garrosie. O mundialu też w popołudniu Tok FM-u Przemysława Iwańczyka. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej o mundialu i geopolityce będzie mówić u Przemka. Informacje Tok FM spóźnione trochę. Już za chwilę po informacjach lista przebojów Tok FM i Bartosz Dąbrowski.
17: Reklama.
18: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
22: Ale sztosy.
23: Ale co?
22: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
24: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
25: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
27: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
26: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
27: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
28: Widaron.
29: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
28: Widaron.
29: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
28: Widaron.
29: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
28: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
30: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
31: Gabinet masażu, słucham.
32: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
31: Cześć, a co się dzieje?
32: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
31: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
32: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
31: Kochana, sam go stosuję.
30: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
33: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
17: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13:42. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prawdopodobną przyczyną katastrofy śmigłowca koło Limanowej była utrata orientacji przez 30-letniego pilota w warunkach nocnych i gęstej mgle, twierdzi prokuratura. Do wypadku mogła przyczynić się także duża prędkość maszyny. Wrak śmigłowca odnaleziono wczoraj rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W katastrofie zginął 30-letni pilot. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., został zawieszony. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń. Obecnie obowiązki dowódcy przejął podpułkownik Artur Wasilewski. Witold B. jest podejrzany o oszustwa. Miał wyłudzać nienależne świadczenia z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca podejrzanemu oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania, przekazał rzecznik prokuratury. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier, kierowane przez byłego szefa dyplomacji Petera Szijjártó, hojnie wydawało paszporty dyplomatyczne biznesmenom bliskim rządowi Viktora Orbána, twierdzą węgierskie media. Dziennikarze dowiedzieli się o kilkunastu osobach powiązanych biznesowo z poprzednim rządem, które otrzymały paszporty dyplomatyczne od byłego szefa MSZ-u. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie zarządu firmy, która odpowiadała za utrzymanie i obsługę techniczną placówek zagranicznych Węgier. Pod koniec maja ujawniono szereg nazwisk, które bez wiarygodności uzasadnienia otrzymały paszporty dyplomatyczne, przypomniał portal. Według obecnych władz MSZ-u w odpowiedzi na indywidualne wnioski wydano prawie 500 paszportów dyplomatycznych. Resort dąży obecnie do unieważnienia łącznie 776 paszportów dyplomatycznych i 167 paszportów służbowych. Jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Gdyni ma przejść metamorfozę. Urzędnicy szykują się do ogłoszenia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej, czyli zielonej, bardzo atrakcyjnej przestrzeni nad samym morzem. Teren ten przed laty miał trafić w ręce deweloperów, ale pod naciskiem mieszkańców miasto zdecydowało, że nie zostanie zabudowany, tylko odświeżony zgodnie z ich oczekiwaniami, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot.
0: Uważamy, że to jest tak wyjątkowe miejsce w Gdyni, czego dowodem był szeroki protest mieszkańców i zebranie mnóstwa podpisów przeciwko zabudowywaniu tego obszaru, że on wymaga o odpowiedniej randze podejścia.
13: Teren pozostanie zielony i ogólnodostępny, a jak go uporządkować, podpowiedzą fachowcy, dodaje radny Łukasz Piesiewicz.
1: Konkurs, którego ranga powinna być międzynarodowa. Im więcej dobrych pracowni architektury krajobrazu się do niego zgłosi, tym będzie większa szansa na uzyskanie tych wyników, których mieszkańcy oczekują.
13: A konkurs ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Na Pomorzu dziś 18 stopni, na Podkarpaciu nawet 26. Deszcz może pojawić się w całej Polsce, burze we wschodniej połowie kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Długi weekend swoją drogą, ale lista przebojów być musi. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na kolejne notowanie, ale zanim premiery, oczywiście wyniki głosowania w notowaniu poprzednim. Miało ono numer 763. Na miejscu drugim Kamil Dziubka i Karolina Lewicka.
10: Tok 2. Gibała też będzie mógł powiedzieć, patrzcie, no ja tu się skupiam na sprawach miasta, na sprawach mieszkańców, a przyjeżdżają tu przywiezieni w teczkach kandydaci, nie wiem, być może Grzegorz Braun też wystartuje, czego bym nie wykluczał, bo on chyba już startował i w Rzeszowie,
4: w Gdańsku, tak.
10: Więc dla niego będzie to czysta
4: może
10: reklama.
4: Może być prezydentem każdego miasta w Polsce.
10: A to ja jestem o tym przekonany. Zresztą Marianna Schreiber też. Tak mi się wydaje.
3: Miejsce pierwsze to zapis audio z sali obrad plenarnych Sejmu. Włodzimierz Skalik i Szymon Hołownia.
5: Tok 6.
6: Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę.
7: Panie marszałku, Wysoka Izbo, garść informacji z frontu walki z globalną mafią farmaceutyczną. Doktor Paul Thomas zbadał ponad 3000 dzieci i udowodnił, że nieszczepione dzieci były zdrowsze niż zaszczepione. Doktor Paul Thomas poinformował, iż, cytat, opublikowałem badanie dowodzące, że zaszczepione dzieci były 500% bardziej chore, a potem otrzymałem telefon od swojego adwokata, że moja licencja została zawieszona. Precz z farmaceutyczną globalną mafią.
6: Pan się szczepił, panie pośle?
5: Nieprzyzwoitością jest zadawanie takich pytań.
8: A skąd? Ja chciałbym tylko dowieść, że pan jak mówi, to robi. Ale pan zdaje się tylko mówi.
5: Marszałku, to jest bardzo nieprzyzwoite.
8: Ale nieprzyzwoite to było to, co pan mówił. Bo pan zachęca dzieci i rodziców do tego, żeby się nie szczepić i wystawia ich pan na ryzyko zdrowotne bardzo poważne. Ja pytam tylko o pana konsekwencje i wiarygodność. Szczepił się pan czy nie?
5: Proszę pana, jestem za wolnością stosunku.
8: Ale szczepił się pan czy nie?
5: Wie pan,
8: dzieci pan szczepił czy nie?
5: Proszę pana.
8: Szczepił pan dzieci czy nie?
5: Jest pan naprawdę, to jest bardzo nieprzyzwoite interesowanie się tym, co ja robiłem.
8: Nieprzyzwoite, panie pośle, to są inne rzeczy. Chyba że robił pan rzeczy nieprzyzwoite, wtedy rzeczywiście interesowanie się tym byłoby nieprzyzwoite. Mam nadzieję, że ta antyszczepionkowa propaganda jednak nie trafi ze względu na porę do uszu Polaków. Ja w piątek idę szczepić swoje dzieci, które dziękować Bogu są zdrowe, podobnie jak ja. I wcale żadne bójdy o 500-procentowym wzroście zachorowalności nie są prawdą po prostu.
3: Również miejsce pierwsze, ex aequo, Michał Piedziuk u Karolin Lewickiej.
2: Tok 4.
4: A co myślą konfederaci o Przemysławie Czarnku?
9: Ostatnio w Sejmie miałem właśnie dosyć ciekawą rozmowę z jednym z posłów Konfederacji o Przemysławie Czarnku. No i on Czarnka przedstawił jako bohatera tragicznego, który musiał przyjąć nominację Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedział, że nie mógł jej odrzucić, ale który od początku wiedział, że on po pierwsze nie będzie tym premierem.
4: Tylko zderzakiem.
9: Tylko raczej zderzakiem i że Przemysław Czarnek, nominacją Przemysława Czarnka PiS kupił sobie czas. Czarnek w niedalekiej pewnie przyszłości, prawdopodobnie po wakacjach, zostanie wymieniony po prostu, że nie dojedzie, ponieważ no, on ma jeden bieg i to jest chyba najtrafniejsze określenie Przemysława Czarnka. Widzimy, że cały czas nie potrafi się jakkolwiek wykapućkać z historii o Oze Srozę, gdzie teraz twierdzi, że on jednak tych paneli nie będzie zdejmował.
4: Dopóki prąd będzie tak drogi.
9: No przecież to jest jakaś absurdalna historia. Znaczy dwa miesiące mamy kandydata Przemysława Czarnka i dalej rozmawiamy o Oze Srozę.
4: W sprawie dachu.
9: On sam rozmawia o tych panelach. Także konfederaci nie boją się jakoś bardzo Przemysława Czarnka. Raczej myślę, że już gdzieś tam podświadomie przygotowują się na jego następcę.
3: Tyle wyniki głosowania w 763 notowaniu listy przebojów TOK FM, a przed nami premiery w notowaniu 764. Już teraz. Prezentację premier w najnowszym notowaniu listy przebojów zaczynamy od nagłego zwrotu akcji. Miała być zwykła, tradycyjna zapowiedź, wtem Dominika Wielowiejska i Cezary Łasiczka.
2: Tok 1.
11: Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
14: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
11: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę ci powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
14: Słuchaj, to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o 9 i zapraszam ciebie, żeby się powiedziała o tym skandalu.
11: Mówię ci. Awantura na 4 fajerki.
14: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy, jak gdyby nie tworzymy większego problemu, niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać. Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
3: Kolejna premiera to także fragment poranka. Zwracam uwagę, że nie tylko redaktor Jacek Żakowski nie jest premierem, ale też minister Marcin Kulasek jest ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, a nie? Proszę uważnie się wsłuchać.
2: Tok 2.
15: Ja wielokrotnie mówię.
16: Czyli pan się przyłącza właściwie do protestu naukowców, ale którzy stali pod Sejmem, błagając o pieniądze.
15: Panie premierze, wielokrotnie.
16: Panie redaktorze,
15: przepraszam. Panie redaktorze.
16: Z awansami poczekamy jeszcze. Tak.
15: Panie redaktorze, a to jest wielokrotnie o tym mówiłem, że gdybym nie był ministrem finansów, a jestem z tego środowiska, to sam bym się pod tą petycją podpisał. Moi współpracownicy również uważają, zresztą rząd cały uważa, panie premierze, że pieniędzy na naukę musimy...
16: Jednak zostałem tym premierem. Jak to jest fakt?
15: Jednak... Ja nie wiem, ten ranek jest dzisiaj... może dlatego...
16: czy pan jest wieszczem? Nie, uspokajamy premiera Tuska, tu nie ma zamachu stanu.
15: Nie ma żadnego zamachu stanu.
3: Teraz jest miejsce na propozycję numer 3, ale to nagranie, którego już dziś słuchaliśmy, czyli Włodzimierz Skalik, uciekający, choć było wrażenie, że atakował, przed Szymonem Hołownią. Propozycja numer 4 zatem przed nami. Tutaj Włodzimierz Czarzasty u Tomasza Sekielskiego.
10: Tok 4.
17: W sprawie Orła Białego. To jest tak. Dystans. Przede wszystkim dystans. Ja tylko przypomnę, to są rzeczy nieporównywalne, ale przypomnę. Schröder ma order Orła Białego. Schröder jest ortodoksyjnym zwolennikiem Putina. Nie znam stanowiska pana Nawrockiego w tej sprawie i nie zajmuję się tą sprawą. Z rzeczy historycznych to jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
18: Ale to się całkiem dobra.
17: I teraz przepraszam, żeby skończyć. Kawalerem orderu Orła Białego jest pan Stanisław Dziwisz, tak? Proszę państwa, nie chcę być złośliwy, ale myślę, że jedynym elementem kawaleru orderu Orła Białego, jeżeli chodzi o Dziwisza, jest kawaler. Po prostu miejmy do tego wszystkiego dystans.
3: Propozycja numer 5 to także nagranie, które wygrało w ubiegłym tygodniu. Słuchaliśmy przed kilkoma minutami Michał Piedziuk u Karoliny Lewickiej. Przechodzimy do propozycji 6, a tu fragment wyborów w toku. Anna Świergocka, Karol Karski w rolach głównych, także inni goście, no a prowadzącą Dominika Wielowiejska.
10: Tok 6.
11: Bardzo proszę, Anna Świergocka, Konfederacja.
19: Ale wie pani, że Polska i tak pożycza pieniądze na rynkach finansowych, tylko wiele drożej. Ma pani świadomość, że tak państwo funkcjonuje, że emituje obligacje.
11: I to jest zatrważające. No,
20: za Donalda Tuska na potęgę po prostu.
11: Oczywiście, i to jest zatrważające.
20: Edward Gierek to małe miki w porównaniu do Donalda Tuska.
11: Panie proszę, a przynajmniej zostały po tym jakieś zakłady przemysłowe i tak dalej. Teraz raczej nie mamy na to szansy.
19: Nie, błagam, nie idźmy. Boże, ale
20: wychodzi sentyment za komuną z państwa.
19: Ale nie chodzi. Zbudował Polskę. Boże,
11: ale to nie mówisz,
19: że błagam trochę,
11: zbudował.
19: W 89 roku Polska była po rządach komunistów państwem zbankrutowanym. Błagam.
11: Była zbankrutowana,
20: PiS i konfa a teraz... za Gierkiem. Super. Ja
11: przepraszam, ale nadinterpretowała pani moje słowa.
19: Dobrze,
11: zupełnie nie to...
20: Słyszeliśmy, co pani powiedziała.
11: Nie to miałam na myśli, natomiast zastanawiam się, co nam zostanie po pożyczce w 2070 roku.
20: Jak to, co jest, porównuje się do zła absolutnego, to ma świadczyć gorzej o tym, co jest.
3: Tyle propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Proszę głosować na tokfm.pl. Lista pojawi się tam wieczorem. Można też odsłuchać dzisiejszej audycji jako podcastów w aplikacji TOK FM. No a na antenie Radia TOK FM oczywiście. Za tydzień w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
10: Dzięki. Tok 360 powoli dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Miłosz Nałęcz Staniszewski, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Spokojnego popołudnia i udanej reszty czerwcowego weekendu. Ja się słyszę z państwem w niedzielnym poranku Tok FM od godziny 8. A obok mnie już Przemysław Iwańczyk.
15: Dzień dobry, kłaniam się.
10: Bo popołudnie Radio Tok FM, no... Mamy już popołudnie od godziny 55 minut, ale to nawet od bardzo, bardzo dawna, ale tak na dobre z popołudniem to ruszasz po godzinie 14. Moim zdaniem jest jeden temat dnia, niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, to jest ten sam temat, co wczoraj, i ten sam temat, co jutro.
15: Tak, nie możemy abstrahować oczywiście od tego, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa, od sukcesu Mai Chwalińskiej, nieoczywistego sukcesu, biorąc pod uwagę wszelkie predykcje dotyczące tego turnieju oraz tak jak skonstruowany jest ten tenisowy światek.
10: Pierwsza kwalifikantka w Rolandzie Garrosie, która doszła do finału.
15: Tak, a druga w wielkim szlemie w historii wszystkich tych turniejów. Rzecz absolutnie niebywała, teraz zupełnie innej wartości, ale też zupełnie inne przesłanie płynie z tych wszystkich filmików, kiedy malutka Maja Chwalińska opowiada o swoich zamierzeniach na swoją karierę. Wówczas to jeszcze nie była absolutnie, nie mogła podejrzewać i jej otoczenie także, że będzie mierzyć się z rozmaitymi kłopotami, w tym także natury psychologicznej. Tutaj nie będę już wnikał w
10: nuanse. No ona chyba otwarcie
18: Otwarcie o tym
14: mówiła, mówi, tak, o depresji.
18: Połączymy się z Mirosławem Żukowskim, który jak wielu innych dziennikarzy jest w Paryżu, śledzi to z bliska, ale też ma swoje przemyślenia na ten temat, choćby z racji swoich doświadczeń nastoletnich, jeśli chodzi o wizyty na tych turniejach. Dziś także omówimy raport Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej związany ze zbliżającym się mundialem, a to już za kilka dni. Podobno podebrałem ci ten temat, ale w tym momencie kajam się i mówię, przepraszam.
14: Wszystko gra.
18: Dobra, w porządku. Dziś także powiemy o tym, jaką wartość w procesie negocjacyjnym ma list Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina i czy rzeczywiście Kreml może wziąć go serio, biorąc pod uwagę, że kanały dyplomatyczne między oboma krajami są absolutnie

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Większe napięcia i eskalacja. Donald Tusk komentuje dzisiejsze wydarzenia w Rumunii. Od tego zaczynamy. Dokładnie za rok miałby być wielki marsz patriotów. Okazją będzie też 600. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Koniec reklamowego chaosu w Zakopanem. Miasto zaczyna robić porządki w tej sprawie. Minuta po 14:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do eksplozji drona w Rumunii. W pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
13: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
12: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Nadszedł czas, by wznowić dialog z Moskwą, mówi Emmanuel Macron podczas szczytu w Czarnogórze. Prezydent Francji odniósł się w tych słowach do listu Wołodymyra Zełenskiego, adresowanego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował rosyjskiemu dyktatorowi spotkanie, które miałoby na celu zakończenie trwającej wojny. Propozycję Wołodymyra Zełenskiego pozytywnie ocenia także między innymi prezydent USA Donald Trump.
14: Uważam, że byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić i doprowadzić to do końca.
12: Wołodymyr Zełenski zasugerował w liście, że trwająca wojna nie jest obecnie korzystna dla Rosji. Podkreślił fakt, że w samym maju Kreml odnotował straty w postaci 30 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. 4 czerwca przyszłego roku, w kolejną rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku, premier Donald Tusk chce zorganizować wielki marsz patriotów. Okazją będzie też 100. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego, przypadająca w 2027 roku. Tym tematem zajmuje się Maciej Kluczka.
15: Donald Tusk zaprosił też wszystkich byłych premierów, by dołączyli do Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza

0: Mazowieckiego, który miałby stanąć w Warszawie, mówi europoseł Michał Szczerba.
1: Tadeusz Mazowiecki jest postacią wybitną, łączącą, jednoczącą, człowiekiem dialogu i warto pokazać tę wspólną radość z 4 czerwca, czyli z pierwszych wolnych wyborów.
0: Ze strony PiSu słychać raczej umniejszanie znaczenia zarówno tego pomysłu, jak i rocznicy.
2: Nie sądzę, żeby to była kwestia dla Polaków jakoś szczególnie istotna.
0: Mówił Łukasz Schreiber z PiS. A marsz 4 czerwca odbędzie się na kilka miesięcy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Ma być więc też okazją do przedwyborczej mobilizacji. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Trwają dni walki z chorobami nowotworowymi. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać się do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
4: Na badania profilaktyczne w kierunku na przykład raka piersi zgłasza się zaledwie co trzecia Polka, ubolewa profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: Chcielibyśmy w naszym kraju przynajmniej zacząć się zbliżać do odległych wyników leczenia tej choroby w Europie. Na przykład w Holandii trwała wyleczalność chorych na raka piersi przekracza 90%. Niestety nam jeszcze do takich statystyk daleko.
4: Dni walki z rakiem mogą być dobrą okazją, by zapisać się na badania. Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Nie potrzeba na nią skierowania. Można ją wykonać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Koniec z reklamowym chaosem pod Tatrami. Zakopane po przyjęciu uchwały o parku kulturowym zaczyna robić porządki w przestrzeni miasta. Z ulic stopniowo znikać się będą wielkie szpecące banery, reklamy i krzykliwe szyldy, które od lat zasłaniały widok na Giewont i regionalną architekturę. Miasto ma odzyskać się swój charakter i przestać się w końcu kojarzyć z reklamową samowolką, przekonuje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Nie będzie możliwości umieszczenia tych wielkich, paskudnych reklam, tych płach na płotach, które tak zanieczyszczają przestrzenia. Przecież w 2026 roku myślę, że nie mają już żadnego przełożenia na ilość klientów, bo świat jest zupełnie inny.
3: Zamiast psuć przestrzeń miasta banerami, lepiej zainwestować te pieniądze w reklamę internetową, przekonują władze Zakopanego. Od lat słyszymy, że miasto za mocno jest obudowane reklamami, zauważa Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, który nie kryje swojego zadowolenia z wprowadzanych zmian.
7: Wszystkie ochyctwa, szkaractwa, plastiki opadną niewątpliwie, wywołując aż huk na trotuarach Zakopanego. Tym samym odsłonimy naszego króla, czyli Giewont, dla gości.
3: Nowa uchwała krajobrazowa będzie obowiązywać od końca czerwca, ale właściciele istniejących reklam na dostosowanie się do nowych zasad będą mieli 12 miesięcy. Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce. Najcieplej jest chociażby w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Popołudniowy program Radia TOK FM, jest 14.07, kłania się Przemysław Iwańczyk. Mówię Państwu dzień dobry w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także Krzysztofa Olesiewicza, który jest jego realizatorem. Pierwszym naszym rozmówcą jest Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy przez wiele lat, szef redakcji sportowej Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, Mirku, ponieważ znamy się, więc będę zwracał się do Ciebie po imieniu, kłaniam się.
10: Dzień dobry, nie wyobrażam sobie, żebyśmy sobie mówili inaczej.
9: Bardzo Ci dziękuję. Natomiast też z wyrazami szacunku dla Twojego dorobku i Twoich doświadczeń chciałbym zapytać, jak wielu neofitów, wyznawców kultu objawiające się nie tylko tenisowemu światu Mai Chwalińskiej pojawiło się w Paryżu i jego okolicach.
10: No, jest ich bardzo wielu. Podejrzewam, że większość Polaków, których obecność na trybunach podczas wczorajszego meczu Maji Chwalińskiej była tak ogromna, że wydaje mi się, że nawet na centralnym korcie Legii nie miałaby większego dopingu. Natomiast no, nie ma co udawać. Rozmawiałem zresztą na ten temat z wieloma Polakami wychodzącymi z trybun. Większość z nich kupiła bilety, mając nadzieję, że zobaczy jego świątek. I dostali w zamian za to Maję Chwalińską i nie spotkałem nikogo, kto by narzekał z tego powodu. Ponieważ Maja Chwalińska gra przepiękny tenis i tutaj nie trzeba się posiłkować tylko polskimi opiniami. to jest opinia powszechna. Wybitnych znawców tenisa, dziennikarzy, którzy trzy razy oblecieli świat, spotykam od lat w biurach prasowych i oni mówią, że to jest łyk tlenu, że to jest coś nieprawdopodobnego, że to się nie miało prawa zdarzyć, a się zdarzyło, że tak nie grał nikt od czasów Martiny Hingis, która wygrywała ćwierć wieku. A Maja Chwalińska jest traktowana jako odtrutka absolutnie na te mocno bijące, coraz bardziej rosłe i silne kobiety. To znaczy jest to dowód, że można w tenisie wygrywać inaczej, chociaż niestety ja również jestem wczoraj pod koniec meczu wraz z wszystkimi kolegami podskakiwaliśmy na krzesłach, ale myślę, że to jest, że to okno zostało otwarte na chwilę i Maja z nami zostanie, mam nadzieję, jak najdłużej. Natomiast taki tenis, no to jednak chyba na dłużej się nie uchowa.
9: Mirko, ponieważ bardzo wprawnie w swoich tekstach budujesz asocjacje wykraczające daleko poza sport, co ten sukces mówi nie tyle o świecie tenisa, co o polskim sporcie?
10: No mówi, że warto być wytrwałym, że warto mieć sponsora, który w ciebie uwierzy i który ci będzie pomagał, że warto być skromnym i normalnym, no bo przecież, co tu dużo mówić, droga sportowa wielu tenisistów jest skomplikowana, droga życiowa też i Maja Chwalińska dorastała i jako dziewczyna, jako kobieta i jako tenisistka w warunkach niełatwych. Ona jest tego samego rocznika co Iga Świątek. Były w tych samych reprezentacjach. No i potem z Igą stało się to, co się stało, a Maja troszkę została w blokach, nawet bardzo. I to jest sytuacja, którą trudno psychicznie znieść. I Maja miała kłopoty psychiczne i różne inne. Maja nie jest bardzo silną tenisistką, z tym rozumiem. Silną mam na myśli tutaj tę siłę fizyczną zdecydowanie i zdawała sobie sprawę z tego, że dobicie się do tej pierwszej setki, co było jej marzeniem, pierwszej setki rankingu WTA może być trudne, a pomimo wszystko jeździła po świecie, grała w małych turniejach, wierzyła w swój talent i w to, że kiedyś te wyniki przyjdą i one przyszły. Natomiast co to mówi o polskim sporcie? No, że czasami warto wspierać tych, którzy długo walczą o swoje, a nie tylko tych, którzy rozbłysną od razu, tak jak właśnie Iga. I cóż, no, jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o stosunek do Maji Chwalińskiej, tych wszystkich dziennikarzy, kolegów po fachu, wiesz, jak wyglądają biura prasowe, są ludzie z całego świata, rozmawiamy ze sobą. I oprócz tego, jak gra, to na to, jak oni piszą, a pisze prasa tenisowa i nie tylko tenisowa z całego świata, z zachwytem o tym, jak ona gra, wpływa też to, jak ona się zachowuje, kiedy my się z nią spotykamy w biurze prasowym. Jest skromna, cicha, miła, refleksyjna, nie udaje osoby, która jest najważniejsza na świecie, bo nagle wszystko, co chciała osiągnąć, w jednej chwili osiągnęła i jej odbiło. Nic z tych rzeczy. Jest bardzo, przyjmuje to, jak powiedziałbym, nawet ze zbyt wielką pokorą i za skromnie i to ujmuje ludzi. Wszystko razem. Tenis, osoba. To jest bardzo ciekawa ludzka historia, którą się będzie świetnie opowiadało, mam nadzieję, po finale znowu po polsku i wielu innych językach.
9: No właśnie, jak reagują dziennikarze zagraniczni na te historie? To jest dla nich znakomity przyczynek do rosnucia takiej opowieści o sporcie na światowym poziomie, ale w zupełnie innym przebiegu tej historii niż taki, wiesz, od zera do milionera, bo tutaj były i wzloty, i upadki, i właściwie wiek Maji Chwalińskiej też nie wskazywałby na to, że ona może nagle rozbłysnąć. Jest to niejako na przekór takiej zasadzie budowania kogoś w zawodowym sporcie.
10: Oczywiście niektórzy porównują ten sukces Mai z tym, co 5 lat temu w US Open zrobiła Raducanu, no, ale Raducanu była nastolatką. Jak się to skończyło, to jest inna sprawa. No, na twoje pytanie to jest świetna znaczna. Dziennikarze reagują zachwytem i muszę powtórzyć to, co już, o czym już troszkę wspomniałem. Zachwytem przede wszystkim biorąc pod uwagę styl gry Mai. Jeden z najwybitniejszych dziennikarzy tenisowych na świecie, Chris Clarey, powiedział mi, że on bez najmniejszego problemu kupiłby za własne pieniądze, jeszcze dopłacił, bilet na każdy mecz Mai, tak bardzo to jest oczyszczające, tak bardzo to jest różne od tego fast foodu troszeczkę siłowego, serwowanego nam na co dzień przez te najmocniejsze tenisistki. I ta inteligencja, ta znakomita defensywa sprawia, że ja się obawiałem troszeczkę i to moje obawy były, jak się okazuje, zupełnie niesłuszne, że wiesz, jak to jest. Kiedy nie wygrywa Sinner, nie wygrywa Alcaraz, nie wygrywa Sabalenka, nie wygrywa Rybakina, nie wygrywa Coco Gauff, no to wtedy mówią, tak ten turniej to tak właściwie chciał, nie ma na co patrzeć. I ci wszyscy, którzy nie interesują się tenisem, tylko interesują się gwiazdami tenisa, mówią, że to przestało być ciekawe. Bałem się tonu lekko ironicznego. Nic takiego nie ma. Jest wyłącznie szacunek i wdzięczność za to, że choć na chwilę taki właśnie kobiecy tenis wrócił. A to w tym, jak wiesz, odrobinę cynicznym dziennikarskim świecie jest rzadkie i wydaje mi się też jest bardzo, bardzo szczere.
9: Czy jest to ta historia Mai Chwalińskiej, oby jeszcze został zapisany jej ostatni rozdział, przynajmniej jeśli chodzi o French Open, powiewem pewnej nadziei dla sportowców, którzy nie wpisują się w ten kult atletyzmu, niezależnie od dyscypliny sportu i czy to jest sport kobiecy czy męski?
10: No myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak, że to jest sygnał, że na sukces czasami trzeba poczekać i że do sukcesu w tenisie, a być może też w innych sportach, mogą prowadzić różne drogi, a nie tylko szybciej, mocniej, prawda? Że talent, inteligencja, umiejętność korzystania z tego, co się widzi po drugiej stronie siatki, jak gra przeciwniczka, umiejętność dopasowania do tego, co się dzieje po drugiej stronie kortu, nie polegająca wyłącznie na tym, żeby uderzyć jeszcze mocniej, to jest niewątpliwie element do zastanowienia dla tych wszystkich, którzy opiekują się młodymi tenisistami. Od w tej konkretnie sprawie ja optymistą nie jestem i uważam, że po czasach Siusi Williams, Szarapowej, obecnie Sabalenki, no też trochę naszej Igi Świątek, która gra bardzo mocny tenis, no powrót na dłużej do takiej gry, jak teraz gra Maja, czy jeszcze jakiś czas temu, bo powiedziałem o Hingis, może Rani, Schiavone, one też tak wygrywały tutaj w Paryżu, ale to był troszkę inny tenis, inne były rakiety, inny był ten kort i wtedy było łatwiej. Natomiast dzisiaj to jest rzecz bardzo trudna, bardzo niespodziewana i w związku z tym tak godna podziwu. I cały tenisowy świat naprawdę jestem pod tym absolutnie zbudowany, bo się bałem się komentarzy z lekka ironicznych. Cały tenisowy świat przyjął to z ulgą i satysfakcją.
9: Została nam niespełna minuta. Chciałbym ciebie jeszcze zapytać o twoją prognozę na jutrzejszy finał.
10: Słuchaj, moja prognoza jest taka. Maja Chwalińska grała mecz życia w 1/8 finału. Grała mecz życia w 1/4 finału. Grała mecz życia w półfinale. Gdyby w każdym z tych meczów przegrała, mogłaby uznać, że to był jej, to było najważniejsze wydarzenie w jej sportowym życiu. Żadnego z tych meczów nie przegrała. W żadnym z tych meczów nie pękła. W każdym z tych meczów zachowała się tak, jakby to, co dzieje się na korcie, było jak najbardziej naturalne. W związku z tym uważam, że finał też jej nie przerośnie. Chociaż wielu tenisistów twierdzi, że jednak finał to jest coś zupełnie innego. Ja myślę, że możemy być optymistami z tego właśnie powodu, że jeżeli jej półfinał nie przerósł, to podejrzewam, że finał też jej nie przerośnie.
9: Bardzo dziękuję. Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy, wieloletni szef działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita, wprost z Paryża, był z nami. Kłaniam się, Mirku, i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo.
9: 14.18, czas na informacje.
8: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
11: Jedno tylko z siedmiorga rodzeństwa odmówiło koronę. Brat Napoleona, Lucjan, nie zgodził się na rozwód z ukochaną małżonką po ślubienie hiszpańskiej infantki. W twarz powiedział bratu, że Francja nie jest monarchią rodziny konsularnej. A jednak Napoleonowi udało się stworzyć ze średnio zamożnej szlachty korsykańskiej dom Bonapartów.
8: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto.
19: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
19: 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Jeszcze dziś 185 ukraińskich obrońców wróci do domu z rosyjskiej niewoli, informuje prezydent Ukrainy. Jak dodał Wołodymyr Zełenski, wraz z obrońcami powraca również jeden cywil. To w ramach najnowszej wymiany jeńców z Rosją. Część uwolnionych dzisiaj żołnierzy w niewoli była od 2022 roku. Nie żyje aktor James Handy. Został zabity przed swoim domem w Los Angeles. O jego zabójstwo podejrzany jest syn partnerki Handy'ego. Aktor znany m.in. z takich hitów jak Top Gun Maverick czy Jumanji miał 81 lat. Już jutro zacznie się przebudowa węzła Bagatela w samym centrum Krakowa. Inwestycja spowoduje zmiany w organizacji ruchu, ale według władz miasta przygotowano ją tak, by zminimalizować uciążliwości. Modernizacja tego odcinka od Teatru Bagatela do ulicy Garbarskiej to część większego planu mającego usprawnić transport publiczny w centrum miasta. Cała inwestycja potrwa około 9 miesięcy. W Tok FM czas jeszcze na kulturę.
21: Paulina Nawrocka. Zapraszam na Kulturę w Toku. Spektaklem Wild na rynku w Katowicach rozpoczyna się 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji jest Milo Rau, szwajcarski reżyser. Podczas festiwalu będzie można obejrzeć jego spektakl The Cirque, mówi kuratorka festiwalu Dagmara Gumkowska.
22: The Cirque, czy też tłumacząc na polski prorokini, to mocny głos w dyskusji o przemocy i jej obrazach w mediach i w teatrze. Spektakl Milo Rała to przykład współczesnego teatru dokumentalnego. Sięga po doświadczenia fotoreporterów wojennych i stawia pytania o to, dlaczego przemoc jest tak atrakcyjna medialnie.
21: Festiwal potrwa do 13 czerwca. Jutro w Lublinie Noc Kultury. W programie festiwalu koncerty, wystawy, spektakle, performance i nieoczywiste działania artystyczne. W zaułkach Starego Miasta będzie można zobaczyć m.in. lubelskie stwory, instalacje, której autorką jest Julia Czekaj.
23: Będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po centrum Starego Miasta. Chciałam pokazać to, jak ja odczuwam spacerowanie po Starym Mieście, ukryte historie, które sobie wyobrażałam zawsze w uliczkach, kamienicach, czy też w zaułkach różnych, które tam się znajdują.
21: Noc Kultury w Lublinie odbędzie się po raz 20. Światło i cień to hasło tegorocznego tanecznego festiwalu Kalejdoskop, który do niedzieli potrwa w Białymstoku. To ponad 20 spektakli, rozmów, warsztatów, wystaw i spacerów. Kalejdoskop to festiwal ukierunkowany na taniec współczesny, organizowany przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. W tym roku odbywa się po raz 23. W miasteczku Pietrasanta w Toskanii trwają przygotowania do sobotniego otwarcia pierwszego na świecie muzeum Igora Mitoraja. Do włoskiej miejscowości przybywa coraz więcej Polaków czekających na inaugurację placówki. Polski rzeźbiarz pracował w toskańskim miasteczku i mieszkał przez kilkadziesiąt lat. Artysta zasłynął monumentalnymi rzeźbami inspirowanymi antykiem, które prezentowane są na wystawach na całym świecie.
0: W burzowych prognozach Polska jest dziś przedzielona na pół. Po wschodniej stronie będzie burzowo, tam też znacznie cieplej niż na zachodzie, a maksymalnie dzisiaj 26 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Utrzymujemy się w popołudniowym programie Radia Tok FM niejako w tematyce sportowej, a to ze względu na kolejnego naszego gościa i punkty wyjścia do tej rozmowy. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej jest z nami. Dzień dobry, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to historia, która wybrzmi już za kilka dni, ledwie ochłoniemy po French Open, oby po sobocie było jeszcze więcej powodów do radości, a już od czwartku przyjdzie nam ekscytować się piłkarskim mundialem, przy czym myślę, proszę wyprowadzić mnie z błędu, jeśli jest to błędna teza, że równolegle do zmagań piłkarskich będzie tak samo głośno o tym mundialu w kategoriach politycznych, ekonomicznych, biznesowych.
1: Nie będę wyprowadzał z błędu, bo absolutnie się z tym zgadzam. Myślę, że momentami nawet głośniej może być o tych kwestiach pozapiłkarskich. Jeśli weźmiemy pod uwagę już tylko te warunki startowe, to znaczy cały proces amerykanizacji mistrzostw, to, że będziemy mieli na przykład halftime show w finale tego turnieju, ale też kwestia tego, że Donald Trump w międzyczasie będzie obchodził swoje 80. urodziny, bo już kilka dni po inauguracji mistrzostw, że mamy 250 lat od podpisania deklaracji niepodległości i Amerykanie chcą, żeby te ich wątki bardzo mocno wybrzmiewały. Donald Trump też nas przecież przyzwyczaił do tego, że lubi, kiedy światła kamer są skierowane na niego, a Mistrzostwa Świata będą takim dodatkowym elementem, który sprawi, że światła kamer i tak będą na Stany Zjednoczone ustawione, bo choć mundial odbywa się w trzech państwach, o czym momentami wydaje mi się, że niektórzy zapominają, bo to też Meksyk i Kanada, ale najwięcej meczów zorganizowanych będzie w Stanach Zjednoczonych i to w takiej narracji medialnej Stany rzeczywiście sobie to zawłaszczają i myślę, że Donald Trump będzie chciał duży kawałek tego tortu dla siebie ukroić, ale oczywiście to nie jest tylko postać prezydenta Stanów, bo tych wątków politycznych, biznesowych będzie dużo. Zresztą w Instytucie w ramach współpracy z Grant Thorntonem opisaliśmy te elementy w raporcie Mundial, geopolityka, ekonomia i globalny biznes i myślę, że już tytuł tego raportu dostępnego na naszej stronie, wszystkich zapraszam, mówi wiele o tym, że rzeczywiście to nie będzie wydarzenie tylko piłkarskie, ale też wydarzenie polityczne i biznesowe.
9: A czy można porównać ten zbliżający się mundial do któregokolwiek wcześniej, nie tylko ze względu na, próbuję znaleźć odpowiednie słowo, taką ekstrawagancję prezydenta kraju, który jest głównym organizatorem, ale także z wielu innych powodów?
1: Byłem jakiś czas temu pytany o to, czy w przeciwieństwie do Kataru wokół tych mistrzostw świata nie będzie kontrowersji. Bo pamiętamy te wszystkie kontrowersje, które towarzyszyły turniejowi w 2022 roku. I tak po wtedy krótszym, a dziś już dłuższym nawet zastanowieniu uważam, że tych kontrowersji nie tylko, że nie będzie, ale będzie ich nawet więcej niż w Katarze. Bo te katarskie kontrowersje byliśmy w stanie sobie gdzieś zamknąć do szuflady. One, było ich dużo, były uderzające, ale były też przewidywalne. Natomiast w przypadku tego turnieju te kontrowersje pojawiły nam się na długo przed jego rozpoczęciem. Myślę, że będą trwały do samego końca, a może nawet dłużej, bo to jest kwestia oczywiście udziału udziału reprezentacji Iranu. Sytuacja bez precedensu, że na kilka miesięcy przed startem turnieju współgospodarz turnieju atakuje państwo, które na te mistrzostwa wybiera się jako uczestnik. Kwestia Donalda Trumpa i jego retoryki wobec współgospodarzy, bo w ciągu ostatnich 12 miesięcy Donald Trump regularnie częstował czy Kanadyjczyków, czy Meksykanów różnego rodzaju sugestiami o tym, że te państwa niekoniecznie może powinny być w jego mniemaniu niepodległe. Mamy oczywiście kwestie wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych i na różnych polach spór między republikanami a demokratami. No, tych historii rzeczywiście jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli nałożymy sobie na to te kwestie biznesowo-ekonomiczne, czyli kwestie tego, że to jest największy turniej w historii, 48 drużyn, że FIFA zamierza na nim zarobić najwięcej w historii, bo Gianni Infantino mówi o 11 miliardach dolarów. No i jeżeli też Gianni Infantino już a priori mówi, że to będzie nie tylko najlepszy mundial, ale najwspanialsze wydarzenie w historii ludzkości, no to możemy rzeczywiście spodziewać się tego, że to będzie coś, co dalece poza taki kanon piłkarski czy nawet sportowy może nam wykraczać.
9: Proszę opowiedzieć o tym zjawisku halftime show, no bo myślę, że nie wszystkim słuchaczom jest ono znane.
1: Ci, którzy oglądali kiedykolwiek Super Bowl albo kojarzą w ogóle finał Ligi Futbolu Amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, to pewnie wiedzą, że to jest takie duże wydarzenie rozrywkowe, muzyczne przede wszystkim, organizowane właśnie w przerwie tego najważniejszego w Stanach Zjednoczonych, a przy okazji na świecie, meczu futbolu amerykańskiego. Czyli co roku wszyscy ekscytują się nie tylko tym, kto zagra w tym finale, ale też kto będzie gwiazdą, no i wielki koncert, który przyciąga nie tylko kibiców sportu. No i jako, że mundial na amerykańskiej ziemi głównie, a finał bezpośrednio już w Stanach Zjednoczonych, to Amerykanie we współpracy z FIFA dość mocno go opakowują właśnie po amerykańsku. Też Gianni Infantino podał dopiero co, że nawet sposób odgrywania hymnów przed meczami będzie wyglądał trochę inaczej, bo zawodnicy będą ustawiać się wokół koła środkowego, będą wielkie flagi państw wyświetlane, więc rzeczywiście to show nabierze nowego wymiaru. Ale podczas finału będziemy mieli właśnie zapożyczone z futbolu amerykańskiego wielkie show muzyczne, które być może, tego jeszcze nie wiemy, bo FIFA też nie podała do tej pory szczegółów, jak to będzie wyglądać, ale może się okazać, że sprawi, że ta klasyczna, tradycyjna 15-minutowa przerwa między połowami trochę nam się wydłuży, bo być może kwestia ustawienia sceny, przygotowania tych występów i kwestia zorganizowania sprawi, że trzeba będzie tę przerwę do 20, może 25 minut wydłużyć. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno FIFA poczęstuje nas na amerykańskiej ziemi wieloma amerykańskimi elementami zapożyczonymi z tamtejszej kultury i jedną z nich będzie właśnie to wielkie muzyczne widowisko, które na finał będzie przygotowane.
9: Przejdźmy dalej. Co wymyśli Gianni Infantino, by zadowolić Donalda Trumpa? Już jedną nagrodę mu przyznał. Ona miała być wówczas namiastką pokojowej Nagrody Nobla. A co teraz? Staje się, że utraciliśmy połączenie z naszym gościem. To ja szybko przypomnę, jest z nami Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, a tematem naszej rozmowy jest zbliżający się mundial. Panie Michale, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się. Jakieś mają problemy techniczne.
9: Tak, a usłyszał pan moje pytanie, co Gianni Infantino jest w stanie sprezentować, bądź też w jaki sposób symbolicznie nagrodzi Donalda Trumpa, by ten poczuł satysfakcję, że jest królem świata i zorganizował ten mundial perfekcyjnie.
1: Zastanawiam się, czy po tej nagrodzie pokojowej on jeszcze w stanie jest zrobić więcej. Pewnie sam siebie, znając Gianniego Infantino i obserwując go przez dłuższy czas, muszę powiedzieć, że tak, natomiast nie jestem w stanie w tym momencie oczywiście przewidzieć, co się w jego głowie może kryć. Ta nagroda, do której często wracamy, to kuriozalna sytuacja, natomiast no jednocześnie to też był dowód na to, że Gianni Infantino to, co robi, robi wyłącznie dla Donalda Trumpa, nie przejmuje się tym, co, jak jest oceniany, jaka jest medialna otoczka wokół tego wszystkiego. Zależało mu tylko na tym, żeby zadowolić tego swojego głównego aktora i człowieka, nad którym przez wiele, wiele czasu pracował. Na pewno też obserwowaliśmy w ostatnim czasie, że Donald Trump w tej parze, w tym tandemie piłkarsko-politycznym ma silną pozycję, no bo nawet kwestia tego, że last minute Irańczycy musieli zmienić swoją bazę kwaterunkową ze Stanów Zjednoczonych na Meksyk. Oni swoje mecze będą grać w Stanach, ale musieli się przekwaterować do Meksyku, więc FIFA tutaj nie była w stanie zareagować i i Amerykanów do pionu postawić. Myślę, że znowu nawiązując do Kataru, może się okazać, że będziemy też mieć za 5-12 mistrzostw jeszcze kilka takich decyzji amerykańskiej administracji, które być może w toku negocjacji trudno byłoby przeforsować, ale z pozycji siły na ostatniej prostej, gdzie FIFA już może nie mieć wiele do powiedzenia, no bo będzie po prostu za późno na reakcję, uda się coś Amerykanom jeszcze wywalczyć. To może na przykład dotyczyć kwestii właśnie meczów irańskich i tego, jak one będą przez Amerykanów opakowane, czy jak oni przynajmniej będą próbować te mecze opakować. Natomiast myślę, że też Gianni Infantino i Donald Trump będą nas regularnie na konferencjach prasowych raczyć różnymi swoimi filozoficznymi przemyśleniami dotyczącymi tych mistrzostw świata, także Donalda Trumpa nie tylko jako komentatora politycznego, ale i piłkarskiego możemy się, myślę, spodziewać.
9: Mamy niespełna minutę, a chciałbym jeszcze pana o jedną rzecz zapytać, no bo Donald Trump lubi, kiedy patrzy się na niego jak na rekina biznesu, a co zrobić w sytuacji, kiedy 80% hoteli w tej chwili nie ma takiego obłożenia, jak się spodziewano? Co zrobić, jeśli ta impreza okaże się mocno deficytowa w porównaniu z zakładanymi budżetami?
1: To jest ból głowy przede wszystkim dla FIFA, no bo Gianni Infantino już zapowiedział na długo przed turniejem, że to będą rekordowe mistrzostwa i on wewnątrz organizacji może być z tego rozliczany. Natomiast rzeczywiście ten kontekst polityczny, cała otoczka, która wokół mistrzostw świata, zwłaszcza na tej amerykańskiej ziemi, ale też meksykańskiej, przecież pamiętamy ledwie kilka miesięcy temu wielkie starcie kartelu z administracją państwową, może sprawić, że kibiców będzie mniej. Nie wiemy też do tej pory, ile biletów zostało sprzedanych, bo to są najdroższe wejściówki w historii, ale FIFA nie podaje, ile dokładnie ich sprzedała i to byłby dla Gianniego Infantino rzeczywiście duży ból głowy. Szczęśliwie dla niego największą część tego budżetu już sobie zagwarantował jeszcze przed startem turnieju, bo na nią składają się prawa telewizyjne. Natomiast Amerykanie, Meksykanie, Kanadyjczycy, trudno spodziewać się, my też o tym piszemy w swoim raporcie, żeby te gospodarki zarobiły na turnieju, nawet jeśli to obłożenie okaże się być wyższe niż w tym momencie jest, bo być może część kibiców czy ze Stanów, czy z tych krajów bliższych niż Polska zdecyduje się w ostatniej chwili na to, żeby się tam wybrać, ale mimo tego wydaje się, że FIFA zarobi, natomiast współgospodarze z pewnością do tej imprezy dołożą.
9: Bardzo dziękuję. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
9: A ja winien jestem państwu zaproszenie, że w niedzielnym magazynie Radia Tok FM po godzinie 13 będę rozmawiał z doktorem Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym, jak ten mundial może wyglądać także w ujęciu geopolitycznym. Jest z nami już Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Prowadząca magazyn EKG. Niegdyś mijaliśmy się na korytarzach Gazety Wyborczej, a teraz nawet nie mijamy się, a spotykamy w studiu Radia Tok FM. A ty zapowiesz teraz, co będzie w twoim programie.
2: Bardzo mi miło na to spotkanie, tym bardziej, że dzisiejsze popołudniowe wydanie magazynu EKG będzie takie trochę chyba jednak nie weekendowe, nie na długi weekend. Będziemy rozmawiać poważnie o tym, jaka jest temperatura naszej gospodarki i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.
9: Chłodno, ciepło?
2: Raczej coraz chłodniej. Co jest zbieżne jakoś z prognozami pogody na dwa najbliższe dni.
9: Kto jest twoim gościem?
2: Marcin Mrowiec, ekonomista, który przygotował zestaw prognoz dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
9: No więc tak zachęceni państwo mogą pozostać z nami już po informacjach Radia Tok FM. Przywita się z państwem Patrycja Maciejewicz.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
24: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 14.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Prezydent Ukrainy zaproponował Putinowi w swoim liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Silne opady deszczu unormowały trudną sytuację w lasach. Front burzowy, który pojawił się nad Polską, zmniejszył zagrożenie pożarowe, ale strażacy nadal mają pełne ręce roboty. Tym razem przy usuwaniu skutków nawałnic. Tylko wczoraj strażacy notowali ponad 1000 interwencji. W większości były związane ze skutkami ulew, które przeszły przez południe Polski ze środy na czwartek. Ostatniej nocy było spokojniej i interwencji związanych z gwałtowną pogodą nie było. Choć w wielu miejscach ulewy utrudniają życie i przynoszą zniszczenia lokalnych dróg i posesji, to jest ich pozytywny aspekt, przyznaje Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
16: Dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
15: A strażacy w związku z prognozowanymi burzami wciąż pozostają w gotowości. Centrum Gdańska od jutra nie będzie zbyt przyjazne dla kierowców. Drogowcy rozpoczynają tam serię remontów i zmian w organizacji ruchu, mówi szefowa Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Gdańsku Agata Lewandowska.
17: 6 czerwca na podwalu przedmiejskim będą wprowadzane zmiany polegające na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu relacji wyjazdowej oraz prowadzenie dwoma pasami relacji wjazdowej.
15: Prace na podwalu po kilku tygodniach płynnie przejdą w remont huciska, po którym w godzinach szczytu tramwaje jeżdżą mniej więcej co minutę. Na czas wymiany torowiska pojadą objazdami, więc komunikacyjne problemy w centrum Gdańska dotkną w zasadzie wszystkich, przyznaje prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
18: Te przebudowy będą dynamiczne i będą co chwilę się zmieniały. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierujących. Nie poruszać się na pamięć.
15: A w międzyczasie Gdańsk szykuje się do wprowadzenia w ścisłym centrum wakacyjnej organizacji ruchu, co oznacza, że rozszerzy się strefa, do której wjechać można będzie wyłącznie z identyfikatorem. Dziś do wieczora duże i całkowite zachmurzenie w większej części Polski z lokalnymi przejaśnieniami głównie na wschodzie i północnym zachodzie. Deszczowo, głównie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, ale przelotne opady będą się jeszcze dziś pojawiać w całym kraju, a na wschodzie i zachodzie również miejscami pojawią się też burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie, a w pozostałej części kraju maksymalnie 26 stopni.
14: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
13: Jest godzina 14.43. To jest ostatnia odsłona magazynu AKG w tym tygodniu. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. Na łączach jesteśmy z panem Marcinem Mrowcem, ekonomistą firmy Grant Thornton i osobą, która odpowiadała za przygotowanie raportu z prognozami gospodarczymi dla Europejskiego Kongresu Finansowego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
13: Wydaje się, że najlepsze za nami. I co teraz?
19: No to jest pytanie, które staje przed naszą gospodarką, natomiast może ja rozszyfruję to, co pani redaktor powiedziała, a co ja też tak widzę, to znaczy nie tyle, że ja widzę, tylko konsensus makroekonomistów. A przypomnę, że w naszym konsensusie brało udział 17 makroekonomistów, nie tylko bankowych, ale z różnych instytucji prywatnych, publicznych. Zbieramy od nich ankiety i staramy się określić najbardziej prawdopodobną ścieżkę, po której będzie się poruszała nasza gospodarka w perspektywie kilku lat. Nasza perspektywa w tym roku sięga roku 2029 i zaczynając od najwyższego poziomu agregacji, od poziomu PKB, ankietowani na ten rok prognozują 3,5% realnego wzrostu, w przyszłym roku 3%, w kolejnym 2,9, a w 2029 2,6. No więc to jest właśnie to, że najlepsze w sensie najszybszego tempa wzrostu gospodarczego prawdopodobnie mamy już za sobą. Z jednej strony jest to naturalne, no gospodarki, nie ma takich gospodarek, które zawsze rosłyby tak samo bardzo szybko i nigdy nie spowalniały. Osiągamy już pewne pułapy, na których coraz trudniej jest rosnąć, no i to wyszło między innymi z naszego konsensusu w tym roku.
13: Gospodarka ma dwa takie najważniejsze silniki, zawsze się je omawia dokładniej, to jest konsumpcja prywatna i inwestycje. Który z nich jest dziś bardziej niezawodny?
19: To jest dobre pytanie. Zaraz się zastanowimy, który jest bardziej niezawodny i który, na którym będziemy mogli dłużej jechać. Natomiast ja bym... Zacznijmy od liczb. To znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj mamy sytuację taką, o której ekonomiści już mówią od dłuższego czasu, że ten rok to będzie rok szczytowej dynamiki inwestycji, co wynika z kumulacji środków unijnych, zarówno tych takich zwyczajowych, czyli z funduszy spójności, jak i z wydatkowania funduszy z KPO. I na ten rok ankietowani prognozują ponad 8% wzrostu inwestycji. W przyszłym roku już poniżej 5, 4,7, a w kolejnym roku zaledwie 3% i w 2029 też nieco powyżej
13: 3%. Bo te programy po prostu się wyczerpują.
19: Tak, po prostu mamy kumulację, buduje nam się wysoka baza statystyczna, mówimy o wzrostach realnych, więc w przyszłym roku musielibyśmy jeszcze skądś wytrzasnąć, mówiąc kolokwialnie, pieniądze i je zainwestować, żeby je było jeszcze wyżej. Więc tutaj będzie spowolnienie tego tempa wzrostu. Z dokładnością na pewne przesunięcia. Wiemy, że te duże programy mają tendencję do tego, żeby się czasami przesunąć na kolejny kwartał, na kolejny rok, więc tutaj może część tego efektu będzie w przyszłym roku. Natomiast wiemy na pewno, że to źródło zasilania naszych inwestycji w postaci funduszy europejskich ma swoją kumulację i ta kumulacja będzie mijana w tym roku. Drugi element to jest kwestia konsumpcji prywatnej i tutaj ona jest związana z rynkiem pracy, o czym sobie możemy za chwilę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o konsumpcję prywatną, no to tutaj też jest oczekiwane spowolnienie w granicy. W tym roku to będzie nieco powyżej 5%, przepraszam, nieco powyżej 3%. Natomiast w kolejnych latach ta konsumpcja będzie coraz niższa, dlatego że, i tu już przechodzę płynnie do rynku pracy, płace będą rosły, ale one będą rosły coraz słabiej i coraz mniejsze będą realne przyrosty tej naszej siły nabywczej. W związku z tym nasza konsumpcja realnie z roku na rok będzie rosła, ale coraz słabiej.
13: No właśnie. Ta sytuacja na rynku pracy wydaje się taka stabilna za wskazaniem na to, że lepiej też jakoś nie będzie, ale zapewnia to całkiem takie przyzwoite wsparcie dla gospodarki. Tymczasem inwestycje zawsze są takim elementem, powiedziałabym, wyczekiwanym. Dużo się mówi o tym, że jest ich rozczarowująco mało, że się objawiają właśnie w takich pikach, czekamy na te piki. Ten obecny też jest troszeczkę opóźniony, bo czekaliśmy na wydatki związane z programem KPO. Jaka jest przyczyna tego, że tak rytualnie troszkę narzekamy, ale chyba też nie rytualnie, no bo mieliśmy ambicje, żeby inwestycje stanowiły pokaźną część naszego PKB, tymczasem nie udało się to przez wiele lat i cały czas ten odsetek jakoś tak raczej trochę spada niż rośnie. Co mówią ekonomiści z pana panelu?
19: No, ekonomiści też wskazują na słabość tych inwestycji jako jedno z wyzwań. Natomiast temat inwestycji pojawił się też na dyskusji prezesów tutaj w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, dla którego przygotowujemy ten konsensus. Niedawno zakończyliśmy takie doroczne spotkanie, którego takim punktem finałowym jest dyskusja prezesów największych banków. I tam też ten temat inwestycyjny był poruszany, jak co z tym zrobić. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Ekonomiści się od wielu lat spierają i są różne hipotezy na ten temat. Natomiast to, co pojawiło się na dyskusji prezesów, a co wcześniej pojawiało się w dyskusji ekonomistów, to jest to, że jednym z wyzwań, z którymi się musimy mierzyć, to jest struktura naszej gospodarki. Nasza gospodarka była i jest bardzo otwarta. Zainwestowało u nas wiele firm międzynarodowych, które największe inwestycje mają już za sobą. Teraz bardziej, że tak powiem, uprawiają te poletka, które już zostały zaorane i zasiane w latach poprzednich. I tutaj nie ma tych inwestycji. Natomiast nasz polski sektor prywatny, mimo że bardzo mocno wyrósł w tych ostatnich 30 latach, no to jednak nie dorobiliśmy się wystarczającej ilości, wystarczająco dużych firm, które byłyby w stanie bardzo mocno inwestować. I tutaj jednym z wyzwań i jednym z problemów jest to, że mamy relatywnie wąską liczbę firm dużych inwestujących, między innymi też w AI, w robotykę, automatyzację i tak dalej. I nie ma na to prostego rozwiązania. Jednym z rozwiązań i jedną z szans jest, która się nam pojawia dosyć nieoczekiwanie i zaskakująco, no to jest program SAFE i tutaj też pojawił się wątek tego, czy te pieniądze wykorzystamy, czy to będzie tylko jednorazowy zastrzyk inwestycyjny, czy też na bazie tego zastrzyku zbudujemy konkurencyjny globalnie przemysł, który będzie eksportował i który będzie budował wartość dodaną w przyszłości.
13: Dzisiaj minister Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że pierwsze płatności z programu SAFE trafiły na konta firm, więc to jest jakiś taki dobry sygnał, że firmy będą mogły to przekuwać już w projekty, które zostały uzgodnione. Ja chciałabym jeszcze zapytać o taką chyba ciemniejszą stronę tych prognoz, najbardziej ciemną, a mianowicie o finanse publiczne, bo chyba jest tak, że gospodarka to sobie poradzi, bo te inwestycje i wydatki konsumentów, czyli nasze codzienne wydatki, będą wspierać gospodarkę. Tymczasem rząd ma pewien problem i ten problem nie jest też od dziś. Może pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
19: Tak, to ja może znowu zacznę liczbę, a potem przejdę na takie ogólne obserwacje. Jeżeli chodzi o liczby, to w konsensusie Europejskiego Kongresu Finansowego prognozowane są wysokie deficyty. W tym roku prawie 7%, w przyszłym 6,4% PKB, co oznacza przyspieszanie trajektorii długu. Na koniec roku przyszłego, 2027, ankietowani prognozują, że nasz dług sięgnie 70% PKB, a w 2029 75% PKB. To są już bardzo wysokie liczby. To pokazuje niepokój, zresztą w tej części, w której prosiliśmy naszych ankietowanych o to, żeby wskazali największe ryzyka dla naszej gospodarki, no to właśnie największym krajowym ryzykiem jest stan finansów publicznych i ryzyka z tego płynące. I tutaj dochodzimy do pewnej trudności, dlatego że te liczby same z siebie, no one są niepokojące, chociażby w kontekście tego, że sami sobie ustaliliśmy w Konstytucji limit 60% długu do PKB.
13: Taki bezpiecznik, żeby go nie przekroczyć.
19: No właśnie, a ja mówię o 70%, a nie zostały uruchomione te kroki, które miały wynikać z tego bezpiecznika. Co wynika z tego, no powiedzmy, z takiej innowacyjności, ale chyba nie o taką nam chodzi, w ramach...
13: Kreatywności, możemy to też tak powiedzieć?
19: Kreatywnej księgowości, która rozróżnia pomiędzy poprawnie liczonym długiem i deficytem, który właśnie ten dług sięgnie 70% w 2027, a tak zwanym państwowym długiem publicznym, który bierzemy, że to jest nasza polska definicja i tam do tej polskiej definicji nie wchodzi to wszystko, co powinno wchodzić, więc taki element innowacyjności. Ale jeżeli chodzi o ryzyka płynące z tych poziomów, no po pierwsze to są ryzyka wynikające ze wzrostu kosztów obsługi długu. Koszty obsługi długu, czyli rentowności obligacji, zależne są od inflacji. No i teraz jako kraj wchodzimy jesteśmy zresztą, no, tak jak cały świat, weszliśmy w geopolityczną sytuację, gdzie są bardzo poważne poważne ryzyka związane z cenami nośników energii. Cieśnina Ormuz, ropa, pochodne ropy, pochodne gazu i tak dalej. No i tu jest ryzyko, że ta inflacja może przyspieszyć. Gdyby przyspieszyła, to rentowności będą musiały być coraz wyższe i my zostaniemy zaskoczeni wzrostem rentowności obligacji. To będzie oznaczało bardzo wyraźny wzrost kosztów obsługi długu. I to jest jedno z tych ryzyk, co do których możemy mówić właśnie na zasadzie ryzyk. Nie wiemy, czy to jest pewne, nie wiemy, jak nam się uda zaistnieć w tej sytuacji, ale dlatego mieliśmy te poziomy ustalone, żeby ich nie przekraczać, żeby bardziej spokojnie wchodzić w taką sytuację, a my wchodzimy w bardzo poważną sytuację geopolityczną na bardzo wysokich poziomach deficytu, ale moim zdaniem najgorsze to nawet nie są te liczby, tylko to jest stan świadomości naszej klasy politycznej. Poprzednia koalicja rozkręciła wydatki, a obecna koalicja tamtych nie zatrzymała, a jeszcze dołożyła swoje. I dopóki na poziomie takim ogólnego zrozumienia społecznego, że nie możemy żyć ponad stan w nieskończoność, dopóki nie dojdziemy do tego wniosku, no to dopóty politycy będą próbowali nas kupić za nasze własne pieniądze, a nawet nie za nasze własne, tylko za to, że nas zadłużą.
13: Za pieniądze przyszłych pokoleń, tak mówią ci bardziej restrykcyjni ekonomiści. Powiedział pan o rentowności obligacji, to takie słowo wyjaśnienia, że rentowność to jest taki rodzaj premii za ryzyko, jeżeli inwestycja w dany kraj, w dług danego kraju staje się troszeczkę mniej wygodna, to żąda się troszkę większej premii za ryzyko i właśnie ta rentowność odzwierciedla to ryzyko. No i właśnie mówi się o tym problemie z finansami publicznymi od dawna. To nie jest od tygodni, to nie jest od miesięcy, to jest od lat. Ale dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że rynki w jakiś taki czarodziejski trochę sposób wierzą chyba rządowi, bo te rentowności, czyli ta premia za ryzyko odrobinę wzrosła, ale nie jest ona dramatyczna, natomiast notowania naszej waluty są stabilne i to na dosyć wysokim poziomie. Jak pan to wytłumaczy?
19: No tutaj istotną częścią wytłumaczenia jest rola polskich banków, dużych banków, które kupują te obligacje, które rząd emituje i tutaj jesteśmy w sytuacji skrajnej, jeżeli chodzi o kontekst Unii Europejskiej. W żadnym innym kraju portfele, banki nie mają tak dużego odsetka obligacji w swoich portfelach inwestycyjnych, jak to ma miejsce w Polsce. I znowu, po raz kolejny, dopóki sytuacja jest stabilna, wszyscy są zadowoleni. Minister finansów jest zadowolony, bo ma kto kupować obligacje. Banki są zadowolone, dlatego że jak sobie policzą tak zwany return on equity, zwrot z equity, to on jest nawet wyższy z obligacji rządowych niż z finansowania gospodarki, co jest pewnym paradoksem, no ale tak to z punktu widzenia banku wygląda. No tylko powstaje pytanie, czy tak można w nieskończoność? No w nieskończoność nie można i znowu dochodzimy tutaj do elementu ryzyka. Gdyby ktoś nam zagwarantował, że sytuacja geopolityczna, sytuacja inflacyjna będzie stabilna, no to ta sytuacja mogłaby trwać dłużej. Natomiast jeżeli pojawi się jakiś impuls inflacyjny, to on przełoży się na spadki cen obligacji. Tutaj wzrost rentowności dla obligacji oznacza spadek ceny. Jeżeli inwestorzy wiedzą, że banki mają dużo tych obligacji w swoich portfelach, to nawet jeżeli to są takie portfele, w których nie trzeba na bieżąco aktualizować ich wyceny, no to inwestorzy, analitycy są w stanie sobie to policzyć, a to bezpośrednio uderza w kapitał banków. I tutaj dochodzimy do jednego właśnie z tych ryzyk, że jeżeli ten impuls się pojawi, to on będzie nie tylko bezpośrednio dotykał ministra finansów, bo będzie mniej kupujących obligacje, ale też uderzy w nasze banki. I to jest właśnie przedmiot tej troski i dlatego ekonomiści tak mówią. Natomiast z drugiej strony, no można zrozumieć tych, którzy to słuchają. No słuchają to od wielu lat, nic się nie wydarzyło, to może ci ekonomiści przesadzają. No to jest tak, że ekonomiści mówią o ryzykach, ale kiedy to ryzyko już uderzy, to potem już jest za późno. Dlatego trzeba po prostu działać wyprzedzająco.
13: W poprzedniej edycji południowej magazynu EKG dzisiaj gościłam pana Michała Stajniaka, z którym rozmawialiśmy o cenach paliw, ale też o tym, czy rząd wycofa się i jak szybko z programu CPN. Zdaniem naszego eksperta nie jest to możliwe w najbliższym czasie, więc chciałam pana zapytać, jak pan sobie wyobraża konsolidację fiskalną, czyli to zmniejszanie deficytu, ograniczanie długu w sytuacji, kiedy mamy jeszcze ponad rok do wyborów, a ograniczenie takiego pakietu, który daje nam ulgę na stacjach benzynowych, jest tak trudne.
19: Panie redaktorze, to może ja zaraz bezpośrednio się ustosunkuję do pytania, natomiast odpowiem od razu na poziomie takim znowu makroekonomicznym i zacytuję tutaj pana Sławomira Dudka, który był gościem Europejskiego Kongresu Finansowego, a który jest przewodniczącym Rady Fiskalnej. I on powołując się na swoją niedawną wizytę na forum właśnie tych Rad Fiskalnych Europejskich, oni tam jasno powiedzieli i zarysowali szefowie tych, no konsensus wśród szefów Rad Fiskalnych jest taki, że konsolidacja fiskalna pojawia się w jednym z dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz to jest silne przywództwo polityczne, które uzmysławia społeczeństwu, że tak nie można i dzięki temu przywództwu mamy konsolidację i to jest powiedzmy scenariusz A. A scenariusz B jest wtedy, kiedy uderzamy w ścianę i każdy już widzi, że dalej tak nie można. No i teraz każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy takie przywództwo i czy gdzieś, że tak powiem, ono jest na horyzoncie i czy ma poparcie polityczne, czy też będziemy skazani na to wyjście B.
13: I które wyjście wolimy, tak?
19: Tak, znaczy, które wyjście, znaczy, no myślę, że tutaj zarówno pani redaktor, jak i ja mamy swoje, nawet nie tyle typy, co jakby, no mapa prawdopodobieństwa jest taka, że chyba spycha na stronę tego scenariusza B. I to myślę, to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast odnosząc się do cen paliw i do nadchodzących wyborów, no niestety, i tutaj znowu nawiązuję do tego, co powiedziałem wcześniej, jesteśmy niewolnikami stanu świadomości naszej klasy politycznej.

0: Była dzisiaj Olga Tanajewska. Kończymy po za chwilkę informacje o 15, a po nich wraca Przemysław Iwańczyk i popołudnie TOK FM. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia, dziękuję.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Czy dojdzie do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem? Taki scenariusz proponuje ukraiński prezydent. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami. Dotyczy to głównie wschodniej części kraju. W informacjach również sport i rozmowa z Mają Falińską, która przygotowuje się do jutrzejszego finału tenisowego French Open. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
9: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Wołodymyr Zełenski poinformował też o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Rosja odzyskała taką samą liczbę jeńców. Marynarka wojenna Ukrainy oświadczyła, że dron, który eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym, trafił tam w wyniku zastosowania przez Rosję środków walki radioelektronicznej. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało w piątek, że w pobliżu portu eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron, jak podano, należy do typu używanego wojnie na Ukrainie. Do zdarzenia odniósł się premier Donald Tusk, który ocenił, że sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, a Polska stara się być na to przygotowana. Dopiero pod koniec przyszłego roku na Mazowszu pojawi się nowy schron. Budowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie czy Siedlcach, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Mimo to, jak podkreśla wojewoda, na Mazowszu trwają głównie modernizacje i adaptacje istniejących obiektów oraz zakupy sprzętu dla samorządów.
10: Taka też była logika przy przyjmowaniu ustawy, że jest badanie, które jest wykonywane przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się też ze względu na roczność programu, na tym, żeby zaadaptować te miejsca.
8: Mazowsze tylko na obronę cywilną i ochronę ludności wyda w tym roku 710 milionów złotych. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Silne wiatr i burze mogą występować w godzinach wieczornych, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
11: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia można spodziewać spodziewać się silnych opadów deszczu oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.

0: Nocy sytuacja burzowa w całym kraju powinna się ustabilizować. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa zmierzy się jutro z Mirą Andrijewą. Polka ma za sobą 9 zwycięstw. Rozmawiał z nią wysłannik TOK FM na paryski turniej Przemysław Pozowski.
1: Maju, ty na korcie w tym wywiadzie zaraz po wygraniu ostatniej piłki mówiłaś, nie wiem co się dzieje, nie dociera to jeszcze do mnie, minęło parę godzin. Dotarło, wiesz co zrobiłaś? Jesteś finalistką Rolanda Garrosa.
2: Nie, i pewnie nie dotrze przez kilka dni, na pewno, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa.
1: A jak sobie wyobrażasz ten sobotni finał? Bardzo ci publiczność wspierała i może tak też być w sobotę.
2: No mam nadzieję, bardzo na to liczę oczywiście, bo publiczność bardzo mi pomogła. Dała mi naprawdę bardzo dużo energii i takich pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że się też tym odwdzięczyłam.
1: No jak sobie to wyobrażasz?
2: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
0: Finał tenisowego French Open, czyli pojedynek Mai Chwalińskiej i Miri Andrejewej, jutro o 15:00 pokażą go Eurosport i TVN. Koszykarskie święto w Warszawie zepsute przez formę Polaków. W najważniejszych meczach Mistrzostw Świata w odmianie 3-3 zabraknie obu naszych reprezentacji. O szczegółach opowie teraz Michał Waszkiewicz.
3: Małe miasteczko koszykarskie pod Pałacem Kultury zachwyciło wszystkich kibiców. Atmosfera jest znakomita. Na organizacyjnie turniej wypada bardzo dobrze, w przeciwieństwie do naszych zespołów. Polki miały walczyć o medal, a Polacy co najmniej o ćwierćfinał, ale występ obu reprezentacji okazał się klapą. Kobiecy zespół pokonał tylko Madagaskar, a porażki z Czeszkami, Azerkami i Holenderkami sprawiły, że Polki odpadły z turnieju już po fazie grupowej. Wyszło słabo, ale jeszcze gorzej spisali się panowie. Oni nie wygrali nawet jednego meczu. Pierwszego dnia było blisko w spotkaniach z Mongolią i Łotwą, ale wczoraj z Czechami i USA walki już nie podjęli. Dziś mecze 1/8 finału, jutro ćwierćfinały, a w niedzielę w Warszawie decydujące mecze Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 15:20. Dziś jeszcze duże i całkowite zachmurzenie w większej części Polski z lokalnymi przejaśnieniami głównie na wschodzie i północnym zachodzie. Deszczowo głównie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, ale przelotne opady będą się pojawiać dziś jeszcze w całym kraju. A na wschodzie i zachodzie pojawią się też burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie, a w pozostałej części kraju maksymalnie 26 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Popołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Wracam do Państwa. Przypomnę, wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem Adam Szuraj, a kolejnym naszym rozmówcą jest Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
6: Dzień dobry.
5: Jest pan zaskoczony listem, który napisał Wołodymyr Zełenski do Władimira Putina i to, że ma on taką otwartą i dość koncyliacyjną formę, biorąc pod uwagę to, że oba kraje nie mają żadnych kanałów dyplomatycznych między sobą w tej chwili.
6: Czy on jest koncyliacyjny, to nie wiem, bo już widziałem, że rosyjscy komentatorzy na przykład zauważyli, że ten list kończy się słowami sława Ukrainie, co jest prawda, jakby zrozumiałe, że tak napisał prezydent Zełenski, natomiast no, dla Rosjan, dla rosyjskich kręgów władzy to jest oczywiście okrzyk banderowców, faszystów i tak dalej, już nie będę oczywiście powielał rosyjskiej propagandy, więc ja ten list odczytuję trochę jako taką szpilę jednak wbitą trochę w stosunku do Władimira Putina, bo tam zauważmy, że Wołodymyr Zełenski, oczywiście tak, on proponuje rozmowy, proponuje, żeby wojnę zakończyć. To jest w jakiś sposób koncyliacyjne, tak jak pan mówi. Natomiast on tam też zauważa, że no jeśli ta wojna nie skończy się po myśli Rosji, no to Władimir Putin może de facto stracić władzę, zostać obalony przez Rosjan, przez swoich ludzi. No więc to jest takie trochę chyba próba wygrywania pewnego, prawda, zmęczenia rosyjskiej elity tą wojną, pewnych sporów, które gdzieś tam możemy obserwować, bardziej otwartych czy też bardziej ukrytych. To widać nawet całkiem dobrze teraz na tym toczącym się forum w Petersburgu. Więc tak jak mówię, no ten list może być odebrany jako taka próba trochę podważenia autorytetu Władimira Putina. No na pewno taką próbą był też dron, który, prawda, czy atak dronów na Petersburg, na port w Kronsztadzie, czyli w okolicach Petersburga, prawda, w dzień otwarcia Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, prawda, gdzie Rosja się szczyci, że zaproszono ponad 130 przedstawicieli ze 130 krajów, prawda, tysiące gości, no a tutaj ukraińskie drony atakują. Teraz ten list, w którym de facto Wołodymyr Zełenski, prawda, mówi, że jeśli nie wygrasz, Władimirze Putinie, a nie wygrasz, no to może ci grozić, prawda, upadek albo rewolucja, no i jeszcze ta sława Ukrainie na końcu, więc tak bym to raczej odczytywał trochę jako jednak taka próba właśnie osłabienia autorytetu Władimira Putina, czy próba jeszcze większego osłabienia autorytetu Władimira Putina, może w ten sposób, no bo tak jak mówię, te drony nie pomagają, pewne spory w elicie też nie pomagają wizerunkowi Władimira Putina, te doniesienia o tym, że mu spada poparcie społeczne, też mu nie pomaga, więc w takim kontekście bym to widział trochę jednak szerszy.
5: On jest, mówię o tym liście, bezprecedensowy nie tyle w treści, co w momencie, w którym został napisany, czyli w sytuacji, w której, tak twierdzi wielu ekspertów, Ukraina zyskuje strategiczną przewagę, uderzając w coraz to odleglejsze cele na terenie Rosji. Proszę wybaczyć, ja nie znam się na prowadzeniu negocjacji na biznesie, choć jeden do jednego na sprawy polityczne, nie można tego przekładać, ale jest to wykorzystanie w tej chwili hossy, jaką może mieć i ma Ukraina na froncie, zdaniem ekspertów?
6: Niewątpliwie, no oczywiście, no ten list jest pisany, tak jak mówię, z takiej pozycji, no nie, że my wygrywamy, tak, Wołodymyr Zełenski tego wprost nie mówi, natomiast no tak jak pan zauważył, to się łączy też tak z tym, co powiedziałem, no prawda, że to trzeba wpisać w ten kontekst oczywiście właśnie ataków dronowych coraz głębiej w terytorium rosyjskie, no nie tak dawno atak, prawda, na Moskwę czy okolice Moskwy, rafinerię obok Moskwy, no mamy ten ostrzał tego Petersburga właśnie w dzień otwarcia tego forum. Czy mamy, inicjatywa przychodzi na stronę Ukrainy, tutaj jednak zdania są podzielone wśród ekspertów. Niektórzy twierdzą, że za wcześnie na taki optymizm, natomiast no, ewidentnie te rosyjskie postępy na froncie są wolniejsze niż były do tej pory, czy w przeszłości, więc to oczywiście na plus dla Ukraińców. Ataki na tyły rosyjskich wojsk, szczególnie na drogi łączące, prawda, Krym z to drogi lądowe przez terytoria okupowane przez Rosję z tą Rosją właściwą też faktycznie powodują zamieszanie na rosyjskim zapleczu. No mamy te problemy z paliwem chociażby, prawda, czy kryzys paliwowy de facto na Krymie. Więc to tak jak pan zauważa, no jest to taki pewien rodzaj też takiego właśnie zagrania na nosie Rosjanom, ale jednak z propozycją rozmów pokojowych, no bo Ukraina też sobie zdaje sprawę, Wołodymyr Zełenski sobie zdaje sprawę, że Ukraina oczywiście nie ma sił, żeby teraz pokonać Rosję dosłownie i żeby tą Rosję wyrzucić po prostu z granic ukraińskich do granicy z 91 roku, prawda, albo żeby pójść jeszcze dalej. No natomiast na pewno prasa światowa i też zdanie opinii publicznej na pewno no, jest po stronie Ukrainy jeszcze bardziej dzięki właśnie tym przeróżnym takim drobnym, mniej lub bardziej sukcesom, prawda, jeśli chodzi właśnie chociażby te ataki dronowe, o których tak no, powiedział pan, czy też ja tak tutaj te blokady dróg, czy problemy z paliwem. Więc czy właśnie, tak jak mówię, te głosy docierające z różnych stron, że gdzieś tam ta elita rosyjska się kłóci, prawda, co dalej z tą wojną, no pojawiło się w piśmie no, kremlowskim, chociaż oczywiście to próbuje uchodzić za think tank niezależny. Rosja w globalnej polityce jest taki portal, tam się pokazał artykuł jednego z tych kremlowskich inteligentów, który wprost mówi, oczywiście on nie krytykuje Putina, nie mówi o tym, że wojna jest, prawda, była bez sensu i tak dalej, no bo to jest oczywiście nieostrożne, natomiast on mówi, że tych celów na razie nie możemy osiągnąć pierwotnych, czyli obalenia Wołodymyra Zełenskiego, no więc pora może troszkę zeskalować te nasze cele i tak to, co już odnieśliśmy, to jest ogromny sukces, skupmy się na rywalizacji z całym Zachodem w przyszłości, no ale pora tą wojnę na razie przynajmniej wygasić, no bo musimy walczyć z całym Zachodem. No więc takie głosy są, to oczywiście wpływa na gdzieś wizerunek Władimira Putina, no więc ten list, prawda, no świetnie się też w to wszystko wpisuje.
5: Tak, ale jest też szereg innych okoliczności, które wskazują być może na przełom i o to chciałbym pana zapytać. Raz, słowa płynące z Kremla, że może zamiast zawieszać broni, to lepiej tę wojnę w ogóle skończyć. Takie postawy jeszcze strona rosyjska, kimkolwiek są wypowiadający te słowa, nie prezentowała. Inna rzecz, choćby rząd Niemiec zakłada, że mimo tych nasilających się walk już niebawem może dojść do rozmów strony nie tylko ukraińskiej, ale także europejskiej z Rosją, no i powrót do biznesu. Zresztą sam Władimir Putin również wspominał, że właściwie odkręcić kurek z surowcami to jeden moment, jedno słowo, jedna decyzja.
6: Znowu jest pewien wielogłos, no bo z jednej strony, prawda, Władimir Putin mówi, odpowiadając na list prezydenta Zełenskiego, mówi, że no okej, możemy się spotkać, porozmawiajmy, jasne, Rosja jest za pokojem oczywiście, natomiast rozmowy w Moskwie. No i to oczywiście oznacza, że Władimirowi Putinowi nie zależy na żadnych rozmowach, no bo zaproszenie Władimira Zełenskiego do Moskwy, prawda, de facto, no...
5: Którego chciało się zgładzić na początku tej wojny, tak?
6: Prawda, no wiadomo, że Wołodymyr Zełenski się na to nie zgodzi, to byłoby samobójstwo dla niego, z kim by tam nie pojechał, z jaką obstawą by tam nie pojechał, to byłoby to dla niego samobójstwo, więc to już, prawda, wystarczy to jedno zdanie Władimira Putina, odrzucając tę otoczkę, jak to Rosja kocha pokój i tak dalej, i że ta wojna może się w jeden dzień skończyć, tylko Ukraińcy musicie opuścić Donbas i będziemy braćmi. To się wszystko oczywiście rozbija o to jedno zdanie, że rozmowy jasne tylko w Moskwie. No, z drugiej strony, tak jak pan mówi, są pewne głosy w Rosji, że prawda, no, ta wojna, no, pora ją zakończyć. Rosja się szczyci bardzo tym, że pierwszy raz od dawna duża delegacja z Niemiec przyjechała. No, oczywiście w większości to są politycy AfD, którzy zawsze sprzyjali Rosji. Natomiast no, są tam biznesmeni też niemieccy. No, jest delegacja amerykańska, co prawda od spraw kultury, no ale jednak pierwszy raz od już dłuższego czasu, od wybuchu wojny, Amerykanie się pojawili w Petersburgu na tym forum ekonomicznym, czym oczywiście Rosjanie też się bardzo szczycą i cały czas to podkreślają, więc z jednej strony są takie pewne ruchy, powiedzmy, koncyliacyjne czy sugerujące, że mogłyby być jakieś negocjacje, no a z drugiej strony na tym forum, na tym samym forum ekonomicznym Andrii Bizrukow, no teraz związany z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, czyli tą kuźnią kadr rosyjskich, wcześniej oficer wywiadu, mówi wprost, że my się musimy przygotować, my Rosjanie, na co najmniej dekadę wojny w mniejszym lub większym natężeniu, a nawet na więcej lat. Co najmniej dwa pokolenia muszą być przygotowane na życie w stanie wojny, co oczywiście nie oznacza, że Rosja ma się nie rozwijać swojej gospodarki. Nie wiem, jak sobie to wyobraża, no ale takie słowa padają, swojej ekonomii. Natomiast wojna będzie trwała z mniejszym, większym natężeniem i co najmniej dekada albo i dłużej w takim stanie wojennym Rosjanie muszą się nauczyć żyć. No więc tutaj z kolei, no prawda, głos, który to zupełnie przeczy jakimkolwiek rozmowom o negocjacjach, prawda, czy możliwości negocjacji.
5: Musimy niestety kończyć, ale bardzo dziękuję panu za poświęcony nam czas. Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Już po informacjach kolejna odsłona naszego programu będzie z nami Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
4: Autopromocja.
7: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
8: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
7: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 15.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. W czwartek IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w powiecie lubomelskim na Wołyniu. Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz na szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie wyszli ze wspólnym pomysłem dotyczącym procesu akcesyjnego krajów kandydujących do Unii. Francja i Niemcy proponują, by spełnienie określonych kryteriów akcesyjnych było nagradzane, na przykład stopniowym dostępem do jednolitego unijnego rynku lub delegowaniem obserwatorów do instytucji Unii Europejskiej. Ma to zachęcić kraje kandydujące do wspólnoty do przyspieszenia reform. Warszawski Sąd Rejonowy aresztował na 3 miesiące podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, informuje Warszawska Prokuratura Okręgowa. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany w środę. Śledztwo prowadzone jest przeciwko Wojciechowi S., podejrzanemu o to, że 1 czerwca wysłał do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przesyłkę opisaną jako broń chemiczna. Jak zaznaczył rzecznik prokuratury, podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Latem ma być łatwiej dojechać pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. 14 czerwca w życie wchodzi nowy, wakacyjny rozkład jazdy, w którym dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
20: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu, jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
0: Po 5 par, czyli pociągów, dostaną Ustka i Łeba. Kolejne informacje w Tok FM o 15.40. Dziś jeszcze duże zachmurzenie w większej części Polski, deszczowo głównie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, ale przelotne opady będą dziś pojawiać się w całym kraju, a na wschodzie i zachodzie również będzie burzowo. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie, w pozostałej części kraju maksymalnie 26 stopni.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 15.23, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Kłaniam się, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
5: Obiecuję sobie, że nasze programy, a staram się wprowadzać swoje zamierzenia w czyn, których jestem moderatorem prowadzącym, mają edukować. I chciałbym, żebyśmy w takiej konwencji poprowadzili rozmowę na temat wyborów parlamentarnych w Armenii, które zaplanowano na 7 czerwca, ale też i nadali kontekst tym wyborom. Nie musimy spojrzeć na nie w ujęciu również niestety rosyjskim.
18: Nie da się bez tego, dlatego że ten kontekst rosyjski jest tam obecny w zasadzie z każdej strony, jakby na nie nie patrzeć, jakby ich nie analizować. Ale rzeczywiście może przybliżymy na początek ten szerszy kontekst i Armenię jako taką. Armenia ze względu na to, co się stało w Gruzji w ostatnich latach, czyli na takie ponowne przejęcie przez siły posądzane o prorosyjskość, poniekąd słusznie, ale przede wszystkim siły, które realizują agendę antydemokratyczną, Armenia stała się po latach dominacji Gruzji w tym dyskursie opisywania Kaukazu i dzielenia go na siły, na państwa proeuropejskie, prozachodnie i takie w szarej strefie, Armenia stała się prymusem. Armenia zadeklarowała aspiracje unijne. Armenia zaczęła dużo odważniej nawiązywać bliskie relacje, również wojskowe, z Francją, ze Stanami Zjednoczonymi. I Armenia zaczęła się wyczołgiwać spod nacisku różnego rodzaju wokoło rosyjskich instytucji integracyjnych. Między innymi z sojuszu wojskowego z Rosją, w której od 2 lat Armenia nie uczestniczy. Wynikało to po części z przemian społecznych, które tam zaszły. Wynikało to po części z tego, że obecny premier, który będzie walczył o reelekcję, Nikol Paszinian, doszedł do władzy na fali takich właśnie antykorupcyjno-antyoligarchicznych protestów. W tym regionie świata siłą rzeczy antyoligarchiczne ruchy zazwyczaj mają też charakter prozachodni, miękko bądź bardziej zdecydowanie, ale jednak. A z drugiej strony ten zwrot w stronę Zachodu jest motywowany ogromnym rozczarowaniem Rosją jako formalnym sojusznikiem Armenii. Armenia w ostatnich latach straciła nie wprost Górski Karabach. Konflikt Ormian z Azerbejdżanami sięga ostatnich lat Związku Radzieckiego. Początkowo Ormianie mieli przewagę militarną, w związku z czym w wyniku wojny z Azerbejdżanem zajęli dużą część terytoriów zamieszkanych przez właśnie etnicznych Ormian, przez Ormian. Stworzyli tam parapaństwo, nigdy nie włączając go formalnie do Armenii. Natomiast po latach, przez dekady kolejne, Azerbejdżan gromadził pieniądze i broń dzięki ropie naftowej, dzięki gazowi ziemnemu. I kiedy poczuł się wystarczająco silny, uderzył na Armenię, uderzył na Górski Karabach. Nikol Paszinian przez opozycję jest posądzany o to, że Górski Karabach odpuścił, że dopuścił do jego utraty. No ale z drugiej strony Rosja nie zrealizowała swoich sojuszniczych zobowiązań i nie pomogła Armenii, kiedy bomby spadały również na terytorium tej Armenii właściwej, uznawanej prawno międzynarodowo. W związku z czym Paszinian jest w sytuacji, w której z jednej strony ma prawo powiedzieć, że Rosjanie nas rozczarowali, opuścili, zdradzili, czyli musimy szukać jakichś nowych centrów siły, grać z innymi mocarstwami. No a z drugiej strony ta utrata Górskiego Karabachu stała się poniekąd też szansą, dlatego że Górski Karabach jak cierń uniemożliwiał Ormianom normalizację relacji, już nie mówię o Azerbejdżanie, ale też z Turcją. Utrata Górskiego Karabachu przez Ormian pozwala, jeżeli popatrzeć tak długofalowo, może pozwolić Armenii na to, żeby rozwijać się bez tego kamienia u szyi, którym ten Górski Karabach przez 3 dekady był.
5: Te niuanse związane z polityką, a właściwie z rozgrywaniem przez stronę rosyjską, tak Armenii, jak i Azerbejdżanu, są, myślę, dla przeciętnego odbiorcy trudne do pojęcia. Nie tak dawno, usiłuję sobie przypomnieć, pamiętam imprezę sportową na stadionie w Baku, gdzie obok siebie siedzieli Władimir Putin i prezydent Alijew i wyglądali na ludzi w bardzo dobrej komitywie. Można tak rozgrywać dwie strony, które są wrogo do siebie nastawione, czyli Armenia i Azerbejdżan?
18: One tak były rozgrywane. Rzeczywiście były takie okresy. Akurat ten moment, w którym rozmawiamy, nie jest najlepszym przykładem, bo relacje Azerbejdżanu z Rosją też się bardzo popsuły, z innych powodów zupełnie. Ale były takie momenty, kiedy relacje Putina z Ilhamem Alijewem były lepsze niż relacje z Armenią. Chociaż to z Armenią Rosję łączył sojusz.
5: Igrzyska europejskie w Baku.
18: Impreza, którą Azerbejdżanie bardzo się szczycili. Zresztą nieprzypadkowo pierwszymi dwoma państwami, które te igrzyska europejskie zorganizowały, były Białoruś i Azerbejdżan właśnie, czyli państwa, które przez sport próbują się wybielać swój wizerunek. Trzecie były w Polsce.
5: To pan powiedział.
18: Ale to ja powiedziałem, tak. Nie porównując oczywiście mimo wszystko tych systemów. Natomiast tak, dla Azerbejdżanu i Igrzyska Europejskie i Formuła 1, które przecież przez Baku też przejeżdżała co najmniej parę razy. Były takim sposobem na reklamę Azerbejdżanu. Ale wracając do tematu relacji z Rosją, rzeczywiście, gdyby analizować tylko bliskość współpracy między Moskwą a Erywaniem i Baku, to trudno byłoby stwierdzić, kto jest sojusznikiem, a kto nie. I Ormianie to zauważali, aż w końcu odczuli to na własnej skórze poprzez właśnie opuszczenie w sytuacji w 22 roku, kiedy Azerbejdżan ostatecznie zlikwidował karabaskie parapaństwo i jego wojska wkroczyły na teren kilku wsi na terenie Armenii właściwej. I pod wpływem tego rozczarowania hasła prozachodnie stopniowo zaczynały zdobywać coraz większą popularność, aż do momentu, w którym Nikol Paszynian w czasie obecnej kadencji parlamentu przeforsował przepisy deklarujące ostateczny cel w postaci wejścia do Unii Europejskiej, co spotkało się z kolei z ogromnym sprzeciwem Rosji, takim bezprecedensowym, dlatego że podczas ostatniego spotkania liderów z kolei Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przywódcy wezwali Paszyniana do zorganizowania referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, zagrozili mu katastrofą gospodarczą, podniesieniem cen gazu, które oczywiście przede wszystkim z Rosji płynie do Armenii i całą serią kroków wymierzonych w bezpieczeństwo gospodarcze z kolei Armenii. Putin przypomniał Paszynianowi, że na Ukrainie zaczęło się od aspiracji unijnych, kiedy Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej właśnie pod presją Rosji. Mało kto pamięta, ale Armenia akurat to pamięta, że w tym samym czasie oferta w postaci umowy stowarzyszeniowej została również wystosowana wobec Armenii i pod naciskiem Kremla Armenia musiała to wtedy odrzucić. To było jeszcze w czasach sprzed Paszyniana. Ergo, Putin grozi Armenii powtórką z Ukrainy. Putin groził Armenii de facto wojną. I ostatnia rzecz, Paszynian Putina się niespecjalnie boi. Była taka fajna scenka z czasu, w zasadzie tej bieżącej kampanii wyborczej, kiedy w obecności Putina Paszynian opowiadał o tym, że Armenia jest państwem demokratycznym, nie blokujemy sieci społecznościowych, a nasi politycy nie siedzą w więzieniach, co zostało odebrane jednoznacznie jako ukazanie kontrastu pomiędzy Armenią i Rosją.
5: Proszę wybaczyć, nie lubię i nie posługuję się knajackim językiem na antenie Radia Tok FM, ale można wpływać na wynik wyborów tak na rympał, jak chce zrobić Rosja właśnie w Armenii?
18: Można. Próbowali Rosjanie to robić w Mołdawii. W Mołdawii próbowano kupować wyborców, próbowano tam masowo wykorzystywać zdobycze technologii w postaci sztucznej inteligencji, w postaci różnego rodzaju, wykorzystywać algorytmy, które przecież we wszystkich sieciach społecznościowych, tych zachodnich, są oparte na polaryzacji, na pogłębieniu konfliktu. Rosjanie, nie udało im się to zrobić w Mołdawii, ale próbują to samo robić dokładnie w Armenii. Władze Armenii dodatkowo obawiają się desantu wyborców z Rosji z armeńskimi paszportami, którzy mieliby głosować właśnie na prorosyjską opozycję. Rosjanie znaleźli sobie kogoś na kształt Bidziny Iwaniszwilego. Bidzina Iwaniszwili to był oligarcha zarabiający w Rosji, który wrócił do Gruzji, odsunął od władzy ekipę Michaila Saakaszwilego i przez ostatnie 13 już lat rządów stopniowo odwrócił ten wektor polityki zagranicznej Gruzji w stronę bardziej prorosyjską, a zdecydowanie bardziej antyzachodnią. Rosjanie znaleźli kogoś praktycznie identycznego. Nazywa się Samvel Karapetyan, jest Ormianinem z rosyjskim paszportem, z podwójnym obywatelstwem, który został wysłany do Armenii po to, żeby zbudować siłę polityczną mającą rzucić wyzwanie Paszynianowi. I to jest jego główny rywal w tym momencie w wyborach, chociaż z drugiej strony Paszynian też stosując metody niekoniecznie kojarzące się z jeffersonowską demokracją, Karapetyana na przykład swego czasu zatrzymał pod zarzutem przygotowania zamachu stanu. Zresztą wielu działaczy opozycji pod takimi zarzutami siedzi w aresztach. Poniekąd te podejrzenia mogą być słuszne, ale trudno też jakby przedstawiać przez to Nikola Paszyniana jako takiego człowieka rzeczywiście żelaźnie przywiązanego do zasad demokracji, chociaż zdecydowanie więcej wątpliwości, również jeśli o to chodzi, można by mieć pod kątem jego głównych wyborczych rywali.
5: Zostawiamy wybory w Armenii. Ja chciałbym jeszcze, by odniósł się pan do informacji, która dotarła do nas kilka godzin temu, mianowicie dron morski, proszę wybaczyć, ale na militariach nie znam się aż tak, by wiedzieć, czym jest dron morski. Nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Wspominam o tym dlatego, jest to o tyle istotne, że to kolejny taki incydent na terenie Rumunii, czyli na terenie kraju NATO. Jak należy to traktować? I pytanie oczywiście w toku śledztwa pewnie zostanie wyjaśnione, do kogo należał ten dron. Na pewno jest używany w wojnie na Ukrainie. Pytanie, przez którą ze stron?
18: Przez obie strony. Może to być równie dobrze dron ukraiński. W Gałaczu ten dron, który się wbił w budynek mieszkalny tydzień temu w Rumunii, to też jest miasto przy granicy z Ukrainą, to był akurat dron rosyjski, ale cała grupa dronów, cała seria podobnych incydentów miała miejsce też w państwach nadbałtyckich, w państwach bałtyckich, w Estonii, na Łotwie, w zasadzie upadek ukraińskiego drona w magazynach ropy naftowej wywołał całą lawinę wydarzeń, która doprowadziła do upadku rządu. No, ta wojna się rozlewa. Postęp technologiczny, rewolucja technologiczna, która się dokonała na polu walki na froncie ukraińskim, sprawia, że takich incydentów będzie coraz więcej.
5: Powinien eliminować przypadek.
18: Jest coraz więcej dronów, po prostu. Mhm. Dronów nie tylko właśnie takich, jakie nam się kojarzą, czyli takich, nie wiem, aparatów latających, tak, bezzałogowych aparatów latających, ale też dronów właśnie morskich. Ukraińcy przy pomocy takich dronów dokonali szeregu udanych ataków na okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej. Rosjanie również taką technologię wykorzystują. Możliwe, że to, co się wydarzyło w Konstancy, w rumuńskiej Konstancy, to jest dron, który gdzieś tam zboczył z kursu, bo na przykład te incydenty na Łotwie czy w Estonii dotyczyły właśnie dronów, które miały atakować porty wokół Petersburga, no ale zboczyły z kursu.
5: Musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna.
18: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
5: To jeszcze zadam pytanie. Będzie pan oglądał jutrzejszy finał French Open z udziałem Maji Chwelińskiej?
18: Jestem zupełnie atenisowy, ale rozumiem, że nie wypada powiedzieć, że nie.
5: To jest sprawa narodowa.
18: Jest to sprawa narodowa. Na pewno intensywnie w ostatnich dniach sobie zapoznawałem się z karierą naszej nowej gwiazdy i oby była to właśnie gwiazda, a nie meteor, i za to na pewno będę trzymał kciuki.
5: Dobrze, to ja wobec tego pana nie wypuszczę z naszej redakcji, póki nie wsłucha się pan w audycję Jeszcze Więcej Sportu, którą proponujemy już za chwilę, której gospodarzem będzie Michał Waszkiewicz, a gościem Przemysław Pozowski. Obaj, Radio Tok FM, przy czym Przemek jest na kortach Rolanda Garrosa i tam opowie o tym, co dzieje się także w męskiej części tego turnieju, a także porozmawia z menedżerem Mai Chwalińskiej. To już po informacjach.
1: Reklama.
21: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
26: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
27: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała.
1: Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
27: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy z zadowoleniem przyjmują list prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina z propozycją zakończenia wojny, oświadczył w Berlinie rzecznik rządu Sebastian Hille. Jak podkreślił, w rozmowach z Rosją powinni uczestniczyć przedstawiciele Europy i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że trwały pokój można osiągnąć wyłącznie przy zaangażowaniu Europejczyków. Zełenski opublikował list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny oraz spotkanie. Wojna w końcu przestaje się podobać Rosjanom, ocenił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent poinformował też o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Jest śledztwo w sprawie wydarzeń, do jakich doszło na sali rozpraw w sądzie w Nysie. Adwokat oskarżonego wypytywał sędziego, między innymi o jego pochodzenie. Padło wiele nienawistnych słów. Prokuratura zbada, czy mecenas, który występował jako obrońca, złamał prawo. W sprawie przyjrzy się również rzecznik dyscyplinarny dla adwokatów. Sędzia Mariusz Ulman rozpoznawał sprawę związaną z mową nienawiści. Zanim jeszcze odczytano akt oskarżenia, adwokat złożył wniosek o wyłączenie go.
30: Wyciągał jakieś różne zdjęcia z internetu moje, że ja jako sędzia wspieram zboczeńców z LGBT. Natomiast pan mecenas krótko potem złożył wniosek, że stwierdził, że z publikacji mnie dotyczących, czy moich publikacji, uznał, że jestem filosemitą i z uwagi na moje nazwisko stwierdził, że powinienem złożyć oświadczenie, od ilu pokoleń jestem Polakiem bądź Żydem i czy mam w tej chwili paszport Izraela.
0: Prokuratura Okręgowa w Opolu wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dotyczy m.in. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, ale też zniesławienia i znieważenia sędziego w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Wrocław szykuje się na rekordowy nocny półmaraton, a mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. 26 tysięcy osób w sobotnią noc pobiegnie głównymi ulicami miasta, ze stadionu przez ulicę Lotniczą i Legnicką, aż po ścisłe centrum. Będą też zmiany w komunikacji, mówi Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miasta.
31: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskie Arenę transportem publicznym. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową, pojawią się linie zastępcze.
0: Będą też dodatkowe linie autobusowe, tramwajowe i pociągi. Na termometrach dziś jeszcze od 16 do 20 stopni na zachodzie, a w pozostałej części kraju maksymalnie 26 stopni. W większej części Polski duże zachmurzenie, do tego deszczowo, głównie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, ale przelotne opady będą jeszcze dziś pojawiać się w całym kraju, a na wschodzie i zachodzie pojawią się też burze.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jeszcze więcej sportów Tok FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwanińska zagra w finale French Open. Ja wiem, że to już wszyscy wiedzą od doby, natomiast wypowiadanie tego zdania sprawia mi strasznie dużo frajdy, więc myślę, że jeszcze kilka razy to zrobię. Za chwilę być może zrobi to także Przemek Pozowski, który jest cały czas w Paryżu, no i z którym się łączymy, który pewnie już także ugryza paznokcie przed jutrzejszym finałem. Dzień dobry.

0: Jeszcze więcej sportu w Tok FM, już 15.45. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Małe problemy techniczne, nowy komputer nie do końca chce w studiu współpracować i ze mną, i z anteną, ale jestem w zapasowym studiu i mam nadzieję, że Przemysław Pozowski w Paryżu jest cały czas po drugiej stronie. Przemku, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, ja jestem cały czas.
0: Fantastycznie. Czy zdanie Maja Chwanińska w finale French Open już ci się znudziło, czy jeszcze nie?
1: Tak, nawet chciałem ci powiedzieć chwilę przed tym, jak musiałeś przebiec z jednego studia do drugiego, że też bym sobie sam chciał powiedzieć. Mogę sobie powiedzieć teraz?
0: Możesz,
1: tak,
0: pewnie.
1: Wypowiedzieć, tak? Maja Chwanińska jest w finale Rolanda Garrosa. No, wspaniale się to mówi. Mógłbym tak do końca
0: wybrało. Wiesz, co mnie bawi? Bawią mnie nasze przedturniejowe rozmowy. Drugi rok z rzędu, kiedy jest jakaś niepewność, jeśli chodzi o formę Igi Świątek, kiedy mnie pytasz, Michał, ale o czym my będziemy rozmawiać w drugim tygodniu, jak Iga Świątek odpadnie? No to odpadła i mamy tego kontentu, mówiąc młodzieżowo, bardzo dużo. Za chwilę do Maji Chwanińskiej wróciłem, bo rozmawiałeś z menedżerem Maji Chwanińskiej, więc ja w takim razie krótko cię pytam o tym, co dzieje się dzisiaj, bo panie czekają na jutrzejszy finał, no ale my dziś poznamy finalistów męskiego turnieju.
1: Tak, znaczy oczywiście Maja Chwanińska nie gra dzisiaj meczu, ale trenowała. Oczywiście dzieje się tutaj dużo, no bo są męskie półfinały i trwa już jeden i Aleksander Zwieriew do 5-5 grał gema za gema z Menfikiem, nie przegrywali swojego serwisu, w końcu Czecha przełamał, grającego w takiej charakterystycznej białej opasce na czole, wysokiego, dobrze zbudowanego, no sam Zwieriew też zresztą niczego sobie, prawie 2 metry wzrostu, no i potem przełamał Czecha na 6-5, utrzymał podanie, więc 7-5, pierwszy set półfinału dla Niemca, no który tutaj może w końcu wygra, no jest tak naprawdę faworytem, bo drugi półfinał wieczorem to jest Arnaldi Coboli, a ja musiałem wyjść z tego półfinału, bo dostałem taką szybką informację, że pojawi się w strefie dziennikarzy trener Maji Chwanińskiej, czyli Jarosław Machowski, mówiący tak troszkę po polsku, troszkę po czesku, ale jak najbardziej się to da zrozumieć, porozmawiać. I podpytałem go między innymi o to, jak się czuje dzisiaj Maja, no bo mówiła, że chyba wychodzi z tego przeziębienia, to potwierdził, że jest lepiej. I czy coś tam się jeszcze pojawiło, no to mówi oczywiście, że 9 meczów w nogach, to nie może być tak, że nic nie czuje i że po prostu jest jak taka, nie wiem, świeża zawodniczka, która właśnie przyjechała do Paryża i dopiero rozpakowuje swoje walizki. Wiadomo, że ma te mecze w nogach, ale generalnie gotowa do gry na jutro. Jest więcej moich pytań do trenera Jarosława Machowskiego, to na pewno jeszcze państwo aż do samego finału, do jutra usłyszą na antenie Tok FM.
0: Fantastycznie. Wczoraj miałeś okazję rozmawiać po tym kapitalnym meczu półfinałowym z menedżerem Maji Chwanińskiej. Jestem na zapasowym komputerze, więc przepraszam. Przypomnij, jak nazywa się menedżer Maji Chwanińskiej.
1: A, oczywiście, to jest Piotr Szczypka, który jest też założycielem klubu z Bielsko-Białej, w którym Maja Chwanińska trenuje.
0: No i fantastycznie. W takim razie, Przemku, ja ci bardzo dziękuję. Uciekaj na mecz półfinałowy mężczyzn między Mężczykiem a Zwieriewem, a my posłuchajmy rozmowy z menedżerem Maji Chwanińskiej.
1: Piotr Szczypka, czyli menedżer Maji Chwanińskiej ze mną, kilkadziesiąt minut po tym, jak Maja Chwanińska awansowała do finału Rolanda Garrosa. Telefon się rozładował.
2: Tak, telefon się rozładował, dostajemy miliony informacji, nie jestem w stanie na wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Maji, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
1: Po ćwierćfinale mówił pan, że ledwo usiedział w tym boksie, że ledwo mógł wytrzymać na krzesełku z nerwów po prostu. I co? Im wyżej, tym trudniej utrzymać nerwy na wodzy? Czy dzisiaj było spokojniej?
2: Dzisiaj miałem tak ściśnięty żołądek, aż mi po prostu było niedobrze z tego i marzyłem, żeby tylko ten mecz się skończył jak najszybciej, bo myślałem, że tego nie wytrzymam. Ale się udało, no i wygrałam, więc teraz już jest ulga niesamowita, że jeszcze jakiś jestem taki otumaniony.
1: Pogadajmy o tenisie. Maja Chwanińska robi tutaj absolutną furorę. Wygrała 9 mecz z rzędu, bo przecież grała też 3 mecze w kwalifikacjach i każdą kolejną zawodniczkę zaskakuje tym swoim stylem gry, opartym na topspinach, tych forehandowych, tej wysokoskoczącej piłce, na tych skrótach, dropshotach, prawda, czasem zaskakującym pójściu do siatki. I nawet francuscy komentatorzy dzisiaj słyszałem w telewizji, mówili, doprowadza kolejną rywalkę do szaleństwa. To jest jej sposób gry, taki po prostu wrodzony?
2: Tak, wrodzony, plus to trenowała to z pierwszym trenerem Pawłem Kałużem od samego początku. Potrafiła jedną ręką odbijać piłkę do siatkówki, drugą grać tenisa, albo odbijała piłkę, robiła o 360 stopni i się znajdowała w kolejnej wymianie, czy tam jedno oko zatykała, także po prostu normalnie jak w cyrku praktycznie najrównoważni. No natomiast no, najbardziej jest niewygodne dla takich dziewczyn, które nie najlepiej biegają i strzelają, bo ta jej lewa ręka i ta rotacja po prostu oddaje w inny sposób piłkę z mojej strony i pod każdym innym kątem one nie potrafią się do tego dostosować, bo najlepiej grają jak mają to tutaj na wysokości bioda na stojąco, a tam po prostu to latuje z każdej strony szybciej, wolniej, z różną awansującą wsteczną rotacją i po prostu szaleją. Bałem się bardzo o tą Schneider, bo jest bardzo silna, bardzo dobra, bardzo doświadczona, młoda, gniewna dziewczyna, jest też leworęczna i też potrafi grać tymi spinami i te wszystkie rotacje nie są jej aż tak obce.
3: I skróty też potrafi grać.
2: No ale Maja po prostu dzisiaj była o te kilka piłek lepsza. Myślę, miała bardziej chłodną głowę i wytrzymała też fizycznie, co jest niesamowite, no bo ona grała od eliminacji. Ta druga, Diana, miała trzy mecze mniej, a ona poprosiła też medicala. Nie wiem, czy tam coś było, czy nie było. No, my się strasznie cieszymy, że Maja to dowiosła do końca, bo na pewno jest to straszny wysiłek dla niej. I teraz trzeba dwa dni po prostu, no nie wiem, zrobić wszystko, stanąc na głowie, żeby ją doprowadzić do stanu i żeby po prostu zagrała ten finał i wygrała. Jest z nami Maciek Ryszczuk, jej trener ogólny, fizjoterapeuta, jest z nami Jasiek Prado, lekarz, który ją operował na kolano, więc jak cokolwiek będzie jej potrzeba, na pewno staną na głowie i pomogą. Jest psycholog, wszyscy są po prostu szeroki sztab, więc wszystko zrobimy, żeby wygrała w sobotę.
3: Powiedzmy jeszcze, bo ja na ten moment jeszcze nie wiem, ale zaraz się od pana dowiem, co tam dzisiaj było, bo dwie tabletki wzięte, podglądaliśmy na zbliżeniach z telefonów i zastanawialiśmy się, czy to jest przeziębienie, czy mięśniowe rzeczy, czy jeszcze inne, o których nie wiem, czy po prostu jakiś taki ogólny stan.
2: No, chciałem wszystkich uspokoić, no bo te przewodziciele są od dłuższego czasu, natomiast tak jak nie ma tam żadnych naderwań, niczego, tylko po prostu lekkie naciągnięcie ją to boli, natomiast nie jest to groźne, w sensie może grać i nie zrobi sobie tym jakieś takie wielkie krzywdy, tak twierdzą lekarze, żeby miała potem mieć jakąś przerwę, więc to jest ogromny plus. No na pewno bierze te tabletki, bo ją to boli po prostu, więc żeby na ten mecz to odciąć, a lekko się przeziębiła, więc pewnie mogła być druga na to przeziębienie, no ale dzisiaj fajnie wyglądała, przynajmniej tak mi się wydaje, bo wczoraj wypieki katar większy na śniadaniu, dzisiaj było lepiej, więc myślę, że to idzie ku lepszemu. Teraz tak mówię, te dwa dni zrobimy wszystko, żeby była fit.
3: A była dziś bardziej zdenerwowana przed meczem, bo pamiętam, że przed spotkaniem ćwierćfinałowym pan mówił, że ona chodziła i was uspokajała. W sensie sztab, rodziców.
2: Tak. No dzisiaj tak samo. Więc ja nie wiem, co tam jest. Tylko jak się ten turniej skończy i odetniemy wszyscy i tak się będziemy później po prostu, nie wiem, w klubie już po tych wszystkim, to może ja się zapytam, nie? Bo ja jej nie poznaję. Znaczy, no ją znam, ale tutaj jak widać po prostu przychodzi samą siebie. Za każdym razem być tak opanowanym, tak spokojnym i tak jak mówię, te wszystkie dziewczyny szaleją, a może to też jest jakby połączenie, tak? Bo one nie wiedzą, co robić, więc przez to po prostu ona zyskuje tą pewność siebie. No fantastycznie się to wszystko po prostu układa.
3: No to jeszcze Mira Andrzejewa, 19-latka. Wiadomo, że ogromny talent. Kibice tenisa wiedzą o tym od lat 2-3 przynajmniej, ale też z takimi meczami ciężkiej wagi, których nie utrzymywała mentalnie. To jest to, co może dać Maji jakąś przewagę, no bo wiadomo, rankingowo, patrząc jeszcze na ranking przed poniedziałkiem, to jest 100 miejsc różnicy. Patrząc na ranking live, to już jest tylko kilkanaście.
2: No Maja akurat udowodniła, że rankingi nie grają, więc tutaj my kompletnie nie patrzymy na rankingi. Dzisiaj trzeba będzie odetchnąć, na jutro będziemy, trenerzy też będą głównie rozbijać na czynniki pierwsze gry Miry Andrzejewej, no i przygotowywać się do kolejnego meczu, ostatniego meczu w tym turnieju. Wiadomo, że ona gra bardzo mocny, ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy. Natomiast, jak wszyscy wiedzą, potrafi się tak zdenerwować też i wyprowadzić z równowagi, no że przez dłuższy czas nie trafia tam, gdzie trzeba, więc to akurat...
3: Trafia w Conchitę i ciska w nią gromy.
2: No na przykład, no to miejmy nadzieję, że Maja tym swoim czarowaniem doprowadzi ją do takiego, znaczy do jej grę, do takich emocji, że będzie po prostu, no bo to jest gra mentalna, także mentalem ją ogra na przykład.
3: A szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że Kostiuk dzisiaj wygra. Zaskoczyło, że tak łatwo jednak, bo tam 70, tyle grały cały mecz, ile Maja grała pierwszego seta, 78 minut.
2: Właśnie napisałem do mamy Kostiuk, bo się znamy dobrze, to co finał Kostiuk-Chwalińska, ona się śmiała, no więc tak trochę się zdziwiłem, ale oglądałem jakby czekając na mecz Mai. Ja nie wiem, no Marta strzelała, nie wytrzymała tych wymian, była strasznie po prostu, ona też taka jest, nie, strasznie była emocjonalna, ale tak negatywnie, no i bardzo dużo tych piłek zepsuła. Tamta Mira po prostu grała to, co trzeba, bo widziała, że to trzymanie piłki jej po prostu daje te punkty, no i Marta nie potrafiła jakby tego zmienić, więc jakby tak w dużej mierze też Marta przegrała, ja nie wiem, bo nie wiem, nie siedzę w jej głowie, my to tak się widzimy, cześć, nie wiem, czy mentalnie, czy ją to przerosło, no bo też wygrała ostatnio bardzo dużo meczów. Ale jest no ultra agresywna, no i dzisiaj, no nie wiem, może miała gorszy dzień i tych kilka piłek, które miało być w korcie, były na lekkim aucie, no i tak się ten skończył mecz, nie?
3: Zabawa tylko na koniec już jednym zdaniem. Godzina 17 w sobotę i jakim wynikiem kończy się mecz Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa? A może pan trafi?
2: A to o 17 w sobotę, bo nawet nie wiem.
3: Nie, grają o 15, ale mówię, że o 17 już będzie po morze.
2: Nie, powiem inaczej. Nieważne jaki wynik, ale że ostatnią piłkę wygra Maja Chwalińska.
3: Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej, założyciel klubu. Serdeczne dzięki.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich na mecz. Tutaj Polaków, którzy się tutaj są, znajdują z całego kraju Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo dzisiaj była fantastyczna publiczność i chcemy jeszcze więcej w Polsce, wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
0: Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej w rozmowie z Przemkiem Pozowskim. Przypomnę, moje ulubione zdanie, Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszymowego French Open. To jutro o 15 i jutro po tym meczu zapraszam na program specjalny, którego będę gospodarzem. Niezależnie od wyniku tego finału, to będzie program nie na smutno, tylko na wesoło, bo Maja Chwalińska zrobiła rzecz wspaniałą. Dziś to wszystko. Michał Waszkiewicz, bardzo dziękuję. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia.
4: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł.

0: Aflofarm Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na zegarach 16. Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Po ostatnich sukcesach kibicuje jej rzesza fanów, a wśród nich gwiazdy show biznesu czy też inni znani sportowcy, którzy na żywo w Paryżu śledzą turniej Roland Garros. Za chwilę rozmowa z jednym z nich. Kryło Budanow według nieoficjalnych informacji z wizytą w Polsce. Przedstawiciel prezydenta Ukrainy ma ugasić dyplomatyczny pożar związany z wnioskiem o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Rosnące ceny biletów mogą spowodować, że w czasie sezonu wakacyjnego Polacy z większą ochotą zostaną w kraju, twierdzi branża turystyczna. I o tych przewidywaniach także powiemy w podsumowaniu dnia. Wojciech Muzal, zapraszam Państwa na TOK 360. Gwiazdy sportu, ekranu czy show biznesu oglądają na żywo w Paryżu tenisowy turniej Roland Garros, w tym mecze Mai Chwalińskiej, która awansowała do finału tego wielkoszlemowego turnieju. Na jej spotkaniu półfinałowym z Darią Schneider był czołowy piłkarz ręczny Paris Saint-Germain i reprezentant Polski Kamil Sypszak, a rozmawiał z nim po meczu Mai Chwalińskiej wysłannik TOK FM do Paryża Przemysław Pozowski.
5: Kamil, podziel się wrażeniami, jesteś częstym gościem Rolanda Garrosa, ale takiego Rolanda Garrosa, że Maja Chwalińska dochodzi do finału, to jeszcze nie widziałeś.
6: No nie, nie. Fajnie, że mogę brać w tym wydarzeniu udział. Tak jak powiedziałeś, często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo dużo emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
5: Maja niesamowita, prawda?
6: Maja jest niesamowita, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
5: To powiedz jeszcze tylko, czy w tym finale widzisz jej szansę, żeby jeszcze Mirandrievą też pokonała?
6: Co, nie wiem. Oczywiście, że tak. Oczywiście po tym meczu myślę, że każdy śmiało może stwierdzić, że jak najbardziej. Widziałem drugi półfinał, no troszeczkę mnie to zaskoczyło, że tak łatwo sobie poradziła ze swoją rywalką, więc na pewno Maja nie będzie faworytką, ale jak widać nie jest to dla niej żaden problem i będzie fantastycznie przygotowana, teraz musi tylko jak najszybciej odpocząć, bo grała 2 dni z rzędu, więc musi jak najszybciej odpocząć, się zregenerować, bo gdzieś tam są widoczne też jakieś bandaże na udach, więc sama też wspominała, że jest dosyć zmęczona, nie będzie ukrywać, że jest zmęczona, ale nie wątpię w to, że sztab przyczyni się do tego, aby w jak najlepszej formie wyszła na ten finał.
4: A finał Maja Chwalińska kontra Miria Andrijewa jutro o godzinie 15. Transmitować go będą Eurosport i TVN. Awans Mai Chwalińskiej do finału French Open to jest wydarzenie, któremu towarzyszą ogromne emocje. Sukces 24-letniej tenisistki przeżywany jest szczególnie mocno w Dąbrowie Górniczej. To właśnie tutaj stawiała pierwsze sportowe kroki. Grzegorz Kozioł.
7: Wszystko zaczęło się od Talentiady, miejskiego programu bezpłatnych zajęć tenisowych dla dzieci, przypomina Bartosz Motylewicz, rzecznik Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
8: I tak na dąbrowskich kortach, w dąbrowskiej hali krok po kroku zdobywała szlify, zbudowała swoje doświadczenie, które dzisiaj procentuje na międzynarodowych kortach.
7: Ogromny wpływ na rozwój kariery zawodniczki miał jej pierwszy trener Paweł Kałuża, który podkreśla, że od początku było widać, że Maja ma ogromny talent.
9: Była zawsze zdeterminowana, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie, no i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
7: Przez 12 lat pracy z tenisistką trener stawiał na kreatywność i precyzję.
9: Wyklejałem na korcie takie strefy, 9 stref i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać, no więc tak cały czas starałem się tą zawodniczkę rozwijać pod każdym względem technicznym, taktycznym, motorycznym, a nawet mentalnym.
7: Teraz kibice zachwycają się grą Mai.
10: Ma świetny styl gry, na pewno. Kiedyś w wywiadzie też mówiła, że chciałaby wygrać Rolanda Garrosa i myślę, że ma taką determinację do tego.
11: Ta lekkość, którą prezentuje Maja podczas gry oraz dobre rozgrywanie technicznie bardzo.
12: Techniki się można nauczyć, a pewnego rodzaju gry
2: to po prostu trzeba już to mieć w sobie. Tego się nie nauczy na korcie. Żaden trener.

0: tego nie nauczył.
1: Maja Chwalińska zaczynała karierę w Dąbrowie Górniczej, ale obecnie związana jest z Bielskiem Białą. Trenuje w beskidzkim klubie tenisowym Advantage. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
2: Kiryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, według nieoficjalnych doniesień medialnych jest już w Polsce. Ten jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas wizyty w naszym kraju ma się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. W studiu TOK FM jest teraz Maciej Kruszka, który śledzi dzisiaj to, co dzieje się właśnie na linii Kijów-Warszawa, a w tej chwili już po prostu w Warszawie. Macieju, czy wśród tych ewentualnych tematów spotkania pojawi się nadanie honorowego tego tytułu bohaterów UPA specjalnej jednostce wojskowej Ukrainy?
3: Zapewne tak, bo choć oficjalnie rządzący w Polsce tego nie przyznają, to oczywistym jest, a usłyszałem to dzisiaj w Sejmie, że ten temat musi się pojawić w czasie tych rozmów, bo decyzja prezydenta Ukrainy o gloryfikacji UPA wywołała burzę w Polsce, a jest jeszcze czas na jej uciszenie, uważa były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Przekaz dla strony ukraińskiej, dla prezydenta Zełenskiego, dla rządu ukraińskiego, ze strony rządu, premiera, ministra Sikorskiego, jasny i wspólny. Ta decyzja ugodziła Polki i Polaków, nasze poczucie sprawiedliwości i pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i dzisiaj strona ukraińska po tym jasnym przekazie, można powiedzieć nie tylko dyplomatycznym, ale publicznym, musi podjąć kroki, aby nasze relacje nie poszły w złym kierunku. I wydaje się, że strona ukraińska to rozumie.
2: Tak, kolejny krok, taki formalny w tej sprawie w poniedziałek. Wtedy zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. No to ona zaopiniuje wniosek prezydenta. Jaka tutaj będzie opinia?
3: Wszystko wskazuje na to, że może ta opinia być wspierająca decyzję czy zamiary Karola Nawrockiego. Oczywiście ona nie jest wiążąca, no ale to będzie jakieś wsparcie. Później ewentualnie kontrasygnata premiera, no ale może jeszcze ta cała
2: Gazeta
3: procedura...
2: Gazeta Wyborcza podaje, że ta kontrasygnata raczej się pojawi.
3: No właśnie, ale może ta cała procedura nie będzie jeszcze konieczna. Może będzie można ją zahamować, zatrzymać. Liczy na to, zdaje się, cały czas wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował taki apel w formie wideo, którego fragment teraz posłuchamy.
5: Drodzy przyjaciele z Ukrainy, rozumiemy, że dla części Ukraińców UPA może być postrzegana przez pryzmat walki z sowieckim zniewoleniem. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia. Dlatego apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy.
3: I to nagranie przetłumaczone wraz z listem zostało przesłane do ukraińskich mediów i władz. Zobaczymy, czy najbliższe godziny, a może nawet i minuty pokażą, czy ta presja przyniesie skutki. Ja tutaj w tak zwanym międzyczasie SMS-owałem z politykami, posłami, członkami Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i oni faktycznie też powoli dowiadują się o tej wizycie szefa gabinetu prezydenta Ukrainy w Polsce. Ona jeszcze przez polskie władze nie jest potwierdzona, ale zapewne to też ze względów bezpieczeństwa. Często są takie informacje później nam podawane, zapewne zaraz już jakieś oficjalne stanowiska, komunikaty będziemy dostawać.
2: O tym w podsumowaniu dnia Maciej Kruczka. Kijów potwierdził, że podmorski dron, który dzisiaj rano eksplodował na rumuńskim wybrzeżu, należał do sił zbrojnych Ukrainy. Wskutek wybuchu nikt nie ucierpiał, ale władze zarządziły ewakuację okolic portu w Kostancy. Akcja objęła mieszkańców, ale też tysiące plażowiczów. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
6: Według rumuńskich służb sytuacja została już opanowana i nie ma zagrożenia kolejnym wybuchem. Dlatego ewakuacja jest wstrzymana. W pierwszych godzinach po eksplozji pojawiły się podejrzenia, że w okolicy może być jeszcze kilka podwodnych dronów. Pracowałem i nagle usłyszałem wybuch. Oczywiście się przestraszyłem. Wszystkie okna były rozbite. Możecie sobie wyobrazić, co poczuliśmy. Nagle padł komunikat. Wszyscy mają wrócić do domu. Co się stało? Był potężny huk. Byliśmy przestraszeni. Natychmiast wysłali nas do domów. Mówili pracownicy portu, a to już prezydent Rumunii, Nikus Ordan. Rozmawiałem już w tej sprawie z władzami Ukrainy. Jesteśmy w stałym kontakcie. Niedługo po tym ukraińska marynarka wojenna oficjalnie przyznała się, że to jej dron eksplodował u wybrzeży Rumunii. Jak podkreślono w komunikacie, bezzałogowiec zboczył z wcześniej obranego kursu w czasie misji na Morzu Czarnym. Miało do tego dojść wskutek zakłóceń wywoływanych przez rosyjskie systemy walki elektronicznej. Kijów twierdzi, że na bieżąco informował Rumunię o problemach i potencjalnym zagrożeniu. Podwodny dron eksplodował zaledwie kilkaset metrów od terminala naftowego w Konstancy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: A na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To są największe manewry morskie NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. Mają być one demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie tego morza, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
0: Wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniu ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, działających nad akwenami morskimi. Oczywiście zagrożenie minowe, wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
2: W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej,
0: które będą działały w różnych grupach zadaniowych przez okręty uderzeniowe, desantowe i okręty walki minowej. My jesteśmy również wspierani przez nasze lotnictwo, siły powietrzne oraz pododdziały jednostek brzegowych marynarki wojennej.
2: Tegoroczna edycja Baltops odbywa się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Manewry potrwają 2 tygodnie do 19 czerwca. Koniec z reklamowym chaosem pod Tatrami. Zakopane po przyjęciu uchwały o parku kulturowym zaczyna robić porządki w przestrzeni miasta. Z ulic stopniowo znikać będą wielkie, szpęcące banery, reklamy i krzykliwe szyldy, które od lat zasłaniały widok na Giewont i regionalną architekturę. Ile zajmie to odgruzowywanie miasta? O tym już teraz Katarzyna Młynarczyk.
7: Nowa uchwała krajobrazowa obowiązywać zacznie pod koniec czerwca, ale właściciele istniejących reklam na dostosowanie się do nowych zasad będą mieli 12 miesięcy. Miasto ma odzyskać swój charakter i przestać się w końcu kojarzyć z reklamową samowolką, przekonuje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
8: Nie będzie możliwości umieszczania tych wielkich, paskudnych reklam, tych płacht na płotach, które no tak zanieczyszczają przestrzenia. Przecież w 2026 roku myślę, że nie mają już żadnego przełożenia na ilość klientów, bo świat jest zupełnie inny.
7: Zamiast psuć przestrzeń miasta banerami, lepiej zainwestować te pieniądze w reklamę internetową, przekonują władze Zakopanego. Od lat słyszymy, że miasto za mocno obudowane jest reklamami, zauważa Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, który nie kryje swojego zadowolenia z wprowadzanych zmian.
9: Wszystkie ochyctwa, szkaractwa, plastiki opadną niewątpliwie, wywołując aż huk na trotuarach zakopiańskich. Odsłonimy naszego króla, czyli Giewont, dla gości.
7: Pewne jest jedno, miasto właśnie rozpoczyna jedną z największych zmian wizerunkowych od lat.
2: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk. Rosnące ceny biletów mogą spowodować, że w czasie sezonu wakacyjnego Polacy z większą ochotą zostaną w kraju. Tak twierdzi branża turystyczna. Regiony takie jak Tatry, Pomorze, Karkonosze czy też Mazury, wszystkie mogą na tym zyskać. Bieszczady miały być kolejnym beneficjentem tego trendu. Miały, ale jak na razie na to się nie zanosi. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Wiosenny, śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
11: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową, a myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
10: Ale paradoks polega na tym, że niewielka część turystów przyjeżdża w Bieszczady właśnie przez niedźwiedzie.
12: Ja liczyłem, że z większego dystansu będę miał okazję zobaczyć niedźwiedzia, no natomiast Magda niekoniecznie.
13: No jakoś tak nie chciały się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
14: Nie bali się państwo, że tutaj niedźwiedzie chodzą, buszują i grożą wszystkim dookoła?
13: Przyjazdu się nie baliśmy, ale do lasu się trochę boimy iść.
10: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy między innymi Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną. Marcin Starzec, TOK FM.
2: W TOK 360 teraz Łódź, gdzie mieszkańcy, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego od prawie 2 lat muszą mieszkać w hotelach. Krytykują oni PKP PLK, że nadal nie wiedzą, czy będą mogli wrócić do swoich domów, albo kiedy dostaną odszkodowania. Chodzi o ponad 200 osób. Bartosz Kądziołka.
15: Odszkodowania to inaczej przymusowa sprzedaż mieszkań. Przymusowa, bo w przeciwnym wypadku mieszkańców czeka wywłaszczenie. W wakacje mieszkania wycenić ma rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale mieszkańcom nic to nie mówi.
16: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
15: Część mieszkańców nie chce jednak sprzedawać swoich lokali.
17: Liczyłam, że to mieszkanie zostanie po prostu w mojej rodzinie. Mieszkanie ulokowane w świetnym miejscu. Tego już się prawdopodobnie nie odzyska. Albo ja bym chciała, żeby mi ktoś powiedział, proszę bardzo, wzmocniliśmy, zasypaliśmy, tam jest ta maszyna, kamienice nie spadną, mnie ta maszyna nie obchodzi. Możecie państwo do siebie wrócić.
15: A jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK, zapowiadają protesty. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czyli jednego z najwyższych budynków w mieście, zawisł wielki baner Lecha Poznań. Nie został zgłoszony w Urzędzie Miasta, więc wisi nielegalnie.
18: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano w tym przypadku. No i niestety odpowiedź była negatywna. Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Druga sprawa to kwestia zgodności z uchwałą krajobrazową.
19: No właśnie, bo ten baner jest duży.
18: Jest w tej części miasta, która dotyczy centrum i historycznych osiedli. I tutaj takich reklam o tak dużych gabarytach umieszczać nie można.
19: Wielki baner Lecha Poznań. Jak się pani podoba?
20: Ładny.
19: Czy w związku z tym, że jest nielegalny, to coś zmienia? On powinien zostać, czy raczej powinien zostać usunięty?
20: Mi nie przeszkadza, mógłby wisieć.
19: Powiem tak, mam takie pół na pół, bo sam budynek jest bardzo brzydki.
21: Nie, no fajne.
22: Moim zdaniem super pomysł. Jak wszyscy tu są za Lechem,
21: drugie mistrzostwo
22: tak,
21: z rzędu.
22: To jak najbardziej.
21: Bo może się zasłużyło.
22: Myślę,
21: szkoda,
22: że kontrowersji nie wywoła, bo...
19: Okej. Okay. Czyli w tej sytuacji można by było nagiąć przepisy i pozostawić ten bar.
22: Ja bym zostawiła, należy się.
2: Głosy w tej sprawie zebrał Adam Kaźmierczak. Klub i uniwersytet muszą teraz złożyć wyjaśnienia. A za łamanie zapisów uchwały krajobrazowej Lechowi lub uczelni może teraz grozić kara finansowa. Tematy dnia wybrała dla państwa Małgorzata Waszkiewicz. Trwa podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Ekonomiczne podsumowanie dnia już za kilka minut, a później o napięciach na linii Warszawa-Kijów.
23: Reklama.
24: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
26: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
27: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
28: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
29: Citroen.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
28: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 16.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby przygotowali się do ewentualnej ewakuacji w związku z pogarszającym się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Poinformowała amerykańska agencja kosmiczna. Rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium, podała NASA. Jutro przed południem wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ Marcin Bosacki, a tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. A jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Te mogą występować przede wszystkim w godzinach wieczornych i towarzyszyć im mogą silne porywy wiatru. W nocy sytuacja burzowa w całym kraju powinna się ustabilizować.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: TOK 360. Przed nami teraz ekonomiczne podsumowanie dnia.
28: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Na resztę długiego weekendu paliwa zdrożeją. Benzyna 95 o 6 groszy. Jej maksymalna cena na jutro i niedzielę to równo 6 zł. Litr diesla będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś. A ropa naftowa jest w małej stabilizacji. Rynki wciąż analizują rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, a perspektywy szybkiego zakończenia konfliktu w Zatoce Perskiej są wciąż niepewne, pisze Reuters. Na razie większe pozostaje ryzyko dalszych wzrostów cen niż ich spadków, mówił w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
9: Tak naprawdę nie doświadczyliśmy jeszcze najgorszego możliwego scenariusza, czyli powiedzmy wzrostu cen ropy do 120-150 dolarów za baryłkę.
23: Jest to możliwe?
9: Jest to możliwe. Cały czas jest to możliwe, jeżeli okazałoby się, że ten konflikt się przedłuży, jeżeli Iran zacznie atakować porty z Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, z których cały czas ta ropa jest wysyłana, między innymi do Polski również, to taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Jeżeli to się przełoży na drugą część tego roku, to nie wykluczam takiej możliwości i wtedy mniej więcej tak powinniśmy sobie to liczyć. Przy 150 dolarach za baryłkę za diesla będziemy płacić 10 zł, więc bardzo negatywna informacja, ale nie jest to scenariusz bazowy na ten moment, ale no trzeba pamiętać o tym, że ten najgorszy scenariusz się jeszcze nie ziścił.
8: Przy czym, jak dodawał ekspert, samo zakończenie konfliktu nie sprowadzi od razu ceny ropy naftowej do niskich poziomów, bo trzeba odbudować zniszczone instalacje naftowe i doprowadzić wydobycie i transport do normalności, a to potrwa. Strefa euro ociera się o recesję. Jej wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku spadł o 0,2% w ujęciu kwartalnym, co może się okazać początkiem recesji gospodarczej, wynika z danych unijnego biura Eurostat. Wszystko przez drogie paliwa i drogą energię, wywołane sytuacją na Bliskim Wschodzie. Natomiast w całej Unii Europejskiej Polska nie była już liderem wzrostu, ale utrzymała się na podium. Wyprzedziły nas dużo mniejsze unijne gospodarki, czyli Dania i Malta. Najlepsze dla polskiej gospodarki lata mamy już za sobą. Tak wynika z opracowania Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Według zawartych w nim prognoz kilkunastu ekonomistów, z roku na rok nasz wzrost gospodarczy będzie coraz wolniejszy. Główne silniki gospodarki będą chodziły na mniejszych obrotach, mówi współautor opracowania Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.
4: Najlepsze w sensie najszybszego tempa wzrostu gospodarczego prawdopodobnie mamy już za sobą. Nie ma takich gospodarek, które zawsze rosłyby tak samo bardzo szybko i nigdy nie spowalniały. Osiągamy już pewne pułapy, na których coraz trudniej jest rosnąć. No i to wyszło między innymi z naszego konsensusu w tym roku. Jeżeli chodzi o inwestycje, ten rok to będzie rok szczytowej dynamiki inwestycji, co wynika z kumulacji środków unijnych, zarówno tych takich no, zwyczajowych, czyli z funduszy spójności, jak i z wydatkowania funduszy z KPO. Drugi element to jest kwestia konsumpcji prywatnej. Tutaj też jest oczekiwane spowolnienie. Ta konsumpcja będzie coraz niższa, dlatego że, i tu już przechodzę płynnie do rynku pracy, płace będą rosły, ale one będą rosły coraz słabiej i coraz mniejsze będą realne przyrosty tej naszej siły nabywczej. W związku z tym nasza konsumpcja realnie z roku na rok będzie rosła, ale coraz słabiej.
8: I w rezultacie nasz wzrost gospodarczy ma hamować z ubiegłorocznych 3,6% do 2,6% za 3 lata. Po blisko 2 latach stabilizacji i niewielkich spadków cen rynek materiałów budowlanych może wchodzić w nową fazę, fazę umiarkowanych wzrostów. Wynika z komentarza portalu rynekpierwotny.pl do najnowszych danych grupy PSB. A wynika z nich, że ceny materiałów budowlanych wzrosły w kwietniu w sklepach o ponad 2% w skali roku, czyli najszybciej od prawie 3 lat. W hurcie ta dynamika wzrostów już jednak zaczyna przyspieszać. Prezes Narodowego Banku Polskiego chwali się medalem, który ostatnio dostał. To wyróżnienie Narodowego Banku Węgier. Adam Glapiński mówił na środowej konferencji, że to najważniejsza nagroda w bankowości centralnej. Nie jest najważniejsza. W porannym EKG komentował to były członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Andrzej Wojtyna.
7: Chciałem się pochwalić w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Odebrałem nagrodę międzynarodowym Lamfalussy Award. Wyjątkowe wyróżnienie, najważniejsze w dziedzinie bankowości centralnej, przyznawane jest za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej. No niewątpliwie jest to uznanie, tak w wystąpieniach zresztą to było prezentowane, szczególnie trafnej i dobrej polityki banku centralnego pieniężnej w czasie pandemii i bezpośrednio później w czasie tej rewolucji cenowej spowodowanej agresją rosyjską na Ukrainę.
10: Muszę z przykrością powiedzieć, że moim zdaniem takie wyróżnienie nie jest uzasadnione, a już nie mówię o zasługach rzekomych w czasie pandemii, to co się działo z drożyzną, żeby to było uzasadnienie akurat dla pana prezesa Glapińskiego.
8: Wyróżnienie upamiętnia Aleksandra Lamfalussy'ego, nazywanego jednym z architektów europejskiej integracji finansowej. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,65, a funt po 4,90.
11: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo jest z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. To są tematy rozmów sekretarza stanu w MSZ-cie Marcina Bosackiego z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem, który jest już w Polsce. W jakim kierunku zmierzają te rozmowy?
13: Znaczy, powiem tylko tyle. Dobrze, że faktycznie trwają te rozmowy. Pytanie tylko faktycznie, co strona ukraińska będzie w stanie zaproponować stronie polskiej, a przede wszystkim politykom, którzy chyba muszą teraz spełnić te wymagania, które zresztą sami rozbudzili wśród społeczeństwa polskiego. I ja się zastanawiam, co by to było. Może to, że wczoraj 4 tak naprawdę wydano kolejne zgody na akcji poszukiwawczej i ekshumacji, chociażby w Ostrówkach na Wołyniu, ale z drugiej strony tak naprawdę te prace poszukiwawcze i ekshumacyjne były zaplanowane i my widzieliśmy już w ubiegłym roku, że prawdopodobnie do tego dojdzie. No, myślę, że chyba musimy zaczekać do jutrzejszego wieczora, kiedy skończy się ta wizyta Budanowa w Warszawie.
2: Ale to tak naprawdę wygląda, że Ukraińcy mają w zanadrzu takie właśnie zgody na ekshumację, po które mogą sięgnąć w sytuacji, gdy chcą coś z nami załatwić?
13: Mi się wydaje, że jednak chyba nie, bo przecież tak naprawdę te zgody i na poszukiwania, i na ekshumacje były wypracowywane na poziomie właśnie tej komisji międzyresortowej. Tak?
2: Resortów, no ale teraz to jest komunikowane w tym czasie właśnie. Przypadkowo?
13: Myślę, że nie przypadkowo, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, dziwnym by było, jakby ta zgoda nie została wydana w tym roku. To, że to akurat zbiegło się z 4 czerwca tego roku, pewnie to jest takie podwójne wykorzystanie przez stronę ukraińską tego aspektu.
2: I czy strona ukraińska może po prostu cofnąć nadanie honorowego miana bohaterów UPA Centrum Operacji Północ?
13: Tak naprawdę może, bo jeszcze faktycznie nie ma oficjalnego, tak jakby zatwierdzonego już na ostatecznie przyznania, ale wydaje mi się, że w danej sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie to jest raczej całkowicie niemożliwe. Ja generalnie nie wyobrażam sobie, jaka byłaby reakcja społeczna, jaka by była reakcja także tych żołnierzy, którzy ponoć to oni wnioskowali o przyznanie tego imienia ich pododdziałowi sił specjalnych Północ. Myślę, że nikt na Ukrainie by się nie odważył na podjęcie tego typu decyzji. Przede wszystkim też prezydent Zełenski, który za to odpowiada. Bo w jakim stopniu to, co teraz się dzieje między Polską a Ukrainą, w jaki sposób też nie chciałbym może użyć słowa zatuszowało, ale na pewno przyćmiło inne różne afery na terenie Ukrainy. Społeczeństwo ukraińskie często teraz się zajmuje tym, jakie zdaniem Polska i Polacy mają o Ukrainie i o Ukraińcach, a nie zajmuje się tymi aferami korupcyjnymi.
2: Czyli
13: na terenie Ukrainy.
2: To jest sprawa, o której się także w Ukrainie mówi.
13: W rzeczy samej część komentatorów politycznych także zwróciła na to uwagę. Niektórzy twierdzą, że to też jest nieprzypadkowe przyznanie tego imienia. Ale ja bym też chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Tak naprawdę przecież to nie jest pierwszy rok, czy też pierwsza instytucja, która uzyskała imię, czy też związane by z UPA jako z całą strukturą wojskową, czy też poszczególnych działaczy. Czy OUN-M, czy OUN-B, czy też dowódców UPA. Niemniej jednak chyba to pechowo się zbiegło z takim może zmęczeniem faktycznie tym konfliktem, może zmęczeniem też w jakimś stopniu społeczeństwa i politykumu polskiego, czyli polityków i komentatorów politycznych obecnością Ukraińców na terenie Ukrainy. Ale to jest strasznie niebezpieczne zarówno dla Ukrainy jako państwa toczącego wojnę, ale także dla państwa polskiego.
2: To może być istotny temat w trakcie negocjacji akcesyjnych dla Ukrainy. Tak sobie to wyobrażam w tej chwili. A proszę powiedzieć, jak to jest...
13: Wielokrotnie to było deklarowane ze strony polityków polskich, że to będzie istotne.
2: Jak to jest tłumaczone w Ukrainie? No bo skoro tam to są bohaterowie UPA, a po polskiej stronie to są zbrodniarze UPA, to jak my mamy tutaj dojść do porozumienia? Jak tłumaczy się Ukraińcom to polskie stanowisko?
13: Jeżeli chodzi o tłumaczenie, tak naprawdę Ukraińcy tłumaczą, że każdy naród ma prawo wybierać bohaterów we własnym zakresie. Często też komentatorzy poruszają taki temat, że w Europie tak naprawdę tych bohaterów i antybohaterów jest bardzo sporo dla praktycznie każdego narodu, szczególnie dla sąsiadów. Niektóre formacje są formacjami bohaterskimi, albo niektórzy przedstawiciele tych formacji są bohaterami. Zupełnie inaczej to wygląda ze strony przeciwnej. No nie wiem, chociażby w polskiej historiografii generał Żelikowski jest bohaterem, uważany za bohatera. Myślę, że Litwini mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Czy Czarnecki, czy udział polskiej kawalerii, polskich żołnierzy w tłumieniu powstania w Hiszpanii, które było narodowo-wyzwoleńczym powstaniem przeciwko okupacji francuskiej, przeciwko Napoleonowi. I myślę, że Ukraińcy często też podnoszą tę kwestię teraz. Mam wrażenie, że coraz częściej, że jeżeli my będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o jakichś krzywdach, no to tak naprawdę nigdy ta sytuacja się nie rozwiąże. Jedynym rozwiązaniem to są ekshumacje i należyty pochówek. O tym mówimy od 30 lat. To jest najważniejsze.
2: Czy w takim razie Ukraińcy usprawiedliwiają rzeź wołyńską?
13: W jakim stopniu są tego typu... starają się. Tak naprawdę, panie redaktorze, przepracowanie wewnętrznych traum, szczególnie tak tragicznych w środku narodu, jest bardzo trudnym procesem. I faktycznie czasami to usprawiedliwienie figuruje. To jest, no łagodnie mówiąc, czasami niesmaczne, bo faktycznie słyszymy o tym, że no faktycznie UPA zlikwidowało tam według niektórych ukraińskich badaczy od 40 do 60 tysięcy Polaków, według innych historyków, w tym polskim, w tym między innymi profesora Motyki, około 100 tysięcy. Niemniej jednak to było spowodowane kolonizacją, osadnictwem, czy też polonizacją, czy też pacyfikacjami w latach 20. i 30. w II Rzeczypospolitej. Niemniej jednak no, te twierdzenia są absurdalne. Żadne negatywne postawy państwa polskiego w tamtym czasie, no bo przecież chyba nikt nie neguje, że II Rzeczpospolita nie przestała swoją historię i była państwem w 100% demokratycznym, rozumianym z perspektywy naszej, czyli XXI wieku. Niemniej jednak nic nie usprawiedliwia zbrodni.
2: Bardzo dziękuję. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo był z nami w TOK 360. Po informacjach o morskim dronie, który eksplodował w pobliżu portu w Kostancy.
14: Autopromocja.
15: Przestań, nie ma się czego bać.
16: Tobie też zdarza się tak mówić do dziecka? Takie słowa nie pomagają, a mogą nawet zaszkodzić.
17: O granicach i ich przekraczaniu w relacjach z dzieckiem porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Czas Rodziców. W sobotę o 13:00.
16: Ula Malko
17: i Krzysztof Chorwat.
14: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
20: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
21: Ekstra piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
1: piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
21: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
22: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 16.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Rumunii Nicu Sordan poinformował, że wszystkie ukraińskie drony, które rano trafiły na rumuńskie wybrzeże z powodu zastosowania przez Rosję środków walki radioelektronicznej, uległy samozniszczeniu. Żaden z dronów nie spowodował istotnych zniszczeń. Nie ma też osób poszkodowanych. Nie ma już zagrożenia dla obywateli Rumunii ani infrastruktury kraju, zapewnił prezydent. Irlandia zakazała wjazdu na swoje terytorium dwóm członkom rządu Izraela, ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi i ministrowi finansów Bekalelowi Smotriczowi. Pod koniec maja Ben-Gwirowi wjazdu na swoje terytorium zakazała Francja, co było spowodowane znieważeniem przez niego zatrzymanych aktywistów flotyli pomocowej dla Strefy Gazy. W wieku 102 lat odeszła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. W 2024 roku Teresa Irena Głuchowska została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Osiemnaście minut do godziny 17:00. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Bartłomiej Wypartowicz z Defense24 jest w tej chwili z nami. Dzień dobry.
29: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Prezydent Rumunii pisze na X-ie, że drony morskie, które rano znalazły się na rumuńskim wybrzeżu z powodu zastosowania przez Rosję środków walki radioelektronicznej, znaczy dlatego się tam znalazły, uległy samozniszczeniu. Skąd w ogóle te maszyny w tym miejscu?
29: Wczoraj musimy pamiętać o bardzo ważnym wydarzeniu, ponieważ Rosjanie dokonali oczywiście ataku dronowego na Ukrainę tego nocnego, natomiast Ukraina w nocy również nie próżnowała. Doszło do ataku między innymi przy użyciu dronów morskich na obszarze Morza Azowskiego, w którym to uszkodzono kilka statków z rosyjskiej floty cieni. Również dochodziło do różnego rodzaju ataków na infrastrukturę portową w Krymie, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie przy tym krymskim ataku doszło do po prostu zmiany sygnału i zagłuszenia drona, który kierował się prawdopodobnie w kierunku jakiegoś celu na Krymie.
2: Czy należy to odczytywać jako taki zamiar Rosji, żeby pokłócić Ukrainę i sojuszników?
29: To To o tyle jest trochę trudne, że w momencie zakłócenia takiego systemu przez jakikolwiek system, który Rosja posiada, wojny radioelektronicznej, Rosja nie jest w stanie nim sterować i Ukraina nie jest w stanie nim sterować. Więc przy zakłóceniu tego typu sygnału ten dron po prostu dryfował w kierunku, w którym się znajdował. Natomiast no, trzeba powiedzieć jasno, że gdyby nie napastnicza wojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, to do takich sytuacji by nie doszło. Natomiast samo w sobie zdarzenie nie jest możliwe i byłoby bardzo trudne do sprowokowania przez Federację Rosyjską celowo, żeby celowo te drony trafiły do portu w Rumunii. Natomiast bliskość geograficzna niestety sprawiła, że jest to możliwe. Przypomnę, że dron, który widzimy na zdjęciach, które mogą Państwo obserwować w porcie, bo wyciekły zdjęcia tego drona. To jest dron Magura V5. To jest dron opracowany przez Ukraińców od 2022 roku. Trwały plany tego, jak ten dron zbudować, między innymi dzięki SBU oraz chór ukraińskiemu udało się opracować drona i jednym z założeń tego drona było to, żeby ten dron miał bardzo duży zasięg. I ten dron podaje się według producenta, że ma zasięg od 500 kilometrów nawet do 1000. Więc patrząc na to, jaką odległość on pokonał po zagłuszeniu, jest całkiem możliwe, że on nie tylko dryfował, ale być może nadal robił to na pracy silnika.
2: A co to była, jaki mógł być w ogóle cel tutaj konkretnie tego drona, bo chodzi o Krym, a jakieś szczegóły?
29: Generalnie wczoraj atakowano infrastrukturę portową na Krymie. To był atak na port w Sewastopolu, więc prawdopodobnie celem ataku właśnie był Sewastopol i port w Sewastopolu. I tamtejsza oczywiście infrastruktura, która między innymi służy do przyjmowania rosyjskich okrętów wojennych.
2: Po eksplozji drona u wybrzeży Rumunii nasza ambasada, ambasada RP, informuje o wprowadzeniu czerwonego planu interwencyjnego i pisze o ewakuacji wybrzeża. Co to jest ten plan czerwony?
29: Znaczy przede wszystkim to jest plan, który ma przeciwdziałać, przede wszystkim zwiększyć możliwości działania naszej floty i jednostek, które patrolują wybrzeże Morza Bałtyckiego. Natomiast no jest to podobnie jak system Delta czy innego rodzaju systemy, system przeciwdziałania, który uruchamia się w sytuacji kryzysowej czy w sytuacji wzmocnionego zagrożenia.
2: I mamy jakieś sygnały, które informowałyby o tym, że rzeczywiście jakiś naszych obywateli ta sytuacja dotyczyła czy dotknęła?
29: Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne z tego względu, że jeżeli mówimy o odległości i teatrze działań, który jest obecnie, w którym trwa obecnie wojna na Ukrainie, to jesteśmy o tyle oddaleni, jeżeli chodzi o jednostki morskie, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby do polskich wybrzeży taki zagłuszony dron dopłynął. Zresztą to praktycznie jest niemożliwe, bo on musiałby nawigować w trakcie. Natomiast no, nigdy nie możemy powiedzieć, co będzie się działo też na Morzu Bałtyckim, bo różnego rodzaju prowokacje wynikające chociażby z wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską i Białoruś mogą się zdarzać. Natomiast ja jestem o tyle optymistą, że uważam, że to są wydarzenia bardzo mało prawdopodobne, przynajmniej na ten moment. Mhm.
2: To jeszcze na koniec powiedzmy, czy drony, o których mówimy, to jest ten hit eksportowy ukraiński, bo słyszymy, że Ukraina zaczęła produkować naprawdę super sprzęt.
29: Tak, to jest jeden z hitów eksportowych. Zresztą niedawno nasze wojsko ogłosiło przetarg na drony typu Magura, bo oczywiście nazwa Magura mogłaby się wziąć od szczytu w Beskidach i tak być nazwana, ale tak naprawdę to jest rozwinięcie skrótu Martim Anonymous Guardian Manned Robotic Apparatus. Więc to jest jakby sama nazwa wskazuje, co to jest za sprzęt. I to jest sprzęt bardzo dobry, no bo przede wszystkim możemy tutaj mówić o tym, co wcześniej wspomniałem, bardzo dużym zasięgu, sięgającym nawet do 1000 kilometrów. Bardzo duża prędkość, bo może osiągnąć na wodzie około 80 kilometrów na godzinę. No i dosyć duża głowica bojowa, która idealnie nadaje się do ataków chociażby na różnego rodzaju okręty wojenne, bo tam jest głowica prawie 320 kilo. No i co jest bardzo ciekawe w tym rozwiązaniu, z czego słyną zresztą ukraińskie drony, no to dron jest wyposażony w autopilota i pojazd jest kontrolowany jakby z autonomicznej naziemnej stacji kontroli, która dysponuje jakby własnym centrum przetwarzania danych i własnymi środkami transportu. Więc no jest to na pewno zaawansowane rozwiązanie, którym będą zainteresowane czy to europejskie państwa, czy też Polska. Natomiast jeżeli chodzi o...
0: Proszę dokończyć zdanie.
29: Konkretnie ten dron, to myślę, że w przyszłości Polska się nim zainteresuje, konkretnie tym typem.
0: Bartłomiej Wypartowicz z Defense24.pl był z nami w TOK 360. A już teraz łączymy się z Pawłem Mrozkiem z Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Ćwierć wieku miała tradycja darmowych lodów za świadectwo z paskiem i to dotyczy jednego z punktów w Pszczynie. Chodzi o taką lodziarnię, która miała taką ofertę. Już nie będzie tych darmowych lodów, bo zainterweniowała rzeczniczka praw dziecka. Jak pan to skomentuje?
4: No niestety tutaj z ogromną irytacją i też głębokim niesmakiem obserwujemy to, co się dzieje wokół teraz tutaj budki z lodami, bo to trochę jest tak, że politycy pokłócili się o gałkę lodów, ale jednocześnie też o cały system związany tutaj z edukacją, bo też w kraju, w którym nasz system edukacyjny, też psychiatria dziecięca od lat znajdują się w stanie chronicznego kryzysu. Od kilku dni głównym tematem naszej debaty publicznej, każdego programu publicystycznego jest tak naprawdę ta afera związana z gałką lodów i czerwonym paskiem. No i my jako tutaj młodzi ludzie jednak stanowczo sprzeciwiamy się uderzaniu w mały, prywatny biznes przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horna-Cieślak, bo uważamy, że kierowanie takich urzędowych pism do lokalnego przedsiębiorcy za niewinny, tradycyjny gest, który trwał przecież 25 lat, no jest przykładem całkowitego chybionego działania państwa i skierowania energii w niewłaściwym kierunku, bo no, zauważmy tak, że ten przedsiębiorca, ta właścicielka tej lodziarni nie jest odpowiedzialna za konstrukcję polskiego systemu edukacji, nie jest też odpowiedzialna za presję, którą ten system wywiera na młodych ludzi, więc patrząc na tą całą sytuację, na tą całą aferę, no my widzimy tutaj podręcznikowy przykład edukacyjnej groteski, tak, że poziom debaty publicznej w temacie tutaj edukacyjnym osiągnął, tak naprawdę sięga tego dna, bo jeśli rozmawiamy o edukacji, to przeważnie wtedy, gdy kłóci się prawica między lewicą, albo właśnie gdy dzieją się tego typu zdarzenia, które no, odwracają uwagę od takiego podstawowego problemu rzeczy, tak, i opinia publiczna tutaj w głównej mierze jednak sympatyzuje po stronie lodziarni staje, no i też się nie dziwi, bo Polacy zauważyli, że jednak to jest państwowa instytucja, tak, która no, zadaniem jest ochrona dzieci, a nie walczenie tutaj z takimi problemami.
0: Spróbujmy przyjąć perspektywę pani rzeczniczki praw dziecka, bo dlaczego w ogóle pojawiła się ta interwencja? Otóż mamy taką tradycję, że przynosimy świadectwo z paskiem, otrzymujemy darmowego loda. Ale w sytuacji, gdy ja jestem uczniem i dostałem same piątki na koniec roku, a nie szóstki, znaczy no, po prostu nie zasłużyłem na świadectwo z paskiem, to się mogę poczuć gorszy. Jak pan na to odpowie, na taki argument?
4: Tak. I właśnie tutaj cała sytuacja, cały problem, który z tego wynika, pokazuje głębszy problem. I tym głębszym problemem jest ogromna nierówność społeczna, którą generuje dzisiejszy system edukacji. I oczywiście samo tutaj działanie ścigania takiej tutaj jednej lodziarni i wielu też innych zapewne też również w mniejszych miejscowościach, no nie jest takim pełnym wyczerpaniem możliwości właśnie tutaj Rzecznika Praw Dziecka, ale jednak taka sytuacja pokazuje, że jesteśmy jako społeczeństwo przywiązani do archaicznych symboli, selekcji, hierarchizacji uczniów, traktowania na tych lepszych, gorszych. I to jest porażające jednak, że w państwie, które niemal codziennie tak alarmuje o najróżniejszych kryzysach młodzieżowych, tak, codziennym też destrukcyjnym wyścigu szczurów, no właśnie taki relikt postaci czerwonego paska nadal jest traktowany jako symbol najwyższego sukcesu. Bo rodzice powiedzą dziecku, że pasek, biało-czerwony pasek na koniec roku nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi, czyli dorośli, rodzice spędzają wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy to będzie średnia 4,74, która nie jest jeszcze dająca tutaj czerwony pasek, czy jednak 4,75, która ten pasek daje. Więc ta sprzeczność niszczy też nas jako młodych ludzi i naszym zdaniem, jeśli tutaj Rzeczniczka Praw Dziecka chce realnie walczyć z kulturą presji i też nieustannego porównywania
0: to się, niech to zabierze się za swoje ustawowe kompetencje. Tak, za odgórne regulacje, bo gdyby nie było, bo ten pasek na świadectwie to jest też ta forma wyróżniania, a darmowy lud za pasek to jest pewną pochodną. Tak to bym tutaj rozwinął i wytłumaczył. Ale wracając jeszcze do genezy całej, to dobrze czy źle, że uczniowie dostawali tego darmowego loda za to lepsze świadectwo?
4: Myślę, że dobrze. Myślę, że takie tradycje też pokazują i dają pewną motywację młodym ludziom do tego, żeby taki pasek zdobywać, tak? Bo patrząc właśnie na tą sytuację, widzimy jednak dwa pewne rozwiązania i trochę dwie sprzeczności. Bo z jednej strony my jako akcja uczniowska uważamy, że powinniśmy i to od dawna naprawdę wskazujemy i domagamy się takich zmian, że jednak powinniśmy całkowicie zlikwidować czerwone paski i też stopniowo zastępować tradycyjny system oceniania też ocenami opisowymi, ale jednak nie zrobimy tego ścigając poszczególne mniejsze jednostki. Musimy to zrobić jednak projektem ustawy, projektem zmian w edukacji. I myślę, że taka tradycja 25-letnia nie była niczemu winna. Ona się dostosowywała do tego, jak właśnie ta codzienność nasza w systemie edukacji wygląda.
0: A jaka nauka z tego wszystkiego płynie? Już tak bardzo krótko na koniec. To bo chyba pani Rzecznik Praw Dziecka powinna mieć świadomość, jak potężną bronią dysponuje i jak nieproporcjonalne może być jej użycie, gdzie adresuje jakieś pismo do takiej małej lodziarni po prostu.
4: Tak, myślę, że tutaj taki największy wniosek jednak do wszystkich polityków, wszystkich też instytucji państwowych, jak chociażby Rzecznik Praw Dziecka czy Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby zajmować się takimi kwestiami odgórnie i jednak zajmować się kwestiami, które dotyczą też bezpośrednio młodych ludzi i zajmować się nimi systemowo. A też taki wniosek, który płynie do nas jako tutaj młodych ludzi, ale też dorosłych, do każdej osoby, która jednak wypowiadała się w temacie tej tutaj wielkiej burzy związanej afery z lodami, no to jednak też wniosek, że czerwone paski średnie ocen nie mają w dorosłym życiu praktycznie żadnego znaczenia. Tak, żaden pracodawca nie zapyta nas o ocenę z biologii czy matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Liczy się praktyka i tej to praktyki prawda. Też w szkole niestety nie doświadczamy. Paweł... I politycy, którzy kłócą się tutaj na temat edukacji, oni na co dzień nie mają zielonego pojęcia, jakie problemy my jako młodzi ludzie w tej polskiej szkole mamy.
0: Paweł
4: na co
0: Mrozek.
4: Dzień nikt się nie interesuje naszymi problemami.
0: Akcja
4: nikt
0: uczniowska.
4: Nie pyta młodych ludzi, co sądzą o zmianach, a nawet nauczycieli.
0: Bardzo dziękuję.
4: Więc to też pokazuje, że niestety pokazuje to, że jednak potrafimy się kłócić
0: do
4: tylko
0: usłyszenia.
4: I wyłącznie w państwie, a nie wspólnie działać.
0: Za udział w programie. Maciej Kluczka właśnie do nas dołączył.
5: Tak się uśmiecham, bo widać i słychać, że nie tylko z politykami czasami trudno jest zakończyć zdanie, ale także z ekspertami, gośćmi innego rodzaju.
0: W formie instant, zapowiedź wywiadu politycznego.
5: A więc generał Stanisław Koziej, to o 17.20 odniesiemy się do bardzo bieżących wydarzeń. Dzisiaj wybuch w koło portu w Rumunii drona morskiego. Zapytam też się, czy możemy już przewidzieć, jakie będą skutki, efekty rozmów szefa gabinetu prezydenta Ukrainy, który jest w Polsce i spotkał się już chociażby z wiceszefem MSZ-u. Ale na początku wywiadu politycznego przeniesiemy się na chwilę do Krakowa. Michał Drewnicki z PiS-u, kandydat tej partii na prezydenta stolicy Wielkopolski.
0: Maciej Kluczka i wywiad polityczny, a po 18 wraca TOK 360.
7: Autopromocja.
8: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BS w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Tanio

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój

0: na pekao.com.pl. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 17. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji były głównymi tematami rozmów sekretarza stanu w MSZ Marcina Bosackiego z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowym, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Spotkanie, jak zaznaczył Wewiór, odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Prezydent Libanu Joseph Aoun oskarżył Iran o wykorzystywanie jego ogarniętego wojną kraju jako karty przetargowej w konflikcie z USA i Izraelem. Oświadczył, że jego rodacy mają dość wojny między Izraelem Lema wspieranym przez Iran Hezbollahem. Izrael i Liban osiągnęły w środę porozumienie w sprawie wprowadzenia zawieszenia broni. Jednak jego wdrożenie zależy od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania wszystkich jego bojowników z południowego Libanu. Awans Mai Chwalińskiej do finału French Open to wydarzenie, któremu towarzyszą ogromne emocje. Sukces 24-letniej tenisistki przeżywany jest szczególnie mocno w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze sportowe kroki. Wszystko zaczęło się od Talentiady, miejskiego programu bezpłatnych zajęć tenisowych dla dzieci. Przypomina rzecznik magistratu w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz.
3: I tak na dąbrowskich kortach, w dąbrowskiej hali krok po kroku zdobywała szlify, zbudowała swoje doświadczenie, które dzisiaj procentuje na międzynarodowych kortach.
2: A finał French Open i mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrijewą ma rozpocząć się jutro o 15. Noc szykuje się pochmurna, zaraz z pogodzeniami głównie na zachodzie. Wciąż deszczowa aura, początkowo na wschodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się też burze. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Jutro już przewaga słońca, ale miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i pojawi się przelotny deszcz, głównie na zachodzie i północy. Termometry pokażą jutro od 20 do 25 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wywiad polityczny, Maciej Kluszka, dzień dobry, zapraszam. Naszym pierwszym gościem jest Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Zaraz o Krakowie, ale panie radny, na początku poproszę o krótki pana komentarz do bardzo bieżącej, bardzo ważnej sprawy, bo szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy jest w Polsce. Ta wizyta zaczęła się kilkadziesiąt minut temu. Już spotkał się z wiceszefem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Tematem właśnie sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych Ukrainy nazwy w cudzysłowie bohaterów UPA. Premier na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom polskim, że liczy na to, że ukraińska strona rozwiąże tę sprawę, bo to po ukraińskiej stronie ta sprawa zaczęła się i sprawiła ból Polakom. Według pana jest szansa na dyplomatyczne rozwiązanie tej sytuacji? Życzyłby pan sobie właśnie dyplomatycznego rozwiązania, a nie na przykład gestu odebrania orderu Orła Białego?
5: Znaczy oczywiście każda sprawa z sąsiadami czy też z partnerami zagranicznymi. No ja jako samorządowiec na przykład mam relacje z innymi sąsiednimi miastami czy gminami. Zawsze najlepiej jest, jak jest realizowana po partnersku i wysłuchiwanie stron. Pytanie, czy Ukraina jest gotowa to zrobić. Natomiast jeśli nie będzie chciała tego zrobić, no to sądzę, że my nie mamy wyjścia i nie powinniśmy się na to zgadzać i wtedy trzeba twardo bronić polskiego stanowiska. Ja czekam na rozstrzygnięcia. Zgadzam się z prezydentem, że w takim przypadku możliwe jest odebranie orderu Orła Białego, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby państwo, któremu my pomagaliśmy, czciło formacje, które mordowały Polaków, dzieci, kobiety, Żydów, bo tutaj też o tym warto wspomnieć, więc chcemy, chciałbym, ja jako tutaj z Krakowa radny samorządowiec, żeby Ukraina nie czciła takich osób, które mordowały innych.
4: A myśli pan, że jeżeli byłyby ze strony ukraińskiej teraz jakieś przeprosiny, to może ta procedura odebrania orderu Orła Białego powinna być zahamowana, w ogóle nie prowadzona dalej? Bo pytanie, czy jeżeli uruchomimy taki precedens odbierania orderów przyznawanych przez państwo polskie, to czy też znaczenie samego orderu, jego waga nie spadnie, nie ucierpi?
5: Ja sądzę, że waga orderu bardziej by ucierpiała, jeśli w jego gremium, to znaczy wśród tych osób, które mają ten order, byłyby osoby, które przyzwalają na gloryfikowanie zbrodniarzy, tak? No bo UPA, nie oszukujmy się, to byli mordercy, którzy mordowali Polaków, ale też Żydów, no więc tutaj sądzę, że nikt
4: tak,
5: nie ma
4: tylko w oczach
5: wątpliwości.
4: Ukraińców też walczyli z Sowietami, więc to jest ta druga strona historii.
5: Oczywiście.
4: Karta.
5: Oczywiście, że

0: Oczywiście, że walczyli, natomiast Hitler i Wehrmacht też walczyli ze Związkiem Sowieckim, a nie mówimy tylko o tym, a mówimy o pogromie Żydów. No więc tutaj sądzę, że taka uczciwość wewnętrzna, szacunek do życia już, nawet nie do Polaków, ale do życia przez Ukraińców powinien być moim zdaniem na pierwszym miejscu. I powiem tak, gesty są ważne, przeprosiny są ważne, natomiast my powinniśmy oczekiwać czynów. Czyli nie gloryfikowania, czyli nie nadawania nazw, czyli dalszego kontynuowania ekshumacji, które są teraz robione. Tego sądzę powinniśmy twardo oczekiwać.
1: Przenieśmy się do Krakowa. Panie radny, zmarnowali panu wakacje w Prawie i Sprawiedliwości, bo wskazali pana na kandydata na prezydenta Krakowa. Trzeba teraz walczyć, gryźć przysłowiową trawę, a wybory w sierpniu, pod koniec sierpnia, więc wakacje zmarnowane.
0: Dlaczego? Ja powiem panu redaktorowi, że ja bardzo lubię kampanie wyborcze, to znaczy lubię je dlatego, że wtedy to jest też dobry czas na spotkania, na rozmowy, także konfrontowanie się z trudnymi pytaniami w mediach czy wśród mieszkańców, więc dla mnie to jest zawsze dobry czas. Oczywiście będzie trudny, oczywiście to są godziny także stresu, także emocji, także wysiłku, natomiast sądzę, że Kraków jest wart tego. Ja jestem doświadczonym samorządowcem, bo radnym od 12 lat, radnym miasta, bo wcześniej jeszcze 4 lata byłem radnym dzielnicy.
1: Nowej Huty, tak?
0: Tutaj wszystko. Tak, tak, dokładnie Mistrzejowic w Nowej Hucie, więc znam tutaj wszystko jak we własną kieszeń, więc dla mnie możliwość spotkań takich kampanijnych już stricte, to też będzie przyjemność.
1: Ale myśli pan, że ma pan szansę na wejście chociażby do drugiej tury? Bo że referendum się udało, to wiemy, ale to nie jest tak, że teraz krakowianie gremialnie poprą kandydata prawicy, czy to Konfederacji, czy właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Była fala, która zmiotła z Urzędu Miasta i z fotela prezydenta właśnie Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, ale to nie oznacza od razu, że większość mieszkańców Grodu Kraka chce kandydata PiSu.
0: Ja rzeczywiście nie jestem faworytem, tutaj nikt nie udaje, że jest inaczej, natomiast jednym z takich moich wewnętrznych też celów jest to, by pokazać, że no, ja jako lokalny polityk, jako samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości mam ofertę dla Krakowa, że prawica może mieć ofertę dla dużych miast, może być to atrakcyjne, tak? No bo sądzę, że warto mówić o tych bolączkach, które są w Krakowie, ale dla mnie na przykład taką wartością bardzo istotną jest na przykład kwestia wolności gospodarczych albo kwestia w dostępie do usług publicznych, czy też do dóbr, które miasto ma, jak na przykład kanalizacja. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że w Krakowie są jeszcze całe osiedla, które na przykład nie mają dostępu do kanalizacji, co jest rzeczą niewyobrażalną. Więc sądzę, że to nie są wartości, które nawet osoba, nie wiem, o skrajnie lewicowych poglądach zaneguje. Więc ja sądzę, że chcę to pokazać po prostu. Mm-hmm. Pokazać, że mam te wartości, że mam też konkretne rozwiązania programowe i zaprosić wszystkich do tego, byśmy razem mogli o tych wartościach rozmawiać, wprowadzać je w życie, działać.
1: A mówiąc o wolności gospodarczej, co miał pan na myśli?
0: No ja na przykład bardzo mocno wspieram tutaj w Krakowie tworzenie i rozwój stref takich gospodarczych, to znaczy teoretycznie buduje się od 12 lat w Nowej Hucie właśnie taka strefa aktywności gospodarczej, natomiast na dzisiaj żadne nowe miejsce pracy tam nie powstało. Z drugiej strony broniłem od dłuższego czasu i bronię nadal przedsiębiorców, którzy, i to polskich naszych rodzimych krakowskich przedsiębiorców, niewielkie korporacje, którzy takiej części dzielnicy Podgórze na Rybitwach mają swoje zakłady i władze miasta mówiły im przez ostatnie kilka lat, że mają się wynieść, bo są niemile widziane w tym miejscu, bo tam powstaną wysokościowce. Więc ja bym bardzo chciał, żeby właśnie takie firmy rodzinne, krakowskie, często duże, bo oni często zaczynali od małego zakładu, a skończyli na firmie o gigantycznym majątku, żeby właśnie je wspierać, jeżeli oni są swoją własną pracą się do tego dorobili.
1: A propos Nowej Huty, z której pan się wywodzi, i planów miasta, bo to był też taki motyw, leitmotiv kampanii prezydenckiej Aleksandra Miszalskiego. No i w ubiegłym roku Kraków zaprezentował plan budowy metra, które ma połączyć Nową Hutę z południem miasta, i prace mają się rozpocząć w 30 roku, a pełną autonomię metro ma osiągnąć w 35. Pan będzie chciał to kontynuować? Pan jest całym sercem za tą inwestycją?
0: Jestem całym sercem za metrem, natomiast aktualne dane są takie, to pan komisarz miasta, czyli wcześniejszy wiceprezydent Kracik, powiedział na 2 dni po referendum, że no, ta deklaracja o 2030 roku no, najprawdopodobniej się nie uda, patrząc po tempie prac.
1: Chodzi o termin oddania do użytku.
0: Termin rozpoczęcia inwestycji. Prezydent Miszalski mówił, że będzie 2030 rok wbicie łopaty, rozpoczęcie inwestycji, 5 lat realizacji, natomiast wiceprezydent Kracik 2 dni po referendum powiedział, że no to się raczej nie uda. Więc ja bym chciał bardzo mocno na to metro postawić, bo...
1: A według pana realne terminy? To?
0: Trudno jest mi powiedzieć, jaki to jest termin. Aktualna wiedza jest taka, że to nie będzie 2030, natomiast chciałbym tu bardzo mocno przyspieszyć, bo ja powiem tak, w Polsce w 1963 roku wybuchało powstanie styczniowe. Byliśmy pod zaborami, więc to tutaj nie była nasza wina. Natomiast w tym samym czasie otwierano metro w Londynie, tak? Więc sądzę, że my w Krakowie potrzebujemy metra, potrzebujemy go z prawdziwego zdarzenia i nie potrzebujemy...
1: Tak, tylko jeszcze po drodze mieliśmy czas PRL-u, więc troszeczkę ta Polska miała pod górkę, jeśli chodzi o inwestycje tego typu.
0: Oczywiście, dlatego trzeba to teraz nadgonić, tak? Bo pierwsze plany metra pojawiły się rzeczywiście w czasach komunizmu w Krakowie. Natomiast to nie było realizowane i teraz wreszcie trzeba przyspieszyć, pokazać, że Kraków potrafi.
1: A jeśli chodzi o rozmieszczenie, znaczy trasę tego metra, nie powinno się tu nic zmieniać? Nowa Huta i 2 de facto linie, które prowadzą albo jedna do Opatkowic, a druga do Kurdwanowa?
0: Tak, znaczy prowadzą do Kurdwanowa, a druga przez Kliny i wtedy de facto to jest jedna linia z takimi 2 końcowymi odnogami. Mhm. Powiem tak, no to jest wyliczenie prezydenta Miszalskiego. Ja bym nie chciał tutaj jakby za bardzo wchodzić w te tematy, bo moim zdaniem jeżeli...
1: Bo musi pan je jeszcze bardziej poznać, tak?
0: Nie, ja je doskonale znam, tylko chodzi o to, że bo bałbym się, że prezentowanie, załóżmy, nowej trasy mogłoby spowodować kolejne opóźnienia, a tego byśmy chcieli uniknąć. Natomiast dla mnie tu jedno jest ważne, bo przez wiele lat mieszkańcy północy Krakowa mieli mieć metro, czyli z Nowej Huty do Bronowic przez Pronik Biały miało mniej więcej tutaj przebiegać. Więc w zamian za to, że metro pójdzie jednak z Nowej Kuty na południe, sądzę, że też trzeba będzie zaproponować coś tym mieszkańcom, którzy mieszkają właśnie na Azorach, Pruniku Białym, w Bronowicach, więc tam też trzeba o tym pamiętać.
1: Pytałem też kilka dni temu kandydata Konfederacji o ten najbardziej gorący temat kampanii referendalnej i zapewne też kampanii prezydenckiej, czyli strefę czystego transportu. Pan Bochańczak zminimalizowałby ją do absolutnego, wymaganego prawem minimum, wręcz do płyty starego rynku i okolic. A pan?
0: Ja bym chciał przede wszystkim zacząć od rozmowy z tymi ludźmi, którzy zostali zlekceważeni w konsultacjach społecznych, a było to co najmniej kilka tysięcy osób, które przychodziły, które składały wnioski, które brały udział w spotkaniach konsultacyjnych i te wnioski, głosy prezydent Miszalski po prostu wziął i jednym ruchem ręki wyrzucił do kosza. Ja bym chciał z tymi ludźmi po prostu najpierw porozmawiać, jakie były ich bolączki, dlaczego oni tak protestowali.
1: Samo pana nastawienie do tej idei polityki miejskiej?
0: I powiem tak, ja w odróżnieniu od właśnie innych polityków, którzy dzisiaj w kampanii mogą deklarować, mam konkretne decyzje za sobą, więc mnie można sprawdzić po prostu, jak głosowałem. Ja 2 głosowałem przeciwko strefie czystego transportu.
1: A dlaczego?
0: Tej, którą najpierw proponował prezydent Majchrowski, potem prezydent Miszalski, dlatego że uznawałem, że ona wyklucza sporą część ludzi i traktuje ich jako takich ludzi gorszej kategorii. Nie masz pieniędzy? Nie wjedziesz. Masz pieniądze? Wjedziesz. My nie możemy w Krakowie tak dzielić ludzi, bo gdyby argumentem był jeszcze argument zdrowotny, kwestia jakości powietrza, no to jeszcze można rozmawiać. Natomiast najnowsze badania w Krakowie, panie redaktorze, pokazują, że Kraków spełnił normy jakości powietrza, także tlenków azotu, więc zgodnie z polskim prawem dzisiaj my możemy tą strefę zlikwidować. Ona nie jest konieczna.
1: Tak, chociaż jeżeli by jej nie było, to może i by te wskaźniki się popsuły, więc może warto dbać o to, co się udało w Krakowie osiągnąć. Ale to już temat na inną dyskusję. A teraz jeszcze na koniec kilka pytań typowo politycznych. Rafał Bochenek, w ogóle tak z ciekawości, chciałbym najpierw zapytać, bo gdy się ważyły losy, kto będzie kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia PiSu, to te losy ważyły się w siedzibie partii PiSu przy Nowogrodzkiej. Pana tam nie było, prawda? W Warszawie wtedy, kilka dni temu?
0: Nie było mnie, byłem w Krakowie, akurat na bagrach.
1: A to tak właśnie powinno być, że to w Warszawie decydują i nawet bez głównego bohatera tej dyskusji?
0: W Warszawie finalnie zdecydowali, no bo wcześniej tutaj dyskusja, debata jakaś wewnętrzna toczyła się w strukturach, tak?
1: Okej, okay. A prezes zgodnie z naszym... w ogóle zapytać?
0: Ja miałem... Nie, no ja tutaj rozmawiałem wcześniej. Nie chcę zdradzać, kto, z kim rozmawiałem, no bo to też sądzę, że byłoby mało eleganckie.
1: Ale natomiast, no sam fakt telefonu prezesa
0: rozmawiałem tutaj z,
1: potwierdzić.
0: Rozmawiałem z politykami, z panem prezesem nie rozmawiałem, natomiast pan prezes mnie zna, bo też w Krakowie się widujemy dość często, jak pan prezes przyjeżdża. Więc tutaj sądzę, że to też mogło w jakiś sposób zaważyć. Natomiast no, mamy statut partii tak złożony, zresztą to nie jest dziwne, w wielu partiach tak jest, że finalnie w przypadku tych najważniejszych decyzji to centrala podejmuje jakby finalnie tą kropkę nad i i stawia. No i tak było tym razem. Wyszło, że tak powiem, z Krakowa, trafiło do centrali i wróciło do Krakowa.
1: Z pieczątką prezesa. A Rafał Bochenek po tym komitecie, rzecznik PiSu, powiedział, że apeluje do innych środowisk prawicowych o poparcie, ale to jest chyba bez większych szans ten apel został wystosowany, bo kandydat Konfederacji jest i tak jak tutaj w TOK FM kandydat Bochenczak mówił, nie wycofamy się z wyborów, my Konfederaci.
0: Każda partia podejmuje własną decyzję. Rzeczywiście ja jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, są też inni kandydaci z innych partii. Ja to szanuję. Ja też mam nadzieję na uczciwą rozmowę, debatę o programach, o tych pomysłach na miasto. Sądzę, że im większa liczba kandydatów, tym po pierwsze kampania będzie ciekawsza, a po drugie będzie szansa pokazać różne punkty widzenia. Natomiast chcę właśnie powiedzieć jedno, że za mną, poza deklaracjami, stoi to, że ja jestem tutaj samorządowcem od 12 lat, więc znam te problemy i też można mnie sprawdzić, prześledzić, jak głosowałem w konkretnych tematach.
1: Ma pan istotną funkcję w Radzie Miasta, jest pan wiceszefem Rady, ale były też na giełdzie takie nazwiska jak znanych parlamentarzystów, pani posłanki Wasserman, posła Kmity. Oni ponoć nie chcieli i dlatego padło na pana.
0: Też słyszałem, że były różne osoby brane pod uwagę. Pani Małgorzata Wasserman startowała w 2018 roku jako kandydatka na prezydenta. Zrobiła bardzo dobry wynik. Łukasz Kmita,
1: no więc
0: pan poseł, startował.
1: Czemu temu
0: startował
1: tego nie
0: już dwa lata temu. No powiem tak, no każdy ma wolność, jakby wyrazili chęć, to też byli wybrani pod uwagę, a nie wyrazili, no to znaczy, że nie bierze się ich pod uwagę, no więc dla mnie to jest jakby rzecz oczywista. Okay. Zresztą czasami niektórzy mówią chociaż, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, chociaż to powiedzenie zasadniczo jest błędnie dzisiaj rozumiane, no ale powiedzmy, że tak jest.
1: To na koniec, jeżeli by pan jednak nie wszedł do tej drugiej tury, oczywiście wszystko jest teraz otwarte na początku jeszcze nieoficjalnej kampanii wyborczej, ale gdyby pan nie wszedł i byłby tam kandydat Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Gibała, to głosuje pan na kogo?
0: A jeszcze nie wiem, czy tak będzie, bo zobaczymy, jak będzie. Kampania jest dość, znaczy czas jest dzisiaj dość krótki, więc wszystko się może zdarzyć. Kampania będzie trwała w wakacje, więc to też powoduje, że mogą być różne niespodzianki. Okay.
1: I
0: gdybym miał stawiać, to powiedziałbym tak, że w drugiej turze będę ja i być może Łukasz Gibała, natomiast nie będzie kandydata Koalicji Obywatelskiej, więc pytanie do Koalicji Obywatelskiej, kogo by poparli?
1: Przekonamy się w sierpniu prawdopodobnie. Michał Drewnicki, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Za chwilę informacje, po niej generał Stanisław Koziej.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota, jak zawsze, wiele ciekawych tematów.
4: Opowiem o egzaminach do szkół aktorskich.
3: Zastanowimy się, czy wilk taki zły, jak go malują.
4: I udowodnimy, że małe jest piękne, bo odwiedzimy Liechtenstein.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert
5: masz.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 17.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawica może mieć ofertę dla dużych miast i może być to oferta atrakcyjna, przekonywał w wywiadzie politycznym TOK FM kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa i wiceprzewodniczący tamtejszej Rady Miasta Michał Drewnicki. Po odwołaniu w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w stolicy Małopolski rozpoczęły się przygotowania do wyborów nowego włodarza. Jak stwierdził w TOK FM Drewnicki, ważnym elementem jego kampanii będzie m.in. kwestia wsparcia lokalnych przedsiębiorców, ale też przyspieszenie prac nad budową metra w Krakowie. Kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa, przypomnę, będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bochenek. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę, a z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydata nie wyłoniła jeszcze Koalicja Obywatelska. Trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Prezydent Rumunii Nicu Sordan poinformował, że wszystkie ukraińskie drony, które rano trafiły na rumuńskie wybrzeże z powodu zastosowania przez Rosję środków walki radioelektronicznej, uległy samozniszczeniu. Żaden z dronów nie spowodował istotnych zniszczeń. Nie ma też osób poszkodowanych. Nie ma już zagrożenia dla obywateli Rumunii ani infrastruktury kraju, zapewnił prezydent. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby schronili się w swoim statku zadokowanym przy stacji na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mają też przygotować się do potencjalnej ewakuacji. Rzeczniczka NASA Bethany Stevens poinformowała, że w związku z nowymi wyciekami rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zdecydowała się przeprowadzić kompleksową naprawę. Głównie operatorzy stacji NASA i Roskosmos od wielu miesięcy spierają się o przyczyny oraz możliwe sposoby usunięcia niewielkich wycieków powietrza w rosyjskim module serwisowym Zvezda, który jest jednym z kluczowych elementów stacji. Choć w ostatnich miesiącach wycieki były stosunkowo niewielkie, teraz ich skala wzrosła dwukrotnie, przekazał wysoki rangą przedstawiciel NASA. Noc pochmurna z rozpogodzeniami głównie na zachodzie, wciąż deszczowa aura, a początkowo na wschodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się też burze. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Jutro już przewaga słońca, ale miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i pojawi się przelotny deszcz, głównie na zachodzie i północy. Termometry pokażą jutro od 20 do 25 stopni. I teraz czas jeszcze na raport smogowy. Dziś w całym kraju można odetchnąć bez obaw. W niemal całej Polsce wskaźniki nie pokazują przekroczonych norm szkodliwych pyłów w powietrzu, a jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem są jedynie okolice Ełku, gdzie jakość powietrza jest określana jako umiarkowana.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członek Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, jest z nami teraz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam państwa.
1: Czy myśli pan, że skoro Kryl Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, jest w Polsce, jest już po rozmowie z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, a jutro spotyka się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który też wystosował przesłanie wideo także do ukraińskich mediów i władz w sprawie oczywiście tej kontrowersji związanej z nadaniem imienia, w cudzysłowie, bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Skoro jest ta obecność, są te rozmowy, to możemy dojść w tej sprawie do jakiegoś kojącego tę burzę, wyciszającego tę burzę finału?
17: No, bardzo bym chciał, aby tak było. Czy będzie? Zobaczymy chyba jednak, ale no jest jakaś szczypta nadziei w tym, że najbliższy człowiek prezydenta Zełenskiego przyjechał do Polski i próbuje gasić ten pożar, który sam Zełenski wywołał. No niewątpliwie piłeczka, jeśli tak można powiedzieć, może on to nie pasuje do tej sytuacji, jest po stronie po stronie Ukrainy. Ukraina musi zrobić jakiś ruch, dlatego że spowodowała jednak pewien kryzys w relacjach z Polską. Ten problem jest o tyle trudny, że on ma taki binarny charakter, bym powiedział. On z jednej strony jest problemem bardzo dotykającym nas emocjonalnie ze względu właśnie na te morderstwa nad Polakami, których się dopuściły formacje UPA. Z drugiej strony dla Ukraińców jest też jakimś tam symbolem ta formacja walki z Rosjanami, więc ten wymiar emocjonalny po obydwu stronach ma zupełnie odwrotne wektory. W związku z tym tutaj trudno znaleźć jakieś porozumienie. Natomiast drugi wymiar tego binarnego problemu to jest ten wymiar strategiczny, gdzie wiemy, że nasze interesy strategiczne i Polski, i Ukrainy są tutaj z kolei zupełnie zbieżne. Co zwycięży? Czy ta synergia zbieżności interesów strategicznych, czy też ta rozbierająca nas odmienność wektorów emocjonalnych? Myślę, że Budanow przyjechał, żeby tutaj znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Jestem sam ciekawy, jaki będzie tego efekt.
1: Tak jest. Czasami takie, przeważnie takie wizyty już są ku temu zorganizowane, żeby przypieczętować jakieś porozumienie, ale część takich wizyt jest zorganizowana po to, żeby je w ogóle wypracować. Więc pytanie, w jakiej sytuacji jesteśmy, pewnie się zaraz, może i jutro dowiemy. Liczymy pewnie na jakieś stanowisko wicepremiera Kosiniaka-Kamysza po tych informacjach, a po tych spotkaniach. Panie generale, chciałbym teraz zapytać o to, w jakim momencie jesteśmy, czy otwiera się według pana jakieś okienko możliwości na skuteczne, ale takie właśnie skuteczne rozmowy z Władimirem Putinem, bo list otwarty wysłał do niego prezydent Ukrainy. Z drugiej strony o tych rozmowach możliwych mówi prezydent Francji, jednocześnie też pod naciskiem wewnętrznym jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Kongres przegłosował kolejne sankcje na Rosję, też przegłosował decyzję o wsparciu dla Ukrainy i tutaj część republikańskich polityków wyłamała się spod takiej presji właśnie Donalda Trumpa, więc tu się bardzo dużo dzieje. Jestem ciekaw pana analizy. W jakim momencie jesteśmy, co może przyjść zaraz?
17: No jest chyba taki punkt krytyczny. Wiele jest takich w tej wojnie już było takich momentów, wydawało się przełomowych, zwrotnych jakich, ale ten jest dosyć charakterystyczny, ponieważ on jest konsekwencją moim zdaniem już wielotygodniowej, jeśli nie rzec wielomiesięcznej wręcz, takiego pata na froncie. Rosja już wyraźnie otrzymuje sygnały i widzi, iż to nie tylko Ukraińcy mówią, ale sami Rosjanie to widzą, społeczeństwo rosyjskie już to odczuwa, że armia rosyjska na froncie nie ma powodzenia, a wręcz przeciwnie, od pewnego czasu Ukraińcy zaczynają tam zdobywać różne połacie terenu. Więc Putin sam widzi, że musi szukać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, z tego pata. Nie może sobie pozwolić na zbyt długie, no taki zastój w tej problematyce wojennej. Z drugiej strony Zełenski, strona ukraińska w ogóle też wyczuła jakąś szansę, aby przechwycić inicjatywę, nie tylko odebrać inicjatywę strategiczną Rosji na froncie tym zbrojnym tam, ale przechwycić inicjatywę w szerszym wymiarze, także tym politycznym czy negocjacyjnym. Efektem tego jest ten słynny już chyba list Żołońskiego do Putina. Nawiasem mówiąc, bardzo sprytnie sformułowany, dobrze sformułowany, z różnymi takimi niuansami, bym powiedział, zarówno takiego pokazywania naszej, czyli ukraińskiej determinacji i wręcz poczucia pewnej przewagi, jak i podszczypywania samego Putina, jak i zwracania się do Rosjan bezpośrednio z tym zaproszeniem do negocjacji. Ukraina i Zełenski zyskał przewagę moim zdaniem, czy może jeszcze niekoniecznie przewagę, ale jest na początku zyskiwania tej przewagi, bo przejął inicjatywę tę narracyjną o wojnie, czego efektem jest także reakcja samego Trumpa, który do tej pory już od dłuższego czasu zwłaszcza od czasu zaangażowania się w wojnę z Iranem, pozostawił na boku zupełnie problem wojny rosyjsko-ukraińskiej, zainteresowanie się tą wojną, próby tam pośredniczenia w negocjacjach. Teraz słyszymy, że ta informacja o tym, że Ukraina nie przegrywa wojny, a wręcz przeciwnie, Putin jest w trudniejszej sytuacji, sprawiła, że Trump chyba nabiera ochoty znowu włączenia się w te negocjacje i być może te trzy elementy, pewna inicjatywa, przejęcie inicjatywy przez Ukrainę, pewne poczucie no, coraz mniejszego sensu tej wojny po stronie rosyjskiej i chęć Trumpa włączenia się w te negocjacje może zaowocować jakimś porozumieniem, wstrzymaniem ognia i negocjowaniem przez ten czas porozumienia.
1: Czyli ta układanka może teraz wyglądać korzystniej właśnie dla strony ukraińskiej i dla Kijowa, a też przypomnijmy, że już niedługo spotka się w Paryżu kolejny raz zresztą już tak zwana koalicja chętnych, ale co ciekawe, niedługo mówię, za kilka tygodni, bo prawdopodobnie w połowie lipca, ale wcześniej sam Macron chce rozmawiać tylko z Zełenskim. To też pojawia się teraz pytanie, czy może tu już nie dojdzie do jakichś prób ustalenia ewentualnej treści rozmów, warunków rozmów z Władimirem Putinem, bo można domniemywać, że prezydent Francji ma chęć być tą fortpocztą w tych rozmowach.
17: To jest też ważny moment, aby Europa, Europejczycy, Unia Europejska w szczególności jako całość spróbowały zająć odpowiednie miejsce przy tym stole negocjacyjnym, gdyby on został raptem rozłożony znowu do tych rozmów. Aby nie było tak, że tylko Amerykanie siedzą przy tym stole jako ta strona trzecia w tej wojnie, wojnie, zauważmy, która przecież dotyczy wprost i bezpośrednio Europy. Dlatego jest bardzo ważne, aby Europejczycy byli przy tym stole negocjacji ewentualnego wstrzymania ognia, porozumienia, no nie wiadomo w jaki sposób, czy to traktatu pokojowego, czy tylko rozejmu takiego na wzór chociażby jak na Półwyspie Koreańskim, ten rozejm przecież trwa już całe dekady i jakoś na tej podstawie nie ma tam wojny. Więc ważne, aby Europa była i dobrze, że prezydent Macron tu przejawia aktywność od dłuższego czasu. No, on pewnie tam myśli też o swoim interesie, o swoich potrzebach, aby być aktywnym, ale myślę, że ważniejsze jest, aby Unia Europejska wyznaczyła takiego swojego negocjatora, takiego, ja to gdzieś go tam nazwałem, swojego Witkowa. Jeśli te negocjacje będą z udziałem Witkowa, który będzie tam pośredniczył, to europejski Witkow też tam powinien być, aby pilnować także interesów europejskich.
1: Oby tylko ten europejski Witkow, panie generale, był bardziej twardy wobec Rosjan i znający bardziej realia rosyjskie niż ten właśnie Steve Witkow oryginalny.
17: Otóż to na pewno będzie, bo trudno sobie wyobrazić mniej zorientowanego chyba niż Witkow na początku, gdy on zabierał się za te realizację tego zadania, którego Trump mu postawił. Więc tutaj chodzi o znalezienie rzeczywiście jakiegoś człowieka z autorytetem, rozeznaniem i tak dalej. To nie będzie łatwe, dlatego że spodziewam się, że Putin nie będzie zainteresowany, aby Europejczyk tam siedział przy tym stole także, ponieważ on traktuje, no i zresztą taka narracja idzie, że Europa jest tu stroną w tej wojnie. On przecież Rosjanom tłumaczy, że prowadzi wojnę z NATO i z całą Europą i tak dalej. To będzie trudne, ale myślę, że Europa powinna się o to dobijać i sądzę, że Amerykanie też mogą być tym zainteresowani, jeśli prawdą jest, a jest zapewne, że chcieliby jak najwięcej odpowiedzialności za te wszelkie sprawy i kłopoty w Europie powierzyć swoim sojusznikom europejskim. Mm-hmm. Więc jest jakaś szansa, którą Europa powinna wykorzystać.
1: A na koniec o zagrożeniu dla Europy, zagrożeniu, które staje się coraz bardziej realne i też regularne niestety. No dzisiaj przy rumuńskim wybrzeżu zostały strącone ukraińskie drony morskie, to znaczy one uległy samozniszczeniu na szczęście, ale jak powiedział przed chwilą, godzinkę temu prezydent Rumunii oświadczył, że one tam się znalazły z powodu zastosowania przez Rosję środków walki radioelektronicznej. Po prostu Rosja często zakłóca też próby ukraińskie strącania takich dronów. Tych incydentów jest coraz więcej. Niedawno chociażby też na Łotwie z powodu nalotu dronów przerwano chociażby egzaminy szkolne. Musimy się liczyć z takimi incydentami. To będzie próba testowania Rosji, znaczy próba ze strony Rosji testowania Europy?
17: No tak, ten problem ma dwa co najmniej wymiary, jeśli nie trzy. Pierwszy to jest to, że tak bym powiedział, tam gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, trwa wojna. W związku z tym tego typu incydenty przy teatrze wojny są jakimś naturalną rzeczą. Po drugie, trwa ta wojna hybrydowa między Rosją i Zachodem i Rosja celowo i świadomie doprowadza do tego typu różnych działań i incydentów z użyciem zwłaszcza tych nowoczesnych systemów bezzałogowych, które trudniej jest przypisać, że one celowo tam zostały wystrzelone w tą stronę, że to w wyniku jakiejś awarii, w wyniku nieporozumienia i tak dalej, ale jednocześnie wytwarzać odpowiednie atmosferę zagrożenia w sąsiednich państwach. No i po trzecie, to jest ten element też także trochę techniczny, te bezzałogowce różne i powietrzne i te morskie, jak widzimy, one są podatne na oddziaływania walki radioelektronicznej z drugiej strony, nawet na możliwość przechwycenia, sterowania takim aparatem.
1: Panie generale, musimy kończyć. To krótkie pytanie. Można sobie z tym poradzić, czy będzie trudno?
17: No trzeba będzie sobie z tym radzić. Ta obrona przeciwhybrydowa jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoimy w Europie.
1: Generał Stanisław Koziej, były szef BBN-u, Fundacja Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Za chwilę informacje po nich Bartosz Wieliński.
15: Autopromocja.
5: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
14: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
5: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
14: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
5: I dlaczego warto uważnie słuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
14: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
15: Autopromocja.
18: Reklama.
19: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 17.41. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby państwo, któremu pomagaliśmy, czciło formacje, które mordowały Polaków, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Krył Budanow odwiedził dziś w Polsce wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego. Wiceszef MSZ podczas rozmowy wyraził oburzenie naszego kraju w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Podobne stanowisko w tej kwestii przedstawił gość Macieja Kluczki.
27: Gesty są ważne, przeprosiny są ważne. Natomiast my powinniśmy oczekiwać czynów, czyli nie gloryfikowania, czyli nie nadawania nazw, dalszego kontynuowania ekshumacji, które są teraz robione.
16: W związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego kapituła Orderu Orła Białego będzie debatowała w poniedziałek nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Dodał, że w innym razie w poniedziałek Koalicja Obywatelska ujawni nazwisko własnego kandydata. W nocy z soboty na niedzielę Lublin będzie żył kulturą. W ramach 20. już Nocy Kultury zaplanowano szereg koncertów, pokazów ulicznych, spektakli czy spotkań. Wszystko bezpłatnie, choć na część wydarzeń trzeba mieć wcześniej zdobytą wejściówkę. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
28: Noc Kultury w Lublinie na początku czerwca to już tradycja. W tym roku wypada w długi weekend, więc i turystów jest też więcej. Julia Czekaj opowiada o jednej z ulicznych instalacji.
29: Instalacja ta będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po Starym Mieście, po centrum Starego Miasta. Podczas teraz zwiedzania Nocy Kultury uczestnicy będą mogli też poznać takie krótkie opisy, co stworzyłam do każdego stwora. Dwa największe będą przy wejściu do warsztatów kultury, także tylko tyle może powiem, żeby zachęcić.
28: Jak dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka Nocy Kultury w Lublinie, każdy znajdzie coś dla siebie, i młodsi, i starsi, i mieszkańcy, i turyści.
30: Lubimy mówić o tym wydarzeniu, że jest to takie spacerum profanum po lubelskim Starym Mieście. To będzie dobra noc.
28: Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
16: A kolejne informacje już o 18 w programie Tok 360. Noc pochmurna, z rozpogodzeniami głównie na zachodzie. Wciąż deszczowa aura, początkowo na wschodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się też burze. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Jutro już przewaga słońca, ale miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i pojawi się przelotny deszcz, głównie na zachodzie i północy. Termometry pokażą jutro od 20 do 25 stopni.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, witaj.
31: Dzień dobry, witaj. Cześć.
1: Za chwilkę porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, twoim redakcyjnym koledze, przyjacielu. A ale najpierw o tym, od czego dzisiaj nie sposób nie zacząć. Czy liczysz na to, że szczególnie jutrzejsza rozmowa z wicepremierem, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, właśnie szefa kancelarii, szefa gabinetu prezydenta Budanowym, prezydenta Ukrainy, przyniesie efekt? Wcześniej Apple wideoprzesłanie wystosował do Ukraińców właśnie Kosiniak-Kamysz, przypominając naszą pomoc dla Ukrainy, ale jasno stawiając sprawę, że nie będziemy tolerować takich historii jak decyzja w sprawie UPA, prezydenta Ukrainy. Skoro jest tu Budanow, skoro rozmawia z wicepremierem, jutro będzie rozmawiać, to jest to jakiś prognostyk według ciebie?
31: No tak, bo jeżeli by nie było o czym rozmawiać, to Budanow by nie przyjeżdżał do Polski. I no, fakt, że te rozmowy zorganizowano tak szybko, tak, że to odbywa się jednak w dużym tempie i przyjeżdża no, główna postać ukraińskiej polityki w sensie takiej sprawczości politycznej podejmowania decyzji. No to znaczy, że Ukraińcy mają świadomość, jak bardzo jest to istotny temat i że go trzeba tę awanturę szybko rozładować. Tylko chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, która jest w tej całej naszej dyskusji, z naszej strony szalenie istotna. To nie chodzi tak naprawdę o to, żeby bronić prawdy o historii, czy żeby no, piętnować złe odruchy, które pojawiają się w ukraińskiej debacie publicznej, jakieś takie nadmierne, oburzające eksponowanie do ciemnej strony relacji polsko-ukraińskich, tylko chodzi o to, żeby wewnętrznej walce politycznej w Polsce stworzyć nową linię podziału i żeby wreszcie Pałac Prezydencki, który jest od właściwie no, od początku w defensywie, od początku nic tym ludziom nie wychodzi, żeby wreszcie znaleźli jakąś taką linię, jakiś taki lewar, żeby zacząć coś w tej wewnątrzpolitycznej debacie wygrywać. Tutaj nie jest celem tej całej operacji Wołodymyr Zeleński czy inni ukraińscy politycy. Celem oczywiście jest rząd, celem jest Donald Tusk. Dlatego to jest tak rozgrywane, żeby wciągnąć Tuska w pułapkę, żeby na przykład zaczął w jakiś sposób tłumaczyć czy bronić Wołodymyra Zeleńskiego i zaczął się dystansować od prezydenta, który no, Nawrocki tutaj użył najsilniejszego argumentu, jakiego można użyć, no poza oczywiście ograniczaniem relacji dyplomatycznych, do czego on akurat na całe szczęście nie ma prawa, czyli tą kwestię odebrania orderu. No wyeskalowano spór, który można było załatwić dyplomatycznie, bez sięgania po tego typu no, uderzenia z bardzo mocnego, bardzo mocnej mocy, bardzo mocnego kalibru, no po to, żeby właśnie wciągnąć Tuska w dyskusję, której on po prostu nie mógłby wygrać. To była pułapka, to była ustawka. No, takim językiem trzeba mówić. I teraz się okazuje, że to nie działa znowu. Znowu się nie udało, bo przyjeżdża Budanow i na pewno zostanie zawarty jakiś rodzaj kompromisu. No, w pewnym sensie musimy też rozumieć jedną taką smutną okoliczność, że nie wszyscy mają taką wrażliwość historyczną, jaką mają Polacy w różnych kwestiach i że Ukraińcy mają swoją historię, która jest pokręcona, niełatwa i no, nie zawsze są w stanie, potrafią patrzeć tak
1: precyzyjnie,
31: wrażliwie, jak my byśmy chcieli, a oni jednak są narodem, który toczy wojnę, tak, który jest ofiarą w tej chwili ludobójstwa rosyjskiego. Zbrodni.
1: Tę rozgrzaną dyskusję próbuje chyba wyciszać premier Donald Tusk, wracając dzisiaj z Czarnogóry, ze szczytu Unii z Bałkanami, powiedział dziennikarzom, że po tym nieszczęsnym zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zeleńskiego, uwaga, zrozumiałem zupełnie reakcję prezydenta Nawrockiego. Ja być może inaczej bym zareagował i dodał, i to też znaczący według mnie cytat, nikt nie podzieli polskich władz i opinii publicznej i nikt nie powinien dzielić premiera, prezydenta, władz polskich. Jak to czytać? Czy to jest próba powiedzenia Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, zróbcie krok wstecz?
31: Nie, to jest próba powiedzenia polskiej opinii publicznej, że numer, jaki wycina Nawrocki, żeby postawić Tuska pod pręgierzem jako zwolennika banderowców, UPY i tak dalej, obrońcę tego złego, niewdzięcznego Zeleńskiego, się po prostu nie udał. Donald Tusk ma taką zdolność polityczną, żeby wykorzystywać to, jak robi się to w aikido, siłę przeciwnika przeciwko jemu samemu. I wielokrotnie po prostu te no, napady wręcz furiackie PiSu potrafi po prostu obracać przeciwko niemu. Na przykład granicy polsko-białoruskiej, zabezpieczania jej przed uchodźcami. PiS całą kampanię wyborczą straszył i później straszył, że ta granica zostanie teraz otwarta, że płot zostanie zdemontowany na tej granicy, żeby na nas zalewać hordy ludzi, których Łukaszenka ściąga z różnych stron świata po to, żeby destabilizować i Polskę, i Unię Europejską. A w odpowiedzi ten rząd ten płot naprawił, zmodernizował tak, żeby faktycznie spełniał swoje działania, podwyższył go i nie ma problemu nielegalnej migracji przez granicę polsko-białoruską. Tak? Ten problem został skutecznie, jak się okazuje, rozwiązany. I tak samo jest teraz tym konfliktem, z awanturą ze sporem o tą nazwę, na nazwę UPA. No, próbowano po prostu Tuska wciągnąć obrzydliwie dosyć. No, zrobi z niego wroga Polaków. Jak nie für Deutschland, to teraz byłoby dla Ukrainy, tak by to rozgrywano.
1: Ten temat, według ciebie możemy mieć nadzieję, że do odebrania orderu Orła Białego nie dojdzie, że wcześniej dojdzie do porozumienia Kijowa z Warszawą w tej sprawie?
31: Znaczy, to byłby taki moment, w którym po prostu Karol Nawrocki wykluczyłby się z pewnej części relacji międzynarodowych. No bo jak po odebraniu nagrody on mógłby utrzymywać jakiekolwiek relacje z Wołodymyrem Zeleńskim? Oni wtedy nie mogli być razem na sali podczas jakiegoś spotkania międzynarodowego, czy w Davos na przykład, czy na jakichś szczytach, na których są prezydenci. No, to byłby straszny błąd, zresztą to też byłaby jakaś olbrzymia i głupia niekonsekwencja, bo ten order formalnie posiada ciągle Benito Mussolini, tak? Zeleński jest gorszy od Benito Mussoliniego. No,
1: a przecież pośmiertne odebranie też może teoretycznie moglibyśmy sobie wyobrazić.
31: No, oczywiście, że tak.
1: Przejdźmy do Andrzeja Poczobuta, bo też chciałbym chwilkę o nim porozmawiać i odniosę się do tekstu sprzed kilku tygodni, ale jakże ważnego dla Gazety Wyborczej, właśnie Andrzeja Poczobuta, i krótki fragment. W akapicie chcę podjąć to ryzyko. Dziś na Białorusi nadal działa Związek Polaków, działają szkoły społeczne. Według informacji udostępnionych mi przez prezes Związku Polaków, Andżelikę Borys, ponad 3000 dzieci uczy się języka polskiego w szkołach społecznych prowadzonych właśnie przez Związek. Pamiętajcie, że to są dziś jedyne miejsca na Białorusi, gdzie dzieci mogą się uczyć polskiego. Rozumiem, jak wielkie jest ryzyko ponownego wtrącenia mnie do więzienia, ale jednocześnie nie mam wątpliwości, że moja obecność na Białorusi pozwoli wzmocnić organizację, wzmocnić polskość i paradoksalnie może także ograniczyć represje wobec Polaków. Dlatego chcę to ryzyko podjąć. Czasami tak sobie myślę, że my pewnie któregoś dnia dowiemy się, że Andrzej Poczobut jest na Białorusi, prawda?
31: No, Andrzej jest wolnym człowiekiem. Powiedziałem mu to, kiedy... Jego pierwsze pytanie do mnie, kiedy przekraczał granicę, tak stałem na krok od linii granicznej i on się pytał, czy będzie mógł wrócić. No, będzie mógł wrócić. Oczywiście, że będzie mógł wrócić, kiedy będzie chciał. Jest wolnym człowiekiem. To samo mu obiecał premier. My tylko prosimy go, by nie podejmował decyzji, która... No, w sposób nieprzemyślany, w sposób emocjonalny, by wszystko dobrze przygotował, by wybrał odpowiedni moment, by po prostu nie pchał się w paszczę lwa, jak to się mówi. No, żołnierze Armii Krajowej, te, na których mądrość i bohater w paszczę lwa, jak to się mówi. No, żołnierze Armii Krajowej, te, na których mądrość i bohaterstwo i honor powołuje się Andrzej Poczobut, i mówili, żeby nie dać się głupio zabić. Jeden z zasad to właśnie było, nie dać się głupio zabić. No i to samo Andrzeja prosimy, ale na razie w tym momencie dzisiaj to nie jest kwestia, którą się Andrzej zajmuje. To jest jakaś melodia w przyszłości. Też nie wiemy, czy w ogóle Łukaszenka będzie zainteresowany wpuszczaniem Andrzeja. Mm-hmm. Tym bardziej, że on jednak stał się w Polsce bardzo ważnym symbolem i Andrzej Poczobut jednoczy Polaków. Czy to Polacy głosują tak, czy inaczej, czy są... mam takie poglądy polityczne, czy te inne, czy... mieszkają na północy, czy na południu, czy w miastach, czy na wsi. No Andrzej Poczobut stał się naszym takim dobrem narodowym, takim symbolem. I chciałbym po prostu tym się cieszyć, że wreszcie coś się pojawiło, co Polaków ze sobą po prostu łączy. I dostaję te pytania, jakie postawiłeś przed chwilą. No właściwie Wszędzie, tak. Ludzie mnie o to pytają. Czasami się zdarza, że zahaczają mnie na ulicy i pytają, co Andrzej zrobi. Ale na razie cieszmy się tym, że mamy go u siebie, że on pojawia się publicznie, zabiera głos, że rozmawia z politykami, zabiega o Polaków w Białorusi, nie tylko Polaków w ogóle na wschodzie. Ja myślę, że Andrzej ma w Polsce bardzo dużą rolę do odegrania, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt naszej polityki pamięci, bo to nawet nie jest polityka zagraniczna, to jest polityka po prostu pamięci o naszych współbraciach, tak? No w przypadku Białorusinów nie o współobywatelach, bo wielu z nich nie ma polskiego obywatelstwa, ale na pewno o współbraciach, którym trzeba po prostu pomagać. To nie wystarczą tylko szkoły społeczne prowadzone przez Związek Polaków dla Białorusi. No, to musi być naprawdę szeroka, przemyślana polityka, która będzie utrzymywać i polską tożsamość i dawać tym ludziom po prostu kontakt z krajem, kontakt wszechstronny. Jeżeli będą chcieli wrócić, to muszą mieć zapewnione warunki do powrotu. Jeżeli będą chcieli wysłać te dzieci do szkoły czy na studia, to musi tak że funkcjonować. Dzieci muszą spędzać w Polsce wakacje, muszą się uczyć języka. No, jest mnóstwo rzeczy, którymi się Andrzej na pewno będzie w najbliższym czasie zajmował. No.
1: I tak, że może to robić z Polski, a według ciebie i z informacji, które docierają do ciebie od Andrzeja Poczobuta, to jest w ogóle możliwe, żeby wynegocjować z Mińskiem właśnie rozszerzenie

0: działalności, czy Związku Polaków, czy w ogóle aktywności mniejszości polskiej na Białorusi. Właśnie o te aspekty, które teraz wymieniłeś.
1: To nie jest kwestia negocjacji, bo ja nie sądzę, że reżim będzie chciał czymkolwiek rozmawiać. Tak? To, że udało się wyciągnąć Andrzeja i księdza Gawła i jeszcze jedną osobę z łagrów, to już wymagało po prostu ponad 2,5-letnich bardzo skomplikowanych negocjacji. I to wcale nie wyglądało w ten sposób, że ktoś z zewnątrz powiedział uwolnić go i on został po prostu uwolniony. Tak? To jest trudny partner Białorusi, na pewno nie będzie w tym momencie zainteresowana jakimś takim rozwiązywaniem tego problemu. Tym bardziej, że problem ze Związku Polaków na Białorusi to nie jest problem od 2020 roku, to jest problem od 2005 roku. Musiałem przypomnieć, że na przykład Donald Tusk ma zakaz wjazdu na Białoruś. Chciał jechać, spotkać się właśnie z działaczami Polaków w 2005 roku i został po prostu cofnięty przez wtedy z granicy, więc to się ciągnie latami. Natomiast my musimy mieć w Polsce odpowiedź na to, bo co z tego, że tam coś będzie jakoś działać, kontrolowane przez państwo białoruskie, ograniczane przez reżim. Musimy to mieć u siebie, mieć narzędzia. Przecież jest internet, jest nauczanie zdalne, bardzo dobrze rozwinięte. Tutaj powinni być przyjmowani Polacy. Powinny dzieci tutaj spędzać wszystkim wakacje. To jest najważniejsze, żeby ten kontakt bezpośredni z Polską po prostu istniał i to w tak szerokim wymiarze, jak się po prostu tylko da. I nie oczywiście tylko dzieci z Białorusi, ale polskie dzieci z innych krajów też są potrzebne. No, to jest taki obowiązek, takie zobowiązanie. Myśmy o tym zapomnieli, bo ci Białorusini, obywatele białoruscy z polskimi korzeniami, oni nie głosują w wyborach, bo nie mają polskiego obywatelstwa. Oni są mniej ważni dla polityków niż Polacy z Chicago z polskimi paszportami, czy Polacy z Londynu, czy Polacy z Düsseldorfu. Tak? To trzeba w ogóle odwrócić, tak. Bartosz bo my nie możemy myśleć kategoriami po prostu wyborczymi, tylko patriotycznymi.
0: Ludzkimi też. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
0: Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, a realizował Adam Szurej. O godzinie 18:00 będzie z Państwem Wojciech Muzal z podsumowaniem w ramach TOK 360. Ja się też z Państwem słyszę i widzę jutro w wyborach w TOKu o 9:00. Życzę dobrego piątku. Słyszymy się jutro. Najpierw polityka rano, a po południu sport, bo oczywiście będziemy Maji Chwalińskiej kibicować. Do usłyszenia, do widzenia.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 18. Donald Tusk zabiera głos w sprawie wniosku o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Niech Ukraina sama szuka w tej sprawie rozwiązania, mówi premier.

0: Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, powiedział premier Donald Tusk w sprawie kontrowersyjnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Polsce jest właśnie jeden z najbliższych współpracowników ukraińskiego prezydenta, Kryło Budanow. Szef kancelarii Zełenskiego rozmawia na ten temat z przedstawicielami rządu i prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pamiętajmy, że jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie, ale to jest w interesie Ukrainy, żeby to się odbyło i żeby odbyło się w takim dobrej atmosferze. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej. Ja rozumiem absolutnie, każdy ma swoją narodową wrażliwość i rozumiem, że Ukraińcy będą czcić pamięć tych, którzy walczyli z sowieckim najeźdźcą, ale nie zrozumiałbym, gdyby chcieli równocześnie czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników, było nie było. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
0: Szef rządu odniósł się także do reakcji Karola Nawrockiego, który w odpowiedzi na decyzję Zełenskiego stwierdził, że należy odebrać mu order Orła Białego. Tusk przyznał, że rozumie ruch ze strony prezydenta. W ciągu najbliższych godzin Budanow ma rozmawiać z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, a na jutro zaplanowano spotkanie z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Kijów potwierdził, że podmorski dron, który dzisiaj rano eksplodował na rumuńskim wybrzeżu, należał do sił zbrojnych Ukrainy. Wskutek wybuchu nikt nie ucierpiał, ale władze zarządziły ewakuację okolic portu w Kostancy. Akcja objęła mieszkańców, ale także tysiące plażowiczów. Według rumuńskich służb sytuacja została już opanowana i nie ma zagrożenia kolejnym wybuchem. Dlatego ewakuacja została wstrzymana. W pierwszych godzinach po eksplozji pojawiły się podejrzenia, że w okolicy może być jeszcze kilka podwodnych dronów.
2: Pracowałem i nagle usłyszałem wybuch. Oczywiście się przestraszyłem. Wszystkie okna były rozbite. Możecie sobie wyobrazić, co poczuliśmy. Nagle padł komunikat. Wszyscy mają wrócić do domu. Co się stało? Był potężny huk. Byliśmy przestraszeni. Natychmiast wysłali nas do domów.
0: Opowiadają pracownicy portu, a to już prezydent Rumunii, Niku Shortan.
2: Rozmawiałem już w tej sprawie z władzami Ukrainy. Jesteśmy w stałym kontakcie.
0: Dron zboczył z wcześniej obranego kursu w czasie misji na Morzu Czarnym. Miało do tego dojść wskutek zakłóceń wywołanych przez rosyjskie systemy walki elektronicznej. Kijów miał na bieżąco informować Rumunię o problemach i potencjalnym zagrożeniu. Dron eksplodował zaledwie kilkaset metrów od terminala naftowego w Kostancy. A na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To są największe manewry morskie NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. W 55. edycji wezmą udział siły morskie, lotnicze i specjalne państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. O szczegółach teraz Paweł Radzewicz.
3: Manewry Baltops mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
4: Wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, działających nad akwenami morskimi. Oczywiście zagrożenie minowe, wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
3: W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej,
4: które będą działały w różnych grupach zadaniowych przez okręty uderzeniowe, desantowe i okręty walki minowej. My jesteśmy również wspierani przez nasze lotnictwo, siły powietrzne oraz pododdziały jednostek brzegowych marynarki wojennej.
3: Tegoroczna edycja Baltops odbywa się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Manewry potrwają 2 tygodnie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Maja Chwalińska już jutro zagra w finale Rolanda Garrosa. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej już teraz z Paryża, wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
5: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andrijewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z

0: urazami mięśniowymi i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
1: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
0: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andrijewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
2: I've never played against her and...
0: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje. Grała po prostu niesamowicie.
2: She's been playing unbelievable.
0: Finał Mira Andrijewa kontra Maja Chwalińska w sobotę, czyli jutro o godzinie 15, czy właściwie kilka minut po 15. Dla Miry Andrijewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle. No, dla Maji Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Polska żyje wielkim, nieoczekiwanym sukcesem zawodniczki Beskidzkiego klubu tenisowego Bielsko-Biała. Tenisistka zaczynała swoją przygodę z tym sportem w Dąbrowie Górniczej, gdzie jej pierwszym trenerem był Paweł Kałuża. Takie rady właśnie jak teraz usłyszymy, ma szkoleniowiec dla swojej byłej podopiecznej przed tym jutrzejszym finałem.
4: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
5: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi, jak to pana zdaniem wygląda?
4: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenis. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
3: Z Pawłem Kałużą, odkrywcą talentu Maji Chwalińskiej, rozmawiał Grzegorz Kozioł. Co najmniej 7 osób zginęło w dzisiejszym ataku Izraela na libańskie miasto Tyr, o czym informuje agencja AFP. Do uderzenia doszło mimo, że jeszcze w środę w Waszyngtonie delegacje z Tel Awiwu i Bejrutu zgodziły się na odnowienie porozumienia. W wyniku ataku zniszczeniu uległy m.in. bloki mieszkalne. Uszkodzona została także część szpitala. O bardzo trudnej sytuacji w Tyrze mówią mieszkańcy miasta.
6: Byliśmy w domu, kiedy usłyszeliśmy bardzo silne uderzenie bezpośrednio za szpitalem. Oddział kardiologiczny został uszkodzony i od kilku dni go odbudowujemy. Musimy kontynuować naszą pracę, ponieważ to jest nasza ziemia, to tutaj są nasze domy, nasze rodziny i dzieci. Wcześniej zniszczony został mój dom w wiosce, a teraz straciłem także dom w mieście. Jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo mamy tak żyć?
3: Mimo zgody na porozumienie ze strony Izraela, dziś premier Benjamin Netanyahu zdecydował się nie wdrażać zawieszenia broni, dopóki na warunki tymczasowego rozejmu nie zgodzi się Hezbollah. Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie, o którym mówimy, źle wróży dla cen gazu i prądu. O tym mówił w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB. Bo wprawdzie jesteśmy w innej sytuacji niż w kryzysie energetycznym po rosyjskiej agresji na Ukrainę, no ale większe podwyżki cen energii wiszą w powietrzu, podkreślał ekspert w popołudniowym EKG.
7: Trzeba pamiętać, że Katar i inne kraje z tego regionu są eksporterami gazu LNG. Ten konflikt nie przełożył się tak, jak to było w 2022 roku, kiedy za megawattogodzinę gazu płaciliśmy ponad 300 euro. Na ten moment jest to 50 euro, ale jest to, trzeba pamiętać, że cena gazu jest czynnikiem cenotwórczym dla cen prądu, więc jeżeli ten konflikt się przedłuży, nie będziemy mieli dostaw gazu z Kataru i z innych krajów z Zatoki Perskiej, cena gazu może powoli nam rosnąć, w szczególności, że mamy teraz okres, kiedy powinniśmy te zapasy uzupełniać, a jest to niestety w jakiś sposób utrudnione, więc może się okazać, że oczywiście 300 euro za megawattogodzinę jest mało prawdopodobne, ale 100 euro za megawattogodzinę przed okresem zimowym jak najbardziej możliwe, co może doprowadzić do tego, że ceny prądu będą musiały niestety nam skoczyć, a to jest z kolei zabójcze z perspektywy inflacyjnej, więc to się tworzy taki kołowrotek, który powoduje różnego rodzaju czynniki, które mogą spowodować, że będziemy mieli kryzys, tak? Miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy.
3: Europejskie magazyny gazu po mroźnej zimie świecą pustkami i trzeba je napełnić po wyższych cenach. Rosną więc obawy, czy Europa będzie w stanie zabezpieczyć wystarczającą ilość gazu, aby uzupełnić zapasy tego paliwa przed kolejną zimą. Długi weekend to jest idealny czas, by zdjąć z półki książkę i pozwolić się jej wciągnąć. To też jest świetna okazja, by o książkach rozmawiać, więc spytaliśmy Polaków, gdzie lubią czytać.
8: Czytać? No my czytamy w domku, zawsze przed snem. To taka chwila dla nas, nie?
9: W domu zdecydowanie.
10: Wszędzie, proszę pana, lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku, gdziekolwiek tylko się da. Książki da się czytać wszędzie.
11: Mamy całe zbiory książek,
12: których nie czytamy.
11: A ten nie czyta w ogóle.
12: Ja nie czytam w ogóle. O, nie.
13: Łóżko.
12: Wieczór.
13: Wieczorem, przed spaniem. Na kanapie, na ogrodzie.
14: W domu, albo na statku. Tak, jestem marynarzem. Do snu może 20-30 minut poświęcam na czytanie.
15: Jak czekałem na samolot w kolejce do odprawy, to wtedy się tak zaczytałem, że tylko sprawdzałem, czy nie przegapi po prostu swojego miejsca.
16: Jak słońce świeci, jestem na pomoście nad jeziorem. By to pokolenie, co czytało. Naprawdę dużo i nadal.
17: Książki najczęściej w domu do snu. Przeważnie tak mam, że przeczytam 10-15 stron i zasypiam. Także to jest mój główny powód, żeby czytać książki.
3: Podobno każdy powód do tego, by po książkę sięgnąć, jest dobry. A więcej o książkach i czytelnictwie będziemy w TOK FM mówili przez cały weekend. Tematy dnia wybrała dla państwa Małgorzata Waszkiewicz. Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women ze stowarzyszenia FM Global, jest teraz z nami w TOK 360 w podsumowaniu dnia. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
3: Najbliższa niedziela to w Armenii wybory parlamentarne, bo utrzymanie poparcia, o utrzymanie władzy będzie się starała partia Kontrakt Obywatelski na czele z premierem Nikolem Paszynianem. Jakie ten polityk ma szanse na utrzymanie władzy?
18: Całkiem spore, to znaczy według sondaży jego partia może liczyć na ponad 30% poparcia, a opozycja, którą wkładamy do takiego jednego worka, nie jest to przesada, prorosyjska opozycja może liczyć na dużo mniej, to jest kilkanaście procent, największe parcie. Jednak tutaj jest dużo niewiadomych, to znaczy po pierwsze w sondażach jest bardzo duża grupa osób, około 40%, która nie przyznaje się, na kogo będzie głosować i tylko teoretycznie można zakładać, że rzeczywiście wybierze to, co oferuje Paszynian. Tutaj jest taki scenariusz trudny do przewidzenia z tego względu, że tak jak wspomniałam, opozycja jest prorosyjska i ta prorosyjskość w tej opozycji oznacza to, że z jednej strony mamy partię, która powstała jako projekt Kremla, została wykreowana w zeszłym roku. Na jej czele stoi taki ormiańsko-rosyjski biznesmen Samuel Karapatian. Do tego mamy taką opozycję, partie, które w przeszłości już rządziły, które są powiązane ze starymi elitami. I o ile sondaże wskazują na zwycięstwo premiera i rzeczywiście on w poprzednich wyborach w 2001 roku po przegranej wojnie z Azerbejdżanem miał 54% poparcia, to teraz wszelkie raporty i śledztwa dziennikarskie pokazują, jak olbrzymie moce i przerobowe, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i finansowe, na te wybory skierowała Rosja. I tego czynnika nie jesteśmy póki co w stanie oszacować, jak silny będzie wpływ Rosji na te wybory.
3: Mowa jest o tym, że Rosjanie wysyłają Ormian, którzy mieszkają na terytorium Rosji, do udziału w wyborach. Poproszę jakieś szczegóły tego fizycznego wpływania na wybory.
18: Nie ma dowodów, że rzeczywiście to robią, ale jest prawdą, że w Rosji mieszka ponad 2 miliony ormiańskiej diaspory. Wygląda to tak, że w Armenii, że nie można głosować za granicą. Tak jak Polacy mogą głosować za granicą w wyborach w Polsce, to Ormianie mogą tylko na ziemi ormiańskiej, trzeba przejść do Armenii. Codziennie między Armenią a Rosją lata przynajmniej kilkadziesiąt samolotów. Ten ruch jest na bieżąco, więc trudno monitorować, kto naprawdę przyjeżdża, dlatego że Rosjanie zapłacili, żeby zagłosował przeciwko Paszynianowi, a kto nie. Mowa była, Reuters miał też takie doniesienia, że 100 tysięcy takich obywateli, które by przyjechało, to jest koszt 50 milionów dolarów. Pytanie, czy Rosja jest w stanie tego pośmiecić, ale to jest jeden tylko z takich elementów układanki, które mogłyby wpłynąć na wynik tych wyborów.
3: Jaka jest stawka z perspektywy tutaj państw zachodnich, bo Paszynian jest taki dość prozachodni, ale chyba nie do końca.
18: Tak, to znaczy Armenia nie ukrywa też swojego położenia i Paszynian dążył jeszcze parę tygodni temu otwarcie do środka, to znaczy z jednej strony polityki złotego środka, z jednej strony integracja z Unią Europejską, zbliżanie się do tej Unii, korzystanie z tego wszystkiego, co daje Unia, łącznie z finansami, plus mocne wsparcie Waszyngtonu, bo Donald Trump wspiera Paszyniana nie ze względu na swoje jakieś demokratyczne aspiracje, ale dlatego, że Paszynian zawarł, póki co deklaruje pokój z Azerbejdżanem, więc Trump może sobie mówić, że to jest właśnie jeden z tych elementów, dla którego powinien dostać pokojową Nagrodę Nobla. Więc z naszego punktu widzenia tutaj Paszynian jak najbardziej z tą osobą, którą chcemy wspierać. I on też chciał się układać z Rosją, ale Rosja od paru tygodni stawia to wszystko na ostrzu noża, szczególnie w ostatnich dniach przy wyborach, i mówi, jeśli integrujecie się z Unią Europejską, to należy zdecydować, czy Unia Europejska, czy na przykład Euroazjatycka Unia Gospodarcza. I to oni stawiają właśnie Moskwę na takim bardzo mocnym właśnie tutaj kontraście, ale tak póki co Paszynian otwarcie mówi o takim prozachodnim kursie, o stabilizacji, o pokoju, o tym, żeby w końcu nie było wojny na Kaukazie Południowym.
3: A jaki tutaj władze w Armenii mają cel? Integracja, wejście do Unii?
18: Znaczy, nie ma złudzeń, że Armenia nie przystąpi w najbliższej perspektywie, czy nawet dalszej, do Unii Europejskiej. Celem jest zbliżanie się do Unii, to jest dostosowywanie prawa, to jest korzystanie chociażby właśnie w przyszłości być może Unii celnej, wzrost handlu, to jest kwestia tego, że można się rozwijać też gospodarczo, nawiązywać współpracę i korzystać z tych programów wsparcia sąsiedztwa i Armenii, żeby były finanse. Nie ma złudzeń, to znaczy podpisano odpowiednie dokumenty mówiące o tym, że Armenia dąży ku Unii Europejskiej, ale też trzeba sprawiedliwie powiedzieć, że nikt w Erywaniu nie jest naiwny i wie, że Armenia w obecnych okolicznościach, nie wiem, to nie jest perspektywa kilku lat, ale chodzi o zbliżanie się, o jednak dążenie do pewnej i demokracji, ale też tego dobrobytu, który daje Unia Europejska, pewnej stabilizacji i pewności i też partnerów, na których można polegać, bo Armenia się przekonała, że na Rosji polegać w kwestiach bezpieczeństwa nie może.
3: Mamy jeszcze niecałą minutę, ale tutaj ta liczba mnie zainteresowała. Pani mówi 2 miliony to jest diaspora w Rosji, a 2 miliony 900 tysięcy to w ogóle liczebność Armenii, więc potencjalnie ci Ormianie na terenie Rosji mogą wpłynąć na te wybory.
18: Gdyby się rzeczywiście przenieśli na wybory, tak, ale to nie jest liczba, która chciała, nie ma takich informacji, jakoby cała diaspora się wybierała na głosowanie do Armenii. Tutaj bardziej też Rosja, kończąc, wiem, że mało czasu, nawet nie stawia na jednego konia, nie chodzi nawet, żeby Paszynian nie przegrał ostatecznie w tych wyborach, ale umocnić swoje wpływy i spowolnić albo zatrzymać ten kurs Armenii w stronę Unii Europejskiej, czyli jest parcie na to, żeby był po prostu chaos, podział, pogłębienie polaryzacji i pewna destabilizacja po wyborach. To też będzie zwycięstwo Rosji w tym wtedy.
3: Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, Stowarzyszenie FM Global. Bardzo dziękujemy. W TOK 360 już za chwilę po informacjach o 18.20 będziemy w Bieszczadach.
9: Reklama.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofast.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Strona ukraińska sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Dodał, że jeżeli do Kijowa nie dotrą polskie argumenty o relacjach z Ukrainą, będzie decydował twardy biznes. Szef rządu przypomniał, że Polska i Ukraina będą wspólnie organizować w Gdańsku konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. W interesie Ukrainy jest, żeby to się odbyło i żeby odbyło się w dobrej atmosferze, dodał Donald Tusk. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli być też gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Aleksander Zverev awansował do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Rozstawiony z numerem drugim niemiecki tenisista pewnie wygrał z Czechem Jakubem Męsikiem 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Finałowego rywala Zvereva wyłoni mecz dwóch Włochów, który zacznie się o 19:00. Rozstawiony z numerem 10 Flavio Coboli zagra z Matteo Arnaldim.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dwadzieścia jeden minut po 18:00. To jest podsumowanie dnia w Tok FM. Tok 360. Robert Gacka, biolog i przyrodnik, także mieszkaniec Wałkowyi, jest razem z nami. Tutaj to ostatnie, że nasz gość właśnie w tym rejonie Polski zabieszkuje, jest kluczowe. Witam, panie Robercie.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: W Bieszczadach ostatnio, nie tylko w Bieszczadach, ale o Bieszczadach, jak słychać, to jednocześnie słychać o niedźwiedziach, które są przyczyną tego, że być może ruch jest trochę mniejszy, turystyczny. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku?
0: No, ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
3: Panie Robercie, no to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem, i to od paru lat, mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, no są mało agresywne, także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać, i tu jedna złota zasada: nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu no, musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
3: No, ale właśnie.
0: W miejscowościach jest bezpiecznie.
3: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
0: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach, radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem, i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Te zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
3: No my się boimy niedźwiedzi.
0: My jesteśmy w lesie i na nie najdziemy.
3: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu no nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
0: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać. Wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą. Tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
3: Mhm. Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
0: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona. Odławianie niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obraże telemetryczne. Te obraże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi. Bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywny bodźcem, którym jest ból.
3: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
0: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 2006 rok.
3: 26.
0: Gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być. Dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest: zachowujemy się głośno. Zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika. Zostajemy na szlakach. Jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno. Staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny. Nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzie.
3: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
0: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno nie zwracamy na siebie uwagi.
3: Zupełnie już na koniec, w 2 zdaniach, jakby pan zareklamował Bieszczady tym naszym słuchaczom, którzy albo ostatnio byli dawno temu, albo w ogóle nigdy?
0: No to po prostu cieszyć się tym, że to jest, ta dzika przyroda jest naszym największym walorem, jaki tutaj mamy dla zaoferowania. Oprócz tego dużo, dużo innych rzeczy. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
3: Bardzo dziękuję. Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Wołkowyi, był razem z nami w TOK 360. Sport 360 już teraz i to będzie takie wydanie warszawsko-paryskie Sportu 360 razem z Przemysławem Pozowskim. Przemku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Zgadza się rzeczywiście ciągle. Już prawie dwa tygodnie korty Rolanda Garrosa. Ja ciągle praktycznie spędzam tu całe poranki, no może nie poranki, ale na pewno popołudnia, wieczory i prawie że nocy.
3: Oczywiście Maja Chwalińska będzie teraz w centrum naszej uwagi, ale zanim zapytam cię o naszą tutaj wspaniałą tenisistkę, tak już tak można, myślę, spokojnie mówić, wyrażam tutaj zachwyt tysięcy kibiców, to zapytam cię o ostatnie mecze, o to, co się dzieje aktualnie. Aleksander Zverev awansował do finału wielkosztemowego French Open w Paryżu i pokonał Czecha Jakuba Mencika. To zwycięzca tego pojedynku to jest zawodnik, który reprezentuje Niemcy. Co powiesz o tym, co się aktualnie dzieje właśnie?
1: Tak, no wygrał Aleksander Zverev w czterech setach. Wydawało się, że nawet to pójdzie szybciej, bo Mencik, który jest graczem niezwykle utalentowanym, no miał też jednak problemy zdrowotne, poprosił o przerwę medyczną i zszedł do szatni, tam został poddany jakiejś szybkiej terapii, coś tam cały czas się łapał za szyję, ale wyszedł po tej przerwie medycznej i jeszcze wygrał seta numer 3. Natomiast w końcu w 3 godzinach Zverev, urodzony rzeczywiście w Hamburgu, reprezentujący Niemcy, no ale z korzeniami tak naprawdę rosyjskimi, czy radzieckimi, to jest pierwszy finalista. No i oczywiście facet, który podobnie jak każdy pozostały, który już tutaj został w tym turnieju, nie wygrał jeszcze nigdy Rolanda Garrosa ani turnieju właśnie wielkoszlemowego. Jeśli chodzi o to, co jeszcze się dzieje, to chciałem tylko powiedzieć tobie, że tutaj też, jak już jestem drugi tydzień, to się robi luźniej, no bo tych meczów jest już mało, tylko półfinały, prawda, finały, wprawdzie także mixed, także debel, ale odbywa się też turniej Legend. Ja przed chwilą popatrzyłem kilka gemów, jak grali trzykrotny zwycięzca Rolanda Garrosa, Mats Wilander z lat 80. w deblu. On grał w parze z Michaelem Changiem, jeżeli dobrze pamiętam, czyli też z kolei zwycięzcą z roku 89, takie słynne zwycięstwo, gdzie między innymi serwował w jednym meczu od dołu i wygrał w wieku 17 lat. No i taki wielki showman urodzony w Iranie, reprezentujący Francję Bahrami. On zawsze robi sobie, mówiąc po prostu wprost, jaja na korcie, gdzieś tam chwyta siatkę przy serwisie, żeby to była niżej, no puszcza oko do publiczności i zbiera za to mnóstwo oklasków, więc tutaj można podziwiać też wielkie gwiazdy lat 80., 70. czy 90. grające w turnieju Legend, no a też oczekujemy oczywiście na drugi półfinał, który zacznie się o 19. Coboli kontra Arnaldi, włoski pojedynek.
3: Maja Chwalińska ma za sobą pokonanie 9 rywalek, 10. też pokona i będzie królową Paryża.
1: No, bardzo bym chciał oczywiście, ale to takie proste nie będzie, bo oczywiście tak jak w pozostałych 9 meczach będzie przystępować do niego nie w roli faworytki, tylko pretendentki. Rywalką będzie Mirra Andrijewa, uchodząca za bardzo utalentowaną zawodniczkę od 3 lat, a ma dopiero lat 19, no ale też jest bez triumfu w turnieju wielkoszlemowym ciągle jeszcze Mirra Andrijewa i to będzie też jej pierwszy paryski finał, więc tutaj też poza umiejętnościami, oczywiście te po stronie Mai też są bardzo wysokie, ale na pewno jest taką zawodniczką mocniej, szybciej grającą Mirra Andrijewa. No tutaj też będzie odgrywać rolę czynnik psychologiczny. Jeśli Maja będzie grała tak mądrzej, będzie tak silna mentalnie jak w pozostałych meczach, no to może zdarzyć się tak, że wyprowadzi znów Mirrę Andrijewą z równowagi. Ona nie jest tu jakimś wyjątkiem. Też się będzie musiała przystosować do gry Maji Chwalińskiej, z którą nigdy do tej pory nie grała. No ale tak pewnie, jakbyśmy mieli szacować szanse, no to one są jednak wyraźnie wyższe po stronie Mirry Andrijewej. Kort może to jutro po 15 zweryfikować.
3: Z powodu sukcesów Mai to już zapamiętamy dobrze ten trwający turniej i z pewnością to odczuwasz obserwując reakcje kibiców na miejscu, w tym tych polskich.
1: Tak, obserwuję reakcje kibiców, obserwuję reakcje dziennikarzy. Siedziałem teraz na półfinale Zverieva obok dziennikarza niemieckiego Bilda, wysokonakładowej bulwarówki, ale piszącej o sporcie bardzo dużo i mającej bardzo dobre źródła. I on oczywiście zaraz mnie zaczepił i mówi: Maja Chwalińska, jak ona jest fantastyczna, jak się jej dobrze słucha na konferencjach prasowych, jaka to jest odmiana przy niektórych innych konferencjach prasowych zawodniczek, że jest taka naturalna. taka fajna i po prostu same tutaj ochy i achy, oczywiście ze strony kibiców, z którymi też miałem okazję rozmawiać po samym meczu, ale także ze strony światowych mediów.
3: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Sport 360, prosto z Paryża. Już za kilka minut będziemy już po informacjach o 18.40 zapraszać Państwa na dzisiejszy wieczór. Do mikrofonu, do brania udziału w dyskusji. A jaki będzie temat tej dyskusji dzisiaj? To z Pawłem Sulikiem Państwu zdradzimy już po informacjach.
2: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alpe Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alpe Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia. To bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: 5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
28: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Bo z Media Expert taniej masz.
30: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
31: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
30: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
31: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
32: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
33: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu.
34: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać i nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta USA Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Putin, który wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, stwierdził też, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Irlandia zakazała wjazdu na swoje terytorium dwóm członkom rządu Izraela, ministrowi finansów Bekalelowi Smotriczowi i ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi. Pod koniec maja Ben-Gwirowi wjazdu na swoje terytorium zakazała również Francja, co było spowodowane znieważeniem przez niego zatrzymanych aktywistów flotyli pomocowej dla Strefy Gazy. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Dodał, że w innym razie w poniedziałek Koalicja Obywatelska ujawni nazwisko własnego kandydata. Kolejne informacje w TOK FM o 19.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Mamy teraz na, mamy teraz u nas 19 minut do godziny 19 i to jest pora, kiedy już mówimy Państwu bardzo powoli do usłyszenia, ale oczywiście tutaj mamy dla Państwa zaproszenia do spędzenia dzisiejszego wieczoru z radiem TOK FM. Koniecznie proszę być z nami. A dlaczego? Otóż po godzinie 20 po informacjach jak zwykle rozpocznie się audycja Mikrofon TOK FM, na którą zaprasza dzisiaj Paweł Sulik. I tutaj bardzo ciekawe pytanie się pojawi. Czy twoim zdaniem państwo powinno zapewniać dostęp do pełnowartościowych posiłków? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli państwo mają ochotę zabrać głos w tej sprawie, wypowiedzieć się na ten temat, to oczywiście będą państwo mogli dzwonić, ale to za ponad godzinę, więc jeszcze proszę nie podnosić słuchawki albo nie wpisywać na klawiaturze tego numeru. Warto go zapisać na później. 22 4 4 i 044. To jest numer telefonu do naszego studia. Po 20 będziemy państwa pytali o to, czy państwa zdaniem powinno się zapewniać, czy państwo powinno zapewniać dostęp do pełnowartościowych posiłków? Jeśli tak, to w jaki sposób? Mogą państwo już teraz zabrać głos, pisząc do nas na adres mailowy mikrofon@tok.fm. Maile, które państwo tą drogą do nas skierują, zapewne zostaną także przedstawione w trakcie tej dzisiejszej dyskusji. Na Facebooku jest profil Radia Tok FM, gdzie państwo także pod stosownym postem mogą komentować ten dzisiejszy temat. A razem z Pawłem Sulikiem i razem z naszymi słuchaczami będą uczestniczyły w tym programie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka i prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT, a także Beata Ciepła, prezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. O dostępie do pełnowartościowych posiłków dzisiaj będziemy dyskutowali po godzinie 22. Po godzinie 20, już myślę o 22, zaraz powiem co wtedy. Po godzinie 20 mikrofon i tam właśnie będzie można zabrać głos. Jak państwo patrzą na takie obowiązki państwa, obowiązki władzy w zakresie zapewnienia dostępu do żywności. To w mikrofonie u Pawła Sulika, a jeśli chodzi o audycję Maciej Zakrocki przedstawię, która po godzinie 22, jak zwykle, to tutaj gościniami będą profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka, a także Róża Thun. Pierwsza gościni reprezentuje Team Europe Direct, a Róża Thun to jest wieloletnia europosłanka. 7-8 czerwca 2003 roku wtedy w Polsce odbyło się referendum w sprawie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. To będzie główny temat tej audycji. TOK 360 wydawali dla państwa Michał Kujawski i Szczepan Maziarek, realizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, a do usłyszenia mówi państwu już Wojciech Muzal.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Codzienny magazyn motoryzacyjny.
12: Kłaniamy się pięknie.
11: Kłaniamy się pięknie. Środek długiego weekendu. My jesteśmy z państwem. Mam nadzieję, że mamy ogromną słuchalność dzisiaj. I słuchaj, ja zacznę od Stellantisa. Mówiliśmy w poniedziałek o Lanci nowej, prawda, Gamma. Ja może piałem z zachwytu, to za dużo powiedziane, nie lubię tego zwrotu, ale bardzo mi się podobał ten samochód z zewnątrz, w środku. No, brakuje nadal wciąż takiej klasycznej hybrydy pod maską, która się pojawi pod koniec roku w Stellantisie, a zresztą w niektórych mniejszych Kijach też, bo żeśmy akurat przy okazji Stonika nie wspomnieli, tam go nie będzie, ale klasyczna hybryda nie będzie tylko w SUV-ach, ale również na przykład w Kia K4. Ale do rzeczy, wróćmy do Fiata Grizzly. Słuchaj, mamy, co mamy, jeśli chodzi o takie trochę większe samochody, które odnoszą sukcesy w koncernie Stellantis. Trochę większe od Grande Panda. To mamy Opla Frontera i mamy Citroena C3 Aircross, prawda? Fiata brakuje w tym rozmiarze. No i właśnie będzie coś takiego, co ma się nazywać jednak po prostu Fiat Grizzly, a nie jakaś tam Giga Panda. No będzie 1.2 turbo, 100 koni, 1.2, 145, ta miękka hybryda. Ten mały 1.2 turbo też z automatem, no i elektryki, dwie wersje, 40-50 kWh. Ale sporym, dla mnie sporą nowością, taką zaskakującą bym powiedział nowością, to, że to będą dwie wersje nadwozia tego Grizzly, wiesz? Taka tradycyjna. Wiem. Oraz coupé, który kiedyś miał się nazywać fastbackiem, już chyba nie będzie tej nazwy fastback. Widziałem nawet kolejne zdjęcia zamaskowanych aut, widziałem wizualizację i powiem ci, to Grizzly coupé, ja lubię takie samochody coupé, małe, duże, podobają mi się, to może być coś takiego, co spowoduje, że te dwie wersje nadwozia spowodują, że to będzie lepsza sprzedaż niż Opla Frontera, niż Citroena C3 Aircross, zresztą dość udane auta. Co sądzisz o tym Fiacie Grizzly? Tam nic nowego pod maską nie będzie. Dla mnie nowość jest to, że ta wersja coupé też będzie się nazywać Grizzly. Bardzo, bardzo zaszkodzi tym swoim braciom?
12: Wiesz co, słuchaj, to są te nasze odwieczne dywagacje, czy jeżeli koncern ma dwie marki X i Y i one ze sobą rywalizują, to czy podbierają sobie klientów, czy też każda z nich podbiera trochę klientów wszystkim dookoła, nie?
11: A nawet trzy, bo tu trzy, Opel, Citroen i Fiat, nie? No właśnie.
12: No. Więc tak naprawdę to nie wydaje mi się, żeby to jakoś, wiesz, zaszkodziło, czy żeby to był jakiś problem. Budzi się ten, przypomnę, że Fiat jest jedną z tych marek, która ma priorytet, tak? Jeżeli chodzi o koncern Stellantis. No i stąd ta ofensywa, tak mi się wydaje, nie? Bo oni tych samochodów, oni tutaj ten plan mają taki, wiesz.
11: No i zresztą
12: mają plan, to jest super.
11: No tak, ale też zwróćmy uwagę, bo tutaj, wiesz, no, patrzyłem przecież na te dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, sprzedaż samochodów, no i tutaj, jeśli chodzi o ten rok, no to rzeczywiście to Stellantisowi chyba dzięki tym mniejszym modelom, no to całkiem nieźle się powodzi, no w związku z tym chyba można liczyć na to, że to co, no cóż, no ten nowy Fiat Grizzly, no to tylko pomoże, prawda? Tylko pomoże, no bo przecież to maluchy, jeśli chodzi o Stellantisa, no to tam nie były zbyt udane, no przecież poprzedni Citroen C3, no to już tak litości, on już naprawdę fajnie wyglądał, ale tak średnio jeździł. No ale dobra, już tego nie ma. Fiat Grizzly będzie i cieszmy się, że ta oferta będzie większa. Co u ciebie, Jacku?
12: Słuchaj, ja mam taką ciekawostkę za portalem Politico. Okazało się, że komisarze Unii Europejskiej narzekają na swoje samochody służbowe. Nie są w stanie dojechać ze Strasburga do Brukseli na raz. A dlaczego? Dlatego, że Komisja Europejska ma 128 samochodów służbowych i 80% z nich to są samochody elektryczne. No i one są przydzielane, wiesz, od 2022 roku komisarzom. No i co? Okazuje się, że te 500 kilometrów trasy ze Strasburga do Brukseli, 500 kilometrów, no 7 godzin, no bo się trzeba zatrzymać i ładować. I to zostało, słuchaj, podniesione. To nie są plotki z korytarza, tylko ten problem koniecznego ponownego ładowania i tego, że trzeba się zatrzymywać, zostało to podniesione podczas spotkania kolegium komisarzy na początku tego roku. No i tam się komisarze skarżyli na te niedogodności związane z pojazdami elektrycznymi. Co ciekawe, większość tych samochodów, które są we flocie, to znowu nie są moje obserwacje, tylko obserwacje dziennikarzy, którzy po prostu widzą, z czego politycy korzystają, no to są samochody elektryczne BMW i one najczęściej są w stanie pokonać 500-600 kilometrów trasy na jednym ładowaniu. pod jednym warunkiem. Jedziesz spokojnie. Jak jedziesz szybko, no to żadnym samochodem nie przejedziesz. Politycy się śpieszą, też narzekają, że nie mogą korzystać z transportu publicznego, dlatego że bardzo często obsługują połączenia telefoniczne z wrażliwymi informacjami, więc nie może być tak, że ktoś obok będzie siedział i podsłucha. W związku z tym muszą jeździć samochodami. No i zdarza się tak, że niektórzy z komisarzy biorą na przykład swoje prywatne samochody, dostawcze nawet, i to właśnie nimi podróżują. Problem nie dotyczy szefowej, czyli Ursuli von der Leyen, dlatego że ona jeździ opancerzonym samochodem, a takich elektrycznych jeszcze nie ma.
11: O, wiesz co? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale faktycznie nigdy nie mówiliśmy o elektrycznym samochodzie opancerzonym. No i skoro nie ma, no to nie ma.
12: No jeszcze no. Nie ma, nie? Ale to wiesz, podejrzewam, że będzie. Na razie problemem, wiesz, problemem myślę, że jest to,
11: masa
12: że
11: jeszcze.
12: Właśnie, że samo opancerzone auto waży około 3-3,5 tony. Jeżeli dołożysz jeszcze do tego, tę dodatkową masę samochodu elektrycznego, powiedzmy też jakieś 800 kg, to już się robi coś, no, czego...
11: Nieprawdopodobne już tu jest. No tak, tak, no przecież parę razy my jeździliśmy, chyba nie razem, ale oddzielnie opancerzonymi autami i tą masę czuć, no to zresztą drzwi jak się otwiera, to niewiarygodna grubość. No ale to już temat na inną audycję. No dobra, elektryki wywołałem sam też w tym tygodniu parę razy. Trudno nie wywoływać, bo jednak no, to jest bardzo, bardzo gorący temat. Sprzedaż elektryków, oferta elektryków. BMW X350 jeździliśmy tym z napędem na obiosie, prawda? I to był samochód, w którym wsiadając w pełni naładowanym, to ten ich zasięg optymistyczny, bo pokazywał mi komputer 870 kilometrów, to nawet więcej niż jak wsiadłem do Lucida R, gdzie było chyba 700 kilkadziesiąt kilometrów teoretycznych. Ten samochód, przypomnę, 460 koni, prawda, można go szybko ładować, akumulator dobrze ponad 100 kWh, chyba 108, już dokładnie nie pamiętam, chyba 108 netto, czy 109 netto, no przyzwoite zasięgi, nawet zasięgi, bardzo dobre przyspieszenie. Nadszedł czas na tańszą wersję, a przy okazji ta wersja, którą my jeździliśmy, chyba trochę podrożała przy okazji, zdaje się podstawowa wersja już nie 310, tylko 315 tysięcy złotych. Niewielka różnica, ale jest. Ale mamy nową wersję, Jacku. Czy byśmy ją kupili? Napęd na jedną oś, przypomnę, że to jest SUV. Napęd na jedną oś, nazywa się ta wersja 40 i X340. Oczywiście to jest wszystko na tej nowej architekturze Neue Klasse. Architektura 800-woltowa, szybko można ładować. Moc nie będę cię przepytywał, bo na pewno wiesz, napęd tylko na tył, 320 koni, moment obrotowy też zacny, 500 newtonometrów, przyspieszenie każdego zadowoli, niecałe 6 sekund do setki, prędkość maksymalna 200 km na godzinę. Ale jest niespodzianka, o której właściwie trochę zapomniałem, że tam będzie mniejszy akumulator, czyli mniejszą pojemność miał. Wiesz, że on ma sporo mniejszą pojemność, 25 kWh mniej. 82 kWh i zasięg w związku z tym teoretyczny wciąż bardzo duży, ponad 600 kilometrów. Można ładować go z mocą do 300 kW. Myślę, że spokojnie znajdzie z wielu klientów, no bo ten BMW X3 ma generalnie i chyba nam się podobał i zdaje się, on ma dość dobre opinie i dość sporo zamówień jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest w ogóle po prostu udane auto. Z tym, pamiętasz, z tym podszybiem, gdzie jest wyświetlacz, przypomnę, to jest chyba prawie 4,80 długości, prawda? Solidny SUV. No nie wiem, wydaje mi się, że tobie też się podobał, mnie na pewno się podobał. Więc podsumowując, doszła tańsza wersja z napędem tylko na tylną oś. Bagażnik też duży, ponad 500 litrów, tutaj to się niewiele zmienia. No i tyle o BMW na dzisiaj.
12: O, to szybciutko, żeś się pan uwinął.
11: No, ja mam... wiesz, mogę jeszcze o Volvo, ale na razie myślę,
12: nie,
11: że ty
12: słuchaj,
11: masz
12: coś. Ja mam dwie ciekawostki. Nie wiem, czy pamiętasz myślę, że dość często używam tego sformułowania, nie wiem, czy pamiętasz.
11: No.
12: Mercedes wprowadził taką funkcję autonomicznej jazdy, za którą bierze odpowiedzialność. Nie wiem, czy pamiętasz. Pod warunkiem, że nie ma mgły, nie jesteśmy w tunelu, nie jest noc i jedziemy między chyba 40 a 95 km na godzinę, czy tam 20-45 na godzinę. Kojarzysz to?
11: Nie. Ale może mi przypomniesz, no.
12: Wiesz co, chcę tutaj tylko o tym wspomnieć, tylko o tym, że firma BYD bierze odpowiedzialność za efekty wypadków, kiedy korzystasz z ich systemu tego self-drivingowego, czyli po prostu tego autopilota.
11: To czytałem. No tak.
12: Tak. I to jest bardzo ciekawa wiadomość. Jeżeli korzystamy z takiej funkcji, która nazywa się miejska nawigacja, właśnie funkcji autopilota, to oczywiście pod warunkiem, że ten system wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem, no to tutaj BYD mówi, że bierze na siebie odpowiedzialność. Co, znaczy wiesz, bierze na siebie odpowiedzialność, to jest właśnie to coś, co ciągle rozwój tej autonomicznej motoryzacji. Ja przypomnę, że w 2019 roku Elon Musk przekonywał, że w roku 2026 będziemy mieli milion robotaksi na drogach. Jeździ ich 20. Nie milionów, tylko sztuk. I to są jeszcze ciągle samochody eksperymentalne. Więc powinniśmy mieć w samych tylko Stanach milion autonomicznych samochodów, milion robotaksi marki Tesla. To zapowiedział Elon Musk w roku 2019. No to się nie stało. W dalszym ciągu jest kwestia rozważana bardzo tej odpowiedzialności i tego, że mnóstwo rzeczy może się wydarzyć, których nie pokryje algorytm. Dochodzi do całej masy incydentów, nawet w trakcie tych jazd testowych tymi Teslami, które są wyposażone w ten system autonomiczny. Ludzie, którzy przy tym pracują w Tesli, mają, ich zespół ma taką nieoficjalną nazwę Trauma Team. No bo tam się różne przykre rzeczy wydarzają i to, wiesz, potem z tym żyjesz, nie? Już nie będę tutaj się wdawał w szczegóły. Natomiast BYD chce przejąć trochę pałeczkę też ze względu na to, że oni jakiś nowy procesor stworzyli właśnie do tych swoich systemów autonomicznej jazdy. BYD chce chyba trochę przejąć taką pałeczkę lidera, jeżeli chodzi o te autonomiczne pojazdy i mówią, bierzemy odpowiedzialność, tak? Bierzemy odpowiedzialność. Tylko, że to jest odpowiedzialność materialna, tak? To jest jak auto przydzwoni komuś w płot w trybie autonomicznym, no to teoretycznie, oczywiście w wielkim uproszczeniu, oni ten płot odbudują. Natomiast jeżeli to nie będzie płot, no to już go nie odbudują, tak? I ciągle temat tutaj tej autonomicznej motoryzacji jest, wydaje mi się...
11: No, dobrze.
12: Kłaniam się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy Państwu w dalszej części miłego, spokojnego weekendu. Kłaniamy się pięknie.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś porozmawiamy o Mołdawii. O Mołdawii, która całkiem niedawno wzbudziła spore zainteresowanie swoimi hasłami o rumuńskiej tożsamości. Czyli Mołdawianie powiedzieli, właściwie to my do tej Unii Europejskiej już należymy, a jak nas nie przyjmiecie w porę, to staniemy się Rumunami całkiem oficjalnie i będzie opcja B, czyli akcesja z Rumunią zamiast akcesji z całą Unią Europejską. Pewnie Unia Europejska tak czy siak musiałaby na to wyrazić zgodę, ale sam fakt, że Mołdawia o tym zaczyna mówić publicznie, że mówi też o tym Maia Sandu, znaczy, że jest tam pewnego rodzaju determinacja i przekonanie, że do tej Unii wejść trzeba. I to jest interesujące i otwiera całą masę pytań, które zadam Piotrowi Oleksemu z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Europy Środkowej. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego spotyka się z polskimi oficjalami. W informacjach również o tym, jak idą prace związane z budową schronów na Mazowszu. Będzie też Gdańsk, a tam kierowcy od jutra będą musieli być przygotowani na duże utrudnienia w ruchu. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji były głównymi tematami rozmów sekretarza stanu w MSZ Marcina Bosackiego z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak przekazał, spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Budanow ma spotkać się z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, a jutro przed

0: Jak podkreśla wojewoda, w Mazowieckiem trwają głównie modernizacje i adaptacje istniejących obiektów oraz zakupy sprzętu dla samorządów. Mazowsze tylko na obronę cywilną i ochronę ludności wyda w tym roku ponad 700 milionów złotych. Centrum Gdańska od jutra nie będzie zbyt przyjazne dla kierowców. Drogowcy rozpoczynają tam serię remontów i zmian w organizacji ruchu, która zacznie się na podwalu przedmiejskim, a skończy na Chucisku, czyli jednym z najbardziej obciążonych ruchem węzłów w mieście. Szczegóły zna trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Początek utrudnień zaplanowany jest na sam środek długiego weekendu, mówi szefowa Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Agata Lewandowska.
2: Będą wprowadzane zmiany polegające na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu relacji wyjazdowej oraz prowadzenie dwoma pasami relacji wjazdowej.
1: Prace na podwalu po kilku tygodniach płynnie przejdą w remont Chuciska, po którym w godzinach szczytu tramwaje jeżdżą mniej więcej co minutę. Na czas wymiany torowiska pojadą objazdami, więc komunikacyjne problemy w centrum Gdańska dotkną w zasadzie wszystkich, przyznaje prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
3: Te przebudowy będą dynamiczne i będą co chwilę się zmieniały. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
1: W międzyczasie Gdańsk szykuje się do wprowadzenia w ścisłe centrum wakacyjnej organizacji ruchu, co oznacza, że rozszerzy się strefa, do której wjechać można będzie wyłącznie z identyfikatorem. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
4: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagra o tytuł w Paryżu. Rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał dziś Czecha Jakuba Mężczyka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale wtedy przegrał z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem będzie Włoch Flavio Cobolli. Awansował walkowerem, bo jego rodak Matteo Arnaldi przed chwilą poinformował, że z powodu choroby musi wycofać się z turnieju. Finał w niedzielę. Panów, bo panie zagrają jutro. Rywalką niesamowitej Maji Chwalińskiej będzie Mira Andrzejewa. Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
6: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15:00, a od razu po meczu zapraszamy na specjalny program w TOK FM. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie po wygranych z Belgią i Czechami. Dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o godzinie 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Kajakarka górska Klaudia Złonińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Przegrała jedynie z królową kajakowych jedynek, Australijką Jessicą Fox.
7: Ten przejazd był bardzo dla mnie ciężki, ten finałowy, bo dużo błędów było i cały czas ratowałam ten przejazd, ale w takich sytuacjach też trzeba się odnaleźć i zazwyczaj jak się jeździ tak na krawędzi, to te błędy się zdarzają, więc wyprowadzić z nich fajny przejazd i rywalizować z Jessicą, która wraca po kontuzji, ale jak widać w niesamowitej dyspozycji, no jest to dobry prognostyk na sezon.
5: Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się dziś Mateusz Polaczek. I jeszcze zbliżający się wielkimi krokami mundial, skoro mamy trzech gospodarzy, to będą trzy ceremonie otwarcia. Już wiadomo, że przed pierwszym spotkaniem turnieju na stadionie Azteka pomiędzy Meksykiem a RPA wystąpią Shakira i Burna Boy. Wykonają utwór Daj Daj, oficjalną piosenkę turnieju. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Noc szykuje się pochmurna z rozpogodzeniami głównie na zachodzie. Wciąż deszczowa aura, początkowo na wschodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się też burze. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Jutro już raczej przewaga słońca, ale miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i pojawi się przelotny deszcz, głównie na zachodzie i północy. Termometry pokażą jutro od 20 do 25 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Ciekawa sytuacja. Mołdawia sugeruje, że mogłaby się połączyć z Rumunią, gdyby proces akcesji do Unii Europejskiej utknął bądź został zahamowany przez na przykład problemy ukraińskie. Tym samym zaznacza, że nie chce pakietowego rozszerzenia, w którym jako partner mniejszy musi poczekać na większą i siłą rzeczy bardziej problematyczną Ukrainę. Ale mówi też przy okazji parę innych rzeczy. Po pierwsze podkreśla, że związki z Rumunią są równie silne, jeśli nie silniejsze niż coraz odleglejsze związki z Rosją. Zaznacza, my już już w tej Europie jesteśmy, nawet jeśli wam się wydaje,

0: że to kwestia przyszłości. Pośrednio mówi, jesteśmy Rumunami. I to jest takie ciekawe, bo mocno odmienne od tego, jak my używaliśmy słowa Europejczyk, które w czasach przedakcesyjnych zarządzało polskimi umysłami. No serio, w publicystyce lat 90. pojawiały się często sformułowania, kimże ów Europejczyk jest, co robi, co je, jak się drapie po głowie i czy powinien oglądać telewizję. Europejczyk był synonimem światowca. Miał być bogaty, bywały w świecie i zwyczajnie obyty. Taka szarfa, którą akcesja do Unii miała nas wszystkich zbiorowo przepasać, jakbyśmy wygrali jakiś konkurs piękności. Mołdawianie wpadli na inny trik. W pewnym sensie już niczego nie muszą, są Rumunami. I dowcipkują, że i tak wejdą do Unii. Pytanie, czy Mołdawia wejdzie razem z nimi. Cała ta historia pokazuje też jedno. Unia Europejska, choć jest przedmiotem westchnień dla krajów wschodu, nie do końca musi się jawić jako partner wiarygodny, czy może nawet gorzej, uczciwy. Być może pamięć o losach akcesji Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii jest długa. Przedstawiciele Zachodu negocjowali wówczas twardo, stawiali warunki bezwzględne. Wschód musiał się spiąć i ukorzyć. Ostatecznie został przyjęty z lekkim kręceniem nosem i sporą dawką pańskiej łaskawości. I to się odbija czkawką większą niż sama akcesja, na której jednak Unia zyskała. I to nie jest też tak, że kraje wschodnie zakaziły Europę jakimiś swoimi kryzysami. Jeśli już ktokolwiek to zrobił, to raczej Grecja, starsza stażem o dobre 20 lat. A kryzysy, z którymi zmaga się obecnie Unia, czyli partie antysystemowe, nie mają wiele wspólnego ze Wschodem. Choć z ksenofobią już tak. Tyle, że skierowaną wobec nowych, innych w sytuacji, gdy ci starzy zostali już znormalizowani, a przy okazji świetnie się sprawdzili jako sprzątaczki i hydraulicy. Może trzeba inaczej myśleć o akcesji nowych krajów. To się niby dzieje, ale manewr Mołdawii pokazuje, że musi się zdarzyć naprawdę. To nie mogą być rozszerzenia eleganckie, pakietowe, regionalne. To mogą być natomiast rozszerzenia konieczne, wymuszone okolicznościami. Nie tylko interesami ekonomicznymi, nie tylko dogodnością zdefiniowaną przez korzyści silniejszego. Albo inaczej, te korzyści przedstawiają się dzisiaj inaczej, bo bezpieczeństwo znowu zyskało na znaczeniu. I pewnie dlatego rzeczywiście Mołdawia do Unii Europejskiej wejdzie, niezależnie od wszystkich rumuńskich korelacji.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Piotr Oleksy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, tylko dodam.
0: A będziemy rozmawiali o takim dość oryginalnym pomyśle, który krąży po, tak powiem, po internecie w tej chwili polskim, w postaci rozmaitych artykułów, w których sugeruje się, iż Mołdawia mogłaby zastosować pewien trik, jeżeli w ogóle byłoby to realne, i przyspieszyć swoją akcesję do Unii Europejskiej przez, uwaga, rezygnację z własnej niepodległości i połączenie z Rumunią. I tu oczywiście pojawiają się dwa zasadnicze pytania. Pierwsze, bardzo ważne, czy w ogóle Mołdawianie wszyscy by tego chcieli, albo choćby większość. No i pytanie drugie, równie ważne, jeśli nie ważniejsze, czy chcieliby tego Rumuni. Zostawiam panu wybór, od którego pan zacznie.
15: No, nie jest to łatwy wybór. Zacznijmy od Mołdawii może. Albo zacznijmy od, może od takiego szerszego spojrzenia, trochę historycznego, żebyśmy wiedzieli w ogóle, dlaczego o tym jest mowa, dlaczego o tym może być mowa. Jest Mołdawianie i Rumuni są, to są dwa, można powiedzieć teraz współcześnie, narody, które są, wytworzyły się w ramach, powiedzmy, tego samego kręgu kulturowego, tej samej wspólnoty językowo-kulturowej. No właśnie, niektórzy wręcz twierdzą, że po stronie i mołdawskiej, i rumuńskiej twierdzą, że to są wręcz, że to jest jeden naród mieszkający w dwóch państwach. Spójrzmy na to tak na chwilę historycznie, żeby nadać temu kontekst. Współczesna Rumunia powstała w połowie XIX wieku z połączenia trzech regionów, księstw, gospodarstw. To jest Wołoszczyzny na południu. Później dołączyła do tego także Transylwania, czyli Siedmiogród, oraz części Księstwa Mołdawskiego. Dlaczego części? Dlatego, że wschodnia część dawnego Księstwa Mołdawskiego już wtedy była częścią Imperium Rosyjskiego. I kiedy Imperium Rosyjskie się rozpadało po rewolucji październikowej, rodził się Związek Radziecki, no to wtedy mieliśmy taką sytuację, że na chwilę zrodziła się mołdawska samodzielna państwowość i sami liderzy tego państwa podjęli decyzję o połączeniu z Rumunią właśnie. Czyli przez ten okres Imperium Rosyjskiego, kiedy Mołdawia w XIX wieku, kiedy tak naprawdę tworzyły się współczesne narody, ona była częścią Imperium Rosyjskiego, ale szczególnie wśród inteligencji lokalnej, elit lokalnych, ta świadomość narodowa, może jeszcze wtedy bardziej językowa, kulturowa, tej wspólnoty z Rumunią, ona przetrwała. I podobną sytuację mieliśmy także w okresie rozpadu Związku Radzieckiego, kiedy to mołdawski ruch narodowy był w dużej mierze napędzany hasłami o właśnie językowej jedności z Rumunią. Ruch narodowy był skoncentrowany bardzo na kwestii językowej i liderzy polityczni tego okresu przełomu, czyli okresu rozpadu Związku Radzieckiego, powstawania nowej niepodległej Republiki Mołdawii. Duża część liderów politycznych ówczesnych, takich społeczno-politycznych, była no właśnie zwolennikami połączenia z Rumunią. I wtedy, ale to była tak naprawdę część inteligencji, ta najbardziej taka, najbardziej widoczna. Znakomita większość Mołdawian wtedy i także elit poradzieckich opowiedziała się za samodzielnością. Teraz po stronie to jest sytuacja jakby też taka, która nie da się tego określić tak bardzo w kilku słowach, bo mamy bardzo taką, no można powiedzieć, czasami zabawną, czasami aż dla nas dziwną sytuację. Pani prezydentka Mołdawii, Maia Sandu, ma również obywatelstwo Rumunii. bierze udział czynny w wyborach na przykład rumuńskich, oddaje głos. I to właśnie sama Maja Sandu, można powiedzieć, zapoczątkowała teraz tę kolejną falę zainteresowania tym tematem potencjalnego przyłączenia. Według różnych sondaży w ostatnich latach połączenie z Rumunią popiera powiedzmy od 30% do 40% mieszkańców Mołdawii. I to jest różnie interpretowane, ponieważ takich ludzi, którzy bezpośrednio uważają się za Rumunów, to w Mołdawii jest może 8-10%. Z drugiej strony dla wielu ludzi taki wybór, że opowiadam się za tym, żebyśmy się połączyli z Rumunią, taki deklarowany w sondażach, w badaniach. To wynika z tego, że nie wynika aż tak bardzo z tej silnej tożsamości rumuńskiej, co z rozczarowania państwem mołdawskim, 30-leciem funkcjonowania państwa mołdawskiego, brakiem wiary, że to państwo jest w stanie zagwarantować skuteczne reformy, funkcjonowanie, no, życie na takim poziomie, jakim oni by sobie wymarzyli. I w tej sytuacji ta połączenie się z Rumunią jest taką drogą na skróty, powiedzmy, tak? Wejściem do Unii Europejskiej. I tu jest jeszcze jeden aspekt ze strony mołdawskiej, czyli kwestia bezpieczeństwa. Mołdawia jest państwem neutralnym, zagrożonym przez różnego rodzaju możliwe ataki ze strony Rosji. Wejście do Rumunii byłoby tak naprawdę takim ukrytym również rozszerzeniem NATO, można powiedzieć. Po stronie rumuńskiej, tu już będzie krótszy ten wykład, to jest tak, że w Rumunii tak naprawdę od 89 roku cały czas się mówi o takiej możliwości połączenia z Mołdawią i nie ma polityka rumuńskiego, który by publicznie mógł powiedzieć, że jest przeciwko temu. Gdyby tak powiedział, to spadłoby na niego gromy, stałby się bardzo niepopularny, no bo to jest taka mantra trochę, to jest taki jeden z haseł narodowych o tym wielkim, ponownym połączeniu, stworzeniu wielkiej Rumunii, czy też wyciągnięciu ręki, jak to się czasami romantycznie mówi, do braci z zaprutu. To jest oczywiście przede wszystkim po stronie rumuńskiej prawicy hasła podnoszone. Obecnie ta taka skrajnie prawicowa partia AUR, która ma 40% teraz w sondażach poparcia, ona wyrosła w dużej mierze na tym haśle, ale jednocześnie przez te 30 lat Rumunie nie robili nic, żeby faktycznie do tego połączenia doszło. To było tylko i wyłącznie takie hasło żyjące gdzieś tam w życiu intelektualnym czy na poziomie emocji społecznych. No a teraz zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, powiedzmy, i często, no i właśnie, to połączenie Mołdawii z Rumunią przedstawiane jest jako taka wyjście awaryjne dla Mołdawii, które by w przyspieszony sposób mogło zagwarantować rozwój i bezpieczeństwo. Myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić.
0: No właśnie, ale to jest też takie rozwiązanie. Ja się bardzo cieszę, że pan to w kontekście historycznym tak szerokim osadził, bo to jest równocześnie rozwiązanie, które niesie, myślę, że dla obu stron cały szereg kłopotów, być może większe dla Rumunii w tej chwili. To znaczy jest to jednak wejście w posiadanie, jeśli można tak powiedzieć, no pytania nadrzędnego, co z Naddniestrzem, prawda? I to jest też wystawienie się na ciosy ze strony rosyjskiej. Rosji się z pewnością nie spodoba taki ruch. Czy Rumunia, która też ma w tym momencie swoje kłopoty polityczne, zdaje się między właściwie w takim trochę bezkrólewiu w tym momencie, w cudzysłów to wziąwszy, czy ona faktycznie byłaby gotowa i chętna, i też na tyle jakby strukturalnie silna, żeby to zrobić i podźwignąć jakby właśnie te koszta związane z potencjalnym połączeniem z Mołdawią?
15: Żeby to osadzić tak w odpowiednim kontekście, to jeszcze tylko dodam kilka słów, żeby może zrównoważyć to, co mówiłem poprzednio. Gdyby ktoś mnie zapytał przed 22 rokiem, czy połączenie Mołdawii z Rumunią jest możliwe, to bym powiedział, że nie. Czy fikcja, hasło gdzieś tam żyjące w jakichś salonach intelektualnych i czasami na wiecach niektórych ugrupowań politycznych i tylko tyle. Rumuni, tak jak mówiłem, w żaden sposób się do tego nie przygotowywali, nie chcieliby ponosić tych kosztów, przyłączenia. Z drugiej strony elity polityczne mołdawskie od zawsze wychodziły z założenia prostego, że to im się to po prostu nie opłaca. Bo lepiej być premierem, ministrem, marszałkiem parlamentu swojego własnego państwa, niż roztopić się w dużo większym, silniejszym państwie i być może w najlepszym wypadku wojewodą czy kimś takim. Obecnie również to nie jest tak, że ktoś ma jakiś konkretny plan, że to są rzeczy, o których, że one już się dzieją i realnie o tym jest mowa. Mołdawia, dla Mołdawii cały czas głównym priorytetem i na to są wysiłki kładzione, jest przyłączenie się do Unii Europejskiej. To jest coś w rodzaju obecnie takiej idei narodowej. To jest wybór nie tylko taki, że przyłączamy się do Unii Europejskiej, ale że mamy budować takie państwo, jak jest w Unii Europejskiej, jak te, które funkcjonują w Unii Europejskiej, i to raczej lepiej te, które lepiej funkcjonują, niż te, które gorzej. W Mołdawii kilka dni temu zostały otwarte oficjalnie negocjacje akcesyjne, bo weto węgierskie zostało wycofane i Mołdawianie faktycznie przez ten czas, przez te kilka ostatnich miesięcy już zaczęli też odpowiednie reformy z tym związane. Więc żeby to było jasne, to są na razie jakieś hasła rzucane półgębkiem, że tak powiem, które mówią o tym, że gdyby z jakichś przyczyn, i teraz no z jakich to się trzeba zastanowić, ale z takich przyczyn niezależnych, tak, to połączenie z Unią Europejską nie wyszło, no to być może powinniśmy wrócić do tematu Unii, czyli zjednoczenia dwóch państw. Po stronie rumuńskiej, tak jak dokładnie pan powiedział, nikt po stronie rumuńskiej nie chciałby ponosić tych kosztów. Z drugiej strony, to jest państwo, które znajduje się w kryzysie politycznym. Dla wielu polityków kusząca jest taka wizja, że to zjednoczenie z Mołdawią byłoby taką wielką ideą narodową, która pozwoliłaby przykryć te realne problemy społeczne i skoncentrować uwagę społeczną na tym i na tym zbudować swoją popularność. Jeśli chodzi o koszty, no to zarówno Kiszyniów, jak i Bukaresz, powiem brutalnie, liczyłby na to, że sponsorem tego zjednoczenia de facto byłaby Unia Europejska.
0: Ale tu jest ciekawa sprawa, bo właściwie, być może rzeczywiście Unia Europejska jakoś mogłaby w tej sytuacji pomóc, ale może na razie zanim przejdziemy do jeszcze tego trzeciego aktora supranarodowego, czyli właśnie Unii w tej naszej rozmowie, skoncentrujmy się jeszcze przez moment na tej dwójce. Jedyne zjednoczenie, które Europa przeszła w ostatnich dekadach i na którym możemy jakby wzorować to, co się wtedy dzieje, to jest zjednoczenie Niemiec, które wydawałoby się, że jest jeszcze prostsze, jeszcze bardziej oczywiste, jeszcze bardziej naturalne. Tylko że jak się popatrzy na doświadczenia Niemców wschodnich, to wcale oni tak tego, część duża tego tak nie przeżywała. Często o tym zjednoczeniu mówi się, że to był Anschluss. Mówi się, że to było de facto upokorzenie, że to było wchłonięcie na warunkach niemiecko-zachodnich i że to było, przełożyło się na pewnego rodzaju społeczną krzywdę, jeśli nie traumę. I teraz ja rozumiem, że Mołdawia jako ten słabszy partner w tym duecie musiałaby przeżyć coś z grubsza biorąc podobnego. I to jest, wspomniał pan o tym, to znaczy także i dla klasy politycznej to jest rodzaj degradacji. Więc ciekawi mnie, czy ktoś, kto podnosi tego typu hasła, przywołuje także te koszta w tym momencie. Czy ta świadomość społeczna kosztów tego rodzaju jest?
15: Przede wszystkim jeszcze raz podkreślę, że jesteśmy daleko w sferze political fiction, tak? Żebyśmy to cały czas chciałbym to podkreślać, że jesteśmy daleko już poszliśmy w tym political fiction, mówiąc o tym tak w taki sposób realistyczny, bo na razie to nic takiego się nie dzieje.
0: Ja rozumiem, ale więc mimo wszystko, jeśli o to chodzi, ale mimo wszystko jakaś ścieżka się otworzyła, jakiegoś rodzaju myślenie stało się bardziej bliższe rzeczywistości niż jeszcze 3 lata temu.
15: Tak, ale ono było, powiedzmy, na tym samym stopniu bliskości też, powiedzmy, 30 lat temu, więc to tak gdzieś tam powraca. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co pan powiedział. Po stronie mołdawskiej na pewno podobne procesy by były i też pewnie gdzieś tam po latach, nie wiem, 10-20 od takiego zjednoczenia pojawiłyby się podobne resentymenty jak po stronie wschodnich Niemiec, prawda? Z tym, że na razie Mołdawianie by to postrzegali mimo wszystko jako drogę do awansu ekonomicznego przede wszystkim. wszystkim takiego i być może jeśli chodzi o awansu w drodze takiej, no, do zarządzania, sposobu zarządzania państwem, oraz zmiany położenia geopolitycznego, zmiany położenia własnego bezpieczeństwa, no bo po prostu Mołdawia stałaby się wtedy, no, połączyłaby się z państwem, które jest członkiem NATO. Więc dla tej części Mołdawii, mołdawskiego społeczeństwa, które jest zdecydowanie prozachodnio zorientowana i która mocno obawia się Rosji, i to jest taka, no, zdecydowanie powyżej 50% społeczeństwa, to są korzyści, które przewyższają koszty. Byłyby to korzyści, które przewyższają koszty, o których pan mówił.
0: Ale tu właśnie warto spojrzeć na to, co w całym tym układzie może znaczyć i znaczy Unia Europejska, która jednak musi na to wyrazić jakąś zgodę, prawda? To jest poszerzenie granic zewnętrznych, to jest wejście w potencjalną strefę konfliktową z Unią Europejską, przepraszam, z Federacją Rosyjską, która uważa oczywiście Mołdawię za obszar swoich wpływów. No ale też to jest jakby cała masa kwestii pomniejszych, które Mołdawia musiałaby, no, siłą rzeczy jakby przyjąć w całości. I to jest trochę takie pytanie, czy Unia Europejska, która sama miewa problemy i postrzega Rumunię też jako takiego partnera, który bywa trudny, może nie tak trudny jak Węgry w tej chwili, które są tym synonimem kłopotów, ale no też nieidealny, prawda? Pamiętamy o tym choćby, ile trwało przyjęcie Rumunii do strefy Schengen. Czy to jest rzeczywiście, czy to dla Unii Europejskiej byłoby w ogóle do pomyślenia? Może tak, zacznijmy.
15: Jeszcze raz podkreślę, że nawet w tej wersji, którą teraz gdzieś tam podrzucili mołdawscy politycy, też minister spraw zagranicznych Mihai Popczuj coś podobnego powiedział, to jest zawsze przedstawiane jako plan B, który zastosujemy w przypadku niepowodzenia procesu akcesji do Unii Europejskiej. I to jest tak, ma być dorozumiane. My cały czas się przygotowujemy do wejścia do Unii Europejskiej i my pod względem formalno-prawnym, instytucjonalnym, reform i tak dalej, za 2 lata będziemy do tego na to gotowi. Tak więc w momencie, kiedy będziemy gotowi do wejścia do Unii Europejskiej, no to nie będzie tych problemów takich, ponieważ przejdziemy całą tą drogę negocjacji akcesyjnych i reform wewnętrznych, to nie będzie tych problemów natury instytucjonalno-prawnej. I oczywiście to byłoby wydarzenie bez precedensu, bo nie było takiej sytuacji w historii Unii Europejskiej, żeby państwo członkowskie poszerzało się czy łączyło się z innym krajem, więc to trudno sobie teraz jasno powiedzieć, jak to by miało wyglądać w aspekcie formalno-prawnym. Kto na to miałby wyrazić zgodę, że tak powiem, tak? Czy wystarczyłoby zgoda, uznanie tego przez ONZ na przykład, czy no tutaj więcej jest znaków zapytania niż odpowiedzi. I ja myślę, że tak naprawdę na poziomie Unii Europejskiej to byłoby jeszcze do zrobienia. Większym wyzwaniem byłoby NATO, ponieważ w NATO to byłaby już decyzja stricte strategiczna. Oznaczałoby to, że NATO przyjmuje do swojego grona terytorium, bo w tym momencie już to nie byłoby państwo, które, tak jak pan powiedział, jest uważane przez Rosję za swoją strefę wpływów, które graniczy z Ukrainą i które Rosja często, w które Rosja uderza przy pomocy różnego rodzaju dywersji, ataków cybernetycznych też i tak dalej. No i koniec końców na terenie którego formalnie znajdują się rosyjscy żołnierze stacjonujący w Naddniestrzu. Więc to pytanie, co z tym Naddniestrzem w przypadku zjednoczenia wybrzmiałoby najsilniej, tak? Więc po pierwsze tutaj jest jakby kwestia samo to, że przyłączamy tak drażliwe państwo, którym jest Mołdawia, do NATO i tutaj najważniejsi sojusznicy by musieli się na to zgodzić. A druga rzecz, no to właśnie pytanie, co z tym Naddniestrzem. I oczywiście obecnie na to pytanie nie odpowiada, bo też nikt nie jednoczy Mołdawii jeszcze z Rumunią. Ale ja tylko tak powiem, że we wcześniejszych różnego rodzaju projektach, jakichś tam pomysłach rzucanych przez pisarzy, publicystów, historyków i tak dalej, to często mówiło się o zjednoczeniu Mołdawii z Rumunią bez Naddniestrza, znaczy historycznej Mołdawii, której wschodnią granicą była rzeka Dniestr. prawda? I w tym momencie byłoby to coś takiego, że no, Mołdawia zjednoczyłaby się z Rumunią, trochę odżegnując się od Naddniestrza i zostawiając ten problem na przykład jakiejś wspólnocie międzynarodowej, o tak to, tak to nazwijmy. Ale tak jak mówię, jeszcze dalej poszliśmy w sferę political fiction.
0: To prawda, jakby cały czas w tej sferze operujemy, ale ona jest niezłym ćwiczeniem z rozmaitych kłopotów politycznych, ale też takim, powiedziałbym, testem pokazującym, gdzie z pewnymi decyzjami czy kierunkami działań jesteśmy. No bo rozumiem, że jeżeli w samej Mołdawii pojawiają się takie głosy, no to one są też trochę reakcją na potencjalne opóźnienia w akcesji, potencjalne problemy, no bo jeśli dobrze rozumiem tą logikę, Mołdawia znalazła się w takim pakiecie z Ukrainą i trochę obawiając się, że to się może przedłużać w nieskończoność, no szuka takich narzędzi, które mogłyby ewentualnie to rozwiązanie przyspieszyć. Czy ja dobrze mówię? Czy to jest jakby tak, tym źródłem?
15: Myślę, że tak. I czasami się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle główny sens podgrzewania tego tematu teraz przez najważniejszych mołdawskich polityków, znaczy podgrzewania, wrzucania powiedzmy tych takich piłek do koszyka. Mianowicie to, że Mołdawianie się obawiają, że faktycznie ich negocjacje akcesyjne będą szły dosyć sprawnie, a fakt, że oni są niejako w pakiecie, tak, z Ukrainą traktowani, to Ukraina będzie dużo większym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, dlatego że to jest dużo większe państwo, dużo większe koszty, dużo silniejsze państwo, dużo, w sensie jeśli chodzi o siłę elit politycznych, też o większych dużo problemach z korupcją w tym momencie. Więc Mołdawianie się boją, że oni będą gotowi, a nie zostaną przyjęci do Unii Europejskiej z powodu tego, że Ukraina będzie to spowalniać. No i ich celem na pewno, takim skrycie wymarzonym, o którym nie mogą głośno powiedzieć, byłby tak zwany decoupling, czyli rozdzielenie Mołdawii i Ukrainy w procesie akcesyjnym. Do tej pory to było raczej mało. Mówiło się o tym, że to jest coś, czego ani Unia Europejska nie chce. Mołdawianie oczywiście mówili, że nie, bo my to dzięki Ukrainie w zasadzie znaleźliśmy się w gronie państw członkowskich. Ukraińcy oczywiście jak najbardziej uznawaliby to za oburzające wręcz i uwłaczające, ale nie można, moim zdaniem jest prawdopodobne wysoce, że do takiego dekaplingu za kilka miesięcy czy może rok dojdzie.
0: A czy to nie jest tak, że to nam pokazuje po prostu pewne niedostosowanie jednak takich koncepcji poszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje do realiów? To znaczy, że to pokazuje, że być może to łączenie w pakiety większe państw nie ma sensu. Może to miało sens pod koniec lat 90. i na początku 2000, ale 20 lat później to już jest, to już inaczej te procesy będą przebiegały.
15: To znaczy jak najbardziej tak, w ogóle to łączenie w te pakiety też mi się wydaje, że jest czymś absurdalnym tak naprawdę. Tutaj tylko powiem, że ten połączenie w ten duet w tym wypadku, ono nie ma wyrazu jakiegoś formalno-prawnego, tak? To jest taka polityczne połączenie, więc jakby rozłączenie ich to nie jest kwestia przyjęcia jakichś tam skomplikowanych decyzji prawnych, to jest po prostu decyzja polityczna. Z podobną sytuacją mieliśmy kilka lat temu w przypadku Albanii i Macedonii Północnej proces integracji Macedonii Północnej się mocno spowolnił ze względu na weto Bułgarii, które wynika w dużej mierze ze sporów historycznych, no i doszło do rozdzielenia, tak? Bo Bułgaria miała pretensje natury historycznej, pamięciowej wobec Macedonii, no i Unia w Unii Europejskiej zdecydowano, że Albania nie może być tego ofiarą, prawda? I tutaj może zajść podobny proces. No, jeszcze tak wszyscy o tym teraz mówią, to jest jasne. Ukraina również jest w stanie konfliktu pamięci z jednym z ważnych członków i dużych Unii Europejskiej. I to też może przy różnych układankach politycznych się okazać przeszkodą dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. I dlaczego Mołdawia miałaby ponosić te koszty? Zresztą wydaje mi się, szczerze mówiąc, trochę tutaj odbiegam od tematu, ale głównego, ale wydaje mi się, że tak naprawdę proces akcesji Ukrainy z Unią Europejską niedługo wejdzie na inne tory. Cały czas są suflowane różnego rodzaju pomysły przez zachodnich polityków dotyczących tego, żeby zaoferować Ukrainie coś innego. Coś w rodzaju, co się nazywa odwróconym rozszerzeniem, rozszerzonym stowarzyszeniem i tak dalej, i tak dalej. Różne formuły są poszukiwane. I wiele wskazuje na to, że to faktycznie może pójść według takiego scenariusza. Dzięki temu zostanie utrzymana dynamika rozszerzenia dotycząca Mołdawii, Czarnogóry, Albanii, a dla Ukrainy będą szukane inne rozwiązania.
0: Ale to jest, myślę, jakoś tam interesujące jednak kulturowo. W ten sposób akcentuje się, że no my już jesteśmy w tej Unii Europejskiej jako właśnie jako Rumunii. Nie wiem, czy ja to mówię wyraźnie, no, ale to jest dla mnie fascynujące. Tak, ale wie pan,
15: bo to jest dla nas trudne do zrozumienia. My jesteśmy narodem o silnej, wyrazistej tożsamości własnej, której nie dzielimy czy nie, z inną tożsamością. No, trzeba tutaj się postawić trochę w innej sytuacji. To jest ten sam język. To są ci sami wieszcze narodowi, tak? Tacy jak, nie wiem, Michał Eminescu jest, powiedzmy, można by powiedzieć, że jakimś tam odpowiednikiem Mickiewicza dla Rumunów i również dla znakomitej większości Mołdawian, tych, którzy wychowali się przede wszystkim w języku rumuńskim. Większość elit politycznych mołdawskich, w tym właśnie z tych kręgów rządzących, posiada obywatelstwo rumuńskie. Oni są obywatelami Rumunii. Mołdawianie, około miliona Mołdawian jest obywatelami Rumunii, a w samej Mołdawii mieszka teraz 2,5 miliona osób. Mnóstwo ludzi z pokolenia obecnych 30-paro, 20-paro, a nawet 40-latków, to są ludzie, którzy wykształcili się w Rumunii, że więc ta granica mentalna między tymi dwoma państwami z perspektywy tych Mołdawian, ona nie jest ostra, że tak powiem. To dużo większym, tak naprawdę dużo, więc oni postrzegają trochę siebie samych jako ludzi, którzy są obywatelami dwóch państw, których lojalność jest związana z dwoma państwami. I tutaj ciekawą rzeczą jest to, że trochę inaczej to wygląda pod kątem z perspektywy Rumunii. Bo o ile Rumunii od lat wielu powtarzają, że nasi bracia z Zaprutu są nam niezwykle ważni dla nas, że to jest jeden naród, że chcielibyśmy tego zjednoczenia, to Rumunii tak naprawdę nie znają Mołdawii. I czasami, kiedy poznają tą Mołdawię w ten sposób, że tam pojadą, co się dosyć rzadko też zdarza, no to są jednak zaskoczeni, że to ten kraj nie wygląda tak, jak oni sobie wyobrażają. Mołdawia funkcjonuje w ich głowach trochę jako takie romantyczno-sielankowe kresy, jakbyśmy to mogli odnieść do naszej tutaj rzeczywistości, a tak naprawdę jest dla nich państwem nieznanym, bardziej mitycznym niż realnym.
0: I to jest też fascynujące. To znaczy, myślę, że to, co może się pojawić, mogłoby się pojawić, gdybyśmy rzeczywiście w tym political fiction zaczęli zbliżać się do rzeczywistości po stronie rumuńskiej, prawda? Znaczy, te wszystkie wyzwania związane z łączeniem krajów to jedno, tych wyzwań jest cała masa, ale sama idea polityczna, prawda? Znaczy to, że bierzemy, bo tak, z jednej strony brzmi to słodko, to znaczy Rumunia rośnie, staje się silniejsza, ważniejsza, ale z drugiej strony Rumunia ma własne problemy rozliczne z, nie wiem, infrastrukturą chociażby, prawda? Żeby tak z pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, z korupcją, z pewnymi trybami politycznymi, z których próbuje się cały czas wypisać. No nie jest to Bułgaria, ale niewątpliwie problemy są głębokie i tu się pojawiają pytania, czy ten kraj jest w ogóle zdolny do takiego ruchu?
15: No, oczywiście, to tak, to jest ogromne pytanie, ogromnie ważne i na pewno jakby fundamentalne i w tym momencie chyba nie jest do końca zdolny, żeby zrobić to skutecznie, sprawnie i efektywnie. Żeby dodać tutaj jeszcze takiego, trochę skomplikować ten obraz i to powiem, że obecnie bardzo popularnym politykiem w Rumunii jest właśnie Maia Sandu. I w samej Rumunii pojawiały się głosy w takie publicystyczne, czasami pół żartem, czasami mniej żartem, że w momencie, kiedy Maia Sandu skończy swoją prezydenturę w Mołdawii, to powinna wystartować w wyborach prezydenckich w Rumunii. I były nawet sondaże, które pokazywały, że miałaby na to duże szanse, więc może w ten sposób tak naprawdę, tak? Bo taka byłaby to de facto unia personalna. Oczywiście tu żartuję. Ja myślę, że głównym celem, tak mi się wydaje, że głównym celem wysłania tego sygnału, tego wzbudzenia zamieszania związanego z integracją Rumunii z Mołdawią, głównym celem po stronie mołdawskich elit politycznych było wysłanie takiego komunikatu, że do świata, do innych państw europejskich, że my staramy się naprawdę wejść do tej Unii Europejskiej i wspierajcie nas w tym, nie psujcie nam, nie kładźcie nam kłód pod nogi, no bo mamy jeszcze ten plan B, który byłby o wiele bardziej problemowy dla was, dla nas i dla wszystkich, więc lepiej bądź trzymajmy się wszyscy tego najlepszego planu A, którym jest integracja Mołdawii z Unią Europejską i myślę, że takie było właśnie główne przesłanie po stronie mołdawskich elit.
0: Ale to jest też taki przekaz, że my właściwie już w tej Europie jesteśmy, prawda? To znaczy niezależnie od tego, jak wy sobie to tą akcesję wyobrażacie, my już jesteśmy Europejczykami, no, my już przynależymy.
15: No tak, i na dodatek prawie milion Mołdawian mieszka w Unii Europejskiej i często funkcjonuje taki żart w samej Mołdawii. Pytanie, czy Mołdawianie wejdą do Unii Europejskiej? Wejdą na pewno. Pytanie, czy razem z nimi wejdzie Mołdawia? Bo i to jest często też argument podsuwany tutaj przez Mołdawię, że w zasadzie my już jesteśmy częścią społeczeństwa europejskiego. Tak, milion prawie Mołdawian w Unii Europejskiej, 2,5 miliona w samej Republice Mołdawii, przy czym w samej Republice Mołdawii to jest w dużej mierze też pokolenie starsze, prawda? Wiadomo, będzie stopniowo odchodzić i to też jest taki, no tak, no Mołdawianie, jeśli Mołdawia nie wejdzie do Unii Europejskiej, to Mołdawianie wejdą na pewno.
0: To pomówmy teraz może o tym, gdzie w ogóle Mołdawia się znajduje, jeśli chodzi o akcesję. Już tak odchodząc rzeczywiście od tego pomysłu, który, jak cały czas pan podkreśla, jest tylko i wyłącznie pewnym, nawet nie wiem czy straszakiem, no pewną koncepcją awaryjną. Jak ta integracja wygląda, jak wyglądają postępy w działaniach na rzecz integracji z Unią Europejską?
15: Tu musimy powiedzieć, że wszystko jest robione też na podstawie trochę takiego rozpoznania bojem. To też jest bezprecedensowa sytuacja, bo do 2022 roku Mołdawia w ogóle nie była kandydatem. Nie była objęta polityką rozszerzenia. Była państwem objętym polityką sąsiedztwa, państwem stowarzyszonym, które w ramach tego stowarzyszenia już dostosowywało się trochę formalnie, prawnie do wymiarze formalno-prawnym do Unii Europejskiej. No ale to właśnie rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że najpierw Ukraina, za chwilę Mołdawia też złożyła wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej i to zostało przyjęte. No i w tym momencie Mołdawia, tak jak powiedziałem, kilka dni temu otwarto pierwszy klaster, tak zwany, w ramach negocjacji akcesyjnych. Tam jest 6 rozdziałów, takich najważniejszych, powiedzmy, fundamentalnych, dotyczących funkcjonowania państwa, korupcji, funkcjonowania instytucji i tak dalej, co się w tym mieści. To jest zazwyczaj taki, te rozdziały w ramach negocjacji otwiera się jako pierwsze, a zamyka jako ostatnie, bo to są te najbardziej fundamentalne. I tak jak mówię, to zostało otwarte kilka dni temu, ale wcześniej to otwarcie było blokowane przez weto Węgier, a Węgry sprzeciwiały się Ukrainie, przyjęciu Ukrainy, a nie Mołdawii, więc Komisja Europejska i władze Mołdawii zastosowały taki, można powiedzieć, trik, że nie czekając na formalne otwarcie przez Radę, oni po prostu realnie pracowali nad zmianami, nad reformami i tak dalej, które są wymagane, tak? Tak, żeby później to otwarcie i ewentualnie później, żeby w momencie tego otwarcia już być do przodu w procesie reform o tyle, o ile da się zrobić. No, ten termin zakończenia negocjacji akcesyjnych w 28 roku jest oceniany jako realistyczny. Zarówno przez Kiszyniów, Kiszyniów to w ogóle bardzo by chciał i mówi, że to jest cel, albo może nawet szybciej. Natomiast sama jest oceniany również przez Unię Europejską jako realistyczny, jeśli chodzi o to, żeby Mołdawia spełniała warunki konieczne do zamknięcia negocjacji akcesyjnych, ale oczywiście później już samo zamknięcie negocjacji akcesyjnych jest decyzją polityczną, a następnie przyjęcie Mołdawii do Unii Europejskiej jest również już decyzją polityczną, na którą zgodę muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie. Więc to już jest zupełnie inny proces niż ten proces reform i zbliżania Mołdawii do Unii.
0: A jak pan sądzi, na ile to, co w tym momencie w Mołdawii się... Może inaczej, skrócę to pytanie. Główny problem Mołdawii, jeśli chodzi o akcesję, to jakbyśmy na moment wyłączyli kwestię ukraińską i tego, że tam Unia Europejska się...
15: To jest Naddniestrze.
0: No właśnie. No i co z tym?
15: Tutaj jest stosowana taka technika odsuwania, chowania problemu, powiedzmy, za szafę, czy jak to nazwać. Znaczy, Unia Europejska wysłała jasny komunikat, że Naddniestrze nie jest problem, nie będzie problemem dla akcesji Mołdawii. I teraz co to znaczy? Na razie oznacza to, żeby móc się przyłączyć, Naddniestrze zostawiamy trochę z boku, czekając, aż ten problem się jakoś rozwiąże lub zostanie rozwiązany przez ważniejszych graczy, bo to jest w dużej mierze decyzja już nawet nie samej Mołdawii, tylko tak naprawdę, która musiałaby być gdzieś elementem negocjacji między Zachodem, Rosją, Unią Europejską i Stanami, Unią Europejską i Rosją. Samo Naddniestrze w tym momencie jest uzależnione tak naprawdę od Mołdawii w wielu wymiarach, energetycznym przede wszystkim, a także ekonomicznym. To już nie jest to silne Naddniestrze, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze powiedzmy 10 lat temu. To jest organizm społeczno-ekonomiczny, który znajduje się na krachu załamania pod względem budżetowym. Więc tak naprawdę włączenie samego Naddniestrza, myślę, w tym momencie też by było, integracja też by była możliwa. Największym problemem więc są rosyjscy żołnierze, którzy tam stacjonują. No i oczywiście wycofanie ich to jest decyzja, którą Rosja musi podjąć, a żeby ją podjąć, to musi być do tego odpowiednio zachęcona lub przymuszona. Dlatego mówiłem, że tutaj musiałyby się w to zaangażować. To musiałoby być część większego, szerszego jakiegoś porozumienia z Rosją. Na przykład element też negocjacji pokojowych w Ukrainie. Cały czas też jest rozważany, znaczy jest na stole, tak zwany wariant cypryjski, to znaczy przyłączenie Mołdawii do Unii Europejskiej bez Naddniestrza. Znaczy tak, że tak de facto ta granica mołdawsko-naddniestrzańska stałaby się, ta nieistniejąca formalnie granica z Naddniestrzem, stałaby się tak naprawdę granicą Unii Europejskiej, tak jak to jest na Cyprze, tak? Mamy Republikę Cypru, która jest członkiem Unii Europejskiej, i Turecką Republikę Cypru Północnego, która jest państwem nieuznawanym. Więc to jest też scenariusz, który tak naprawdę jest jakoś możliwy.
0: No, to jest zrozumiałe, znaczy może nawet szczęśliwe, no bo wówczas okazałoby się, że Unia Europejska, też rozumiem, tak rozumiem ten sygnał, że Naddniestrze nie będzie kłopotem, no że Unia Europejska musiała wyraźnie powiedzieć, że Rosja nie będzie decydowała o tym, czy Mołdawia może być członkiem wspólnoty, prawda? No bo wiemy, że to jest ten problem taki rzeczywisty.
15: Tak, tak.
0: No ale tu się pojawia pytanie, jakby czy w drodze akcesji nie wytworzy się coś na kształt czarnej dziury, prawda? Czy nie będziemy mieli takiej przestrzeni, która jest jakby porzucona przez zewnętrznych aktorów, mierzy się z gigantycznymi problemami, czekają zapaść gospodarcza i polityczna, to chyba już się dzieje.
15: Zdecydowanie tak. No to byłaby taka szara strefa, znajdująca się w niezwykle drażliwym miejscu, ponieważ na przykład między Unią Europejską a Ukrainą, albo gdyby Ukraina też dołączyła do Unii Europejskiej, to gdzieś tak w ramach Unii Europejskiej, prawda? Taka czarna dziura, szara strefa. Przy czym oczywiście to byłoby, musiałoby być zrobione tak, że kontrola międzynarodowa nad tymi, nad tym obszarem jest, jest dużo większa niż, niż obecnie to wygląda. Tak jak mówię, Mołdawianie cały czas trochę są bezsilni w tej kwestii, bo wiedzą, że to nie od nich ta decyzja zależy. Z drugiej strony liczą po prostu na to, że w momencie, kiedy już stanie faktycznie ta kwestia ich włączenia do Unii Europejskiej, to być może otworzy się jakieś okno możliwości rozwiązania tego kryzysu, problemu naddniestrzańskiego, a jeśli się nie otworzy ono od razu, to, to że po prostu po tym, gdy Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej, to Naddniestrze będzie mogło być jakoś tam stopniowo rozbrajane w rozumieniu dosłownym i w rozumieniu rozbrajania tego problemu.
0: Właściwie to ja rozumiem, tak podsumowując tą naszą rozmowę, że to jest jednak dyskusja w dużej mierze o, po pierwsze, desperacji, która pojawia się po stronie Mołdawii, jeśli chodzi o kwestie integracji z Unią Europejską, no i też o tym, że nie ma na to zgody jednak po stronie kraju, któremu to członkostwo zaproponowano, czy jakoś go włączono w tą politykę rozszerzenia, na to, żeby to przewlekać i uzasadniać jakby kwestiami, na które Mołdawia nie ma wpływu, prawda? Że to jest w dużej mierze jednak o tym, że to połączenie z Unią Europejską w pewnym sensie, no tak użyję takiego słowa, musi się wydarzyć.
15: Tak. Dobrze pan to podsumował i oni też mają przekonanie, że ten czas, że to nie może być się przeciągać w nieskończoność, że ten moment, w którym jest wola do tego, żeby to zrobić po obu stronach i jakiś tam jeszcze entuzjazm społeczny istnieje, on potrwa jeszcze przez kilka lat, jeśli to będzie przeciągnięcie dalej poza rok 2030, to Mołdawia może spotkać kolejny kryzys ekonomiczny, kolejny kryzys polityczny, ogromny kryzys demograficzny, który spowoduje, że tak jak już mówiłem, Mołdawianie de facto i tak wyjadą do tej Unii Europejskiej, a to państwo stanie się taką właśnie czarną dziurą, szarą strefą z obrębnymi problemami społeczno-demograficznymi, które stanie się też wtedy pożywką dla populizmu i na przykład powrotu do jakichś haseł prorosyjskich czy antyzachodnich, tak? No takich budowanych na resentymencie.
0: Ale rozumiem też, że to jest taka sytuacja, w której no, wyraźnie widać, że Mołdawia jest tym mniejszym kłopotem, mniejszym państwem, mniejszym, że tak brzydko powiem, obciążeniem i de facto jednak jest bliżej tej akcesji niż Ukraina, która cały czas toczy wojnę, no i ta wojna jest jakby nieustannie jest pytaniem, jak to się ułoży, jak to się skończy.
15: Tak, to wynika z szeregu powodów, że wiadomo, no Ukraina jest ofiarą agresji, która cały czas się toczy. Mołdawia, tak jak pan powiedział, jest krajem dużo, dużo mniejszym. To jest naprawdę, no, państwo pod względem liczebności, no, 2,5 miliona ludzi, to dla Unii Europejskiej to nie jest w zasadzie zauważalne tak naprawdę w wymiarze takim społecznym, również obszar niewielki, bez jakiegoś na przykład wielkiego przemysłu, w zasadzie skupiony w tym momencie na gospodarka skupiona na rolnictwie, usługach i tutaj może pana zaskoczę, ale IT w dużej mierze, więc to jakby pod tym względem włączenie Mołdawii do Unii Europejskiej też nie jest zagrożeniem dla jakiejkolwiek grupy społecznej w samej Unii, prawda? To nie jest tak jak w przypadku Ukrainy, że unijni rolnicy się będą tego obawiać, czy inne gałęzie przemysłu na przykład się będą obawiać konkurencji ze strony Ukrainy, więc no powiem tak, no gdyby nie to Naddniestrze i gdyby nie skomplikowana sytuacja geopolityczna generowana przez Rosję, to by mogło pójść bardzo gładko.
0: No to IT nie jest akurat dla mnie takim wielkim zaskoczeniem. My zapominamy też, jak mocny, jak znaczący, jak istotny był poziom akademicki w Ukrainie. Sam, jeśli chodzi o właśnie kwestie inżynierii, software'u i tak dalej. Znaczy, to są kraje, które wbrew pozorom mają dużą wiedzę i duże kompetencje w tym obszarze, zarówno Ukraina, jak i Mołdawia. Znaczy, może to jest, nie wiem, jakieś dziedzictwo Związku Radzieckiego, nie mam już pojęcia.
15: Ale tak, to jest dziedzictwo Związku Związku Radzieckiego poziomu matematyki, fizyki w tamtych edukacji. To samo też dotyczy Rumunii, bo branża IT też się świetnie rozwija w Rumunii, więc jakby Mołdawianie też na tym skorzystali, bo wielu Mołdawian po prostu pracowało w IT w Rumunii i później zaczęli przenosić to, tą wiedzę, tą kompetencję, otwierać działalność na terenie Mołdawii, bo to stało się też mniej kosztowne i tak to się rozkręciło.
0: Piotr Oleksy, profesor Piotr Oleksy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Europy Środkowej był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
14: A w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM, który za 5 minut po informacjach, za 5 minut informacji, a po nich program Mikrofon Tok FM, będziemy z Państwem pochylali się nad tematem, który gdzieś wisiał od wielu, wielu tygodni, a może miesięcy w powietrzu, ale w końcu postanowiliśmy z Karoliną Kłaczyńską, która przygotowuje i wydaje program Mikrofon Tok FM, po prostu zrealizować ten temat. Zaprosiliśmy dr Paulinę Sobiesiak-Pęszko, socjolożkę, prezeskę zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt oraz Beatę Ciepłą, prezeskę zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. I chcemy bardzo dokładnie porozmawiać o tym, co jemy, a w zasadzie dlaczego jemy to, co jemy. Wszystkie istotne płaszczyzny na pewno w tej rozmowie zostaną poruszone. I ta ekonomiczna, i ta wynikająca z naszej tradycji, czy szeroko rozumianej kultury, i ta, która wynika z agresywnego, ale i niezwykle skutecznego marketingu firm produkujących jedzenie, i ta infrastrukturalna, i ta komunikacyjna. W zasadzie pierwszy taki program, który z pełną odpowiedzialnością chcemy, żeby poświęcić po prostu temu, dlaczego w ten, a nie inny sposób się odżywiamy. I będziemy czekali również na Państwa głosy. Proszę do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm, mikrofon@tok.fm, lub też komentarze na portalu Facebook na profilu Radia Tok FM. Pytanie, które stawiamy i gościniom, i sobie samemu, i Państwu, brzmi: czy Twoim zdaniem państwo powinno zapewniać dostęp do pełnowartościowych posiłków? Jeśli tak, to w jaki sposób? Za 3 minuty 20 informacje Tok FM, a po nich Mikrofon Tok FM.
16: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
17: Jedno tylko z siedmiorga rodzeństwa odmówiło koronę. Brat Napoleona, Lucjan, nie zgodził się na rozwód z ukochaną małżonką po ślubienie hiszpańskiej infantki. W twarz powiedział bratu, że Francja nie jest monarchią rodziny konsularnej. A jednak Napoleonowi udało się stworzyć ze średnio zamożnej szlachty korsykańskiej dom Bonapartów.
16: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
21: Expert taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar. Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty prezydenta Ukrainy. Jest nowa data zakończenia budowy długo wyczekiwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Znamy skład męskiego finału French Open. Kto zagra o tytuł? Powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, dla którego miałby się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca nawiązał w ten sposób do listu otwartego, jaki wczoraj opublikował prezydent Ukrainy. Ocenił też, że spotkanie ma znaczenie tylko dla strony ukraińskiej, która chce w ten sposób wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych. Putin, który wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, podkreślił również, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Jeśli dojdzie do porozumienia z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał jednak, że jeśli nie uda się znaleźć wspólnego kandydata, to koalicja ujawni nazwisko własnego. W najbliższy poniedziałek nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma też ogłosić Nowa Lewica. 24 maja krakowianie w referendum odwołali z urzędu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. W mieście odbędą się przedterminowe wybory.

0: No teraz czekają na odszkodowania za swoje mieszkania, czyli w praktyce ich przymusową sprzedaż na rzecz PKP PLK. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
1: W wakacje mieszkania ma wycenić rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale mieszkańcom nic to nie mówi. Jednocześnie część z nich nie chce sprzedawać swoich lokali, a jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK.
2: Na pewno po raz naprawdę taki pierwszy chyba bardzo poważnie wejdę na barykady, bo ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam. Mnie nigdy nikt 5 zł nie dał.
1: Tymczasem na budowie tunelu od prawie 2 lat, odkąd na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy, nic się nie dzieje. W lutym PKP PLK zerwały umowy z dotychczasowym wykonawcą i teraz muszą znaleźć nowego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Znaleziony martwy u wybrzeży duńskiej wyspy Anholt, znany jako Timi Humbak, okazał się być samicą. Wynika ze wstępnych wyników sekcji zwłok, o których napisał portal tygodnika Der Spiegel. Przyczyna śmierci wieloryba nadal nie jest znana. Humbak, którego losy śledziła m.in. opinia publiczna w Niemczech, po raz pierwszy został zauważony na mieliźnie u wybrzeży Niemiec pod koniec marca. Kolejne próby uwolnienia nie przyniosły efektu, a zwierzę było coraz bardziej osłabione. Na początku maja przeprowadzono prywatną akcję ratunkową. Zwierzę było transportowane specjalną barką i wypuszczone do wody u wybrzeży Danii. Niespełna 2 tygodnie później Timi została znaleziona martwa. W TOK FM czas teraz na sport.
3: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew kontra Flavio Cobolli. Tak będzie wyglądał niedzielny finał wielkoszamowego French Open. Rozstawany z dwójką Niemiec wygrał dziś z Czechem Jakubem Mężikiem 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Natomiast Włoch nie musiał wychodzić na kort, bo jego rywal i rodak Matteo Arnaldi przegrał starcie z wirusem. My oczywiście martwimy się o zdrowie Maji Chwalińskiej, ale nasza tenisistka mówi, że nie ma takiej potrzeby.
5: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
4: Chwalińska rozkochała w sobie widownię w Paryżu. Do grona jej fanów dołączył m.in. obecny na kortach najlepszy polski piłkarz ręczny Kamil Sypszak.
6: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
4: Maja Chwalińska jest o krok od spełnienia marzeń. Jutro w finale Rolanda Garrosa zagra z Mirą Andrijewą. Ten mecz o 15:00. Niezależnie od wyniku po spotkaniu zapraszam na specjalny program w TOK FM, w którym omówimy wspaniałe 3 tygodnie w wykonaniu naszej tenisistki. Kończy się najważniejszy turniej na mączce, a ci, którym się nie powiodło w Paryżu, już rozpoczęli grę na trawie. Między innymi Kamil Majchrzak, który awansował dziś do półfinału Challengera w Birmingham. Pokonał Japończyka Sho Shimabukuro 7-6, 6-3.
7: Finalnie pewnie domknąłem spotkanie i awansowałem do półfinału. Bardzo się cieszę, że rozegrałem kilka meczów na trawie, bo to zawsze jest na początku niewiadoma, jak się na niej będziemy odnajdywać, jak się do niej szybko przystosujemy. Cieszę się, że już te kilka meczów rozegrałem ze sobą i że są one wygrane.
4: W półfinale Majszak zagra jutro z Finem Otto Virtanenem. Polskie piłkarki już bez szans na utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Biało-czerwone przegrały dziś 4 mecz z rzędu, tym razem w Gdańsku z Francją 0-2. Berlin, Kolonia oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Niemcy były gospodarzem letnich Igrzysk Olimpijskich dwukrotnie, w Berlinie w 36 i w Monachium w 72 roku. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: W nocy w wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, na wschodzie i północnym zachodzie początkowo również burze. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 5 stopni, a cieplej nad morzem około 13 i na wschodzie do 15.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Jest 6 minut po godzinie 20, czas rozpocząć kolejny odcinek programu Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Adam Brzeziński. Dziś będziemy się zastanawiali,

0: razem z naszymi gościniami nad tym, co, jak i dlaczego jemy. Czy twoim zdaniem państwo powinno zapewniać dostęp do pełnowartościowych posiłków? Jeśli tak, to w jaki sposób? I jeśli mają państwo pytania, a pewnie będą mieli państwo wiele pytań, to zapraszamy do ich zadawania. mikrofon@tok.fm, proszę pisać na ten adres, albo po prostu na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, proszę w formie komentarzy umieszczać te pytania. A z nami jest dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: I pani Beata Ciepła, prezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No i będę prosił o odpowiedź przede wszystkim na pytanie. Ten temat się pojawiał kilkakrotnie w Radiu Tok FM od czasu nowej publikacji, nowej edycji raportu Federacji Polskich Banków Żywności, ale chciałbym, żeby słuchacze i słuchaczki zobaczyli taki obraz, który się wyłania z tego raportu, bo te nagłówki, które zazwyczaj, a sprawdziłem to dzisiaj, media z tego raportu przedrukowywały, to czy było tak, że problem, oczywiście w skrócie wielkim, problemem nie jest to, że tej żywności jest mało. Problemem nie jest to, że jej brakuje, że w naszym kraju są ludzie, którzy po prostu nie mają jedzenia. Problemem jest to, co jedzą. Pani Beata Ciepła, jak to widać z perspektywy tego raportu? Proszę o tym opowiedzieć.
1: Ten raport jest wielowymiarowy i dotyka wielu aspektów naszego codziennego życia. Oczywiście z racji naszej misji i działalności Banków Żywności, której celem i istotą jest z jednej strony ratowanie żywności przed zmarnowaniem, ale z drugiej wspieranie tą żywnością osób potrzebujących. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że problemem nie jest brak dostępności do brak żywności. Niestety my, jako organizacje pozarządowe, pomocowe, razem z naszymi partnerami na co dzień pomagamy blisko milionowi osób, którym środków finansowych na tę żywność brakuje. Więc ten problem biedy i ubóstwa finansowego zdecydowanie jest. Natomiast rzeczywiście nasz raport, który opublikowaliśmy w Dniu Dziecka i który skupia się przede wszystkim na dzieciach, zdecydowanie pokazuje, że problem głodu, czy przede wszystkim niedożywienia jakościowego, bo w raporcie mówimy o tym, że głód w tym momencie jest ukryty i właśnie to nie tylko ten brak dostępności do pożywienia, ale to również niedożywienie jakościowe. I ta jakość żywienia dotyka nie tylko dzieci z rodzin najuboższych, żyjących w niedostatku, ale dotyka nas wszystkich.
0: Jak zdefiniować coś takiego jak niedożywienie jakościowe? Jak o tym opowiedzieć tak, żeby to było zrozumiałe?
1: W skrócie mówiąc, jemy, spożywamy posiłki, dostarczamy organizmowi kalorii. My nawet pokazujemy w raporcie takie przykładowe menu całodzienne właśnie osoby czy rodziny, osób z rodzin uboższych, czyli tania, przetworzona żywność, a z drugiej strony pełnowartościowe posiłki. Więc kalorie mamy, ale nie dostarczamy organizmowi tego, co jest szczególnie potrzebne, czyli minerałów, składników odżywczych, białka, tych produktów, tych substancji, które zwłaszcza w okresie wzrostu, czyli szczególnie dzieciom, są niezbędne do ich rozwoju, do kształtowania organów i funkcjonowania prawidłowego i rozwoju prawidłowego dziecka. Czyli zapychamy się, w skrócie mówiąc, niezdrową, przetworzoną żywnością, spożywamy za dużo cukru, więc kalorii dostarczamy, natomiast nie dostarczamy tego, co każdemu organizmowi jest do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju niezbędne.
0: No tak, ale czy już na tym etapie, jak pani opisuje to, czy państwo, kiedy pisali raport, zastanawiali się nad tym, czy już była taka myśl podstawowa, że tym głównym czynnikiem, który powoduje, że część z nas właśnie w ten sposób się odżywia, czy też część z nas cierpi na niedożywienie jakościowe, tym głównym czynnikiem jest co? Zasób portfela? kompetencje żywieniowe, wiedza, silny marketing, że tu już jest, gdzieś już państwo się zastanawiali, z czego wynika ta sytuacja?
1: My oczywiście też na co dzień tym tematem zajmujemy się. 3 lata temu robiliśmy takie badanie, natomiast ono było zawężone i ograniczało się tak naprawdę do grupy odbiorców naszej pomocy, czyli tych osób, które korzystają ze wsparcia pomocy systemowej, społecznej, ale i organizacji pozarządowych. Więc tam zdecydowanie na pierwszym miejscu przejawia się bieda, brak środków finansowych i wybory żywieniowe. Niestety w dużej mierze uzależnione są od zasobności naszego portfela. Z drugiej strony również od wielu lat stawiamy na edukację, prowadzimy działania edukacyjne do wszystkich grup społecznych. Wiele projektów, które realizujemy w przedszkolach i szkołach, gdzie z jednej strony mówimy o niemarnowaniu żywienia, ale jedzenia, ale z drugiej strony też mówimy, jak prawidłowo się odżywiać, więc tematy i sygnały od dzieci, młodzieży, w jaki sposób one się odżywiają, jak dużo spożywają cukru, są nam znane, więc spodziewaliśmy się tych wyników. Natomiast właśnie ankietując blisko 1000 dzieci ze szkół w 5 województwach, tutaj nie patrzyliśmy na zasobność, sytuację materialną rodziny, tylko pytaliśmy dzieci. No i dokładnie takie dwie przyczyny, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli przyczyny tego niedożywienia jakościowego. Z jednej strony bieda i brak zasobności, ale z drugiej strony brak kompetencji żywieniowych i niewystarczający też nadzór, opieka i zajęcie się tym niezwykle ważnym tematem przez opiekunów dzieci, no bo tak naprawdę odpowiedzialnymi za to, w jaki sposób żywią się nasze dzieci, jesteśmy my dorośli.
0: No właśnie, ale jest z nami też doktor Paulina Sobieciak-Pęszko. Jak pani widzi te czynniki i ich udział w kształtowaniu się takich, można powiedzieć, no, negatywnych postaw, jak nawet nie chcę powiedzieć nie negatywnych postaw, no, to są jakieś fakty społeczne, jak niedożywienie jakościowe. Jak to widać z pani perspektywy?
3: Dla mnie ten raport jest taką opowieścią o tym, jaki mamy system żywnościowy i o jego kryzysie. To znaczy my stworzyliśmy świat, w którym najłatwiej dostępne jest to, co jest najmniej odżywcze. To znaczy to wynika z tego, że globalnie postawiliśmy na model żywności taniej, wysoko przetworzonej, żywności, która jest masowa, przemysłowa. I to ta żywność jest niestety realnie mało związana z naszymi potrzebami, związanymi z dostarczaniem nam żywności pełnowartościowej. I na pewno problem biedy czy ubóstwa to pogłębia, ale źródło jest systemowe i bardzo ważne jest w tym raporcie dla mnie to, że wcale to nie dotyczy tylko osób ubogich żywnościowo. Dzieci z zamożniejszych rodzin też mogą jadać źle i też niestety jadają źle. Mają większy wybór, czy ten portfel, zasobność portfela nie jest tym ograniczeniem dostępu do świeżych produktów, do pełnowartościowych posiłków, ale te dzieci też żyją w tym samym środowisku żywnościowym, to znaczy właśnie pełnym cukru, soli, przekąsek, gotowych produktów. I to pokazują też badania. My też przyglądamy się dostępowi do żywności wysokiej jakości. W tamtym roku nasze badanie pokazało, też reprezentatywne na próbie Polek i Polaków, że ponad 1/3 społeczeństwa deklaruje, że ma trudność z zapewnieniem żywności wysokiej jakości swojej rodzinie.
0: Ale zaraz, zatrzymajmy się na chwilę, bardzo proszę, bo to jest niezwykle istotna rzecz i myślę, że słuchacze i słuchaczki myślą sobie teraz tak, zaraz, to ja się widzę tu jakoś, to jest lustro, w którym się widzę, czy się nie widzę. Co to znaczy, co to oznacza żywność wysokiej jakości? Gdzie ja mam sobie ustawić te jakieś poziomy, żeby powiedzieć, żeby móc w ogóle jakoś ocenić w takim razie, w jakim punkcie jestem. Ludzie odpowiadali przekonani, to były takie autodeklaracje, w sensie ludzie dużo myślą, dużo wydają pieniędzy, dużo energii I wtedy mogą powiedzieć, tak, no ja zdrowo się odżywiam. Gdzie tu jest jakieś, jak opisać tą żywność dobrej jakości?
3: Żywność wysokojakościową utożsamiamy z żywnością świeżą, nieprzetworzaną, taką bez dodatków, ulepszaczy, żywność sezonową. Także to jest kilka komponentów, które składają się na tą jakość, ale badania pokazują jednoznacznie, że i to jest dla mnie bardzo ważne, że nie jest prawdą, że Polkom i Polakom zależy wyłącznie, że kierują się wyłącznie ceną, czy kluczowe są dla nich promocje. My mówimy o tym, że Polacy raczej są takimi strategicznie próbują zarządzać swoim budżetem i podejmować w zależności od tego, co chcą kupić, tak? Czyli w zależności od konkretnego produktu, który kupują, podejmują te decyzje i ważą, tak, te kwestie jakości, ceny. Czyli cena jest ważna, ale nie oznacza to, że nieważna jest ta jakość tego, co jemy. Kluczowym problemem jest to, że my mamy utrudniony dostęp do żywności wysokiej jakości. Spójrzmy na asortyment tego, co mamy w sklepach. Jest bardzo dużo rzeczywiście tej żywności przetworzonej. Bardzo trudno jest nam, bardzo trudno. W wielu miejscach bardzo trudno rzeczywiście jest kupić świeże warzywa i owoce. Jest trudno kupić żywność lokalną, sezonową. I to jest paradoks. To wynika no właśnie z tej globalizacji tego systemu i tego, o czym powiedziałam, czyli że mamy system masowej produkcji, wystandaryzowanej,
0: tak,
3: żywności przetworzonej.
0: Bardzo, pani na samym początku użyła słowa kryzys i to, co pani zaraz opisuje, jak rozumiem, to też jest ten kryzys. Ale ten kryzys gdzieś się musiał zacząć. Znaczy, jeśli teraz słuchacze i słuchaczki słuchają, jak panie o tym opowiadają, to mogą sobie powiedzieć, no zaraz, ja mam porównanie do własnego dzieciństwa, mam porównanie do, nie wiem, czasów, w których się wychowywałem, pamiętam, co było na stołówce w szkole i tak dalej, i tak dalej. I z tego trzeba utworzyć jakieś, wydaje mi się, czy ten kryzys się zaczął w momencie, kiedy w Polsce zaczął obowiązywać kapitalizm? Czy ten kryzys zaczął się z wejściem do Unii Europejskiej? Czy tak jakby gdzie są te podstawowe punkty zwrotne, jeśli nastąpiła jakaś zmiana? A tam jest zaszyta jeszcze w tym wszystkim rzecz, którą przy okazji jakiegoś programu słuchacze nam zresztą mówili o tym na antenie. Znaczy, za PRL-u było lepsze jedzenie. Versus za PRL-u to było dopiero złe jakościowo jedzenie. Znaczy, gdzie tu jesteśmy w tym procesie? I gdzie jest jego początek?
3: Polska nie jest jedynym krajem, który doświadcza tych problemów, wyzwań, o których mówimy. To dotyczy właściwie całego świata, w tym też najbogatszego jego części, jaką jest Europa. I to są procesy, które wynikają no właśnie z tej globalizacji systemu żywnościowego. Ważne jest to, ile efektywność i optymalizacja systemu kieruje nas w stronę tego produkcji, tego jakby, żeby było jak najwięcej tego, co produkujemy i żeby to było o niskiej cenie. Natomiast kwestią drugorzędną jest jakość tego, co produkujemy. Więc ja bym powiedziała, że rodzice dzisiaj, w ogóle my mamy dosyć trudno, dlatego że podejmujemy decyzje w takim środowisku, które często jest przeciwko tej wysokiej jakości żywności zaprojektowane. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli mamy taką ofertę właśnie, na którą się składa tak dużo tej żywności, no to my siłą rzeczy po nią częściej sięgamy. Mamy reklamy, mamy presję czasu, brak czasu na gotowanie. Tutaj brakuje nam kompetencji kulinarnych, jesteśmy zmęczeni, zabiegani. To wszystko wpływa na to, jakiego typu decyzje i wybory żywieniowe podejmujemy.
0: Rozumiem, ale to może zatrzymajmy się na chwilę. Skoro jest z nami pani Beata Ciepła z Federacji Polskich Banków Żywności, jak to widać z pani perspektywy, szczególnie ta dominacja żywności przetworzonej? Kiedy pani ma dostęp do tego, co w sklepach jest, co z nich zostaje? Czy tam rzeczywiście to jest tak, że można powiedzieć, taką twardą tezę postawić? Jesteśmy przez te mechanizmy globalizacyjne, o których mówiła dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, jesteśmy zalewani przez masę przetworzonych produktów żywieniowych, bardzo ciężko świeżą, nieprzetworzoną, sezonową żywność. Z pani perspektywy ta teza, tak, jest prawdziwa?
1: My na co dzień również współpracujemy i z producentami, z sieciami dystrybucyjnymi, ze sprzedawcami żywności, gdzie wspólnie właśnie otrzymujemy od nich i ratujemy żywność tę krótkoterminową, która nie może być już sprzedana, więc też no, widzimy, co jest na półkach. To, co mnie zadziwia, bo ja myślę, że dostęp, oczywiście ekologiczna, polska żywność, pewno nie wszędzie jest tak łatwo dostępna, jest też
0: Możemy tą kwestię sobie wyjaśnić na początku. Jaki to jest procent tego, co jest w sklepach? Jaki to jest procent tego, co jemy? Ekologiczna polska żywność, ta fraza, która od lat się odbija dziwnym echem przez media. Jaki to jest procent? Ile to jest? 10%, 20%, 2%?
1: To chyba ekspertką pani doktor będzie bardziej w tej mierze. Ja.
3: 4%. W Polsce mamy ekologicznych użytków rolnych, więc żywność ekologiczna, jeśli mówimy żywność ekologiczna, tak, to pod tym rozumiemy różne rzeczy, ale ja akurat bym się trzymała tego, że żywność ekologiczna to taka, która posiada certyfikat, tak, bo wtedy my wiemy właśnie, tak, o czym mówimy i wtedy możemy powiedzieć, że w Polsce około 4% użytków rolnych to jest produkcja ekologiczna.
0: Ale to pani mówi o hektarach pola.
3: Tak.
0: No, czyli w sklepie w sumie na takich procentów jest mniej pewnie tej żywności.
3: To oczywiście, zwłaszcza, że duża część produkcji ekologicznej w Polsce trafia na rynki zagraniczne.
0: Rozumiem, ale przerwaliśmy. Prezeska Renata Ciepła mówiła.
1: Tak, więc zdecydowanie według mnie nawet w sklepach i w tych supermarketach, które no jednak rządzą się rzeczywiście prawami globalizacji i tych rynków międzynarodowych, można znaleźć polskie owoce, warzywa i tych wyborów dokonywać można. Inna sprawa i to znowu nie moje zagadnienie, ale rzecz, która zadziwia i mnie i myślę większość z nas. Dziś robiłam zakupy w sklepie i banany były tańsze od polskich jabłek, więc
0: czym to wytłumaczyć? I czy to się da zmienić?
1: Nie wiem. Decyzje podejmujemy my, może te banany też nie szkodzą, tańsza produkcja gdzieś daleko, no ale gdyby liczył koszty transportu, my również w naszych działaniach edukacyjnych zwracamy na te krótkie łańcuchy dostaw, apelujemy i zachęcamy do tego, aby jeść i sezonowo i lokalnie, bo te produkty, które powstają u nas, w pobliżu nas, w naszym klimacie, są na pewno zdrowsze, bo
0: Pani prezes, ale myślę, że większa część ludzi, którzy teraz państwa myśli sobie tak, no dobrze, to jest wszystko, to ma sens i ta edukacja ma sens, tylko czy pani pamięta taką sytuację, że dało się przekonać kogoś? Nie kupuj tego taniego banana, bo osoba, która go zrywała, nie miała ubezpieczenia zdrowotnego, prawdopodobnie nie płacono jej tak, jak trzeba, pracowała w złych warunkach gdzie tu jest, i jeszcze w dodatku wyemitowano przy tym dużo dwutlenku węgla i podczas transportu. Czy to rzeczywiście działa, ten rodzaj edukacji?
1: Myślę, że działa, bo to wszystko znowu w moim przypadku, w naszych działaniach ma związek z marnowaniem żywności, gdzie mówimy o tym, że skutki marnowania żywności właśnie środowiskowe, bo ten długi transport, kwestie etyczne, o których pan redaktor mówi, środowiskowe, ale też finansowe. I wydawałoby się, że my najłatwiej powinniśmy dotrzeć do wszystkich, żeby racjonalnie robili zakupy. Czyli też mówiąc o przetworzonej czy niezdrowej żywności, ja mam na myśli, na przykład w badaniach była mowa o parówkach, bo dzieci chyba lubią parówki, ale parówki mogą być różne, takie, w których zawartość mięsa to 30% albo 90%, więc kiedy kupujemy tą tańszą żywność, która niestety jest gorszej jakości, ona po pierwsze ma gorsze walory żywieniowe, ale po drugie też niestety ma tendencję do szybkiego zepsucia się. Tak,
0: ale
1: więc
0: to wie pani co, to mam propozycję. Zawieźmy kwestię jakości żywności na chwilkę, odłóżmy na półkę, zaraz do tego powrócimy, bo tutaj się pojawił taki temat, że sądzę, że doktor powinna sobie się jak pężką, mogłaby mi pomóc i słuchaczom, i słuchaczkom. Kwestia edukacji. Wybory konsumenckie. Czy pani sądzi, że w Polsce w takim razie inny argument mógłby być skuteczniejszy przy wyborze banan czy jabłko? Czy pani ma takie doświadczenia, a być może nawet badania, albo czy pani w ogóle jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? Czy ktoś byłby skłonny zmienić swoje wybory konsumenckie, jeśli chodzi o żywność, jakby mu się to przedstawiło inaczej? Wspieraj polskiego rolnika. Kupuj polskie, oczywiście, nasze narodowe jabłka, a nie jakiś latynoamerykański owoc i tak dalej. To się...
3: Oczywiście, że tak, że bylibyśmy, moglibyśmy zmieniać nasze nawyki, tylko proszę mi powiedzieć, kto w Polsce w ogóle zastanawia się nad tym i gdzie się mówi o tym, jak się żywność produkuje, jak ona powstaje, no właśnie te kwestie związane z kosztami pracy, też wyzysku w innych częściach świata po to, żebyśmy my mieli dostęp do tych tanich produktów. To jest dyskusja, której nie ma. My o kwestiach żywności rozmawiamy albo w kontekście diet, albo przy okazji kryzysu teraz bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast żywność powinna stać się sprawą publiczną. Ale w taki sposób, żebyśmy my nie mówili wyłącznie właśnie o tej ilości jedzenia, czy podaży kalorii, czy niskich cenach, tylko zadawać inne pytanie. Oto jak wyglądają warunki pracy w rolnictwie czy w produkcji żywności? Jak ta żywność, którą my codziennie kupujemy, powstaje? To są pytania, które mogą nas, czy odpowiedzi, edukacja w tym zakresie, także medialna, może nas przeprowadzić w stronę też lepszych wyborów żywnościowych. Znowu wracam do tego, jeżeli my coraz mniej gotujemy, w miastach dominuje, w dużych miastach szczególnie, dieta pudełkowa. My nie mamy kontaktu z producentem, z tym, jak ta żywność powstaje.
0: Przepraszam, muszę znowu przerwać, bo w trakcie tej rozmowy ileś oczywistości tutaj przestaje być oczywiste. W miastach dominuje dieta pudełkowa w Polsce? To są takie ilości...
3: W dużych aglomeracjach jest to, może nie jest dominujące, ale jest bardzo ważnym aspektem codziennego odżywiania, tak? To wynika z tego, że nie mamy czasu, proszę zwrócić uwagę na to, nawet jak się teraz kuchnie projektuje w nowych mieszkaniach, tak? Kuchnie są już niewielkim elementem mieszkania, domów, dlatego że jest takie domniemanie, że my tej żywności albo gdzieś jemy posiłki na zewnątrz, albo tę żywność zamawiamy, więc to też o czymś świadczy. I skąd dzieci mają czerpać tę wiedzę? No wydaje mi się, że szkoła jest idealnym miejscem do tego, żeby taką świadomość, edukację żywieniową prowadzić. I to się w niektórych miejscach dzieje. Takim ciekawym przykładem są zakładane ogródki warzywno-owocowe, gdzie po prostu od nasionka dzieci te oglądają, jak taka właśnie jak taka żywność powstaje, jak wiele trudu też wiąże się z tym, żeby ona była. Potem mogą to jeść. To uczy naszego i szacunku do żywności, i zasad takiego ogrodnictwa, czy rozumienia lepszego bioróżnorodności.
0: Ale to wie pani co, rozumiem, tylko muszę jeszcze wrócić, żeby dokończyć ten wątek, bo samego mnie to interesuje. Jaka część polskich konsumentów byłaby w stanie zmienić swoje nawyki żywieniowe albo w ogóle kupować innego rodzaju żywność, wiedząc o tym, że wspiera polską gospodarkę, takie godnościowo-patriotyczne, czy są nastawienie, czy są jakiekolwiek badania, które mówią, jedna trzecia z nas by to zrobiła, albo połowa by nawet to zrobiła, bo być może to jest całkiem bliskie takiemu myśleniu, nie chcę powiedzieć ekologicznemu, ale takiemu myśleniu, dbam o naturę. Tutaj akurat w tym wymiarze biało-czerwonym, w sensie o moje rolnictwo w moim kraju dbam, tak, bo jestem konsumentem rzeczy, które rolnicy tu produkują. To przy okazji skraca to, łańcuch transportu i tak dalej, i tak dalej. Ale jaka część z nas by rzeczywiście powiedziała, nawet jeśli to jest droższe, to właśnie tak patriotycznie konsumuje?
3: No, my w badaniach pytaliśmy między innymi o to, o ocenę tej polityki państwa wobec i rolnictwa, i polityki żywnościowej szerzej, i o wsparcie, które jest zapewniane przez państwo dla utrzymania lokalnej polskiej produkcji z perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego. No i te wyniki były takie, że ponad 60% Polek i Polaków uważało, że potrzebujemy większego nacisku na wsparcie krajowych producentów żywności. I kiedy pytamy się ludzi o to, co ich zdaniem buduje bezpieczeństwo żywnościowe, to wsparcie lokalnych producentów pojawia się na pierwszym miejscu.
0: To jest niesamowity potencjał.
3: Oczywiście.
0: To jest niesamowicie tak, proszę mówić.
3: Tylko rzecz tkwi w tym, że nasza architektura wyboru tego, co jest dostępne, jest tak naprawdę paradoksalnie ograniczona. Z jednej strony my możemy mówić, o co chodzi, przecież tak dużo jest produktów, tak dużo jest wszystkiego w sklepie, w sklepach, ale zwróćmy uwagę na to, że mamy dostęp właściwie do głównych formatów zakupowych, to są dyskonty, to są supermarkety. Mhm. I znowu nasze badania tegoroczne pokazują, że Polacy chcą różnorodnej oferty. To nie oznacza, że nie chcieliby już, nie wiem, dyskontów, tylko chodzi o to, że chcieliby też warzywniaki, sklepy specjalistyczne, takie jak, nie wiem, masarnie, piekarnie, lokalne sklepy. I każdy z tych formatów zakupowych pełni trochę inną funkcję. Do supermarketu idziemy, żeby szybko załatwić sprawunki. Do takiego lokalnego sklepu czy warzywniaka idziemy po świeżość, lokalność, po relacje. Po to samo zresztą idziemy na targowiska. My potrzebujemy różnych formatów, natomiast rynek jest zdominowały tylko niektóre z nich. I to jest moim zdaniem jedna z kluczowych przyczyn naszych problemów.
0: Dobrze, to wróćmy jeszcze do jakości żywności, bo to jest bardzo interesujące z perspektywy ostatnich lat, jak posprawdzałem te wypowiedzi oderwane i dość chaotyczne poszczególnych ministrów rolnictwa, to okazuje się, że zdarzało im się wielokrotnie powiedzieć, że polska żywność jest najlepszej jakości w Europie. My tutaj tak jakby zakładamy, czy ciągle gdzieś jest w tle taka teza, że jeśli coś będzie produkowane lokalnie, będzie produkowane blisko, nie będzie transportowany z drugiego końca świata, to będzie lepszej jakości. Tymczasem ci ministrowie, których znalazłem, nawet z tego rządu, ale na ile to jest pewien stereotyp i na ile on się widzi z rzeczywistością, że coś, co wyprodukowane jest w Polsce, mamy myśli żywność, to jest dobrej jakości. Może pani Beata Ciepła.
1: No to znowu pewien temat jest wielowątkowy i odpowiedzi jednoznacznej na to trudno udzielić. Oczywiście patrząc racjonalnie i rozsądnie, wydaje mi się, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że to, co polskie, jest idealne, bo oczywiście wiemy, że jakieś, nie wiem, fałszowanie żywności, stosowanie nawozów, czy to eko, o którym pan mówił, czasami nadużywane, może się zdarzyć. Natomiast absolutnie zachęcanie do kupowania i spożywania produktów lokalnych ma sens i ta nasza żywność, wydaje mi się, że wielu Europejczyków nam jej zazdrości. Nasz polski chleb, oczywiście nie ten odpiekany z zamrażanych, gotowych półproduktów, tylko pieczywo na zakwasie, do którego też coraz częściej teraz sięgamy i te piekarnie, masarnie, o których mówiła pani doktor, wydaje mi się, że to też jest taka moda, albo no właśnie kierunek i racjonalne i rozsądne podejście do tego, aby kupować droższą z pewnością żywność niż w tych omawianych dyskontach, ale lepszej jakości, która dłużej będzie trwała i smaczna, więc tak naprawdę to wbrew pozorom może nam się opłacić. Jest ten element patriotyzmu. Są też chyba badania takie, ja nie jestem dietetykiem, ale ekspertów i naukowców, którzy na przykład mówią, że nie wiem, zawsze marzyliśmy o oliwie z oliwek, której nam brakowało. Wszyscy mówili dieta śródziemnomorska, świetny produkt. Tymczasem teraz eksperci zachęcają właśnie do tego, aby spożywać tłuszcze i olej produkowany z takich surowców, które rosną w naszym klimacie i jest nam do nich i naszemu organizmowi najbliżej. Czyli olej rzepakowy, który może kiedyś wyrzucaliśmy z diety, właśnie kupując drogą importowaną oliwę z oliwek, niekoniecznie z pierwszego tłoczenia, to w tym momencie ten wybór oleju będzie lepszy i dla naszego zdrowia, i dla naszej kieszeni, i dla polskiej gospodarki.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Ja przypominam, że z nami jest Beata Ciepła, prezeska Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, doktor Paulina Sobieszak-Pęszko, socjolożka, prezeska Zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Państwo do nas piszą na adres mikrofon@to.fm. Oprócz tego słuchacze i słuchaczki mogą również komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Do rozmowy wracamy za chwilę.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Za 20 minut, godzina 21. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Z nami jest dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt i Beata Ciepła, prezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Wróćmy do jakości polskiej żywności, bo wydaje mi się, że ta kwestia jednocześnie jest stereotypowa, wykorzystywana, jak wspomniałem parę minut temu, nawet przez ministrów rolnictwa raz na jakiś czas, gdzie traktuje się to zazwyczaj, jak zauważyłem, w sposób taki pozadyskusyjny. Znaczy, wiadomo w Europie, że najlepszą żywność mamy my możemy się pochwalić tą super żywnością. Przypomnę, że doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko powiedziała, że to może być procent polskiej żywności, tak, ta ekologiczna. I w międzyczasie pani Anna do nas napisała dokładnie w tym temacie. Ale pani Anna pisze do nas tak. Przede wszystkim ścigać trucicieli wypuszczających na rynek spożywczy produkty z połową tablicy Mendelejewa, tłuszczami trans, uwodornionymi mono i diglicerydami, konserwantami itd. itp., pisze pani Anna. Jak rozumiem, to jest apel o to, żeby służby działały. W ogóle tego wątku nie podjęliśmy. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, czy nasz system kontroli jakości żywności, zawartości tłuszczy trans, może? Nie wiem. Czy ten system działa? Na ile on działa, jest skuteczny?
5: No, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa żywności, no to mamy wyspecjalizowane inspekcje, nawet wiele takich inspekcji, które takie działania na bieżąco prowadzą. I ta żywność jest kontrolowana. Jest kontrolowana oczywiście wyrywkowo, ale to nie jest kwestia specyfiki polskiej, tylko no po prostu tego modelu. Nie da się wszystkiego sprawdzić. Ważne jest to, że nie tylko żywność ekologiczna, czyli ta posiadająca certyfikat, może być żywnością wysokiej jakości. I też warto to odczarowywać, bo żywność konwencjonalna powinna być żywnością wysokiej jakości, czyli taką, która nam dostarcza właśnie tych pełnowartościowych składników, która jest pełnowartościowa, dostarcza nam wartości odżywczych. I teraz, jeżeli chodzi o... Bo jeszcze chciałam wrócić do tej kwestii konsumentów. Odnalazłam takie statystyki, w których my pytaliśmy o to, jak bardzo my jesteśmy skłonni dopłacać do żywności wysokiej jakości. I co się okazuje? Że 78% Polek i Polaków byłoby skłonnych zapłacić więcej, jeśli by wiedziało, było pewnych tego, że produkt jest wyższej jakości. I co więcej, niewiele mniej, bo 74% osób oceniających swoją sytuację finansową jako złą też deklaruje chęć dopłaty za żywność wysokiej jakości.
4: Ale nie, to znaczy, pani doktor, chwileczkę, bo to już jest drugi moment w tej rozmowie, kiedy okazuje się, że w trochę innych punktach jest tu państwo, są tu reguły, są procesy, na przykład globalizacyjne, a w innym punkcie jest społeczeństwo, że społeczeństwo tak jakby wyprzedza o parę kroków w ogóle tutaj myślenie, skoro nawet ci ubożsi ludzie mówią tak, za lepszej jakości chcę dopłacić, to co to się wydarzyło w takim razie?
5: Oczywiście, że tak. Nasz obraz konsumenta jest bardzo płaski i jednowymiarowy. Nasz obraz jest taki. To jest konsument, dla którego liczy się tylko cena. I moim zdaniem to jest naprawdę jedna z bardzo poważnych barier, która nam blokuje jakiekolwiek zmiany. Badania pokazują, że ten obraz jest złożony, to znaczy, że fałszywą sprzecznością jest cena versus jakość, tak? To jest bardzo duże uproszczenie. Nam zależy na tym, żeby jeść rzeczy wysokiej jakości, ale nie zawsze mamy do tego dostęp. To jest po prostu klucz tego całego problemu. No bo teraz znowu wracając do tej sytuacji w szkołach, czy w ogóle tego, co jedzą dzieci. No zwróćmy uwagę na to, jakiego typu sklepy, z jakiego typu żywnością znajdują się koło szkół. Co tam jest? Co jest w aparatach, takich których wendingowych, w których dzieciaki kupują
4: żywność? Cukier i cukier.
5: No właśnie. I do czego to potem prowadzi? To prowadzi do tego, że też te produkty takie pełnowartościowe, one im mniej smakują, bo w ten sposób przyzwyczajamy się do jedzenia właśnie tego, co ma pełno tych wzmacniaczy smaku i tak dalej. I potem jest sytuacja taka, że dostajemy, nie wiem, czy w domu, czy w szkole pełnowartościowy posiłek, ale on nam nie smakuje, bo my jesteśmy już przyzwyczajeni do czegoś innego. I to też jest jakby ogromny problem w budowaniu tych nawyków żywnościowych, na przykład przez szkoły. No bo z jednej strony właśnie są ci zabiegani rodzice, którzy często nie gotują, albo zamawiają to jedzenie. Z drugiej strony właśnie ta dostępność tych produktów wysoko przetworzonych dookoła dzieci. No i potem wpadamy w taką pułapkę.
4: Ale to rozumiem, co pani mówi, tylko jeszcze raz. Jesteśmy w sytuacji, kiedy w Polsce wykonaliśmy, albo inaczej, dokonała się pewna próba myślenia o tym, o czym pani mówi, w kategoriach myślenia długofalowego, strategicznego, o nawykach, o zdrowiu publicznym. Ja przypomnę, że to był 2015 rok, kiedy okazało się, że nie będzie można w szkole kupić drożdżówek. I ta afera, która wtedy wybuchła, ona świetnie pokazuje, w jakim zakręcie byliśmy i teraz pytanie będzie, czy nadal jesteśmy, bo ja przypomnę te nagłówki. Tajny rynek drożdżówek. TVN. Drożdżówka wraca. Młodzież potajemnie wymieniała się zakazanymi produktami. To jest tytuł z artykułu w TVN-ie. I doszło do paradoksalnej sytuacji, a mianowicie państwo się wycofało. W pewnym momencie powiedziało, no dobrze, jak jest taki problem z tym, że zakazaliśmy drożdżówek, to nie będziemy w tą sferę ingerować. Czy ja dobrze to odczytuję? I to był 2015 rok. To było 11 lat temu. Więc czy...
5: Cały czas toczy się ta dyskusja o tej jakości żywności w szkołach. Mamy teraz nowe przepisy, które będą obowiązywały od września, w których znowu wracamy do tematu, po pierwsze stawiania na żywność mniej przetworzoną, po drugie na posiłki, na większe zróżnicowanie tych posiłków, które mamy w szkole, bo to też jest bardzo ważne z perspektywy zdrowia, ale wiemy, że nie rozwiązaliśmy problemu niskiej jakości żywności.
4: Nie, ale ja panie pytam o co innego. Czy my mentalnie jesteśmy na tym poziomie, co w 2015 i wtedy to, o czym pani mówi, skończy się, no tak jak to edukacja zdrowotna, czyli ministerstwo pod naporem opinii publicznej powie, dobra, to opcjonalnie. Jak ktoś nie chce, to nie musi się tego wszystkiego uczyć. I to, o czym pani mówi, te zmiany również wywołają tak wielką dyskusję i burzę, co to się dzieciom każe, albo nie każe, zakazuje, albo pozwala. Czy to jesteśmy w tym momencie? Czy może jako społeczeństwo jesteśmy już w innym momencie? Ja chyba tak rozumiem, doktor Paulinę Sobiesiak-Pęszko, że jest potencjał duży do rzeczywiście jakiegoś zmiany, która będzie zrozumiała przez część z nas przynajmniej, a przynajmniej przez rodziców.
5: No, ale to jest... To trudno tutaj powiedzieć o tym, w jakim momencie jesteśmy, dlatego że cały ten problem, o którym my mówimy, jest problemem o charakterze systemowym, którego nie możemy zredukować ani do kwestii konsumenta, ani do kwestii błędów na poziomie, nie wiem, kuchni szkolnych, czy kwestii postępowania rodziców. Bo jego źródła są bardzo głębokie. Obejmują sposób to, jak działa system żywnościowy, jak działają instytucje publiczne, w tym szkoły i żywienie w szkołach. Jakie jest utrwalone społecznie i kulturowo na przykład podejście do żywienia dzieci. I to zmiana tych naszych nawyków żywnościowych wymaga skoordynowanych działań na styku jakby wszystkich poziomów. I tego, co się dzieje w rodzinach, i tego, co się dzieje w placówkach edukacyjnych, i na poziomie samorządów, i na poziomie państwowym. Nie da się tego rozwiązać, jakby jeżeli konsument będzie, no tak jak badania pokazują, jest to oczekiwanie i ta chęć, gotowość do tego, żeby jeść lepiej, ale nie będzie tej tej oferty.
4: Tak? Ale, kto odpowie na to pytanie konsumenta? Jak patrzę na te dane z Narodowego Testu Żywienia, to Onet zrobił taki test. Prawie 70% Polaków czerpie wiedzę o produktach i diecie z serwisów internetowych. No to kto na to odpowie? Bo moim zdaniem, jak to influencerzy i celebryci będą odpowiadali na to na swoich kanałach YouTube'owych, to jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu, albo nawet wcześniej.
5: No, konieczne jest, żeby odpowiedziała na to na początku rodzina i szkoła.
4: Ale zaraz, to nie jest tak łatwo. W tym badaniu Onetu rodzice też odpowiadali, że czerpią z internetu wiedzę, więc oni mogą być oczywiście na tej stronie rządowej z dietami, bardzo zresztą polecanej przez nas, ale oni mogą również być na jakimś kanale YouTube'owym kogoś, kto mówi najlepiej tam parówki kupić najtaniej tu i opiekać nad gazem. Kropka.
5: Mamy teraz takie działanie ze strony KOWR-u, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kupuj Świadomie, gdzie między innymi został wyprodukowany taki poradnik świadomego konsumenta. No i proszę Państwa, jak się sięgnie do tego skądinąd bardzo ciekawego i bardzo dobrego materiału, to się okazuje, że polski konsument musi przeczytać 80 czy 90 stron materiału, żeby zorientować się, w jaki sposób kupować lepiej, świadomie, czy jak odczytywać, nie wiem, certyfikaty jakości żywności, lepiej rozumieć składy tego, co się dzieje, co się kryje pod tymi opisami żywności. Więc to jest jakiś początek, ale my potrzebujemy takich działań.
4: Nie, to niech pani powie to wyraźnie, jeśli dobrze panią zrozumiałem. Wygra youtuber z parówką opiekaną nad gazem podłej jakości, a nie 80-stronicowy dokument, który trzeba przeczytać.
5: No oczywiście, że tak, bo to jest ważne, w jakiej formie my to wszystko podajemy, przekazujemy tę wiedzę, tej komunikacji ze strony państwa, instytucji publicznych w tym zakresie jest za mało, ona jest niewystarczająca i przegrywa. Po prostu te informacje, które, nie wiem, możemy przeczytać w tym 80-stronicowym poradniku, my powinniśmy mieć rozebrane na części jakby pierwsze i prezentowane wszędzie w mediach społecznościowych. To powinno być wszędzie widoczne. My musimy w to zainwestować.
4: Beata Ciepła, w tej kwestii proszę mówić.
3: Właśnie, bardzo się wyrywałam do odpowiedzi w tym temacie, bo ja wciąż i nieustannie myślę, że jednak to my dorośli, my ankietowani w tych badaniach, o których mówiła pani doktor, my rodzice jesteśmy głównymi sprawcami właściwej diety. Oczywiście szkoła jest niezwykle ważnym ogniwem i miejscem, gdzie dzieci również się uczą, ale te nawyki wynosimy z domu. Mówili Państwo o tych przysłowiowych drożdżówkach i próbach reformowania systemu szkolnych stołówek. Teraz rzeczywiście od września nowa zmiana i na przykład moje znajome dietetyczki, które również pracują w szkołach i układają tam jadłospisy dla szkół, już się boją, bo na przykład ma się w szkolnych stołówkach pojawić minimum raz w tygodniu danie na bandzie roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych. Oczywiście super, no bo produkty strączkowe są zdrowe i wartościowe źródło białka, ale problem taki, że my nie nauczyliśmy naszych dzieci takich posiłków jeść, więc właśnie doświadczone...
4: Ale proszę to rozwinąć, jak to nie nauczyliśmy dzieci jeść produktów strączkowych?
3: Raczej w domu rzadko tego typu rzeczy się jada, bo właśnie dziecko nie lubi już teraz akurat nie strączek, ale kojarzy mi się jakoś tak krupnik, zupa z kaszą, która kłuje w zęby i podniebienie dzieci, że fasoli, grochu nie ma w naszych obiadach domowych, więc my tego nie lubimy. I my dzieci tego nie lubimy, więc taki obiad i taka jakieś danie jednogarnkowe, czy zupa na bazie fasoli, czy soczewicy, czy innych strączków, niesie za sobą ryzyko, że połowa dzieci tego obiadu nie zje, więc dla mnie te rewolucyjne zasady i rozporządzenia, ingerencja ze strony państwa właśnie w takie ustalanie twarde zasad zero soli, zero drożdżówek w sklepiku i te strączki obowiązkowo.
4: Ale to przepraszam, ale to niech pani powie, to jaka jest alternatywa w takim razie?
3: złoty środek, ewolucja, a nie rewolucja, zachęcanie rodziców do sięgania w internecie do takich stron, gdzie jasno przyjaźnie i eksperci mówią nam, jaka dieta jest najlepsza. Ja też głęboko wierzę, bo tu mówili Państwo o tych youtuberach, no niestety tak, też czasami takie niesprawdzone wiadomości królują w internecie.
4: Pani prezes, dobrze, ale mamy ofensywę, pani wspomniała o fasoli i o białku. Mamy ofensywę białka i ona jest, i nasz kraj został, powiem po prostu jak na lekcji historii, nasz kraj został zajęty. Produkty białkowe straszą nas co drugiego billboardu, trzeciego plakatu, od tubek jakiś, już te, nie pamiętam tych haseł, ale z zwiększoną zawartością białka, z dużą zawartością białka, proteinowe coś tam. Z jakiegoś powodu marketing oszalał od paru miesięcy na punkcie białka. I wyobrażam sobie, że jeśli... Dlatego pytam panią alternatywę. Jeśli to nie będzie tak, że po prostu pani w stołówce szkolnej wie, że raz w tygodniu ma zrobić zupę fasolową i to nie będzie twardo zapisane, a jak nie, to w ogóle deportacja, albo zrobimy rzeczywiście, że po prostu to jest zasada, albo znowu wygrywa, to jest pytanie, rzucam, bo może się mylę, albo wygrywa znowu silny marketing, który akurat teraz białko sobie chyba na pierwszym miejscu umieszcza, nie wiem z jakiego powodu, nie sądzi pani?
3: Jest zdecydowanie moda białkowa, tak, natomiast myślę a propos tych stołówek, że to też nie jest tak, że jeśli nie będzie rozporządzenia, to dietetycy, kucharze nie będą wiedzieli, co zrobić. Po pierwsze, rodzice i Rada Rodziców ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje stołówka. W tym momencie coraz więcej szkół również zwraca na to uwagę, wprowadza do swoich, nie wiem, zamówień, przetargów właśnie takie klauzule świeżej żywności lokalnej, owoców, warzyw, a nie gotowych, zakupionych pierogów. Więc ja myślę, że to da się zrobić bez takiego trybu nakazowego i gdzieś bardziej wydaje mi się, jest szansa na powodzenie, jeśli nie zrobimy tego w sposób taki nagły i rewolucyjny, tylko wierząc w mądrość osób.
4: Czyli zapośredniczona edukacja poprzez to, że wyedukujemy rodziców, którzy na radach rodziców będą zwracali na to uwagę w szkole, tak?
3: Ja uważam, że to jest bardzo dobra ścieżka. Chciałam tylko dodać to, że w tym momencie na przykład obowiązkowo też musi być czy danie wegetariańskie w stołówce i to nawet na konferencji prasowej, którą właśnie 1 czerwca przy okazji raportu robiliśmy, jedna z pań dziennikarek, której mama pracuje w stołówce, mówi, że efekt jest taki, że jeśli dziś na obiad jest makaron z gulaszem, to dla dzieci w wersji bezmięsnej jest makaron, kropka. Czyli nic do makaronu.
4: Ale to piękne, pani prezes, to piękna puenta pierwszej części naszej rozmowy. Za chwilę informacje, po informacjach wracamy. Jest z nami pani Beata Ciepła, prezeska Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska Zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT. Dziś pytamy i słuchaczy, i słuchaczki również, czy państwo ma obowiązek dbania o to, żeby nasze posiłki były pełnowartościowe, nasza żywność była dobrej jakości. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy ten, który obowiązuje obecnie, jest wystarczający? Jak państwo to widzą? Nasz adres to mikrofon@tok.fm. Widzę państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Za 4 minuty godzina 21 informacje. Ach, obiecałem sobie przed programem, żeby podawać dobre przykłady tego, co działa, a w tym temacie z bezpłatnego portalu Diety NFZ. To jest to miejsce w internecie, gdzie fachowcy opracowują różnego rodzaju diety. Skorzystało już ponad 950 tysięcy Polek i Polaków. I ta liczba rośnie. Za 3 minuty 21 informacje Radia Tok FM. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mógł się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie słuchać się słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Tekstorię. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i

0: Bezkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z telikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Doradca najwyższego przywódcy Iranu w amerykańskiej telewizji wyjaśniał, dlaczego negocjacje znalazły się w impasie. Kraków w weekend opanują smoki, w mieście trwają ostatnie przygotowania do wielkiej parady. A polscy miłośnicy tenisa przygotowują się do kibicowania w finale French Open naszej zawodniczce. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Negocjacje z USA utknęły w impasie z powodu żądań Iranu, by Stany Zjednoczone odblokowały zamrożone irańskie aktywa, powiedział telewizji CNN doradca najwyższego przywódcy Iranu Mohsen Razaei. Podkreślił, że jeśli USA chcą osiągnąć porozumienie z Iranem, to te 24 miliardy dolarów to test zaufania, jaki Iran chce mieć od Trumpa. To test, który Ameryka musi zdać, a droga stanie otworem. Razaei zaznaczył, że chodzi o własne pieniądze Iranu, a nie pieniądze Ameryki. Administracja Donalda Trumpa dotąd opierała się tym żądaniom, a sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał, że Iran nie otrzyma żadnych środków, zanim nie wykona zobowiązań z ewentualnego porozumienia. Do poważnego incydentu doszło podczas rozminowywania terenu w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Rannych zostało kilku rosyjskich żołnierzy i pracowników elektrowni. Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wezwał do zachowania najdalej posuniętej ostrożności w działaniach wojsk i pełnego respektowania rozejmu dotyczącego terytorium zaporowskiej elektrowni atomowej, który wszedł w życie w piątek. Jeszcze tego samego dnia Rosja oskarżyła Ukrainę o pogwałcenie tego rozejmu. Strona ukraińska poinformowała natomiast agencję, że Kijów respektuje zawieszenie broni na terenach siłowni atomowej. Moskwa okupuje zaporowską elektrownię od pierwszych dni inwazji na Ukrainę i regularnie ostrzeliwuje obiekt, wykorzystując wywołane w ten sposób zagrożenie do szantażu nuklearnego oraz jako tarczę wojskową. Kolejarze przygotowują się już na sezon wakacyjny, a latem turyści łatwiej będą mogli dojechać pociągiem na Mazury czy nad Bałtyk. 14 czerwca w życie wchodzi nowy wakacyjny

0: Wielka Parada Smoków. Jedno z najważniejszych plenerowych widowisk w Polsce. W weekend miasto opanują gigantyczne smoki, a kulminacją wydarzenia będzie sobotni spektakl nad Wisłą. Szczegóły zna reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
1: Widzowie zobaczą kilkanaście ogromnych latających smoków, którym towarzyszyć będą lasery, muzyka, efekty świetlne i pokaz dronów, mówi dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński.
2: Nie będzie fajerwerków, będzie tylko pirotechnika sceniczna, niegłośna. Te elementy zastąpiliśmy różnymi laserami, światłami, różnymi innymi rodzajami iluminacji.
1: W niedzielę centrum Krakowa wypełni kolorowy korowód smoków przygotowanych przez dzieci i młodzież z całej Polski.
2: O godzinie 12 rusza spod Wawelu na rynek parada konkursowa. Blisko 30 smoków przygotowanych przez najmłodszych.
1: Sobotni pokaz przyciągnąć może nawet 25 tysięcy osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Wszystko zaczęło się od Talentiady, miejskiego programu bezpłatnych zajęć tenisowych dla dzieci. Teraz Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Sukces 24-latki przezywany jest szczególnie mocno w Dąbrowie Górniczej, gdzie tenisistka stawiała pierwsze sportowe kroki, a ogromny wpływ na rozwój jej kariery miał jej pierwszy trener. Paweł Kałuża podkreśla, że już od początku było widać, że Maja ma ogromny talent, a przez 12 lat pracy z tenisistką stawiał na kreatywność i precyzję.
3: Wyklejałem na korcie taki strefy, 9 stref i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać. No więc tak cały czas starałem się tą zawodniczkę rozwijać pod każdym względem technicznym, taktycznym, motorycznym, a nawet mentalnym.
0: Teraz kibice zachwycają się grą Mai.
4: Ma świetny styl gry, na pewno. Kiedyś w wywiadzie też mówiła, że chciałaby wygrać Rolanda Garrosa i myślę, że ma taką determinację do tego.
5: Ta lekkość, którą prezentuje Maja podczas gry oraz dobre rozgrywanie technicznie bardzo.
6: Techniki się można nauczyć, a pewnego rodzaju gry to po prostu trzeba już to mieć w sobie. Tego się nie nauczy na korcie. Żaden trener tego nie nauczył.
0: Maja Chwalińska zaczynała karierę w Dąbrowie Górniczej, ale obecnie związana jest z Bielskiem Białą. Trenuje w beskidzkim klubie tenisowym Advantage. Sobotni finał Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, Mira Andrzejewa o 15:00. Lamine Yamal został po raz pierwszy w karierze wybrany piłkarzem sezonu w hiszpańskiej ekstraklasie. 18-letni skrzydłowy przyczynił się do zdobycia przez Barcelonę tytułu mistrzowskiego. W 28 meczach ligowych Yamal zdobył 16 bramek i zanotował 12 asyst. Obecnie zawodnik dochodzi do siebie po kontuzji mięśnia lewego uda. Ma być jednak jedną z gwiazd reprezentacji Hiszpanii w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. 9:00. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni, chłodniej od 17 do 19 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 6 minut po godzinie 21:00, słuchamy Radio TOK FM, trwa program Mikrofon TOK FM. Dziś zastanawiamy się, czy i jak, no właśnie, państwo powinno zadbać o to, żebyśmy mieli dostęp do pełnowartościowych posiłków, dobrej jakości pożywienia, ale w jaki sposób właśnie? Jest z nami dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT. Jeszcze raz dobry wieczór.
9: Dobry wieczór Państwu.
8: I Beata Ciepła, prezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Jeszcze raz dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: I przed chwilą pani prezes opowiadała, poruszyła taki wątek, który wydaje mi się, że chcielibyśmy wszyscy usłyszeć, co doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko na ten temat. A mianowicie, skoro ewidentnie z tego, co dotychczas pani mówiły, wynika, że zmiana jest przed nami, my jesteśmy w pewnej sytuacji, no, wręcz kryzysowy i czy chcemy, czy nie chcemy. Musimy zmienić nasze myślenie o tym, co jemy, w jaki sposób i dotyczy to nie tylko naszych osobistych wyborów, ale też systemu, począwszy od systemu edukacji, skończywszy również na silnym marketingu. Przypomnę, że Amsterdam zabronił i to chyba już miesiąc temu reklam mięsa. Po prostu. Nie można wam reklamować mięsa. Czyli takie rzeczy są na stole. Tak szeroko jest tutaj rozwarty ten trójkąt. I chciałem zapytać właśnie doktor Paulinę Sobiesiak-Pęszko, jak to jest? Czy da się edukować, nie wiem, w sposób miękki, spokojny, ewolucyjny społeczeństwo w ten sposób, że my przekonamy rodziców, pytanie w jaki sposób, że

0: że to jest ważna część naszego życia, nawet bardzo ważna, a w rozwoju dziecka to już w ogóle najważniejsza, że powinniśmy odpowiednie rzeczy kupować, odpowiednie rzeczy konsumować w odpowiedni sposób i tak dalej, a oni przekonają z kolei szkołę, żeby ona też o to dbała, a w końcu my jako obywatele przekonamy naszych rządzących, żeby na przykład nie sponsorowali, subsydiowali szkodliwych rzeczy, tylko raczej te zdrowe. Czy tutaj trzeba przyjąć taki model drożdżówkowy? Pewnego dnia przychodzę do szkoły, a tam już nie można kupić drożdżówki. Bum. Jak pani to widzi?
1: No my w gruncie działamy wokół tematu polityki żywnościowej w samorządach lokalnych, czyli rozmawiamy z gminami, no między innymi właśnie też wokół tego, w jaki sposób wykorzystywać żywienie zbiorowe, po pierwsze do budowania rynków zbytu dla rolników, po drugie do tego, w jaki sposób je zmieniać, żeby ta żywność była jak najbardziej jakościowa. I teraz kluczowa jest taka, bardzo dużo rzeczy można zrobić właśnie na tym poziomie samorządów lokalnych. Jeżeli miasto przestanie traktować, miasto czy w ogóle gmina, żywienie dzieci jako usługę cateringową, tylko jako element realizacji swoich zadań z zakresu zdrowia, edukacji, gospodarki, to wtedy okazuje się, że otwiera się bardzo dużo ścieżek, poprzez których może realizować zadania związane z żywnością i rozwijaniem lokalnych rynków zbytu i dostarczaniem tej żywności wysokiej jakości. I teraz co mam na myśli? Są takie gminy w Polsce, które to robią. I to nie musi być wielka polityka żywnościowa od razu, tylko to mogą być pojedyncze inicjatywy, które stopniowo właśnie zmieniają cały system. Przykładem jest Izabelin. Ponad 6 lat temu władze gminy podjęły taką decyzję, żeby powstała gminna stołówka. Taka odrębna jednostka organizacyjna, która przejęła odpowiedzialność za żywienie dzieci we wszystkich placówkach edukacyjnych gminy. I właśnie celem takich działań była poprawa jakości żywienia, też ujednolicenie jadłospisów w placówkach, przy okazji też ograniczenie marnowania żywności. I co się okazało? Dlaczego ten model dobrze zadziałał? Dlatego, że do tej pory mieliśmy rozproszone kuchnie szkolne i przedszkolne, w których każdy samodzielnie próbował organizować ten proces żywienia, a w momencie, kiedy pojawiła się taka stołówka gminna, to poszło za tym tak. Z jednej strony ujednolicenie jadłospisów, centralne zarządzanie tymi kuchniami i nadzór nad tym. Pojawił się wirtualny magazyn i kontrola zamówień, które do szkół trafiały. Wspólne zakupy i przetargi. I to też jest bardzo ważne, dlatego że to pozwala na wynegocjowanie i lepszych cen i narzucenie też takich bardziej rygorystycznych kryteriów jakościowych. Więc są zmiany, które szkoły czy szkoły same też mogą podejmować. Przykładem są placówki w Rybniku, które też działają na rzecz podnoszenia jakości żywności poprzez takie proste rzeczy. Stałą obserwację tego, co dzieci jedzą. Elastyczne dostosowywanie tych sposobów podawania posiłków do potrzeb dzieci. I nawet takie drobne rzeczy mogą przełożyć się potem na większe zmiany. Z kolei w Warszawie też Urząd Dzielnicy wprowadził taką wsparcie, Urząd Dzielnicy Ursynów akurat, w realizacji szczegółowych opisów produktów przy zamówieniach publicznych, tak? Mhm. Tak, bo oni przeprowadzili audyt i zorientowali się, że były tam poważne problemy jakościowe, stosowanie produktów typu instant, czy brak realnego nadzoru szkół nad tym, co trafiało na talerze. No i dzięki właśnie takim szczegółowym opisom produktów, doprecyzowaniu składu, jakości, no jakby w sposób systemowy eliminuje się to, co jest niskiej jakości już na etapie przetargu. Wprowadzono też tam kryteria pozacenowe, takie jak certyfikaty jakości, co też od razu sprawia, że wybiera się oferty nie najtańsze, ale przede wszystkim właśnie te, które spełniają te kryteria jakościowe.
0: Ale przepraszam, bo mi się wydaje, że to, co pani mówi, jest arcy ciekawe, tylko ktoś słuchając może pomyśleć, ale i w tym przypadku Izabelina, i w przypadku tym drugim, to tak jakby co to było spiritus movens? To samorząd sam z siebie? Ludzie ze szkoły sami z siebie? Czy kto zapoczątkował tę zmianę? O, czy może rodzice właśnie?
1: Bardzo różnie. Najczęściej to są władze gminy albo po prostu szkoły, ale nie ma jednego modelu i nie musi być wcale. Bardzo często zmiany wynikają z kryzysu, który się pojawił. Tak jest w przypadku Grodziska Mazowieckiego, który obecnie jest w procesie transformacji systemów żywienia dzieci w szkołach właśnie po kryzysie takim jakościowym tej żywności, która była zamawiana w ramach cateringów. W ogóle to, co pozytywnego obserwujemy, to taki proces przywracania stołówek szkolnych. Wcześniej było tak, że my te usługi zlecaliśmy, usługi cateringowe i w szkołach zamykano stołówki. To też bardzo nam ograniczało różne takie możliwości wprowadzania tych standardów jakościowych, bo to wszystko trzeba było uregulować w zamówieniach publicznych. Jeżeli szkoła ma własną stołówkę, to wtedy tutaj tych możliwości jest znacznie więcej, także co do tego na przykład bardziej elastycznego porcjowania zup czy posiłków, wprowadzania zmian w sposobie
0: tak,
1: podawania.
0: Tylko dotyka pani teraz bardzo ważnego tematu stołówek i chciałbym, żeby Beata ciepło się wypowiedziała w tej kwestii, jak to widać z państwa perspektywy, bo chyba nawet u nas na antenie padło przy okazji omawiania raportów Federacji Polskich Banków Żywności, to padła ta kwestia, do której chyba nawet kazaliśmy się odnieść na antenie pani minister, a mianowicie jeśli ze stołówki tworzymy takie centrum zdrowego żywienia i ono regularnie zapewnia to jedzenie, nie mówię o modelu francuskim, gdzie tam dzieci po prostu nie przynoszą własnego jedzenia do szkoły, to, ale jeśli myślimy i koncentrujemy się na nich, to tam się pojawia jeden podstawowy problem, a mianowicie wakacje. Ale jak pani Beata Ciepła widzi tę kwestię stołówek i zmian, które tam zachodzą, powinny zajść?
2: Tak, te przykłady, o których mówiła pani doktor, my również staramy się je promować, bo to są świetne, świetne inicjatywy samorządów i absolutnie tak zgadzam się, że szkoła może i ma ogromny wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków i też prawidłowe żywienie dzieci. Te reformy w ciągu ostatnich lat były różne. Była moda właśnie centralnej stołówki, cateringów, powrót do stołówek znowu w szkołach, no ale wiemy koszty inwestycji właśnie i te wszystkie problemy, o których mówiła pani doktor. Ja widzę też wciąż jeszcze jeden problem, bo my akurat analizowaliśmy te przypadki Izabelina, też Dąbrowa Górnicza, pod kątem niemarnowania żywności, bo niestety żywność też marnuje się w szkołach, ale to też oznacza, że właśnie dzieci nie jedzą tego, co mogą zjeść z różnych powodów. Jednym z takich powodów jest na przykład zbyt krótka przerwa na obiad i za mało czasu, więc każdy z tych problemów, czy dróg do rozwiązania problemu, no z jednej strony nie marnowania, ale przede wszystkim prawidłowego żywienia dzieci, to są decyzje wielu osób, wielu instytucji i żeby to sprawnie działało i przynosiło te oczekiwane przez nas skutki, no to musi być dobra wola i współpraca różnych podmiotów, tak? Bo poczynając od góry jakichś rozwiązań prawnych przez decyzje i dobrą wolę samorządów, po decyzje nauczycieli dyrekcji szkoły, no bo jak zrobimy dłuższą przerwę, żeby te dzieci zdążyły zjeść obiad, a nie jadły tego w biegu i tylko jedno danie, bo na drugie już zabraknie czasu, no to znowu ma wpływ na czas pracy nauczycieli, czas przebywania dzieci w szkołach i tu znowu rodzice dochodzą do głosu, więc no niestety wszystkie te problemy, o których rozmawiamy, to skomplikowana materia, wymaga współpracy, na pewno inicjować trzeba i na pewno te dobre praktyki promować, pokazywać korzyści z tego typu inicjatyw i działań, jakie są realizowane po to, aby inni brali.
0: Tak. Zapytam o to jak, w jaki sposób, jak panie by podpowiadały minister edukacji, żeby w jaki sposób ona o tym opowiadała, żeby ta zmiana pozytywna, która gdzieniegdzie w samorządach się dzieje, żeby stała się takim dobrą zmianą w całym kraju, jeśli chodzi o stołówki szkolne, ich funkcjonowanie, ich rolę de facto, a nawet w ekosystemie, bo tak jak dr Paulina Sobiesiak-Pęczko powiedziała, na tym poziomie najniższym lokalnym, to w ogóle w całym ekosystemie to może mieć istotny wpływ na ten ekosystem, tylko jak to zrobić, żeby to nie powtórzyło efektu drożdżówki z 2015 roku, że nagle jakaś fala wielka rodziców powie, o tu się wkracza w ogóle w życie mojego dziecka, jeszcze odpukać jakaś partia polityczna to weźmie na sztandar i brońmy naszych dzieci.
2: A niestety 36% dzieci z naszych badań przekąską zastępuje drugie śniadanie i przychodzi do szkoły z drożdżówką, batonikiem, czekoladką, którą zapakuje mu często rodzic w szkole. Te działania edukacyjne, ja tylko jeszcze powiem, że na przykład w ramach takiego projektu, który realizowaliśmy jako Bankier Żywności, samorządy nie marnują, gdzie zapraszaliśmy też właśnie samorządowców, dyrektorów szkół, żeby opowiadali o tych dobrych praktykach, to w naszej konferencji online dotarliśmy i spotkaniu wzięło udział ponad 700 osób, przedstawicieli wielu samorządów. Wiem, że to oczywiście kropla w morzu, nie wiem jakie skutki przyniosło takie spotkanie, ale myślę, że o tym mówić musimy i my, organizacje pozarządowe, instytucje, którym na tym zależy, i samorządy, Ministerstwo Edukacji oczywiście tak również może zrobić wiele. No ja myślę o takiej właśnie podstawie programowej, o którą my apelowaliśmy, czy wprowadzenia do programów nauczania wątków. Walczyliśmy o niemal renowanie, ale prawidłowe, zdrowe odżywianie to absolutnie rzecz niezwykle ważna.
0: Doktor, ja pani sobie się ciężko teraz. Przepraszam, że przerwałem. Proszę dokończyć.
2: Jasne, oczywiście.
0: Pani prezes.
2: Nie, myślałam o zajęciach praktyczno-technicznych i innych rzeczach, które 30 lat temu w szkołach mieliśmy też się uczyliśmy coś gotować, więc chyba do tego wracamy i mam nadzieję, że również w szkołach tego typu działania, inicjatywy mogą pomóc.
0: Doktor, powinna sobie się jak pęczka. Ja przypominam, że trudne zadania, mianowicie, gdzie są te motory dobrych decyzji ze strony rządu, ze strony ministerstwa, pewnie nie jednego. Jak teraz, w 2026 roku, pokazywać potrzeby takich zmian, jakie wartości to ma realizować, tak żeby nie tylko część opinii publicznej znacząco, ale rządzący zrozumieli, że tak, to jest coś, co nie odbierze im głosów bynajmniej, tylko że to jest dobra zmiana najlepsza. W co uderzać? W ten patriotyzm, w lokalność, w nie wiem, czy zdrowie jest takim motorem. Co by pani podpowiedziała minister edukacji?
1: No, trzeba działać na wielu poziomach, tak? Ale to rzeczywiście powinniśmy zacząć od tego, jak my wyobrażamy sobie, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał ten system żywnościowy, jakie cele ma realizować i co jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli dla nas priorytetem jest zdrowie, jest wysoka jakość, to za tym powinny pójść konkretne działania, na przykład w kierunku wykorzystywania prawa w tym zamówień publicznym do tego, żeby ta żywność rzeczywiście jak najwyższej jakości trafiała do szkół. My nie mamy takiej strategii czy polityki, nie mamy czegoś takiego jak krajowa polityka żywnościowa, czyli polityka, która łączyłaby w tematy zdrowia, właśnie wsparcia osób potrzebujących, gospodarki, edukacji, jakiś jeden zintegrowany system. Proszę zwrócić uwagę na to, że my, myśląc o produkcji żywności, zazwyczaj myślimy, no mamy na myśli rolnictwo, o tym się zazwyczaj mówi. I rozmawiamy o tym właśnie w kontekście tego efektywności tego rolnictwa, tego ile wytworzyliśmy, ile eksportowaliśmy na rynki międzynarodowe, a bardzo mało uwagi poświęcamy no właśnie jakości żywności. No my musimy się zdecydować, na co chcemy postawić. Jeśli na jakość, to za tym muszą pójść konkretne decyzje, ale chcę powiedzieć, że szkoły też na swoim poziomie mogą podejmować małe kroki, które docelowo doprowadzą też do zmian. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład z naszych badań, które prowadziliśmy w tym roku w szkołach, wynika, że dzieci często nie dojadają mięsa, ponieważ nie mają zapewnionych noży do posiłków, tak? Chleb jest dodawany jako taki dodatek do zup, który zapycha dzieci przed daniem głównym i często ląduje w koszu. Tak jest. Jest bardzo wiele takich drobnych elementów, które my możemy wprowadzić bez wielkich kosztów, które mogą nam pomóc te zmiany wdrażać. Czyli mamy poziom szkoły, mamy poziom gminy, która mogłaby na przykład rozwijać właśnie tę politykę żywnościową poprzez system żywienia zbiorowego, czyli tę żywność, która trafia do szkół, przedszkoli, żłobków. Mamy i ten poziom państwowy jest, tak? Przede wszystkim badania pokazują, że polską szkołą rządzi strach i taka nadmierna ostrożność przed kontrolami, na przykład sanepidu, przed tym, co powiedzą rodzice. Bardzo by pomogło, gdybyśmy mieli taki ogólnodostępny dokument, który na przykład jasno by określał, jakie działania w szkołach są dopuszczalne. Na przykład w zakresie redystrybucji żywności, bo to też nie jest oczywiste, mimo tego, że szkoły mogą to robić. W kwestii, nie wiem, używania mrożonek, tak żeby ci ludzie, którzy na co dzień zajmują się tym, nie czuli tego lęku przed kontrolami, bo on jest powszechny i naprawdę to jest jeden z takich czynników, który bardzo nam blokuje zmiany. Ja bym powiedziała, że właśnie ten kultura ostrożności i strach przed kontrolą prowadzi do nadmiernej takiej sztywności i unikania różnych decyzji, które by z jakiejś perspektywy mogły zostać uznane za ryzykowne.
0: Ale wie pani, co
1: to ogranicza innowacyjność.
0: Ja rozumiem, ale to jest w ogóle rozmowa o systemie, który się zmienia, systemie, który jest skomplikowany, bo edukacja jest skomplikowana, system edukacji jest skomplikowany, musi być. Musi być w takim kraju jak Polska. Pani mówi, trochę odczarujmy to i to jest bardzo słuszne, się zgadzam, ale mimo wszystko musimy przejść jeszcze do tematu, bo niedobrze będzie, jeśli pewnie słuchacze nam nie wybaczą, jeśli do tego nie dojdziemy, albo nie panie nie dotkną tego tematu. Ale właśnie tu z pomocą przyszedł nam pan Marek z Lublina, który wysłał nam list na adres mikrofon@to.fm i pisze tak. Pan Marek pisze tak. Jadłospis za dobre kilkaset złotych ułożony przez dietetyczkę dla osoby mocno starszej mówi o batonikach bez cukru i pokazuje przykładowe zdjęcia takich batoników, konkretna marka, konkretne odmiany. Idę do sklepu, pisze pan Marek. Znajduję nazwa bez dodatku cukru, słowo bez, mniejszą czcionką i w takiej kolorystyce, że zlewa się z tłem, zapala mi się żółta lampka. Chcę zobaczyć skład. Widać, że tabelka ze składem jest, ale tak zalaminowana, że aby się do niej dostać, trzeba częściowo otworzyć opakowanie. Patrzę, czy nikt nie patrzy i częściowo otwieram. Czcionka ma 2, może 2,5 mm wysokości z cieniutką czarną kreską na odbijającym się tle. Bardzo trudne do przeczytania, nawet dla mnie, krótkowidza. Ale uparłem się, oglądam. Zajmuje to kilka minut. W końcu odczytuję niemal 40% cukru. I to z polecenia dietetyczki. I to jest długi mail. Na końcu tego listu pan Marek pisze napoje dla dzieci, puchatek, napój kakaowy z witaminami. Jak się takie coś przeczyta, to się pomyśli, że producent pomyślał o zdrowiu dzieci. Coś mnie tknęło, pisze pan Marek. Zawartość cukru 78%. I wymienia kilka innych tego typu sytuacji. Czyli w największym skrócie o kontekście, w którym jesteśmy. I to akurat list dotyczy czegoś, co poleciła dietetyczka, ale wyobraźmy sobie, że sami chcemy po prostu trochę mniej cukru spożywać. I tutaj niestety, w zasadzie ten aktor jest jeden, to nie jest kilku aktorów. Tu na scenie występuje jeden, jedyny aktor i to jest producent z sprytnym marketingiem. I co w tej sytuacji mamy zrobić w 2026 roku? Proszę bardzo. Beata Ciepła, prezeska Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.
2: No to jest niezwykle trudne zagadnienie, bo to, co znajduje się na etykietach produktów spożywczych, jakie znajdujemy w sklepach, to trudna sprawa. Z jednej strony rozporządzenia krajowe, normy sanitarne, rozporządzenia unijne o znakowaniu mówią nam, co tam musi być. Jest tych danych i informacji tak dużo, że właśnie czcionka dwa i trudno to odczytać. Do tego na pewno niewłaściwe postępowanie czy marketingu producenta, który pozwala sobie na takie niejasne informacje, które wprowadzają w błąd nas, konsumentów, więc to na pewno jest, myślę, też problem tego szczebla rządowego, na którym może, o który warto byłoby powalczyć, żeby jednak wpłynąć na jasność komunikatów, które są prezentowane na opakowaniach i zakazy tego typu praktyk, o których tutaj przed chwilą pan redaktor mówił. Wydaje mi się, że to robić można i jakimiś dużymi karami można by tych sprytnych oszustów starać się zniechęcić do tego typu działań. Kwestia dietetyczki, która poleca dużo cukru, no to oczywiście też nie powinno mieć miejsca. Mam nadzieję, że zdarza się rzadko.
0: Mhm. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko. Przegrywamy tę walkę i mamy prawo przegrać, ponieważ przeciwnik jest niezwykle silny, a na pewno bardzo, bardzo bogaty i wyposażony w wiedzę z zakresu marketingu.
1: Konieczne jest w tej sytuacji przejęcie tej inicjatywy przez państwo. I dlatego powiedziałam o tej krajowej polityce żywnościowej. To jest kluczowe, tak? To znaczy kluczowa jest nasza refleksja i strategia tego, jak my chcemy, żeby żywność była produkowana, dystrybuowana, na co my chcemy postawiać. Naprawdę to jest decyzja strategiczna. Wszędzie, na każdym rogu warzywniaki otwarte w małych i dużych miejscowościach. Ta dostępność tej infrastruktury żywnościowej wpłynęłaby na to, co my jemy. Musimy postawić na zwiększenie dostępu do żywności wysokiej jakości. I to jest zadanie po stronie państwa i po stronie samorządów. Sami jako konsumenci tego nie zrobimy.
0: Ale to jest pani przekonana, że nie istnieje taka droga, bo część polskiego społeczeństwa myśli sobie, zaraz jesteśmy dorosłymi ludźmi. No, reklama jest po to, żeby nas informować, ale to my dokonujemy wyboru. Czyli pani uważa, że nie da się, czy za długo to zajmie, wyedukowanie nas wszystkich tak, żebyśmy sami z siebie wyposażeni w kompetencje wiedzowe po prostu wybierali dobre i zdrowe, albo w ogóle zainteresowali się tym, tak? Bo umówmy się, to też jest jakiś rodzaj wiedzy. I pani mówi, my nie zdążymy nigdy, więc tutaj przyjmijmy pewne reguły i rozwiązania twarde, prawne, tak?
1: Tak, system żywnościowy kosztuje nas na całym świecie prawie 13 bilionów dolarów. W większości są to koszty zdrowotne, jaką my jako społeczeństwa ponosimy. To są kwestie państwa, które musi potem płacić za choroby dietozależne. To jest bardzo wiele konkretnych finansowych kosztów, które my z tego tytułu ponosimy i dlatego państwo też musi przejąć inicjatywę w tym zakresie. Oczywiście ta świadomość konsumencka jest coraz większa. Tak jak wskazałam, te badania pokazują, że my byśmy chcieli, ale problemem jest dostęp. Ktoś ten dostęp musi zapewnić i nie będzie to konsument. No to tak. Musi być samorząd, państwo.
0: No rozumiem, tylko kiedy pani o tym mówi, to przypomina mi się historia z alkoholem w Polsce. To, jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy raport, który podawał koszty, społeczne koszty takie, no szeroko jakoś ciągnione, chyba uczelnia Łazarskiego to zrobiła z tego, co pamiętam, to był 2014 albo 15 rok, kiedy wyliczono, że tam kilkanaście procent do 20% wydatków NFZ-u to na choroby odalkoholowe. To był 2014 czy 15 rok. Ile czasu minęło i niektóre samorządy, jakieś 200, przyjęło jakieś ustawy, regulacji co do reklamy alkoholu nie ma. W zasadzie w niektórych dużych miastach są dyskusje o ograniczeniach, niektórych się je wprowadza i w zasadzie można powiedzieć, to są takie mniej więcej okresy czasu, tak? To jest 10 lat. 10 lat od próby pokazania, że to pieniądze grają znaczenie do reformy, jakiejś próby reformy, albo myślenia o reformie. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko.
1: Ale proszę zwrócić uwagę na to, na przykład, co się wydarzyło w Polsce ze smogiem i skąd ten impuls wyszedł. To był impuls, który wyszedł ze społeczności lokalnych, inicjatyw oddolnych, samorządów i za tym potem poszły no mniej bądź bardziej udane, ale jednak programy i rozwiązania z poziomu krajowego. I na przykład to jest nasz model działania. Tak? My pracujemy, pokazując samorządom lokalnym i społecznościom lokalnym wagę tego tematu, jakim jest żywność, tak? Bo żywność to jest historia właśnie o zdrowiu, o gospodarce, o edukacji. To ma bardzo duże znaczenie. I uświadomienie sobie tego, no mam nadzieję, że też wywoła taką zmianę potem już na tym poziomie odgórnym. Chciałabym, żeby było inaczej, ale póki co nie jest.
0: Mm-hmm. Na koniec zapytam panią Beatę Ciepłą z zarządu Federacji Polskiej Banku Żywności. Czy państwo po opublikowaniu tego raportu, tego ostatniego, dostali jakieś głosy, które warto, żeby tu wybrzmiały na naszej antenie? W sensie niekoniecznie od razu z rządu, chociaż mam nadzieję, że w rządzie też przeczytali ten raport, ale czy coś takiego państwo usłyszeli po tym raporcie? Może właśnie z jakiegoś samorządu ktoś zadzwonił, albo z jakiejś szkoły. Jaki był odbiór tego, o czym państwo pisali?
2: Ja myślę, że lektura naszych decydentów i w resortach związanych z tematyką tego raportu miała miejsce, również trochę dzięki zainteresowaniu państwa i mediów. Szczególnego oddźwięku czy natychmiastowych reakcji nie ma. My też nie oczekiwaliśmy tego i ten nasz raport nie kończył się żadnymi konkretnymi rekomendacjami zmierzającymi do zmiany rozporządzeń, ustaw X i Y, które miałyby spowodować jakieś zmiany. Natomiast jest to apel i prośba i mam nadzieję, że to uda nam się realizować w kolejnych dniach i miesiącach. To prośba, apel o refleksję, o współpracę i dyskusję na ten temat, bo tak jak tutaj państwo mówiliście, temat trudny, którego zmiana nie da się wprowadzić w rok lat 10, czy nawet wprowadzenie jakichś reform po 10 latach od badań, to tak naprawdę dopiero początek długiej drogi.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Beata Ciepła, prezeska Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, była z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska Zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również słuchaczom, którzy byli z nami i przysłali nam swoje pytania. Zgodnie z tą zapowiedzią z końca poprzedniej godziny przypominam, że jest taki adres diety.nfz.gov.pl. Tak, rządowy adres, proszę państwa, diety.nfz.gov.pl. Nie tylko diety są tam proponowane, ale również krótki test, jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o jedzenie teraz. Jest dość prosto zrobiony tenże portal, no i mamy pewność, jedną i tą najważniejszą, że w tworzeniu tego portalu nie brały udziału takie osoby jak ta, którą opisał nam pan Marek z Lublina w swoim liście, czyli pani dietetyczka, która poleciła batoniki bez cukru. To jest po prostu solidnie zrobiony przez fachowców portal, który jest świetnym źródłem wiedzy. Setki tysięcy ludzi zresztą z niego korzystają, w związku z czym państwo, którzy tam będą wchodzić na tą stronę diety.nfz.gov.pl, na pewno się nie rozczarują. To jest kawał solidnej naukowej wiedzy podanej w dość prosty sposób, a dotyczy tego, co jemy, co powinniśmy jeść. Polecam państwu gorąco ten portal. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli dziś z nami. Dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała i wydawała dzisiejszy program, Adama Brzezińskiego, który go realizował. Za 4 minuty książka na głos. Książkę Zygmunta Baumana pod tytułem W pierwszej osobie czyta dla państwa Bartosz Głogowski, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
3: Dobry wieczór. Zawsze w piątki robimy przegląd wydarzeń z tygodnia w Polsce i na świecie, no ale ten tydzień jest wyjątkowy, bo już od połowy jest długi weekend, więc postanowiliśmy dzisiaj zrobić nietypową audycję, a ponieważ zaczyna się, można powiedzieć, zaczynamy obchody nieokrągłej rocznicy referendum akcesyjnego, które zmieniło losy Polski, no to dzisiaj audycja będzie przypomnieniem tego, jak to było, jak doszło do tego referendum, dlaczego się udało, ale też będzie czas na takie zastanowienie, co poszło nie tak, że po tych 23 latach członkostwa w Unii, bez wątpienia sukcesu Polski, pojawia się coraz liczniejsza grupa eurosceptyków. Zapraszam, zaraz po informacjach o 22:00.
0: No, kluczowe pytanie, nie mogę się doczekać tej rozmowy, a po godzinie 23:00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego, też gorąco zapraszam do wysłuchania i przypominam, że jutro o 23:00 Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Oczywiście wszyscy żyjemy w Polsce sytuacją, kiedy ukraiński prezydent nazywa w oddział w armii ukraińskiej w ten sposób, że budzi to w nas olbrzymie emocje i rozpętuje masę dyskusji. No i właśnie pojawia się propozycja od polskiego prezydenta, żeby w odpowiedzi odebrać Orden Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. I ta sytuacja jest komentowana oczywiście w bardzo wielu różnych perspektywach. W najbliższą sobotę, czyli jutro, po godzinie 23 w programie Los Polandos, perspektywa ukraińska. Porozmawiamy z naukowcem z Uniwersytetu w Kijowie i będziemy zastanawiali się wspólnie i dopytywali, jak z ukraińskiej perspektywy widać ten spór, jego ważność i cały kontekst. Zapraszam. Jutro po godzinie 23. Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
4: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

Okupacja hitlerowska pozostawiła wiele ran na ciele i duszy narodu. Ale hipokryzja nie była jedną z nich. Za to w zadawaniu tej właśnie rany celował totalitaryzm stalinowski, a bodaj w jeszcze większej mierze autorytaryzm, który po nim nastąpił. Masowa produkcja hipokryzji była nieodłączną cechą komunizmu sowieckiego i reżimu, który gotów był on tolerować w swojej sferze wpływów. Od narodu domagano się, by był kongregacją bezmyślnego posłuszeństwa i dyscypliny, niekoniecznie wiary. Z wyjątkiem krótkiego, wstępnego Sturm und Drang periodę, mało kto, włączywszy elitę władzy, wierzył w głoszone hasła. Obowiązkiem powszechnym było natomiast ich powtarzanie przy każdej publicznej okazji. Z biegiem czasu wiara stawała się dla władzy wręcz niewygodna. Wedle niepisanego konkordatu regulującego relacje wzajemne władzy i narodu, władza miała zachowywać się tak, jakby przejęta była bez reszty wdrażaniem głoszonego przez siebie programu społecznego dobrobytu i sprawiedliwości, a naród miał wypowiadać się w miejscach publicznych tak, jakby ufał, że tym właśnie władza się dniami i nocami zajmuje. Sołżenicyn w latach wygnania zaproponował rodakom dzień bez kłamstwa. Suponował, że wystarczy taki jeden dzień, by się system sowiecki zawalił. Czy miał rację, nigdy się już nie dowiemy, ale supozycja nie zdawała się bardziej absurdalna od systemu, do którego się odnosiła. Tak czy owak, życie w kłamstwie trwało i przez długie lata nie zanosiło się na to, by miało rychło dobiec kresu ludowej wytrzymałości. Jak to smętnie opisał Witold Wirpsza w wierszu List o sumieniu, mówią, budujemy socjalizm. I mają rację, chociaż kłamią. Myśli swoje, uczucia, wyobraźnie nauczyli czołgania się. Pełzają w tej szczelinie, którą brzuchami wydrążyli w próżni. Każdego katechizmu nauczą się na pamięć.

toku dojrzewania, wychowania coś się zyskuje. Zdolność odróżnienia między comme il faut i comme il ne faut pas. Między dozwolonym i zakazanym. Tym, co aprobowane, a tym, co potępiane. Między musisz to zrobić lub to ci ujdzie na sucho, a tego się wystrzegaj lub uczynisz to na własną zgubę. Zyskuje się życie w spokoju i spokój w duszy, choćby i kosztem ubezwłasnowolnienia, podporządkowania, posłuszeństwa, pokory i potulności. Człowiek dojrzały zna swoje miejsce i się go trzyma, opierając się pokusom wsuwania nosa czy palca, gdzie nie należy. I w pierwszej Rzeczypospolitej, i drugiej, i trzeciej, i czwartej. I w tej polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pośmiertnie uznanej za dziurę w dziejach. W toku dojrzewania, wychowania łatwo też można coś zgubić. Czupurność i upór, chęć i odwagę powiedzenia nie, skłonność do odmowy przyjmowania rzeczy takimi, jakie są, dlatego że są takie, jakie są i że utrzymują, że inne być nie mogą. Śmiałość pogardzenia marchewką i dzielność ignorowania kija. Godność sprzeciwu, nie dać się ustawiać, szorstko czy pogardliwie traktować, tyranizować, zastraszać, ignorować, zbywać. Krótko mówiąc, można zgubić ludzką godność. Nie wolno zostawić świata takim, jaki jest. Zapisał to w swym notesie Janusz Korczak, chyba po to, aby owe przykazanie przewodziło jego czynom. Józef Tischner napisał inne napomnienie. Przestańmy rozliczać świat, a zacznijmy rozliczać siebie. Brzmiało jak riposta, ale czy rzeczywiście było ripostą? Wyrazem sprzeciwu? Chyba jednak wbrew pozorom nie było. Trudno je wezwaniu Korczaka przeciwstawić, jeśli się je zestawi z obserwacją także przez Tischnera zapisano, że wolność nie włazi w człowieka po przeczytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka. Tischner był myślicielem jak mało który konsekwentnym. Nawet w opisie i wiwisekcji niekonsekwencji, tej nagminnej ludzkiej przywary, do której po wielokroć w swych pismach wracał ze smutkiem, ale i z właściwą jego mądrości, wyrozumiałością dla ludzkiego losu. Gdy się jeden zapis z drugim zestawi, wyłoni się przesłanie spójne i jednoznaczne, a bynajmniej z apelem Korczaka niesprzeczne. Rozliczajmy siebie, a nie świat, z tego, że nieczęsto spotykamy na swej drodze wolnych ludzi. Rozliczajmy siebie, bo jak widać, do ludzi, którzy nas spotkali, po spotkaniu nas wolność nie przyszła. Rozliczajmy siebie zatem z tego, żeśmy nie dość wolni. Jeśli to uczynimy, świat nie będzie już światem takim, jaki jest. Nie będzie już światem, w którym rzadko, zbyt rzadko, boleśnie rzadko ludzi wolnych się spotyka. Innymi słowy, nie powinniśmy rozliczać świata zamiast rozliczania siebie, ale też nie sposób rozliczyć siebie, nie rozliczając tym samym świata. Nie zostawimy świata takim, jaki jest, jeśli nie pozostawimy siebie takimi, jacy jesteśmy. A pozostawić siebie takimi, jacy jesteśmy, nie powinniśmy, bo ucierpiałby na tym świat. Wówczas znów niewiele by z naszego rozliczania się ze sobą wynikło. Koło się zamyka. Nikt nie może być w pełni wolny, powiada Tischner, gdy inni wokół niego są niewolnikami. Właściwym ograniczeniem wolności człowieka nie jest, jak się niekiedy twierdzi, wolność innego człowieka, lecz jego niewola. Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz. Nie mogłoby się jednak zacząć, gdyby człowiek nie spotkał obok siebie wolności innego i gdyby się nią nie zachłysnął. Ale cóż to takiego, owa wolność, o której Józef Tischner powiadał także, że dałby ją na pierwsze miejsce ze wszystkich wartości, jakie w Polsce są? Mnóstwo odpowiedzi uzbierałoby się na to pytanie, gdyby zawartość bibliotek gruntownie przewertować, ale najbliższe uchwycenia istoty wolności zdaje się Josip Brodski. Myśliciel i poeta, doświadczony podobnym do naszego losem, gdy powiada, że człowiek wolny to taki, który nie użala się, gdy poniesie porażkę, który innymi słowy przyjmuje odpowiedzialność za swe czyny i ich konsekwencje, który od swej odpowiedzialności nie ucieka i nie próbuje się przed nią chronić za szerszymi od własnych plecami. Od zarzutu dezercji i tchórzostwa nie wykręca się magicznym zaklęciem mnie kazano, musiałem czy nie mogłem inaczej. Który tym samym czynnie zaprzecza nikczemnej sugestii, jaką Fiodor Dostojewski włożył w usta wielkiego inkwizytora, że najbardziej męczącą troską człowieka jest znaleźć kogoś,
komu można by oddać dar wolności. A cóż to znowu znaczy? Przyjąć odpowiedzialność za konsekwencje swoich czynów? O jakich tu konsekwencjach mowa? Rzecz jasna o wpływie, jaki nasze uczynki bądź naszych czynów zaniechanie wywrze na losy innych ludzi. Bo cokolwiek robimy i przed czegokolwiek robieniem się wzdragamy, zmienia okoliczności, w jakich działać wypada innym ludziom wokół nas. Zestaw celów, jakie mogą sobie sensownie postawić i środków, jakich użyć mogą dla ich osiągnięcia. Dzieje się tak bez względu na to, czy o tym pomyśleliśmy i czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z wzajemnego powiązania naszych losów. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że podobnie jak postępki innych ludzi składają się na nasz los, nasze czyny i nasza bezczynność są częścią ich losu. Czyśmy tego świadomi czy nie, czy chcemy tego czy nie, ponosimy odpowiedzialność za to, co się nam nawzajem przydarzy. Ale jak długo się z tym faktem nie liczymy i jak długo zachowujemy się, jak gdyby go nie było, i my, i inni wokół nas jesteśmy, by tak rzec, igraszkami losu.

Ojczyzna to bezpieczeństwo, powiada Jean Améry. Pisząc te słowa w 1966 roku, Francuz Jean Améry, urodzony w Austrii w 1912 roku jako Franz Mayer, wiedział, co mówił, bo ojczyznę utracił i odczekał 27 lat, by pojąć w pełni, na czym polegała owa strata, już bezpowrotna i nie do odrobienia. Dowiedział się, że nigdy powrót w jakąś przestrzeń nie jest odzyskaniem straconego czasu. Bezpieczeństwo to tyle co pewność, a znów pewnym można się czuć tam, gdzie nie spodziewamy się niczego zaskakującego, nie musimy się obawiać czegoś całkiem i zupełnie obcego, czyli całkiem i zupełnie niezrozumiałego. A więc, jakby powiedział Wittgenstein, czegoś, co nie zawiera nie tylko instrukcji, ale choćby aluzji do tego, jak się wobec niego zachować. Stratę ojczyzny uświadomił sobie Améry wtedy, gdy ocknął się w otoczeniu znaków, które były dlań równie nieczytelne jak etruskie pismo. Twarze, gesty, stroje, domy, słowa, pozostając doznaniami zmysłów, przestały być znakami. Jeśli ojczyzna jest siedzibą ładu, przewidywalności i pewności siebie, obczyzna jest domeną nieładu, zaskoczenia i konfuzji. Jeśli się dość długo na obczyźnie pobywało, można się nauczyć wynajdywania czy choćby domyślania ładu znaczeń w chaosie doznań. Ale dla emigranta, który znalazł się w obcym kraju już jako osoba dorosła, takie rozeznanie w znakach nie będzie odruchowe, a będzie stanowiło raczej akt intelektualny, związane z pewnym umysłowym wysiłkiem. Wchodząc w język ojczysty, nie zauważylibyśmy pewnie, że posiada on gramatykę, gdyby nas o tym nauczyciele nie powiadomili. Gramatyka jest cerberem zagradzającym wstęp do wszystkich języków, z wyjątkiem ojczystego. To właśnie brak cerbera u bramy czyni go ojczystym. W języku ojczystym jest gramatyka spolegliwym, a nie natrętnym przewodnikiem, troskliwym, acz niewidzialnym aniołem stróżem. We wszystkich innych jest demonem zaczajonym w mrokach na szczycie Jakubowej drabiny. Jak stwierdził cytowany przez Améryego Günther Anders, nikt nie może przez całe lata poruszać się wyłącznie w obrębie języków, którymi nie włada, a które tylko w najlepszym wypadku nieudolnie naśladuje, nie padając przy tym ofiarą ubóstwa swojego mówienia. Bo i mowa ojczysta wykrusza się wtedy, kawałek po kawałku, i to najczęściej tak niepostrzeżenie i stopniowo, że nie zauważamy straty. Aż do momentu olśnienia po 27 czy iluś tam latach, gdy pojmiemy, że bezpowrotna strata ojczyzny to tyle co nieodwracalność utraty bezpieczeństwa. Olśni nas wówczas, że latable nigdy nie będzie tym samym co stół, co najwyżej można się przy nim najeść do syta.

olśnieniu łatwiej nadejść, gdy starość nadciąga. Banalne to spostrzeżenie, by tak rzec zdroworozsądkowe, bo znane każdemu, komu się poszczęściło i do starczego wieku dotarł. Kto młody, a wszyscy nimi byliśmy, jest nie tylko tym, kim jest, ale także tym, kim będzie. A więc to, co już jest, jawi się jako niedokończone, niedopracowane, a już z pewnością nieostateczne. W przyszłości nie wszystko być może jest możliwe, ale nic nie jest niemożliwe. Kto się jednak starzeje, tego kredyt ulega wyczerpaniu. Jest już tylko tym, kim jest. Na starość tożsamość jako obietnica przyszłości nie wchodzi już w rachubę. Że zbyt mało już zostało czasu, by próbować nowych przyodziewków, to rzecz jasna. Ale inne odkrycie uderza jako buchem w głowę. Że tęsknota za ziemią rodzinną polegała na stopniowym demontażu naszej przeszłości. Demontażu dokonywanym połączonym wysiłkiem własnym i świata. Kiedy społeczeństwo odwołuje to, że kiedykolwiek byliśmy, kim byliśmy, to tak jakbyśmy w ogóle nigdy tym nie byli. Uchodźstwo okrada uchodźcę z tożsamości, a więc okrada z ufności, a więc i z wiary, że jest prawdą to, co zaprawdę przyjmuje. A jako że owa wiara służy puklerzem ochronnym wiedzy o tym, co prawdą jest, a co nią nie jest, to prędzej czy później uchodźstwo ogołoci uchodźcę i z wiedzy. Bryła świata swą niewzruszoność zawdzięcza krzepkim ramionom atlasa tożsamości. Ruszy z posad, gdy te ramiona zadrżą, a uchodźstwo już zadba o to, by zadrżały. Prawdą jest to, o czego prawdziwości my wszyscy wiemy, bo w jego prawdziwość wierzymy. Wierzymy, że wiemy. Czyli to, co dla nas wszystkich oczywiste. Oczywistości nie można nabyć, sprokurować czy sporządzić. Oczywiste jest wtedy i tylko wtedy, gdy są tacy wszyscy, którzy w jego oczywistość wierzą i gdy nikt nie kwestionuje mojego prawa do objęcia owych wszystkich osobowym zaimkiem my. Jeśli te warunki są spełnione, mam tożsamość. Jeśli nie są, mam co najwyżej propozycję tożsamości albo pomysł na tożsamość. Wniosek raczej o tożsamość, który mógłby być przyjęty lub odrzucony, gdyby istniał sąd, który by do rozpatrzenia wniosku był uprawniony i który by wniosek do rozpatrzenia przyjął. Ale nie ma takiego sądu i bryła świata rusza z posad. Już się jej nie zatrzyma.

Bartosz Głogowski przeczytał ostatni fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Przestań, nie ma się czego bać.
2: Tobie też zdarza się tak mówić do dziecka? Takie słowa nie pomagają, a mogą nawet zaszkodzić.
3: O granicach i ich przekraczaniu w relacjach z dzieckiem porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Czas Rodziców. W sobotę o 13:00.
2: Ula Malko
3: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Putin odrzuca propozycję spotkania z Zełenskim, a Trump twierdzi, że coraz bliżej jest do porozumienia między stronami. Mieszkańcy i turyści w Gdańsku muszą przygotować się na utrudnienia w Śródmieściu. Zamiast przerwy weekendowej instytucje kultury w Lublinie otworzą się na chętnych także w nocy. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. To przejaw niechęci do zakończenia wojny, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odpowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina na jego list otwarty z propozycją spotkania. Jak podkreślił Zełenski w komunikatorze Telegram, niestety strona rosyjska ponownie wybiera wojnę. Prezydent Ukrainy ocenił też, że Putin nie chce przyznać, że jego wojna podoba się jemu oraz tym, którzy czerpią z niej zyski. Zełenski w opublikowanym w czwartek liście otwartym do Putina zaproponował osobiste spotkanie w celu omówienia zakończenia wojny. Władimir Putin odpowiedział, że nie widzi powodu, dla którego miałby się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca, który wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, podkreślił też, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Innego zdania w kwestii rosyjskiej wojny w Ukrainie jest prezydent USA Donald Trump, który ocenił, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia o zakończeniu wojny. Pytany o list prezydenta Ukrainy do rosyjskiego przywódcy z propozycją spotkania twarzą w twarz, Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Wisconsin powiedział, że nie ma nic przeciwko takiemu spotkaniu bez jego udziału. Dodał też, że jest tym, który doprowadził do tej propozycji i ocenił, że to zostanie załatwione. Pływający na Morzu Czarnym pod turecką banderą kuter rybacki został zaatakowany u wybrzeży Półwyspu Krymskiego. Jak podała turecka redakcja stacji CNN, powołując się na informacje tureckiej straży przybrzeżnej, zginął jeden członek załogi i czterech zostało rannych. Uszkodzony kuter zatonął. Do incydentu doszło w pobliżu Sewastopola na okupowanym przez Rosję Krymie. Turecka Straż Przybrzeżna nie podała informacji o okoliczności ataku ani o odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie. Rzeczniczka Praw Dziecka w ogniu krytyki po wysłaniu do lodziarni w Pszczynie pisma, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają jednak, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym tym sporze. O szczegółach Ben O'Connor.
10: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
11: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
10: Presja w szkołach faktycznie jest

0: w stronę ulicy Elbląskiej będzie realizowany jednym pasem ruchu.
1: Problemy w przejeździe tą okolicą są niestety nieuniknione, dodaje szefowa Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Agata Lewandowska.
2: Ruch samochodów będzie dwukrotnie przecinał torowisko, co będzie znacząco wpływało na spadek przepustowości. Stąd też zdecydowaliśmy się o prowadzeniu relacji wjazdowej do centrum dwoma pasami ruchu.
1: Roboty drogowe na Podwalu to początek zmian prowadzących do remontu jednego z najbardziej obciążonych ruchem w mieście, węzła Hucisko, mówi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Do tego, do czego zachęcamy, to przede wszystkim do niekorzystania z samochodów w sercu naszego miasta.
1: W sporej części Śródmieścia i tak nie będzie to możliwe, bo na wakacje rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności. Wolnych miejsc noclegowych w Lublinie na weekend praktycznie nie ma, a to między innymi dlatego, że zbliża się tam Noc Kultury. To jedyna noc w roku, gdy miasto tętni życiem. Są spektakle, pokazy, wystawy, happeningi i spacery. Mnóstwo wydarzeń i dla dzieci, i dla dorosłych. Mówi jedna z organizatorek, Julia Czekaj, prezydent Lublina Krzysztof Żuk i Grzegorz Rzepecki, dyrektor warsztatów kultury.
4: Jest to magiczna noc, która przykuwa uwagę całego kraju naszego tak naprawdę i uważam, że Stare Miasto ma taką magiczną otoczkę, która jest niesamowita i warto właśnie odwiedzać.
5: Ta Noc Kultury ma szczególne znaczenie. Można powiedzieć, jeden z wielu festiwali. Nie. To jest jakby budowanie pewnej takiej tożsamości i środowisk kultury, ale również i innych z naszym miastem, z tym, co tu robimy od wielu lat.
6: To jest Święto Miasta. To jest jedyne takie miasto w Polsce, które ma wydarzenie, w którym nie chodzi ani o wielkie nazwiska, nie chodzi o wielkie wydarzenia. Chodzi o świętowanie naszej lubelskości, naszego wspólnego bycia razem. Na ulicach, na placach, w kawiarniach, w galeriach.
1: Lubelska Noc Kultury w nocy, z soboty na niedzielę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najchłodniej będzie w ciągu dnia nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 25 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami możliwe opady deszczu, ale raczej słabe i przelotne.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór. W piątek, 5 czerwca, zwykle w piątki podsumowujemy wydarzenia tygodnia, ale ze znanych powodów ten tydzień w Polsce trwał na dobrą sprawę 3 dni, a potem zaczął się kolejny długi weekend. Stąd pojawił się pomysł, by dzisiaj niczego z tygodnia nie podsumowywać, ale może w 23 lata od referendum akcesyjnego podsumować te lata właśnie w Unii Europejskiej i zastanowić się, dlaczego po odniesieniu tak spektakularnego sukcesu mamy dzisiaj pokaźną liczbę rodaków, którzy chcieliby Unię opuścić? Niektórzy mówią, że nic się nie zmieniło, że we wspomnianym referendum z 7 i 8 czerwca 2003 roku nieco ponad 22,5% w nim uczestniczących powiedziało nie członkostwu we wspólnocie. Rzeczywiście niedawno ukazało się badanie United Surveys by Ibris przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 57,7% respondentów wskazało, że zagłosowałoby za dalszym członkostwem Polski we wspólnocie, a przeciwnego zdania było 24% badanych, którzy zadeklarowali poparcie dla opuszczenia Unii, a zatem 2% więcej niż 23 lata temu. No i właśnie, ktoś powie, że to w sumie jest jak było. No niby tak, ale zwracam tutaj uwagę na to, że no, wtedy to było jednak wkraczanie na nieznaną ziemię. A więc łatwo było mieć obawy. Łatwiej też można było mieć kompleks wobec bogatego świata zachodniej Europy. Stąd pytania, czy damy radę, one były jak najbardziej usprawiedliwione. Ale dzisiaj, kiedy Polska jest nie do poznania, gdy dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, który w dużym stopniu był możliwy dzięki obecności na wspólnym rynku, a także dzięki transferom z unijnego budżetu, no to jak to jest możliwe, żeby 1/4 Polaków nie widziała dzisiaj sensu bycia w Unii? Ja tego nie pojmuję, ale też nie mogę zamykać oczu na fakty co do tych nastrojów. One rzeczywiście są.

0: Może coś zaniedbaliśmy? Nie potrafimy pokazać tego związku między naszym dobrobytem a członkostwem? Dlatego myślę, że warto wrócić do tamtego czasu i raz jeszcze pokazać, że wszystkie, podkreślam, wszystkie lęki wówczas eksponowane, obawy, przewidywane porażki okazały się błędne. Nic takiego się nie wydarzyło. Może to zachęci obecnych sceptyków do zweryfikowania poglądów i przejścia na pozycję troski o interes narodowy, a ten jest ściśle powiązany z obecnością Polski w naszej Unii. Zapraszam do wysłuchania głównej części audycji. Gośćmi dzisiejszej audycji są pani Róża Thun, polityczka, wieloletnia posłanka do Parlamentu Europejskiego, ale co akurat ważne dla naszej dzisiejszej rozmowy, dyrektorka generalna, a następnie prezeska zarządu Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana w latach 92-2005. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z nami pani profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspertka Team Europe Direct. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panie redaktorze i dobry wieczór państwu.
0: No to chciałbym, żebyśmy zaczęli od wspomnienia tego okresu jeszcze sprzed referendum co najmniej ładnych parę miesięcy, a dokładnie z końcowego etapu negocjacji akcesyjnych, dlatego że no, między innymi rząd tłumaczył swoją postawę i taką próbę walczenia o różne sprawy do samego końca, do grudnia 2002 roku, żeby uzyskać jak najlepsze warunki członkostwa dla Polski po to, no, żeby właśnie ludzie mogli potem w referendum powiedzieć, tak, to są dobre warunki, bezpieczne, wszystko powinno być dobrze. I w takim razie możemy powiedzieć, że chcemy na tych warunkach do Unii wejść. Jak pani Róża Thun ocenia ten ostatni etap negocjacji? Przypomnę, rząd Leszka Millera, Jan Truszczyński, główny negocjator, profesor Danuta Hibner odpowiada za sprawy europejskie.
1: Czas był bardzo intensywny. Ja w samych negocjacjach nie brałam udziału, bo ja byłam organizacją pozarządową, ale ruch społeczny szalenie wspierał to, co robił rząd. I to był rzeczywiście politycznie był cały problem, dlatego że rząd był wtedy SLD-owski i poparcie dla rządu SLD, dla Leszka Millera, szalenie spadało. Chodziło o to, żeby im się udało, oczywiście tu chodziło o Polskę, chodziło o to, żeby oni jak najlepiej wynegocjowali, żeby mieli poparcie w referendum, ale dużo ludzi rozumiało to jednak, to tak w referendum, jako tak dla tego rządu, którego wcale nie chciało. Więc zaangażowanie było ogromne ze strony różnych ludzi bezpartyjnych, ja wtedy też nie byłam członkiem żadnej partii, oraz niezwykle wtedy popularnego prezydenta Kwaśniewskiego. Niestety te interesy partyjne jak zwykle były bardzo widoczne, to znaczy opozycja nie bardzo chciała pokazywać na konferencjach, które były organizowane przez pana prezydenta na przykład, ale jednak udało się wytworzyć taką atmosferę w społeczeństwie, że to jest nasza sprawa życia i śmierci. Mimo tego, że było oczywiście trochę krzykaczy i jakieś partie typu Liga Polskich Rodzin, które nam tłumaczyły, czy tam Polakom zawzięcie tłumaczyły, że zaraz przyjdą Niemcy i nam wykupią ziemię, że nie będziemy mogli naszych własnych polskich produktów rolnych sprzedawać w Polsce, bo takie niskie dopłaty bezpośrednie zostały wynegocjowane i tak dalej, co oczywiście wszystko nie było prawdą. Tych dyskusji i debat na ten temat było nieskończenie dużo. W tej ostatniej fazie się nareszcie media porządnie zainteresowały Unią Europejską. To nie było takie proste, żeby zaangażować media do tej debaty, dlatego że może to dlatego, że właściwie nikt się na tym nie znał. Myśmy przecież tej Unii Europejskiej w ogóle nie znali. Nie było takich profesorów jak na przykład teraz pani profesor z nami na linii.
2: Dziękuję bardzo, ale myślę, że to będzie dużo powiedziane. Ja myślę, że my nadal nie wiemy dużo o Unii. W zasadzie to ja jestem wręcz przerażona obecnym poziomem wiedzy na temat Unii Europejskiej. Ja bardzo bym chciała do tego wrócić w dalszej części naszej rozmowy.
0: Wrócimy na pewno.
2: Co prawda, w tamtym okresie, o którym mówiła pani Thun, byłam 21-latką, studentką nauk politycznych. I muszę powiedzieć, że ten 2002 i 2003 rok to był okres takiej ekscytacji tym procesem wejścia, szczególnie, że ja wtedy aplikowałam o pierwszy mój w życiu Erasmus. I chcę się podzielić tym wspomnieniem, dlatego że ono pokazuje, jak pokolenie moich ludzi, znaczy moich kolegów, moich rówieśników, bardziej docenia wejście do tej Unii Europejskiej niż na przykład teraz to młode pokolenie, które się urodziło w 2000, prawda? Ja aplikowałam Erasmusa w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Sussex. W 2003 roku wyjechałam na wakacje, to było już po referendum, co prawda, ale jeszcze nie byliśmy w Unii, do Wielkiej Brytanii, żeby tam się trochę rozejrzeć, może trochę popracować wakacyjnie. I jakież było mój stres, moje zdziwienie, w zasadzie trauma, kiedy na tak zwanym immigration office, czyli przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, no, pan oficer bardzo długo ze mną rozmawiał, wypytywał mnie o wszystko, był bardzo podejrzliwy, sprawdzał dokumenty, adresy szkoły językowych. Miałam poczucie, że niekoniecznie ten proces wjazdu się zakończy pozytywnie. Później, po akcesji, na jesieni 2004, wróciłam ponownie do Wielkiej Brytanii już jako studentka w ramach Erasmusa i wchodziłam zupełnie innym gate'em, inną bramką, inną kolejką. To było jakościowo inne doświadczenie. Nikt mnie o nic nie pytał. To był moment, w którym zrozumiałam, że integracja europejska dla mnie, jako dla Polki, nie jest tylko jakimś traktatem, wielką polityką, ale taką bardzo konkretną, jakościową zmianą i tym się chciałam podzielić. Natomiast jeśli mogę jeszcze dwa słowa na temat tych kwestii negocjacji, to też pamiętam, że były takie słowa, które krążyły na studiach, derogacje, wyłączenia. Ale w zasadzie to o to kruszono kopię, o to były, prawda, spory w tamtym czasie. Ja dopiero z perspektywy czasu wiem, jakie to było ważne, żeby właśnie ta cała ekipa, o której mówi pani Thun, polityków z premierem Millerem, tak, na czele ówcześnie, ale właśnie również tymi wspaniałymi osobami, o których pan powiedział, Danuta Hibner czy ambasador Truszyński, żeby oni wywalczyli dla nas te wyłączenia, czyli te derogacje, na przykład najbardziej takie znane, no to okresy przejściowe, prawda, na zakup ziemi przez cudzoziemców, ale też dla rolnictwa, prawda, okresy przejściowe na w ogóle taką modernizację i dostosowanie się do jakichś nowych wymogów unijnych. I te okresy były wpisane, myśmy chcieli ich trochę więcej, dostaliśmy mniej, ale jednak to zostało sprzedane w ten sposób, symbolicznie, że my się nie damy tak szybko zdominować, wykupić. Oczywiście to się potem nie ziściło, znaczy nikt nas nie wykupił, jeśli już, to w takim bardzo umiarkowanym sensie i w bardzo dobrym inwestycyjnym. Dla nas.
0: To było tyle ważne, że no, największą tą sceptyczną grupą, jeśli chodzi o akcesję, no właśnie byli rolnicy. No, był też bardzo długi okres, bodaj też 12-letni, jeśli chodzi o niektóre sprawy środowiskowe, bo wiedzieliśmy, że potrzebujemy wielu lat i właśnie unijnych między innymi pieniędzy, żeby poprawić te warunki funkcjonowania wielu naszych firm, które po prostu truły, mówiąc w skrócie, czy poprawić jakość wody w kranach. Symbolem tej troski o tę grupę właśnie taką eurosceptyczną jest ten szczyt w Kopenhadze, który kończy negocjacje, gdzie do samego końca jeszcze wicepremier, minister rolnictwa Jarosław Kalinowski walczy, taki słynny jest właśnie ten przykład, o tak zwaną kwotę mleczną, czyli o to, żeby polscy producenci mleka mogli tego mleka na rynek unijny sprzedawać więcej niż proponowała druga strona. I kiedy ten jego upór w Kopenhadze był na tyle silny, że wręcz groziło to, że nie dojdzie do zakończenia tych negocjacji i w tej pierwszej turze Polska się nie znajdzie, no to on tłumaczył ten swój upór nie tym, że właśnie no jest po prostu uparty, ale mówi, ja muszę stąd wyjechać i powiedzieć chłopom, rolnikom, producentom mleka, że właśnie mogą poprzeć wejście Polski do Unii, ponieważ mają bezpieczne i dobre warunki. Przypominam to troszkę, dlatego tak tu się wyrywam do mówienia, bo ja byłem wtedy w tej Kopenhadze i po prostu dobrze pamiętam, co się tam wtedy działo. Pani Różato.
1: Podobno pan minister Kalinowski wychodził wtedy z sali, siedział na schodach, czekał, aż oni się tam dogadają w tej sali i wykrzyczą, potem wracał z powrotem, ale robił przerwy i budował bardzo duże napięcie i wygrał rzeczywiście tą sprawę. Mhm.
2: Ja jeszcze tylko dopowiem, że o ironio, przecież z perspektywy czasu no, trzeba powiedzieć, że rolnictwo, sektor rolniczy należy do największych beneficjentów polskiego członkostwa w Unii. Ogromnie skorzystało z... jesteśmy teraz... czołówce sektorów, które dzięki właśnie Unii przeszły modernizację i dostały też świetne, wielkie wsparcie finansowe, także...
0: Tak, no i jeszcze zakończyły nie, się te...
1: Tak, nie dotkniemy wszystkiego, ale ten temat, jak już jesteśmy przy rolnictwie, przecież myśmy się bali, wszyscy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowywania polskiego społeczeństwa do tego referendum, myśmy się bali, że żeby nie obiecywać za dużo, żeby ludzie sobie nie wyobrażali, że po wejściu do Unii Europejskiej, to znaczy 2 maja 2004 roku, nagle będzie niebo bardziej niebieskie, a trawa bardziej zielona i życie będzie szalenie łatwe. Tymczasem ludzie się obudzą i wszystko będzie tak, jak było wczoraj, prawda? Tymczasem ledwo weszliśmy do Unii Europejskiej i to chyba jest rzeczywiście głównie za sprawą producentów żywności. Poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce bardzo znacznie urosło, dlatego że bardzo szybko wieś zobaczyła, jakie ma kolosalne korzyści. I to nie tylko z dopłat oczywiście, tylko z tego rynku, który się otworzył na polskie produkty i do dzisiaj jest otwarty. Polska była krajem, który pokazywał całej reszcie Unii Europejskiej, jaka to jest niesamowita rzecz, kiedy my jesteśmy razem. I tu się bardzo zgadzam z panią profesor, za mało sobie to następne pokolenie z tego zdaje sprawy. Jaka była sytuacja przed i jak ona się diametralnie zmieniła w niesamowicie szybkim czasie i to naprawdę podkreślam znowu, nie tylko dzięki dopłatom bezpośrednim. Oczywiście te dopłaty do rolnictwa są świetne i dobrze, że zostały tak dobrze wynegocjowane i tak dalej, ale przede wszystkim ten rynek, przede wszystkim to, że ta sprzedaż płynie, przede wszystkim to, że nasze produkty są cenione, że jesteśmy od razu poczuli producenci żywności, że jesteśmy kimś, naszych produktów chcą. Prawda? I ten lęk cały, przyjadą, wykupią, jesteśmy takimi biedniejszymi kuzynami i tak dalej, no to bardzo szybko się zmieniło. Prawda?
2: Tak, oczywiście. I ja jeszcze pozwolę sobie dodać jedno. Oczywiście malujemy tutaj bardzo pozytywny obraz, bo celebrujemy pewną rocznicę, ale to jest fakt, że na przykład warto podkreślać teraz tej narracji unijnej obecnej, że ogromny wysiłek też Polaków w tej transformacji, dostosowaniu do Unii miał wielkie znaczenie i oczywiście. Zobaczmy, jak myśmy na tle innych państw, które weszły w tym samym momencie, czyli w 2004 roku, to było bardzo duże rozszerzenie, to było 10 krajów, my tak naprawdę dokonaliśmy największego skoku cywilizacyjnego, mimo że jesteśmy krajem dużym, jednym z największych w Unii obecnie.
1: Tak, daliśmy sobie świetnie radę. My po prostu potrafiliśmy sobie, daliśmy sobie radę.
2: Tak, tak. I dlatego powinniśmy być siebie dumni z tego, co osiągnęliśmy. Za mało o tym mówimy. Znaczy teraz jest oczywiście ogromny boost, ale chcę powiedzieć, że wykorzystaliśmy ten system w maksymalny sposób. No tylko właśnie przestaliśmy być może myśleć o rzeczach niematerialnych, czyli wartościach i innych takich, można powiedzieć, metafizycznych aspektach bycia w Unii Europejskiej. I o tym chciałabym powiedzieć później, jeżeli pan redaktor pozwoli.
0: Tak, ja tylko chciałbym jednak, żebyśmy bardziej tę rocznicę referendum zauważyli, to jeszcze chciałbym jednak do tej kampanii referendalnej czy przedreferendalnej wrócić, bo zgodziliśmy się, że można było po zakończeniu negocjacji akcesyjnych przedstawiać wynik tych negocjacji i tak zwany traktat akcesyjny, wiadomo, że oczywiście zwykli obywatele go nie czytali, no ale że te najważniejsze sprawy, które budziły tyle lęków i emocji, można było przedstawiać właśnie jako coś, co zostało korzystnie zapisane, rozwiązane i nie będzie stanowiło żadnych zagrożeń. Ale niemniej jednak no, trzeba było zrobić całą kampanię informacyjną na temat tego właśnie, no, jakie będą te warunki, czego się należy spodziewać po tym członkostwie. Tutaj dwa ośrodki ówczesnej władzy się w taką kampanię, mówię od strony władzy, zaangażowały, a więc właśnie wspomniana kancelaria prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, rząd Leszka Millera, tam się pojawiły takie dwie postaci jak Sławomir Wiatr, a potem Lech Nikolski, którzy mieli zająć się właśnie tą rządową kampanią na rzecz wejścia do Unii. No i oczywiście organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja imienia Roberta Schumana. Pani Róża Thun jeździła po Polsce, rozmawiała z ludźmi, przekonywała. Wydaje mi się, że warto przypomnieć jeszcze, gdyby mogła pani się podzielić tymi wspomnieniami, właśnie czego ludzie się bali, bo dla współczesnych kluczowe jest chyba właśnie to, żeby pokazywać, że zawsze można mieć jakiś niepokój, zawsze można się czegoś obawiać, ale właśnie okazuje się, że wszystko poszło dobrze, więc może warto to przypomnieć, tym bardziej, że tam poza tym, że wykupią ziemię, no ja przypomnę, były hasła, że w ogóle Polska zostanie wynarodowiona, że religijność zostanie zniszczona. No więc było mnóstwo takich problemów, pytań, z którymi się trzeba było zmierzyć w spotkaniu z ludźmi, co właśnie pani Róża Thun robiła.
1: Dokładnie tak, panie redaktorze, było rzeczywiście, ale ja bym powiedziała, że w tej materii się tak bardzo dużo nie zmieniło, dlatego że te lęki, nie mam wrażenia, powstawały sobie tak od ludzi, którzy wiedzieli, że będziemy dołączać do Unii Europejskiej, że będą pytania o to, czy chcą, tylko była ohydna, populistyczna propaganda robiona przez właśnie ekstremalną prawicę, czy właśnie Ligę Polskich Rodzin i jakieś podobne organizacje. I przypuszczam, że znowu nasz sąsiad od wschodu nie był tutaj całkiem bierny, bo przecież nie chciał, żeby Unia Europejska podeszła dalej na zachód. I dzisiaj mamy to samo. Przecież znowu mamy takie wraże ośrodki i w Polsce, i za granicą, które łżą w sposób ohydny i robią ludziom wody z mózgu, strasząc ich i szczując nienawiść i do Unii Europejskiej, i do Ukraińców i tak dalej, czyli do wszystkich, do których potrzebujemy koniecznie do przeżycia, rozbijając to, co może być wspólne, prawda? A my silni tą wspólnotą jesteśmy i wspólnota nami i to usiłowaliśmy przed tym referendum właśnie ludziom tłumaczyć i my jesteśmy mocniej zjednoczeni, wspólni, mimo w całej historii, bo ta historia oczywiście też wychodziła z Niemcami cały czas, to tym będzie lepiej, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie tylko się wielu Polaków na skutek tej całej antyunijnej propagandy obawiało członkostwa, ale przecież w zachodnich krajach było to samo. Wcale niekoniecznie tam było taka szczęśliwość wśród normalnych Francuzów na przykład, że taki rolniczy kraj z silnym rolnictwem wejdzie do Unii Europejskiej i będzie nam robić konkurencję. Napewniam was, że gdyby zrobiono wtedy referendum w krajach zachodnich, czy ma Unia Europejska się rozszerzyć o te 10 krajów z za dawnej żelaznej kurtyny, to referendum by nie przeszło wtedy. Lęk był ogromny. Ja dużo jeździłam za granicę wtedy też. Ja akurat mówię po francusku i po angielsku. Wtedy już mówiłam po niemiecku. I bardzo dużo byłam zapraszana, żeby opowiadać trochę o Polsce, bo Polska nie była krajem ani dobrze znanym. Trudno było przyjechać jeszcze, dopóki był komunizm przecież. Języka nikt nie znał w ogóle. I nas się po prostu obawiano w znacznym stopniu. A teraz, jeżeli mogę jeszcze kilka takich przykładów opowieści z tych wyjazdów powiedzieć. Lęki, znaczy nam się udało wtedy, jako takiej właśnie niepartyjno-politycznej organizacji pozarządowej, zrobić myśmy naprawdę współpracowali z wszystkimi, którzy byli skłonni do współpracy, zrobić taki ruch, że ciągle nas zapraszały jakieś kluby europejskie, które powstawały jak grzyby po deszczu w szkołach. Albo w różne miejscowości małe, myśmy się koncentrowali głównie na wschodniej granicy, zapraszały nas, żeby przyjechać i coś opowiedzieć. I wtedy, muszę przyznać, my w Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, działacze społeczni, w ogóle nie byliśmy ekspertami od Unii Europejskiej. Więc na ogół braliśmy kogoś z sobą, kto się na tym znał. Nawet minister Kułakowski, który był pierwszym naszym negocjatorem, Jan Kułakowski, starszym panem, bardzo delikatnym, jeździł z nami do tych małych miejscowości jakimiś bardzo skromnymi samochodami jakichś wolontariuszy i tam z ogromnym przekonaniem i wielką wiedzą wygłaszał fenomenalne teksty zupełnie w jakichś salach gimnastycznych albo remizach strażackich, albo kołach gospodyń wiejskich, które to organizowały i cała wieś tam była. I zdarzało się tak. No, pamiętam takie spotkanie, gdzie ktoś wstaje po tym, jak my już opowiadamy, że właśnie i rynek wspólny się otworzy i będziemy silniejsi i tak dalej, i damy sobie radę, przecież nie ma się czego bać. przerwać, wstaje ktoś i mówi, ale to dlaczego w takim razie, jeżeli przecież nam chodzi o to, żeby naszej polskości nie stracić, a ta fundacja się jakoś nazywa, tak, Schumann, co to jest, a pani się nazywa Thun Hohenstein, co to za jakieś, to my tutaj nie mamy jakichś polskich patronów, czy ten. No więc chcę państwu powiedzieć, proszę czytać Żywoty Świętych. Ja na to mówię, przepraszam bardzo, jeżeli mogę pana zapytać, a jak pan ma na imię? Piotr. Ja mówię, no widzi pan, no pan też ma polskiego patrona. Pana patron mieszkał tam, gdzie dzisiaj Izrael. Byłam tam niedawno, widziałam jego dom. Biedaczek strasznie się speszył. Usiadł natychmiast. Na to stała jego żona, solidnej postury, starsza kobieta i mówi, a ja się nazywam Jadwiga. I co? A ja mówię, no przepraszam bardzo, ale sądząc z pani wieku, to pani patronką była Jadwiga Śląska i to była księżna bawarska i ona w ogóle po polsku nie mówiła. No to są wspaniali ludzie, którzy są państwa patronami, oczywiście. Tak jak Robert Schumann był wspaniałym człowiekiem, wzięliśmy go sobie za patrona. No i takie rozmowy były, które doprowadzały do tego, że na zakończenie do remizy strażackiej na wódkę nas zapraszali i sprawdzałam potem wyniki referendum i we wszystkich tych małych miejscowościach, gdzie myśmy szli i szczerze rozmawiali i na szczęście przeczytałam Żywoty Świętych, we wszystkich tych miejscowościach poparcie było bardzo dobre. To jest niesamowite, jak ten osobisty kontakt budzi zaufanie.
0: No to jeszcze ja jeden pozwolę. Dowód, że być może właśnie trzeba za jakiś czas może powtórzyć i po prostu jeszcze raz ruszyć w Polskę. Pani profesor?
2: Ja sobie pozwolę zrobić tutaj taką refleksję i powrót do tego, co powiedziała pani Thun a propos Francji na przykład, że tam być może to by wtedy nie zadziałało tak. No, mamy świetną ilustrację tego faktu, jakby można powiedzieć takiej pewnej sinusoidy nastrojów europejskich, bo przecież myśmy w 2003 roku jako państwo Europy Środkowo-Wschodniej powiedziało tak i to dużą, dużą większością. Natomiast dwa lata potem...
1: Niedużo, 57%, to jest bardzo mało.
2: 77%. Frekwencji, tak, ale oczywiście mówię, że mogę tutaj o 77% głosujących, które powiedziało tak. Natomiast dwa lata później w referendum akceptującym czy ratyfikującym, prawda, Konstytucję Europejską, traktat, który można powiedzieć wezwanie do głębszej integracji, zarówno Francuzi, jak i Holendrzy powiedzieli nie. I to był dopiero dramat dla Europy, ale i nawiążę tu znowu do tego, co powiedziała pani, moja przedmówczyni, zabrakło we Francji takiego właśnie zejścia do obywateli, komunikacji i wytłumaczenia, o co tak naprawdę chodzi. I na tym polega cały szkopuł, że wielu polityków, bardzo proeuropejskich nawet, i to nawet obecnie, i zwracam się tutaj również do obecnej koalicji rządzącej, nie wkłada wystarczająco dużo wysiłku intelektualnego i społecznego w to, aby komunikować korzyści z integracji, obalać mity o integracji i emocjonalnie i charyzmatycznie tłumaczyć, na czym polega Unia. Bo przecież przypomnę, że we Francji wtedy konwentem kierował Francuz, w Europie kierował Francuz, Giscard d'Estaing. To on miał wszystkie asety w ręce, wszystkie narzędzia do tego, żeby przekonać własne społeczeństwo. I nie udało się to Francuzom. Dlatego uczmy się na tych błędach, nawet w tej chwili, mówiąc o potencjalnych reformach Unii, o rozszerzeniu, o tym, jak działa system podejmowania decyzji, tak, aby ludzie czuli się wysłuchani, czuli się pełni, obdarzeni szacunkiem intelektualnym i aby zrozumieli, na czym polega integracja i Unia.
0: A wracając jeszcze do referendum, bo wydaje mi się, że jest to też okazja, aby wymienić nazwiska tych osób, które się przyczyniły do tego końcowego sukcesu. No to była w ogóle taka grupa refleksyjna, w której była też pani Róża Thun, ale w tej grupie poza profesorem Bronisławem Geremkiem czy Tadeuszem Mazowieckim czy profesorem Janem Barczem była też profesor Lena Kolarska-Bobińska i warto może o niej wspomnieć, bo to jest, o ile pamiętam, jej pomysł, żeby zrobić referendum w ciągu dwóch dni.
1: Dwudniowe.
0: Że będzie wtedy większa szansa, że będzie większa szansa właśnie, że ta frekwencja będzie powyżej 50%, żeby referendum mogło być ważne.
1: Bardzo dobrze, panie redaktorze, że pan wspomina Lenę Kolarską-Bobińską, bo ona tutaj ma ogromne zasługi rzeczywiście w tej materii. Nie tylko właśnie aktywny udział w różnych debatach, rozmowach i tak dalej, ale również forsowanie tego pomysłu dwudniowego, bo pamiętajmy, że referendum w Polsce jest ważne, kiedy jest 50% frekwencji. Prawda? I ja najbardziej się bałam przed tym referendum, że nie będziemy mieć tej frekwencji. Jest taka postać właśnie, którą też pan redaktor już wspomniał, Lech Nikolski, zupełnie zapomniana. Możliwe, że miał jakieś lepsze i gorsze fazy w życiu, ale w tej kampanii przedreferendalnej, on pracował w kancelarii premiera Leszka Millera, Lech Nikolski był po prostu człowiekiem do wykonania zadania, to znaczy informować w sposób prosty tam, gdzie się da i słuchać wszystkich. On potrafił naprawdę wybić się kompletnie poza wszelką politykę partyjną. Świetnie wiedział, że ja na SLD nigdy nie zagłosuję, a wszystkie pomysły, które mu podrzucaliśmy jako skromna organizacja pozarządowa składająca się przede wszystkim z wolontariuszy, on natychmiast realizował albo robił wszystko, żeby nam pomóc, aby to się dało zrealizować. On też wysłuchał Leny Kolarskiej-Bobińskiej. To na szczęście referendum trwało 2 dni, dzięki temu była ta frekwencja 57%, ale 57% uważam, jak na to, jak ogromna była ta kampania, jak wszyscy byli w nią zaangażowani, łącznie z papieżem dosłownie. Na tak byli zaangażowani w Polsce albo na nie, ale wszyscy mówili o tym, że będzie to referendum, a my po 2 dniach głosowania mieliśmy 57%. To jest bardzo mało przy takim pytaniu tak albo nie, prawda, dotyczącym no, w tak zasadniczy sposób naszej przyszłości. Jak ja myślę o tym, że tych 7% by zabrakło, w jakiej my byśmy dzisiaj byli sytuacji? Przełóżmy to na dzisiaj, bo to nie jest powiedziane, że ciachu machu by się to wszystko odsunęło troszkę, a my byśmy weszli. Sytuacja, atmosfera w krajach zachodnich była taka, jak to opisuje pani profesor. Nie zgodzono się na konstytucję. Poparcie, no to wszystko było polityczne, bo tam nie było poparcia dla Chiraca, spadało gwałtownie i tak dalej. Ale pamiętam, jak Jan Kułakowski, który jest człowiekiem, który spędził ogromną większość życia w Belgii i we Francji, prawda? Jego żona i on mieszkali od wojny właściwie w Belgii, głównie w Belgii, i znał bardzo dobrze te społeczeństwa zachodnie, ogromny polski patriota. Jak jemu zarzucali, że on negocjuje za słabo, że tam, nie wiem, za mała ilość owoców, palec z owocami miękkimi na wiosnę będzie mogła wyjeżdżać, czy jakieś takie rzeczy. Ja się go pytałam, jak ty w ogóle znasz się na tych paletach z owocami miękkimi i jak to negocjujesz? A on mówił, po pierwsze mówił, od tego to ja mam Pietrasa. Kolejna postać historyczna, Jarosław Pietras. Wspaniały człowiek. Ale po drugie, on mówił te drzwi, i to mówił bardzo poważnie, ze całą znajomością społeczeństw zachodnich, te drzwi są otwarte na trochę, to jest tylko szpara, i na krótko. I my musimy się wcisnąć przez te drzwi tak trochę i na krótko otwarte i potem się będziemy rozpychać. My z tego zrobimy sukces, ale my musimy teraz się wcisnąć przez te szparę w drzwiach. I na szczęście nam się to udało, bo te drzwi by się zatrzasnęły po tym. I teraz proszę sobie wyobrazić, że my dzisiaj jesteśmy poza Unią Europejską. Prawda? To jest moment tak historyczny, to referendum i wejście do Unii Europejskiej, że to powinno być święto narodowe, albo powinniśmy to o wiele mocniej obchodzić, niż obchodzimy. Przecież o tym poza panem redaktorem Maciejem Zakrockim mało kto pamięta.
0: No ja, ponieważ to też był kawałek mojego życia zawodowego, w wielu ważnych momentach, które były tymi etapami przybliżającymi nas do członkostwa, właśnie no, uczestniczyłem jako dziennikarz to relacjonujący, więc nie tylko, że to bardzo przeżywałem, ale do dzisiaj uważam, że to jest najcudowniejszy okres w dziejach Polski w ogóle.
1: Oczywiście.
0: A chyba Aleksander Kwaśniewski porównywał wejście Polski do Unii z przyjęciem chrztu w 1966 roku, jeśli chodzi o rangę wydarzenia i właśnie takiego zakotwiczania nas w zachodnim świecie.
1: I takiego skoku cywilizacyjnego, prawda? Takiego skoku cywilizacyjnego, dosłownie.
0: I wcale mi się nie wydaje, że jest to przesadne porównanie. Nie. Dorzucę jeszcze tylko, bo w tym zespole najpierw Jana Kułakowskiego, a potem Jana Truszczyńskiego, co jest akurat bardzo dobrym dowodem na nie tylko karierę zawodową, ale na to, że mieliśmy znakomitych ludzi i mamy do dzisiaj. Był niejaki Piotr Serafin, który nazywany był w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej kalkulatorem, dlatego że kiedy prowadzono negocjacje, jeszcze nawet w tej Kopenhadze, jak tam duńska prezydencja wychodziła i mówiła, no dobra, to damy wam jeszcze tyle, albo będziecie mogli tam przerzucić z tej koperty do tej, żeby mieć choćby więcej na te dopłaty bezpośrednie, to premier wychodził, podchodził do Piotra Serafina i mówił, opłaca nam się to czy nie? No i ten siadał tam, liczył i mówił, nie, za mało, muszą jeszcze dać więcej, prawda? I dzisiaj ten człowiek odpowiada za unijny budżet.
1: Czyli dalej jest kalkulatorem.
2: Tylko, że teraz już dla wszystkich krajów państw unijnych.
1: To takim potężnym, takim superkalkulatorem jest dzisiaj.
0: Ja wrócę jeszcze tylko na sekundę do tej atmosfery przedreferendalnej. Tu pani Ruzia tu wspominała właśnie papieża, to była też ta słynna pielgrzymka właśnie z udziałem prezydenta Kwaśniewskiego, gdzie tam papież mówił od Unii Lubelskiej do Europejskiej i tak dalej. Ale był ten lęk, bo takie mini referenda były organizowane na przykład w Prudniku w kwietniu 2003 roku i tam frekwencja była 27,17%.
1: W maju, zjechała się telewizja z koncertami i tak dalej przecież, prawda? No właśnie, to było wielkie wydarzenie i 27% frekwencji.
0: A w Głuchołazach to jest w maju z kolei, a więc tuż przed tym ogólnokrajowym referendum 22%. Więc no, generalnie było sporo lęku i nawet były takie właśnie historie po pierwszym dniu referendum, kiedy wychodziło z tych wszystkich danych z PKW, że tej frekwencji nie ma. To nawet premier Miller apelował do prezydenta Kwaśniewskiego, żeby może wygłosił jakieś przemówienie mobilizujące ludzi do głosowania, no ale tutaj kancelaria prezydenta po analizie uznała, że to mogłoby być odebrane jako zerwanie ciszy wyborczej i się na to nie zdecydowano, a skończyło się jak zawsze, czyli na ostatnią chwilę Polacy
1: ruszyły tłumy
0: i zagłosowali. Tak, ale ważne też było stanowisko tutaj, przypomnę, Państwowej Komisji Wyborczej, która rzeczywiście ogłosiła, że nawet ci, którzy przyjdą do tego lokalu po czasie, ale bo kolejka będzie bardzo długa, to właśnie ci, którzy się zameldują do momentu, kiedy można głosować, będą mogli ten głos oddać. Także w efekcie się udało, ale właśnie no tu może bym poprosił panią.
1: Ale nie wspomniał wspomniał pan redaktor Kościoła. Proszę pamiętać, jeszcze poza papieżem, oczywiście Kościół w dużym stopniu bardzo sceptycznie odnosił się do naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Biskupi nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem robić, a tutaj te wszystkie kwestie obyczajowe, czy na naszą wspaniałą katolicką moralność nie wpłyną tutaj źle jakieś złe zwyczaje zachodnie. I wtedy ten taki episkopat europejski, każdego kraju członkowskiego jeden biskup jest wydelegowany do takiego rodzaju episkopatu, który się spotyka. I sekretarz generalny tego episkopatu, Trenor, on się, jeżeli pamiętam, nazywał, zorganizował spotkanie specjalnie dla polskich biskupów w Brukseli. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale była cała duża delegacja episkopatu polskiego na spotkanie tego episkopatu europejskiego. I potem ci biskupi zostali w kontakcie i się bardzo zmieniła narracja Kościoła katolickiego w stosunku do Unii Europejskiej, co było niezwykle ważne dla wyniku referendum.
2: No, tylko pamiętajmy, że nie całego kościoła, bo to oczywiście bardzo to jest cieszące, oczywiście, natomiast było też takie środowisko i to zapamiętałam jako młoda osoba, bo to było dosyć wtedy takie kontrowersyjne i głośne, że część środowisk kościelnych z ojcem na przykład Tadeuszem Rydzykiem na czele i tymi mediami związanymi z Radiem Maryja, wtedy właśnie w tamtym okresie przedreferendalnym odgrywały taką istotną rolę w agitowaniu antyunijnym, nazywając Unię Europejską Nowym Związkiem Radzieckim. Ja nie zapomnę właśnie, jak to usłyszałam i w zasadzie później sama sobie zadawałam pytanie, jakie tu są paralele, prawda? Ja nie do końca rozumiem, jak działa Unia, ale jakie tu są paralele? Przecież to nie zagraża naszemu bezpieczeństwu i naszemu dobrobytowi, tylko wręcz przeciwnie. Jest to projekt zupełnie aspiracyjny i można powiedzieć modernizacyjny, ale też były takie hasła o tym, że zagraża to naszej chrześcijańskiej tożsamości, że jej nie będzie, że będziemy zalani, prawda, jakimś laickim, liberalnym postwartością, które nam zagrażają jako narodowi. To było bardzo, bardzo mocne. Jakaś tam mała grupa, ale bardzo mocna i wokalna.
1: Dalej jest.
2: To
0: już na,
2: tak, to się
0: na
2: nic
0: koniec
2: nie zmieniło.
0: Na koniec tych wspomnień, bo rzeczywiście zostawimy sobie te 10 minut na wnioski na dzisiaj, ale no właśnie poza tymi wszystkimi autorytetami, które były wykorzystywane do tego, żeby no zachęcać, tak, i właśnie pokazywać ich, a ich postawa miała być właśnie no dowodem na to, że to jest właściwy kierunek, no to skoro te nazwiska dzisiaj się pojawiają, to jeszcze Jan Nowak-Jeziorański i pani Róża Thun, która znalazła się w mediach, które pokazywały, jak zawozi pani słabego, schorowanego Jana Nowaka-Jeziorańskiego ze szpitala na Wołoskiej do punktu referendalnego.
1: To króciutko staram się opowiedzieć jednak. Jan Nowak-Jeziorański, wszyscy wiedzą, kto to jest i jakie ten człowiek ma kolosalne zasługi dla Polski. On na starość przeprowadził się do Polski, był już wdowcem, no i dosyć szybko zaczynał chorować i się starzeć i tak dalej. I byliśmy z nim w bardzo bliskim kontakcie, mój mąż i ja. I tłumaczyłam mu, że nie musi nigdzie iść na to referendum, był w szpitalu właśnie na Wołoskiej w Warszawie, bo że przyjdą do niego w razie czego. Nie, no na takie wydarzenie. Dla niego to członkostwo w Unii Europejskiej to po prostu było dla Polski. On świetnie rozumiał, jakie to jest być albo nie być dla Polski. Ja muszę tam pojechać, ja muszę być, niech pani mi w tym pomoże. I myśmy go dosłownie rano wykradli ze szpitala. Był ubrany i zapięty na ostatni guzik i myśmy na wózek go posadzili i zawieźliśmy go szybciutko z jego kuzynem młodszym do punktu wyborczego. Zagłosował i tak niesamowicie się cieszył, że w ogóle nie był w nastroju, żeby wracać do szpitala. Jeszcze było wcześnie rano. On chciał iść rano, jak nie ma kolejek. I mówię jemu, no to jeżeli pan nie chce wracać do szpitala, to proszę przyjść do nas na śniadanie. I zabraliśmy go jeszcze szybciutko do domu na śniadanie, żeby świętować to, że już pan Nowak-Jeziorański zagłosował w tym referendum. Odwożę go później do szpitala, a tam straszliwa panika, że zniknął im pacjent, który się nazywa Jan Nowak-Jeziorański. A on z rumieńcami cały szczęśliwy wjechał na tym wózku do swojej sali.
2: Wspaniała opowieść. Powinno to zostać opublikowane jako wspomnienia. Naprawdę to jest takie podnoszące na duchu.
1: Ale dla niego tak, widać było, dobrze, że pan to przypomniał, dlatego starego i chorego człowieka, który wiadomo, jak dużo zrobił dla obalenia komunizmu, dla Polski, to było całe jego życie, dla wejścia naszego do NATO przecież. Dla niego zagłosowanie w tym referendum, mimo tej słabości, on naprawdę ledwo się trzymał na nogach, on wstał do tej urny jeszcze, żeby tam wrzucić sam tą kartkę, to było niesamowicie ważne i to szczęście jego, że przecież będzie ta frekwencja, musimy zagłosować i ten impet taki, ja tego nie zapomnę do końca życia.
0: Przy okazji pani profesor, mi jest trochę niezręcznie po tym mówić, bo to jest trochę autopromocja, aczkolwiek książka ukazała się 13 lat temu, 12 z kawałkiem, ale tak, ale w takiej książce mojej Przepustka do Europy ta historia jest też opisana.
2: Cudownie, a można ją jeszcze gdzieś dostać?
0: No, tego to nie wiem, ale to można spróbować gdzieś poszukać. Natomiast no, teraz mamy te już 9 minut na wnioski na przyszłość. Ja tylko
2: może gorzkie wnioski.
0: Bo niektóre wątki się już pojawiły,
3: które mówią
0: o potrzebie właśnie edukacji, przypominania, wyjaśniania i tak dalej, ale wtedy ten wynik mógł mówić, no, że jednak część Polaków się boi, że ma jakiś kompleks, że nie damy rady i tak dalej. Ale ja naprawdę nie rozumiem, jak po tym ogromnym sukcesie, który żeśmy odnieśli, może się pojawić tak znacząca liczba eurosceptyków. No i no bo ktoś mówi, a to tyle samo, co było właśnie w referendum, tak? Mniej więcej 22-5% jest przeciwko członkostwu, no to tak jak w tymże referendum, o którym dzisiaj mówiliśmy. No dobrze, ale wtedy były te obawy i lęki. Teraz nie ma obaw i lęków, bo Polska odniosła gigantyczny sukces. Więc skąd się to bierze i jak możemy temu przeciwdziałać? Może pani profesor zacznie.
2: To ja znowu może nawiążę do tego, co powiedziała, do tej pięknej historii Janu Nowaku Jeziorańskim. Ja myślę, że byłoby mu bardzo przykro, gdyby się dowiedział teraz, że wśród młodych ludzi, którzy nie mają takiej perspektywy historycznej jak on, wśród młodych Polaków nie ma w ogóle poczucia takiego zakorzenienia w strukturach unijnych obywatelsko. I powiem dlaczego. Niestety sama przeprowadzam takie barometry, jak prowadzę zajęcia ze studentami w różnych krajach, to i od Francji poprzez Czechy, Włochy, aż do Polski, ale cyklicznie dowiaduję się, że spośród grup, które uczę, naprawdę nikt nie ma pojęcia o tym, że jest obywatelem Unii Europejskiej, że istnieje coś takiego jak obywatelstwo Unii, że na naszym paszporcie widnieje taka informacja i że ta wartość daje nam konkretne korzyści, konkretne formalne uprawnienia. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego powiedziałam, że mamy gorzkie wnioski na dzisiaj? No właśnie dlatego, że w moim przekonaniu w ogóle w ramach też złożenia takiego hołdu tym wszystkim osobom, które tak ciężko pracowały na ten awans nasz do Europy, do Unii Europejskiej, włączając w to wspaniałych ekspertów i moich serdecznych teraz kolegów, to jest przywilej dla mnie, że mogę tak powiedzieć, z grupy Team Europe Direct, bo zarówno Jan Truszczyński, jak i Danuta Hidner, jak i Jarosław Pietras są ekspertami Team Europe Direct. W imieniu właśnie ich zapytałabym naszych rządzących, dlaczego nie pociągnęli tego wysiłku dalej i kolejne rządy nie wprowadziły chociażby minimalnej edukacji obywatelskiej, aby socjalizować nowe pokolenia, te, które już nie mają tej pamięci historycznej, jak źle było wcześniej, o tym, czym jest Unia, co ona dla nas oznacza, jak są podejmowane decyzje. I tutaj robię most do tego, co powiedział pan, do tego pytania. Dlaczego eurosceptycyzm w tej chwili nadal się tak dobrze ma? Bo jednak 1/4 społeczeństwa dopuściłaby polexit. No właśnie dlatego przede wszystkim, że my się karmimy opiniami, fake newsami i dezinformacją na temat systemu, w którym żyjemy. A nie otrzymujemy od małego pewnej dozy socjalizacji europejskiej. Dlatego, że WOS mamy i wiemy, jak funkcjonuje Polska, ale nie wiemy, jak funkcjonuje Polska w większym systemie, czyli Unii. Dlatego jesteśmy tak bardzo nieodporni na te wszystkie manipulacje i kłamstwa. Ale oczywiście to nie jest jedyny powód. To jest moim zdaniem podstawowy. Ale innym też powodem jest to, że o ile jeszcze w tamtym czasie, 2003-2004, Unia Europejska, Europa, polityka europejska nie były tak istotnym tematem jakby podziałów politycznych, to w tej chwili wszystkie badania politologiczne wskazują, że właśnie oś za Unią przeciw Unii, czyli ta oś sporu, to jest najistotniejszy podział polityczny obecnie w Europie, w Polsce również. Jeżeli tak jest, jeżeli integracja i wszelkie decyzje Unii są tak upolitycznione, i zaznaczam tutaj, że upolitycznienie czegoś niekoniecznie jest złe, bo przecież upolitycznienie jest rozumiane jako taki proces, w ramach którego jakaś kwestia staje się przedmiotem publicznej debaty, kontestacji. Bardzo dobrze, prawda? To jest dobre, jeżeli się tym interesujemy, wyrażamy opinię. Ale złe jest to, że ta polityzacja została zawłaszczona przez eurosceptyków. Co to oznacza? Że polityzacja negatywna polityzacja wygrała z pozytywną. Właśnie przez brak edukacji, przez brak komunikacji. No, można powiedzieć tak, Unia nie jest sexy, Unia nie jest ciekawa, jest skomplikowana, oddalona od nas i nudna. No to jak można o niej dobrze komunikować? No, na tym polega właśnie cały szkopuł, że ta druga strona fantastycznie znalazła sobie chłopca do bicia, znalazła sobie obiekt pewnego rodzaju pręgierza. Jeżeli coś nie działa, to jest to wina Unii i nie potrafimy tego obronić. To na razie pani tylko ode mnie, dlatego mówiłam o gorzkich konkluzjach.
0: Trzy minuty dla pani Różytun.
1: Zupełnie się zgadzam z tym problemem edukacyjnym. To jest naprawdę okropne, że my nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak ta Unia funkcjonuje, a jeżeli uczymy młodzież o tym, to w tak nudny sposób i tak formalny, że nie pomagamy ludziom zrozumieć wspólnoty. Czym jest wspólnota i jak my bardzo tej wspólnoty potrzebujemy na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim, prawda? Po drugie, mam wrażenie, że też nie bardzo rozumiemy swojej sprawczości. Nie wiem, czy to jest skutek ciągle jeszcze jakichś kompleksów czy czego, ale pamiętajmy, że ta Europa, o której się mówi tak jakby ona była, tak jak pani wczoraj powiedziała, daleko gdzieś tam, ona jest tutaj. Ta Unia jest tutaj i my jesteśmy piątym krajem co do wielkości i mamy na nią kolosalny wpływ. My mamy decyzję i od tego, kogo sobie wybierzemy do władz, zależy, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska. My tą Unią jesteśmy. Jej nigdzie nie ma w jakimś konkretnym miejscu i tak dalej. Ona jest tu, gdzie każdy z nas w tej chwili siedzi i każdy z nas jest właśnie tym obywatelem Unii, który ją na co dzień tworzy i jest za nią odpowiedzialny. I tutaj mam wielkie oczekiwania od wszystkich ludzi, którzy są i w mediach, i w rządach i tak dalej, że będzie pomagać naszym obywatelom się angażować bardziej, nie tylko w interes partyjno-polityczny, to żeby interes partyjny zabił interes, że zabijał w wielu wypadkach interes czy obronę Polski, Sejf jest tego najlepszym przykładem. Wspólny interes Polski jest wspólnym interesem Unii Europejskiej i to nie może być interes partyjny. I mam wielkie oczekiwania od wszystkich, którzy mają wpływ na polskie społeczeństwo, że będą się tym w sposób pozytywny zajmować, bo od tego zależy naprawdę nasza przyszłość.
2: Ja może jeszcze na koniec się podzielę. Przepraszam.
0: Już szybciutko tylko powiem, bo jest to w pewnym sensie apel też do moich kolegów, koleżanek z mediów. Niedawno jeden z dziennikarzy, który na pewno jest za członkostwem Polski w Unii Europejskiej, użył sformułowania: Unia zmusiła nas do transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
1: No właśnie.
0: I dlatego właśnie chodzi o to, mój apel na dzisiaj jest taki, żeby zacząć po prostu, bo to jest najłatwiej i każdy z nas może to zrobić, od języka, żeby się zastanowić, jakim językiem mówimy o naszej Unii Europejskiej, tak? Bo od tego...
1: My musimy mówić per my.
0: Tak.
2: Oczywiście.
0: I tak jak zawsze mówią, na przykład Ursula von der Leyen zawsze mówi our union, tak? Czyli nasza Unia i akurat też uważam, że powinniśmy to robić. Pani profesor, minutkę dla pani jeszcze mam.
2: Tak, ja chciałam jeszcze tylko może dwie kwestie. Jedna rzecz. Spójrzmy na różnorakie sondaże, które nam naprawdę wskazują drogę. Wskazują nam mapę drogową, co należy zrobić. Znaczy, gdybym ja była decydentem, wiedziałabym, co mam zrobić, ale nie jestem. Może na szczęście. W każdym razie, czy prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym, polskim? Takie pytanie zostało zadane Polakom przez Radio Tok FM. Opinia 24 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku zadała takie pytanie. I teraz proszę, barometr. 58% ankietowanych słuchaczy Radia Tok FM, czyli ludzi, którzy, można powiedzieć, mają pewne wyobrażenia o świecie i jakieś takie zdolności intelektualne na całkiem dobrym poziomie, uznało, że nie. Czyli oczywiście błędnie, dlatego że tak, absolutnie prawo unijne ma pierwszeństwo, jest to zapisane w dokumentach unijnych i z tego wynika bardzo, bardzo wiele nieporozumień. I teraz to jest istotne, jak to rozbijemy na elektoraty, to widzimy, że zarówno w elektoratach centroprawicy PO jest duży odsetek osób, które nie wiedzą, jak w PiS-ie, prawie dwa razy większy, ale lewica, prawie 50% mówiło o tym, że nie. Czyli jakby zaburzenie tego dystansonans poznawczy, zaburzenie rozumienia w ogóle tego, w jakim systemie my żyjemy, jest ogromne. I nikt tego od lat nie... Jan Truszczyński, czyli nasz jeden z głównych negocjatorów, który już teraz... jest osobą na emeryturze, ale on ma tak doskonałą pamięć historyczną, on mówi, mówiliśmy o tym od dekad. Nikt tego nie słuchał. I dalej tego nie słucha. Nawet w momencie, kiedy jesteśmy atakowani wojną hybrydową i ogromną dezinformacją ze strony rosyjskiej, w ostatnich miesiącach również amerykańskiej, dlaczego nie traktować edukacji jako instrumentu polityki bezpieczeństwa? Takie pytanie.
1: Ale pani profesor, to prawo jeszcze by trzeba do tego dodać? Jedno słowo. Do tego trzeba dodać, że to prawo unijne nie jest jakieś obce, tylko sami je tworzymy.
2: Oczywiście, my je tworzymy.
1: Z bardzo mocnym głosem. Tak.
0: Podkreślała pani Róża Thun, wieloletnia posłanka do Parlamentu Europejskiego, prezeska zarządu Fundacji imienia Roberta Schumana. W czasach, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli referendum akcesyjnego, była też z nami pani profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspertka Team Europe Direct. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: I podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Do usłyszenia w poniedziałek o tej samej porze. Dobranoc.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
8: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
7: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
6: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Unia Europejska do 2028 roku może się rozszerzyć o kolejny kraj członkowski. W Armenii odliczanie do wyborów parlamentarnych. Pojawiają się głosy o ingerencję Rosji. We Wrocławiu w weekend wystartuje nocny półmaraton. Będą utrudnienia na drogach i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Czarnogóra ma szansę zostać 28. krajem członkowskim do 2028 roku, ogłosili po szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Costa podkreślił, że w zeszłym miesiącu Unia Europejska rozpoczęła pracę nad traktatem akcesyjnym Czarnogóry. Von der Leyen dodała, że mają nadzieję na to, że Albania szybko pójdzie w ślady Czarnogóry i że cały region będzie się zbliżał do Unii. O wejście do Unii zabiega 6 państw bałkańskich. Najbliższa wstąpienia do wspólnoty jest Czarnogóra. Natomiast Kosowo jako jedyne nie posiada oficjalnego statusu kandydata ze względu na to, że jego państwowości nie uznaje kilka krajów unijnych. Papież Leon XIV podczas rozpoczynającej się jutro wizyty w Hiszpanii spotka się z grupą ofiar nadużyć seksualnych w kościele, podało Watykańskie Biuro Prasowe. Spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpański kościół. W tym roku rząd w Madrycie oraz Konferencja Episkopatu i Rzecznik Praw Obywatelskich osiągnęli porozumienie dotyczące przemocy, pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa, których, jak wynika z opublikowanego w 2023 roku raportu, doświadczyło w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób. Watykan podkreślił, że dalsze informacje zostaną ogłoszone po spotkaniu przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Już w najbliższą niedzielę w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. O dalszą władzę będzie się się starała partia Kontrakt Obywatelski na czele z premierem Nikolem Paszynianem. Na wyniki wyborów próbuje wpłynąć Kreml, który wysłał Ormian mieszkających w Rosji, aby ci zagłosowali na kandydata popieranego przez Moskwę, Samwela Karapietana. To nie pierwsza taka sytuacja, w której Rosjanie chcą ingerować w wybory w innym państwie, mówił w TOK FM Michał Potocki z dziennika Gazety Prawnej.
10: Próbowali Rosjanie to robić w Mołdawii. W Mołdawii próbowano kupować wyborców, próbowano tam masowo wykorzystywać zdobycze technologii w postaci sztucznej inteligencji, wykorzystywać algorytmy, które przecież we wszystkich sieciach społecznościowych tych zachodnich są oparte na polaryzacji, na pogłębieniu konfliktu. Rosjanie, nie udało im się to zrobić w Mołdawii, ale próbują to samo robić dokładnie w Armenii.
9: W odpowiedzi na plan Kremla Armenia zapowiada powołanie Ormian, którzy przybywają z Rosji w celu zagłosowania w wyborach, na 25-dniowe szkolenie wojskowe. Szacuje się, że takich wysłanników Kremla może być nawet 100 tysięcy. Norweska księżna Mette Marit znalazła się na liście oczekujących na przeszczep, a bez transplantacji pozostanie jej około rok życia, poinformowali na konferencji lekarze ze szpitala w Oslo. Żona następcy tronu choruje na włóknienie płuc, a lekarze przyznali, że w ostatnich miesiącach stan zdrowia znacząco się pogorszył. Stan zdrowia księżnej wpłynął też na plany jej dzieci. Córka Mette Marit, księżniczka Ingrid Aleksandra, przerwała studia w Australii i będzie kontynuowała naukę w Norwegii, a młodszy syn księżnej, książę Sverre Magnus, zdecydował się studiować w Europie. Sąd w Oslo nie zgodził się natomiast na zwolnienie z aresztu Mariusa.

0: scenie, bo przyszło 150 osób różnych instytucji artystycznych Krakowa, tancerze, wokaliści, animatorzy smoków, też rekordowa liczba obiektów pływających.
1: A w niedzielę ulicami miasta przejdzie wielka parada smoków, przygotowana przez dzieci i młodzież z całej Polski. Wrocław szykuje się natomiast na rekordowy nocny półmaraton. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. 26 tysięcy biegaczy w sobotnią noc pobiegnie głównymi ulicami miasta ze stadionu przez ulicę Lotniczą i Legnicką aż po ścisłe centrum. Będą też zmiany w komunikacji, mówi Paulina Tyniec, piszcz z Urzędu Miasta.
2: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskie Arenę transportem publicznym. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową. Pojawią się linie zastępcze.
1: Będą też uruchomione dodatkowe linie autobusowe, tramwajowe i pociągi. Maja Chwalińska jest to krok od spełnienia marzeń. Jutro w finale Rolanda Garrosa Polka zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Na razie jednak nasza zawodniczka mierzy się z problemami zdrowotnymi, choć kibiców uspokaja.
3: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
1: Jutrzejszy finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską o 15, a po spotkaniu program specjalny w TOK FM o naszej tenisistce i jej dokonaniach w ostatnich tygodniach. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Sobota przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni, chłodniej od 17 do 19 w rejonach podgórskich i nad morzem.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: Kłaniam się Państwu nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM w każdy czwartek i piątek o godzinie 23:00 i oczywiście o dowolnej porze w internecie, w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na wszelkich dużych, otwartych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro itp. itd. Tam również Państwo znajdą audycję i podcast Między Słowami. Zachęcam do obserwowania, zachęcam do słuchania, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawych rozmów i też wierzę i wiem wręcz, że dzisiaj będzie tak samo podczas spotkania z Tatianą Okupnik. Witaj.
6: Dzień dobry.
5: Bo zdradzę Państwu, że zanim włączyliśmy nagrywanie, bo oczywiście nasza audycja jest nagrywana, ty też jesteś w trasie takiej promocyjnej, zaraz zdradzimy z jakiej to okazji, no to my w sumie zanim włączyliśmy nagrywanie, to siedzieliśmy w studiu pół godziny, proszę Państwa.
6: I narzekaliśmy na zapachy.
5: Bo z czym my się mierzymy?
6: Jesteśmy zapachowcami.
5: Jesteśmy zapachowcami. A jaki jest twój najprzyjemniejszy zapach? Jaki zapach najbardziej lubisz? Bo tak my narzekaliśmy, co nas wkurza.
6: To jest chyba właśnie ten zapach deszczu. Na rozgrzanym, zakurzonym asfalcie.
5: Tak.
6: Pierwsza burza letnia. Aż mi się, zawsze że śliną mi się buzia napełnia, jak jest coś przyjemnego. To jest pierwszy zapach. Drugi.
5: Petrykora w ogóle, tak?
6: Jak otwiera się okno w mroźny poranek i takie zmrożone to powietrze, ono też niesie w sobie, ono jest takie fajne, gęste. Takie,
5: ja wiem, o co chodzi, też lubię ten zapach.
6: Taka ściana tego zapachu jest cudowna. No i lubię oczywiście też wszystkie, mówiliśmy o perfumach, czyli tak. Zapachy takie bardziej, bym powiedziała, z nutą arabską, te wszystkie zapachy skóry, drewna, kadzideł. No i zapach ziół, ale nie tych, o których ktoś może sobie pomyśleć, że takie, żeby się zaciągnąć, żeby było fajnie, tylko takie, żeby wypić i żeby było fajnie. Ja uwielbiam zapach tymianku, ale nieświeżego. Lubię nieświeży tymianek, tylko suszonego.
5: Okej.
6: Okay. Suszony tymianek. Znaczy świeży też lubię, ale tamten jest taki... Ach.
5: Ciekawe, co powiedziałaś a propos tego ślinienia się. Że ślinisz, jak myślisz o czymś przyjemnym.
6: To trochę tak jak z jedzeniem, jak coś... Ty nie masz tak, że napływa ci ślina? Jak
5: oczywiście, no, właśnie, no na samą myśl potrafi się ślinić, ale jak myślisz o czymś przyjemnym, to myślę sobie na przykład o twoim najnowszym singlu Daj to głośniej,

0: który miał premierę wczoraj,
1: tak.
0: 9 kwietnia. A to jest taki utwór bardzo wyzwalający, ale też trochę buntowniczy, ale jednak niosący ze sobą bardzo dużą, silną i pozytywną energię, która jest kontrą. Tak się zastanawiam, czy ty się nie będziesz ślinić, jak będziesz śpiewać tę piosenkę na żywo.
1: Ja to już robiłam. Te ślinotoki zna Marcin Bors, producent mojej płyty, no, która się ukaże za jakiś czas, w maju.
0: W maju, już niedługo.
1: W maju, już niedługo, już niebawem. Kiedy Marcin wydobywał z zarejestrowanych przez muzyków instrumentów brzmienia takie, o które mi chodziło, które też na mnie działają, które gdzieś tam współgrają ze mną, on wie, ja zawsze mówię, o ja ślina, leci ślina. I on zawsze się patrzy i tak, jest ślina. Albo czy są ciarki, to takie reakcje na pewno były. Jak śpiewam, to mniej to się dzieje. To raczej musi być to, co inny człowiek wyprodukuje, da z siebie. To ja lubię te skrzyżowania, nazwijmy to talentów, kreacji, jakiegoś podejścia do danego utworu, to na tych skrzyżowaniach, to tam się dzieje taka magia, która na mnie działa, tak? I wywołuje czasami ślinotok, to prawda. To, tak. Ale przy śpiewaniu ciężko by było, jakby była taka, przepraszam, zafafluniana. Tak, to głosi.
0: To przepraszam, jak idziesz na nagranie, to przychodzisz z zestawem gąbek na mikrofon? Albo z pończochą?
1: Nie, właśnie to, tak jak mówię, że raczej to ta ekscytacja nie pojawia się u mnie, kiedy śpiewam, tylko jak słucham innych osób, czyli muzyków, albo to właśnie jak Marcin Bors tam przekręca te brzmienia w gitarach, to wtedy mam ciary.
0: No, Marcin Bors to też jest chyba efekt, mam wrażenie, poszukiwań, bo my sobie zrobimy podróż w czasie.
1: Tak.
0: To jest rzeczywiście efekt poszukiwań, bo po drodze przecież będziemy słuchać też starszych utworów dzisiaj, ale oczywiście posłuchamy też tego najnowszego, Daj to głośniej. No to przecież tam był Mariusz Obijalski.
1: Tak.
0: Też przez moment Jurek Zagórski. Teraz jest Marcin Bors. Opowiedz o tej drodze.
1: Ojeja.
0: Dobra. To skupmy się najpierw na tym najnowszym utworze, tak, a potem będziemy się cofać.
1: Ale widzisz, będziemy tak skakać, dwóch ADHD-owców. Ja muszę, dlatego że zastanawiające dla mnie było, jak wymieniałeś, gdzie można słuchać podcastu. Możesz mi wytłumaczyć, Castro to z Kuby nadawane, jest jakaś platforma i Fidel tam coś majdruje przy tym, co to jest.
0: No, słuchaj, wiesz co, ja przez moment chyba używałem tej aplikacji, tam żadnej cenzury nie ma na pewno.
1: Rozumiem, tak. Rozumiem. Okej, okay, no dobrze, ale tak myślałam, że to takie może właśnie przycięte podcasty. No dobra, Daj to głośniej. To jest utwór, który pokazuje, nazwijmy ją, wiosenną energię, którą w sobie czuję. Po przerwie, którą zafundowałam sobie, może nie do końca na własne życzenie, ale tak po prostu los sprawił. Miałam 8-letnią przerwę od śpiewania w związku z wejściem w rolę mamy.
0: Tak.
1: I ten czas oczekiwania na powrót do swojej pasji, do pracowania, do kreatywności, on dał mi dużo do myślenia. Na pewno pokazał mi, że zostawianie siebie i nierealizowanie swoich pasji powoduje, że ja nie czuję się w pełni sobą. Czyli muzyka jest czymś, co mnie definiuje też i w bardzo dużej części definiuje mnie. Ja bez tego czułam się trochę taka niekompletna, pomimo tego, że czułam, że rola mamy jest bardzo ważna i cudowna. Momencik, powiedzmy, bo to jest rola mamy, jest i cudowna, i bywa ogromnym wyzwaniem.
0: O tym też zresztą opowiadałaś.
1: Tak. I wiedziałam, że to jest bardzo ważna część mojego życia. Taki nowy puzzle, który się pojawił, ale ja bez siebie w studio, właśnie w procesie tworzenia, bez śpiewania, bez tej energii wymienianej z muzykami, o której wspominałam, no nie jestem do końca sobą. Bardzo tego brakuje. Oczywiście można funkcjonować, egzystować, tylko potem zaczynasz czuć, czy tam ja zaczynałam czuć, mówmy konkretnie, że zaczynam być jakąś tam zgorzkniałą heterą, kurzoną, ale też nie umiejącą określić, kim ja tak naprawdę jestem, gdzie ja w tym wszystkim jestem, czy ja mam nowe imię, jak ja mam siebie teraz określać, czy to już wszystko minęło, czy teraz moją rolą jest jedynie bycie mamą. Na pewno musiałam to sobie poukładać i ja przez te lata dochodziłam do siebie i jeśli mówimy o formie fizycznej, ale też psychicznej, nawet myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element tej układanki, i czuję się bardzo dobrze. Jestem w takim momencie, że jest mi dobrze z sobą, a dookoła i sytuacja geopolityczna i tempo życia powodowały powoli taki proces, który u mnie się zaczął, że ja znowu zaczęłam być jakby przytłoczona tylko tym czymś, co się dzieje z zewnątrz, na zewnątrz. I tak sobie pomyślałam, że ja muszę też coś zrobić, muszę jakoś ochronić siebie, bo nie chcę, żeby mi zepsuli ci na górze. W tekście pojawia się megalomańskie pyski, tak, które mają dostęp do przycisków i które oczywiście nie mamy wpływu na ich decyzje i na ich ruchy, na planszy. Ale zbieramy te informacje, zbieramy te paski pilne w telewizji i pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to było po prostu przestanie używania odbiornika telewizyjnego do oglądania telewizji. Ten odbiornik jest, ale raczej służy jako...
0: W innych celach.
1: Wyświetlacz.
0: Wyświetlacz.
1: Wyświetlacz na przykład filmów, głównie dla dzieci, ale też zauważyłam, że to powoduje, że oczywiście ja w jakiś sposób jestem świadoma, bo słucham podcastów, nie od Castro, ale słucham podcastów. Natomiast dozuję sobie je w takim momencie, w którym czuję się na tyle silna psychicznie chociażby, czy fizycznie, żebym nie była zmęczona i żebym była w stanie przemielić te informacje, które do mnie docierają. Na pewno ograniczenie, ja praktycznie nie korzystam z Facebooka, mojego Facebooka obsługuję całe szczęście, menadżerka wrzuca tam wszystkie te informacje. Instagram, tak, mam dostęp do Instagrama, natomiast dla mnie...
0: To Instagram jest gorszy chyba.
1: Ale tutaj też mam pomoc i z menadżerki, i Krzysia z e-muzyki, który dzielnie wspiera. Ja po prostu widzę, że te media pochłaniają tyle czasu i też alerty wysyłają do nas takie, wiesz, pobudzające nas. Nawet jak sobie pomyślisz już nie mówię o sytuacji politycznej, ale o zwykłej, głupiej relacji, że ktoś włącza i na przykład mówi, że nie wiem, jesteśmy w restauracji i chciałem wam polecić tę restaurację, ale tobie pojawia się co? Pilne. Nie wiem, jak osoba, którą obserwujesz, nadaje. No, co w tym jest pilnego? Wiesz, te alerty. A podejrzewam, że też ten system nerwowy, który zaczyna być coraz bardziej rozedrgany, on reaguje na wszystko tak, jakby takie szpilki były wkładane.
0: Znaczy myślę, że twórcy tych aplikacji tak to wymyślili, żebyś ty też tak właśnie tak reagowała i tak była uzależniona od tego. Więc myślę, że zastanawiam się, czy to nie jest kwestia odpowiedniego korzystania i odpowiedniego podejścia oraz odpowiedniej selekcji. To znaczy, można oczywiście śledzić media informacyjne i żyć w strachu, a może też jest tak, że się wybiera złe media. Nie też, że tutaj ja promuję Tok FM, bo akurat uważam, że Tok FM jako radio informacyjne jest takim radiem, który nie sieje paniki i nie straszy, tak? To znaczy, jeśli coś się dzieje, no to okej, my o tym mówimy. Natomiast też staramy się do tego podejść, no tak jak nasz obecny slogan brzmi, na każdy temat z każdej strony, więc podchodzimy do tego z różnej strony, ale analitycznie, ale
1: i
0: nie
1: adekwatnie
0: żyjemy.
1: Adekwatnie do sytuacji.
0: I adekwatnie też do sytuacji, więc oczywiście bywało też tak, że coś się działo, bo oczywiście też politycy doskonale wykorzystują te media, więc wystarczy tam zrobić jakiś cyrk na wiejskiej, no i wiadomo, że jeśli się zaczyna robić gorąco, no to telewizje od razu wchodzą z transmisją, no bo to show must go on, prawda, tak. jest przedstawienie. A jest też tak, że czasami może nie warto tego dawać, tak? I może o tym po prostu ewentualnie wspomnieć. Więc ja, obserwując też, przyglądając się temu, mam wrażenie, że po pierwsze kwestia doboru mediów, a ludzie są po pierwsze też przyzwyczajeni do darmowego wszystkiego, więc wchodzą na takie serwisy, które są krzykliwe, no bo muszą zwabić tym clickbaitem, tak, żeby wejść na tę stronę, wyświetli się 15 reklam i tam w tym jednym zdaniu na końcu 5 stron dalej się okaże, że to jest, no tak, tak się stało, ale to tam nie, że on, tylko że pies, prawda, że pies, tylko że to było w ogóle wczoraj, a tak w ogóle to chodzi o coś zupełnie innego. Więc, a po drugie, to jest kwestia obsługi tego. Ja akurat mam tak, że ja jestem na takim etapie, że akurat Instagram sobie zdezaktywowałem, chociaż pewnie będę musiał go sobie aktywować z powrotem. Pewnie to zrobię jakoś niedługo. Ale nie lubię po prostu też Instagrama. Facebook jest dlatego, bo mam jakieś tam grupy dyskusyjne, tu coś, tu jakieś ptaki, tu coś tam. Chcę wiedzieć, co się dzieje w mojej dzielnicy. Spoko.
1: Tak.
0: Natomiast wiadomo, skala dezinformacji i tak dalej, to, bo to też jest wykorzystywane przez i polityków, i przez, wiadomo, i przez ruskich i tak dalej. I to mieliśmy już przecież w 20 roku, jak była antyszczepionkowcy i płaskoziemcy i w ogóle 5G i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy z kolei antyukraińskie i tak dalej. Treści i przekazy, buntowanie, więc to nie są w ogóle też media społecznościowe. Ja też mówię na to...
1: Tak zwane
0: media społecznościowe, tak zwane serwisy społecznościowe, aplikacje z kontentem, tak? To są aplikacje z treściami. Ale na przykład wystarczy sobie sporo tych rzeczy powyłączać i nagle okazuje się, że nie ma czegoś pilnego, tylko się wchodzi,
1: właśnie
0: ogląda się i wychodzi.
1: Powiem ci, że ja zaczęłam, jeśli chodzi o Instagram, o tą jedną taką, o te jedne media u mnie w mojej komórce, przestałam obserwować masę osób, które lubię, szanuję, ale po prostu nie jestem w stanie przerobić, bo jak sobie pomyślisz, jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, kolegów, mam sławki, stukam teraz, muszę uważać tak, żeby nie dotykać, bo właśnie taki ląd dostałam po dźwiękiem dziwnym po uchu. Jak kiedyś byliśmy w podstawówce, to miałeś te osoby ze swojej klasy, na podwórku parę osób znałeś i to był twój krąg znajomych. W momencie, kiedy masz nadal swoich znajomych plus, nie wiem, kilkadziesiąt osób, które obserwujesz, bo te konta na początku wydają ci się ciekawe.
0: A to one jest może nawet pasmo sukcesów same.
1: Tak, ale one mogą być ciekawe, tylko że z drugiej strony ilość tych informacji i to, że każdy coś wrzuca, właśnie pojawia się, to pilne, albo że taką czujesz potrzebę, jest taki imperatyw zareagowania na to, co dana osoba napisała, wysłała do ciebie, a tak naprawdę to nie jest ten zwykły kontakt, że dzwoni i mówi, ej Mariola, co u ciebie słychać? I ja odpowiadam, Zosia jest super, tylko to jest jakiś tam właśnie nie dziejąca się w rzeczywistości rzecz, to nie musisz tak naprawdę reagować. I ja zaczęłam od przesiewu, czyli właśnie bardzo dużą ilość kont przestałam obserwować. Czasami wracam do czegoś, jak pojawi się coś ciekawego u kogoś, ale widzę, że to jest jeszcze ten element uzależnienia, który jest tragiczny.
0: No, jaki masz czas przed ekranem?
1: Bardzo różny. W momencie, kiedy jest promocja i ja pracuję z komórką, bo to jest tak, że wokalistka wydaje się, że pracuje tylko na scenie, natomiast tutaj pojawiają się materiały, teledysk, nie wiem, wszystkie rzeczy, które musisz zsynchronizować, cały czas siedzisz z komórką, no to bywało, że tam jest po 5 godzin dziennie. W momencie, kiedy pracujesz i ja nie używam praktycznie komputera, komórka jest tym narzędziem, z którego piszę maile, słucham utworów.
0: A nie uważasz, że to jest właśnie może trudne? Bo komputer to musisz do niego podejść, wiesz, otworzyć, odpalić
1: i zamknąć
0: to, to jest bardziej się to da otworzyć i zamknąć. A tu masz cały czas w kieszeni i w teorii jesteś cały czas online, cały czas jesteś podłączona do tego.
1: Tak. I ja mam taką pracę, taką pracę, którą właśnie wykonuję i ona nie dotyczy oczywiście mojej pracy, no bo wtedy muszę być podłączona i taka też jest część mojej pracy. Nie lubię tego, bo najbardziej lubię studio, pisanie i koncerty w takiej kolejności, ale to też taką pracę muszę wykonać. Zdecydowanie pojawiła się taka myśl już dawno, że ten czas z komórką musi być ograniczany i ja go ograniczam w momencie, kiedy nie pracuję, to chowam. Nie tylko ze względu na siebie, ale też na moje dzieci, które widzą mnie przez dużą część dnia z tym narzędziem. A ja też widzę, co się dzieje przecież z dzieciakami wszystkimi, które wiesz, są w podstawówce i to łaknienie na komórkę, na aplikację, na podłączenie jest też ogromne.
0: A ty masz jakąś zasadę, że na przykład komórka dopiero jak będziesz miała, nie wiem, 12, 13, 15 lat. Ostatnio się też przecież dużo mówi o tym, o tych ograniczeniach dostępu do tych tak zwanych właśnie tych social mediów.
1: Ograniczenia na pewno, jeśli chodzi o właśnie social media i takie aplikacje, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieciaków, od Snapchata przez Instagram, absolutnie nie. Absolutnie nie. I tutaj żadne Facebooki nie wchodzą i nie wejdą jeszcze długo w grę.
0: A nie boisz się, że dziecko ci powie, ale mama, wszyscy mają, jestem wykluczony, jestem wykluczona?
1: Jeszcze tego całe szczęście nie czują, ale
0: tak.
1: Ale ja widzę, że wiesz, u nas niektóre dzieci miały swoje komórki, swoje, nie mówię o komórkach takich, że w domu dostawały od rodziców, w przedszkolu. Nie mówię w mojej rodzinie, tylko...
0: Tak.
1: I dzieciaki, oczywiście te, które nie mają komórek, mówią, no ale ja nie mam. Wiesz, to nie jest tak, że ja nie poległam, bo ja poległam na tym polu i widzę, że pewne rzeczy trzeba pozmieniać, właśnie jeśli chodzi o czas z komórką, z w ogóle z ekranem. I wiesz, tutaj w tym wszystkim najważniejsza jest rozmowa i konsekwencja. I jak większość rodziców, z którymi rozmawiam, widzimy, że no, to nie jest łatwe, ale na pewno efekty rozmów pojawiają się, jeśli przez dłuższy czas z dzieckiem jesteś dogadany na konkrety i to dziecko też wie, jak się poruszać. Oczywiście też jest tak, że jedno dziecko ma taki charakter, a drugie taki charakter, i jednemu będzie łatwiej, i drugiemu będzie trudniej, w związku z czym, a mam dwójkę, w związku z czym tak. wiem też, o czym mówię i z czym się mierzę. Ale no, ja widzę to po sobie, to co dopiero młode takie głowy, jak i, wiesz, ja jestem przyklejona do tego czegoś. I ten utwór, bo my tak odpłynęliśmy, no. Ale to Daj to głośniej, to jest też o tym, żeby spróbować wyłączyć te alerty i żyć dobrym życiem, czyli, wiesz, cieszyć się, tu jest banał, ale cieszyć się z tego, nie wiem, jedzenia, z tego, że można słuchać tej muzyki i potańczyć sobie po prostu, żeby trochę zagłuszyć strach, który jest, i podejrzewam, że on no nie wyparuje, bo taka jest sytuacja na świecie i mam dzieci. Podejrzewam, że gdybym nie miała dzieci, troszeczkę może inaczej bym do tego podchodziła. Ten strach głównie dotyczy tego, co by było gdyby, prawda? Że jednak chciałabym, żeby moje dzieci turlały się po zielonej trawie i na drony patrzyły jak na coś fajnego, czym można się bawić, a nie zagrożenie. Ja chciałam, żeby ten utwór był energetycznie wiosenny, ponieważ ja doszłam do takiego punktu właśnie i psychicznie, i fizycznie, w którym czuję się dobrze i naprawdę bym nie chciała, żeby ktoś tam na górze mi, mówiąc konkretnie, spierniczył coś takiego fajnego, czym jest życie, czym jest korzystanie z takiego przywileju, bycia na ziemi, bo nie każdy ten przywilej ma, żeby być w zdrowiu i móc funkcjonować na swoich zasadach, móc pracować i tak dalej, i tak dalej. I czuję coś takiego z tyłu głowy. Z Marcinem Borsem też chcieliśmy, żeby ten utwór, pomimo tego, że on w warstwie tej muzycznej może jest taki lekki, przynajmniej na początku, nie wiem, o tej części mówionej, kierowanej do tych megalomanów.
0: Tak.
1: A żeby on był czymś aktualnym, a ja naprawdę czuję coś takiego, że pojawia się wiosna, ta trawa się zieleni i chce mi się jeść, chce mi się tyć, chce mi się, kurczę,
0: kochać.
1: Korzystać. Tak, no, po prostu chce mi się tego, żeby ten uśmiech się pojawiał na twarzy.
0: To posłuchajmy teraz tego utworu.
1: No.
0: Proszę Państwa, teraz Daj to głośniej. Tatiany Okupnik, a do rozmowy z Tatianą wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami z Tatianą Okupnik. Przed chwilą wysłuchaliśmy jej najnowszego utworu Daj to głośniej. Tak mówiłaś przed chwilą o tej zimie, nie lubisz zimy?
1: Lubię.
0: Lubisz?
1: Lubię zimę. Nie lubisz?
0: Nienawidzę. I im starszy jestem, tym coraz bardziej nie lubię. Ten brak słońca, po prostu te szare dni, ten grudzień i styczeń to są miesiące, których nie znoszę.
1: Ja lubię jesień kocham, jesień,
0: ja
1: kocham i zimę. Nie lubię takiej ciapeluchy, jak jest zima i wszystko się topi, a bywają i takie. Chociaż wiesz co, ja to jestem pokręcona, bo ja lubię zimę, ale nie mogę być za długo na zewnątrz, bo mam uczulenie na zmiany temperatury i na zimno, w związku z czym... Także wiesz, ja uwielbiam zimę, żeby tak wyskoczyć, ale bardzo szybko muszę wskoczyć i przeciwki staminowe brać, bo tak mój organizm reaguje, ale to ja już się do tego przyzwyczaiłam i no lubię zimę, lubię w ogóle to, jak ona maluje. Parę dni było w tym roku, ja mieszkam na wsi pod Łodzią i parę dni mieliśmy w tym roku takich, kiedy... Zima zrobiła coś takiego, czego dawno nie robiła, czyli drzewa, wszystkie gałązki były białe. Wszystko było, wszystko było i oszronione, i ta szać się pojawiła. I to jest takie piękne, uwielbiam to.
0: No tak, ale większość to jest jednak obraz szary, bury i ponury. To przyfarcie czasami tam sypnie.
1: Rozumiem, ale wiesz co, ja też mam tak ze słońcem. Słońce fajnie jak się pojawia, no bo zielono się robi, ale ja też nie jestem jakąś fanką słońca. Nie, i raczej...
0: Czy ja takich upałów też nie lubię. Ja czekam na maj. Maj to jest mój ulubiony miesiąc. I wrzesień.
1: I wszystko kwitnie, rododendrony i... To... I znowu powiedziałam rododendrony i ślina mi leci, bo mam bardzo wielkie rododendrony w ogródku i one tam jak kwitną, to jest pięknie. No, jak jest za ciepło, to też niedobrze.
0: Oglądałem też twój teledysk.
1: Który, do czego?
0: Dodaj to głośniej. Oglądałem wszystkie, ale dodaj to głośniej. No, spoko Hamirę masz.
1: Wynajęliśmy. Jak zobaczyłam na zdjęciach, ja chciałam coś takiego dziwnego. Dziwnego, powiedzmy, coś, co jednak klimatem odbiegałoby od tego nowoczesnego designu, który jest wszechobecny.
0: Tak.
1: Miałam ochotę na taki vintage'owy...
0: Szarości, biele, boho, najlepiej, żeby było, prawda? Znaczy, to są ładne rzeczy.
1: Ja uwielbiam to. To nie jest tak, że ja tego nie lubię, tylko... Tak. Chciałam do tego, do tej muzyki
0: i tych miękkich dywanów,
1: tych frędzelków różowej kuchni, różowy telefon tam nawet
0: pastelowy, w ogóle pastelowych kolorów.
1: Ale też piękny, jedna ściana była pomalowana na taki ciemny niebieski, druga na granatowy, wymieszany trochę jakby z popiołem. I wiesz co, ten telewizor stary, takie lata 50., 60., tak. No bo to jest poduszeczki.
0: Taki, bo to jest taki amerykański dom w stylu lat 90.
1: Tak, no? Tak. Atomowa rodzina. Ale rzeczywiście jest ten klimat, który troszeczkę też nawiązuje do brzmień. Mhm. Na muzyka lat 60. ona też była no, po prostu grana na setkę. A my też graliśmy na żywca. Chodziliśmy do studia z muzykami przy całym albumie i po prostu... Cieszyłam się z tego, że mam wszystkich muzyków rejestrowanych tu i teraz, naraz.
0: Tak.
1: Chciałam, żeby to nie było takie wymuskane, tylko żeby w tym były jakieś też emocje. I ja już słuchałam, ja już wiem i ja się cieszę, bo wiem, że ten efekt został osiągnięty. Oczywiście, gdyby nie ten Marcin Borzo, którym już wspomnieliśmy, to brzmienie nie byłoby takie właśnie... Ono jest... Ja czuję to brzmienie gdzieś w brzuchu. Każdy gdzieś tam indziej, gdzie indziej czuje, ale ja to czuję głęboko w brzuchu. To jest coś takiego... Ja jak wiedziałam, że wrócę do śpiewania i myślałam sobie, jakbym chciała, żeby ten album brzmiał, to wszędzie mówiłam, w każdym wywiadzie, że gitary na przykład, że one były takie piaszczyste, że ten album ma być brudny. I on rzeczywiście taki jest w brzmieniu. Nawet momentami sama siebie zaskakiwałam. Na pewno na tej płycie brzmienia kolejnych singli mogą zaskoczyć odbiorców. Zaskoczyć. Może to za duże słowo, ale po prostu nie jestem kojarzona z tym rodzajem muzyki, bo tam niektóre z brzmień wejdą wręcz w takie rewiry, no na pewno nie popowe, ciemne, ciężkie, ale ja też taki miałam jakiś kaliber tych emocji do wyrzucenia z siebie, do opowiedzenia o nich, że potrzebowałam do tego takiego muzycznego tuszu, brudnego, piaszczystego, takiego świszczącego gdzieś w uchu i chrupiącego w buzi.
0: A co, to też jest w sumie, mówisz o czymś takim trochę niedoskonałym, takim...
1: No takim nieinstagramowym właśnie.
0: Takim nieinstagramowym. Trochę w kierunku duchu analogowym, chociaż to jest wszystko dzisiaj już w cyfrze chyba robione, ale jednak w tym kierunku chyba właśnie takim retro.
1: Tak.
0: Co?
1: Słychać będzie chropowatość. Pozostawialiśmy z Marcinem nawet jakieś dziwne zapętlenia z nagrań, które echem odbijały się, kończyli muzycy grać utwór i maszyna rejestrowała, tak jakby szpula przeskakiwała, było jakieś echo i my to zostawiliśmy w niektórych utworach, na przykład ktoś może by chciał to wyciąć, że to jest brud, a mi się tak spodobał ten brud, że to jest coś niesamowitego. Kończy się utwór, a tam nadal słychać, jakby ktoś w jakimś innym świecie albo się zastanawiał, co przed chwilą nagrał, co powiedział,
0: tak.
1: Jakby analizował i pozostawialiśmy takie te różne brudy. Zdarzyło się parę sytuacji takich, po prostu ktoś nam z góry powiedział, tak macie zrobić, że na przykład w którymś momencie Marcin zaśmiał się i brzuchem nacisnął na klawisz jakiś, na klawiaturze i coś się włączyło i przez przypadek zobaczył, że jakieś dźwięki, które nie powinny się znaleźć, bo po prostu przeskoczyły, uruchomił całą maszynerię i zostawiliśmy to, bo to było takie niby, wiesz, przypadkowe, że to nie było intencjonalnie, tylko stwierdziliśmy, że trochę się ten album sam robi. Ja czułam takie połączenie, że wiesz, że gdzieś tam nie wiem, jakoś tak wszystko i jeśli chodzi o teksty i jeśli chodzi o dźwięki, bardzo łatwo nam się rozmawiało, jak przyszłam do Marcina i powiedziałam właśnie, na czym mi zależy i puściłam parę referencji, jak ja bym chciała, w jakim kierunku pójść. To ta rozmowa była bardzo krótka i jakoś tak najpierw myślałam, że pewno nie chcę albo coś nie będzie.
0: Aha.
1: Po czym pierwsze, jak już stwierdziliśmy, że tak, robimy, on w to wchodzi, to poczułam, że jakby on też robi trochę jakby dla siebie ten album? Trochę, że to wiedziałam, że on nie potraktował tego jako kolejnego zlecenia.
0: Job, tak?
1: Tak. Że wszedł w to, tam nawet krew się lała. Jak grał na gitarze, to po prostu skóra się zrywała i no, także wiszę mu krem. skóra delikatna na palcach musi być zaopiekowana, ale i zależało mi też na tym, przeskoczymy, ale utwór Toast,
0: tak.
1: To był taki utwór, który na początku, jak go pisałam, to pisałam go jakby dziękując kobietom, które otoczyły mnie opieką i też wsparły mnie, jak czułam się gorzej.
0: To są te wszystkie kobiety, które są w teledysku?
1: Między innymi, bo są też w teledysku kobiety, których nie znałam wcześniej. To są dziewczyny na przykład z Akademii Muzycznej w Łodzi, ale też mówimy też o tych dziewczynach, które są znane z pierwszych stron gazet albo z pierwszych stron Instagrama.
0: Tak.
1: Kasia Grochola, Kasia Butoft, Lidia Popiel, Agnieszka Szpila, Sylwia Hutnik.
0: Tak.
1: I do dziewczyn z kolei zadzwoniłam i zapytałam, czy by nie chciały wziąć udziału w tym projekcie. I wszystkie się zgodziły. Ja myślałam, że jedna może powie tak, a tutaj miałam... No byłam przeszczęśliwa, że one weszły w to. Opowiedziałam im, jaka jest moja intencja, że zależy mi na tym, żeby ten utwór powodował jakieś takie oczyszczenie, żeby osoby, które w danym momencie przez coś przechodzą albo czują, że są przytłoczone, żeby mogły to wyrzucić w postaci krzyku, w postaci jakiegoś tam...
0: One tam krzyczą, że są w tym teledysku, tak.
1: Tak. I powiem ci, że to było No, mocne dlatego, że dziewczyny, które nigdy nie stawały przed kamerą, mówię o dziewczynach na przykład z Akademii Muzycznej, albo o moich przyjaciółkach Kaśce, Jance, Marta jeszcze była, była też Ziuta w studio, bo nie wszystkie, które nagrywały zdania swoje, zaraz opowiem też o tych zdaniach, które w studio rejestrowałyśmy, bo krzyk to była jedna część, natomiast dziewczyny też rejestrowały zdania, które kiedyś usłyszały na różnych etapach swojego życia, które spowodowały, że poczuły się zablokowane, umniejszone, zawstydzone. I kiedy weszłam do studia i dziewczynom dałam kartki i mówię, no to wypisujcie. To Ania, moja kochana patolog sądowa, powiedziała, no, że ona pomyślała, że będzie musiała zmyślać coś. Po czym ja wyszłam ze studia, zostawiłam, i ona mówi, to było tak, że 30 sekund cisza, nic i nagle napisała chyba z dwie strony różnych zdań, które słyszała dotyczących
0: bycia kobietą lub dziewczynką. Tak. To nie jest zabawa dla małych dziewczynek. Czerwone buty noszą dziwki.
1: Tak.
0: Do niczego,
1: albo Ania,
0: do niczego
1: która
0: nie
1: jest właśnie
0: sama sobie jesteś winna.
1: Medykiem sądowym, ona na takim poważnym pierwszym wykładzie usłyszała od komisji, która wszystkim innym z wszystkimi dyskutowała i zadawała pytania a propos referatów. Ania usłyszała, taka ładna dziewczyna wybrała taki ciężki męski zawód. Na przykład kobieta z wiedzą, także to tam poszło w pięty. I to różne zdania. Tam były też dziewczynki Stefcia lat 7 i Basia lat 11 i się okazało, że one też już usłyszały w tym wieku właśnie różne takie zdania, które mogą być blokujące. Każda z nas wyrzuciła co innego, ale teraz wrócę, bo to była długa pętla, wrócę do tego stawania przed kamerą, że w teledysku dziewczyny, które wcześniej nie miały styczności, nie wiem, z kręceniem filmów, musiały przed ekipą wykrzyczeć, tak naprawdę porządnie krzyknąć. I Gracjana, reżyserka teledysku, odliczała i mówi, chcesz, żebym z tobą krzyczała, i dołączała się do tego krzyku. I to było coś niesamowitego. Aż mam teraz ciarki mi przeszły, bo dziewczyny jak wychodziły z tego kadru, to miały niektóre wypieki, niektóre płakały, niektóre roztrzęsione były i mówiły mi na przykład, że po dwóch dniach, po trzech, one cały czas czuły taką przemianę. To jest jakiś przykład, podam. Jedna tydzień przed teledyskiem rozstała się z partnerem, to był dość długi związek, i ona na początku w sobie miała jakiś smutek, nostalgię, po czym po tym krzyku i po tym wyrzuceniu z siebie przeszła do innego etapu takiego emocjonalnego, ona zaczęła czuć takie wkurzenie i mówię, że mi to było potrzebne do działania w ogóle, że to w takiej komitywie, w takim babskim kręgu też to było robione. Wspierający, my tam się nie pytałyśmy nikogo, co wyrzuca z siebie, ale te reakcje pokazywały, że to było coś dużego. I powiem ci, że na etapie tworzenia tej muzyki i pisania słów, ja jeszcze nie wiedziałam, że po tym, jak Marcin Borc to wszystko sklei i ubierze w dźwięki, jak ja mu też opowiem, jak ja sobie wyobrażam ten chór kobiet śpiewający, wyrzucający z siebie różne rzeczy, że to pójdzie w tym kierunku. I to jest niesamowite zawsze, kiedy dochodzi do współpracy z kimś, że ty masz jakieś założenie i ono potem spotyka się z rzeczywistością i czasami masz tak, ale zaraz, jak to nam wyszło coś takiego? To jest najfajniejsze w tej pracy, wiesz, że kiedy siedziałbyś, dłubał sam, to byś z tej głowy przelewał do komputera czy gdziekolwiek na instrumenty coś swojego, a w momencie, kiedy pojawia się druga osoba ze swoją wizją, całe szczęście ta nasza i Marcina i moja, one były blisko siebie, ale one jakoś tak poczułam, że zrobiła się taka fajna kulka, którą można rzucać. Czasami to może być śmieszna, wiesz, kulka, to może być balon napełniony wodą i ktoś się zaśmieje, czasami może zaboleć, nie, że się rzuci czymś cięższym.
0: Ale też tak swoją drogą, jak wspomnieliśmy o tych kilku zdaniach, to jest też w ogóle w sumie przykre, czym my nasiąkamy, bo to też nie tylko kobiety, faceci tak
1: oczywiście,
0: samo.
1: Że tak.
0: Bądź twardy, tak, nie rycz, tak. To wszystko hamowanie tych wszystkich emocji i tak dalej, strasznie niezdrowe wychowywanie, nie marudź i tak dalej. Jest to okropne. U ciebie łatwo było też właśnie takie zdania wyrzucić?
1: Każdy z nas ma te zdania, podejrzewam, że wiesz, wyrzucisz jedno, dwa, a tam pod dywan zajrzysz, a jest cała masa innych. Jedne pewno bardziej bolą, inne mniej. dla mnie cały ten album, wiesz, był takim powyrzucaniem jakichś takich... To jest album pod hasłem Wyrzucamy zadry.
0: No.
1: I jakieś takie tematy, które przytrzasnęły, usiadły za ciężko, albo przez lata tak się ignorowało. Z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że to robimy świadomie, tylko czasami zajmujemy się codziennymi sprawami i niesiemy, ciało coraz bardziej się napina, te emocje są coraz bardziej napęczniałe, aż czujesz, że powinieneś je pokroić, albo coś pęka i wylewa się. Mam wrażenie, że większość piosenek, no większość to jest takie wylanie czegoś, co napęczniało przez lata. Ta płyta bardzo długo powstawała. Właśnie nawet mówimy o tych poszukiwaniach. Ja miałam w głowie też jakieś konkretne to brzmienie i szukanie tej osoby, z którą usiądzie się i się całość zamknie. Trwało też długo, ale życie się toczyło po prostu i trzeba było pomiędzy obowiązkami domowymi a próbą napisania czegoś, co by miało znaczenie dla ciebie i nie byłoby tylko taką piosnką,
0: tak,
1: znaleźć po prostu balans.
0: Bo tak średnio od 2022 roku, to jest tak średnio jeden utwór rocznie. Czy to jest Mama idzie w długą, czy to są puzzle, czy to jest utwór Wracam, wszystkiego najlepszego. Aha. Toast i no i teraz właśnie daj to głośniej. My teraz w audycji Między Słowami posłuchamy sobie tych utworów, znaczy posłuchamy konkretnie Mama idzie w długą, czyli to jest ten pierwszy utwór.
1: Ale to ciekawostka od razu, a propos Mama idzie w długą i puzzle, utworu
0: no,
1: puzzle.
0: Bo puzzle będą po mamie, no.
1: Będą, tak, super. Na płycie będą wersje tych utworów zupełnie inne, nowe.
0: Borsowe,
1: tak.
0: Borsowe.
1: Borsukowe. Borsuk i wiewióra.
0: I na koniec jeszcze toast, ale jeszcze, bo patrzę, mamy jeszcze chwilkę, to o tej drodze jeszcze chciałbym może sobie porozmawiać, ale to już w internecie, dobrze?
1: Dobrze.
0: W podcastach Tok FM na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej oraz na wszelkich platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast albo Castro. Albo jeszcze jakiś tam inny, nie wiem z jakich państwo korzystają. Zachęcamy oczywiście do korzystania z Tok FM, więc na koniec właśnie proszę się wsłuchać w te teksty utworów Mama idzie w długą, puzzle i toast. Proszę się zapoznać w ogóle ze wszystkimi utworami, bo my wszystkich nie zagramy dzisiaj. Bo te teksty są bardzo ciekawe i rzeczywiście pokazują jakąś drogę. Więc w tej części antenowej Tatianie Okupnik bardzo dziękuję za spotkanie i za
1: bardzo
0: rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu. Po właśnie utworach Mama idzie w długą, puzdę i toast. Informacje Tok FM o północy, a po nich powtórka poranka, a przypominam audycja Między Słowami w czwartki i piątki o godzinie 23 i o dowolnej porze w internecie, w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. Kłaniam się nisko, Kamil Wróblewski. Do usłyszenia.

0: trudną męską pracę.
1: To nie jest zabawa dla dziewczynek małych. Dziewczynkom to nie wypada.
2: To jest powtórka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejne spotkanie i rozmowy to pokłosie nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Mieli opuścić mieszkania na 2 tygodnie, już do nich nie wrócą, a ukończenie tunelu średnicowego w Łodzi przesuwa się o kolejne lata. Przed Mają Chwalińską decydujące starcie, dziś finał Rolanda Garrosa. Minęła północ, jest sobota, 6 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dialog i współpraca Ukrainy i Polski muszą trwać i się rozwijać dla dobra partnerstwa, dobrego sąsiedztwa i wspólnej europejskiej przyszłości, podkreślił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk po rozmowie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jak dodał Stefanczuk we wpisie na Platformie X, Ukraina i Polska nie mogą pozwolić, by wspólny wróg zasiał niezgodę. Wykorzystał polemikę, która nieuchronnie pojawia się czasem między sąsiadami. Kryzys w dwustronnych relacjach pojawił się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA. Wczoraj na ten temat rozmawiali m.in. sekretarz stanu w MSZ Marcin Bosacki z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. A dziś przed południem z szefem kancelarii ukraińskiego prezydenta ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Łodzi mieszkańcy, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego od prawie 2 lat muszą mieszkać w hotelach, krytykują PKP PLK, że nadal nie wiedzą, czy będą mogli wrócić do swoich domów albo kiedy dostaną odszkodowania. Chodzi o ponad 200 osób, w przypadku których odszkodowania oznaczają po prostu przymusową sprzedaż mieszkań. Przymusową, bo w przeciwnym wypadku mieszkańców czeka wywłaszczenie. W wakacje mieszkania wycenić ma rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale niewiele im to mówi.
4: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
3: Choć część mieszkańców nie chce jednak sprzedawać swoich lokali.
5: Liczyłam, że to mieszkanie zostanie po prostu w mojej rodzinie. Mieszkanie ulokowane w świetnym miejscu. Tego już się prawdopodobnie nie odzyska. Albo ja bym chciała, żeby mi ktoś powiedział, proszę bardzo, wzmocniliśmy, zasypaliśmy, tam jest ta maszyna, kamienice nie spadną, mnie ta maszyna nie obchodzi. Możecie państwo do siebie wrócić.
3: A jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK, zapowiadają protesty. Jednocześnie pojawiła się nowa data zakończenia budowy. Tunel ma być gotowy do 2031 roku, czyli 10 lat później niż pierwotnie zakładano. Maja Chwalińska już dziś zagra w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. W przeszłości po trofeum Roland Garros 4-krotnie sięgała Iga Świątek i właśnie jej sukcesy paradoksalnie przyczyniły się do trudnej drogi w karierze Maji Chwalińskiej, mówił w TOK FM ekspert tenisa Mirosław Żukowski.
6: Maja Chwalińska jest tego samego rocznika co Iga Świątek. Były w tych samych reprezentacjach. No i potem z Igą stało się to, co się stało, a Maja troszkę została w blokach, nawet bardzo. I to jest sytuacja, którą trudno psychicznie znieść.
3: Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś 19-letnia Rosjanka Mira Andrzejewa. Polka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
7: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
3: Początek finałowego pojedynku między Mają Chwalińską a Mirą Andrzejewą o godzinie 15. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasu w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie została zabudowana. Teraz miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot.
8: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektu.

0: dobrowolnych wyborów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. Najchłodniej będzie dziś w ciągu dnia nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 25 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami możliwe opady deszczu, ale raczej słabe i przelotne.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Będziemy mieli gości. Mówiłem już chwilę temu, że zaczniemy od rozmowy z Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Nie będę streszczał moich zamiarów, ale gorąco Państwa zachęcam do posłuchania tej rozmowy. Po 7.40 profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Jak to jest z tymi prawami i jakie ma odczucia pod koniec swojej kadencji. Po 8.00 Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, o ogromnym narodowym wzmożeniu, może wzmożeniu narcyzmu narodowego, który się w Polsce na wiele sposobów objawia, ale przede wszystkim objawia się permanentnym poczuciem krzywdy, niedocenienia, my tacy wspaniali i tak dalej, a tu inni tymczasem. Teraz doskonały pretekst do wybuchu kolejnego tego narcyzmu narodowego dała decyzja prezydenta Zełenskiego, żeby nazwać jedną z jednostek ukraińskich, doborowych jednostek imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sprawa jest złożona, oczywiście będziemy o tym rozmawiali z panem profesorem Szeptyckim, ale myślę, że chwilka ochłody, uspokojenia by się wielu osobom, a właściwie większości naszych politycznych liderów przydała. Po 8.20 Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej, Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, będą naszymi komentatorami prawie do 9.00. Teraz opowiem Państwu zgodnie z tradycją, co udało mi się wyczytać w dzisiejszych gazetach ciekawego. Mało jest o Maji Chwalińskiej, jak na ten poziom emocji, który większość z nas przeżywa, czekając na jutrzejszy mecz z Mirą Andrzejewą. O 15.00 TVN ma ten mecz transmitować. Pewnie wielu z Państwa zmienia plany, już przekłada kalendarze, żeby widzieć, żeby zobaczyć. Super Express na ostatniej stronie, to właściwie najciekawsze w temacie dziś. Zachwyciła Paryż, podbije Londyn? Znak zapytania. No, już się zaczyna erupcja apetytu rosnącego wraz z jedzeniem. Sukcesy ma i są jak może, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony i można dalej te polskie banały sadzić, ale powiem szczerze, trochę się tego wzmożenia boję, jak większości wzmożeń, bo one na ogół do niczego specjalnie dobrego nie prowadzą. Ale oczywiście Maja, trzymamy kciuki. Kto nie trzyma kciuków, ten jest chyba jakiś dziwny. Nie będę cytował tutaj hasła sprzed paru lat. Z rzeczy ważnych, do których teraz przechodzimy, oczywiście tak. Wzmożenie antyukraińskie, które się nasila, narasta. Henryk Sawka się obudził, przysłał rysunek, który mi się wydaje prezentuje taki w miarę zdrowy dystans do całego tego wzmożenia. Dwie bryły przypominające polityków, no tak, powiedziałbym starszego pokolenia. Jedna bryła mówi do drugiej. Najpierw Zełenski odebrał order od Dudy. Teraz chcą, żeby Nawrocki odebrał order od Zełenskiego. Śmieszne? Śmieszne, ale jakże ponure. W tymże Super Expressie

0: Pan Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi, że prezydent Ukrainy wymierzył policzek Polsce. Na Boga, naprawdę? Naprawdę myśli pan, że prezydent Zełenski nie ma nic ważniejszego do rozważania, niż jak wymierzyć policzek Polsce? No, panie ministrze, troszkę rozsądku. Ja wiem, każdy ma jeden pępek, ale nie każdy jest pępkiem świata. Nie każdy pępek jest pępkiem świata. Warto o tym pamiętać, że różne inne ważne rzeczy się dzieją, na przykład wielka wojna światów o wolność i demokrację, w której Zełenski, mając, jak powiedział Trump, nie mając kart, reprezentuje nasz najbardziej żywotny interes narodowy. Poczuliśmy się dotknięci. Może nie całkiem słusznie, o tym będzie za chwilę, ale nawet jeżeli poczuliśmy się dotknięci, to trzeba mieć jakiś umiar w tych reakcjach. Chyba że ktoś robi dla Putina. Przepraszam, że używam tego ad Putinum argumentu, ale to rzeczywiście tak po prostu jest. Polscy politycy zaczęli się zachowywać tak w ostatnich tygodniach, zaraz jeszcze do tego wrócimy, w ostatnich dniach, jakby rzeczywiście robili dla Putina, jakby ich największym marzeniem było wykopanie przepaści między Polską a Ukrainą, przepaści, której nie będziemy już w stanie pokonać i która sprawi, że to Putin pokona Ukrainę, a nie na odwrót, co jest w polskim interesie, żeby Ukraina pokonała Rosję w tej wojnie, a w każdym razie, żeby nie uległa. W tym nurcie, w nurcie pana Boguckiego, komentarz Pawła Łebkowskiego, redaktora Rzeczy o historii. No, tu warto jedno rozróżnienie wyraźne zrobić. Przeszłość to przeszłość, była jaka była, a historia to jest opowieść o przeszłości, którą piszą zwycięzcy albo niezwycięzcy, ale którą piszą ludzie. Prowokacja czy ślepota historyczna, pyta Paweł Łebkowski, a może po prostu doraźna, lokalna potrzeba, doraźny, lokalny interes ważny w tej wojnie, a może inna perspektywa, bo przecież Ukraińcy widzą w UPA raczej opór przeciwko Sowietom i walkę o niepodległość Ukrainy, jakiej byśmy nie chcieli, jakiej większość Ukraińców dziś oczywiście by nie chciała, Ukrainy faszyzującej, autorytarnej i tak dalej, ale jednak niepodległej, co jest w polskim interesie. Ta różnica perspektyw jest niezwykle ważna w kontekście powagi, zwłaszcza w kontekście powagi, przepraszam, jaką tej sprawie nadają polscy politycy, nawet politycy bardzo demokratycznego autoramentu, jak Radosław Sikorski, który z całą powagą mówi o toczących się zakulisowych rozmowach, to w dzisiejszym Fakcie na ten temat. Czy naprawdę nie mamy ważniejszych tematów do rozmowy z Ukrainą, na przykład jak ją lepiej zbroić, jak ją lepiej wspierać, jak i lepiej pomóc w pokonaniu, czy też stawieniu skutecznego oporu Rosji? No, błagam, naprawdę gdzieś trzeba mieć umiar. Tłumaczy to w Rzeczpospolitej Włodzimierz Pesenko-Kijowski, politolog, który mówi o historii. Tak, to rozróżnienie między przeszłością a historią jest bardzo ważne, o historii pisanej w Kijowie. W Rzeczpospolitej także komentarz Bogusława Hraboty, ukraińska pułapka na naszego premiera. Politycy o skrajnie różnych poglądach zgodnie krytykują Włodzimierza Zełenskiego, pisze Hrabota, za nadanie jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Czy ktoś się spodziewał, że powstanie antyukraiński front ponad podziałami? No tak, chyba właśnie tak. Chyba politycy, zamiast osłabiać groźną falę antyukraińską, postanowili ją na nią wskoczyć i popłynąć do wyborów. Błagam, nie róbcie tego. Naprawdę nie róbcie tego. Przeciwstawcie się tej fali. Z falą płyną śmiecie. Liderzy polityczni, mężowie stanu, muszą czasem, przynajmniej czasem, popłynąć radykalnie pod prąd i wytłumaczyć swojemu społeczeństwu świat, jaki jest, a nie jak, taki, jaki się wydaje na przykład Władimirowi Putinowi. Bardzo ciekawy zespół tekstów w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Andrzej Brzeziński, przepraszam, spowiedź z cudzych grzechów. Prezydent Karol Nawrocki i jego współpracownicy demonstrują, nie wiem czy w pełni świadomie, bardzo starą i bardzo niebezpieczną postawę wyższościową wobec Ukrainy. O tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiali. Bardzo ciekawy też na ten temat tekst w Gazecie Wyborczej Marcina Matczaka. Dwa znaczenia narodu. Politycy prawicy chcą jak zawsze odpowiedzialności moralnej całego narodu ukraińskiego za dawne, realne zbrodnie jednostek i dzisiejsze wyobrażone grzechy grupy. Bardzo polecam ten tekst. Także bardzo ciekawy tekst Jarosława Mikołajskiego w dzisiejszej gazecie. I had a dream. Przyśniło mi się, że prezydent Polski napisał taki list do prezydenta Ukrainy. Kochany Wołodymyrze, drogi przyjacielu. No, jakbym zobaczył taki list, to chyba bym spadł z tego krzesła w studiu, bo różne rzeczy można się spodziewać po polskich nacjonalistach, ale nie po deklaracji, ale nie deklaracji miłości wobec prezydenta Ukrainy, kimkolwiek on by był. Polecam też Państwu ogromnie na stronie 15 dzisiejszej gazety dwa ważne, otwarte listy historyka Arkadiusza Kierysa i grupy liderów podziemnej Solidarności, Bujaka, Frasyniuka, Kasprzaka, Łazarewicza, Niemczyka, Seweryna, Skiby, legendy polskiej demokracji, list wzywający polityków do opamiętania w sprawie Ukrainy. Witam, podobnie Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. I mamy już połączenie z panem Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Może nie wszyscy z państwa pamiętali tę sprawę. Sprzed 10 przeszło już lat, 15 maja 2016 roku został zamordowany na wrocławskim komisariacie Igor Stachowiak. Zatrzymany na rynku, kiedy w nocy wracał z klubu, brutalnie, wyjątkowo zatrzymany, potem brutalnie traktowany w komisariacie, rażony paralizatorem, wielokrotnie przeduszany, maltretowany, zdjęcia z paralizatora trafiły do opinii publicznej. Widzieliśmy na nich człowieka leżącego nago na podłodze i maltretowanego, choć jak powiedział sąd, nie torturowanego, bo nie ma takiego przepisu, że nie wolno w Polsce torturować. No i doszło do sprawy sądowej. Winni policjanci zostali skazani na dość łagodne wyroki, jak na takie morderstwo. 2 lata i 6 miesięcy Łukasz R., Paweł P. i Adam W. po 2 lata więzienia. 10 lat później ojciec Igora Stachowiaka, pan Maciej Stachowiak, z którym będziemy za chwilkę rozmawiali, a właściwie już rozmawiamy, udzielił wstrząsającego wywiadu Super Expressowi, w którym mówił pan: mam wrażenie, że sprawa była wygodna dla polityków, jak byli w opozycji, a teraz jest im niepotrzebna. Najbardziej boli mnie brak sprawiedliwości. Zwrócę się do premiera Donalda Tuska z apelem o wznowienie śledztwa w tej sprawie. Bo pojawiły się nowe okoliczności. Jakie to są okoliczności, panie Macieju?
1: Może zacznę od tego, panie redaktorze, że nowe okoliczności się pojawiły tak naprawdę tylko dlatego, że nadal kilku dziennikarzy drąży sprawę nie odpuszcza, że tak powiem.
0: No, żyliśmy tą sprawą także w naszym radiu miesiącami przecież po tym morderstwie, więc trudno ją całkiem zapomnieć.
1: Tak, tylko że tu mówię, jest chociażby z Onetu pan Tomasz Pojączek, który cały czas jakby nie odpuszcza ze swojej strony i to on zlecił opinię, nie ja, żeby ktoś nie myślał, że po prostu tu są jakieś stronnicze działania z mojej strony.
0: Chodzi o opinię biegłej doktor Marii Rydzewskiej-Dudek,
1: która to zmienia i nazwiska, po raz pierwszy osoba się podpisała, bo było wielokrotnie rozmawialiśmy z różnymi biegłymi i oni anonimowo nie chcieli oczywiście z imienia, nazwiska wystąpić pod tą opinią.
0: Bo? Nie chcieli, bo?
1: No nie chcieli, bo mam wrażenie, że po prostu obawiali się konsekwencji. Wie pan, to jest grupa bardzo wąska, która no później może nie mieć zleceń, po prostu brzydko powiem państwowych od instytucji. Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Podpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo wysyłając ten materiał zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię. Tu nie ma wątpliwości. Dziwię się tylko, wie pan, bo panie rektorze, bo to cały czas mówimy o tym, jak potrzeba przypomnieć sprawy Igora, no to politycy bardzo chętnie mówią, zabiliście Igora. Mówię w tej chwili o politykach, którzy są przy władzy. Oni bardzo chętnie wykorzystują sprawę Igora, że to się stało za rządów PiS-u. Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze wszystkie, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy. No to jest chyba, mam wrażenie, no sprawa tak głośna i tak ważna tak naprawdę dla myślę, że dla całego systemu, bo tutaj należy po prostu obnażyć to, co się wydarzyło w tej sprawie. Matactwo prokuratorskie, nawet w sądzie byliśmy torpedowani, chcąc, składaliśmy wnioski dowodowe, byliśmy po prostu źle traktowani, te rzeczy nie dochodziły do skutku po prostu.
0: Rozumiem. Pierwsza instancja, druga instancja, te bardzo łagodne wyroki od 2 lat do 2,5 roku więzienia. Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara odrzucona jako całkowicie niezasadna przez Sąd Najwyższy, o którym też wiemy mniej więcej, co można myśleć, chociaż to jeszcze było całkowitym przejęciem Sądu Najwyższego przez PiS. I co teraz, czego by pan teraz oczekiwał od premiera?
1: No, oczekiwałbym, żeby może oddelegował rzeczywiście jakiś zespół ludzi, którzy po prostu tą sprawę wyjaśnią i wreszcie byli policjanci zostaną skazani za to, co zrobili, bo to w konsekwencji ich działania. Mój syn nie żyje. Ta sprawa nie została do końca wyjaśniona, bo tak jak rozmawialiśmy, zostali tylko skazani za przekroczenie uprawnień i znęcanie się. Nawet w polskim prawie w nazewnictwie nie ma tortur. Ale to przecież dzięki ich, że tak powiem, brutalnej interwencji mój syn nie żyje.
0: No, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem widzieliśmy na własne oczy.
1: No tak powinno, panie redaktorze, dokładnie. Tak. Według mnie, rozmawiając też ze znajomym sędzią, od razu mi zasugerował w pierwszych dniach, że to jest zabójstwo z zamiarem ewentualnym. I on co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No wie pan, no. Ja walczę po prostu z państwem tak naprawdę, bo dzisiaj mam wrażenie, że to państwo się broni po prostu nawet przed nami, czyli my jesteśmy traktowani jako intruz, tak? To jest dla mnie dziwne. No w tej chwili chcemy...
0: Ale czy pan próbuje na jakichś niższych szczeblach poza panem premierem, bo ja jestem przekonany, że pan premier panu odpowie wcześniej czy później, ale czy na jakichś niższych szczeblach próbuje pan prokuratorów, ministra, prokuratora generalnego, od którego zależy decyzja o wznowieniu śledztwa, czy pan jakoś jest z nimi w kontakcie?
1: Panie dyrektorze, byłem na spotkaniu, chociaż był pana ministra Bodnara, na którym miał być, ale nie pojawił się, oddelegował jakiś tam zespół. To było trzech prokuratorów.
0: Naprawdę?
1: Ale jeśli ja słyszę, że pan minister się niestety nie pojawił, chyba nie chciał, ale jeżeli ja słyszę od jednego z panów prokuratorów, że to są sprawy już historyczne, to wie pan, to nas zamurowało, bo to ja byłem z mecenasem Kasprzykiem, z którym razem prowadzimy fundację, bo to reprezentowaliśmy nie tylko sprawę Igora, ale jeszcze kilku innych, kilka innych takich przypadków, także no mówię, zamurowało nas bardzo mocno i to należałoby powiedzieć, że tak naprawdę sprawa dwóch wieży, czy ewentualna sprzedaż Lotosu, to już też są sprawy historyczne, więc się nie powinni tym zajmować, prawda? Tak jakby upraszczając tok rozumowania pana prokuratora.
0: No nie mówiąc o jakichś drobnych kradzieżach pana Ziobry ewentualnych.
1: No na przykład, tak.
0: A to no, tutaj jakby system nas zajmuje.
1: System się chroni, wie pan, sam, panie redaktorze, sam po prostu z siebie. To państwo, to wygląda tak troszeczkę jakby państwo tektorowe. Jest nieudolny, gdy trzeba zrealizować prawa pokrzywdzonego, to nie działa i ustalić prawdę.
0: A wie pan, to, jeżeli że tak jest w takich normalnych sprawach, tak zwanych normalnych sprawach, to dobra, już się przyzwyczailiśmy niestety, ale akurat ta sprawa, żyliśmy tym przecież miesiącami całymi. I z panem Żurkiem pan się próbował kontaktować?
1: Byłem na spotkaniu z panem Żurkiem, była jeszcze pani prokurator Wrzosek. Tak naprawdę sprawa Igora, no były deklaracje, że przyjrzą się sprawie, ale do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego odzewu.
0: A to było kiedy?
1: Myślę, że jakieś 3,5 miesiąca temu. Mhm. Deklaracje jak zawsze są, wie pan, tylko to, ja może jeszcze tylko tak wrzucę informacyjnie, bo ja i tak na początku całej drogi udało mi się dostać do pana ministra Błaszczaka. Oczywiście bardzo fajna rozmowa, oczywiście przyjrzymy się sprawie, pomożemy, będziemy chcieli sprawę wyjaśniać, tylko że te deklaracje teraz się po raz kolejny kolejny minister złożył te same deklaracje, a tak naprawdę ja widzę, że my zostajemy cały czas sami. My musimy po prostu we własnym zakresie walczyć. Stąd jest właśnie nasza sprawa w Strasburgu. Jeżeli państwo sobie nie radzi i po prostu utrudnia, że tak powiem, nawet obywatelowi, czyli mówimy tutaj o nas, o rodzicach, wyjaśnienia tej sprawy, ukarania winnych, tej niepośredniej tak naprawdę śmierci, bo to po prostu w głowie się nie mieści, co tam się działo. Państwo umywa polskie ręce, no to jedyną naszą drogą jest Strasburg, tak?
0: Trzymam kciuki za Strasburg, ale prawdę mówiąc trzymam też kciuki za pana ministra Żurka, żeby dał radę, żeby był tym pierwszym ministrem, który da radę, i za pana premiera Tuska, żeby zareagował tak, żebyśmy byli z niego dumni. Ogromnie dziękuję, panie Macieju. Proszę być z nami w kontakcie, gdyby coś się działo. Maciej Stachowiak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami ojciec Igora Stachowiaka, zamordowanego we Wrocławiu przez policję 10 lat temu. Witam, ponownie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem profesorem Marcinem Wiązkiem, rzecznikiem praw obywatelskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Półtora miesiąca panu zostało w tej roli, jeżeli Sejm się wyrobi z wybraniem pańskiego następcy lub następczyni. W tym czasie i za chwilę do tego pewnie przejdziemy, ale chciałem zacząć od sprawy pana Igora Stachowiaka, przypomnianej przez jego ojca Macieja Stachowiaka przed chwilą w rozmowie z TOK FM. Posłuchajmy.
1: Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Odpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo, wysyłając ten materiał, zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię.
0: Wstrząsające oświadczenie, muszę powiedzieć. No, pomijam tę opowieść o biegłych, którzy się boją oświadczyć prawdę, bo boją się, że nie dostaną potem zleceń. To coś mówi o polskim wymiarze sprawiedliwości całym, jeżeli rzeczywiście tak jest. Ale chciałem pana zapytać o teraz konkretnie o sprawę Igora Stachowiaka. W 23 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację, jak w tej sprawie pańskiego poprzednika, pana Bodnara, jako całkowicie niezasadną. Co jeszcze można dziś zrobić w tej sprawie, żeby to wyjaśnić i żeby te zbrodnie ukarać w sposób, który no, odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości?
2: No tu rzeczywiście ta sprawa została rozstrzygnięta w taki sposób dosyć kontrowersyjny, bo doszło do skazań tych funkcjonariuszy.
0: Od dwóch do dwóch i pół roku.
2: Natomiast to były wyroki skazujące za przekroczenie uprawnień, znęcanie się, a nie za pozbawienie życia. I rzeczywiście
0: czyli to był taki wyrok, jaki policjant na przykład mógłby dostać, gdyby niepotrzebnie uderzył kogoś pałką, jak rozumiem.
2: No w pewnym sensie tak. Znaczy, no, znęcanie się wymaga jednak bardziej intensywnego życia środków przymusu, ale no, w każdym razie, o ile mi wiadomo, zresztą z tej rozmowy, którą pan redaktor odbył przed chwilą, wynika, że pojawiły się pewne nowe ekspertyzy dotyczące przyczyny śmierci pana Igora Stachowiaka w tej chwili prokuratura jest instytucją, która powinna to przeanalizować i podjąć decyzję, bo no, możliwe jest wznowienie śledztwa z prawnego punktu widzenia. Od kilku lat też toczy się postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w tej sprawie, więc zapewne też za jakiś czas możemy się spodziewać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym pojawił się zarzut naruszenia prawa do życia, naruszenia wolności od tortur i nieludzkiego traktowania.
0: I co z takiego wyroku może wynikać, panie profesorze? Znaczy w sensie praktycznym, czy on może na przykład nakazać coś polskim władzom, czy tylko zadośćuczynienie przesądzić? Znaczy,
2: też dużo będzie potem od treści tego wyroku zależało. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka może stwierdzić, że zostało przeprowadzone nierzetelne śledztwo w tej sprawie. I zdarzały się takie orzeczenia, w których padał zarzut, iż władza danego kraju nie wywiązała się w odpowiedni sposób z przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci człowieka i wówczas po stwierdzeniu tego typu zasadności tego typu zarzutu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka istnieje, jest to przyczyna, która może skłonić prokuraturę do wznowienia tego postępowania. Zwłaszcza, że...
0: Ale nie może zobowiązać, jak rozumiem. Może tylko prosić czy sugerować.
2: Znaczy zobowiązać. Jest to bardzo silny argument prawny, który również przemawia za zasadnością takiego wznowienia wówczas, jeżeli taki zarzut by się potwierdził w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo nowy dowód, jeżeli w sprawie pojawia się nowy dowód, to nowy dowód, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozstrzygnięcia, jest przyczyną prawną wznowienia postępowania. A jak rozumiem, tutaj mamy do czynienia z nową opinią która wprost wskazuje, że Igor Stachowiak został uduszony, czyli że nie, bo przyczyną śmierci, przypomnijmy, wedle prawomocnego orzeczenia sądu, nie było uduszenie, tylko były pewne...
0: Kompilacja czynników, tym nadzwyczajne pobudzenie.
2: Związanych ze stanem zdrowia, natomiast nie było wprost przyczyną spowodowania śmierci przez funkcjonariuszy, którzy znęcali się nad Igorem Stachowiakiem. I w związku z tym taka opinia może rzeczywiście stanowić podstawę do wznowienia tego śledztwa, ale no to prokuratura to jest w stanie ocenić w sposób obiektywny.
0: Czy pan myśli, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się przyłączyć teraz do tej sprawy?
2: Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma kompetencji do tego, żeby się przyłączać do tej sprawy. Obawiam się, bo tu mamy do czynienia z zamkniętym postępowaniem karnym na chwilę obecną. Rzecznik Praw Obywatelskich, mój poprzednik, złożył kasację w tej sprawie, która została oddalona. I na chwilę obecną Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada kompetencji do tego, żeby przystąpić do takiego postępowania, nawet wznowieniowego, czy postępowania przygotowawczego. Więc tutaj niestety nie mamy dostępu do akt tej sprawy, bo abyśmy mogli przeanalizować te zarzuty i choćby tę opinię, która tu się pojawiła, to musielibyśmy mieć dostęp do akt sprawy.
0: A dlaczego nie macie?
2: Do akt sprawy rzecznik nie ma, bo ustawa tego nie dopuszcza.
0: To co pan ustawa może zrobić, panie rzeczniku?
2: Ustawa tego nie dopuszcza. Mogę co najwyżej zapytać się prokuratury, co ma zamiar z tym zrobić, tak? Natomiast gdy chodzi o przedstawienie analizy prawnej, to, a taka analiza prawna została przedstawiona już przez mojego poprzednika na etapie kasacji do Sądu Najwyższego, która była wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta kasacja została oddalona. No i w tej chwili wszystko leży w rękach prokuratury. Ewentualnie, no, zakładam, że w pewnym momencie dojdzie do wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i zobaczymy, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka oceni zasadność tych zarzutów, które zostały postawione.
0: No tak, to możemy czekać jeszcze długo. Wyroki w europejskich trybunałach czasem zapadają po wielu, wielu, wielu latach. Ten horyzont bywa, że sięga dekady. Ale rozumiem, że jedynym adresem dziś, żeby ta sprawa wróciła przed wymiar sprawiedliwości, jest minister Żurek, sędzia Żurek, jako prokurator generalny. Czy tak?
2: Prokuratura. Generalnie prokuratura jako instytucja, tak, to jest instytucja, która może w tej chwili spowodować wznowienie śledztwa.
0: Ja rozumiem, że pan chciałby zapytać prokuraturę, czy prokuratora generalnego, bo to pewnie jest pański partner korespondencyjny, co zamierza w tej sprawie?
2: Ja myślę, że tak, rozważę tego typu wystąpienie, zwłaszcza po wysłuchaniu dzisiejszego wywiadu.
0: Bardzo dziękuję. Jak powiedziałem, 23 lipca, czyli za półtora miesiąca, kończy się pańska kadencja. Ma pan poczucie, że ją pan spędził, wykorzystał owocnie, że udało się poprawić stan praw obywatelskich? No, na przykład obywatel zwykły versus policjant, albo obywatel zwykły versus władza?
2: Tak, miałam przekonanie, że przez te 5 lat udało się pokazać władzy te standardy, które powinny respektować. Udało się zasygnalizować bardzo wiele problemów o charakterze generalnym, ale też udało się bardzo wiele spraw indywidualnych rozstrzygnąć. Myśmy wnieśli setki środków odwoławczych w różnego rodzaju postępowaniach i znaczna część, większość nawet tych środków odwoławczych była uwzględnionych przez sądy. I natomiast podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest pokazanie pewnych standardów, które do których należy dostosować przepisy prawa, do których należy dostosować praktykę działania władzy publicznej. I ja takie standardy od wielu lat, od początku mojej kadencji pokazuję i to jest zasadniczą rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze takich, no, władzy sądowniczej, w obszarze traktowania migrantów, uchodźców, w obszarze funkcjonowania...
0: No z tym jest coraz gorzej. Z miesiąca na miesiąc, prawda? Traktowanie uchodźców, migrantów, na granicy zwłaszcza, sytuacja w obozach, w których oni są...
2: To prawda. To jest w 2021 roku, kiedy ja zostałem Rzecznikiem Praw Obywatelskich w lipcu, no w sierpniu rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, więc z tego powodu można powiedzieć, że moja 5-letnia kadencja to był jeden z najważniejszych problemów, w którym ja i moje biuro zajmowaliśmy się, czyli te nowe wyzwania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Potem w roku 2022 doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie również pojawiły się problemy wynikające z niespotykanego dotąd napływu uchodźców do naszego kraju. I ja myślę, że w tej chwili jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia, bo o ile myśmy pokazywali od samego początku 2021 roku pewne standardy, czyli problemy pushbacków na granicy polsko-białoruskiej i niewłaściwego traktowania migrantów, to niestety muszę powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia sytuacja nie zmieniła się. Mamy do czynienia z obowiązywaniem cały czas tych samych przepisów. Co więcej, doszło do uchwalenia w ubiegłym roku ustawy o tak zwanym zawieszeniu prawa do azylu. No, stan prawny, który mamy w tej chwili dotyczący praw uchodźców, praw migrantów, jest nie do pogodzenia moim zdaniem ze standardami, jakie Polskę wiążą, wynikającymi z konstytucji, z traktatów.
0: No tak, ale dlaczego nie jesteśmy w stanie, bo w Wcześniej mieliśmy rząd, który lekceważył konstytucję ostentacyjnie, prawda? Dziś mamy rząd, który ostentacyjnie broni konstytucji, jednocześnie jej nie przestrzegając. I co możemy z tym zrobić, panie rzeczniku?
2: Należy tłumaczyć moim zdaniem władzy, że w imię bezpieczeństwa państwa, w imię bezpieczeństwa publicznego można ograniczać wolności i prawa człowieka, ale należy to czynić z zachowaniem pewnych proporcji. Należy to czynić w taki sposób, aby rozwiązanie, które się wprowadza, nie szło za daleko. Problemy należy rozwiązywać w sposób proporcjonalny, a nie w taki sposób, jak uczyniono to w ubiegłym roku tą ustawą, na przykład, tak? Czyli generalnym zakazem, poza wyjątkami tak zwanych grup wrażliwych, ubiegania się w Polsce o status uchodźcy, gdy chodzi o osoby, które przekroczyły granicę polsko-białoruską. Ja uważam, że często w działalności władzy, każdej władzy, brakuje proporcjonalności. Dostrzega się problem i problem rozwiązuje się grubym cięciem, a należy użyć, że tak powiem, skalpela do tego, aby problem rozwiązać w sposób godzący w pewne wartości. I przekroczeniem proporcjonalności w czasie tak rozumianej jest ustawa o zawieszeniu prawa do azylu, są obowiązujące w dalszym ciągu przepisy ustaw, rozporządzeń o tak zwanych służbach i zapadnie do granicy bez procedury. I tutaj też czekamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zapewne zapadnie niebawem, bo już długo trwa ta procedura, które określi standardy, czy podkreśli ponownie, zakładam, standardy traktowania uchodźców, bo one wynikają z pewnych już z traktatów, którymi Polska jest związana, z orzecznictwa dotychczasowego europejskich trybunałów. Więcej proporcjonalności potrzeba działań władzy i ja to też podkreślam przy każdej innej okazji, bo bardzo wiele jest takich płaszczyzn, w których możemy dostrzec rozwiązanie problemu pewnego w sposób nadmiernie intensywny z punktu widzenia ochrony wolności praw jednostek i to jest obowiązkiem rzecznika praw obywatelskich, żeby pokazywać tę proporcjonalność władzy.
0: I co władza na to?
2: A władza bardzo różnie, bo muszę powiedzieć, że duża część moich wystąpień czy moich poprzedników spotyka się ze zrozumieniem. Natomiast niewątpliwie również pewne postulaty polityczne, które są realizowane przez każdy rząd i każdą większość parlamentarną, niekiedy przeważają. I tu powiedzieć, że gdy chodzi o sytuację migrantów, no to te standardy, które my pokazujemy, no w dalszym ciągu oczekujemy na ich zrozumienie przez władze i przez za tym powinny pójść zmiany prawne. Proszę też zobaczyć na sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw uchodźców, tu tak samo krzyczą,
0: no tak.
2: Apelują.
0: Mówimy o tym nieustannie. I nic. Wołanie na puszczy. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, był z nami. Ogromnie dziękuję, panie profesorze.
2: Bardzo dziękuję.
0: I trzymam kciuki za te ostatnie 6 tygodni.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Doradca najwyższego przywódcy Iranu w amerykańskiej telewizji wyjaśniał, dlaczego negocjacje znalazły się w impasie. Kraków w weekend opanują smoki. W mieście trwają ostatnie przygotowania do wielkiej parady. A polscy miłośnicy tenisa przygotowują się do kibicowania w finale French Open naszej zawodniczce. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Negocjacje z USA utknęły w impasie z powodu żądań Iranu, by Stany Zjednoczone odblokowały zamrożone irańskie aktywa, powiedział telewizji CNN doradca najwyższego przywódcy Iranu Mohsen Razaei. Podkreślił, że jeśli USA chcą osiągnąć porozumienie z Iranem, to te 24 miliardy dolarów to test zaufania, jaki Iran chce mieć od Trumpa. To test, który Ameryka musi zdać, a droga stanie otworem. Razaei zaznaczył, że chodzi o własne pieniądze Iranu, a nie pieniądze Ameryki. Administracja Donalda Trumpa dotąd opierała się tym żądaniom, a sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał, że Iran nie otrzyma żadnych środków, zanim nie wykona zobowiązań z ewentualnego porozumienia. Do poważnego incydentu doszło podczas rozminowywania terenu w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Rannych zostało kilku rosyjskich żołnierzy i pracowników elektrowni. Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wezwał do zachowania najdalej posuniętej ostrożności w działaniach wojsk i pełnego respektowania rozejmu dotyczącego terytorium zaporowskiej elektrowni atomowej, który wszedł w życie w piątek. Jeszcze tego samego dnia Rosja oskarżyła Ukrainę o pogwałcenie tego rozejmu. Strona ukraińska poinformowała natomiast agencję, że Kijów respektuje zawieszenie broni na terenach siłowni atomowej. Moskwa okupuje zaporowską elektrownię od pierwszych dni inwazji na Ukrainę i regularnie ostrzeliwuje obiekt, wykorzystując wywołane w ten sposób zagrożenie do szantażu nuklearnego oraz jako tarczę wojskową. Kolejarze przygotowują się już na sezon wakacyjny, a latem turyści łatwiej będą mogli dojechać pociągiem na Mazury czy nad Bałtyk. 14 czerwca w życie wchodzi nowy wakacyjny rozkład jazdy, w którym połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów ma być dużo więcej niż zwykle, zapowiada prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
6: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu, jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
5: Po 5 par pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Kraków szykuje się na jeden z najbardziej widowiskowych weekendów w roku. Przed nami jubileuszowa, 25. Wielka Parada Smoków. W weekend miasto opanują gigantyczne smoki, a kulminacją wydarzenia będzie sobotni spektakl nad Wisłą. Szczegóły zna reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
7: Widzowie zobaczą kilkanaście ogromnych latających smoków, którym towarzyszyć będą lasery, muzyka, efekty świetlne i pokaz dronów, mówi dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński.
8: Nie będzie fajerwerków, będzie tylko pirotechnika sceniczna, niegłośna. Te elementy zastąpiliśmy różnymi laserami, światłami, różnymi innymi rodzajami iluminacji.
7: W niedzielę centrum Krakowa wypełni kolorowy korowód smoków przygotowanych przez dzieci i młodzież z całej Polski.
8: O godzinie 12 rusza spod Wawelu na rynek parada konkursowa. Blisko 30 smoków przygotowanych przez najmłodszych.
7: Sobotni pokaz przyciągnąć może nawet 25 tysięcy osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: Wszystko zaczęło się od Talentiady, miejskiego programu bezpłatnych zajęć tenisowych dla dzieci. Teraz Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Sukces 24-latki przezywany jest szczególnie mocno w Dąbrowie Górniczej, gdzie tenisistka stawiała pierwsze sportowe kroki, a ogromny wpływ na rozwój jej kariery miał jej pierwszy trener. Paweł Kałuża podkreśla, że już od początku było widać, że Maja ma ogromny talent, a przez 12 lat pracy z tenisistką stawiał na kreatywność i precyzję.
9: Wyklejałem na korcie takie strefy, 9 stref, i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać. No więc tak cały czas starałem się tą zawodniczkę rozwijać pod każdym względem technicznym, taktycznym, motorycznym, a nawet mentalnym.
5: Teraz kibice zachwycają się grą Mai.
10: Ma świetny styl gry, na pewno. Kiedyś w wywiadzie też mówiła, że chciałaby wygrać Rolanda Garrosa i myślę, że

0: Batista ma być jednak jedną z gwiazd reprezentacji Hiszpanii w rozpoczynających się 11 czerwca Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. 9. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni, chłodniej od 17 do 19 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. W tej chwili jest już z nami pan profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Myślę, że wy Ukraińcy macie historiozoficznie taką postsowiecką naleciałość. Nieważne kto zabił, nie ma co drążyć. No, było dużo ofiar, przykro. To Anna Maria Żukowska w odpowiedzi na pański wpis na X-ie na temat obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich. A kiedy z taką właściwą... X-owi delikatnością, można powiedzieć, wpisała pana w tożsamość, a kiedy zapowiedzieliśmy na X-ie naszą dzisiejszą rozmowę, tę rozmowę właśnie, no to oczywiście natychmiast pokazały się liczne wpisy, na przykład Andrzej Batorski. Po polsku czy po ukraińsku? Jerzy Brzeziński. Jedź w Ukrainę, będziesz mógł swobodnie wyrażać myśli. Albo Robert, to chyba pański znajomy, bo będzie po imieniu, po banderowsku będziesz mówił. Mówiąc krótko, w takim klimacie ta rozmowa nasza o relacjach polsko-ukraińskich będzie się odbywała. Rozumiem, że to pana specjalnie nie dziwi.
3: Czy jako polityk się już przyzwyczaiłem, natomiast problem jest taki, że to nie dotyczy wyłącznie polityków. Media społecznościowe oczywiście różnego rodzaju problemy zaostrzają, natomiast tutaj mamy do czynienia, myślę, że również wśród tych wpisów z jednej strony z rosyjskimi trollami czy botami, z drugiej strony
2: To nie jest postać fikcyjna.
3: Z drugiej strony ze zwykłymi ludźmi, którzy siedzą na mediach społecznościowych i wypisują to, co im ich zdaniem leży na sercu. Natomiast z trzeciej strony z klasą polityczną i myślę, że to są trzy odrębne zagadnienia.
2: Czego my nie rozumiemy, panie ministrze? Bo dla mnie, muszę powiedzieć, to jest poruszające. Jestem pod wpływem książek pana Beauvoir o kolonizacji, o polskim kolonializmie na Ukrainie. Trochę, jak wiele osób, pewnie czytałem o tej kolonizacji, która miała miejsce w okresie międzywojennym na podstawie specjalnej umowy osadnicy polscy, osadnicy wojskowi na Wołyniu, właśnie na Wołyniu. Trochę czytałem o hajdamakach i pacyfikowaniu Wołynia przez polską husarię, rzeź i tak dalej. Teraz, czego my nie rozumiemy w tych relacjach polsko-ukraińskich, że dochodzi do takiego wybuchu teraz?
3: Myślę, że jedna rzecz to jest ten element kolonialny czy postkolonialny, o którym pan wspomniał. Trochę taki Robinson i Piętaszek, tak? To znaczy takie przekonanie...
2: Znaczy pan Piętaszek i ja Robinson, czy na odwrót?
3: Polska w swoim mniemaniu, jeżeli mówimy o Polsce, Robinson, a Ukraina Piętaszek, ale to jest obustronne, tak? To znaczy z jednej strony to pewne poczucie wyższości, które... Co najmniej do 20.
2: Polskiej wyższości czy ukraińskiej wyższości?
3: Próbuję skończyć. Przekonanie Polski, Polaków do 22 roku, że jesteśmy od Ukrainy lepsi. Lepsi, bo nam lepiej poszło, co jest prawdą. Po 89 roku z wielu powodów nam szło dużo lepiej i to się wpisywało w te dawniejsze zaszłości, w to przekonanie polskie pany, ukraińskie czy ruskie chamy, jakkolwiek, tak? Natomiast to budzi również reakcję tego Piętaszka, który na wszelkie takie sygnały, czyli Ukrainy, reaguje w sposób

0: ostry, czasem ostrzejszy niż może by warto, i to się w ten sposób nakręca. Tak, ja chcę powiedzieć, może od tego warto zacząć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Był 2004 rok, pomarańczowa rewolucja, Polska wspiera, entuzjazmuje się, pomaga. W 2010 roku Juszczenko, który z koszmarnym wynikiem kończy swoją prezydenturę, walka o reelekcję, Banderę czyni bohaterem Ukrainy. W 15 roku po rewolucji godności ukraiński parlament przyjmuje tak zwane ustawy historyczne, gdzie do grona weteranów o walkę o niepodległość Ukrainy zalicza UPA. Tego samego dnia Komorowski jest w Kijowie. Znowu jest skandal. 10 rok skandal, 15 rok skandal i teraz dokładnie to samo. To znaczy po zrywie takim wolnościowym, niepodległościowym Ukrainy, który Polska bardzo wspiera, Ukraina buduje, rozbudowuje swoją tożsamość narodową, wykorzystując do tego również UPA, która ma w Polsce tę percepcję, którą ma z powodu zbrodni wołyńskiej. I to się kończy z kolei bardzo taką nerwową, nadmierną, szkodliwą dla relacji polsko-ukraińskich reakcją Polski. Tak? Czyli najpierw nieprzemyślana decyzja, myślę, strony ukraińskiej, potem bardzo nerwowa.
1: Co dziś może pociągnąć, bo to, co my wiemy o UPA, tak? No to zbrodnia wołyńska, tak? Właściwie w imaginarium bardzo wielu Polaków UPA jest obok takich organizacji jak, nie wiem, SS, czy Gestapo, czy KGB, mówiąc krótko, tych najgorszych potworów XX wieku. Co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego, no i dochodzi do takiej sytuacji, jak właśnie ta decyzja prezydenta Zeleńskiego.
0: Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Grzegorz Motyka w swojej historii UPA ciągnie historię ukraińskiej powstańczej armii do roku 1960. Kiedy bodajże wyłapano, czy rozbito ostatnią jednoosobową jednostkę UPA, tak? Ludzie, którzy, jak mówię, walczyli w warunkach beznadziejnych, długo, konsekwentnie, i punkt, do którego Ukraińcy walczący z Rosją od 14 roku, czy z Moskwą, mogą się w naturalny sposób odwołać. Co więcej, i to jest bardzo jeszcze, myślę, istotne, mówimy o zbrodni wołyńskiej. Wołyń to jest i zawsze był głęboka prowincja. W Imperium Rosyjskim, potem w drugiej RP, potem pod okupacją niemiecką, w Austrii to bardziej Galicja. I potem wreszcie w Ukrainie, tak? To trochę tak, jakbyśmy się zastanawiali, co o działalności partyzantki poakowskiej gdzieś tam na Podlasiu, tak? W szczegółach wiedzą mieszkańcy Małopolski, Śląska czy Pomorza Zachodniego, tak? Wiedzą niewiele, tak? Dlatego, że to jest gdzieś far, far away, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. I tak samo mniej więcej funkcjonują Ukraińcy. Ja pamiętam historię sprzed paru lat, ale już po 22 roku, kiedy do Polski przyjechało dwóch młodych ludzi i otworzyło w Zabrzu, powiedzmy, restaurację ukraińską. I gdzieś tam dali motywy czerwono-czarne. Oczywiście zrobił się skandal, mówiąc, że Ukraińcy promują UPA. Oni mówią, my jesteśmy chłopcy z Zaporoża. My właściwie w Polsce się dowiedzieliśmy pierwszy raz o tym, że A, była jakaś UPA, B, jak ona jest w Polsce kojarzona. Nam się te kolory podobały, takie kolory narodowe. No chcieliśmy, żeby było ładnie. Więc to dosyć dobrze pokazuje z jednej strony, no, niski stan wiedzy historycznej tych czy innych. Nie wiem, czy w Polsce jest lepiej. A z drugiej strony dużą wrażliwość, nadwrażliwość niektórzy powiedzą, strony polskiej, i to się raz jeszcze wpisuje w te nasze asymetryczne, to jest dosyć, mi się wydaje, ważne, asymetryczne relacje, asymetryczne w tym sensie, że to Polska pomaga, to prawda, pomaga, nie ulega wątpliwości, to Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej czy do NATO, natomiast po 20...
1: No i stała się tą rubieżą, prawda, co my zawsze byliśmy przed morzem, teraz Ukraina stała się tym symbolicznym przedmurzem.
0: Stała się symbolicznym przedmurzem, natomiast jednocześnie się umocniła, zyskała na znaczeniu, militarnie się wzmocniła i zdecydowanie nie chce być tym takim gorszym, tym słabszym w tym tandemie.
1: W sieci krąży niezwykły artykuł, bardzo wszystkich Państwa zachęcam do przeczytania go. Artykuł Andrzeja Sulimy-Kamińskiego. To jest taki bardzo wybitny polski, no właściwie nestor polskich historyków, można powiedzieć emigracyjnych. Przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Georgetown, między innymi tam, gdzie Zbigniew Brzeziński i tak dalej. Pokazujący złożoność tych problemów, to znaczy to, że polski ból wywołany zbrodnią wołyńską ma swoje odpowiedniki, no może nie takie, ale po drugiej stronie, no już nie mówię o akcji Wisła oczywiście, ale o te wszystkie wcześniejsze pacyfikacje Wołynia, także w II Rzeczpospolitej. Czy jak to jest? Czy w tej świadomości ukraińskiej ta polska wina wobec Ukrainy jest jakoś bilansowana ze zbrodnią wołyńską? Czy to jest jakoś kojarzone, czy to są zupełnie osobne wydarzenia?
0: Myślę, że zależy o kogo pan redaktor pyta, dlatego że zupełnie
1: inna... Myślę o Zelenskiego. Co on miał w głowie wtedy?
0: Zeleński myślę, że podjął tę decyzję z powodów wewnątrzpolitycznych, być może również też mając na uwadze pewne zmiany na arenie międzynarodowej, myślę o porozumieniu z Węgrami, myślę o propozycjach niemieckich dotyczących członkostwa stowarzyszonego, czy chociażby również o tej propozycji kierowanej do Rosji, ale w kontekście polskim podjął ją albo w pewnej beztrosce, albo w przekonaniu, że nikt nam nie będzie mówił, co jest białe, co jest czarne, tak? To nie była decyzja antypolska w rozumieniu zrobimy Polakom na złość. Natomiast to była decyzja, która została podjęta albo bez przejmowania się, bez zastanawiania się nad stanowiskiem Polski, albo bez przejmowania się nimi. W tym sensie na poziomie dyplomatycznym myślę, że ktoś coś zawalił w Kijowie. Na pewno można to było z perspektywy ukraińskiej inaczej rozegrać.
1: Czyli co, nie nadawać tego imienia UPA, tej jednostce, czy zadzwonić do prezydenta Nawrockiego i powiedzieć, wiesz, muszę ci zrobić przykrość, wiem, że to będzie przykrość. Jak pan to sobie wyobraża?
0: Wie pan, no między dobrymi partnerami tego typu nieformalne kontakty, tak jak pan mówi, telefon z jednej czy drugiej strony na pewno nie zaszkodzi. Ja rozmawiałem z kolegami z ukraińskiej administracji ostatnio nieformalnie. Oni mówią, no ja pytam, czy jakoś jak z tego wyjść. Mój rozmówca odpowiada, no mój prywatny pomysł jest taki, że może warto by powiedzieć, że to nie chodzi o tych bohaterów UPA, którzy mordowali na Wołyniu, tylko chodzi o tych bohaterów UPA, wracam do naszej rozmowy, którzy walczyli z Sowietami. Tak? Jakiś taki disclaimer zrobić. Oczywiście, no pytanie, na ile skuteczne by to było w Polsce. Myślę, że przy obecnym stanie emocji wielu by to nie zadowoliło, ale gdzieś w tym kierunku zmierzamy, tak? W sensie to mogła być potencjalna droga. Jeszcze jedna uwaga o tych relacjach nieformalnych. Prezydent Duda na przykład potrafił jeszcze przed 22 rokiem zbudować dobre relacje z Zeleńskim i to potem zaprocentowało.
1: Tak samo chciał.
0: Tak samo jak Kwaśniewski miał dobre relacje z Kuczmą i to pomogło w rewolucji pomarańczowej, tak? No tutaj niestety tych relacji bezpośrednich brakuje.
1: Krótko na koniec. List otwarty prezydenta Zeleńskiego do Władimira Putina, proponujący negocjacje w cztery oczy. To tak jak my Państwo możecie zobaczyć, my też jesteśmy tutaj w cztery oczy, co widać na YouTubie. Co to znaczy?
0: Ja to interpretuję jako przekonanie Ukrainy o jej sukcesach na froncie. O tym, że Ukraina jest w stanie uderzać coraz głębiej w terytorium Rosji. To, że Rosjanie widzą te ukraińskie rakiety, drony spadające im na głowy i to nie tylko gdzieś przy granicy, ale w największych miastach. Moskwa,
1: no i w lipcu ma ruszyć produkcja tych super rakiet.
0: Tak. I w tym kontekście Zeleński, mając dobrą kartę, wychodzi, otwiera kolejną turę rozgrywki. Ja to interpretuję
1: licząc
0: jako...
1: na pozytywną odpowiedź, czy tylko na efekt taki PR-owski?
0: Tutaj nie wiem, jeżeli pan mnie zapyta, to ja osobiście w trwałe rozwiązanie tego konfliktu w perspektywie krótszej niż długoterminowa nie wierzę. Ja nie mówię, że nie zakończą się walki, żeby było jasne, tak? Ale myślę, że scenariusz realistyczny to jest jakaś Korea tego typu, tak? Ale nie trwały pokój i pojednanie, bo to zupełnie nie w tą stronę między Rosją i Ukrainą zmierza.
1: Profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie ministrze. I zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej. Witam was.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Strasznie dużo poważnych spraw mamy do omówienia, naprawdę. I zaczniemy, znaczy tak, proponuję tak, ja powiem o Chwalińskiej, a wy już ani słowa, dobrze? Powiem tylko tak, super, super, super, wszyscy się cieszymy i czekamy na jutro o 15:00, jak rozumiem, już niektórzy zaczęli rozpalać grilla, albo przynajmniej znosić
3: wielopłyn. A ja nie tak nie powiem, ja tylko powiem tylko, że jestem dumny, bo też jestem z Dąbrowy Górniczej i serdecznie pozdrawiam moje miasto.
1: Ale nie trenujesz w Bielsku.
3: Nie, w ogóle nie gram w tenisa.
1: A trenujesz w Warszawie.
3: Nie gram w tenisa.
1: No tak, ale trenujesz inne sporty, no tak. Rozumiem. No, dobrze.
2: To teraz sport komentatorski. Teraz wracamy sport komentatorski, do sportu komentatorskiego.
3: No, to jest gorsze niż sport sportowy.
1: Tak, ale niektórych też budzi. Wiecie, wstrząsająca dla mnie sprawa pana Stachowiaka. Często tak jest, że jak się dzieją takie tragedie, to rodzina nie potrafi się pogodzić z faktami, prawda? I znamy te różne sytuacje wielokrotnie. Ale tu mamy do czynienia z czym innym. Mamy do czynienia z państwem, które nie potrafi się pogodzić z faktami. I wygląda na to, że włożyło bardzo dużo wysiłku przez te 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka, przypomnę, zamordowanego na komisariacie we Wrocławiu. Wygląda na to, że to państwo próbuje trwać w tej odmowie przyjęcia faktów do swojej świadomości. Jest też dla mnie takie dziwne, że 2,5 roku minęło i tej demokratycznej władzy, polityków, którzy bardzo dużo rzeczywiście mówili o tym tragicznym incydencie, strasznym incydencie, i jakby przestali się tym interesować. Myślicie, że uda się do tego wrócić jeszcze przez ten rok, który nam został, i jakoś oczyścić to pole w minimalnym stopniu chociaż?
3: Ale musisz sprecyzować, co masz na myśli, mówiąc
2: o prokuratura, rozumiem, dlatego, że przecież
1: wznowienie śledztwa, zrozumienie sprawy, bo na podstawie
3: nowych dowodów, rozumiem.
1: Nowych dowodów.
2: Nowej się opinii biegłej.
1: Tak,
3: bo chodzi o to, że zarzuty, które postawiono osobom, które są odpowiedzialne za śmierć Igora Stachowiaka, no nie odpowiadają temu, co naprawdę tam się zdarzyło na komisariacie. To o to chodzi.
1: O to chodzi z grubsza. Że został zamordowany, tak. A wyrok był taki, jakby umarł na skutek jakiś tam
3: zaniedbań. Ja pamiętam doskonale ten materiał w TVN, który został wyemitowany. Myśmy później też jako Gazeta Wyborcza, tu głównie piórem Marcina Rybaka i jeszcze Jacka Harukowicza, opisywali z detalami, jak to wyglądało. I to jest przerażający było obraz no, patologii, która występowała w polskiej policji, szczególnie w... To było ciekawe, znaczy przerażające.
1: Obraz nagiego człowieka leżącego w łazience, tak, ale rażonego prądem, ale w sposób sadystyczny.
3: Tak, ale tak? Nie był to jeden przypadek. W ogóle garnizon wrocławski słynął... Miał taką serię, bardzo tragiczną. Myśmy nawet rozmawiali z wieloma policjantami i tak dalej. Mówili, skąd akurat po pierwsze Wrocław, a po drugie, że wtedy, pamiętajmy, za rządów PiS było wiele takich przypadków znęcania się na przykład nad osobami, które zostały zatrzymane czasami pod bardzo błahymi...
1: W czasie czarnych protestów.
3: To też, nie tylko, ale nie tylko.
1: Przytrzymywane w nieludzkich warunkach są wyroki nawet.
3: Myślę, że było pewne przyzwolenie, nazwałbym to troszkę z góry, w tym sensie, że policja może być brutalniejsza, ponieważ trzeba jakoś opresyjnie traktować społeczeństwo. Między innymi chodziło też o nie tylko protesty i tak dalej. I wypadkową, tragiczną takich rzeczy były właśnie, było właśnie chociażby śmierć Igora Stachowiaka. Ja przypomnę, że on został pomylony z inną osobą, został zatrzymany przez policjantów na rynku wrocławskim i zawieziony na komisariat. Na
1: jako poszukiwany dealer, tak, na którym nie był.
3: Tak, tak, tak, tak.
4: No dobrze, ale jakby był... Cokolwiek by to zmieniało.
3: Ale nie, jedną rzecz tylko chcę dodać, że...
1: Może byś by nie protestował, krzycząc, to nie ja, to nie ja.
3: Ale jedną rzecz chcę powiedzieć, że
4: został zabity.
3: Poczekajcie, ale zmieniło się jednak podejście i zmieniło się podejście władzy obecnego rządu w przypadku resortów siłowych. No naprawdę za rządów Prawa i Sprawiedliwości no szło z góry przyzwolenie na brutalność.
1: Wyłączasz granicę tak, teraz, jak tak. rozumiem, z tej pochwały obecnej władzy.
3: Nie, nie, nie, wyłączam, nie wyłączam granicy.
1: Maltretowanie jako... ludzi na granicy jest normą.
3: Nie, ale poczekaj, tak? W ogóle pewnie zdarzają się też przypadki również gdzieś na policji. Może jeszcze o nich nie wiemy, ale mówię, że takie przyzwolenie, bo wiem, jak zachował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiem, jak zachował się minister spraw wewnętrznych, który bagatelizował te sprawy, tak naprawdę śmiejąc się w twarzy, a co tutaj mówicie, policja jest jakaś, no wysłanie antyterrorystów, żeby wmieszali się w tłum po cywilnemu na jednej z tutaj z warszawskich manifestacji, co opisał Wojtek Czuchnowski u nas na naszych łamach, i którzy używali pałek teleskopowych do tego, żeby bić te dziewczyny, no to jest jednak...
2: Ale to są rozumiem...
1: PiS jest zły, ale chciałbym wrócić do dzisiejszej sytuacji.
2: Rozumiem, że mówisz jedną rzecz, że dzisiaj to przyzwolenie na stosowanie przemocy przez służby jest mniejsze, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ty mówisz, to, dobra, ale trzeba też zająć się tym, co było wcześniej, jakoś to wyrozliczyć i domagać się sprawiedliwości.
1: Rozmowy pana Stachowiaka z ministrem Żurkiem i nic się nie wydarzyło.
2: I wydaje mi się, i ja tutaj... powiedziawszy nie to, że chcę jakoś, nie wiem, czy bronić rządu, czy prokuratury, nie wiem, czy to wynika ze złej woli, czy to wynika z tego, że trochę gdzie indziej stawiasz priorytety po prostu. I priorytety stawiasz sobie, jeżeli coś jest, i to naprawdę brutalnie pewnie zabrzmi, jeżeli coś jest, nie wiem, może być użyteczne politycznie, znaczy pewnie będziemy rozmawiać też o sytuacji napięciu polsko-ukraińskim i tej dyskusji i tej nawalance. No i teraz, jeżeli całe siły przekierowujesz na, nie wiem, na media społecznościowe X i tak dalej, żeby się właśnie kłócić o orła białego dla Zełenskiego, a nie, to nie zajmujesz się też innymi sprawami. I według mnie to jest o tym po prostu. To jest jakaś taka cyniczna często kalkulacja polityczna, znaczy co się może politycznie opłacać?
4: A na pewno się nie będzie politycznie opłacało krytykowanie policji za nadmierne użycie siły, ponieważ jak sądzę, doradcy ministrów i premierów mówią, że no dużo częściej się zdarza, że Polak potrzebuje pomocy policji, niż pada ofiarą przemocy policji, tak? Więc...
1: No też jeżeli chcemy mieć lojalną policję, to nie możemy jej atakować.
4: Tak jest.
1: A każda władza chce mieć oczywiście tak lojalną jest. Policję.
4: Tak jest. I w związku z tym... wszyscy jesteśmy zgodni, że trzeba ubolewać i załamywać ręce z powodu tragicznego wypadku przy pracy, jaki nastąpił na komisariacie we Wrocławiu. Natomiast nie ma, i to niestety nie tylko po stronie rządowej, ale także i po stronie nas, czyli społeczeństwa, poczucia, że ta przemoc była użyta w sposób niedopuszczalny, karygodny.
1: Nie masz takiego poczucia?
4: I nie mam takiego poczucia, kiedy się o tym rozmawia. Otóż to, nie ma.
1: No wtedy, pamiętam doskonale, bo wtedy, ale wszyscy byliśmy
4: przez
1: tak
4: moment, tak.
2: Dobra, ale mówię o tym jak
4: ale
2: to wygląda.
4: Ale sami żeśmy mówili, minęło 10 lat i nic. To nic nie jest no, tak, że...
3: Nie wiem, czy już zapadły wyroki, bo nie jestem pewien.
1: Dwa i pół roku.
3: Tak,
4: ale to nic to jest także nasza własna bezsilność i brak wystarczającego zaangażowania, bo my wszyscy wiemy, no tak, no bardziej jest prawdopodobne, że będziemy potrzebowali pomocy policji, niż że padniemy ofiarą przemocy policji.
2: Ale my też, no dobrze, ale to może jest też tak, że my, jak mówię, my, powiedzmy, społeczeństwo, w jakimś sensie, i tutaj odwołuję się, nie wiem, do tego, co Sobek, Sierakowski i Przemek Sadura opisywali w społeczeństwie populistów, że my też mamy jakąś wyporność na to, gdzie się zaangażujemy, gdzie się nie zaangażujemy, mhm. i też wybieramy sprawy, których myślimy,
1: nowe,
2: że są ważne.
1: Nowe wzmożenia wypierają stare wzmożenia.
2: Na przykład. I że też takie społeczeństwo, ludzie, którzy kalkulują w dobrym, złym tego słowa znaczeniu, nieważne, ale myślą, jakby moja doba ma tyle, jakby zaczyna się długi weekend i o czym ja będę teraz, gdzie będę się emocjonował nad, nie wiem, w social mediach i w dyskusjach przy grillu. Jaki temat będzie mnie emocjonował? I myślisz, że naprawdę przy grillu przez weekend ludzie będą rozmawiać o sprawie Igora Stachowiaka, nie będą rozmawiać o tym, czy że tam Zełenski banderowców po prostu na bohaterów...
1: Ja przeczytałem ten tekst w Super Ekspresie, jeszcze jemu towarzyszy ogromny wywiad taki z panem Stachowiakiem, tak, o takiej matni, w której on właściwie się znalazł. O tych rzeczoznawcach, którzy boją się napisać prawdę, bo nie dostaną kolejnego zlecenia z prokuratury, czy z policji i tak dalej. Więc tak, to rozmawiałem o tym, no nie przy grillu akurat, by nie było okazji, ale myślę, że to jest temat, o którym ludzie będą gotowi rozmawiać, czy są gotowi rozmawiać.
3: Tutaj nie jestem tego pewien, tak? Natomiast chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście kilka takich było przypadków z ostatnich, powiedzmy, 10-12 lat, bo o które powinny być jeszcze raz przejrzane. To znaczy cała ścieżka, jak odkrywano tą prawdę, jak zachowywały się policja, prokuratura, rzeczoznawcy, a nawet sąd. To powinniśmy mieć taki raport, bo akurat sprawa Igora Stachowiaka była najgłośniejszą sprawą zakatowania osoby.
1: No bo też ten film się pokazał,
3: tak,
1: dziś mam go przed oczami.
3: I powinniśmy to, nawet jeśli te osoby są skazane, no powiedzmy, te wyroki są uwłaczające.
1: Bo są za co innego.
3: Tak, uwłaczające.
1: Nie za zabicie człowieka.
3: A dla rodziny są szokujące i oburzające, to jest oczywiste. To my powinniśmy mieć taki raport dotyczący tego typu przypadków, który by wskazywał też i piętnował nawet w taki sposób społeczny zachowania jakichś osób. I ja rozumiem, że to wynika również z tego, że prokuratura czy policja, prokuratura ma priorytety ustawione na ściganie takich grubych ryb. Prawda?
4: Tylko to albo nie ściganie.
3: Nie, to wiesz, to różnie to wygląda. No,
1: znaczy, jednak połowę wysiłku poświęconego Ziobrze i Romanowskiemu poświęcić na sprawę Stachowiaka, to myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym punkcie, mówiąc krótko.
3: Jako, ty mówisz to z punktu widzenia działalności państwa, a z punktu widzenia politycznego oczywiście lepiej ścigać Ziobrę, nie?
1: Oczywiście. No i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Konstanty Gebert są z nami. Witajcie ponownie. No i Donald Tusk ma problem. Właściwie ja mam problem z Donaldem Tuskiem, bo Gazeta Wyborcza...
3: A ty chyba nie od dzisiaj masz problem z Donaldem Tuskiem, to nie jest najnowsza wiadomość.
1: A kto nie ma problemu z Donaldem Tuskiem w tym kraju?
2: Ręka w górę.
3: Ręka w górę. Premier? Słucham. Że co? Ja nie mam problemu, ja mogę krytykować premiera, chwalić,
1: ale rządowe media gdzieś tam, które nie mają problemu z rządem.
3: Nie, ale poczekaj, my krytykujemy bardzo często rząd, no, za różne działania. Które cytujesz tutaj zresztą często na antenie.
1: Tak, i z przyjemnością, ale przeczytałem tekst w gazecie, który mnie przeraził. Tekst Wojtka Czuchnowskiego o tym, że pan premier Tusk nie pójdzie przeciw większości i jeżeli pan Nawrocki postanowi odebrać panu...
2: prezydentowi Zeleńskiemu.
1: Tak jest, prezydentowi Zeleńskiemu order Orła Białego, to tu pan Tusk podpisze. I muszę powiedzieć, że uważam, że to jest najbardziej obraźliwy wobec Tuska tekst, jaki w życiu przeczytałem, bo
4: nie wiadomo, po pierwsze, czy w ogóle musi podpisywać. Sprawa kontrasygnaty jest wątpliwa, tak. Po drugie, to w ogóle nie powinna być dyskusja o tym, czy premier powinien się podpisać pod decyzją prezydenta, tylko na jakich zasadach odbieramy orzełki, tak? Sirakowi nikt nie odebrał. Polacy stracili dobrą okazję, żeby sobie pomilczeć, tak? Nursultan Nazarbajew, czyli Imam Demirel i inni szermierze demokracji i wolności, donosili sobie swoje białe orły bez żadnych sprzeciwów.
3: Ja dodam, że była to ironia ze strony Kostka, bo nie wszyscy mogą to złapać od tego rano.
4: Nasi słuchacze w Turcji, w Kazachstanie z całą pewnością złapią, tak?
1: Pozostali uczestnicy panelu uważają, że jesteście inteligentni.
4: Juszczenko, owszem, został zrugany za wychwalanie Bandery, ale orła białego mu nie zabrano. Właściwie, jeżeli pamiętacie o tym, że jedyną osobą, której zabrano orła białego, był Witos przed wojną, a potem Sikorski mu go tego orła białego zwrócił, to właściwie jest to bardzo godna kategoria. Ludzie, którym odebrano orła białego. I niezależnie od tego...
1: Fantastyczny felieton, prawda?
4: Jaki felieton? No to po prostu jest brutalna rzeczywistość. I ja uważam, że dużo ciekawsze od tego, co zrobi Tusk, jest to, co zrobi Zełenski. I gdybym ja, nie daj Boże, był Zełenskim, to bym odesłał tego orła białego, mówiąc, że ja bardzo...
1: Orzeł wraca do domu.
4: Tak jest. Jestem bardzo wdzięczny za to wspaniałe odznaczenie i bardzo wam dziękuję. Ale jeżeli wy z tym macie problem, no to ja nie chcę naszemu sojusznikowi utrudniać życia. Proszę bardzo, orzeł wraca do gniazda.
3: Tylko szkoda, że nie sprawa orła białego jest sprawą zastępczą. Mówię serio. Dlatego, że oczywiście tutaj chodzi o to, jaką mamy politykę wobec Ukrainy, jaką politykę Ukraina ma również wewnętrzną. Bo sprawa nadania tej jednostce tego imienia bohaterów UPA jest sprawą absolutnie wewnętrznej polityki ukraińskiej w tym sensie, że Zełenski kiedyś będzie musiał stanąć do wyborów. Te wybory kiedyś będą. On dzisiaj bardzo się przymila do środowisk również nacjonalistycznych. On nigdy nie miał z tym kontaktu. On jest krzywego rogu.
1: Polskie Centrum też.
3: Tak, no tak, tak, oczywiście, ale ja tylko o tym chciałbym tylko troszkę wytłumaczyć, bo o tym mówi też wiceminister Andrzej Szeptycki troszkę, ale Zełenski od pewnego czasu przymila się do środowisk nacjonalistycznych. On jest krzywego rogu, on w ogóle nigdy nie słyszał o UPA, czy interesuje się historią zachodniej Ukrainy i tak dalej. Generalnie dzisiaj Bandera w Ukrainie, w dużym uproszczeniu, ja tam bardzo często jeżdżę, jest takim wytworem trochę popkultury i tego, co... I sama UPA troszkę. Ja bym ich przyrównał, tutaj już rozmawiam z Agnieszką przed programem, troszkę do żołnierzy wyklętych.
2: Że to jest właśnie też sprowadzone do takiego symbolu na koszulkę, na naklejkę.
3: Bez żadnej wiedzy o tym, co się
2: dzieje. Nikt nie grzebie tak naprawdę tej historii.
3: Inna sprawa jest oczywiście taka, że ja to zawsze podkreślam i publicznie też kilka tekstów na ten temat napisałem. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Ukraina, żeby Rosja przegrała wojnę z Ukrainą. No tak, to jest oczywiste, ale...
1: Nie uciekniesz od pytania. Co Tusk ma zrobić? Kontrasygnować czy nie kontrasygnować?
3: Nie, gdybym był na miejscu Donalda Tuska, gdybym miał coś radzić Donaldowi Tuskowi, to oczywiście absolutnie nie kontrasygnować. Dlatego, że...
1: Nie kontrasygnować i co dalej? Bo tu dopiero zaczyna się problem. Czy próbować jednak Polakom wytłumaczyć, że ten rachunek polsko-ukraińskich krzywd jest bardzo długi, jest ciągniony, że to są konsekwencje w tej sprawie.
4: Bardzo dobrym miejscem, w którym można byłoby to tłumaczyć, jest pomnik ognia na cmentarzu w Zakopanem, tak?
1: Na przykład.
4: Tak, ogień mordował Żydów, mordował Słowaków, został uznany za bohatera narodowego, jego pomnik odsłonił prezydent Kaczyński, więc pod tym pomnikiem dobrze, to byłoby dobre miejsce, żeby stanąć i wytłumaczyć Polakom, że narody miewają trudną i nieprzyjemną historię, w której niedobrze jest grzebać doraźnie dla celów politycznych, więc odpuszczamy wam wasze winy, tak jak prosimy o odpuszczenie nasze.
3: Tutaj mam troszkę inne zdanie i też to jest to zdanie, które publicznie kilka razy mówiłem. Ja uważam, że Ukraina jednak zaniedbała tę sprawę pamięci historycznej, która była przez ostatnie przynajmniej 30 lat niepodległej Ukrainy gdzieś zupełnie odłożona na bok. No jednak z punktu widzenia naszych relacji z Ukrainą, szczera rozmowa o tym, co się wydarzyło na Wołyniu w latach 46-46 jest ważna. No jak była to czystka etniczna, czy też jak polski Sejm uznał ludobójstwa, to było zaplanowane i tak dalej. Nikt tego nie przyjmuje. Ja tutaj bardzo polecam państwu teksty też, które w Gazecie Wyborczej pisze między innymi profesor Grzegorz Motyka, wybitny specjalista od Wołynia. Natomiast oczywiście, że to nie używanie tego jako pałki politycznej dzisiaj, co robi na przykład prezydent prezydent Karol Nawrocki, bo do tego chciałbym wrócić. Co jest realnie tutaj w grze? W grze jest to, że Karol Nawrocki jest nacjonalistą. No i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że pełniąc te ważne funkcje, czy będąc szefem Muzeum II Wojny Światowej, będąc szefem Instytutu Pamięci Narodowej, teraz prezydent Polski, jakoś nigdy jego noga nie powstała na terytorium Ukrainy jako oficjalnego urzędnika. No to wybrał się w 2018 roku zwiedzać świetne muzeum. No, to też ironia, żeby było jasne. W Moskwie, prawda, wojny ojczyźniane w dużej mierze. No to jedno z najbardziej propagandowych. Nie, mi chodzi o to, że dzisiaj Zełenski, biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, wewnętrzną politykę ukraińską również i to, że on, ten kraj musi też, mówię to brutalnie, musi część się do tych środowisk nacjonalistycznych również przymilać, bo toczy walkę na śmierć i życie z Rosją. Te środowiska są najbardziej odpowiedzialne. No tak, duża część jednostek jest
1: niezgodna. Też już nie raz użyłem tego argumentu, że jakby Rosjanie wchodzili do Polski, to nie liczylibyśmy na intelektualistów w rodzaju Kostka, przepraszam cię Kostek, tylko byśmy liczyli na kiboli, którzy prawda, są zaprawieni w bojach.
3: Ja takim jednostkom też pomagam. To są najbardziej zaawansowane jednostki wykonujące najtrudniejsze zadania na froncie.
2: I chyba to jest właśnie też taki moment, w którym, bo ja mam zawsze problem z...
1: Wytrzymajmy się tego, co zrobić, no. Bo myślę, że jesteśmy to, że...
3: Nie, no to jest bzdura kompletna. Orła Biego jest kompletnie...
1: Ale bardzo duża część społeczeństwa uważa, Wrocki, zrobił słusznie. I teraz ta presja społeczna powoduje, że Tusk waha się, jak rozumiem z tekstu Czuchnowskiego, może stawiać opór. Otóż teraz, wydaje mi się, że idziemy
4: może
1: coraz dalej.
4: Nie,
2: on
4: stawiać
2: może być
4: oporu,
2: liderem, który prowadzi ludzi, czy który będzie tylko reagował.
1: No więc właśnie.
4: Nie ma podstaw konstytucyjnych do stawiania oporu.
1: Znaczy, gdyby mógł nie kontrasygnować, to by miał podstaw.
4: Nie jest jasne, że ta kontrasygnata jest w ogóle potrzebna.
1: Ale do tej pory była.
4: Nie.
1: Przy przyznawaniu.
4: Nie, prezydent to jest jedna z tych 30 czynności,
1: które są... Przy odbieraniu odznaczeń do tej pory była kontrasygnata premiera.
4: Ale skoro konstytucja jednoznacznie mówi, że bez kontrasygnaty prezydent nadaje, to o ile nie ma ważnego argumentu, bez kontrasygnaty też odejmuje.
1: Pamiętacie...
4: Falandyzacja prawa, nie, to jest...
1: Falandyzacja, jak Wałęsa zwolnił przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ jako prezydent mógł go powołać, ale ustawa nic nie mówiła o odwoływaniu. I wtedy od tego trzeba się falandyzacja. Falandyz uznał, że jak może powoływać, to może też odwoływać. Ale wiecie co, bo myślę, że to jest taki moment, w którym naprawdę widać jedną rzecz, że albo się przeciwstawimy tej okropnej, brunatnej fali, która się podnosi i zaczyna paraliżować, czy też nie, terroryzować uczciwych polityków.
4: Tak, Jacku, że kłopot polega na tym, że ta sama fala podnosi się w Polsce i na Ukrainie.
1: W Ukrainie?
4: W Ukrainie, tak, racja, przepraszam.
3: Dokładnie.
4: I że jednym z przejawów siły tej fali w Ukrainie jest to, że jak Romek słusznie zauważył...
1: To, co zrobił Zełenski.
4: Tak. Więc to, żeby umieć przeciwstawić się brunatnej fali, to powiem na obie ręce. Żeby pokazać, że nie popieramy nacjonalizmu tego rozbuchanego, wściekłego ani w Polsce, ani w Ukrainie.
1: A może każdy by się zajął sobą. My się zajmiemy polskim problemem, a niech się Ukraińcy zajmą swoim problemem.
2: Ale na przykład, to są te momenty, znamy wszyscy tą dyskusję, że Ukraińcy to tam niech się zajmą swoją korupcją, bo tam panie taka korupcja i takie problemy jakby i wszyscy, którzy to mówią, nigdy nie myślą o tym, a czy myśmy rozwiązali wszystkie problemy u siebie. I tak samo jest z tą sytuacją, czyli czy rzeczywiście, znaczy naprawdę będziemy pouczać Ukrainę, jak ma zajmować się swoją polityką historyczną, kiedy my sami
1: stawiamy
2: pomnik ognia i nie umiemy rzeczywiście zmierzyć się z tym, że tak, ci nazywani żołnierzami wyklętymi, tam byli też zbrodniarze po prostu. Czy my się nie możemy, jednak to powiem, cały czas zmierzyć, pamiętamy kilka lat temu początek tej dyskusji jak o Jedwabnym i o udziale Polaków w Holokauście, to jest potwornie trudna dyskusja, to jest potwornie trudne wyzwanie, tak, ta historia była trudna i skomplikowana i jeżeli sami nie umiemy się z tym zmierzyć, jakie mamy prawo moralne, żeby kogoś pouczać?
1: Włodek, to już na koniec, bo już niestety koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Włodek z Danii napisał taki poruszający message. W Wigilię 44 roku UPA zamordowała mojego dziadka. To ta UPA to było kilkunastu niepiśmiennych ukraińskich chłopów z tej samej ukraińskiej wsi, w której mieszkał wtedy mój dziadek i jeszcze jedna polska rodzina. Ukraińcy uwierzyli politycznym graczom, którzy głosili nierealne wtedy hasła samostiennej Ukrainy. Wieś leży dzisiaj po polskiej stronie granicy z Ukrainą, tuż koło Krowicy Hołodowskiej. Żyje jeszcze moja ciotka, która była obecna przy zatrzymaniu dziadka, w cudzysłowie zatrzymaniu. UPA to byli tacy ukraińscy żołnierze wyklęci, którzy w Polsce też niekiedy mordowali, kogo popadło, a mimo to mają swoje ulice, place i szkoły i nikt nie pyta, czy ich honorowanie może kogoś razić. Mnie razi, tak samo jak honorowanie wszystkich innych zbrodniarzy, ale myślę, że ten tekst sik malutki doskonale pokazuje taką, no, obezwładniającą, bym powiedział, siłę splotu historycznego, w którym
3: ja
1: jesteśmy.
3: Polecam książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Czystka, albo na przykład Witka Szabłowskiego o Ukraińcach, którzy pomagali. Ale jasne jest jasne. Ukraina też powinna troszkę przejść to jedwabne nasze.
1: Ale może poczekajmy z pouczaniem Ukraińców do czasu, kiedy pomożemy im efektywnie obronić się przed Putinem.
3: Słowa są, że pomagam.
1: Piątkowy poranek to KFM wydawał Jakub Żebrowski, program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Komentatorami byli Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gebert. Życzymy dobrego dnia z Radiem Tok FM. A nawet gdybyście Państwo nas nie słyszeli przez chwilę, to też by było fajnie. Jacek Żakowski, do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Putin odrzuca propozycję spotkania z Zełenskim, a Trump twierdzi, że coraz bliżej jest do porozumienia między stronami. Mieszkańcy i turyści w Gdańsku muszą przygotować się na utrudnienia w Śródmieściu. Zamiast przerwy weekendowej instytucje kultury w Lublinie otworzą się na chętnych także w nocy. Sylwia Chryczańska.